0: maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, od 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju i na zachodzie najcieplej do 21 stopni Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: W naszym studiu pan doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz naukowiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja wiem, że nie najważniejsze są prognozy i przewidywania ekonomistów, ale trochę mnie pan zdziwił, bo jest pan jednym z niewielu, jeśli nie jedynym obecnie, który przewiduje, że my wszyscy będziemy dotknięci podwyżką stóp procentowych. Nawet prezes Glapiński tego nie przewiduje, a pan przewiduje.
3: No ale prezes Glapiński jakiś czas temu powiedział, że sytuacja, w której inflacja na dłuższy czas, czy prognozowana inflacja na dłuższy czas przekroczy górną granicę odchylenia od celu inflacyjnego, już abstrahuję w tej chwili od tego, czy to górna granica powinna być odniesieniem dla polityki pieniężnej, czy też cel inflacyjny, czyli 2,5%. Moim zdaniem
2: tylko
3: 2,5%.
2: Panie doktorze, że to nie jest wykład
3: dobrze,
2: dla studentów.
3: Ale tak czy inaczej, pan prezes powiedział o tym, że jeśli ta inflacja właśnie przekroczy ten poziom 3,5%, że przez dłuższy czas prognozowana inflacja oraz, co jest powiązane ściśle, no nie będzie interwencji rządu na rynku paliw, czyli nie będzie powrotu do jakiejś formy programu CPN, no to reakcja polityki pieniężnej będzie wymuszona. I zresztą to wczoraj prezes jakby podtrzymał, to znaczy wspomniał o tym, że sytuacja się diametralnie zmieni, gdy inflacja przekroczy 3,5%. Tak się moim zdaniem stanie we wrześniu. Nasza prognoza to 3,9 w tej chwili. No i myślę, że wtedy ta dyskusja się trochę zmieni, jej kształt oraz wydźwięk tych wypowiedzi prezesa.
2: No tak, wczorajsza konferencja to już dla państwa informacja, pewno nie mieliście okazji słuchać w całości tej konferencji. Zresztą pana na takie komentarze nie będę namawiał. Ja od siebie dodam, ja z obowiązku wysłuchałem i znów była to konferencja w starym, dobrym, upolitycznionym stylu. Prezes był w takiej powakacyjnej formie. Ale zapytam pana najbardziej ogólnie, jaki taki kluczowy wniosek pan wysnuł z tego wystąpienia prezesa? Pomijam, kiedy prezes opowiada te wszystkie rzeczy, o które nie jest pytany i ma dygresję od dygresji, ale tak dla ekonomisty i konsumenta, czy tam przemycił jakąś ważną informację?
3: No, prezes ewidentnie nie chce tych stóp podnosić i starał się moim zdaniem
2: usprawiedliwić
3: taką, no, taką retorykę, tak? Czy taką narrację, która tam się pojawia w komunikacie, również łagodną i nie wskazującą na to, że te stopy procentowe wzrosną, ale jednocześnie przyznał, że te oceny, które były formułowane w lipcu przy niskich cenach ropy naftowej, w sytuacji, kiedy odżyły nadzieje na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie zakończy się dość szybko, no, że te oceny były błędne, że teraz ocena sytuacji jest inna. No, w międzyczasie my się jeszcze dowiedzieliśmy od prezydenta Trumpa, że on w zasadzie nie zakłada, że dojdzie do jakiegoś znaczącego spadku cen ropy do wyborów połówkowych, czyli do listopada. Czyli przed nami scenariusz wysokich cen nośników energii, który jest scenariuszem jednoznacznie proinflacyjnym. I teraz,
2: a mógłby pan odpowiedzieć i zaspokoić moją ciekawość?
3: Ostatnie zdanie, dobrze, żeby odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, które pan redaktor zadał. Prezes Glapiński wyraźnie powiedział, że sytuacja, w której inflacja znajdzie się powyżej 3,5%, to będzie diametralnie inna sytuacja dla polityki pieniężnej, więc moim zdaniem za miesiąc możemy mieć zupełnie inną konferencję.
2: No tak, bo my wszyscy doświadczamy tych procesów inflacyjnych, obserwujemy ceny paliw. Nie wiem, czy pan obserwował dzisiaj jakąś stację paliwową, jadąc tutaj do studia, bo ja
3: po drodze, ale no, nie spojrzałem. No
2: ja,
3: tak,
2: a ja spojrzałem i liczba dnia dla tych, którzy kupują tradycyjne 95, to jest 7,99. Może kiedyś powinniśmy się umówić na taką rozmowę, co jest jeszcze dla konsumenta akceptowalne. Bo wy to gdzieś badacie, prawda, ekonomicznie.
3: No to akceptowalne. No to jest, pamiętajmy, że paliwa to jest taki towar, w przypadku którego popyt jest stosunkowo sztywny, dlatego że one
2: bo
3: są
2: trzeba.
3: No bo trzeba, więc akceptowalne nie jest, znaczy to budzi niezadowolenie, oczywiście może znaleźć odzwierciedlenie na przykład w

0: nastrojach konsumentów, w badaniach koniunktury konsumenckiej, ale to nie oznacza, że gospodarstwa domowe będą jakoś radykalnie zmniejszać popyt. Będą zmniejszać popyt być może na inne towary i usługi, utrzymując popyt na paliwa.
1: To jeszcze jedno pytanie i za chwilę panu powiem, co mnie się najbardziej tak utkwiło w pamięci z tej konferencji, ale pan użył takiego sformułowania, jeśli ja to dobrze zapamiętałem, że no, tak prezes starał się usprawiedliwić, no, że jednak nie chce podnosić tych stóp procentowych. A my rozmawiamy w sytuacji, w takim klimacie, kiedy widzimy, i pan zresztą o tym teraz mówił, że inflacja będzie nam, no, będzie na podwyższonym poziomie. No, nikt z nas nie lubi płacić za nic więcej, ale już jesteśmy...
0: I według naszych prognoz przekroczy 4% od października.
1: My jesteśmy też nauczeni, już wiemy, jak są paliwa droższe, to nam się będzie rozlewało. Ja się tego najbardziej teraz...
0: No powiem. I to znowu jedna liczba, inflacja bazowa, czy inflacja po wyłączeniu cen nośników energii i żywności, 3,4% według naszego szacunku, czyli już też wyraźnie powyżej celu inflacyjnego 2,5%.
1: To dlaczego? Jaka jest ta intencja w pana opinii? Co by prezesa powstrzymywało? Jest bankierem centralnym, powinien raczej głosować za tym, żeby hamować te procesy. Czy tam jest jakaś polityka? Nie tylko pieniężna.
0: Nie potrafię ocenić wpływu sytuacji politycznej na decyzję czy oceny prezesa. Taki wątek pojawił się wczoraj w trakcie tej konferencji. Dla mnie bardzo zaskakujący. Pan prezes powiedział o tym, że no nie można dopuścić do tego, żeby inflacja wzrosła w okresie wyborczym.
1: A no właśnie.
0: Czy w roku wyborczym, to precyzyjnie.
1: To jest ten sam wątek, o którym ja chciałem powiedzieć. Mamy ten fragment tej konferencji. Uznaliśmy, że to jest tak interesujące i chyba trochę niespotykane, że warto byłoby... Może zechce pan posłuchać, bo państwo też chcielibyśmy zaprezentować. Posłuchajmy prezesa Glapińskiego.
2: Nie chciałbym, żebyśmy weszli w okres podnoszenia stóp procentowych, tak to powiem wprost. Nie chciałbym, bo co by to oznaczało, że inflacja podniosła głowę. No. Nie możemy dopuścić także w roku wyborczym, żeby tak się stało. No.
0: Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Już ponad 25 lat zajmuję się analizowaniem, badaniem polityki pieniężnej. Nie znam wypowiedzi innego prezesa banku centralnego, który by wiązał politykę pieniężną, decyzję w polityce pieniężnej z sytuacją na scenie politycznej.
1: Ale to jest niezgodne ze sztuką? To jest niedopuszczalne? O co pan chodzi?
0: No, bank centralny ma jednoznaczny mandat. To jest stabilność cen. Kontekst polityczny tutaj nie występuje w ustawie, więc
1: nie, panie
0: staram
1: doktorze.
0: Się to rozebrać na części pierwsze, jeśli
1: to
0: mogę
1: czy
0: tak
1: jest
0: powiedzieć.
1: To zaskakujące? Czy jest to skandaliczne?
0: Nie, no jest to, już nie, może nie będę używał takich ostrych słów i formułował ostrych ocen, natomiast jest to bardzo zaskakujące i staram się nadać temu jakąś interpretację. I myślę, że interpretacja jest taka, jeżeli w roku wyborczym inflacja znacząco wzrośnie, no to oczywiście, ponieważ ta kampania wyborcza gdzieś tam niebawem się zacznie, wszyscy uczestnicy tej kampanii wyborczej prawdopodobnie będą się przerzucać oskarżeniami o to, kto jest za to odpowiedzialny. No i oczywiście również pojawią się zarzuty wobec Narodowego Banku Polskiego i zapewne padną takie głosy, no, że bank centralny mógł próbować to wcześniej z wyprzedzeniem ograniczyć. Myślę, że to mógłby być kontekst tej wypowiedzi prezesa Glapińskiego. On po prostu ma pewne doświadczenia i wiemy, że w roku wyborczym dyskusja na temat polityki pieniężnej może być bardzo gorąca, zwłaszcza w sytuacji, w której inflacja jest podwyższona.
1: To ja powiem to, czego ekonomista i naukowiec powiedzieć nie może. Biorę to na siebie. Moim zdaniem profesor Glapiński rozpoczął uroczyście kampanię wyborczą parlamentarną, mimo że za każdym razem nam przypomina, że on jest bardzo daleko od polityki, tylko jak skonfrontujemy to z jego wypowiedziami historycznymi, na przykład przed wyborami w 2023 roku, to łatwo będzie udowodnić, że również wówczas zajmował się polityką, kibicując dzisiejszej opozycji, a ówczesnej władzy, by te wybory wygrała. No, nie oczekuję, że pan to potwierdzi.
0: Nie będę tego potwierdzał i komentował. Myślę tylko, że warto poczekać na kolejną konferencję. Zobaczymy, czy ten wydźwięk, o którym pan redaktor mówi, również w kontekście danych, które w międzyczasie napłyną, się potwierdzi.
1: Mamy chwilę, pan poruszył ten wątek i mam wrażenie, że gdyby była przestrzeń, gdybym pozwolił na ten wątek kontynuować w czasie pana wcześniejszych wypowiedzi, to pewnie pan by za tym podążał, ale myślę sobie, to zróbmy sobie taki mikrokurs z makroekonomii. Pan zwrócił dwukrotnie uwagę, że prezes jakoś dziwnie o tym celu inflacyjnym mówi. No przecież my już niejednokrotnie odbywaliśmy tę dyskusję tutaj w magazynie EKG. W Polsce jest cel inflacyjny 2,5% i jest pasmo odchyleń od tego celu dopuszczalne plus minus 1 punkt, czyli od 1,5 do 3,5. A ja rozumiem, że pana dziwi, że prezes tak traktuje, że ta inflacja, że celem jest całość tego korytarza, a nie punktowo.
0: Ten przedział, tak, że celem jest ten przedział.
1: A jak to jest tak po naukowemu i w dokumentach?
0: Sztuka tutaj jest chyba jedna jednak. To znaczy, jak popatrzymy na to, jak realizują tę politykę pieniężną inne banki centralne, to jest cel punktowy. On jest po to, żebyśmy my mogli, przyzwyczajając się do tego, że bank centralny dąży do tych 2,5%, a nie do 1,5, do 3,5, tylko do 2,5, żebyśmy mogli formułować swoje oczekiwania inflacyjne, czyli oczekiwany przez nas poziom inflacji, jeśli mówię przez nas, to znaczy przez gospodarstwa domowe, przez przedsiębiorstwa, na poziomie zbliżonym do tych 2,5%. Używając żargonu ekonomicznego, żebyśmy zakotwiczali te nasze oczekiwania na tych 2,5%.
1: I to także będzie ułatwiało później bankowi realizację tego celu.
0: Tak jest, o to chodzi. I teraz wyobraźmy sobie, że bank centralny odchodzi od takiej komunikacji.
1: I co się wtedy dzieje?
0: Mówi nam, że cel inflacyjny to jest od 1,5 do 3,5. To jakiej inflacji pan redaktor wtedy oczekuje? Że jaka ona będzie?
1: No ja to się boję, że wyżej 3,5.
0: No więc właśnie, ktoś może powiedzieć, no jeżeli bank centralny oczekuje inflacji między 1,5% a 3,5%, to średnio to będzie 2,5%. No gdyby tak było, to jeszcze było nie najgorzej. Ale rzeczywiście może być tak, jak pan redaktor powiedział, zwłaszcza w kontekście wczorajszej wypowiedzi prezesa, że te 3,5% jest problemem, że gdzieś blisko 3,5% ta inflacja będzie, czyli de facto będzie znacząco wyżej
1: czyli
0: niż 2,5%.
1: Akceptuje to, że jest wyżej.
0: Tak jest. Więc myślę, że tutaj trochę bank centralny znajduje się w pułapce takiej opowieści. To jest opowieść, która jest moim zdaniem niezgodna z regułami sztuki. To powinno być wyraźnie komunikowane. Cel inflacyjny to jest 2,5%. I oczywiście inflacja może być powyżej 2,5%, ale bank centralny musi dysponować prognozami, z których wynika, że ona do tych 2,5% wróci. Skąd zatem przedział? Przedział jest po to, żeby bank centralny wiedział, kiedy ta ostrzegawcza lampka musi się już mocno zapalić. Jeżeli ta inflacja wychodzi powyżej 3,5%, no to już jest bardzo poważny sygnał. To już jest bardzo poważny sygnał. No, znowu, to też nie ma reguły, że trzeba natychmiast zacieśniać politykę pieniężną, ale to jest poważny sygnał.
1: No dobrze, to prawie skończyliśmy mikrokursy z makroekonomii. Sporo mówiliśmy o tym, co się będzie działo z inflacją. Ja rozumiem, że pan się spodziewa, że paliwa, w konsekwencji za chwilę inne towary i usługi i żywność będzie nam podbijała inflację w najbliższym czasie.
0: No proszę mi wybaczyć, to standardowe zastrzeżenie, które robią zawsze ekonomiści, przy założeniu, że ten konflikt w Zatoce Perskiej, konflikt na Bliskim Wschodzie nie wygaśnie szybko, a mamy coraz więcej sygnałów, również z ostatnich dni, z ostatnich godzin, jeżeli chodzi o kształtowanie się cen ropy naftowej na przykład, że tak będzie, również wypowiedzi prezydenta Trumpa na to wskazują.
1: Ropa powyżej 100.
0: Tak, i po drugie, co bardzo ważne, że rząd nie zdecyduje się w najbliższych tygodniach, miesiącach na wprowadzenie jakiegoś pakietu, który znowu by doprowadził do znaczącego obniżenia cen paliw. To są dwa krytyczne założenia. Wydaje się, że dzisiaj one są najbardziej uzasadnione. I jeśli one się zmaterializują, no to idziemy w kierunku inflacji wyraźnie powyżej 4% w najbliższych miesiącach.
1: I rozumiem, że pana ta ropa wyskakująca znowu powyżej 100 dolarów za baryłkę wcale nie dziwi.
0: No, biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny, nie. Już mamy nie tylko problem w Zatoce Perskiej, ale mamy również problem na Morzu Czerwonym i pytania o żeglowność również tego kanału.
1: Pan doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Crédit Agricole oraz naukowiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
3: I czas na południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studio jest pan profesor Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co wiemy na temat wyścigu zbrojeń wokół sztucznej inteligencji? Jak bardzo zaawansowany jest ten wyścig i jak on się toczy?
4: Tak, mamy z jednej strony wyścig konkurencyjny pomiędzy firmami z branży AI w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony mamy wyścig geopolityczny między USA a Chinami. W jednym i drugim przypadku wszystkie podmioty, które biorą udział w tym wyścigu, są wplątane w taką sytuację, z której ciężko im wyjść. Ten wyścig jest bardzo dynamiczny. On ma takie charakterystyki, które mogą to opisać. To między innymi, na przykład łączna moc obliczeniowa, która jest wykorzystywana do uczenia największych modeli AI. I ta moc obliczeniowa podwaja się co 6-8 miesięcy mniej więcej. Inna ciekawa statystyka to jest efektywność algorytmiczna tych modeli, czyli ile tokenów trzeba zużyć, żeby osiągnąć ten sam wynik na określonym benchmarku, na określonym zadaniu. I liczba tych tokenów zmniejsza się o połowę, mniej więcej co znowu około 6 miesięcy. Tak? Efektywnie można powiedzieć, że w ciągu jednego roku postęp jest omal czterokrotny. Tak? To jest niesamowite tempo rozwoju. Nie widzimy, żeby ono miało spowalniać. Co więcej, są pewne sygnały, że może przyspieszać, ponieważ modele AI są już wykorzystywane przez laboratoria AI do budowy kolejnych generacji tych modeli. Tak? Czyli pomagają również samym badaczom w rozwijaniu kolejnych modeli AI.
3: W ostatnich dniach właściwie ten temat bardzo stał się taki nośny, głośny z powodu kilku zdarzeń, które w Stanach Zjednoczonych miały miejsce. Przede wszystkim odejście Jacoba Coxona, badacza AI, młodego badacza, 27-latka zdaje się, który odszedł z Anthropic, uzasadniając to tym, że firmy rozwijające zaawansowane modele sztucznej inteligencji grają ludzkim życiem. Drugie zdarzenie to było rozwiązanie jednego z problemów milenijnych, matematycznego problemu, o którym tutaj w Talk FM mówiliśmy kilka razy. I to są zdarzenia, które jakoś znowu podniosły na agendę publiczną rozmowy o tej super zaawansowanej sztucznej inteligencji. Co w ogóle, jaki jest kontekst tych zdarzeń i co pan uważa na temat tego, czego jesteśmy świadkiem?
4: Kontekst tych zdarzeń jest taki, że mamy w tle ten bardzo dynamiczny rozwój, o którym powiedziałem wcześniej. Inny kontekst jest też taki, że mamy taki dylemat więźnia, że każda z tych firm widzi zagrożenia, które wytwarzają ich modele, natomiast widzi też, że jeśli jednostronnie spowolni swój postęp albo zatrzyma go, tak, no to zostanie wyprzedzona przez inne firmy i te firmy też nie mają do siebie zaufania. Po pierwsze, że nie spodziewają się, że jak się umówią na coś, to druga strona nie dotrzyma tych obietnic i też jakby czują, że jeszcze zawsze jest w tle cała grupa innych firm, w szczególności chińskich, które też może ich przegonić, bo nie jest tak daleko w tyle. Także o jakich zagrożeniach mówimy, to nie mówimy o zagrożeniach takich banalnych w stylu, że wyniki uzyskane w ramach, nie wiem, rozmowy z czatem będą w jakiś sposób szkodliwe. Tu mówimy o zagrożeniach wręcz egzystencjalnych, tak? Czyli że nie tylko ktoś może zginąć, ale w ogóle wszyscy możemy zginąć. I o tym zresztą mówił między innymi Jacob Coxon, o którego pani wspomniała. I o tym wspominali również ludzie, którzy są w tych laboratoriach zatrudnieni, a także niezależni eksperci z różnych instytucji niepowiązanych z branżą.
3: Jest też taki spór pomiędzy tymi, którzy są, jak pan, zwolennikami tego ostrzegania przed zagrożeniami. Są też tacy, którzy uważają, że to nie do końca tak wygląda. To znaczy, że firmom AI bardzo zależy na tym, żeby nagłaśniać te supermoce, nawet jeśli to jest takie pozornie sprzeczne z ich interesami, ostrzeganie przed siłą tych technologii. Dlatego, że mają jakieś partykularne interesy. One zbliżają się do swoich debiutów giełdowych, ich wyceny rosną w tempie, którego nie obserwowaliśmy bardzo dawno. Jest to ewidentnie wielki hype tak zwany na tą sztuczną inteligencję. Czy to nie może być część opisu tej sytuacji?
4: Wydaje mi się, że to jest błędny opis. Tak? A wynika to z faktu, że postęp kompetencji tych modeli jest czymś realnym. Tak? To są wskaźniki, które są realne i które wymagają czasu, żeby przełożyć się na funkcjonowanie gospodarki na pewno, natomiast w tych zastosowaniach, gdzie są wdrażane, dają niesamowity postęp. I to widać zarówno w takich benchmarkach kolejnych, które są w zasadzie bardzo szybko wysycane, czyli badamy, jak dobrze jakiś model będzie rozwiązywał dane zadanie i za chwilę ten benchmark już nie ma sensu, bo wszystkie modele, które są na tej granicy technologicznej, rozwiązują go w 100%, tak? I w tym momencie już nie ma żadnej różnicy. Trzeba wymyślać bardziej trudniejsze, bardziej zaawansowane benchmarki. Więc w ten sposób to postępuje, to jest realna rzecz. Oczywiście tak, zbliża się IPO, tak, tych firm. Są one zainteresowane jak najwyższą wyceną, ale to, co mówią zarówno ludzie z wewnątrz tej branży, jak i to, co dochodzi, dociera nas z innych stron, brzmi tak, że w zasadzie ci szefowie tych firm, czy też osoby wyżej w hierarchii raczej starają się ten temat ograniczać, niż go rozdmuchiwać, tak? To nie jest tak, że... podstawowa logika chyba sugeruje, że jeśli ktoś usłyszy, że ten produkt jest skrajnie niebezpieczny, no to raczej nie jest to dobrym PR-em dla firmy, tak? No, raczej...
3: Ale zanim będzie tak bardzo niebezpieczny, może najpierw dzięki temu, że ktoś będzie pierwszy, zarobi na tym bardzo dużo pieniędzy, a co się potem stanie, to może to jest dopiero drugi rodzaj refleksji.
4: No, Sam Altman, szef OpenAI, znany z takiego cytatu, że AI być może nas wszystkich zabije, ale po drodze powstanie dużo fajnych startupów, tak? Więc tak, niewątpliwie ta dynamika wyścigu konkurencyjnego, która tam jest, sprawia, że krótkowzroczne cele, krótkoterminowe cele wypierają z głów te długofalowe zagrożenia. Ale co gorsza, i być może dlatego też ten Jacob Coxon stał się takim memem ostatnio, tak wiralowo się rozniósł po całej sieci. Co gorsza, ten długi okres, te długookresowe zagrożenia zaczynają nam grozić tu i teraz i zaraz, tak? To znaczy prawdopodobnie nie zabije nas model Astra, prawdopodobnie nie zabije nas Claude Fable, przynajmniej ten, który jest obecnie, 5.1. Natomiast nie mamy pewności, jakie będą modele za pół roku, za rok, za półtorej roku, tak? Te horyzonty czasowe, które kiedyś wydawały się bezpieczne za 30-50 lat, dzisiaj wydają się skrajnie bliskie, tak? I są na przykład scenariusze, które można znaleźć szczegółowo opracowane AI 2027, na przykład, czyli perspektywa, w której nadludzko inteligentna, tak, superinteligencja tak zwana, która nie jest tylko inteligentniejsza niż pojedynczy człowiek, ale niż cała ludzkość razem wzięta, może powstać nawet w roku 2027. Tak? To jest raport, który powstał na początku ubiegłego roku, 2025 roku, no i wydawał się wielu komentatorom wówczas skrajny, tak, ekstremalny, że jakim cudem tak szybko to może postępować. Ale tam w tym raporcie były pewne kamienie milowe po drodze i na razie z tego, co widzimy, te kamienie milowe są realizowane w tych terminach albo nawet szybciej niż tam było to prognozowane, więc ta perspektywa jest naprawdę bliska czasowo i po prostu to dlatego też zaczyna docierać szerzej w mediach, że po prostu grunt zaczyna się palić pod nogami. To nie jest zagrożenie, które jest odległe i można filozoficznie sobie o nim dywagować, tylko to jest coś, co wymaga interwencji politycznej jak najszybciej.
3: A kim są efektywni altruiści?
4: To czasem... To jest taka grupa osób, największy odsetek z nich jest pewnie w Stanach Zjednoczonych, pewnie w Kalifornii, natomiast na całym świecie można spotkać, którzy są zainteresowani filantropią, rozdawaniem pieniędzy, ale nie tylko wybranej przez siebie organizacji charytatywnej i tyle, tylko jeszcze chcą, żeby te organizacje były maksymalnie efektywne, tak? Czyli jakby starają się te pieniądze charytatywnie wydawane przeznaczać na cele, które w jakimś sensie będą najlepiej zrealizowane, tak? No i teraz pytanie oczywiście, jakie kto cele tutaj chce przypisać. Te interwencje były różne. Jedne z tych interwencji to były związane, nie wiem, na przykład z jakimiś siatkami na malarię kupowanymi po to, żeby przekazać je mieszkańcom niektórych krajów afrykańskich, gdzie malaria była bardzo dużym czynnikiem śmiertelności. Więc w tym sensie to było bardzo efektywne, że te siatki naprawdę bardzo ograniczyły zachorowania na malarię i to bardzo pomogło. To jest taki typowy przykład z efektywnego altruizmu, tak? No ale pewnie dlatego pani nawiązuje, do tego, że jest w ramach tego nurtu też aktywna grupa osób ostrzegających i starających się prowadzić badania ograniczające zagrożenie egzystencjalne ze strony sztucznej inteligencji, tak? No, jeśli chcemy, żeby ludzkość przetrwała i widzimy, że sztuczna inteligencja, która może wymknąć się spod kontroli, może stanowić duże zagrożenie, no to warto być może wydawać środki na to, żeby temu zagrożeniu zapobiegać.
3: A czy ta dyskusja o złej sztucznej inteligencji, o tym devil AI, nie rozmywa troszeczkę odpowiedzialności firm, które stoją za rozwojem tych technologii? To znaczy, jeżeli sama technologia już ma jakąś taką swoją osobowość prawie, że to może ci, którzy ją rozwijają, już nie są za nią odpowiedzialni, już możemy trochę oddzielić twórcę od tworzywa.
4: Ja bym się powiedział, że jedna rzecz jest ważna i druga, tak? Znaczy, z pewnością odpowiedzialność tych firm powinna być utrzymywana, tak? No to nie jest. To jest firma działająca na rynku, zarabiająca na tym, więc jeśli jej produkty przynoszą negatywne skutki uboczne, ta firma powinna być za to odpowiedzialna, niewątpliwie. Natomiast druga rzecz jest taka, że wielkimi krokami nadchodzą sytuacje, w których coś, co uruchomione zostanie w jakimś laboratorium, może już przestać słuchać poleceń osób z tego laboratorium, tak? Już były przypadki, bardzo sławny niedawny incydent OpenAI, gdzie agenty OpenAI próbujące rozwiązać pewne zadanie, zadanie było notabene niemożliwe do rozwiązania, ale mimo to chciały uzyskać 100%, to były bardzo zdeterminowane, żeby uzyskać 100% na niemożliwym do zrealizowania zadaniu. Wymknęły się z takiego ograniczenia, tak zwanej piaskownicy, wyszły do internetu, w internecie zhakowały parę firm. I to wszystko były działania, które w pewnym sensie za to ponosi odpowiedzialność OpenAI, ale to nie było cokolwiek zaplanowanego przez OpenAI, to wydarzyło się pomimo tego, że OpenAI chciało tego uniknąć, umieszczając tych agentów w piaskownicy, tak? No tylko nie zrobili tego do końca kompetentnie, nie mieli najlepszych procedur, ale to nawet ważniejsze niż to, że procedury były nieidealne i piaskownice były dziurawe, to, że te agenty są misaligned, tak? Czyli to znaczy, że nie realizują tych celów, które autorzy, programiści chcieliby, żeby one realizowały. Już abstrahuję od tego, że nie do końca wiemy, co byśmy chcieli, żeby te agenty realizowały, ale nawet w jakimś wąsko zdefiniowanym sensie, jak zrealizuj to zadanie, one nie zrealizowały go tak, jak ci autorzy by chcieli, tylko zrobiły coś o wiele, wiele dalej idącego i dopiero po jakimś czasie firma OpenAI w tym przypadku się zorientowała, że coś się dzieje złego i dopiero później udało jej się ten cały incydent zatrzymać. To, że jej się udało to zatrzymać, to jeszcze jest taki sygnał ostrzegawczy, bo to jeszcze się dało. Natomiast jeśli będzie bardziej kompetentny model, może być w stanie uzyskać dostęp do swoich wag, może te wagi eksfiltrować w internecie, rozmnożyć wielokrotnie, to jest cyfrowy byt, więc będzie miał wiele backupów, to tego nie wyłączymy, nie zamkniemy i będzie mógł działać jeszcze bardziej autonomicznie.
3: No
4: i
3: właśnie,
4: wtedy ciężko będzie kogokolwiek
3: uciągnąć. Powraca to pytanie, czy jeszcze możemy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i zatrzymać i odciąć prąd tej super sztucznej inteligencji. Profesor Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jest godzina 14:43. Patrycja Maciejewicz, witam się z Państwem ponownie w popołudniowym wydaniu magazynu EKG. Na początek sytuacja na rynkach. WIG i WIG20 rosną dzisiaj, ale są to wzrosty po około 0,5%. Kurs euro 4,32, lekko spadł względem wczorajszego zamknięcia, natomiast kurs dolara rośnie dziś od rana po około 3,73 zł. To o 2 grosze więcej niż wczoraj rano. I może jeszcze sytuacja na rynku obligacji. Ciekawie jest, bo po wczorajszej podwyżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny wzrosły rentowności obligacji krajów strefy euro. W Niemczech 3,51, w Holandii 3,59, a we Francji 4,45. W ślad za tym rosną też rentowności 10-letnich obligacji polskich na rynku wtórnym. Dzisiaj od rana te rentowności wynosiły już 6,32% i jest to najwięcej od lutego 2023 roku, czyli sytuacja jest ciągle napięta. O cenach ropy będziemy rozmawiać szczegółowo za chwilę. A ze mną jest już pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Sytuacja na rynku ropy nie należy do najłatwiejszych i w to piątkowe popołudnie wydaje się być też skomplikowana. Proszę powiedzieć pokrótce, po ile dziś ropa i z czego to wynika?
5: Obserwując skalę zmian dzisiaj, można powiedzieć, że w sumie nie jest tak najgorzej, ponieważ ropa tanieje o 3 dolary na baryłce. Ale musimy pamiętać, że w ciągu całego tygodnia jest to wzrost o kilkanaście dolarów. Ropa Brent kosztuje już około 105 dolarów za baryłkę. No i to niestety negatywnie przekłada się również na ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA, czyli olejów i benzyn. No i niestety konsekwencje tego my wszyscy odczuwamy, a te wzrosty cen to niestety eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, to co się dzieje i brak jakby perspektyw takiej szybkiego zakończenia konfliktu powoduje, że ceny surowca utrzymują się od kilku dni na poziomie wyraźnie powyżej 100 dolarów za baryłkę.
3: Czy to są bardziej nastroje, czy bardziej fakty, te czynniki, które wpływają na wzrost cen ropy?
5: Trudno mówić jednoznacznie o nastrojach, bo te nastroje już od dłuższego czasu są negatywne, jeśli chodzi o uczestników rynku. Musimy pamiętać, że każdy kolejny tydzień, miesiąc tych zakłóceń w dostawach ropy i paliw gotowych z Bliskiego Wschodu powoduje, że gospodarki światowe coraz bardziej zaczynają to odczuwać. Po pierwsze, maleją rezerwy strategiczne. Po drugie, przerób w rafineriach na zwiększonych jakby możliwościach przerobowych na świecie również powoduje, że ta podaż paliw jest bardzo napięta. Niebezpieczeństwo jest takie, że jakikolwiek problem w rafineriach dzisiaj, które jakby przejęły na siebie zwiększoną produkcję paliw gotowych, tak żeby właśnie wypełnić miejsce po tych niedoborach powstałych w wyniku braku paliwa z Bliskiego Wschodu, wywołuje rzeczywiście takie napięcie. W związku z tym to już po części są fakty, nie tylko same nastroje, aczkolwiek wiemy też, że mamy sygnały, kolejny dzisiejszy raport Międzynarodowej Agencji Energetyki mówiący o tym, że spodziewa się ona, iż popyt w związku z tymi zawirowaniami na świecie, wysokim poziomem cen, spowoduje, że popyt na ropę w tym roku będzie niższy. A więc już widzimy też gospodarcze skutki tych wszystkich zawirowań, które mamy od początku wybuchu wojny w Iranie.
3: Te skutki gospodarcze widzą Amerykanie na stacjach benzynowych, bo mamy cenę 6 dolarów za galon paliwa. Po raz pierwszy, jak bardzo to jest taka nietypowa sytuacja, czy to jest jakaś psychologiczna granica i co się może dziać na tym rynku?
5: To jest tak samo nietypowa sytuacja, bo niestety jak u nas na krajowym rynku, gdzie nasze ceny osiągają rekordowe poziomy, jeśli chodzi o olej napędowy, a w przypadku benzyny zbliżyły się do tych rekordów z 2022 roku. Podobnie na innych rynkach, w tym na rynku amerykańskim, i mimo że jak sobie to wszystko przeliczymy, to i tak ta cena paliwa w złotówkach będzie zdecydowanie niższa niż u nas w kraju, to jednak dla konsumentów amerykańskich ten poziom ceny jest już mało akceptowalny i w kontekście tego, co się ma wydarzyć jesienią, czyli wyborów połówkowych, nie jest to sytuacja dobra. Są to również rekordowe poziomy, w związku z tym to też pokazuje, że niezależnie od tego, że na rynku amerykańskim nie ma takich problemów jak na rynku naszym, wewnętrznym, gdzie musimy importować paliwa, aby zbilansować podaż i popyt, to Stany Zjednoczone jako znaczący eksporter zarówno paliw gotowych, jak i ropy naftowej na rynki światowe również odczuwa negatywne skutki prowadzonej w zasadzie przez siebie wojny w Iranie.
3: co w takim razie może się stać z tymi cenami ropy na rynku międzynarodowym w ujęciu za baryłkę w przyszłym tygodniu, bo widziałam takie prognozy, w których napomyka się nawet o 120 dolarach. Czy to jest realne?
5: Ta sytuacja obecnie wygląda trochę tak, jak w pierwszych tygodniach od wybuchu wojny w Iranie, kiedy również rysowały się takie scenariusze wzrostu cen ropy w okolice 120 dolarów, a nierzadko mówiło się o większym wzroście. Na szczęście w dłuższym okresie i na długo takich poziomów nie obserwowaliśmy. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do jeszcze większej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i jeżeli rzeczywiście konfliktem zostanie objęta nie tylko cieśnina Ormus, ale również cieśnina Bab al-Mandab. W związku z tym ten drugi alternatywny szlak wobec cieśniny Ormus, to rzeczywiście ten wzrost cen ropy z tego tygodnia może być jeszcze kontynuowany. Ale to wszystko jakby, no, o tym wszystkim się przekonamy za jakiś czas dopiero. Natomiast rzeczywiście wchodzimy w taki okres większych prognozy wyższych cen ropy naftowej. Międzynarodowe agencje również korygują swoje prognozy dotyczące cen paliw wobec wcześniej publikowanych. A więc jest sytuacja trudna, jest sytuacja taka, gdzie rzeczywiście wracamy do tego, co działo się kilka tygodni po wybuchu wojny w Iranie.
3: To teraz już skupmy się na naszym krajowym rynku i na cenach na naszych stacjach benzynowych. Proszę powiedzieć, jak przed weekendem wyglądają ceny? No i oczywiście, czego możemy spodziewać się po weekendzie?
5: W tym tygodniu notowaliśmy wzrosty cen paliw w zasadzie wszystkich gatunków. Benzyny drożały średnio 18-19 groszy do poziomów w zasadzie blisko tych rekordowych z 2022 roku, tak jak wspominałam. I na dużej części stacji jest to poziom już 7,99 za litr. Natomiast w przypadku oleju napędowego, który podrożał w tym tygodniu średnio o ponad 25 groszy, mamy poziom cen średni 8,76 i tym samym jest to cena wyższa wobec rekordu z marca tego roku. Podrożał pierwszy raz od dłuższego czasu autogaz. Tutaj podwyżki były zróżnicowane, ale były też jeszcze stacje, które w tym tygodniu cen nie zmieniały. No i niestety ten wysoki poziom cen ropy naftowej będzie się powoli przekładał na ceny gazu. Dlatego też spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie, czy blisko tego samego poziomu, który mamy aktualnie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
3: Czyli do tych 9 zł dojdzie ta cena?
5: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99, tak jak w tym tygodniu mamy poziom 7,99 zł za benzynę, nie przekraczający bądź na nielicznych stacjach, tylko przekraczający poziom 8 zł. Natomiast w przypadku diesla to będzie ta bariera właśnie 9 zł i też stacje pewnie będą robiły wszystko, żeby tej bariery psychologicznej nie przekroczyć.
3: No właśnie, bo to chciałam na koniec panią zapytać, jak bardzo jesteśmy czuli na takie poziomy, które są takimi punktami odniesienia, równymi cenami, które mogą jakoś trzeźwiąco działać i czy my wtedy będziemy mniej tankować?
5: To wszystko będzie zależało od tego, bo nawet jeżeli taki poziom cen powyżej 9 zł, no z tych powodów rynkowych będzie widoczny na naszych stacjach, ale będzie to trwało kilka dni, kilkanaście dni, a potem sytuacja się uspokoi i wrócimy do poziomów niższych, to się pewnie nic nie stanie i my nie ograniczymy już w sposób zdecydowany konsumpcji. Natomiast utrzymywanie w długim okresie cen paliw powyżej tych nowych psychologicznych poziomów może zmienić preferencje i przyzwyczajenia trochę kierowców, którzy będą wybierali być może transport zbiorowy zamiast jazdy samochodem. I w perspektywie kolejnych miesięcy to ograniczenie popytu może być zauważalne. Jest to rzeczywiście bariera, no, kolejna bariera psychologiczna, już na zupełnie innych poziomach. Pamiętamy pewnie niemal wszyscy, kiedy ceny przekraczały barierę 5-6 zł i wówczas też się wydawało, że to wpłynie jakoś mocno na ograniczenie konsumpcji, a dzisiaj mierzymy się zupełnie z innymi poziomami cen. Tak, ale też jesteśmy w innej sytuacji jako konsumenci ze względu na wzrost wynagrodzeń, który nastąpił w ostatnich latach, też wzrost siły nabywczej złotego. To powoduje, że mimo podwyżek cen paliw, to przeliczenie ilości paliwa, którą możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie, mimo wszystko wypada na korzyść.
3: Dziękuję serdecznie. Pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks.
6: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zamieszanie wokół odwołania rektora AWS. Prezes PiS-u grzmi, że to bezprawie. Działam zgodnie z przepisami, odpowiadają na to politycy koalicji. Huti mocno komplikują i tak trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Zajmują kolejne wyspy i miasta portowe w cieśninie Bab el-Mandab. Na koniec o badaniach, które zdaniem ekspertów w ramach profilaktyki warto wykonywać u dzieci. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko jest zgodne z prawem, zapewniała Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów PiS-u z policją, którzy próbowali zablokować wejście nowego rektora do tej instytucji. Ich zdaniem zmiana na tym stanowisku to złamanie przepisów, a minister Żurek, który odwołał rektora, nie miał do tego żadnego prawa. Prezes PiS-u grzmi, że to przygrywka do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a senatorka Piątkowska odpowiada, wszystko jest zgodne z planem.
5: Staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty.
4: Rektora AWS Michała Sopińskiego w środę odwołał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. PO na tym stanowisku powołano rektora Sławomira Cudaka. Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku miesięcy prowadziło postępowanie w sprawie rektora Sopińskiego. W stosunku do jego pracy pojawiły się liczne zarzuty, w tym te związane z nieprawidłowościami przy doktoratach. Ja tej sprawy tak nie zostawię, mówi TOK FM były opozycjonista i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk. Po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia. Wcześniej sąd wydał wobec Niemczyka i innych protestujących wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, ale odmówił wykonania pracy. Dlatego karę zamieniono na 15 dni więzienia. Piotr Niemczyk był za kratami do wtorku.
6: Są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 kodeksu postępowania karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne procesy.
4: Według RPO sąd, wydając w tej sprawie wyrok nakazowy, naruszył prawo, bo w tym przypadku istniały wątpliwości dotyczące materiału dowodowego. Ceny paliw mocno w górę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz gorsza. Dziś jemeńscy rebelianci Huti zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab el-Mandab. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Dubab, cytowani przez AFP rebelianci. Zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
7: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
4: Cieśniną Bab el-Mandab przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez który transportowano ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd między innymi do Europy. Nie dostrzegliśmy zagrożenia na czas i zawsze będę nosić w sobie głęboki żal z tego powodu, powiedziała była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice podczas ceremonii obchodów 25. rocznicy zamachów na World Trade Center i Pentagon. Oceniła, że cudem jest fakt, że od 2001 roku nie doszło w Ameryce do podobnego zamachu. 11 września 2001 roku właśnie 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W tym brutalnym, bezprecedensowym ataku zginęło prawie 3000 ludzi. Po tym zamachu NATO po raz pierwszy uruchomiło artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o zdrowy start. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi. Mówi Iwona Bolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii.
8: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
9: Morfologia, badanie ogólne moczu, to są takie badania, które dorośli wykonują co jakiś czas i one są rzeczywiście im zalecane. Czy u dzieci też tak jest?
8: Znaczy u dzieci nie ma jakichś takich wskazań, żeby robić co jakiś czas badanie moczu, czy morfologię krwi. Ważna jest obserwacja rozwoju, tak? Jeżeli

0: wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób.
1: Radny wojewódzki Igor Łukaszuk podkreśla, że białoruska mniejszość od wieków współtworzy polską kulturę. Przypomina zmarłego niedawno pisarza Ignacego Karpowicza czy malarza Leona Tarasewicza. Jednak równocześnie jesteśmy częścią kultury białoruskiej, zaznacza.
2: I nie do przecenienia jest wkład społeczności mniejszości białoruskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat w utrzymanie i kultury, i języka białoruskiego, i tych wartości demokratycznych, ale też białoruskiej pamięci historycznej.
1: Raport ma być gotowy w przyszłym roku. Poza częścią informacyjną będzie też zawierał rekomendacje dla instytucji publicznych, jak najskuteczniej wspierać Białorusinów. Jakub Medek, TOK FM.
3: Jutro w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 stopni do 13 na przeważającym obszarze kraju. Na południowym wschodzie od 17 do 20, a na zachodzie 21 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam też do odsłuchania lub zobaczenia najnowszego odcinka podcastu politycznego Dzieje się. Nowe, ciekawe informacje i analizy, ale zachęcam przede wszystkim do też odsłuchania rozmowy w wywiadzie politycznym. Pierwszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
6: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
5: Dzień przyniósł informację o tym, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili czynności i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny u byłego agenta CBA, jednego z bohaterów afery Zonda Krypto, Artura Chodzińskiego, który zresztą o tym przeszukaniu poinformował na portalu X we wpisie. Czy to znaczy, że jeżeli nie został zatrzymany, przekazał sprzęt, to znaczy, że współpracuje ze śledczymi?
6: No, nie mamy wniosku prokuratury o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Może to wskazywać, ale nie musi. Może to wskazywać na to, że Artur Chodziński podjął współpracę z prokuraturą. Przypominam, że jemu grozi do 8 lat kary pozbawienia wolności. Mówimy o płatnej protekcji i to w jego przypadku to mówimy o wielokrotnie sytuacji, która moim zdaniem kwalifikuje się pod takie zarzuty. Dlatego z jego punktu widzenia ewentualne podjęcie współpracy z prokuraturą, no to po prostu staranie się o to, żeby ta odpowiedzialność z jego strony była mniejsza, a może to być kluczowy świadek, bo tak jak Przemysław
5: Kral... był pośrednikiem, dużo wiedział, znał...
6: Tak, Przemysław Kral
5: znał swojego pracodawcę, bo przypomnę, dostawał 15 tysięcy euro, tak? Od Krala.
6: Pan Chodziński dostał łącznie ponad 500 000 złotych, bo to było prawie rok pracy, w której to pracy, jak wiemy, sprowadzała się ona do tego, że ułatwiał kontakty Przemysławowi Kralowi z różnymi politykami. No przecież to on doprowadził do tego, że Zbigniew Ziobro przytulił prawie 500 000 złotych, a miał dostać 2 000 000. Co prawda zeznania się panom nie zgadzają, bo Ziobro mówi, że ja nic nie wiedziałam o przeszłości pana Krala, a Chodziński w jednym z pisów powiedział, no ale Zbyszkowi tłumaczyłem, kim jest Kral, co się z nim wcześniej działo. No Chodziński był też tym, który, kiedy poseł Moskal, jak mówi, że jeździ za swoimi wyborcami tam, gdzie go wezwą, kiedy poleciał na romantyczną kolację do luksusowego hotelu na Ibizie, to Chodziński co prawda miał zapłacić, ale Moskal mówi, że mu pieniądze zwrócił.
5: W gotówce.
6: W gotówce. Zresztą to w ogóle ich przypadłość. Jak dostałem zegarki
5: czyli
6: za 200
5: prokuratura
6: tysięcy,
5: to ma też o to pytać Chodzińskiego.
6: Zwracają. Zeznania Chodzińskiego, one mogą obnażyć fałsz, obłudę i kłamstwa wielu polityków PiSu i odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę kierowała się prawica, kiedy kilkakrotnie odrzucała ustawę, która miała wprowadzić bezpieczeństwo osób inwestujących na rynku kryptowalut i później głosowali za utrzymaniem weta prezydenta. To może być naprawdę kluczowy świadek, a intuicja mi podpowiada, że ma wiele do powiedzenia nie tylko o krwistym steku, który zjadł poseł Moskal na Ibizie.
5: A myśli pan, że skoro Są już zeznania Krala, prawdopodobnie są też zeznania Chodzińskiego, czy współpraca na razie, bo rozumiem, że może dojść też do wezwania na przesłuchania.
6: Ja w ogóle ich nawołuję do takiej czysto sportowej rywalizacji. Kto powie więcej, szybciej. Przypominam, że wartość zeznań jest także okolicznością, która prokuratura bierze pod uwagę, wnioskując na przykład o mniejszy wymiar kary.
5: Na końcu
6: i to jest mój apel nie tylko do procesu. Dwóch panów, ale także do innych osób.
5: Ale właśnie, czy

0: wchodzi się w ten proces sportowej rywalizacji dochodzenia do prawdy.
1: Czy jeżeli mamy taką linię, takie punkty, które łączymy, Kral, Chodziński, no ale właśnie i Ziobro, który oczywiście nie przebywa w Polsce, ale czy może być też, myśli pan, wniosek prokuratury o kolejne uchylenie immunitetu, bo do każdej sprawy trzeba osobno uchylać immunitety posłowi właśnie w sprawie Zonda Krypto, bo został już mu uchylony i dlatego uciekł z kraju w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, no ale może i w tej sprawie będzie taki wniosek, to jest prawdopodobne?
0: Zawsze jest możliwość uzupełnienia złożonego wniosku. Jesteśmy w trakcie procedury wnioskowania do strony amerykańskiej, no wniosek nie został jeszcze zrealizowany, o wydanie nam w trybie międzynarodowej pomocy prawnej uciekiniera Ziobry, który jest w Stanach.
1: Czyli do Stanów można dosłać dokumenty potwierdzające zasadność ekstradycji.
0: Przypominam także, że gdyby się okazało, że jednak pan poseł Moskal ma złą pamięć i nie zwrócił pieniędzy za ten hotel, za ten przelot lotniczy, mówię w kontekście ewentualnych zeznań pana Chodzińskiego.
1: To i tu może być wniosek.
0: To za chwilę może być wniosek o uchylenie immunitetu, gdyby się okazało, że kłamał, bo w oświadczeniu majątkowym posła Moskala, a to było za ubiegły rok, nie znalazła się żadna informacja, że ktoś mu hotel, przeloty, kolacje sponsorował, więc to jest kolejny beneficjent ewentualnie zeznań pana Chodzińskiego.
1: Kolejny gorący temat piątku. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Człowiek, który był kiedyś pełnomocnikiem suwerennej Polski, znowu Zbigniew Ziobro się tutaj pojawia, był rektorem tej uczelni,
0: Boże,
1: Michał Sowiński.
0: No niech pan go nie obrabia szczęści atutów. On był nie tylko politykiem suwerennej Polski, ale wcześniej Solidarnej Polski. Tak. To była partyjna szycha. No on był rzeczywiście pełnomocnikiem partii w okręgu kaliskim.
1: No i czy pełnomocnik,
0: więc poważna figura,
1: który widzi w Karpaczu, bo przebywał na forum ekonomicznym, ludzi, którzy doręczają mu prawomocną decyzję ministra sprawiedliwości o odwołaniu, ucieka przed nimi, to jak się zachowuje taki człowiek, jak pan opisuje,
0: no jak
1: to tchórz, zachowanie?
0: Ale nieważne, jak się zachowuje, że
1: bo to była już pełnomocna decyzja, prawomocna, tak?
0: Co mówi o tym przepis?
1: Ministra.
0: Artykuł 47 mówi, jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego czy przez pocztę, albo w inny sposób, to była próba doręczenia osobistego, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Zresztą, co ciekawe, nasz działacz partyjny, czyli pan Sopiński, to potwierdził, bo powiedział, no tak, wiedziałem, ale przecież fizycznie nie przyjąłem. No, wolne żarty. W takiej sytuacji uznaje się, że zostało to doręczone. Przypominam, że pierwszą decyzję o odwołaniu z funkcji rektora komendanta pan Sopiński otrzymał w maju tego roku, a drugą, kończącą ten proces właśnie we wrześniu, jeżeli pan Sopiński uważa się, że jest poszkodowany, bo jest taką gwiazdą świata nauki i w ogóle z polityką, nigdy nie miał nic wspólnego, a fakty, które przywołałem, on już absolutnie wyparł ze swojej pamięci, to może się odwołać do sądu. Za to od strony formalnej ta decyzja o jego odwołaniu ma rygor natychmiastowej wykonalności.
1: Czyli profesor...
0: Czyli pan Sopiński, działacz partyjny, przestał być rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a jest nim profesor Sławomir Czudak.
1: A czy ta akademia jest wymiarowi sprawiedliwości potrzebna? Została powołana za rządów PiS-u, była nazywana kuźnią kadr Zbigniewa Ziobry, że jest upolityczniona, że ma problemy też z prawidłowym nadawaniem stopnia doktora. No właśnie. Oczywiście ona służy, ma służyć służbie więziennej, ale czy jest nam do szczęścia
0: Panie
1: potrzebna w wymiarze sprawiedliwości?
0: Kiedyś ta uczelnia, bo ona powstała na kanwie uczelni, która rzeczywiście prowadziła kursy dla oficerów służby więziennej, skądinąd w Kaliszu, gdzie od zawsze była jej siedziba. Tutaj powołano ustawę, uczelnię ustawą, dołożono jej szersze kompetencje, na przykład w zakresie kształcenia kuratorów, tylko jak ja byłem na Krajowym Zjeździe Kuratorów, to do mnie kuratorzy masowo podchodzili i mówili, zróbcie coś z tą uczelnią na żenującym poziomie. Tam kształcą, a w praktyce mówili kuratorzy, że to jest po prostu kabaret, że tam żadnego kształcenia nie ma.
1: Kolegium humanum.
0: Oczywiście, no,
1: w tej
0: o to
1: wersji,
0: chodziło,
1: tak?
0: żeby ci kuratorzy płacili za te kształcenie.
1: Ale chce nam pan powiedzieć, że się poprawiło?
0: Nie, poprawi się. Nie ma już działacza partyjnego, który tam zrobił przynależność.
1: Czyli tak po trzech latach rządów dopiero się poprawi? Późno.
0: Panie redaktorze, proszę, jak pan sam widzi, ta decyzja, chociaż późno podjęta, wywołała zbiorową chęć parlamentarzystów PiS-u, żeby bronić dorobku naukowego pana Sopińskiego i pełnionej funkcji, no więc chciałem posłów PiS-u poinformować, że nie ma czego bronić.
1: Czyli lepiej, żeby weekend spędzili w domu, albo jeśli pogoda pozwoli, gdzieś na świeżym powietrzu, niż przed gmachem AWS-u.
0: Dla mnie mogą nawet na Ibizę lecieć i sprawdzić, czy stek, który zjadł Moskal, był rzeczywiście
1: odpowiednio wypieczony. Pan senator w bardzo dobrym humorze dzisiaj, to doceniamy.
0: Wysmażony.
1: Dzisiaj 40-lecie istnienia Trybunału Konstytucyjnego, ale kilka lat tego istnienia to istnienie w paraliżu.
0: Panie doktorze...
1: No, było co świętować dzisiaj, tak naprawdę?
0: Pan Święczkowski może sobie różne rzeczy świętować. Jeżeli dobrze liczę, to za chwilę będzie miał 10 lat od podjęcia decyzji, że jako prokurator krajowy wykorzystywał nielegalnie zakupiony system do inwigilacji obywateli Pegasus. Mhm. Może za chwilę będzie miał rocznicę, jak został posłem PiS-u i nie objął mandatu jako parlamentarzysta. Różne rocznice pan Święczkowski może sobie świętować, za to na pewno nie jest on osobą, która powinna świętować jubileusz Trybunału Konstytucyjnego.
1: A czy potem...
0: Jeżeli ktoś taki podpina się pod dorobek takich osób jak profesor Łętowska, profesor Coll, Jerzy Stępień, to po prostu wstydu nie ma i zachowuje się jak Antoni Macierewicz biegający z pistoletem sikawką po placu w Warszawie. No po prostu kompromitacja.
1: A jak zachowa się Bogdan Święczkowski w przyszłym tygodniu, gdy w środę powinna zacząć się kadencja Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału? Pytanie, czy do środy prezydent zaprosi sędziego na ślubowanie. Jeśli nie, to co się stanie i w Trybunale, i z sędzią Berkiem?
0: Ja nie wiem oczywiście, co Bogdan Święczkowski zrobi w przyszłym tygodniu. Za to ja wiem, co powinien zrobić. No to jest pierwsza osoba kierująca pracami Trybunału, która się skompromitowała do cna, bo nawet nie potrafiła przyjąć budżetu instytucji, którą kieruje. No, przepis mówi bardzo prosto. Osoba kierująca pracami Trybunału zwołuje zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby przyjąć projekt budżetu. To jest coś nieprawdopodobnego.
1: Sędzia Święczkowski mówi, zerwali mi kworum.
0: Przepraszam.
1: Nie przyszli.
0: Sędzia Święczkowski zerwał się chyba ze smyczy intelektualnej. Bo przepraszam, naprawdę wystarczy zwołać zgromadzenie i nie mam żadnej wątpliwości, że sędziowie chętnie się pojawią, żeby ten budżet uchwalić, chociaż
1: z tego
0: względu, że z tego porządek zawsze można rozszerzyć. Ja nie będę nic podpowiadał sędziom Trybunału, ale jednak wskazuję im na to, że nieprzyjęcie budżetu skutkuje tym, że nie ma jak wypłacać ich wynagrodzeń.
1: Dzisiaj marszałek Sejmu w rozmowie z Radiem RMF powiedział, Włodzimierz Czarzasty, że żąda ustalenia terminu od Kancelarii Prezydenta ślubowania sędziego Berka. Myśli pan, że Kancelaria Prezydenta odpowie przez weekend albo w poniedziałek?
0: Panie doktorze, ja nawet nie oczekuję, żeby odpowiadała na oczekiwania dla mnie naturalne i zrozumiałe ze strony marszałka Sejmu, no bo to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybrał prawidłowo, w tej kadencji wybrał już 7, zaprzysiężonych dzisiaj jest 3, jeżeli dobrze liczę.
1: Czyli nie ma co odpowiadać na pisma, tylko organizować ślubowanie.
0: Po prostu organizować ślubowanie. Prezydent ma swoje uprawnienia, ja się nie mieszam, chociaż nie wszystkie mi się podobają. Prezydent ściska się, ułaskawia starucha na telefon. No, ma takie uprawnienie, my możemy się łapać za głowę.
1: A tu jest obowiązek.
0: Ale tu ma obowiązek odebrania przysięgi i warto, żeby jak korzysta z uprawnień, to i obowiązki swoje realizować.
1: I na koniec diametralnie zmieniamy temat, ale ważny dla wielu podróżujących, kierowców, pasażerów, bo jak przed chwilą na swoich mediach społecznościowych poinformował pan, że będzie, można powiedzieć, pilotaż wprowadzony, jeśli chodzi o odcinki, gdzie są jest ograniczona prędkość, odcinkowy pomiar tej ograniczonej prędkości. Nie będzie tylko ten symbol ograniczenia prędkości, ale też limit właśnie prędkości podany w liczbie, tak? To jest
0: Szanowni
1: nowość.
0: Państwo, drodzy radiosłuchacze, mamy to. Żadna moja inicjatywa, jako jestem politykiem przez wiele lat, nigdy nie spotkała się z takim zainteresowaniem jak ta. Wystąpiłem do ministra infrastruktury, żeby tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, przypomnieć, bo my nie zmieniamy przepisów. Jaka prędkość na tym odcinku obowiązuje? Mamy ekspresówkę 120, mamy autostradę 140. Wielu kierowców
1: zapomina,
0: daje po hamulcach, tworzy niebezpieczne sytuacje na drodze. drodze, teraz będzie to oznakowanie i kiedy będzie? Już! Jeszcze jesienią na wszystkich odcinkowych pomiarach na tych dwóch rodzajach dróg. Dlaczego? Dzisiaj Rada Krajowa na wniosek Ministra Infrastruktury, którego do tego przekonałem, do złożenia tego wniosku, nie tylko zaopiniowała to pozytywnie, ale uwaga, uruchomiła projekt badawczy, tak to się ładnie nazywa, dzięki temu już te znaki można instalować i na przykład przez pół roku sprawdzić, czy rzeczywiście podniosło
1: to
0: bezpieczeństwo i płynność. Tak, a jak zadziała, nad tym już można w trakcie pracować.
1: To zmieniamy pracować, przepisów. Będzie inicjatywa Senatu?
0: Poczekajmy. A ja zawsze jestem gotowy do tego, żeby tworzyć rozwiązania, które cieszą się sympatią obywateli, a jeszcze dodatkowo tu poprawiają bezpieczeństwo, realizują cele ekologiczne, nie ma zwalniania, hamowania, płynna jazda.
1: I nie ma mandatów.
0: Rzadko kiedy można tak naprawdę radośnie o czymś informować, jak w tej
1: sprawie. A wszystkim podróżującym, którzy teraz nas słuchają, życzymy bezpiecznej oczywiście podróży. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Życzę bezpiecznej jazdy zawsze do celu.
1: Gościem TOK FM jest teraz Przemysław Koperski, polityk Lewicy i wiceminister infrastruktury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: O 12:00 zakończył się protest maszynistów, polegający na tym, że przy przejazdach kolejowych zwalniali do 20 km na godzinę, a tylko spółka PKP Intercity poinformowała, że z niemal 300 pociągów, które wyjechały dzisiaj na trasę, 203 były opóźnione, średnio o 37 minut, a w ogóle łącznie wszystkie opóźnienia wyniosły dzisiaj przez te 12 godzin, uwaga, 23 tysiące minut wszystkich pociągów. Czy pan rozumie protest maszynistów?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, najważniejsza kwestia to zawsze jest kwestia bezpieczeństwa i pracowników, i maszynistów, i pasażerów. To jest sprawa kluczowa. Tutaj co do tego jesteśmy absolutnie zgodni. I dlatego trudno nie rozumieć tego podejścia i tej troski o bezpieczeństwo pracowników. Także jak najbardziej tak. I co więcej muszę powiedzieć, że te sygnały, które płyną, też pokazują na to zrozumienie wśród pasażerów. Ja chcę podziękować za te bardzo dobre rozmowy. Ja nie byłem wprawdzie, nie brałem osobiście w nich udziału, ale te rozmowy wczoraj ze Związkiem Zawodowych Maszynistów doprowadziły do tego, że ten protest był ograniczony do godziny 12. No i oczywiście miało to swoje negatywne skutki, jeżeli chodzi o opóźnienia pociągów. Ale chcę też podkreślić, że była uruchomiona ta komunikacja zastępcza, że były honorowane bilety przez innych przewoźników, że można było bez tych jakichś dodatkowych opłat zwrócić swój bilet. No ważne było jakby i zrozumienie i próba wyjścia z tej trudnej sytuacji, ale jakby ja z mojej strony absolutnie rozumiem, że kwestie bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu.
1: Ale w komentarzach, chociażby pod postem spółki PKP Intercity na Facebooku dotyczącym właśnie tych zmian, spodziewanych utrudnień, które ten post został umieszczony tuż przed północą wczoraj, czytałem chociażby takie wpisy pasażerów. A kto zwróci za rezerwację hotelu, do którego nie dotrę? Inny post. Rozumiem wszystko, ale czy osoby organizujące strajk nie wpadły może na to, że ktoś nie dojedzie na wizytę w szpitalu oddalonym o kilkaset kilometrów, albo jeszcze ktoś inny. My pasażerowie odpowiadamy za problemy na kolei, problemy z bezpieczeństwem. Jest dużo wielu rozżalonych pasażerów.
2: Na pewno, panie redaktorze, i to też trzeba rozumieć, bo przecież dzieciaki do szkoły i studenci, i ludzie do pracy, ten sygnał był oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, ale na pewno na pozytywną uwagę zasługuje to, że został ograniczony i o godzinie 12 się zakończył. Ale to jest zupełnie naturalne, że część osób miała skomplikowane sprawy związane z dotarciem do zamierzonego punktu. Ja też to rozumiem. Tak.
1: A czy jutrzejsze pociągi, sobotnie, które wyjeżdżają chociażby po północy albo rano, według pana już nie powinny mieć żadnych opóźnień, czy jednak te dzisiejsze opóźnienia wpłyną też na sobotni rozkład jazdy?
2: Panie redaktorze, spółki kolejowe podejmują takie działania, żeby wszystkie te negatywne skutki zakończyć i żeby jutro ten ruch odbywał się bezproblemowy. Tak, tak, tak. Tak, ja mówię o jutrzejszym dniu, żeby to w sposób absolutnie bezproblemowy już się odbywało. Zresztą ta sytuacja już się zmieniła po godzinie 12 też, tak?
1: Takiego protestu mimo wszystko na taką skalę nie pamiętamy w ostatnich latach, tak? Który by wywołał takie opóźnienia, chociaż z opóźnieniami na kolei to musimy się mierzyć praktycznie codziennie, ale żeby to była taka właśnie forma strajku, to ja sobie nie przypominam, chyba że pan mnie wyprowadzi z błędu.
2: Nie, na taką skalę ja też w ostatnim czasie nie przypomniałem sobie tego typu protestu. Ja chcę jednak zauważyć, panie redaktorze, niezależnie od tej jakby ogromnej tragedii, która się wydarzyła, że w Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych. Ponad 1000 takich przejazdów zostało objętych wsparciem w ostatnich 2 latach i mówimy tutaj o likwidacji ponad 500 takich bezpiecznych przejazdach. Została podniesiona kategoria tak na ten poziom C i B. Chcę również powiedzieć, że są środki finansowe, jestem wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy finansowe Ministerstwa Infrastruktury, że zostały zabezpieczone środki finansowe na likwidację tych niebezpiecznych miejsc, to jest ponad 800 milionów.
1: A niebezpieczne miejsca to jakie?
2: I w drugim ponad 400. No właśnie takie, gdzie dochodzi do tego typu zdarzeń niebezpiecznych, tam gdzie zostały zidentyfikowane jako problematyczne. My mamy, panie redaktorze, szanowni państwo, ponad 11 tysięcy takich przejazdów drogowo-kolejowych. W tym 2000 zaopatrzonych w sygnalizację. Zostały podjęte między innymi dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy programy takie monitorowania tych przejazdów. W tej chwili 10 z nich jest wyposażonych w ten system Red Light. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby rozbudowywać tą sieć Red Lightów. Tylko na tych działających zidentyfikowano 12 tysięcy wjazdów na czerwonym świetle. W związku z tym dużo zależy od wyobraźni, od edukacji, od takiego bezpiecznego zachowania kierowców, tak? I tutaj apeluję do kierowców, no słuchajcie, ja sam jestem kierowcą, tak? Jestem przejazd kolejowy, trzeba się zatrzymać bezwzględnie, no bo jeżeli na 5 tych red lightach, tych tam się monitoruje, to główny inspektor transportu drogowego doszło do 12 tysięcy naruszeń, to znaczy, że nie traktujemy tego poważnie, a czas naprawdę najwyższy, żeby zacząć traktować to poważnie.
1: To 2 krótkie pytania o zmiany w prawie, bo już minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał, że na najbliższym posiedzeniu rządu będzie projekt zmian w prawie, by groziła utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Faktycznie na najbliższym posiedzeniu tak się rząd, minister szykuje?
2: Taki jest plan, żeby w przyszłym tygodniu ten projekt stanął na Radzie Ministrów. Panie redaktorze, to co jest kluczowe, wszystkie działania oczywiście, które zmierzają do tego, żeby zminimalizować albo wykluczyć jakiekolwiek wypadki, no pewnie w 100% tak się nie da, ale zminimalizować ich ryzyko powstania są ważne. Natomiast w moim przekonaniu, osobistym przekonaniu najważniejsze jest ta nieuchronność tej kary i to jest kluczowe, ponieważ mamy świadomość tego, że część kierowców traci uprawnienia, ale nadal próbuje siadać za kierownicę, nadal stwarza ogromne zagrożenie.
1: I to jeszcze jedna zmiana.
2: Panie redaktorze, chcę jeszcze podkreślić, że dzisiaj, bo tego może nie wszyscy jakby wiedzą, że dzisiaj za takie wykroczenie grozi 15 punktów karnych, 2000 zł kary, a w przypadku recydywy 4000 zł kary. Czyli to już jest dotkliwe. Chodzi tak naprawdę o to, żeby to prawo było egzekwowane.
1: I członkowie Związku Zawodowego Maszynistów zapowiadają też spotkanie z resortem właśnie z ministrem na 2 października i ma być tam też mowa o zmianie czasu pracy maszynistów, bo co mnie bardzo zaskoczyło, przyznam, maszynista może być w zatrudnieniu 24 godziny na dobę. Rozumiem, że w tym czasie też jest przewidziany odpoczynek, ale mimo wszystko może mieć dyżur, tak? 24-godzinny. To wydaje się bardzo niebezpieczne.
2: Panie redaktorze, nie znam dokładnie przepisów regulujących czasy pracy maszynistów. Ja mówię, to wiceminister Piotr Malepszak jest odpowiedzialny za kolejnictwo. Ja jestem odpowiedzialny jak za sprawy budżetowe i chętnie będę mówił o tym, że w przyszłorocznym budżecie również zabezpieczyliśmy środki finansowe, bardzo dobre środki finansowe na rozwój infrastruktury kolejowej, na poprawę połączeń i na poprawę bezpieczeństwa na tych połączeniach.
3: Korzystając z pana obecności na naszej antenie, jeszcze zapytam o temat panu bliski, czyli sprawy dotyczące stanu hydrologicznego, stanu wód, bo w tym tygodniu Wisła w Warszawie pobiła niestety niechlubny rekord. 95 centymetrów, tak bardzo niski stan wody zanotowano w stacji hydrologicznej jednej z warszawskich stacji. Co to oznacza? To jest wynik kryzysu globalnego, jakiegoś kryzysu jednorocznego. Co to nam mówi też o tym, co będzie się działo w przyszłych latach?
2: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, to co jest kluczowe, to może nie sam stan, on jest bardzo ważny, ten odczyt wskaźnika, nie sam stan poziomu jakby lustra wody, bo te wodowskazy są w różnych miejscach i jest też erozja jakby dna, więc to nie jest tak do końca jakby miarodajne, natomiast krytyczne są przepływy, ta ilość tej wody, która przepływa na sekundę i tutaj ten poziom minimum to jest 200 metrów na sekundę dla Warszawy. Dzisiaj, czy w ostatnim dniach to było 120, 130 metrów na sekundę i to pokazuje, jak wielkim problemem się mierzymy. I całe praktycznie do rzeczy Wisły mierzyć sieć z tymi ogromnie niskimi przepływami wody i z niskim stanem wód. W Polsce mamy problem suszy. W tej chwili jesteśmy w trakcie aktualizacji takiego programu przeciwdziałania skutkom suszy. On jest od 2 tygodni dostępny w konsultacjach społecznych. Początkiem przyszłego roku go przyjmiemy, tak żeby mieć plan na najbliższe kilka lat przeciwdziałania tym skutkom i tam mówimy między innymi o renaturyzacji, o melioracji, o retencji i również o tej retencji naturalnej. No wszyscy musimy bardzo, się to włączyć.
3: I to bardzo ważna informacja i ten plan działania i sobie ten przełom roku zapisuję w kalendarzu i do tej rozmowy, panie ministrze, wrócimy.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury Nowa Lewica, dziękuję za rozmowę. A teraz w wywiadzie politycznym TOK FM gościmy profesor Danutę Plecką, politolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od afery Zonda Krypto. Zapytam o ten charakter polityczny tej afery panią profesor, ale tylko dopowiem, bo też jak państwo słyszeli przed chwilą w informacjach, był cytowany pierwszy gość wywiadu, senator Krzysztof Kwiatkowski, który powiedział, że Artur Chodziński, były agent CBA, u którego dzisiaj było przeszukanie i też zabezpieczony sprzęt przez funkcjonariuszy, może być kluczowym świadkiem w tej aferze. Także teraz Kamil Dziubka z Onetu informuje, że policjanci, którzy uzyskali ten sprzęt, mieli uzyskać też dokumentację kontaktów Chodzińskiego właśnie z posłem Moskalem, z posłem Ziobrą, a także raporty, jakie tworzył dla szefa Zonda Krypto. Więc sytuacja rozwija się, jeśli chodzi o działania prokuratury. A ja, pani profesor, zapytam panią o ten komponent właśnie polityczny tej afery, bo kilka dni temu Jarosław Kaczyński zamieścił takie wideo przesłanie w mediach społecznościowych, w których mówił, że postuluje Prawo i Sprawiedliwość powołanie tej takiej komisji pozaparlamentarnej, złożonej z ekspertów, którzy jego zdaniem mają szansę tylko oni wyjaśnić tę aferę i powiedział to swoje takie słynne, dojdziemy do prawdy. To było takie zawołanie przy okazji i przy historii, trudnej historii katastrofy smoleńskiej. Teraz znowu dojdziemy do prawdy, powtarza się przy sprawie Zonda Krypto. Ale jak pokazała też Rzeczpospolita i sondaż dla niej z tego tygodnia, no jednak większość respondentów, większość Polaków uważa, że to jest afera, za którą winą obarczać należy Prawo i Sprawiedliwość. Czy Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze może udać się zmniejszyć te sondaże i tą ocenę, poprawić tą ocenę społeczeństwa? Czy już się nie da?
4: Zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego próbowali przekonać Polaków do tego, że za aferę Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk i jego rząd i służby, którymi kieruje i któremu podlegają. Ta narracja mogła trafić do tej bańki medialnej już nie tyle wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co wyznawców Prawa i Sprawiedliwości, tak bym to określiła. Dlatego, że afera Zonda Krypto objęła swoim zasięgiem wielu Polaków, wiele Polek, wielu Polaków, którzy często oszczędności swojego życia zainwestowali, aby je pomnożyć. Żeby wszystko było jasne, niekoniecznie musiały być to setki tysięcy złotych wypływające z indywidualnego rachunku na rzecz Zondy Krypto, ale mogły to być oszczędności życia rzędu 3, 4, 5 tysięcy złotych, które dla niektórych ludzi są olbrzymimi pieniędzmi, które zostały stracone przez giełdę kryptowalutową. Ale ten sondaż, na który pan redaktor się powołał, wskazuje, że 53% Polaków jest przekonanych o tym, że jest to afera, za którą stoją, czy za którą są odpowiedzialni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Bodajże 27% uważa, że politycy Konfederacji, a około 20%, że politycy Koalicji Obywatelskiej. Więc ta narracja Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości Konfederacja, ona się nie sprzedała tak, jakby ci politycy oczekiwali, jakby ci politycy chcieli. Czy dojdziemy do prawdy? Instytucje wymiaru sprawiedliwości dochodzą właśnie do prawdy, zatrzymując, aresztując poszczególne osoby, które są zamieszane w aferę Zonda Krypto. Zaczęło się to oczywiście od Krala i jego zeznań, dowodów, które się pojawiły w sprawie. No i teraz mamy kolejne dowody, nośniki elektroniczne, raporty, przelewy byłego agenta związanego z politykami prawicy, bo to już w przestrzeni publicznej od kilku dni możemy zauważyć zdjęcia, które są nam pokazywane na różnych portalach, pokazują Chodzińskiego obok prezydenta Nawrockiego ze Zbigniewem Ziobrą i tak dalej, i tak dalej.
3: Z Wąsikiem i Kamińskim, którzy kierowali CBA.
4: Oczywiście, tak. Oczywiście, więc my tych dowodów, jak gdyby w przestrzeni publicznej, tych informacji już jest bardzo dużo. Ja nawet jestem zaskoczona, że dopiero teraz policja wkroczyła na terytorium byłego agenta.
3: Mm-hmm. A do tego jeszcze oczywiście dochodzi, czy to zegarek dla prezesa PKOL-u, czy kolacja na Ibizie, więc to są też takie symbole, które po prostu zostają w pamięci. A wracając do prezesa Kaczyńskiego, właśnie prezes, mam wrażenie, a nawet pewność, lubi zapowiadać. Zapowiadał dojście do prawdy w sprawie Smoleńska, teraz w sprawie Zonda Krypto, ale zapowiada też rozliczenia. A propos sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ale też Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to instytucja, którą teraz na nowo poznajmy przez to, że tam jest spór wywołany przez prawicę o to, kto jest szefem tej instytucji. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że już jest nowy, pełniący obowiązki rektora tej instytucji i próbuje uspokoić sytuację w tej uczelni. Ale wracając do tego politycznego wątku tej historii, to prezes zapowiedział dzisiaj tak. Tylko nowa władza, i uwaga, nie tak delikatnie podchodząca do rozliczeń jak ta władza z lat 15-23, czyli z poprzednich rządów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, będzie mogła dojść do prawdy i to wszystko rozliczyć. Powiedział dzisiaj prezes Kaczyński przed gmachem właśnie Akademii. Czyli teraz będzie na ostro, jeśli wrócą do władzy. Tak czytam prezesa.
4: To znaczy, tu są dwie kwestie, panie redaktorze. Po pierwsze, to pojęcie prawdy wykorzystywane przez prezesa Kaczyńskiego, uzurpującego sobie prawo do określenia, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Oczywiście prawdą jest wszystko to, co mówi Kaczyński, politycy Prawa i Sprawiedliwości, a kłamstwem jest to, co mówią wszyscy inni, którzy się nie zgadzają z Kaczyńskim. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, w okresie rządów 2005-2007 Prawa i Sprawiedliwości, czy po tym okresie, kiedy odbyły się przyspieszone wybory w 2007 roku, Polacy wyraźnie powiedzieli, dziękujemy, my takiej władzy nie chcemy. Potem, decydując jednak w 2015 roku, że koalicja, wówczas, Platforma Obywatelska i PSL nas zawiodły, ta słynna afera ośmiorniczkowa, prawda, która się wydarzyła, która była niczym, jak się okazuje, z perspektywy czasu w porównaniu z tym, co zafundowało Prawo i Sprawiedliwość i jego przystawki w okresie rządów 2015-2023. Ale ja mam pewną obawę i wrażenie graniczące z pewnością, że jeżeli uda się Kaczyńskiemu w jakikolwiek sposób wygrać przyszłoroczne wybory, stworzyć rząd koalicyjny, bo myślę, że to już nie będą rządy samodzielne Prawa i Sprawiedliwości, ale stworzyć rząd koalicyjny, no to, to będziemy tęsknić za tym okresem 2015-2023, dlatego że w kuluarach nieoficjalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują polityków obecnie rządzących, których zamierzają wsadzić do więzień. Więc już powiedzmy, że wersal mamy za sobą.
3: O tak, ten słynny wersal. Ale za pomocą, przy pomocy kogo mógłby PiS to zrobić? Bo ponoć Zbigniew Ziobro, nawet gdyby mógł wrócić z emigracji, w cudzysłowie, to raczej szans na objęcie resortu sprawiedliwości nie ma, bo ma wielu przeciwników w partii. No chyba, że wymusi wtedy to na Jarosławie Kaczyńskim. No pytanie jeszcze, no właśnie, czy Bogdan Święczkowski będzie wtedy w Trybunale, będzie mógł drukować wyroki przychylne i orzeczenia rządzącemu wówczas PiS-owi. Pytanie, czy kadry są ku temu, czy można jeszcze kogoś bardziej radykalnego niż właśnie chociażby Ziobro znaleźć?
4: Znaczy ja myślę, że Ziobro jest już poza polityką. Nawet jeżeli PiS w jakikolwiek sposób jakimś cudem, bo patrzymy w tej chwili na sondaże, więc jakimś cudem, jeżeli te wybory wygra w przyszłym roku, to moim zdaniem po Zbigniewa Ziobrę już Kaczyński nie sięgnie, dlatego że dla nich jest to obciążenie i Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości doskonale o tym wiedzą, ale wie też o tym sam Ziobro. Po drugie, ja, panie redaktorze, nie sądzę, że on będzie skory do powrotu do Polski, bo te wszystkie niewyjaśnione sprawy i to, przed czym uciekł, przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, przed wyjaśnieniem chociażby Funduszu Sprawiedliwości, no to wszystko się jeszcze będzie za nim ciągnęło, więc ja tu Ziobrę już stawiam na marginesie, może nie jako, raczej jako tło, jako jakiś przyczynek do dyskusji o przeszłości, tak? Oczywiście ja wiem, że Zbigniew Ziobro jako ten szeryf i bohater, a ostatecznie miękiszą, skoro już na klasyków się dzisiaj powołuje, mam świadomość, że oplótł prokuraturę, oplótł władzę sądowniczą taką pajęczyną sieci i zależności.
3: Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład scenariusz Łukasz Piebiak, który zresztą dzisiaj uczestniczył w 40-leciu istnienia Trybunału Konstytucyjnego, bohater, antybohater afery hejterskiej. Mógłby być na przykład ministrem sprawiedliwości, minister Bogucki, szef kancelarii prezydenta obecny, może premierem, może w tym kierunku prezes by szedł? Wyobraża pani sobie taki scenariusz?
4: Wyobrażam sobie tak. Wyobrażam sobie, że sięga po młodsze pokolenia w ogóle. Bo w PiS-ie jest to jedyne ugrupowanie obok Nowej Nadziei, czy jakkolwiek oni się w tej chwili nazywają, którzy potrafią przekonać do siebie młodych. Mają ten instrument taki dotarcia do młodych przez różnego rodzaju fora, przez media społecznościowe i tak dalej, więc to jest jedyne ugrupowanie, tak jak powiedziałam, obok Nowej Nadziei, które ma tę zdolność dotarcia do ludzi młodych i być może w ten sposób tych młodych również Kaczyński będzie chciał na nowo do siebie przekonać i do Prawa i Sprawiedliwości.
3: Zobaczymy.
4: Ja nie chciałabym tutaj mówić, czy Piebiak tak ma szansę zostać ministrem sprawiedliwości. No, nie wykluczam tego. W polityce jest wszystko możliwe.
3: A najnowszy dzisiejszy sondaż CBOS-u raczej szans PiS-owi na powrót do władzy nie daje, chociaż oczywiście te sondaże CBOS-u zawsze są dla partii Jarosława Kaczyńskiego dosyć radykalnie złe. Ja tylko przytoczę te dane. Koalicja Obywatelska zostałaby 26% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość, uwaga, uwaga, tylko 15%, a nie całe 15% Konfederacja. Chociaż jak się właśnie zacznie sumować się Konfederację z PiS-em, to może i tutaj większość by się zebrała. Zobaczymy, będziemy to analizować w tym roku przedwyborczym. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru Państwu życzę.
3: Wzajemnie. Wywiad polityczny piątkowy wydawał Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. A Maciej Kluczka, do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wołodymyr Zełenski proponuje Rosji rozejm energetyczny. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Należy szukać możliwości rozejmu energetycznego z Rosją, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział też, że należy poszukiwać możliwości zawarcia rozejmu i zrezygnować ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Jego zdaniem konieczne jest także odblokowanie ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. Zełenski ocenił też, że wojna z Rosją weszła w nową fazę. Rosjanie otwarcie atakują, jego zdaniem, już nie tylko kompleks rolno-przemysłowy, nie tylko porty, nie tylko infrastrukturę. Infrastrukturę cywilną, uderzają też w szkoły, uniwersytety, stacje benzynowe, infrastrukturę socjalną, magazyny żywności, elektrociepłownie i obiekty energetyczne, powiedział prezydent Ukrainy. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. O sprawie informuje Ministerstwo Energii. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Zakład zamknięto w ramach środków ostrożności. To po czwartkowych atakach rannych wówczas zostało kilka osób. Światowe agencje przekazały, że na zdjęciach satelitarnych wykonanych m.in. przez NASA widać dym w pobliżu saudyjskiej magistrali. Zrodziło to obawy, że rurociąg mógł stać się celem ataków Houthi, choć władze w Riadzie nie potwierdziły tych doniesień. Houthi w ostatnich tygodniach prowadzą ostrą ofensywę na Bliskim Wschodzie, zajmując kolejne porty naftowe i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Warta ponad 8 milionów złotych akcja z 2017 roku, promująca ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Ze szczegółami teraz Marcin Starzec.
5: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
6: Sąd rozpoznał zażalenie bez udziału stron,
5: mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Wkrótce prokuratura wyznaczy nowy termin, a nawet terminy przesłuchania, bo śledczy chcą dać byłej premier kilka opcji w kalendarzu do wyboru, biorąc wcześniej mniejsze słowa Beaty Szydło o dobrowolnym stawiennictwie za dobrą monetę. Marcin Starzec, TOK FM.
4: W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku. Obecnie w Polsce jest 48 takich samorządów, a 30 kolejnych gmin ubiega się o taki status. Najpopularniejszym argumentem za jest większa przepustka do promocji i dotacji, której zwykła gmina nie ma. Ale to teoria. Praktyka wygląda inaczej, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju, który uzdrowiskiem jest od ponad 440 lat.
7: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
4: Z jeszcze większymi problemami borykają się gminy, które uzdrowiskami zostały stosunkowo niedawno, mówi prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Globa.
8: Brakuje nam wciąż jeszcze, może nie we wszystkich już uzdrowiskach, ale tej infrastruktury zewnętrznej, która powoduje to, że kuracjusz, który kończy zabiegi, no ma gdzie wyjść, ma atrakcję.
4: Gminy żądają osobnej puli w budżecie województwa, inaczej status uzdrowiska zostanie tylko na papierze. ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry i pierwsza szóstka w tym roku. Poprzednia padła w maju 2025, gdy grający z okolicy Brescia, także w Lombardii, dostał za nią 35,5 miliona euro. Od tamtego czasu kumulacja stale rosła, a na rozstrzygnięcie czekali niecierpliwie gracze w całych Włoszech. Kolektorzy mówią, że nie wiedzą nic więcej oprócz tego, że wygranym jest mieszkaniec miejscowości, która ma 4000 osób. W sobotę właściwie w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, od 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju i na zachodzie najcieplej do 21 stopni Celsjusza.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Portret podwójny Shirley Goldfarb i Gregorygo Mazurowskiego namalowany przez Davida Hockneya w 1974 roku to spore płótno, ale to nie skala jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są przedziwne kompozycyjne gry. Oboje portretowani byli artystami mieszkającymi w Paryżu, dzielącymi osobne pracownie, ale połączone w ramach jednego lokalu. Podobno obie były mikroskopijne, choć jej większa. W dodatku pomyślane tak, że Mazurowski, wychodząc od siebie, musiał przyjechać.

0: ściany. Siedzi i patrzy na nas. Wszystko wydaje się tu dzielić, a nie łączyć te dwie postaci, które jednak tworzyły parę. W dodatku Hockney uteatralnił całość, domalowując krutynkę. Zasłonkę, która została przesunięta niczym w teatrze. Ale i ten detal został wzięty w szerszą ramę. Mieszkanie artystów ze zdjętymi zewnętrznymi ścianami otacza normalny, banalny, prościutki świat codzienny. Kubeł na śmieci, żwir w ogrodzie, jakieś rośliny, mur. Trudno powiedzieć, czy Hockney w ten sposób nie nabija się trochę ze świata sztuki, która istnieje jako wielka, poważna i serio, tylko w małych, ciasnych pokoikach. Poza nimi jest nieco niedorzeczna. I nie umiem powiedzieć, dlaczego ten obraz zrobił na mnie takie wrażenie, ale bardzo często o nim myślę. Widziałem go w wiedeńskim Kunstforum na maluteńkiej wystawie Hockneya i miałem jedno z tych doświadczeń, o które chodzi w konsumowaniu sztuki. Nie mogłem przestać na niego patrzeć. Wydawał się zagadką, czymś z wierzchu niedorzecznym, ale nieprawdopodobnie precyzyjnie przemyślanym, czymś, czego sens próbowałem zrozumieć. I taka właśnie jest twórczość Hockneya, pełna zagadek i pytań, ale równocześnie jakoś wesoła, ironiczna, dowcipna, otwarta na interpretacje, daleka od artystycznego zadęcia, które wydawała się widzieć i wyśmiewać, a zarazem wyrafinowana, pełna ukrytych symboli, nawiązująca do klasyków i bardzo, bardzo różnorodna. Tak bardzo, że można w niej znaleźć własne nisze, własne ulubione miejsca i własne ścieżki. Ale na czym polegała jej wyjątkowość? Co takiego sprawiło, że Hockney stał się artystą supergwiazdą? O tym właśnie w dzisiejszej dłuższej rozmowie. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o Davidzie Hockneyu. David Hockney zmarł 11 czerwca. Czyli właściwie rzecz jest bardzo świeża, ta informacja i ta wiadomość. Zresztą została podobno przekazana przez BBC z pewnym dość komicznym błędem, od którego pozwolę sobie zacząć, bo być może on też wprowadza trochę w ironię i dowcip, którego używał w swojej pracy, w swojej twórczości David Hockney. Nie wiem, czy pan słyszał, że BBC podając te informacje w telewizji użyło sformułowania David Hockney zrezygnował. I potem wszyscy się bardzo śmiali, z czego on miał zrezygnować i czy BBC może za bardzo już odjechało w politykę i zapomina o tym, że istnieją również inne działki rzeczywistości. Myślę, że to jest całkiem niezła anegdota, bo naprawdę wszyscy twierdzą też, że Hockney by się z tego bardzo śmiał.
1: To bardzo ciekawe rzeczywiście. Nie, przyznam, że nie słyszałem tego, ale wygląda to rzeczywiście na wiadomość sformatowaną pod osobę ze świata polityki zdecydowanie. A ja może tylko dodam, że skoro mówimy o śmierci Davida Hockneya, to na stronie internetowej tego artysty cały czas wita nas piękny, kolorowy napis Love Life.
0: Ale to akurat jest zrozumiałe, mam wrażenie, w przypadku tego artysty.
1: Zdecydowanie.
0: Zresztą spróbujemy za chwilę Państwu jakoś wyjaśnić, na czym polega ta wyjątkowość i wybitność Hockneya. Kiedy on właściwie zaczął robić taką poważną, dużą, światową karierę?
1: Ja myślę, że ten moment wiąże się z jego wyjazdem do Kalifornii i do Los Angeles. To już było bardzo dawno temu, to był rok 1964 i wtedy też nastąpiła taka zasadnicza zmiana w twórczości tego artysty, która właśnie przyniosła mu tą rozpoznawalność związana z portretowaniem życia kolorowej, pięknej Kalifornii. Ale oczywiście w sztuce Hockneya wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż tylko kolor i piękno. No, pewnie jeszcze do tego dojdziemy.
0: David Hockney urodził się w 1937 roku, czyli w takim momencie chyba dość niełatwym, to znaczy zważywszy na to, że te pierwsze lata to będą lata wojenne i tuż powojenne. Ale co się właściwie wtedy działo w sztuce i w jaki świat artystyczny on wszedł z tego swojego Bradford w Wielkiej Brytanii?
1: Tak, Bradford to takie miasto, które w połowie XX wieku było miastem chyba dosyć szarym i mało przyjaznym miastem przemysłowym. Natomiast no, czasy w młodości Hockneya też przypadają na ten okres świeżo powojenny. On zaczął studiować w Londynie w Royal Academy of Arts właśnie w latach 50. Wtedy rzeczywistość taka ogólna, życiowa, ale też artystyczna

0: była zupełnie inna niż dzisiaj, czy w późniejszym okresie XX wieku. Hockney wchodził w dorosłość artystyczną w czasie, kiedy dominowała sztuka abstrakcyjna, kiedy dominowała sztuka materii, informel. Sztuka, która eksperymentowała formalnie, ale która miała takie podłoże bardzo mocno egzystencjalne, wynikające jeszcze właśnie z doświadczeń wojennych i powojennych. Więc zresztą jego wczesna twórczość też taka była. Powiedziałbym, że była ona taka no, mało barwna w porównaniu do tego, co robił później, i taka też mocno osadzona w tej takiej egzystencjalnej rzeczywistości. Więc to były początki, to był ten czas, w którym Hockney wchodził w dorosłe życie, no ale jak widać z jego późniejszej twórczości, on bardzo szybko znalazł swoją drogę i zupełnie inną niż to, co wtedy się działo w sztuce.
1: No właśnie, na czym ta droga polegała i dlaczego o nim się często mówi, że to jest taki malarz, jakby to powiedzieć, klasycyzujący, mimo tego, że dla wielu, no użyjmy tego słowa nieciekawego laików, jak się pierwszy raz skontaktują z jego sztuką, czy zobaczą te najwybitniejsze obrazy, to mogą pomyśleć na takie jakieś koślawe ludziki, prawda, i krzywe domki, więc o co chodzi w zasadzie?
0: No właśnie, pytanie, czy klasycyzująca, czy koślawe ludziki, krzywe domki, bo w jego twórczości mamy tyle rozmaitych wątków, że trudno byłoby go w taki bardzo jednoznaczny sposób określić jako właśnie artystę przynależącego bardziej do tej tradycji klasycyzującej, czy też eksperymentującej. On jest o tyle wyjątkowy i chyba też na tym polega jego wybitność, że był artystą potrafiącym, czy odnajdującym się zarówno w tej klasycyzującej, opartej na tradycji sztuki ścieżce, jak i w tym obszarze eksperymentów. My znamy na przykład te najsłynniejsze jego dzieła z tego okresu wspomnianego już przez nas kalifornijskiego. One są takie eleganckie, formalnie, bardzo powiedziałbym, zdyscyplinowane pod względem formy, i tam nie widać tej koślawości, wręcz przeciwnie, te postaci czy przestrzeń jest bardzo taka uporządkowana i zgeometryzowana, ale z kolei w późniejszej twórczości, w latach 80. i także później 90. i 2000. ta jego skłonność do deformacji, eksperymentów z formą jest bardzo obecna, i tutaj ta koślawość, jeśli chcemy to tak nazwać, rzeczywiście gdzieś tam jest widoczna. Ale ja myślę, że to, co łączy te dwie skłonności, czyli z jednej strony skłonność do jakiegoś klasycyzowania, a z drugiej do eksperymentowania, to jest po prostu dialog z historią sztuki, który on prowadził w taki bardzo szeroki sposób. To znaczy, on potrafił nawiązywać do dawnych mistrzów, takich jak Van Eyck na przykład, czy Ingres. A z drugiej strony miał talent i wszelki potencjał, żeby dialogować, dyskutować z Cezanem, Picassem czy z Matissem. Dlatego też trudno mi jest określić w taki jednoznaczny sposób Hockneya, bo tych Hockneyów jest tak naprawdę wiele.
1: Ale tu warto chyba powiedzieć, że to jest właśnie taki przypadek artysty, który jest nieprawdopodobnie erudycyjny. Erudycyjny w swojej sztuce, ale też ma bardzo, jakby powiedziałbym, ułożoną wizję tego, co on uważa za sztukę. Że to nawet jeżeli się, nie wiem, nie zna tego, co Hockney mówił, to i tak się to czuje, patrząc na te obrazy.
0: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że gdybyśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się wielkość Hockneya, to jest jeden z tych elementów właśnie, które wynikają z pana pytania. To znaczy, on był artystą absolutnie świadomym tego, co robi, i świadomym też tradycji sztuki, świadomym historii sztuki. I myślę też, że był to jeden z tych artystów, a takich, proszę mi wierzyć, nie ma wcale tak wiele, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest rola sztuki, a przynajmniej wiedzieli, czego oni od sztuki oczekują. I myślę, że to jest ten bardzo istotny element, że on doskonale wiedział, czego chce, wiedział, czego chce jako artysta. I gdybym miał jednym zdaniem, które być może później rozwiniemy, odpowiedzieć, czym to jest, to jest to po prostu jedna wielka opowieść o patrzeniu, o postrzeganiu świata. To znaczy, jego sztuka jest o percepcji, jego sztuka jest o różnych mechanizmach percepcji. Pewnie jeszcze dojdziemy też do kwestii różnic pomiędzy naszym postrzeganiem rzeczywistym, naturalnym, a tym, jakie dostarcza nam obraz fotograficzny, bo to też jest bardzo istotne w jego twórczości.
1: No to z pewnością, ale może teraz rzeczywiście warto zrobić takie nawiązanie do pewnego cyklu, czy... No, zaryzykuję, że cyklu, ale nie wiem, czy to było zawsze pomyślane jako cykl, czyli słynny Bigger Splash. Co, to jest bardzo charakterystyczny dla Hockneya obraz, czyli widzimy taki dom w stylu mid-century modern z jakąś nieco lichą palmą na tle takiego mocnego błękitu nieba. Przed tym domem w pierwszym planie mamy błękit wody, trampolinę i właśnie ten splash, czyli ktoś do tego basenu właśnie wskoczył. Mamy ten rozbrysk wody. I to jest często traktowane jako taki podpis, można by powiedzieć, taki autograf Hockneya. Właśnie ten obraz i jego warianty, bo tych wariantów była cała masa, podobno była też taka legenda, że on tego natrzaskał całe mnóstwo i w pewnym sensie dobrze z tego żył. Czego oczywiście nie można mieć pretensji, bo bardzo wielu artystów tak robi. I tak na przykład było z Dwórnikiem, który też wersji swoich obrazów miał strasznie dużo. Więc to nie jest nic niecodziennego, ani żaden zarzut. Ale dlaczego to się tak przebiło i dlaczego to tak zostało, jak taki pierwszy obraz, który wielu osobom przychodzi na myśl, kiedy myślą o Davidzie Hockneyu?
0: No właśnie, jeszcze a propos, nawiązując do tego, czy artysta ma prawo dobrze żyć ze swojej sztuki, to też jest taka ciekawa historia, tak króciutko, bo to dygresja przecież. Właśnie gdzieś w latach 60., czyli wraz z początkiem pop-artu, artyści przestali wstydzić się czy ukrywać fakt, że mogą dobrze żyć ze swojej sztuki. To oczywiście jest przede wszystkim przypadek Warhola, który z tego uczynił taką legendę, prawda? Natomiast tak, Hockney był rzeczywiście artystą, który świetnie sobie poradził na rynku sztuki i bardzo, bardzo fajnie, że tak było i oby innym też to się udało. Natomiast wracając do pytania, A Bigger Splash to jest obraz chyba rzeczywiście najbardziej znany w twórczości Hockneya. Myślę, że to jest też jeden z takich ikonicznych obrazów sztuki XX wieku. A skoro już padło to hasło pop art, to on też bardzo często właśnie bywa jakoś zestawiany z twórczością artystów pop i też traktowany jako taki przykład charakterystyczny pop artu. Ja przyznam szczerze, że ja nie wiem, dlaczego akurat ten obraz stał się tak popularny. Być może jest to jakby kwintesencja tej opowieści o luksusowej, eleganckiej Kalifornii, którą portretował Hockney w latach 60. Być może ten element luksusu pokazany też w końcu w taki bardzo prosty, też trochę zgeometryzowany sposób jakoś przebił się do świadomości i stał się takim właśnie obrazem ikonicznym sztuki, która nie zawsze musi być egzystencjalna i mówić o cierpieniu człowieka czy jego alienacji w świecie, tylko po prostu o sprawach takich trochę bliższych naszym potrzebom, życiu. Natomiast chciałbym też, żeby ten obraz nie był traktowany tylko i wyłącznie jako jakaś reprezentacja luksusu, bo wydaje mi się, że w nim jest jednak coś więcej, coś ważniejszego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to, co widzimy oprócz tej willi w tle, to jest rozbrysk wody, wynikający z tego, że ktoś tam przed chwilą wskoczył do tego basenu, ale my tej postaci nie widzimy, więc mnie się tutaj rysuje jakaś opowieść o takiej trochę, no nie chciałbym, żeby to może zbyt intelektualnie zabrzmiało, ale takiej dialektyce między obecnością i nieobecnością, prawda? To znaczy jakiś ślad obecności, nieobecność. Sama woda też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo ona z kolei mówi dużo, tak mi się wydaje, o naszej percepcji. My wody jako takiej nie postrzegamy. My postrzegamy różne efekty, refleksy na jej powierzchni, właśnie jakieś rozbryzgi. Pod powierzchnią wody widzimy zniekształcone kształty, tak? Rzeczy, które się tam znajdują. Więc woda to też jest jakaś opowieść o percepcji, a tak jak powiedziałem, percepcja to jest ten główny temat Hockneya.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawy obraz właśnie przez te symboliczne kwestie. To znaczy to też jest jakoś interesujące, w jaki sposób David Hockney nie uciekał od symbolizmu jako pewnego narzędzia kompozycyjnego, ale pewnej zasady, prawda? Wydawałoby się, że to jest coś, co razem ze sztuką współczesną i między innymi z abstrakcją odeszło do lamusa, a on należał do artystów, którzy to jakoś przywracali, tak myślę.
0: Zdecydowanie. W jego twórczości jest bardzo dużo elementów symbolicznych i tutaj rzeczywiście rysuje się jakaś odrębność Hockneya wobec tego, co działo się w sztuce w drugiej połowie XX wieku, czy nawet trochę później, powiedzmy w latach 70., 80. Ja bym nawet zaryzykował taką tezę, że Hockney w dobie postmodernizmu jest artystą bardzo głęboko modernistycznym, to znaczy trzymającym się jeszcze pewnych założeń, pewnych paradygmatów modernistycznych, mówiących właśnie o raczej poszukiwaniu sposobów interpretacji świata, raczej refleksji na temat tego, jak ten świat jest postrzegany, aniżeli właśnie opowieści o dekonstrukcji, o niemożliwości konstruowania znaczeń i tak dalej. Czyli to wszystko, do czego przyzwyczaiła i do czego wprowadziła nas sztuka postmodernistyczna. Ale wracając do kwestii symbolizmu, no jest taki obraz, drugi bardzo ikoniczny obraz Hockneya, czyli Państwo Clark i Percy. Mr. and Mrs. Clark and Percy, czyli portret słynny znajdujący się w Tate Gallery, który w bardzo taki oczywisty sposób porównywany jest i zestawiany z małżeństwem, portretem Arnold Finich i Jana van Eycka. I tutaj chyba się ten symbolizm bardzo mocno też rysuje, bo w tym portrecie Hockneya, podwójnym portrecie pokazującym małżeństwo projektantów mody, Ossiego Clarka i jego żony Cilly oraz właśnie kota Percy, który siedzi na kolanach Ossiego. W tym obrazie jest cała masa elementów symbolicznych, począwszy od kota, poprzez lilie, które znajdują się na stole, obraz w tle, okno, czy sam fakt, że małżonkowie w końcu bądź co bądź pokazani są w sposób, który jakby sugeruje, jakby to były dwie obce sobie osoby, prawda? Nie za bardzo reagujące na siebie. Ale to są wszystko elementy, które znajdują się gdzieś także w tym obrazie Jana van Eycka z bardzo, bardzo głębokiej historii, bo z XV wieku. Oczywiście interpretacja jest bardzo daleko idąca. Obraz Hockneya nie jest jakimś powtórzeniem czy takim bezpośrednim nawiązaniem do van Eycka, ale właśnie w tych elementach symbolicznych to podobieństwo można właśnie odnaleźć.
1: Te portrety podwójne to jest rzeczywiście dość fascynujące, co on tam zrobił. Tak mówię dość, nie wiem czemu. Po prostu to jest fascynujące, bo tych portretów jest cała masa i każdy jest bardzo inny i każdy jest dziwny na swój sposób i każdy w pewnym sensie polemizuje właśnie z portretem podwójnym. Te postaci bardzo często nie wchodzą ze sobą w żadną interakcję, albo ktoś na kogoś patrzy, ale ten wzrok nie jest jakby odwzajemniony, albo siedzą w tak dziwnym układzie, że właśnie nie wiadomo, dlaczego są razem sportretowani, albo w tak zakomponowanej i wymyślonej przestrzeni, że właściwie wydaje się, jakby to były dwa obrazy, czy dwa portrety sklejone w jeden, ale niekoniecznie, jakby powiedziałbym, do rzeczy. Trochę to jest wszystko dziwne. Z czego to się wzięło, ten taki bardzo, bardzo ciekawy też cykl, chyba można powiedzieć.
0: Mhm. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo w tych podwójnych portretach, jak pan zauważył, jest ta powracająca cecha wspólna, to znaczy to, że te postaci są w takiej dosyć dziwnej relacji, jakby były sobie obce, a to przecież są zazwyczaj ludzie sobie bliscy w życiu, bo to są małżonkowie, partnerzy, przyjaciele, kolekcjonerzy, znający się, znajomi, przyjaciele, artysty. Oni prawie zawsze umieszczeni są we wnętrzach lub przestrzeniach, do których oni jak gdyby przynależą, które też wiele mówią o ich tożsamości. Myślę, że to jakby jest istota portretu psychologicznego, to znaczy ta podwójność pokazuje po prostu relacje między ludźmi i jakiś rodzaj być może samotności, być może alienacji. Na pewno jest w tym taki dystans właśnie, który emanuje z tych portretów. Te postacie nie patrzą na siebie, już tym bardziej nie dotykają się, no wydają się tak zupełnie bardzo odrębne. Więc wydaje mi się, że to są takie dość głębokie, wchodzące w pewne detale czy szczegóły życia osobistego, których my nie znamy, portrety psychologiczne. Chociaż ja też dodałbym tutaj istotną rzecz, że one także bardzo mocno dialogują z tradycją sztuki. Znaczy tutaj jest bardzo dużo w tych portretach odniesień do sztuki dawnej, wspomniany Van Eyck, ale także Velázquez na przykład, czy Ingres, taki wspaniały francuski artysta tworzący w pierwszej połowie XIX wieku, reprezentujący nurt klasycyzmu, od którego chyba Hockney właśnie w tym nurcie podwójnych portretów wziął pewien rodzaj takiej dyscypliny i elegancji rysunku. Te postaci tutaj z historii sztuki moim zdaniem też są bardzo czytelne w tych podwójnych portretach.
1: Ale to jest, myślę, właśnie, tutaj gdzieś nawiązujemy z powrotem do tej kwestii symbolizmu i być może jakoś też do pewnych symbolicznych sensów Bigger Splash, prawda? Ja wiem, że Bigger Splash jest jednym z takich obrazów, obrazów, które uwielbiają psychoanalitycy, tak bym powiedział. I nic dziwnego, dlatego że tu mamy powierzchnię, która się rozbryzguje. Ktoś jest pod spodem, czyli w tej głębinie, prawda? Woda jako miejsce trudno penetrowalne, a zarazem miejsce tego właśnie czegoś nieświadomego. A z kolei w portretach podwójnych jest ta próba uchwycenia czegoś, co jest trudne do nazwania w przypadku takich instytucji jak para czy małżeństwo, prawda? A zwłaszcza jeżeli już ludzie, nie wiem, funkcjonują publicznie razem. No to już w ogóle. Czyli on też zagląda pod powierzchnię. On robi coś na kształt, no nie wiem czy wiwisekcji, może to przesadzam trochę, ale interpretacji, własnej interpretacji ich jako pary.
0: Zdecydowanie. Zresztą ja myślę, że takie jest zadanie wielkiego artysty. To znaczy, ja wprawdzie powiedziałem, że tematem Hockneya jest patrzenie, postrzeganie, ale przecież to nie oznacza, że postrzeganie ogranicza się wyłącznie do dostrzegania czy widzenia tego, co na powierzchni rzeczy, prawda? No postrzeganie oznacza też tą umiejętność wejścia w głąb. I tak jak od literatury oczekujemy portretu psychologicznego, wiarygodnego, prawdziwego bohaterów, z którymi się spotykamy na kartach powieści, tak od malarstwa, zwłaszcza od malarstwa portretowego, oczekujemy jakiegoś rodzaju prawdy o ludziach. Tyle tylko, że znowu, to jest prawda, która nie zdradza nam pewnych szczegółów życia, bo my o nich nie wiemy, chyba że zechcemy trochę poszperać, to się pewnie czegoś dowiemy. Natomiast to jest taka prawda, która mówi coś bardziej uniwersalnego o człowieku, prawda? O jego... bałem się tego słowa i chciałem go nie użyć, ale chyba jednak muszę. O samotności też jakby nie było, o alienacji, tak? Patrząc na te podwójne portrety, no trudno nie odnieść wrażenia, że te postaci są rzeczywiście samotne.
1: To prawda, a zarazem można by powiedzieć, że gdzieś chyba w tym wszystkim to jest taka samotność na takim najbardziej, jak to powiedzieć, przyrodzonym nam poziomie. To znaczy nie do końca tak sobie wyobrażam, da się inaczej. To znaczy, że Hockney nie próbuje podważać istoty związków. On jakby wyłapuje coś innego. To znaczy, że na jakimś poziomie my wszyscy jesteśmy sami i tak jest po prostu, nie? Że to jest trochę w tę stronę. Tak bym go czytał, ale to też jest jakby kwestia pewnie tego, co chcemy zobaczyć.
0: Ja myślę, że tak. To znaczy... Ja dlaczego powiedziałem, że próbowałem uniknąć słowa samotność? Bo powiem, że Hockney bywa często zestawiany z Hopperem, prawda? Jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma artystami. Wprawdzie ich dzieli, no nie chcę powiedzieć epokę, ale dosyć duży okres, kilku dekad. Hopper, Edward Hopper to artysta amerykański, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku. Hockney w latach 50. dopiero zaczynał uczyć się sztuki. Natomiast jakiś rodzaj uproszczenia tej, czy szukania pewnego ładu i porządku w tej obserwowanej rzeczywistości i taki rodzaj dyscypliny formalnej by tutaj się nasuwał jako pewne podobieństwo. I właśnie dlaczego mówię o Hopperze, bo kiedy mówimy o pewnej samotności, którą dostrzegamy w twórczości Hockneya, no to właśnie Hopper to chyba jest mistrz opowieści o tej samotności, alienacji, więc tutaj widziałbym to podobieństwo też.
1: Ale no właśnie, Hopper, który ma ten swój hit, choć ma ich wiele, ale ma ten swój hit taki przetwarzany przez popkulturę na tysiące sposobów, czyli Nighthawks, jest zarazem mistrzem właściwie kadru i kompozycji, prawda? To znaczy on rzeczywiście portretuje ten świat w taki sposób, że z jednej strony mamy poczucie, jakbyśmy patrzyli inaczej. Mózg nam, zwłaszcza dzisiaj, uruchamia obraz fotograficzny trochę i nakłada na to, co on namalował, mimo że to jest ze wszechmiar malarstwo właśnie. To znaczy te kadry pewnie nie mają wiele wspólnego z realizmem tak zwanym. A równocześnie coś się takiego dzieje, że nam się wydaje, że w tych obrazach jest coś bardzo celnego i bardzo takiego właśnie ciekawego, bardzo fotograficznego. I w pewnym sensie chyba też z tym, co się mieści w kompozycji obrazu, z tym, jak on jest pomyślany i właśnie, można powiedzieć, skadrowany, w tym też bawił się Hockney.
0: No właśnie, tylko tutaj jest zasadnicza różnica, bo wprawdzie możemy szukać tych analogii między Hopperem i Hockneyem i one są oczywiście uzasadnione, te nasze poszukiwania, natomiast chciałbym zwrócić na zasadniczą różnicę i to wynika z tego, co też pan powiedział, to znaczy Hopper, widzenie Hoppera jest widzeniem filmowym, ono jest oparte na tym takim patrzeniu poprzez kadr. Myślę, że nawet bardziej filmowe niż fotograficzne. Zresztą twórczość Hoppera to jest też pewien paradoks. Ona zainspirowała także twórczość wielu reżyserów. Wiemy doskonale, że powstawały także filmy jakby na bazie malarstwa Hoppera. Natomiast u Hockneya to jest właśnie ta podstawowa różnica, że Hockney przez całe życie krytykował ten fotograficzny model widzenia. Wprawdzie on posługiwał się medium fotografii, ale robił to po to, żeby dowieść, że medium fotografii w gruncie rzeczy jest bardzo ubogie. To znaczy z jednej strony jest fascynujące, bo daje nam możliwości, które przed fotografią, no, o których przed fotografią nie śniło się nikomu. Możliwości rejestrowania świata w sposób niezwykle łatwy, ale z drugiej strony fotografia bardzo zawęża i upraszcza widzenie świata. Ono, ten obraz zapośredniczony przez obiektyw aparatu jest obrazem statycznym, jest obrazem takim, powiedziałbym, cyklopowym, wynikającym właśnie z tej jednooczności aparatu, a my dysponujemy widzeniem stereoskopowym, bardzo dynamicznym. Więc wszelkie eksperymenty Hockneya, zwłaszcza te począwszy od lat 80., one bardzo mocno opierały się na tej próbie pokazania różnicy między naszym dynamicznym, naturalnym widzeniem, a tą statyką i pewnym spłaszczeniem też obrazu fotograficznego. Więc tutaj widzę zasadniczą różnicę między Hopperem i Hockneyem. Hopper myślał filmowo i w kategoriach kadru fotograficznego. Hockney natomiast szukał sposobów, żeby to fotograficzne widzenie przezwyciężyć.
1: To pomówmy właśnie o jego stosunku do fotografii, o którym już pan, który już pan właściwie jakoś zebrał i podsumował, ale nie zapominając o tym, że Hockney ma w swoim dorobku dzieła, które są, no na wskroju w oczy wyrastają po prostu z fotografii, są rzeczywiście z niej wzięte. I chodzi mi o jego kolaże, które są dość niesamowite. Jeżeli ktoś z państwa chciałby teraz na przykład sprawdzić, o czym będziemy mówić, no to warto sobie wystukać taki plakat, który nie wiem, czy reklamował, czy to jest dobrze powiedziane. Po prostu to był plakat zamówiony u Hockneya na okoliczność Olimpiady w Sarajewie w 1984 roku. I to jest łyżwiarz figurowy właściwie w takim piruecie. I teraz pytanie, jak to zostało zrobione? To znaczy, Hockney z bardzo wielu zdjęć i ujęć, detali, ułożył tę postać jeszcze raz, pokazując właśnie to, co też próbowali uchwycić futuryści włoscy, czyli ruch z jego dynamiką i z jego fazami. Na jednym obrazie, czy na jednej kompozycji właśnie złożonej, można powiedzieć, z tysiąca zdjęć.
0: Tak, to jest rzeczywiście fascynujące. On w latach 80. miał taki okres, w którym trochę zwątpił, na szczęście tylko na chwilę, w malarstwo i zaczął szukać pewnych sposobów opowiadania o świecie za pomocą fotografii, ale właściwie od samego początku robił to w sposób, w którym szukał właśnie możliwości przezwyciężenia pewnych ograniczeń fotografii. Stąd też pomysł, żeby tworzyć kolaże z wielu fotografii. On to nazywał joiners, moglibyśmy nazwać, nie wiem, składakami chyba. I to są rzeczywiście takie składaki z wielu obrazów. W latach 80. on używał do tego obrazów polaroidowych w ogóle. Ta technika dzisiaj przeszła już trochę do lamusa, ale wtedy ona dawała mu ogromne możliwości. Te zdjęcia szybko powstające o takim regularnym, kwadratowym rozmiarze, no dawały wręcz fantastyczne możliwości właśnie układania takich kolaży. I on, fotografując motywy, postaci, głównie postaci, starał się jakby przedstawiać je z różnych punktów widzenia. One się nieznacznie, jakby ten kąt spojrzenia na dany motyw się nieznacznie różni w każdym ujęciu. W związku z tym, po tym złożeniu kolażu w całość, uzyskujemy taki obraz zdeformowany, nieco zniekształcony, rzeczywiście, jak pan powiedział, przypominający trochę dzieła futurystów, a na pewno także kubistów. Zresztą to zainteresowanie kubizmem w twórczości Hockneya też bardzo, bardzo jest widoczne. I to jest obraz. Te kolaże fotograficzne dają obraz, który, jak Hockney opowiadał, czy pisał w swoich tekstach, jest znacznie bliższy temu, jak my rzeczywiście postrzegamy, jak w dynamiczny sposób widzimy świat, niż to, co oferuje nam właśnie taki pojedynczy, statyczny obraz fotograficzny.
1: Ale to, co jest niesamowite, to właśnie to, jak on to, z jakim sprytem, wyczuciem i ręką on to układa. Czyli to jest na wskroś malarskie, znowu, prawda? To znaczy, jak się patrzy na te jego kolaże, na te jego układanki ze zdjęć, to właściwie ma się takie poczucie, że faktycznie jemu się udaje uzyskać to, o czym pan wspominał, to znaczy to widzenie stereoskopowe i dynamiczne, ponieważ na każdym z tych mikro ujęć mamy troszeczkę inne stadium ruchu i inny kąt widzenia, to się robi bardzo przestrzenne. My wiemy, co tam jest pokazane, dość precyzyjnie w gruncie rzeczy, ale czytanie tego obrazu nie jest takie proste. To jest fascynujące jako rebus wizualny.
0: Tak, to prawda. Ja jestem absolutnym fanem tych joiners. Uważam, że to jest jedno z większych osiągnięć Hockneya, ale co ciekawe, on nie ograniczył się tylko i wyłącznie do komponowania takich portretów z niewielkich obrazów fotograficznych i tworzenia takich fotograficznych kolaży, ponieważ on te doświadczenia z joiners z lat 80. przełożył później również na malarstwo, i to takie bardzo wielkoformatowe malarstwo. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny taki ważny kamień milowy w twórczości tego artysty, czyli jego wielkie pejzaże Wielkiego Kanionu w Colorado. To są niesamowite prace, które powstały, których jakby one wynikają z tych doświadczeń pracy z kolażem fotograficznym. I tutaj znowu jakby tłem czy takim impulsem do powstania tych prac było to poczucie jakby niewystarczających możliwości, jakie daje zapis fotograficzny, wszechobecny w końcu. Przecież wszystko widzimy poprzez fotografię dzisiaj. Więc on zestawiał te obrazy takiego rozległego, fascynującego, pięknego pejzażu Wielkiego Kanionu z mniejszych obrazów i one, jeśli dobrze pamiętam, też powstawały na bazie fotografii robionych z różnych punktów widzenia, i w ten sposób zestawiał ogromne kompozycje, wielkoformatowe kompozycje malarskie pokazujące przestrzeń zapierającą dech w piersiach. To jest też taka ciekawa rzecz. Te kaniony to jest bodajże koniec lat 90. czy początek 2000. To jest też taki element twórczości Hockneya, który uważam, że świadczy o nim jako naprawdę wybitnym artyście.
1: Ja bym tutaj zrobił takie nawiązanie do późnej twórczości Hockneya i do tego właśnie, jak on się posługiwał tymi nowymi, tak zwanymi nowymi, one w ogóle nie są nowe, no ale powiedzmy, że nowymi technikami obrazowania, czyli też filmem, krótkim filmem. Ja miałem okazję widzieć wystawę w Kunstforum w Wiedniu z bodajże 2022 roku. To była fenomenalna wystawa, dlatego że ona była nieduża na ludzką skalę, nie miała takiej sławy, że tutaj robimy nagle gigantyczną wystawę Hockneya, więc nie było dzikich tłumów, można było wejść i pobyć sobie z tymi obrazami i z tym, co on robił właściwie sam na sam, jak się trafiło na dobry moment. I tam między innymi jednym z takich dzieł, które otwierały całą wystawę, był taki krótki film właściwie drzewa, takiego pejzażu brytyjskiego, kwitnące drzewo. Nie wiem, czy to była jabłoń, chyba tak. O co tu szło? To było takie zaskakujące, bo wydawałoby się, Hockney się z tym nie kojarzył, ale on zaczął takie rzeczy robić na późnym etapie swojego życia.
0: To prawda i to też jest jeden z elementów świadczących o jego ogromnym potencjale i takiej niewyczerpanej wyobraźni, ale też pewnej odwadze, bo myślę, że dla człowieka w podeszłym wieku nowe technologie zawsze są czymś ryzykownym, czymś, czego można się obawiać, a on tą swoją epokę cyfrową, jeśli to tak mogę nazwać, swojej twórczości, on zaczął dość późno, to były już na pewno lata 2000, po pierwszej dekadzie lat 2000, właściwie do końca życia tę cyfrową twórczość uprawiał. I tutaj są zarówno instalacje wideo, o których pan wspomina. Ja też pamiętam takie dużoformatowe instalacje wideo z wystawy, z fantastycznej wystawy, jednej z najlepszych, jakie widziałem w życiu, czyli z wielkiej z kolei retrospektywy jego twórczości w Tate Britain, która miała miejsce w 2017 roku. Ona nie była tak kameralna jak ta wystawa, którą pan oglądał i rzeczywiście w jakimś sensie przytłaczająca ilością, ale w żaden sposób nie męcząca, po prostu fascynująca. I tam to było oczywiście tak ułożone chronologicznie, że ta twórczość cyfrowa znajdowała się na końcu, właściwie już przy wyjściu z wystawy. I to był ten moment zaskakujący, kiedy pojawiły się ogromne ekrany, właśnie przedstawiające pejzaż. I to były prace składające się z wielu zestawionych ze sobą ekranów, czyli trochę jak gdyby taka kontynuacja tego myślenia z czasów Joyners. Ale były też mniejszego formatu, bardziej kameralne prace tworzone na iPhone'ie, na iPadzie. I to jest też niesamowite, że on oczywiście pod koniec życia świetnie eksplorował to nowe medium, jakim jest malarstwo cyfrowe.
1: A ma pan swój ulubiony obraz Hockneya?
0: Ojej, to wie pan co, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale gdybym miał koniecznie wskazać jakiś, to chyba byłyby to te kaniony.
1: Ja też mam swój ulubiony. Jeśli w ogóle można mieć jakiś jeden, to jest dla mnie Shirley Gottfarb i Gregory Mazurowski. Taki portret podwójny. W dużym formacie, taki naprawdę, to zresztą z tej wystawy, o której wspomniałem, tam miałem okazję na niego popatrzeć i nie mogłem odejść od tego płótna. Ono jest ogromne. I ma tyle zagadek w sobie i tyle pytań. I to jest właśnie to, że on potrafił robić sztukę, która każe się interpretować. Ona to wręcz wymusza. Dlaczego to jest tak pokazane? Dlaczego to jest tak zrobione? Dlaczego to jest taka kompozycja? O co tu chodzi? I to w zasadzie nie dawało, przynajmniej mnie, nie dawało odejść od tego płótna.
0: Tak, to prawda. W tych portretach podwójnych jest dużo zagadek i dużo tajemnic. To już to, o czym mówiliśmy, czyli ta dość zaskakująca relacja osób, które przedstawione na jednym obrazie wydają się jak gdyby zupełnie nie zauważać się, czy nawet nie być świadomym swojej obecności, obecności tej drugiej osoby. Ale to też chyba jest cecha wielkiego malarstwa, że ono właśnie wprowadza nas w świat pewnych tajemnic, które dają się interpretować na rozmaite sposoby. I to jest ta też otwartość sztuki, że w tych tajemnicach widzimy być może też odpowiedzi na własne pytania, bardzo prywatne. I to też sprawia, że tacy artyści jak Hockney pozostaną z nami na zawsze, bo to jest sztuka, która się chyba nigdy nie zestarzeje. Podobnie jak każda wielka sztuka jest po prostu no, ponadczasowa.
1: To niewątpliwie, ale cały czas się zastanawiam nad tym, skąd, znaczy jak to się stało, że on z tym swoim jednak dużym wyrafinowaniem zdołał się przebić do może takich kręgów nawet dość masowych. To znaczy na pewno to, że jego obrazy stają się źródłami inspiracji. Nie wiem, Luca Guadagnini i jego chyba właśnie Bigger Splash albo Splash. Nie najlepszy film, ale ewidentnie inspirowany Hockneyem i jego twórczością. Ale nie tylko to, tego jest więcej. To dowodzi, że on w zasadzie no, wykonał to, co po pierwsze, wspomniany już przez nas Hopper, w pewnym sensie trochę mu się udało, ja myślę, że nawet w wielu sensach udało mu się przebić Warhola, choć nie jest tak często, jakby to powiedzieć, przetwarzany i kopiowany jak Warhol i nie jest tak może ikoniczny, choć też jest ikoniczny pod wieloma względami. I to jest interesujące, że on jednak z bardzo dużym wyrafinowaniem i taką głęboką inteligencją jednak zaistniał jako jeden z takich, powiedziałbym, hitów świata sztuki lat 80., 90., no a teraz to już w ogóle przeszedł do historii też jako ta ogromna osobowość artystyczna.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że on w zasadzie w każdej dekadzie proponował coś innego i każdy okres możemy uznać za ikoniczny i niezwykły w historii sztuki w ogóle, już szczególnie i na pewno historii sztuki współczesnej. Więc natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, skąd to się bierze, że on tak utrwalił się w tej sztuce i jest tak postrzegany jako taka wybitna postać, skąd ta jego popularność się bierze, to ja bym powiedział chyba w ten sposób, że jednak z tej twórczości bije taki wizualny optymizm. To znaczy te obrazy są po pierwsze, czy w ogóle ta sztuka po pierwsze jest wizualna, wzrokowa. Ona oferuje tą przyjemność, tak, obcowania z malarskimi barwami i formami. To jest taka fantastyczna wędrówka oka po krainie malarskich form. I w tym sensie jest to pewnie atrakcyjniejsze niż na przykład sztuka konceptualna, która oferuje jednak innego rodzaju rzeczy, wymaga pewnych tutaj jakby takiego intelektualnego dociekania i w tym sensie też czasami bywa zniechęcająca. U Hockneya tego nie ma. Nie ma tej dyskusji o dekonstrukcji znaczeń, prawda? Nie ma tej ironii, chociaż pewnie też, ale jednak to szczere zainteresowanie tą wizualnością jest tutaj jakby tym kluczem do jego popularności, plus to jednak jest jednak sztuka narracyjna. My lubimy opowieści, prawda? Dyskutujemy o podwójnych portretach, zastanawiamy się nad tym, co się dzieje między tymi postaciami, przyglądamy się tym detalom. No to są wszystko elementy, które budują narrację, która zawsze będzie ciekawa i my zawsze będziemy chcieli takich opowieści słuchać, czy w tym wypadku oglądać te narracje i te opowieści. Więc tutaj widziałbym jakby przyczynę tej popularności Hockneya. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewną charyzmę jego jako człowieka, bo on był wyjątkowy. To znaczy mówiliśmy już o tym, że był świadomy tego, co robi sam i tego, do czego w ogóle jest sztuka. Ale on umiał też świetnie o tym opowiadać. On był autorem i współautorem książek popularyzujących sztukę, programów telewizyjnych i we wszystkich jego opowieściach o sztuce był niezwykle przekonujący, był fascynujący. Myślę też, że oprócz tej charyzmy i wiedzy ważny był także jego wygląd. On po prostu świetnie też wyglądał. Mówię tutaj na przykład o jego fantastycznych, kolorowych strojach. No też trudno jakby nie zapamiętać tego detalu. Więc to są wszystko takie mniej lub bardziej drobne rzeczy, które budują tą jego wielkość i popularność.
1: No właśnie, stroje, okulary, to, że on nie był tak ikoniczny jak wielu artystów, to znaczy to nie były, nie wiem, wąsy daleko, czy nie były to włosy Warhola, ale on miał bardzo charakterystyczny look i charakterystyczny styl. No i te okularki, prawda? Za każdym razem inne. Bardzo barwne i zawsze coś dodające do twarzy i zawsze jakoś z niego robiące dość ciekawą postać. Zresztą też różne, prawda? Tak różne jak jego sposób patrzenia. Dziękuję bardzo. Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zamieszanie wokół odwołania rektora AWS. Prezes PiS-u grzmi, że to bezprawie. Działamy zgodnie z przepisami, odpowiadają na to politycy koalicji. Houthi mocno komplikują i tak trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Zajmują kolejne wyspy i miasta portowe w cieśninie Bab el-Mandab. Na koniec o badaniach, które zdaniem ekspertów w ramach profilaktyki warto wykonywać u dzieci. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko jest zgodne z prawem, zapewniała Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów PiS-u z policją, którzy próbowali zablokować wejście nowego rektora do tej instytucji. Ich zdaniem zmiana na tym stanowisku to złamanie przepisów, a minister Żurek, który odwołał rektora, nie miał do tego żadnego prawa. Prezes PiS-u grzmi, że to przygrywka do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a senatorka Piątkowska odpowiada, wszystko jest zgodne z planem.
4: Staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty.
3: Rektora AWS Michała Sopińskiego w środę odwołał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. PO na tym stanowisku powołano rektora Sławomira Cudaka. Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku miesięcy prowadziło postępowanie w sprawie rektora Sopińskiego. W stosunku do jego pracy pojawiły się liczne zarzuty, w tym te związane z nieprawidłowościami przy doktoratach. Ja tej sprawy tak nie zostawię, mówi TOK FM były opozycjonista i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk. Po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia. Wcześniej sąd wydał wobec Niemczyka i innych protestujących wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, ale odmówił wykonania pracy. Dlatego karę zamieniono na 15 dni więzienia. Piotr Niemczyk był za kratami do wtorku.
5: Są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 kodeksu postępowania karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne protesty.
3: Według RPO sąd, wydając w tej sprawie wyrok nakazowy, naruszył prawo, bo w tym przypadku istniały wątpliwości dotyczące materiału dowodowego. Ceny paliw mocno w górę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz gorsza. Dziś jemeńscy rebelianci Houthi zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab el-Mandab. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Dubab, cytowani przez AFP rebelianci. Zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
6: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
3: Cieśniną Bab el-Mandab przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez który transportowano ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd m.in. do Europy. Nie dostrzegliśmy zagrożenia na czas i zawsze będę nosić w sobie głęboki żal z tego powodu, powiedziała była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice podczas ceremonii obchodów 25. rocznicy zamachów na World Trade Center i Pentagon. Oceniła, że cudem jest fakt, że od 2001 roku nie doszło w Ameryce do podobnego zamachu. 11 września 2001 roku właśnie 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W tym brutalnym, bezprecedensowym ataku zginęło prawie 3000 ludzi. Po tym zamachu NATO po raz pierwszy uruchomiło artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi. Mówi Iwona Bolewicz Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii.
7: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
8: Morfologia, badanie ogólne moczu, to są takie badania, które dorośli wykonują co jakiś czas i one są rzeczywiście im zalecane. Czy u dzieci też tak jest?
7: Znaczy u dzieci nie ma jakichś takich wskazań, żeby robić co jakiś czas badanie moczu, czy morfologię krwi. Ważna jest obserwacja rozwoju, tak? Jeżeli on jest zaburzony, czyli za mało waży, czy zbyt wolno rośnie, albo jakieś inne objawy, które mogą sugerować coś niepokojącego, to wtedy oczywiście szukamy przyczyny.
3: Z ordynatorką rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Przedstawiciele Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkali się w Podlaskiem z białoruską mniejszością i przedstawicielami białoruskiej diaspory. Efektem spotkań ma być raport o tym, jak polska mniejszość może pomóc w przyszłości w demokratyzacji Białorusi. Jakub Medek.
9: Podlaskiem od wieków żyją Białorusini, od kilku lat sam Białystok zaś stał się domem dla tysięcy osób uciekających przed reżimem Łukaszenki. Jedni są obecnie wsparciem dla drugich, zauważa przewodnicząca komisji posłanka Agnieszka Pomaska.
10: Pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób.
9: Radny wojewódzki Igor Łukaszuk podkreśla, że białoruska mniejszość od wieków współtworzy polską kulturę. Przypomina zmarłego niedawno pisarza Ignacego Karpowicza czy malarza Leona Tarasewicza. Jednak równocześnie jesteśmy częścią kultury białoruskiej, zaznacza.
11: I nie do przecenienia jest wkład społeczności mniejszości białoruskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat w utrzymanie i kultury, i języka białoruskiego, i tych wartości demokratycznych, ale też białoruskiej pamięci historycznej.
9: Raport ma być gotowy w przyszłym roku. Poza częścią informacyjną będzie też zawierał rekomendacje dla instytucji publicznych, jak najskuteczniej wspierać Białorusinów. Jakub Medek, TOK FM.
3: Jutro w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 stopni do 13 na przeważającym obszarze kraju. Na południowym wschodzie od 7

0: działa, jest okolicznością łagodzącą, czy też nie. Poprosiłbym pana o wyjaśnienie i postawienie tej granicy, czym dla wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej różni się czyn zwykłej kradzieży od takiego znaleziska finansowego.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawy problem. Taki od strony praktycznej, jak też teoretycznej, akademickiej. Przejdźmy może do pana przykładu, który zresztą odbył się szerokim echem w mediach. Rzeczywiście, no nie obowiązuje w prawie taka zasada znalezione, nie kradzione. To jest świetne powiedzenie, raczej żartobliwe, dlatego że przepisy prawa dosyć szczegółowo regulują tę kwestię. Mamy specjalną ustawę, w jaki sposób postępować z rzeczami, które znajdziemy. Jest to ustawa z lutego 2015 roku. Ostatnio zresztą zmieniona w ciekawy sposób, ale o tym pewnie będzie jeszcze okazja porozumieć. Natomiast pana pytanie, czym się różni rzecz, byśmy powiedzieli, znaleziona od rzeczy ukradzionej i jeszcze jest taki zwrot, rzecz przywłaszczona. Otóż zasada jest podstawowa taka, że jeżeli jesteśmy, że tak powiem, posiadaczami jakiejś rzeczy od kogoś i sobie ją zatrzymamy, na przykład ktoś nam pożyczył książkę, no to w tym momencie jej nie oddajemy, to mówimy o tak zwanym przywłaszczeniu. Jeżeli natomiast jesteśmy przykładowo w sklepie i zabieramy towar z półki, przechodzimy przez kasę i idziemy sobie do domu, to w tym momencie zabraliśmy ten towar. Czasem zabór takiej właśnie cudzej rzeczy ruchomej, tak mówią o tym prawnicy, stanowi wykroczenie wtedy, gdy wartość tej rzeczy jest do 800 zł. Czasem właśnie kradzież takiej rzeczy ruchomej, na przykład ze sklepu, to jest zegarka powiedzmy, kiedy przewyższa wartość 800 zł, stanowi przestępstwo. Czyli w tym momencie mówimy albo o przywłaszczeniu rzeczy, gdy już ją legalnie posiadamy, ktoś nam pożyczył i nie oddajemy, albo mówimy o kradzieży, czas jej traktowane jako przestępstwo, zagrożone surową karą, nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mówimy oczywiście o wartościach przekraczających 800 zł, ale czasem jest to tylko albo aż wykroczenie, kiedy wartość tej rzeczy nie przekracza 800 zł. No i teraz najciekawsza rzecz, co zrobić z rzeczami, które się znajdzie. Tu sprawa jest dosyć prosta. Reguła jest następująca, taka moralna byśmy powiedzieli nawet, niekoniecznie prawna, o czym dojdziemy za moment. Oddać. Problemy się zaczynają wtedy, kiedy znajdziemy taką rzecz i właściciela nie znamy. Czyli przykładowo, jeśli znajdziesz rzecz i znasz osobę, która jest właścicielem tej rzeczy, jest uprawniona do odbioru tej rzeczy, znasz jej miejsce pobytu, to pierwszy krok, zawiadom tę osobę o znalezieniu rzeczy i powiedz, żeby odebrała sobie tę rzecz. Czyli przykładowo, na przystanku wsiadamy, przystanki są troszkę szczególne, ale powiedzmy coś, znajdujemy jakąś rzecz i patrzymy, wiemy, do kogo należy, powinniśmy jej oddać. Komuś wypadło na przykład na ulicy jakaś rzecz. Natomiast co się stanie, jeśli znajdziemy jakąś rzecz i nie znamy osoby uprawnionej do odbioru tej rzeczy? Wtedy reguły jest bardzo dużo reguł takich szczegółowych, ale podstawowa reguła jest taka, że musimy o tym fakcie zawiadomić starostę, który po prostu jest właściwy dla miejsca, w którym rzecz znajdziemy. To jest ogólna reguła. W praktyce oczywiście rzadko takie rzeczy, byśmy powiedzieli, te reguły wszystkie stosujemy. Najciekawsza sytuacja, jak znajdziemy pieniądze. Pan redaktor, w zależności ile na przykład dzisiaj znalazł pieniędzy na chodniku.
0: Myśli pan, że ja codziennie znajduję pieniądze na chodniku?
1: To jest właśnie ciekawe, czy mam panu tego życzyć, bo jeżeli czasem jak życzymy sobie pewnych rzeczy, możemy mieć kłopoty, ale reguła jest następująca. Jeżeli pan redaktor znajdzie rzecz, której wartość, mówimy o pieniądzach na razie, czy papierach wartościowych, kosztowności, reguły są takie same, jej wartość nie przekracza 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. To jest około 240 zł. To powinien pan poszukać osoby, do której tę rzecz należy. Jeśli ta wartość nie przekracza właśnie 240 zł, to wówczas i pan nie zna właściciela, może pan zatrzymać sobie taką rzecz.
0: No tak, tylko że panie doktorze...
1: Na chodniku, na ulicy. Natomiast gdyby się okazało, że rzecz przekracza wartość, pana obowiązkiem jest natychmiast zawiadomić starostę. Mówimy teraz, mówimy o pieniądzach, o papierach wartościowych, kosztownościach. Inne rzeczy są szczegółowo uregulowane.
0: Czyli jeśli znajdę dwa banknoty, 200-złotowy i 50-złotowy, co już będzie przekroczeniem tej granicy 240 zł, to niezależnie od tego, w jakich okolicznościach to się wydarzy, jestem sam na pustej ulicy, muszę wziąć te pieniądze i co z nimi zrobić?
1: Już po kolei. Gdyby pan znalazł dwa, że tak powiem, władki jednego kaska, czyli 250 zł, banknotach, no to wtedy trzeba jeszcze zobaczyć, gdzie pan znalazł ten rzecz. Gdyby to było na chodniku, powinien pan zawiadomić starostę. Gdyby to było w tak zwanych miejscach publicznych,

0: czyli na przykład w budynku publicznym, w dworcu, w pomieszczeniu, w środku transportu, w pociągu, w autobusie, oddaje pan wtedy właśnie zarządcę, czy budynku, czy pomieszczenia, czy kierowcy zanosi, jeśli wartość przekracza 240 zł, bo o takim przypadku mówimy. Gdyby pan tego nie zrobił, zatrzymał sobie, coś pana pokusiło, no oczywiście nie posądzam pana o to, bo wszyscy jesteśmy uczciwi, ale czasem z nieświadomości ktoś nie wie, co z tym zrobić, no to wtedy może pan podlegać odpowiedzialności, w zasadzie byśmy powiedzieli karnej, dlatego, że przywłaszczenie znalezionej rzeczy, czyli jak pan chciałbym włączyć do swojego majątku, jak to mówią prawnicy, no może rodzić odpowiedzialność karną za przywłaszczenie tych rzeczy znalezionych, zagrożoną karą grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem roślin do roku. Także to rzeczywiście można to się narazić na kłopoty. A co więcej, gdyby pan na przykład przez 2 tygodnie trzymał tę rzecz i nie podjął żadnych kroków, to jeszcze mógłby pan dostać wykroczenie, że pan nie szukał właściciela. Przykład, piesek się panu gdzieś tam plącze koło redakcji, może być wartościowy, zgodnie z polskim prawem, zwierzę, w tym piesek, nie jest rzeczą, ale stosujemy odpowiednio przepisy o właśnie o rzeczach, bo jest to istota żywa, ale stosujemy o rzeczach i możemy wycenić wartość takiego pieska, więc powinien pan dać jakieś ogłoszenie, jeśli pan na przykład pieska znajdzie, traktowanego w cudzysłowie w prawie jako rzecz ruchomą i na przykład poszukać właściciela. Jeśli pan nie poszuka i spodoba się pan przez ten 2 tygodnie nie podjęć, to może pan podlegać odpowiedzialności na szczęście tylko i aż za wykroczenie, a jest to zagrożone z tego, co pamiętam, karą właśnie dosyć niewielką, no bo byśmy powiedzieli tylko grzywną do 500 zł lub karą nagany. Więzienie panu w cudzysłowie czary, że nie grożą. Natomiast no, powinniśmy poszukać właściciela. Taka
1: panie jest doktorze, ogólna reguła. Panie doktorze, proszę mnie docenić. Nie bez kozery posłużyłem się tym przykładem 2 banknotów, bo w ślad za tym, co pan mówi, jeśli znajdę 250 i wezmę tylko 200, a 50 zostawię i będzie to na odludnym chodniku, to mogę spokojnie sobie zachować bez konsekwencji prawnych, tak?
0: Tak, bez konsekwencji, pod warunkiem, że z okoliczności towarzyszących próżno szukać właściciela. Na przykład na rynku, jak pan znajdzie kopertę, czy powiedzmy podpisaną, że to jest do kogoś należy, no to jest inna sytuacja. Ale jeśli to jest wypadek komuś 250 zł, pan za czyli 250 zostawia dla innego znalazcy, to zgodnie z przepisami może pan bezkarnie zatrzymać.
1: A może wysłać żonę?
0: Może pan wysłać żonę, tak jak jest z rezerwacją grzybów, bo teraz jest sezon grzybiarzy, żeby zarezerwuje w tym momencie dla żony, która zjawi się do dwóch godzin, prawie żartuje, ale tak, formalnie, gdybyśmy powiedzieli, ktoś inny to znajdzie, czyli podzieli się, idzie pan z żoną, pan zabiera 200, żona zabiera 50, wówczas wszystko jest pod warunkiem, że nie można właśnie wskazać właściciela. Ja jakieś kilka miesięcy temu znalazłem na rynku głównym pieniądze euro. To wartość około 1000 zł. Zaniosłem to na pobliski właśnie komisariat, nawet nie jest komisariat, tylko ten punkt policyjny przy rynku głównym. Spisano protokół, oznaczono ilości banknotów, jakie to były banknoty, to głównie euro. No i mam nadzieję, że policja będzie szukała tego właściciela. Ciekawsza jest sytuacja taka, gdyby pan znalazł na przykład powiedzmy 100 000 zł. Czy trzymajmy się tej nomenklatury, którą pan podał, 50 000 zł gdzieś tam na chodniku. To znowu ogólna zasada. Szuka pan właściciela. Pan nie wie, bo ktoś zostawił na przykład w jakimś miejscu na plaży, nad jeziorem te pieniądze, no to powinien pan zawiadomić starostę. Jeśli rzeczywiście będą trudności, zawiadomić starostę, albo pan przekaże staroście te rzeczy, to panu przysługuje znaleźne. Także spokojnie, jak pan odda staroście, dochowa pan wszystkich formalności, starosta wtedy będzie szukał właściciela. No jeżeli uda się znaleźć miejsce, kim jest właściciel, uda się znaleźć na przykład, jaki jest kontakt do niego i on nie odbierze tych pieniędzy, to może pan później przysługuje panu właśnie albo zwrot pewnej części, albo może pan otrzymać ten.
1: A co to, jak należy definiować znaleźne?
0: Już panu powiem, to jest dosyć proste. Czyli przykładowo, znajduje pan dzisiaj na chodniku, weźmy kwotę 3000 zł. Taki przykład. Jest napisane, że w kopercie imię, nazwisko, ktoś na przykład ma na emeryturę, czy idzie do apteki. Pan udaje się pod ten adres z kwotą 3000 zł i mówi, znalazłem pana rzecz, 3000 zł w kopercie, jest to adres. W tym momencie powinien pan, to jest ostatni moment, zażądać znaleźnego i wówczas osoba, która, do której należy ta koperta 3000 zł, znaleźny definiuje się jako 10%. Czyli powinien pan otrzymać od tej osoby 300 zł, ale musi pan pamiętać o tym, żeby zgłosić to żądanie w momencie najpóźniej oddawania jej rzecz. Później nie może sobie pan przyjść za 2 miesiące, że teraz oddaję z dobroci serca, a za chwilę będę prosił o jakieś znaleźne.
1: Panie doktorze, za chwilkę informacje TOK FM, ale żeby też zanęcić naszych słuchaczy, by pozostali z panem w tej opowieści. To jeszcze jedna sprawa. Ja wiem, że przysłowia są mądrością narodu i po wszystko należy się schylać, co leży na chodniku, zwłaszcza jeśli są to pieniądze, ale już zupełnie serio mówiąc, by nie narażać się na kłopoty, to lepiej to zostawić i przejść obok, bo taka lekcja niejako płynie z pańskiej opowieści.
0: Może nie do końca. Ja może zacytuję pewien czarny charakter z serialu Plebania, Janusz Pratt, który mawiał, że nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Natomiast już tak poważnie, powinniśmy postępować przestrzegając prawa. To znaczy, że jeżeli znajdujesz rzecz, to niezależnie, czy prawo to reguluje, czy nie, poszukaj właściciela, tak? Oddaj tę rzecz, bo może ktoś rzeczywiście znajdzie. Jeżeli nie ma szans znalezienia rzeczy, na przykład na jakimś festiwalu, na jakimś Woodstocku, gdzieś na jakiejś pielgrzymce, w rynku gdzieś tam na ulicy, kiedy sytuacja jest bardzo dynamiczna, no to w tym momencie większa kwota, może ktoś szuka tych pieniędzy, może ktoś się zgłosi właśnie na policję, do starosty.
1: Panie doktorze,
0: i wtedy można mu oddać.
1: Doktor Paweł Czarnecki jest z nami z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, kłaniam się.
0: Kłaniam się jeszcze raz po przerwie.
1: Rozmawiamy, to jeszcze raz nadam kontekst naszej rozmowie, o znalezionej komodzie gdzieś nieopodal śmietnika pod Szczecinem. Jedna sąsiadka wystawiła mebel, ale miała tam oszczędności swojego życia, 50 tysięcy euro. Druga sąsiadka to wzięła i komody, może inaczej, nie zgłosiła tego znaleziska. I teraz pytanie, czy jeśli ktoś wystawia coś na śmietnik, to podlega to wszystkim tym mechanizmom, które pan opisywał wcześniej? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, przecież inaczej, czy okolicznością łagodzącą dla sąsiadki, która komodę wzięła, jest to, że nie wiedziała, iż w szufladzie tej komody są pieniądze? Mało tego, pewnie nie wiedziała też, kto tę komodę wystawił. Tutaj niuansów jest sporo.
0: Tak, to znaczy tu niuansów jest sporo. Ja może jeszcze dokończę wątek sprzed przerwą, bo mówiliśmy sobie o tych znalezieniu pieniądzach. Ja tylko tak dla wiadomości słuchaczy. Inne są troszkę regulacje, jak znajdziemy na przykład dowód osobisty. Inne są regulacje, jak jest paszport. Inna regulacja, jak przykładowo znajdziemy broń. Jeżeli ktoś znajdzie na przykład jakiś niebezpieczny przedmiot, broń, amunicję, jakiś materiał wybuchowy, to prosta zasada, zawiadamiasz policję, a ta z kolei tak musi zawiadomić starostę, ten starosta będzie się nam dzisiaj pojawiał. Gdybyś natomiast znalazł dowód osobisty, to jest ważne, to oddaj ten dokument niezwłocznie albo do organu dowolnej gminy, albo na policję, albo innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi. Nie trzeba zawiadamiać w tym zakresie starosty, podobnie jest przy dokumentach paszportowych. Wracając natomiast do pana pytania, tu jest i regulacja troszkę inna. Podam może przykład. Wszyscy teraz mówimy o kaucji, tak? Gdyby na przykład ktoś wziął butelkę plastikową, tak? Która ma ten znaczek 0,55 zł, tak? 50 groszy i zostawił przed budynkiem albo na ławce, poszedł sobie i zostawił, to w tym momencie mówimy o tak zwanym porzuceniu rzeczy. Znaczy właściciel tej butelki może się wyzbyć swojej rzeczy ruchomej. I wtedy, jak on porzuci tę rzekę, możemy bezkarnie wziąć sobie tę rzecz i nic nie szkodzi. Podobna sytuacja jest z tym meblami. Gdybym ja wystawił meble przed kamienicę i napisał, można sobie zabrać. Tak się czasem zresztą dzieje. Czasem jakieś wózki do oddania, czasem jakieś foteliki, czasem książki.
1: To ale przepraszam, ta informacja musi być, żeby uznać
0: nie,
1: to
0: nie
1: za
0: musi
1: rzecz?
0: Być. Czasem można być z kontekstu, ale z reguły jak ludzie wystawiają, szczególnie w takich miejscach, na przykład przed kamienicą, to dają jakieś informacje, że nie za chwilę to sobie ktoś zostawił, czekając aż wniesie na przykład jakaś osoba, która urządza sobie mieszkanie, tylko porzuca, tak? Albo daje ogłoszenie na przykład na spoty w takich popularnych serwisach. To wówczas każdy jak porzuca rzecz, w tym momencie reguły są troszkę inne. To już nie jest rzecz znaleziona, tylko jest rzecz porzucona i każdy może sobie ją zabrać i nic nie trzeba nigdzie zgłaszać. To jest reguła druga. A teraz wracając do pana przykładu, który pan opisał z miejscowości pod Szczecinem, tu sytuacja była inna, dlatego że tam właściciele porzucili mebel, ale nie porzucili, że tak powiem celowo przynajmniej, bo patrzymy też na zamiar, to te pieniądze, które są dosyć ważne. Oni dopiero później zauważyli, że wraz z meblem także w szufladzie były pieniądze, przypomnieli sobie o nich, no i wówczas zgłosili sprawę na policję, a zatem oni wyrazili chęć, że mebla może my już nie chcemy, natomiast jak najbardziej chcemy szufladę. Oni celowo przecież porzucili ten mebel, nie wiedząc, że w szufladzie są pieniądze. No i w tym momencie sytuacja rzeczywiście, czy jest łagodząca okoliczność dla osób, które w taki sposób znalazły tę walizkę, czy tam jakąś siatkę z pieniędzmi, na początkowy etapie jak najbardziej, dlatego że ta osoba przecież znalazła rzecz. Są zawsze, jak ktoś znajdzie rzecz, jest łagodniej traktowany niż ktoś, kto ukradnie taką rzecz. Pokazywałem przykład, że za przywłaszczenie znalezionej rzeczy maksymalnie do roku, a za kradzież o podobnej wartości przekraczające 800 zł jest aż 5 lat, więc to też widać w tym. Więc co powinna zrobić ta osoba spod Szczecina? No powinna, jeśli zauważa te pieniądze, sprawdzić, czy przekracza te 240 zł, albo wcześniej ustalić, czy wie, kto jest właścicielem. Jeśli nie wiedziała, no to natychmiast powinna zawiadomić w tym zakresie starostę, a jeśli nawet nie zna starosty, niech zawiadomi policję. Tak? I to by się kończyło. I co ciekawe, wtedy przysługiwałoby raz, że znaleźne, a dwa, druga ważniejsza informacja, no nie miałaby kłopotów prawnych.
1: No dobrze, ale wie pan, bo mam wrażenie, że też rolą tej sąsiadki, trzymajmy się tego przykładu, tak, która miała te 50 tysięcy euro w komodzie, jest udowodnić, że to były jej pieniądze.
0: No to może być rzeczywiście pewien kłopot. Z reguły jednak ci, co pozbywają się tej rzeczy, potrafią na przykład wskazać, w jakiej były walizce, w jakiej były reklamówce, ile było nominałów. Czy tam był, tak jak trzymajmy się tego przykładu, że tam był jeden Władysław, czy dwa Władysławy, a może był jeden Zygmunt, tak? To też jest znaczenie. Czasem ktoś zgubi portfel, tam stosujemy troszkę jeszcze inne reguły niż same pieniądze plus portfel, ale reguła jest podstawowa, no właściciel z reguły wie, jak wyglądają te rzeczy. To ciekawe, podobnie jest przy kartach bankomatowych, kiedy giną, zamieszcza się zdjęcia na serwisie, na przykład na Facebooku. Czasem zarządcy dworca czy MPK, na przykład Miejskie Przemysły Komunikacyjne, ma specjalną zakładkę na stronie, której jak zgubisz rzecz MPK, to zadzwoń tam. Czasem się udaje coś znaleźć. Także to jest kwestia raczej uczciwości. Prawo oczywiście reguluje te kwestie zdawkowo, ale pamiętajmy, warto być uczciwym, przyzwoitym.
1: Tak, tylko wie pan, no, charakter czynu, a co za tym idzie konsekwencje, determinuje wartość znalezionego przedmiotu. I pół biedy, jeśli to biedą nazywać, kiedy potrafimy dookreślić albo oszacować tę wartość, ale wtedy, kiedy ona balansuje na granicy, no robi się z tego niepotrzebny problem.
0: Wtedy mam dla pana rozwiązanie. Mhm. Gdyby rzeczywiście w tej szufladzie znaleziono rzeczy i właściciele nie udowodnili, że w tej szufladzie oni mieli te rzeczy, no to powstaje spór, tak? I ten spór mógłby na przykład rozstrzygnąć sąd. Niezawisły sędzia w niezależnym sądzie mógłby rozstrzygnąć. Jeśli to się nie da zrobić, to mógłby na przykład podzielić. Jest to spór w zasadzie bardziej o charakterze cywilistycznym, tak? No bo dwie osoby roszczą sobie prawo do pewnej rzeczy, tak? Walizki pieniężne z pieniędzmi. No i oczywiście o tym trzeba pamiętać. Pan, jeśli na przykład, nie wiem, zgubi jakąś rzecz, czy jakąś maskotkę dla dziecka, no to pan z reguły wie, jak to wygląda. Jak pan zgubi portfel albo klucze, to też potrafi pan z reguły wskazać jakiś brelocze charakterystyczne i to uprawdopodabnia, że to do pana, ta rzecz należy do pana. Jedno jest pewne. Właściciel ma prawo odzyskać swoją rzecz, której nie porzucił celowo, no a znalazca ma obowiązek oddać taką rzecz, która nie należy jeszcze do niego.
1: Jakie jeszcze wnioski możemy wyciągnąć z tej komodowej historii?
0: Przede wszystkim to jest także z jednej strony nauczka dla tej osoby, która będzie miała teraz kłopoty, bo ona będzie odpowiadać karnie za przestępstwo przywłaszczenia, 284 paragraf 3 tej rzeczy znalezionej, a dla nas, dla wszystkich, dla słuchaczy, dla mnie, dla pana, ta informacja przede wszystkim o tym, przestrzegajmy przepisu, może słuchajmy radia właśnie, żeby dowiedzieć się, jak one wyglądają, starajmy się wyszukać gdzieś tam w internecie, popytać znajomych, może znają, dajmy jakąś kartkę z ogłoszeniem, że coś znaleźliśmy, oczywiście nie musimy podać wszystkich szczegółów, jak osoby wskażą, identyfikują dany przedmiot, wówczas reagujmy, ale bądźmy po prostu ludźmi, uczciwymi, rzetelnymi ludźmi, którzy troszczy się także nie tylko o dobro wspólne, nie tylko o swoje własne, ale także innych.
1: Wie pan, jak zatrwożyli się moi koledzy, którzy pożyczyli ode mnie długopis i nie oddali, czyli przywłaszczyli?
0: No wie pan, to jest tak jak z tą słynną szczyptą soli do sąsiadki. No kiedy pan oddał szczyptę soli, tak? Bądźmy też realistami, dlatego prawo, są specjalne regulacje, od 3000 w zasadzie lat nawet Rzymianie o tym mówili. Mianowicie w drobnych kwestiach nie chodzi o spór. Proszę pana, tylko że 50 tysięcy, że tak powiem, euro, no to nie jest kwota, że tak powiem, minimalna, taka błahostka, bagatelna. To jest mienie, że tak powiem, znacznej wartości, nawet tak prawo karne to definiuje. Więc ten długopis przysłowiowy, który czasem przez zapomnienie, dlatego przepisy mówią, że nie można nieumyślnie sobie przywłaszczyć pewnych rzeczy, nie można nieumyślnie ukraść. Trzeba mieć zamiar. No, czasem pan odruchowo przejdzie przez kasę w sklepie i zapomni zapłacić. Zdarza się tak czasem. Albo dziecko, jest pan z dzieckiem i dziecko przejdzie i pan tego nie zauważy. I to są zupełnie inne sytuacje od pani. Pani przecież według tych ustaleń, które pan podał, ona zauważyła, że tam są pieniądze, tak? I powinna zareagować, tak jak opisaliśmy, to zawiadomić, po prostu poszukać właściciela.
1: No tak, ale ona oddała te pieniądze, jeśli dobrze pamiętam tę historię, dzięki temu, że policja ustaliła ją, zidentyfikowała dzięki monitoringowi i posłużyły temu także zeznania świadków. A dobra, skoro przy tym jesteśmy, to czy okolicznością łagodzącą jest to, że te pieniądze trafiły ostatecznie do właścicielki, czy nie?
0: Tak, z reguły się traktuje, że tak abstrakcyjnie, jeżeli właściciel odzyskał tę rzecz, no bo nie odzyskali te banknoty, no to wtedy ma to pewien wpływ na wymiar kary, no bo szkoda może nie została naprawiona przez sprawcę, czyli przez tą panią, która je przywłaszczyła, no ale właściciele troszkę inaczej też reagują w procesie. Z reguły pokrzywdzony już nie chce surowego ukarania sprawcy, z reguły bardziej się cieszy z tej jednej owieczki odzyskanej, tak?
1: Stosunki międzysąsiedzkie mogły zostać naruszone.
0: Wie pan, to tego się już nie da odzyskać, tej właśnie tego zaufania. To, o czym pan teraz wspomniał, jest dosyć istotne. No jak pan jest uczciwy, przyzwoity, dobrym sąsiadem, a warto mieć sąsiada, cytując pewną piosenkę, to rzeczywiście warto też dobrze z ludźmi żyć. Więc wydaje mi się, że tego zaufania się nie odzyska. No chciałby pan mieszkać koło sąsiada, który jest złodziejem? No tak to w potocznym tego słowa znaczeniu nazwać, niezależnie jaką ramy prawne przyjmiemy.
1: Tak, ale jeszcze idąc do kary za... przywłaszczenie. Czy jej wysokość w określonych widełkach jest wprost proporcjonalna do wartości takiego znaleziska i przywłaszczenia?
0: Decyduje nie tylko wartość znaleziska, ale przede wszystkim decydują inne okoliczności, na przykład podmiotowe dotyczące tej osoby, czyli na przykład czy była karana już wcześniej, jaką ma opinię w środowisku, jak się zachowała po kradzieży, czy przeprasza za swoje zachowanie, czy żałuje tego, co się stało, no bo popełniła błąd, tak? Miała nadzieję zresztą, że nie wyjdzie, jej zamiar był inny, bo troszkę czasu minęło. I tak, sąd oczywiście bierze to pod uwagę. My mówimy o tak zwanych widełkach. Sąd wymierza karę w ramach tej widełki. Ja nie spodziewam się, że ona, że tak powiem, otrzyma karę, mimo że jej grozi 1 rok pozbawienia wolności, taką karę. Jeśli była niekaraną osobą, jeśli nie miała wcześniej konfliktu z prawem, to prawdopodobnie skończy się może na jakichś pracach społecznych. Może sąd nawet odstąpić od wymiaru kary. Jest taka możliwość. Może nadzwyczajnie złagodzić. To jest możliwości multum. Myślę, że godzinę moglibyśmy rozmawiać, jakie są hipotetyczne scenariusze, ale słuchacze na pewno nie mają na to czasu.
1: Dobrze, to jeszcze jedna historia, bo pan posłużył się przykładem pieska. I zupełnie serio mówię, słuchacze też będąc wnikliwymi, jeśli chodzi o pańską opowieść, mogą zastanowić się, czy rzeczywiście, nie wiem, jeśli będzie to pies rasowy, on potencjalnie kosztuje niemało, to powinni się nim zainteresować, nie narażając się na kłopoty.
0: Pierwsza rzecz, trzeba najpierw, jeśli znajdziemy pieska, zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest podstawowa sprawa. Można zrobić zdjęcie na przykład temu pieskowi, tak? Można dać ogłoszenie na spotyt. Jedno jest pewne, nie możemy tego pieska sobie przywłaszczyć. Ja znam przypadki także w zakresie prawnym, że kiedy piesek jest warty kilkadziesiąt tysięcy euro. I rzeczywiście jest to, jakby nie chcę powiedzieć, że lokata majątkowa, rzeczywiście dla właściwie jest sprzątane. Niezależnie od wartości sentymentalnej. Prawo nie określa wartości sentymentalnej. Bierze pod uwagę, ile jest piesek wart na rynku. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan redaktor wskazał, to jest kilka tysięcy złotych, dbamy o swoje bezpieczeństwo, zawiadamiamy w tym wypadku najlepiej starostę albo jednostkę policji. Jak nie wiemy, co zrobić, zawsze na jednostkę policji. To jest marka moja.
1: Musimy kończyć.
0: Postępowanie.
1: Bardzo panu dziękuję. Doktor Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Kłaniam się. Piątku.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Kolejnym naszym gościem w przedpołudniu Radia Tok FM jest profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
1: Wielu z nas, jeśli świadomie już było na tym świecie, pamięta, to był wtorek, 11 dzień września 2001 roku o 8.45 czasu miejscowego. Pierwszy samolot uderzył w jedną z wież World Trade Center, a później już mieliśmy kaskadę zdarzeń najtragiczniejszego i najkrwawszego aktu terrorystycznego w historii Stanów Zjednoczonych. Zginęło blisko 3000 ludzi. Postaram się nie być w tej rozmowie, choć to trudne, pretensjonalne, ale czy można mówić, nie tylko ze względu na skalę tamtej tragedii, że 11 września rzeczywiście stworzył nie tylko współczesną Amerykę, ale także współczesny świat?
2: No w dużej mierze na pewno tak, to nie ma dwóch zdań. Oczywiście zawsze jest ten problem z takimi wydarzeniami właśnie, jak te, o których mówimy, no na ile on jakby zainicjował zupełnie nowe procesy, a na ile no zdynamizował i ujawnił procesy, które już gdzieś tam w tle pełzały. I oczywiście można powiedzieć, że w dużej mierze wiele z tych rzeczy, spraw, które się rozegrały potem, gdzieś już wcześniej w tle były, no ale niewątpliwie to wydarzenie było wydarzeniem przełomowym pod każdym względem, którego skutki do dzisiaj odczuwamy i które jest jakby ciągle żywe. No przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach Trump, który przywoływał to, oskarżając demokratów o to, że popierają terroryzm. I wielu, powiedzmy, no czy ostatnio była ta kontrowersja w Nowym Jorku, gdzie Mandani ujawnił całe tam ile, 170 tysięcy zdaje się stron, pokazujących, jak fatalne skutki miały te opady pyłu, które teraz owocują wzrostem ilości chorób nowotworowych i że to było przez wiele lat przemilczane przez administrację republikańską. Także nawet takie no zupełnie jakby oczy proste, w jakimś sensie, proste odniesienia do tych wydarzeń no ciągle się pojawiają i ciągle są żywe, ciągle używane w walce politycznej. Natomiast no, na pewno, to znaczy tak jak ja to obserwowałem, bo niedługo potem byłem zresztą w Stanach kilka miesięcy po tych wydarzeniach, no i potem wielokrotnie jeździłem, to jakoś przeorało mentalność Ameryki. Wpłynęło ono również na politykę Ameryki, no a jeżeli chodzi o świat, no to chyba byśmy tutaj mogli do wieczora siedzieć, wymieniając różnego rodzaju wydarzenia, które były efektem, no prawie bezpośrednim tych ataków na Amerykę, nie tylko na Watson Center, ale jak na przykład konsekwencje wojen, które potem Ameryka, właściwie koalicja prowadziła w Azji, które zaowocowały z kolei fazą migrantów i kryzysem w 2015 roku, do czego się zresztą przyłożyła też wiosna arabska, ale to wszystko zostały uruchomione jakieś takie mechanizmy, które do dzisiaj trwają i z którymi my się wydaje, że ciągle się zmagamy. Właściwie można powiedzieć, nie możemy sobie poradzić, o tak bym powiedział. Także w tym sensie to ciągle trwa.
1: Panie profesorze, ponieważ przeszedł pan do tego wątku wojny Stanów Zjednoczonych,
2: tak,
1: nazwijmy to wojny z terroryzmem, czy
2: tak,
1: w takiej gigantycznej perspektywie ćwierć wieku, bo to aż tyle, można powiedzieć, że Amerykanie tę wojnę wygrali, czy ta wojna wciąż trwa, czy w ogóle da się to ująć w jakieś ramy, w definicję?
2: Myślę, że do końca nie. To znaczy wygrali wiele bitew, prawda? No, jeżeli chodzi o likwidację Al-Kaidy, potem likwidację Państwa Islamskiego, potem Afganistan, no, rozbicie władzy Saddama Husajna w Iraku, które było skądinąd takim dodatkowym elementem tej całej wojny. No ale dzisiaj jest jasne i to jest oczywiście banał to, co powiem, że Ameryka ruszyła do tych wojen no nieprzygotowana, nawet nie tyle militarnie, bo militarnie pewno to było przygotowane, sądząc po efektach, ale w takim sensie, no powiedziałbym, polityczno-społecznym. Nie przewidziano wszystkich możliwych skutków, jakie mogą te wojny spowodować. Także można powiedzieć, że na pewno no, ograniczona aktywność terrorystyczna na tych terenach, ale znaczy przynajmniej przejściowo, no ale mamy teraz znowu, prawda, Afganistan rządzony przez talibów i nie wiadomo, co się z tego wyłoni. Mamy Irak w stanie
1: chaosu. Przepraszam, to pańskim zdaniem jest symbol do nieudolności też Amerykanów, co miało swój początek w 2001 roku?
2: No, słowo nieudolność jest tutaj takie, powiedziałbym, ryzykowne. To znaczy, na pewno nie było to pod każdym względem, nie było to perfekcyjnie przygotowane, jeżeli chodzi o taką stronę polityczno-społeczną. Jeszcze raz to powtórzę. Ale też być może, no, Patrząc jakby na ówczesną sytuację, prawda, kiedy ta czołówka amerykańska, jakby ją nie oceniać, prawda, Bush, a przede wszystkim Cheney chyba tam był takim mózgiem, musiała podejmować szybko efektowne decyzje, no jakoś zareagować. I zareagowali, ale zareagowali w taki sposób, że perfekcyjnie, ja myślę, w dużej mierze wojskowo, natomiast politycznie, zdobywając oczywiście poparcie, przecież myśmy tam uczestniczyli, polski kontyngent, ale jakby cele polityczne, w sensie stałego uspokojenia tego regionu, generalnie to jest Bliski Wschód i powiedzmy okolice, jak to Timothy Garton-Ash kiedyś zauważył, nieprzypadkowo we wszystkich językach europejskich to jest Bliski Wschód, czyli to jest to, co nas bezpośrednio dotyka i zawsze dotykało od starożytności, średniowiecza i tak dalej, no nie został uspokojony, no to jest po prostu oczywiste w tej chwili, więc można powiedzieć, że te cele takie dalekosiężne nie zostały zrealizowane. Inna sprawa, czy one były w ogóle możliwe do zrealizowania.
1: Panie profesorze, bo też w tym pytaniu o jak gdyby nowej, współczesnej historii gdzieś starałem się przemycić ten wątek coraz mniejszego prawa do prywatności, bo to, co się wydarzyło, ten akt terroru spowodował, że Amerykanie zaczęli akceptować powodowani też strachem to, że ich swobody są ograniczone, ale jednocześnie, zresztą w Europie też to było widać, jednocześnie to wszystko przebiegało równolegle do coraz większej świadomości społeczeństw, jeśli chodzi o swobody obywatelskie, przysługujące prawa i tak dalej. Jak te dwa porządki funkcjonowały ze sobą, tak z filozoficznego punktu widzenia spójrzmy?
2: Bezpośrednio po tych atakach, powiedzmy, nie wiem ile tam, kilka miesięcy potem jechałem do Ameryki i tam wtedy musiałem się starać o wizę i dołączono nowy kwestionariusz wizowy, który mnie taki jakby dodatkowy, który mnie wprawił o osłupienie, bo było tam pytanie, do jakiego plemienia lub klanu należysz, zapisz nazwę tego klanu i tak dalej, czy plemienia. No, nie wypełniłem to. Do dzisiaj nie wiem, czy jako mieszkaniec Śląska powinienem był, no nie wiem, jacyś tam burzanie, ślężanie i tak dalej. I pytanie, które zresztą chyba zostało o trening, jeżeli chodzi o broń chemiczną i jądrową. Także jakby coraz więcej tych pytań ingerujących, no ale też oczywiście to, co z czym się wszyscy wtedy zaczęli spotykać do dzisiaj, z czymś narzekając, żyjemy. Bardzo ostre kontrole na lotnisku, potem ten zakaz wnoszenia płynów i tak dalej. No i wieczne dyskusje, ale to pan ma rację, że to jednocześnie na początku to właściwie nikt tego nie kwestionował. Nikt tego nie kwestionował, no i pojawiły się poważne podejrzenia, że to jest w ogóle testowanie takiej zdolności państwa do kontroli obywateli, no bo zagrożenie terroryzmu nikt nie będzie kwestionował, zresztą nikt się na tym nie zna, co jest absurdalne, co jest rzeczywiście potrzebne. I mi się wydaje, że jednak ta strona, jakby to powiedzieć, kontrolująca ciągle ma przewagę.
1: Z profesorem Leszkiem Koczanowiczem, politologiem, filozofem, psychologiem z Uniwersytetu SWPS rozmawiamy o tym, jakkolwiek znów pretensjonalnie to zabrzmi, jak zmienił się świat 25 lat po atakach na World Trade Center. Skończyliśmy, panie profesorze, wątkiem, że bezpieczeństwo wymaga coraz większej kontroli i my się do tego przyzwyczailiśmy, więc...
2: I w tym sensie też może jest taka zmiana, powiedzmy, demokracji, nie? Bo coraz więcej uprawnień oddajemy ekspertom. Mówimy, my się na tym nie znamy, eksperci bezpieczeństwa wiedzą, co powinno się robić i tak dalej. I w jakim sensie no jeżeli tak można powiedzieć, tracimy taką ludową, społeczną kontrolę nad tymi wydarzeniami.
1: Ale panie profesorze, no proszę zobaczyć dynamikę, zwrócić uwagę na dynamikę współczesnego świata. Jeśli te lęki ze Stanów Zjednoczonych sprzed ćwierć wieku przełożymy na obecne akty terroryzmu, na to, co dzieje się choćby na naszym kontynencie, wojnę rosyjsko-ukraińską, sprawy migracji, idąca za tym przestępczość, wojna kulturowa, no to właściwie tam mieliśmy tylko podany wzorzec, a teraz w rozmaitych obszarach tego doświadczamy i na to się godzimy.
2: Tak, to jest słuszna uwaga, myślę, że uogólniając tą pana uwagę, to można powiedzieć, że jakby zmienił się sposób myślenia o świecie i o sposobie rozwiązywania konfliktu w tym świecie. To znaczy przemoc, już pomijam, uzasadniona czy nieuzasadniona, stała się w pewnym sensie normą, prawda? O ile wcześniej przemoc zawsze jest, przemoc zawsze była, jest w stosunkach między państwem a obywatelem, ale tutaj jakby tak się odsłoniła. Stało się całkiem jasne, że ona będzie odgrywać decydującą rolę. I to jest być może jeden z takich najbardziej niebezpiecznych konsekwencji, takich powiedziałbym świadomościowych tych wydarzeń z tamtego czasu. Po drugie, wydaje mi się, że też ten stosunek do migracji, te przesunięcie prawicowe w wielu krajach świata, w tym w Europie, prawda, ten ostatni sukces AfD, taki spektakularny, jest też jakimś pośrednim efektem tej całej trajektorii, która została wtedy uruchomiona, tej takiej, powiedzmy, nieufności w stosunku do normalnych procedur demokratycznych i raczej pójścia w drogę w kierunku takiej kontroli czy przyciskania śruby, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie. Ale to powiedziawszy, jeśli mogę jeszcze kilka zdań.
1: Bardzo proszę.
2: To słusznie pan powiedział, że to są zawsze takie sprzeczne tendencje. Nie? Z jednej strony jest ten nacisk, z drugiej strony rośnie świadomość praw obywatelskich. No bo jeżeli rzeczywiście popatrzeć na Amerykę, nie, ja akurat obserwowałem te dwie kampanie wyborcze, Bush-Gore i Bush-Kerry, i w tej drugiej to w zasadzie bezpieczeństwo z oczywistych względów było takie najważniejsze, prawda? Ten słynny bonmot Busha, kto lepiej obroni Amerykę, czy ja, czy tam twoje dziecko, czy ja z karabinem, czy Kerry ze swoją deską surfingową, to był taki jakby znak tamtego czasu. No ale potem znowu mieliśmy dwie kadencje rządów Baracka Obamy, prawda? Baracka Obamy, kiedy się wydawało, że te urazy są jeszcze tak mocne, które oczywiście były, teraz wielu mówi, że były rozczarowujące, że nic nie wniosły, ale one jakieś takie nowe spojrzenie na Amerykę dały, prawda, z tą całą służbą zdrowia, z pewnym takim zmianą języka, być może nie polityki, bo na początku rządów Busha wypominano, że za Baracka Obamy więcej deportowano migrantów niż w początkowym okresie rządów Busha. No ale to była jakaś taka zmiana. I potem znowu przychodzi Trump, ale potem znowu jest Biden. Znaczy, jakby to powiedzieć, polityka jest taką niezwykle złożoną rzeczą. Ja tak trochę czasami, mogę powiedzieć nawet tak, że nie lubię takich jakichś apokaliptycznych wersji, nie? Że mówi się, że jakieś jedno wydarzenie to zmienia wszystko, że ludzie chcą, żeby im kłamać i tak dalej, bo często to jest tak, że to są na przykład w wyborach amerykańskich, to były oczywiste błędy polityczne, zarówno z Clinton, jak i z Kamalą Harris. że takie, powiedzmy, w pewnym, w jakimś sensie przypadkowe decyzje władz tych partii mogły decydować. Także zawsze tutaj obserwujemy sprzeczne tendencje, tak na przykład jak w Niemczech mobilizacja przeciwko AfD i tak dalej. Także, ale co by nie powiedzieć, to i ta jedna i druga tendencja została w dużej mierze uruchomiona właśnie wtedy, w 2001 roku.
1: Panie profesorze, to ja w te sprzeczności pobrnę jeszcze dalej, bo proszę zwrócić uwagę, z jednej strony po 11 września wzrosło zaufanie do amerykańskiej i administracji, i instytucji dbających o bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, jeśli prześledzimy sobie bieg historii, wojny, o których pan wspomniał, w Iraku, czy przede wszystkim w Afganistanie, narzędzia, jakie stosowała amerykańska armia, nie wiem, Guantanamo chociażby, no, nadużycia służb też idące w kierunku ograniczenia swobód obywatelskich, to wszystko powoduje, że to zaufanie też zostało podkopane i to w niemałym stopniu. I znów tutaj mamy dwie, no, takie odległe od siebie ścieżki, ale idące równolegle.
2: Tak, oczywiście. No, te wszystkie historie, które się potem tak mocno pojawiły o tym alternatywnym państwie, o tej tajemniczej pizzerii, prawda, która jest tą główną kwaterą i tak dalej, to w jakimś sensie jest pokłosiem, no zresztą pokłosiem tych teorii spiskowych, które od razu się pojawiły. No, o tym nie mówiliśmy i chyba nie powiemy, bo to jest osobny temat. No ale każdy z nas wie, każdy, kto się tym interesuje, ile jest różnych teorii spiskowych podważających oficjalną wersję tych wydarzeń z 2001 roku.
1: A, panie profesorze, to nawet dzisiaj mi się wyświetliło, że jakiś agent na łożu śmierci zdradził całą prawdę o WTC.
2: No właśnie. I to mi się wydaje, że to będzie, to jest jakby taki zapłon, który no spowodował cały szereg, no całą serię teorii konspiracyjnych dotyczących w ogóle funkcjonowania państwa. Znowu, one zawsze były, ale tu zostało to dramatycznie przyspieszone przez dramatyzm tych wydarzeń i przede wszystkim przez zaskoczenie, prawda? Dla ludzi, to tam w filozofii ktoś uknął takie ładne pojęcie pokusa znaczenia, że ludzie nie lubią takich wydarzeń, które są no jakby mało wyjaśnialne, że zawsze musi być coś, co się da wyjaśnić. I tutaj to wydarzenie, które zaskoczyło Amerykę, przecież to nie mówiliśmy o tym, no ale to było wydarzenie, no, może porównywalne z Pearl Harbor, nie wiem, bo tego nie przeżywaliśmy oczywiście, kiedy nagle cała ta potęga Ameryki została podważona. No i jednocześnie, czy to jakby naturalna u wielu ludzi, można powiedzieć psychologicznie, była tendencja, żeby to jakoś zracjonalizować, żeby pokazać jakiś spisek, który się za tym kryje, który mógł do tego doprowadzić. A jak już to raz zostało uruchomione, no to ta popularność oczywiście rośnie lawinowo.
1: Panie profesorze, to tak na koniec, a zostały nam dokładnie 2 minuty. Stany Zjednoczone po 11 września stały się mocniejsze, czy stały się słabsze?
2: To znaczy, mi się wydaje, że stały się mocniejsze w takim sensie militarnym i tak dalej, no bo to na pewno skutki, pewno wywiadowczym też, ale stały się słabsze, jeżeli chodzi o taką, jakby to powiedzieć, wewnętrzną siłę, wewnętrzną zgodę i stały się też chyba słabsze, jeżeli chodzi o to, co się nazywa ładnie soft power, prawda? Bo zaraz potem wszyscy współczuli Stanom Zjednoczonym i wszyscy się czuli Amerykanami, większość, no powiedzmy, i przede wszystkim wśród tych gronie sojuszników. To zostało w dużej mierze zmarnowane. Także znowu mamy przeciwstawne trendy, ale ja bym się trochę bał o Stany Zjednoczone, no ale mam nadzieję, ten kraj przeżył różne kryzysy. Ja generalnie lubię tam jeździć, lubię tam być, lubię rozmawiać z ludźmi i jestem jakby optymistą co do tego kraju, ale jednym z niewielu już w tej chwili, to muszę powiedzieć otwarcie.
1: Bardzo panu dziękuję, profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu.
2: Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu
1: SWPS.
2: Za
1: ciepło. Tak, no dziękuję. Nie, dziękujemy za tę opowieść. Pan dotknął Ameryki po 11 września empirycznie.
3: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK, pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wołodymyr Zełenski proponuje Rosji rozejm energetyczny. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Należy szukać możliwości rozejmu energetycznego z Rosją, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział też, że należy poszukiwać możliwości zawarcia rozejmu i zrezygnować ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Jego zdaniem konieczne jest także odblokowanie ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. Zełenski ocenił też, że wojna z Rosją weszła w nową fazę. Rosjanie otwarcie atakują, jego zdaniem, już nie tylko kompleks rolno-przemysłowy, nie tylko porty, nie tylko infrastrukturę cywilną. Uderzają też w szkoły, uniwersytety, stacje benzynowe, infrastrukturę socjalną, magazyny żywności, elektrociepłownie i obiekty energetyczne, powiedział prezydent Ukrainy. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. O sprawie informuje Ministerstwo Energii. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Zakład zamknięto w ramach środków ostrożności. To po czwartkowych atakach rannych wówczas zostało kilka osób. Światowe agencje przekazały, że na zdjęciach satelitarnych wykonanych m.in. przez NASA widać dym w pobliżu saudyjskiej magistrali. Zrodziło to obawy, że rurociąg mógł stać się celem ataków Huti, choć władze w Riadzie nie potwierdziły tych doniesień. Huti w ostatnich tygodniach prowadzą ostrą ofensywę na Bliskim Wschodzie, zajmując kolejne porty naftowe i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Warta ponad 8 milionów złotych akcja z 2017 roku, promująca ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Ze szczegółami teraz Marcin Starzec.
6: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
7: Sąd rozpoznał zażalenie bez udziału stron,
6: mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Wkrótce prokuratura wyznaczy nowy termin, a nawet terminy przesłuchania, bo śledczy chcą dać byłej premier kilka opcji w kalendarzu do wyboru, biorąc wcześniej mniejsze słowa Beaty Szydło o dobrowolnym stawiennictwie za dobrą monetę. Marcin Starzec, TOK FM.
5: W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku. Obecnie w Polsce jest 48 takich samorządów, a 30 kolejnych gmin ubiega się o taki status. Najpopularniejszym argumentem za jest większa przepustka do promocji i dotacji, której zwykła gmina nie ma. Ale to teoria. Praktyka wygląda inaczej, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju, który uzdrowiskiem jest od ponad 440 lat.
8: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
5: Z jeszcze większymi problemami borykają się gminy, które uzdrowiskami zostały stosunkowo niedawno, mówi prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Globa.
9: Brakuje nam wciąż jeszcze, może nie we wszystkich już uzdrowiskach, ale tej infrastruktury zewnętrznej, która powoduje to, że kuracjusz, który kończy zabiegi, no ma gdzie wyjść, ma atrakcję.
5: Gminy żądają osobnej puli w budżecie województwa, inaczej status uzdrowiska zostanie tylko na papierze. ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry i pierwsza szóstka w tym roku. Poprzednia padła w maju 2025, gdy grający z okolicy Brescia, także w Lombardii, dostał za nią 35,5 miliona euro. Od tamtego czasu kumulacja stale rosła, a na rozstrzygnięcie czekali niecierpliwie gracze w całych Włoszech. Kolektorzy mówią, że nie wiedzą nic więcej oprócz tego, że wygranym jest mieszkaniec miejscowości, która ma 4000 osób. W sobotę właściwie w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, od 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju i na zachodzie najcieplej do 21 stopni Celsjusza.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Pierwszym naszym rozmówcą w audycji przy niedzieli o sporcie jest Mateusz Ligenza z Radia Z. Dzień dobry, Mateuszu.
11: Good evening, jak to się mówi.
10: Tak, bo różnica czasu jest spora. To dla nas będzie dobry wieczór, dla ciebie dzień dobry. A my teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się wczoraj na kortach US Open w związku z Igą Świątek. Mecz obserwowałeś, byłeś naocznym świadkiem tego spotkania, które no, miało dość specyficzny przebieg. Ja zastanawiam się, jakich słów używać, ale wolałbym tobie oddać głos. Ostatecznie pokonana została Czeszka Buzkova 2-0, 7-6, 7-6, ale to było spotkanie, które przedłużyło się ponad miarę.
11: O, ja miałem niemal palpitację serca w końcówce drugiego seta, dlatego że bardzo się denerwowałem. Iga Świątek jest niezwykle uśmiechnięta w ostatnim czasie i ja jej długo nie widziałem w takim stanie, ale jest takim diamentem w koronie polskiego sportu, bo wytrzymywała najtrudniejsze momenty i to był mecz, w którym rzeczywiście musiała się nasza Raszynianka doprowadzić do takiego maksimum swoich umiejętności, bo Czeszka broniła fenomenalnie, doskonale poruszała się na korcie, na nogach i odbierała piłki, które wydawały się niemożliwe do przebicia na kort Igi, ale ten przedostatni gem drugiego seta myślę, że przejdzie do historii tenisa. 13 minut trwał, obroniła aż 3 piłki setowe Iga Świątek, no i później na tej fantazji już spokojnie doprowadziła drugiego tiebreaka do samego końca. To, co jest godne podziwu, to to, w jakim ona stylu potrafi dźwigać się w tych kluczowych momentach na trzecim co do wielkości obiekcie tutaj w Nowym Jorku. Ona nie jest przyzwyczajona do tego, że gra na mniejszych arenach. Co chwilę latają samoloty nad kortem. Słychać dźwięki służb, a to karetki, a to policji. Można naprawdę zwariować czasami, ale ona pod tą fioletową czapeczką jest na tyle skupiona, że potrafi być tylko w samym swoim świecie. Pomagają polscy kibice, bo trzeba przyznać, że za każdym razem, kiedy potrzebowała tego wsparcia, to było tylko słychać Iga albo Iga Świątek.
10: 2 godziny 26 minut trwało to spotkanie, żeby też nie pozostawać gołosłownym, żeby miało ono dość specyficzny przebieg jak na dwa.

0: rywalizacji, kiedy rozmawiałem z polskimi kibicami, to większość z nich, i naprawdę mówili to z pełną świadomością za słowa, mówili, że oni przebukowują bilety i zostają w Nowym Jorku tak długo, aż liga będzie grać, a ich zdaniem wystąpi w finale.
1: Kiedy mowa o Chińce Zheng, od razu przypomina się no, kilka batalii, a przede wszystkim jedna z nich, po której Polka miała szczególne,
0: Paryż,
1: tak, szczególne powody do łez, prawda? I Paryż, Igrzyska Olimpijskie wracają.
0: Byłem na tym meczu i nawet przyznam się szczerze, że myślałem o tym, żeby zapytać o to Igę Świątek, ale nie chcemy przywoływać tych smutnych wspomnień, bo skupmy się na tym, co piękne, na tym, że Iga rzeczywiście się odbudowuje. Wówczas miała awansować do wymarzonego wielkiego finału podczas Igrzysk Olimpijskich i to też taka nietypowa sytuacja, bo w tenisie nie ma drugich szans, tylko ta druga szansa występuje właśnie w trakcie Igrzysk, bo jest mecz o trzecie miejsce i wówczas pokazała, że tak jak ojciec, który był przecież wioślarzem, olimpijczykiem z 1988 roku, nauczył ją, że medal olimpijski jest najważniejszym trofeum. Ale tutaj no będzie taka opcja do rewanżu, a przy okazji przybliżyć się do tego pięknego trofeum, które w okolicy głównego obiektu, a więc Arthur Ashe Stadium, jest prezentowane. Kibice mogą się fotografować z nim. Miała już raz okazję, żeby wznieść to trofeum w hen-hen wysoko, ale to nie będzie łatwiejszy pojedynek niż bo Chinka z jednej strony, można powiedzieć, ma patent na IG, a z drugiej, powiedzmy sobie wprost, ona jest w drugiej setce rankingowej i tak jakby ten najlepszy złoty moment, przede wszystkim ten olimpijski, ma już dawno za sobą, obyśmy mogli cieszyć się z awansu spokojnego do ćwierćfinału Igi Świątek.
1: To będzie czwarty mecz Polki w US Open. Jak oceniasz te trzy dotychczasowe bez straty seta? Które z tych spotkań jest największym powodem do optymizmu, twoim zdaniem?
0: Myślę, że ten właśnie ostatni, bo o ile on był najtrudniejszy i rzeczywiście nie pokazała Iga swojego najlepszego poziomu, bo zawodził serwis i z tym miała największe problemy. O ile trafiała z bardzo dobrą skutecznością przy pierwszym podaniu, to nie punktowała. Rywalka miała na to odpowiedź, ale myślę, że to, czyli ta informacja zwrotna, którą uzyskała, jest najważniejsza, że gdybyśmy jeszcze cofnęli się na przykład 2-3 miesiące wstecz, to Iga, kiedy wpadała w tarapaty, to zaraz dochodziłoby do trzeciego seta, a w nim potrafiła przegrywać nawet do zera. I tutaj ona nie powoduje sobie takich napięć, które mogłyby wywoływać niepotrzebną nerwówkę, a jak wspomniałeś na początku naszego wejścia, ten pojedynek trwał, no troszeczkę zaokrąglimy, prawie 3 godziny i wówczas każdy taki set to godzina spędzona w upale, bo też musimy to odnotować, że po ulewach, które przechodziły na początku tego pierwszego tygodnia nad Nowym Jorkiem, to teraz jest niezwykle parno, ja czuję się, jakbym był gdzieś w Dolinie Śmierci, a nie w stanie Nowy Jork.
1: Trzymajmy się turnieju pań. Które z zawodniczek prezentują formę, no, wręcz skazującą je na kolejne rundy? Już mówiąc otwartym tekstem, poszukuję tych najgroźniejszych rywalek dla Igi Świątek.
0: Pytanie, co z Jeleną Rybakiną? Myślę, że tutaj ten apetyt na to, żeby zostać liderką światowego notowania, gdyby Państwo mieli teraz okazję sobie wpisać WTA Live, jeśli chodzi o ranking, to tam rzeczywiście to nazwisko Kazaszki widnieje na samym szczycie, bo na początku odejmujemy punkty zawodniczkom za występ w poprzednim sezonie, a Białorusinka Aryna Sabalenka tych punktów miała odjętych na początku rywalizacji aż 2000. I cały czas to właśnie Kazaszka jest wirtualnie jedynką. No i trudno się nie nakręcić, myśląc o tym, że można zdetronizować Białorusinkę, która z tego piedestału nie chce zejść od bardzo, bardzo długiego czasu. Ale ta drabinka jest troszeczkę łatwiejsza, mówię troszeczkę w cudzysłowie, bo tak jakby troszeczkę ten gorszy układ, mimo tak niskiego rozstawienia na Igę Świątek przystało, a więc 8. miejsca, to miała sporo szczęścia, że ta czołówka bardziej trafiła właśnie w okolice Aryny Sabalenki. Nie wiemy jeszcze, jak Kazaszka będzie funkcjonować na dystansie całości tego turnieju, bo oczywiście miała duże problemy ze zdrowiem i skarżyła się na początku tej rywalizacji, że jeszcze nie czuje się zdrowa, ale tutaj upatrywałbym tego tak naprawdę potencjalnego, najtrudniejszego wyzwania. One mogą się spotkać w ćwierćfinale. Jeżeli gdyby doszło do takiego pojedynku, Iga, już wróżymy troszeczkę z fusów, ale wyszło

0: bez kortu ponownie zwycięsko przeciwko Rybakinie, ale w pełnej rywalizacji, nie zakładając, że znów przytrafi się jakiś uraz. No to myślę, że jest autostrada do wielkiego finału, a wówczas sobota to jest ta data, którą warto zakreślić, ale to oczywiście jestem teraz optymistą. Bardzo się cieszę, że wczoraj był ten przepiękny moment, kiedy Iga Świątek znów zabłysnęła sceną.
1: To ja jeszcze dziękuję Ci za poświęcony nam czas, za rozmowę, a był z nami Mateusz Ligenza z Radia EZ.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Możemy w naszej audycji przy niedzieli o sporcie zapominać o lekkoatletyce, a to w związku z wczorajszym oraz piątkowym meetingiem podsumowującym cykl Diamond League. Artur Partyka jest z nami, który komentował oba te finałowe wielkie wydarzenia. Dzień dobry, Arturze.
7: Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
1: To, co wydarzyło się wczoraj, także w piątek, ale myślę przede wszystkim o dwóch polskich zwycięstwach, to rzeczy, jakiej absolutnie nikt się nie spodziewał. Opowiedz o tym słuchaczom, którzy być może nie śledzili zmagań w Brukseli. Przypomnijmy, to finał Diamentowej Ligi, gdzie rozdawane były statuetki, po które sięgał niegdyś Piotr Małachowski. Wydawało się, że długo, długo tych biało-czerwonych triumfów nie doczekamy.
7: Tak, to prawda. To był niezapomniany, można powiedzieć, wstęp do weekendu, właściwie weekend w Brukseli. Wspomniałeś o Piotrze Małachowskim. Ja w trakcie relacji też przywoływałem Piotra, a to przede wszystkim za sprawą tego, co wydarzyło się w pierwszym dniu, bo ogromną niespodziankę sprawił nam Mateusz Kołodziejski, wygrywając konkurs skoków z wyż 2,28 w pokonanym polu Gianmarco Tamberi między innymi, Doroszczuk Ukrainiec, halowy mistrz świata, także to zwycięstwo bardzo prestiżowe w tym cyklu Diamentowej Ligi dla Mateusza, miejmy nadzieję, będzie początkiem takiej stabilizacji, bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o skok wzwyż i w ogóle całą lekkoatletykę. Powtarzalność, że będzie początkiem wejścia do tej światowej czołówki i no nie ukrywajmy, ten poziom nie jest taki, jak był chociażby dekadę temu, ale nie ma to większego znaczenia. Liczą się przede wszystkim zwycięstwa, liczą się triumfy, liczą się medale, a Mateusz właśnie w piątek dokonał rzeczy, której do tej pory dokonał tylko Piotr Małachowski, czterokrotnie wygrywając przecież statuetkę, tę diamentową statuetkę, o którą już sportowcy rywalizują 17 sezon. Zaczęło się to dla nas rzeczywiście bardzo pięknie, a w drugim dniu było jeszcze lepiej. Rozpoczęła może niezbyt udanie Natalia Bukowiecka, bo była siódma w biegu na 400 metrów, natomiast potem już było tylko lepiej. Pia Skrzyszowska miejsce szóste w finale, no i Dawid Wegner, ogromna niespodzianka, 87-74 w rzucie oszczepem. On w ogóle wskoczył w ostatniej chwili do tej finałowej szóstki, bo w konkurencjach technicznych to właśnie sześciu zawodników bierze udział w tej finałowej rozgrywce, natomiast tutaj uległ tylko wspaniałemu reprezentantowi Sri Lanki, Patiranjowi, który wygrał piąty swój konkurs, łącznie właśnie z tym finałowym, był absolutnym dominatorem, jeśli chodzi o rzut oszczepem w tym sezonie 2026. Dla Dawida rekord życiowy w tak wspaniałym stylu, na takiej imprezie, do tego jeszcze doliczmy wspomniany Zurich i miejsce na podium, także też miejmy nadzieję, jak przy okazji Mateusza będzie to początek naprawdę fajnej drogi i takiego zaaklimatyzowania się w czołówce światowej. Został zauważony, jest wśród tych najlepszych, zanim wielcy, wspaniali mistrzowie, jego, Peters, to są wszystko medaliści Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, także szansa na dalsze dobre występy jak najbardziej stoi otworem przed naszym oszczepnikiem. No i creme de la creme, można powiedzieć.
1: Sobota.
7: To, co zrobił Mateusz, było wspaniałe, ale to, co zrobiła Klaudia Kazimierska, bijąc rekord Polski, uzyskując najlepszy w tym roku wynik na świecie, bo przecież jako jedyna złamała barierę 3 minut 55 sekund i to jakim stylu. Ona to zrobiła w sposób nieprawdopodobny. Jest w życiowej formie, fantastycznej formie. Kontrolowała bieg. Na początku byłem nieco zaniepokojony, że jest na końcu stawki, właściwie była przedostatnia, ale ona pilnowała, to była jej taktyka, ona pilnowała George Hunter Belta, z którą przegrała na Mistrzostwach Europy, bo to przecież medalistka Igrzysk Olimpijskich, ta wielka, ale kiedy na początku biegu biegły pod koniec stawki, na końcu biegu Klaudia była na miejscu pierwszym, zostawiając te wielkie, naprawdę wspaniałe zawodniczki. Potwierdziła, że ten sezon 2026 będzie sezonem, jest sezonem przełomowym dla niej i wdarła się do tej ścisłej, najściślejszej czołówki, która będzie rywalizowała, nie bójmy się tego powiedzieć, o te największe triumfy w ciągu tych najbliższych dwóch sezonów. A mam na myśli przede wszystkim Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, po drodze oczywiście halowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Także to, co zrobiła Klaudia, to są rzeczy nieprawdopodobne. Zostanie to odnotowane w annałach polskich biegów średnich i również sprawiła nam ogromną satysfakcję. Także można powiedzieć, że to był taki polski, można powiedzieć, finał dla nas. Piotr Małachowski, te cztery tytuły, no i teraz mamy nowych bohaterów diamentowej, bohatera i bohaterki diamentowej ligi.
1: Arturze, ostatnie mistrzostwa kontynentu no nie wskazywały na to, że będziemy mieli wśród Polaków właśnie tych bohaterów, no bo z reguły tak jest, że na diamentowej lidze potwierdzają się te wyniki osiągnięte w europejskim bądź też światowym czempionacie.
7: Tak, dokładnie. Mieliśmy świadomość też, oceniając występ w Birmingham jako dobry. On nie był pełny jakichś fajerwerków, zabrakło nam złotego medalu, pamiętajmy o tym. Natomiast utwierdził nas w tym, że jeśli chodzi o Europę...
1: A tutaj mamy dwoje zwycięzców.
7: Utwierdził nas w tym, że jesteśmy w czołówce, ale Europy. Natomiast na świecie te meetingi diamentowej ligi też, Przemku, pokazywały, że no, jest zaledwie garstka zawodników, którzy mogą się pokazać, powalczyć o te najwyższe trofea. Natomiast ten finał pokazał, że rzeczywiście, no nie mamy plejady, można powiedzieć, tych zawodników na takim bardzo wysokim poziomie, ale już jest te kilka osób, które mogą rywalizować z tymi najlepszymi. I tu, co tu dużo mówić, zaskoczył nas troszeczkę ten finał. W ogóle też pięknie się stało, bo ja też o tym wspomniałem przy okazji meetingów, które odbywają się po Mistrzostwach Europy, że w tym sezonie lekkoatleci i lekkoatletki mają naprawdę bardzo wysoką formę pod koniec, na końcu tego sezonu. Mieliśmy dwa rekordy świata w zeszłym tygodniu w Zurichu. Masai Russell na 100 metrów przez płotki i Dos Santos na 400 metrów przez płotki. Ta forma jest bardzo wysoka, tych dobrych wyników jest bardzo dużo. Zachwycili nas tyczkarze. Co prawda Mondo Duplantis zapłacił chyba urazem w Brukseli wczoraj, wycofał się z meetingu, przepraszając wszystkich kibiców za to, że nie może stworzyć tak pięknego widowiska, jakie mieliśmy okazję oglądać z Karalisem wspólnie innymi tyczkarzami w Zurichu i w Lozannie, czy też w Chorzowie. Natomiast ta końcówka sezonu jest nieco inna niż byliśmy do niej przyzwyczajeni, do tych końcówek sezonu. Tam już widać było, że jest duże zmęczenie, słabsze wyniki, słabsza forma. Tutaj Wanyoni, Vero, wspomniany Sanchez, Masai Russell, nasza Klaudia Kazimierska, która dzisiaj zakończyła jej bieg, zakończył całą prezentację dzisiejszej transmisji diamentowej ligi. To o czym świadczy, że realizatorzy wybrali ją do tego, aby ukoronować ten finałowy pojedynek najlepszych na świecie w Brukseli.
1: Przybliżmy bardzo proszę naszych wielkich bohaterów. Może od Klaudii Kazimierskiej zacznijmy, biorąc pod uwagę to, że ona nie trenuje w Polsce.
7: Tak, tak. Klaudia od kilku lat trenuje w Stanach Zjednoczonych. Trenuje w bardzo mocnej grupie w Oregonie. Ja nie wiem czasem, czy Eugene nie jest jej bazą, jeśli chodzi o ten trening. Tam studiuje, ona wyjechała kilka lat temu, podjęła świadomą, odważną, bardzo odważną decyzję, bo to rzeczywiście był skok na głęboką wodę, ale to też jest metoda, tak? Jeżeli zawodnicy, zawodniczki są, Klaudia jest bardzo młodą, utalentowaną zawodniczką, ona jest można powiedzieć owocem programu, który w lekkiej atletyce istnieje już chyba dekadę, lekka atletyka dla każdego. Zresztą karierę robiło zdjęcie po meetingu w Chorzowie Marcina jego właśnie z młodziutką Klaudią Kazimierską przy okazji jednych właśnie z tych zawodów, zrobione właśnie blisko dekadę temu, kiedy się spotkali właśnie i Klaudia już jest na tym poziomie, na którym jest Marcin. Ona podjęła bardzo ważną decyzję o wyjeździe za ocean, ryzykowną, ale jak widać ta szkoła amerykańska, zresztą spójrzmy nawet przestrzeni tych ostatnich dwóch, trzech sezonów, wysyp Amerykanów w biegach średnich, długich. Mamy Hockera, mamy innych wielkich, wspaniałych amerykańskich biegaczy i biegaczki, które doskonale radzą sobie na średnich, długich dystansach. Myślę, że tutaj Klaudia wybrała bardzo, bardzo dobrze, zaryzykowała, ale też potwierdziła swoją klasę, swój talent, który już, tak jak wspomniałem, był dość wcześnie zauważony. Jest to metoda, jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście też należy też promować, czy też zachęcać młodzież do tego, aby też spróbowali takiej drogi ryzykownej, ale ona też daje nadzieję i Klaudia pokazuje, że potrafi być bardzo, bardzo skuteczna. Także nie bójmy się wyzwań, nie bójmy się wybierać takich dróg i korzystajmy również z tej myśli trenerskiej, która w Stanach Zjednoczonych jest na bardzo wysokim poziomie, na jednym z najlepszych na świecie, bo przecież nie tylko Klaudia, oglądając, komentując zawody lekkoatletyczne, niejednokrotnie przywołujemy uniwersytety amerykańskie, na których trenuje wiele zawodniczek i zawodników z całego świata. Taki jest świat, taka jest lekkoatletyka. Trzeba z tego korzystać.
1: A jeśli chodzi o naszego skoczka? Gdybyś w konkurencji, która jest ci bliska, mógł przytoczyć jego historię.
7: Mateusz jest zawodnikiem, on ma przecież w swojej kolekcji już medal Mistrzostw Świata Juniorów, tam był chyba brąz. I rzeczywiście sezon halowy pokazał, skoczył w hali 2,30 m, że Mateusz jest gotowy do tego, aby rywalizować z tymi najlepszymi. To jest nieco inna w ogóle sylwetka, czy też metoda, styl skakania niż mój, czy też Jacka Wszoły, bo też wspólnie zachwycaliśmy się z Jackiem, komentując te zawody i przeżywając wcześniejszy triumf, bo w sobotę komentowaliśmy z Jackiem, wcześniej z Adamem. Natomiast Mateusz miał ciężki początek tego sezonu. No wszyscy pamiętamy, ja też odbierałem takie wiadomości, również w rozmowach z mediami po Mistrzostwach Polski w Białymstoku. No tam było 2,16 m, 2,12 m wyniki. Mateusz też ten początek sezonu nie miał najlepszy. Szukał formy, szukał swojej dyspozycji, chciał znaleźć ten styl, ten moment, te skoki, które na hali pozwoliły mu skoczyć 2,30 m, aż w końcu minęło kilka tygodni i ta forma jest na bardzo wysokim poziomie. Przypomnijmy to też podopieczny Włodzimierza Michalskiego, trenera, który również mi bardzo pomagał. Nauczył mnie i mojego trenera Edwarda Hatale bardzo wielu rzeczy w treningu. Cały czas pan Włodek dogląda, pomaga Mateuszowi, jak i również Paweł Wojciechowski. Ostatnio widziałem go na kilku zawodach, gdzie również konsultował Mateusza Kołodziejskiego. Także zdążył z tą formą. Nie wiem, czy sobie przypominasz, Przemku, jak Norbert Kobielski. Też finał w Eugene, 2,33 m, też złapał tę formę. Dopiero pod koniec sezonu wystrzelił bardzo dobrym wynikiem. No i Mateusz jest w tej samej sytuacji. A zawody w niełatwych warunkach atmosferycznych, bo wczoraj mieliśmy około 17-18 stopni, mokra nawierzchnia, no i Mateusz w tych warunkach potrafił być najlepszy. Także jest to młody zawodnik, przed nim wielkie wyzwania,
8: po dwa bardzo ważne sezony Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. Po drodze sezon halowy, Mistrzostw Europy w przyszłym roku i kto wie, czy Mateusz, czy nie, włączy się do walki o medal na Mistrzostwach Europy, ale jeszcze za tydzień mamy ten nowy format lekkoatletyczny, czyli zawody w Budapeszcie, Ultimate Championships, lekkoatletyka troszkę inaczej pokazywana, troszkę inne dyscypliny sportu i tam Mateusz też jeszcze będzie miał okazję do tego, aby ten wynik być może poprawić, bo mam nadzieję, że w Budapeszcie będzie troszkę cieplej niż w Brukseli i tutaj dla skoczków zresztą to bardzo ważne i może jeszcze zobaczymy Mateusza na poziomie 2.30.
1: Dziękuję bardzo. Artur Partyka był naszym gościem, opowiadając o tym, co działo się na finale diamentowej ligi w Brukseli podczas dwudniowego mitingu zamykającego sezon z dwoma zwycięstwami reprezentantów Polski. Bardzo ci dziękuję, kłaniam się i
8: dziękuję bardzo, do usłyszenia.
9: Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
9: Autopromocja.
12: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
1: Przy niedzieli o sporcie Przemysłowi Wańczyk. Kolejna odsłona naszego programu traktującego wydarzenia rozmaitych, jak sami Państwo słyszą. Już za chwilę połączymy się z Janną Tokarską, komentatorką TVP Sport. A to oznacza, że mówić będziemy o piłce nożnej kobiet w związku z rozpoczętymi w sobotę Mistrzostwami Świata Kobiet do lat 20. I Polska jest gospodarzem tej imprezy. Joanno, dzień dobry, kłaniam się.
17: Dzień dobry.
1: Polki pokonują Argentynki w meczu otwarcia. Pokonują 3-0, ale chciałbym tak o wątkach sportowych dotyczących biało-czerwonych pomówić, jak i generalnie o tym, co to za impreza, dlaczego ma ona aż tak wysoką rangę i nieadekwatnie do tej rangi. O mistrzostwach nie jest wcale tak głośno, jakby się mogło wydawać. Chyba że masz inne spostrzeżenia, może najpierw te wątki natury ogólnej.
17: Musiałabym zacząć od narzekania, do końca bym nie chciała, więc zacznę może od pozytywnych rzeczy. Tak ogólnie omawiając sam turniej, bardzo duża impreza pod względem liczby zespołów, bo to aż 24 drużyny, 52 mecze, więc ta dawka rzeczywiście jest spora do przyjęcia dla kibica, który ma chęć i potrzebę śledzenia tej piłki młodzieżowej w kobiecym wydaniu. 4 stadiony, czyli Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała i Łódź, więc jest okazja pooglądać, poprzyglądać się wielkim talentom światowego futbolu w piłce właśnie kobiecej. Natomiast ja muszę przyznać, bo sama mieszkam w Katowicach, gdzie wczoraj mieliśmy inaugurację imprezy, że no, da się zauważyć jednak niewiele akcentów w samym mieście dotyczących turnieju. I nawet bym powiedziała, że właściwie tego turnieju nie widać w centrum miasta i to jest dla mnie, przyznam szczerze, zaskakujące, bo tu nie chodzi o to, że takie jakieś rzeczy typu banery, reklamy, jakieś flagi czy jakieś stoiska promocyjne w jakimś wielkim stopniu przyciągnęłyby ludzi na stadion, ale już dla tych, którzy przyjeżdżają do miasta na mecze, dałyby takie poczucie, że uczestniczą w ważnej imprezie, a muszę powiedzieć, że tego nie ma. Przypuszczam, że jest jakaś szansa, że w najbliższych dniach to się zmieni, bo sporo osób na to narzekało, że przyjechało na mecz, a w sumie wychodząc na dworcu w centrum, to nie dało się zauważyć, że odbywa się w Katowicach turniej, ale najważniejsze dla nas to udana inauguracja dla naszego zespołu i na tym się aktualnie skupiamy i liczymy, że to zainteresowanie turniejem będzie z dnia na dzień rosnąć.
1: Dobrze, to teraz spróbujmy nakreślić naszym słuchaczom, jak ten turniej przebiega. Polki grały z Argentynkami. O samym meczu za chwilkę powiemy. W kolejnym spotkaniu we wtorek zmierzą się z reprezentacją Meksyku, by 3 dni później też rywalizować z reprezentacją Beninu. Czy ta najtrudniejsza przeszkoda już została przez biało-czerwone pokonana? Jak w ogóle ty widzisz? No bo ta hierarchia w kobiecej piłce młodzieżowej jest nie do końca rozpoznana. Poza tym, że wszyscy wiemy, iż Korea Północna to jest zaskoczenie z bardzo mocną ekipą.
17: W jakim stopniu zaskoczenie to może być dla wielu kibiców, którzy tej młodzieżowej piłki kobiecej na co dzień już od wielu lat nie śledzą, ponieważ to jest nacja, która sukcesy odnosi wielkie i to jest związane z tym, jak dużą wagę w Korei Północnej przykłada się do szkolenia w piłce właśnie już od poziomu tego wczesnego, żeby odnosić sukcesy w futbolu młodzieżowym, centralne akademie, inwestycje związane z tym, aby to szkolenie było na najwyższym poziomie. O Korei Północnej można by było tych wątków pozaboiskowych oczywiście wpleść wiele, bo artykułów na ten temat w mediach światowych powstawało mnóstwo, bo ta ciekawość związana z tym, czego nie można dotknąć, zobaczyć często z bliska, no bo nie ma takiej możliwości, powoduje, że tym, którym się udało gdzieś tam trochę bliżej podejść, no to opisują, opowiadają, jak to wszystko jest zaplanowane, zorganizowane i też to doskonale widać na boisku, bo ja dosyć intensywnie od lat śledzę te największe turnieje młodzieżowe i to, jak jest to zespół zdyscyplinowany, zorganizowany i świetnie wyszkolony technicznie, powoduje, że tak wielkie sukcesy Korea Północna odnosi. Natomiast Hiszpania jest od nas z Europy taką nacją, która w końcu wieloletnie sukcesy z piłki młodzieżowej przełożyła na świetne wyniki w dorosłej piłce, ale tu ponownie mamy Hiszpanię, która ma zespół, który jest głównym kandydatem do zwycięstwa na tych mistrzostwach, a dla nas, muszę powiedzieć, to jest trochę egzotyka, bo ta nasza grupa złożona z rywali, którzy są spoza Europy, no to zawsze jest znak zapytania, bo nawet sobie analizując, oglądając te zespoły w turniejach kontynentalnych, które były kwalifikacją do tych mistrzostw świata, to ten punkt odniesienia jest nie do końca łatwy, aby go sobie w jakiś sposób ułożyć, więc te mecze, które się odbywają, są tak naprawdę dopiero weryfikacją, zwłaszcza, że w futbolu młodzieżowym mamy taką sytuację, że te roczniki przeskakują wyżej i czasami są takie zespoły, które mają jedną albo dwie piłkarki, które są totalnie wybijające się ponad przeciętną i wokół nich zbudowany jest zespół i one są w stanie do jakiegoś oczywiście etapu niby słabszą drużynę poprowadzić. Więc wczoraj mieliśmy weryfikację z Argentyną, dosyć osłabioną, bo tam kilka wiodących piłkarek na te mistrzostwa nie przyjechało, ale nie jest to zespół, który jest jakąś czołówką ogólnie w całym futbolu kobiecym, w każdej kategorii wiekowej, więc tu trzeba powiedzieć, że to zwycięstwo nasze jest bardzo ważne, bo mecz otwarcia ułatwi nam to na pewno tutaj ścieżkę do wyjścia do 1/8 finału, a kolejne spotkanie z Meksykiem to Tu już będziemy mieć analizę związaną z pierwszym meczem tego zespołu, gdzie było 2-2 z Beninem. Właśnie Benin, znowu egzotyka, zespół z Afryki. Jak to Afryka? Ta fizyczność jest na niesamowicie wysokim poziomie, więc ja myślę, że tutaj trzeba też czerpać to, że mamy zespoły spoza naszego kontynentu i to jest zawsze inny futbol i tu jest świetna okazja do zdobywania doświadczenia w takiej rywalizacji.
1: A jak widzisz reprezentację Meksyku i Beninu na tle Argentynek?
17: Tak jak sobie wczoraj oglądałam mecz z poziomu trybuny, to muszę powiedzieć, że dwa bardzo różne zespoły, i Meksyk, i Benin. Tak w kulturze gry...
1: Przypomnijmy, że mecz zakończył się remisem 2-2.
17: Dokładnie tak. Meksyk bliżej, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne i organizację gry, taką kulturę gry przede wszystkim, tak bym się mogła tutaj odnieść do Argentyny, ma natomiast piłkarki Beninu z dużymi deficytami technicznymi, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie motoryczne, no to tutaj będzie takie zderzenie z bardzo fizycznym futbolem i trzeba się będzie na to nastawić. Natomiast ja tutaj nie widzę takiego zespołu spośród naszych trzech rywali, który by wychodził ponad kogoś, więc myślę, że jest szansa, że zakończymy rywalizację w tej grupie na pierwszym miejscu. Ja bym się do tego jak najbardziej trzymała, bo widzę duże szanse na to.
1: Na kogo kibice powinni zwrócić uwagę, jeśli chodzi o reprezentantki Polski? Ja wiem, że będziesz starała się być obiektywna i powiedzieć, że wszystkie mają wysoki poziom, skoro zostały powołane do reprezentacji, ale no podejrzewam, że tak jak w każdej reprezentacji są liderki, na które powinniśmy mieć baczenie.
17: No, tu nie będzie zaskoczeń, bo Weronika Raśniewicz jest niewątpliwie taką piłkarką. To już jest zawodniczka, która ma doświadczenie w kadrze A, ma już za sobą debiut w drużynie Niny Patalon, więc ona wychodzi na pierwszy plan, aczkolwiek wczoraj zaczynała na ławce. Miało to związek z tym, że jeszcze w tygodniu grała eliminację Ligi Mistrzyń ze swoim Wolfsburgiem, gdzie zdobyła bramkę, wykorzystała rzut karny, ale niestety dla niej Wolfsburg odpadł z rywalizacji i musiała przyjechać w ostatniej chwili, no bo te zobowiązania klubowe tutaj to spowodowały, dlatego no, zakładam, że w kolejnych meczach dopiero będzie wychodzić w podstawowym składzie, ale no, myślę, że fani futbolu kobiecego w Polsce to nazwisko już tam w swoich głowach mają zanotowane. Wczoraj błysnęła Lena Świrska i tu też nie ma zaskoczenia, bo została MVP tego meczu, a to jest, trzeba powiedzieć, piłkarka urodzona w 2009 roku. 2006 rocznik to jest ten najstarszy, który może występować na tych mistrzostwach, więc tutaj mamy taki punkt odniesienia, że w sumie piłkarka dużo młodsza już błyszczy, ale tę zawodniczkę fani naszej piłki ligowej mieli okazję już poznać, bo ona jest jedną z wiodących postaci, pomimo właśnie tego młodego wieku, w naszej ekstralidze. I tak tu jeszcze można wskazać chociażby Magdę Piekarską, która już przebija się w pierwszym zespole Romy, Jagoda Cyraniak z Olympique Marsylia, Julia Woźniak oczywiście w bramce, Oliwia Łapińska, więc tych nazwisk jest całkiem dużo, bo my tę zbitkę roczników 2-6, 2-9 mamy naprawdę bardzo ciekawą i nie ma przypadku, że od 2023 roku wiele tych piłkarek idzie tym szlakiem turniejów młodzieżowych, występując właśnie czy też na Mistrzostwach Europy, już w kategorii do lat 17, później Mistrzostwach Świata do lat 17, Euro 2 razy w kategorii do lat 19, więc to są piłkarki, które mają bardzo duże doświadczenia już turniejowe.
1: Gdybyś miała powiedzieć o przygotowaniu, słów kilka. Wczoraj dodajmy, że na trybunach stadionu w Katowicach przy Nowej Bukowej gościł Gianni Infantino, szef FIFA, pomijając już co można sądzić o sprawowanej przez niego funkcji, o nim samym. Był także Pierluigi Collina. To podnosi rangę środowiskową tego wydarzenia. I jak Polska w ogóle jest przygotowana do tego turnieju?
17: No ja wspominałam o tym, że tu jest jeszcze praca do wykonania, jeżeli chodzi o całą otoczkę mistrzostw, o to, żeby to, że ten turniej jest w Polsce, doszło do większej liczby fanów, bo ponad 4000 wczoraj na meczu Polek było obecnych. No tu zdecydowanie jest potencjał na lepszą frekwencję. Natomiast szef FIFA na te turnieje młodzieżowe, czy kobiet, czy mężczyzn, przyjeżdża zawsze i tak jak na meczu finałowym jest na każdym turnieju obecny, tak też bywa czasami na meczach otwarcia. Był wczoraj obecny, ale ta loża VIP to rzeczywiście wczoraj pękała w szwach, bo poza selekcjonerką Niną Patalon był także selekcjoner piłkarzy Jan Urban. Stąd no, rzeczywiście ta ranga była podniesiona na ten poziom najwyższy, co cieszy, bo to jest istotne, żeby tę otoczkę budować, a obecność takich znanych osób niewątpliwie temu służy, ale ja liczę na to, że tu jeszcze będą te działania no, przeniesione na wyższy poziom, jeżeli chodzi o budowanie zainteresowania turniejem, a oczywiście zwycięstwo nad Argentyną jak najbardziej może temu pomóc.
1: A same miasta, same stadiony, jak to widzisz, ich przygotowanie?
17: Ogólnie no to wiadomo, jak ten cały szablon FIFA związany z działaniami organizacyjnymi wygląda, że jest bardzo dużo wolontariuszy, więc nawet będąc wczoraj na stadionie, to dało się zauważyć, że tam na każdym kroku byli ludzie, którzy wskazywali drogę, pomagali przejść, czy też odpowiadali na pytania związane z tym, jak się przy okazji meczu organizować. Natomiast ja też myślę, że jak powiem, że przydałoby się jednak wsłuchiwać w głosy kibiców, którzy przychodzą na mecz, no to się nie pomylę, bo chociażby kolejki do punktów gastronomicznych, taki detal, ale to cały czas gdzieś się pojawia, bo ja nawet rozmawiałam z osobą, która powiedziała mi, że nie była w stanie kupić wody, bo to była kolejka na pół godziny stania, czy też komunikacja przy dojeździe do stadionów, a stadiony, tak jak mówiłam, mamy tu na te mistrzostwa bardzo fajne, bo Katowice, Sosnowiec, Bielsko i Łódź, stadion ŁKS-u, no to są przecież obiekty stosunkowo nowe, ładne, takie funkcjonalne, typowo piłkarskie, gdzie bardzo przyjemnie się te mecze ogląda, więc no ja liczę na frekwencję, na to, że ona po prostu będzie lepsza w najbliższych kolejnych dniach.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Tokarska była z nami. Kłaniam się, dobrych emocji i do zobaczenia, do usłyszenia.
15: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Zawiast na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie grozić utrata prawa jazdy. Jest projekt rządowych przepisów po wypadku pod Radomiem. Ceny paliw mocno w górę, nie poprawia się też sytuacja na Bliskim Wschodzie. Huti zajmują kolejne wyspy i miasta portowe. Kandydaci na prezydenta Krakowa już myślą o drugiej turze wyborów. Jest sobota, 12 września. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wybiła właśnie 7. Zawiast na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury wieczorem opublikowało projekt w sprawie zaostrzenia przepisów drogowych. To po protestach maszynistów i wypadku, do którego doszło w środę koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zdarzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Resort podkreśla, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów. Wczoraj od północy do godziny 12 kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Dziś ruch powinien już wracać do normy. Rośnie liczba rannych po wykoleniu się pociągu regionalnego na północy Francji. Poszkodowanych jest ponad 40 osób. Pociąg przewoził 180 pasażerów. Z ich relacji wynika, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadały szyby, do środka wpadały kamienie z nasypu. Media, powołując się na policyjne dane, podają, że pociąg zderzył się z jakimś niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a cztery wypadły z szyn. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych. Już tylko grosz może nas dzielić w przyszłym tygodniu od 9 zł za litr oleju napędowego, prognozują analitycy. Paliwa do wzrostu cen dolewa ropa naftowa, kosztująca grubo powyżej $100 za baryłkę. W ostatnich dniach benzyna zdrożała o 20 groszy do średniego poziomu 7 zł 89 groszy. Olej napędowy jeszcze mocniej w górę do historycznego rekordu na poziomie 8 zł 76 groszy i będzie drożał dalej. Czy to oznacza, że już kwestią dni są ceny z dziewiątką z przodu i jak na to mogą zareagować kierowcy? Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks pytała o to w popołudniowym EKG Patrycja Maciejewicz.
7: Do tych 9 zł dojdzie ta cena?
8: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99. To będzie ta bariera właśnie 9 zł i stacje pewnie będą robiły wszystko, żeby tej bariery psychologicznej nie przekroczyć.
7: No właśnie, bo to chciałam panią zapytać, jak bardzo jesteśmy czuli na takie poziomy, mogą jakoś trzeźwiąco działać i czy my wtedy będziemy mniej tankować?
8: Utrzymywanie w długim okresie cen paliw powyżej tych nowych psychologicznych poziomów może zmienić preferencje i przyzwyczajenia kierowców, którzy będą wybierali być może transport zbiorowy zamiast jazdy samochodem, i w perspektywie kolejnych miesięcy to ograniczenie popytu może być zauważalne.
6: Psychologiczny próg 3 zł znów przekroczył Autogaz i w przyszłym tygodniu powinien dość wyraźnie podrożeć. Ceny paliw w całym kraju idą w górę, pogarsza się także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jemańscy rebelianci Huti zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab al-Mandab. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Duhab. Cytowani przez AFP rebelianci zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
0: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
6: Cieśniną przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez które transportowano ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd m.in. do Europy. Wieczorem natomiast przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego oraz 3 strategicznymi wyspami. Mowa o rebeliantach Huti. Przeprowadzili błyskawiczną ofensywę, która umocniła ich władzę nad kluczowym szlakiem żeglugowym łączącym Europę z Azją. Kandydaci na prezydenta Krakowa już myślą o drugiej turze. Miejsca są tylko 2. Więc pojawia się pytanie nie tylko, kto do niej wejdzie, ale też na czyje głosy będzie mógł później liczyć. Kandydatka Razem Aleksandra Owca na razie zdecydowanie odcina się od pomysłu popierania Moniki Piątkowskiej czy Darii Gosek-Popiołek. Przekonuje, że stoją za nimi środowiska, które już miały wpływ na rządzenie Krakowem.
9: Daria Gosek-Popiołek i Monika Piątkowska to są reprezentantki partii, które rządzą w tym momencie Krakowem. Jeżeli ktoś mówi mi, że w tym momencie Nowa Lewica czy Koalicja Obywatelska to jest dobry wybór, to myślę, że nie uważał przez ostatnie 2 lata.
6: Daria Gosek-Popiołek z Lewicy mówi z kolei o otwartości na rozmowę, tyle że sama wyraźnie liczy na dobry wynik i brzmi tak, jakby w drugiej turze to raczej ona miała zabiegać o poparcie pozostałych kandydatów.
10: Jestem otwarta na rozmowy z każdym, wiele razy o tym mówiłam. Uważam, że sprawy miejskie łączą wielu kandydatów i tutaj każda rozmowa jest możliwa. Ja też dlatego nikogo w tej kampanii nie atakuję i skupiam się na kwestiach merytorycznych.
6: Na razie każdy walczy więc o własny wynik, ale przy tak szerokiej stawce kandydatów druga tura jest bardzo prawdopodobna. Wtedy układ sił i deklaracje poparcia mogą stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie deszcz, maksymalnie od 13 stopni na południowym wschodzie do 17-20 na przeważającym obszarze kraju i do 21 na zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Sobotni poranek Tok FM, na zegarze 7.05. Witamy Państwa w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Krzysztof Olesiewicz, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Co dziś przed nami w poranku? Zaczniemy tradycyjnie od tygodniowego przeglądu prasy zagranicznej. O 7.20 w studio posłanka Jolanta Niezgocka. Porozmawiamy o problemach, jakie przynosi krótkoterminowy najem mieszkań dla turystów i co to oznacza dla mieszkańców i dla całej tkanki centrów miast i jak ten problem rozwiązać. O 7.40 o tym, że wiele dzieli Polaków na 2 obozy, to doskonale wiemy, jednak łączy nas wszystkich jedno, krytyczne nastawienie do szkoły. Porozmawiamy o surowej ocenie, jaką wystawiamy polskiej szkole już na początku roku szkolnego. A tuż po 8:00 sprawa, która chyba stanowi gotowy scenariusz na serial kryminalny, czyli Zonda Krypto, czego w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o powiązaniach świata przestępczego, polityków, prokuratury i mediów. O tym z Piotrem Pacewiczem porozmawiam tuż po 8:00. A po 8:20 w studio zagości dwójka wybitnych ekspertów do spraw Niemiec. Zapytam o to, czy AfD zagrozi Unii Europejskiej i poproszę o analizę powyborczą. Zapytam, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów i jak to wpłynie na Europę i na Polskę. A teraz zapraszam już na autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od New York Times, który mocno podkreśla militarną i geopolityczną wagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rebelianci z Huti zajęli kluczowy port na Morzu Czerwonym u wybrzeży Jemenu. To jest taki strategiczny, krytyczny wręcz, jak pisze New York Times, punkt dla światowego handlu. Ten sam temat komentuje serwis Politico Europe. W sytuacji, gdy żegluga przez cieśninę Ormus jest już zakłócona, nad południową bramą na Morze Czerwone również zawisło widmo utrudnień. Rebelianci Huti zajęli bardzo silną pozycję w rejonie

Arabii Saudyjskiej i jednocześnie jest to wyraźna pomoc dla Iranu w podbijaniu cen energii w ramach wojny z USA. Ta cieśnina strategiczna, o której mówimy, Bab al-Mandab, stała się kluczowym szlakiem dla saudyjskiego eksportu ropy, odkąd Iran ograniczył właśnie przepływ i całą żeglugę przez cieśninę Ormuz w czasie wojny. Minister energii Arabii Saudyjskiej poinformował, że tymczasowo wstrzymano pracę rurociągu wschód-zachód po ataku dronami. Przypomnę, że to dla nas również ważne, bo to nim płynie ropa, między innymi do Polski dla Orlenu. I jeszcze USA, gdzie w czasie konwencji Partii Republikańskiej w Dallas prezydent Trump obiecał $5,000 dla każdego dorosłego obywatela USA, jeżeli Republikanie wygrają w listopadowych wyborach. I zaglądam do komentarzy do serwisu Politico US, które pisze: Trump porównał swój pomysł do ogłoszonej w zeszłym roku wypłaty dywidendy w wysokości $1,700 dla żołnierzy, choć w rzeczywistości wtedy chodziło o zatwierdzony wcześniej przez Kongres dodatek mieszkaniowy dla wojskowych. Nie jest jasne, w jaki sposób sfinansowałby prezydent te wypłaty, jednak jak sam mówił w Dallas, umożliwi to ogromny sukces gospodarczy kraju. Tu komentarze, które zebrał serwis Politico. Jeden z działaczy Partii Republikańskiej, który chce wypowiadać się anonimowo, powiedział, że ten pomysł jest desperacką próbą zmiany nastrojów politycznych. Również sceptycznie skomentował to inny republikański kongresman z Teksasu, Chip Roy. Cóż, chciałbym wiedzieć, jak zamierzają sfinansować ten pomysł, tak na oko kwotę znacznie przekraczającą $1 bln. I jeszcze New York Times, także w komentarze do konwencji w Dallas. Trump w przemówieniu wielokrotnie nawiązywał do faktu, że jego czas w Białym Domu dobiega końca. Moje nazwisko znajdzie się na karcie do głosowania tylko ten jeden raz, podkreślał. Nie ma gwarancji, jak pisze New York Times, że Trump nie będzie chciał startować ponownie w 2028 roku, ale w Dallas ani razu nawet nie zażartował z ponownego startu w wyborach, narzekając na brak entuzjazmu wobec swojego projektu budowy sali balowej, stwierdził, że ludzie zapominają, iż będzie mógł się nią cieszyć zaledwie przez kilka miesięcy, chwaląc swoje przywództwo w kwestiach gospodarczych, apelował: chcę, abyście pamiętali o mnie za 4-5 lat, gdy ten kraj będzie pędził do przodu. I Financial Times teraz znalazłam dla Państwa coś optymistycznego, co rzadkie w tych kryzysowych czasach. Tytuł tekstu: czas porzucić powierzchowne stereotypy na temat europejskiej gospodarki. Mimo przemyślanych i konsekwentnych reform rynku pracy, Europa wciąż nie może pozbyć się wizerunku miejsca, gdzie ludzie unikają pracy. Winie Angele Merkel, pisze Chris Gilles, bo to właśnie była kanclerz Niemiec, często powtarzała, że Europa odpowiada za 7% światowej populacji, 25% globalnego PKB oraz 50% wydatków na cele społeczne. Merkel cytowała te statystyki, by ostrzegać przed negatywnym wpływem rozbudowanego państwa opiekuńczego na konkurencyjność Europy. Od tamtej pory, pisze autor, rzesze samozwańczych filozofów zarzucają Europejczykom niechęć do pracy i lenistwo. Według tej narracji to właśnie lenistwo w dużej mierze tłumaczy powolny wzrost gospodarczy Europy, a ze stanu takiej ospałości może wyrwać ją jedynie poważny kryzys. Argument ten jest oczywistą bzdurą. Prawda jest znacznie ciekawsza, pisze autor. Aby można uznać, że problemy Europy ze wzrostem gospodarczym wiążą się z systemem świadczeń społecznych, musiałyby zostać spełnione następujące warunki. Europa musiałaby oferować szerszy zakres świadczeń niż inne gospodarki o podobnym rozwoju. Musiałaby się charakteryzować dużą liczbą osób nieaktywnych zawodowo i niższym wskaźnikiem zatrudnienia. Wreszcie problem ten musiałby się pogłębiać, jako że dystans między Europą a USA pod względem tempa wzrostu stale się powiększa. No więc pierwszy warunek jest w dużej mierze spełniony. Wydatki socjalne rosną we wszystkich gospodarkach rozwiniętych, jednak w Europie są one wyższe.
Choć, co podkreśla autor, różnica między Europą a USA wcale nie jest tak duża, jak się wydaje, bo w USA ogromne i nieefektywne wydatki na ochronę zdrowia przewyższają te, które ponoszą kraje europejskie, co niweluje różnice w bardziej rozbudowanym systemie.

0: zabezpieczenia społecznego w Europie. Jednak jeżeli przyjrzymy się wskaźnikom zatrudnienia, argument o lenistwie Europejczyków okazuje się całkiem nietrafiony. Niezależnie, czy analizujemy dane całej Unii, czy dla krajów z walutą euro, osoby w wieku produkcyjnym, czyli 25-54 lata, w Europie pracują częściej niż ich odpowiednicy w USA. Co ciekawe, również wśród osób starszych, w wieku między 55 a 64 lata, wskaźnik zatrudnienia w Europie jest wyższy. Fakt, młodzi ludzie do 24 lat częściej pracują w USA, ale to wynika z prostego faktu, że Europejczycy dłużej się kształcą. Zatem, jak podsumowuje autor Financial Times, systemy opieki społecznej nie zniechęcają do podejmowania pracy. Co więcej, kraje północnej Europy, które mają bardziej rozbudowaną opiekę społeczną, zazwyczaj odnotowują wyższe wskaźniki zatrudnienia. I konkluduje, stary kontynent potrzebuje reform rozważnych, konsekwentnych, które zwiększą efektywność i pozwolą unikać kryzysów. Nie ma jednak powodów do pesymizmu. Europejski cud na rynku pracy dowodzi, że takie reformatorskie podejście przynosi efekty. I jeszcze króciutko Politico Europe. Kanclerz Merz nie ma odpowiedzi na działania skrajnej prawicy, która chce doprowadzić do jego politycznego upadku. Podczas gdy AfD atakuje niemieckiego kanclerza na wielu frontach, jego niekonkretna odpowiedź sprowadza się do obietnicy okazania wyborcom większej sympatii, komentuje złośliwie Politico Europe. Wiem, że moja osoba była częstym tematem tej kampanii wyborczej, powiedział ostatnio Merz. Dodał, że Niemcy obawiają się o swój dobrobyt gospodarczy i bezpieczeństwo w niespokojnych czasach i podkreślił, musimy starać się, ja również, nawiązać głębszy kontakt z ludźmi, uwzględniając pełne spektrum ich emocji. I zostaję przy Politico Europe, które pisze, że Europa potrzebuje więcej kukurydzy. Ukraina ją ma, jednak to amerykańscy rolnicy mogą szansę przejąć europejski rynek. Z powodu suszy, pisze Politico, Europa desperacko poszukuje milionów ton kukurydzy. Zazwyczaj połowa pochodziła z Ukrainy. Tymczasem Rosja, atakując porty czarnomorskie i statki cywilne, blokuje najtańszą drogę eksportową Ukrainy. Wojna wytwarza więc nieoczekiwaną szansę dla amerykańskiego pasa kukurydzy. Jak się okazuje, sprowadzanie kukurydzy statkami przez Atlantyk może być tańsze i bardziej efektywne niż z ogarniętej wojną Ukrainy. To był autorski przegląd prasy zagranicznej, a za chwilę w poranku o tym, jak ucywilizować sprawę najmu krótkoterminowego. Zostańcie z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
1: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury wieczorem opublikowało projekt w sprawie zaostrzenia przepisów drogowych. To po protestach maszynistów i wypadku, do którego doszło w środę koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Ponad 40 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu pasażerskiego na północy Francji. Przewoził 180 pasażerów. Jedna z telewizji podała, powołując się na źródło policyjne, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a 4 wypadły z szyn. Odsunięty od władzy burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został skazany na 25 miesięcy więzienia za obrazę urzędnika. Sąd zakazał mu także działalności publicznej. Oznacza to, że polityk uchodzący za głównego rywala prezydenta Erdoğana może stracić szansę na start w najbliższych wyborach prezydenckich. W dzisiejszym finale wielkoszlemowego US Open zmierzą się najwyżej rozstawione Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Początek pojedynku w Nowym Jorku o 22 polskiego czasu. Więcej informacji na tokfm.pl.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7.21, sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Jeśli mieszkacie Państwo w centrum miasta albo w okolicy turystycznej, to na pewno znacie problem z najmem krótkoterminowym. A moment, żeby o tym rozmawiać, jest dobry, bo Polska musi wdrożyć unijne przepisy, które porządkują ten rynek. Teraz trwa taka polityczna debata na ten temat, jak ukrócić szarą strefę i jak ochronić mieszkańców. O tym, jakie pomysły są na ten temat, jak ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego, porozmawiam z posłanką Jolantą Niezgodzką z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, która zajmuje się polityką mieszkaniową. Dzień dobry, pani posłanko.
15: Dzień dobry.
0: Bardzo często w tej debacie mówimy o takiej uciążliwości najmu dla turystów i tego wynajmu całego dla mieszkańców. Ale co to w praktyce oznacza, ta uciążliwość?
15: Na pewno jest to uciążliwość w jednych miejscach bardziej odczuwalna, w innych mniej. Nie chodzi też o to, żeby generalizować i mówić o tym, że wszyscy, którzy korzystają z tego najmu są dużą uciążliwością dla mieszkańców. No, ale jednak trzeba się mierzyć z tym, że mieszkając w kamienicy czy w bloku, gdzie funkcjonuje chociaż jedno mieszkanie w tym systemie najmu krótkoterminowego, teoretycznie co 2-3 dni mamy kogoś obcego, nowego na klatce. Mm-hmm. Kogoś, kto ma dostęp do naszych części wspólnych, więc perspektywy jakiegoś porządku, bezpieczeństwa. Można zrozumieć rzeczywiście, że dla mieszkańców może być to problem, ale największym problemem są ci sąsiedzi, ci tacy 2-3-dniowi sąsiedzi, którzy absolutnie nie respektują zasad mieszkania w bloku czy w kamienicy. Organizują imprezy, bo przejeżdżają do dużego miasta po to, żeby coś tak świętować, bawić się. I oni absolutnie, zdarza się, że nie respektują żadnych zasad, co powoduje, że po prostu ludzie nie mogą spać, nie mogą normalnie żyć, a ich mieszkania służą do mieszkania. Chcieliby tam spokojnie mieszkać.
0: Mm-hmm. Ja słyszałam też takie argumenty o tym, że jest no, nie tylko hałas nocny i trzaskanie drzwiami i imprezy i muzyka, ale też, że te osoby, które przyjeżdżają na krótko, no, nie szanują tak zwanych części wspólnych, czyli windy, czyli korytarza, czyli klatki schodowej, domofonu i że ciągle trzeba te rzeczy wymieniać.
15: Tak, no właśnie o tym mówię, a potem de facto koszt jakiejś naprawy czy wymiany sprzętu na częściach wspólnych rozkładają się na wszystkich mieszkańców, również tych, którzy nie życzyliby sobie tego i którzy nie mają wpływu de facto na to, co się dzieje w tych mieszkaniach, które ich sąsiedzi wynajmują, właściciele tych mieszkań wynajmują na krótki termin.
0: No i pozostaje problem w ogóle kontaktu z tym właścicielem, bo jeżeli tam już się coś dzieje, to mieszkanie zostanie zalane, czy zniszczone, czy właśnie jest hałas, czy dochodzi do jakichś sytuacji no, takich niepokojących, bo są jakieś krzyki na przykład, no to sąsiedzi nie wiedzą, do kogo się zgłaszać, tak? Bo ten właściciel często mieszka za granicą albo w innym mieście, albo ma kilka takich mieszkań.
15: Tak, to zależy też, kto jest właścicielem tego mieszkania, bo czasami to jest nasz sąsiad, który po prostu się wyprowadził do domku na wieś albo do innego większego mieszkania i mamy z nim kontakt. Ja znam wiele osób, które mieszkają w takich kamienicach czy blokach, gdzie żyją w dobrych relacjach z właścicielami tych mieszkań, które są wynajmowane w tym systemie i każde ewentualne zgłoszenie mieszkańców uciążliwości są tematem i nie są zamiatane pod dywan, ale rzeczywiście jest tak, że właścicielem może być ktoś, z kim absolutnie nie mamy kontaktu.
0: Firma w ogóle.
15: Albo firma, tak. I wtedy jest problem, bo de facto pozostajemy zostawieni, jesteśmy z tym, jako mieszkańcy tego budynku, jesteśmy zostawieni z tym sami i nie mamy wpływu, co się dzieje w tej nieruchomości, a de facto ponosimy koszty i takie społeczne, i też finansowe.
0: Mhm. Jakie są inne argumenty, żeby ten rynek regulować, szczególnie jeśli chodzi o w ogóle politykę mieszkaniową w miastach?
15: Badania nie pokazują, że wprost ten najem krótkoterminowy przekłada się na wyższe czynsze, czy na jakąś taką naprawdę ograniczoną dostępność mieszkań. Nie ma takiego bezpośredniego wpływu, może inaczej, nie ma bezpośredniego wpływu na różnego rodzaju kryzysy na rynku mieszkaniowym, ale w danych lokalizacjach, gdzie mamy dużą koncentrację tych nieruchomości, które są w tym systemie wynajmowane, może być taka presja na wyższy czynsz.
0: Widzimy to w Krakowie na przykład, tak, przy rynku.
15: I przede wszystkim mniejsza dostępność tych mieszkań, które są wynajmowane na długi termin, tak? I to punktowo ma jakieś przełożenie na taką lokalną naszą politykę mieszkaniową, jeżeli chodzi o wynajem. Stąd też jakby konsekwencją jest też prawo, czy ten projekt ustawy to konsekwencja prawa unijnego, ale dla nas to jest ogromny społeczny problem i cieszę się, że my się tym w końcu zajmujemy.
0: No i poruszam też tę kwestię tej tkanki miejskiej, dlatego że mam przyjaciół w Krakowie, kiedy ich odwiedzam, to skarżą się na te zmiany, które zachodzą w tym pięknym mieście właśnie ze względu na nie tylko najem krótkoterminowy, ale w ogóle napływ dużej ilości turystów, bo całe centrum miasta no, zmienia się nie do poznania. Mieszkańcy lokalni nie mają swojego sklepu, czy rzemieślnika, czy jakichś usług, bo wszędzie są kebabownie i imprezownie.
15: Tak? I zielone sklepy.
0: I zielone sklepy, więc wszystko jest ustawione pod turystów, którzy przynoszą największy dochód i to ta dzielnica, to centrum miasta, czy dzielnica, jak w przypadku Warszawy, no staje się niezdatna do życia dla normalnych ludzi.
15: I tak samo jest we Wrocławiu, w którym mieszkam. Ja jeszcze przez 2 tygodnie jestem przewodniczącą zarządu osiedla Stare Miasto, czyli naszej jednostki pomocniczej i od 9 lat pełnię tę funkcję. Wiem absolutnie, z czym mierzą się mieszkańcy Starego Miasta. To jest, mają takie poczucie, że są wypychani w ten sposób ze swoich miejsc zamieszkania, z mieszkań. A jeżeli nie mamy mieszkańców w danej przestrzeni, to też nie mamy osób, którym zależy na tej okolicy, które chcą o nią dbać, które chcą, żeby była zielona, żeby była wyremontowana. I de facto robimy z centrum miasta taką przestrzeń, gdzie inne osoby przyjadą się pobawić, ewentualnie załatwić jakąś urzędową sprawę, korzystają z tej przestrzeni, często ją też niszczą, a w żaden sposób nie są za nią współodpowiedzialne. I to jest ogromny problem dużych miast, ale też myślę, że miejscowości nadmorskich, tak, turystycznych czy górskich. Stąd te postulaty mieszkańców dotyczące współdecydowania w ramach wspólnoty czy spółdzielni, które zostały uwzględnione, to jest ogromny krok, plus te uprawnienia dla gmin, które będą szersze. To pewnie o tym porozmawiamy.
0: To właśnie, porozmawiajmy o tym, jakie są właśnie pomysły, bo czeka nas zmiana, również dlatego, że wymusza na nas to Unia Europejska. I co zakłada to unijne rozporządzenie?
15: Czy to unijne rozporządzenie jest dosyć ogólne? Ono nie doszczegóławia i nie wskazuje jednego konkretnego systemu, ale państwa europejskie idą dużo dalej niż to rozporządzenie i my de facto też idziemy dalej.
0: To o Europie porozmawiajmy, ale popatrzmy po kolei, jakie są pomysły rządu w Polsce, jak uporządkować ten temat. Zacznijmy może od centralnego rejestru lokali. Co on da?
15: Przede wszystkim da zbiorczą informację o tym, w jakim miejscu jesteśmy, bo dzisiaj absolutnie nie mamy takich wiarygodnych państwowych danych, które mówiłyby o tym, jaka to jest w ogóle skala, ile mieszkań mamy w tym systemie. Stowarzyszenie najmu krótkoterminowego podaje, że to może być nawet 65 tysięcy lokali, ja myślę, że to może być dużo więcej, więc to rozporządzenie i w ślad jakby projekt ustawy jeszcze dzisiaj, ono nakłada obowiązki na platformy przekazywania konkretnych danych. No, dzisiaj to te platformy dysponują wszystkimi danymi o cenach, o cenach.
0: Mówi pani o tych platformach technologicznych, tak. Dzięki którym możliwe jest w ogóle wynajęcie.
15: Tak. Te platformy, na których się logujemy, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie właśnie na krótki
0: termin. Czyli rejestr. Drugie. Tak. Uznanie najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską. Co to znaczy?
15: To znaczy, że każda usługa, w ramach której wynajmujemy jednemu klientowi przestrzeń na mniej niż 30 dni, wchodzi do tej definicji i jest uznana za najem krótkoterminowy, bez względu na to, czy to firma wynajmuje mieszkanie czy dom, czy po prostu osoba prywatna wprowadza na tych platformach swoje mieszkanie i daje możliwość przebywania w tym mieszkaniu na krótki termin, też będzie musiała spełniać te wszystkie wymogi, czyli de facto wyjmujemy ten najem krótkoterminowy z szarej strefy.
0: Okej. Regulacje i wymogi bezpieczeństwa. Co ci właściciele wynajmujący powinni spełnić właśnie?
15: Przepisy przeciwpożarowe, które są też określone w ustawie, ale każde mieszkanie będzie musiało mieć, każda nieruchomość będzie musiała, w ten sposób wynajmowana będzie musiała mieć swój regulamin. W tym regulaminie będzie informacja, o czym już mówiłyśmy, co jest istotne, dane kontaktowe do właściciela, tak żeby mieszkańcy mogli się kontaktować, ale też żeby osoby, które wynajmują te mieszkania, wiedziały, do jakich zasad mają się stosować. To jest istotne, biorąc pod uwagę na przykład też standardy ochrony małoletnich, które będą się musiały też w tych regulaminach pojawiać.
0: Trochę wspomniała już pani o tych większej roli gmin i większy wpływ mieszkańców i wspólnot. Jak to zrobić?
15: To będzie uprawnienie dla rad gmin, rad miejskich. Będą mogły czasowo albo przedmiotowo, podmiotowo podejmować uchwały o wyłączeniu określonych stref w swojej gminie z tego najmu. Wyobrażam sobie sytuację, gdzie jakaś rada gminy podejmie uchwałę, że na przykład na 8 miesięcy wyłącza dane osiedle z najmu krótkoterminowego i dopuszcza możliwość stosowania tej formy na 3 miesiące, na przykład w okresie turystycznym, tak? bo będzie miała taką wolę. To jest wprost uprawnienie dla gmin po to, żeby mogły kontrolować swoją sytuację społeczną, nie tylko, ale z drugiej strony też kształtować politykę mieszkaniową w ten sposób. Gminy będą miały konkretne uprawnienia, z których będą mogły korzystać.
0: To, co się dzieje teraz w Polsce, czyli ta próba ucywilizowania tego rynku wynajmu krótkoterminowego dla turystów, to nie jest nowa rzecz w Europie, bo takie miasta jak Paryż, Rzym, Berlin, Monachium, Frankfurt, Madryt, inne, Barcelona, no od lat już, jeszcze przed tym rozporządzeniem Unii, same regulowały sobie ten problem.
15: No właśnie, to wynikało z tego, że po prostu mieszkańcy tych przestrzeni, tych osiedli, dzielnic, w których ten najem się koncentrował, uciekali stamtąd. Mhm. To powodowało to, że jakby te wszystkie skutki społeczne, o których rozmawiałyśmy, ale to też ten wpływ taki pośredni na politykę mieszkaniową, co w sumie daje więcej strat niż korzyści, zwłaszcza dla mieszkańców, a to przecież o mieszkańców w danych przestrzeniach powinniśmy dbać najmocniej.
0: To prawda, ja sobie zrobiłam taki research i okazuje się, że Paryż ma bardzo restrykcyjny model. Tam jest obowiązkowa rejestracja lokalu i numer tego lokalu w ogłoszeniu, jest limit wynajmu głównego mieszkania i bardzo surowe zasady dla drugiego mieszkania. Lokale, które nie są głównym miejscem zamieszkania właściciela, wymagają zgody na zmianę sposobu użytkowania, czyli po prostu gmina musi się zgodzić w ogóle na taki najem. I w ostatnich latach Paryż zaostrzył limity z 120 dni wynajmu do 90 dni rocznie. Rzym zupełnie inaczej reguluje. Tam jest taki włoski system rejestracji. Lokale muszą mieć identyfikatory, regionalny i krajowy numer widoczny w ogłoszeniach, a właściciele muszą też zgłaszać gości i pobierać opłatę turystyczną, tak jak hotele. Więc to jest też ciekawe.
15: Ja dodam tylko, że ten numer identyfikacyjny też będzie obowiązywał u nas. To znaczy każda osoba, która będzie chciała w ten sposób funkcjonować, będzie musiała się zarejestrować w ewidencji prowadzonej przez samorząd, otrzymuje tam numer identyfikacyjny i żeby zarejestrować taką ofertę na jakiejś platformie, będzie musiała ten numer identyfikacyjny mieć, a platformy będą to weryfikować. Co więcej, w ogłoszeniach trzeba będzie podawać też ten numer, więc to już przestanie być anonimowe, a każdy z nas będzie mógł w tym rejestrze też ogólnie sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba legalnie prowadzi swoją działalność, czy spełnia wszystkie przepisy, a kary za brak tego numeru identyfikacyjnego będą surowe.
0: To jeszcze sprawdzam Berlin. Też ma bardzo surowe zasady. Obowiązuje zakaz wykorzystywania mieszkań niezgodnie z ich mieszkaniową funkcją, czyli właśnie jako apartamenty turystyczne. Wynajem całego mieszkania wymaga zgody urzędu dzielnicy, a ogłoszenie musi właśnie też zawierać numer rejestracyjny. Również Monachium, Hamburg, Kolonia i Frankfurt mają podobne zasady, czyli kierunek w tych wszystkich europejskich miastach jest taki. Rejestry, numery w ogłoszeniach, limity dni w roku, mocniejsze, większe obowiązki platform technologicznych, czyli muszą nam
15: przekazywać dane,
0: tak, dane, ale też surowsze traktowanie mieszkań inwestycyjnych i takich pomysłów na inwestycje, jako też takiego narzędzie ochrony zasobu mieszkań dla mieszkańców.
15: Tak, zdecydowaną większość, którą pani wymieniła, właśnie mamy już, którą pani wymieniła, mamy w projekcie ustawy, tak? To czasowe ograniczenie nie będzie ustawowe, tylko to gminy będą mogły wprowadzać sobie czasowe też wyłączenia. My też jakby przystąpiliśmy po raz pierwszy do uregulowania tego rynku. Nie chodzi o to też, żeby przeregulować, nie chodzi o to, żeby nagle skokowo
0: zakazać
15: i tak naprawdę wtedy windować ceny w jakichś miejscach, gdzie ten najem dawał szansę różnym osobom o różnym statusie majątkowym korzystania z możliwości podróżowania nie tylko po Polsce, ale po Europie. Więc chodzi o to, żeby uregulować sytuację, uporządkować ją, wyciągnąć z szarej strefy te mieszkania, ale interes jest najważniejszy społeczny, to znaczy ludzie muszą mieć swoje mieszkanie przeznaczone do mieszkania i inni sąsiedzi nie powinni im tego utrudniać.
0: Bardzo dziękuję. Pewnie jeszcze o najmie krótkoterminowym będziemy rozmawiać. Posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie w Poranku.
15: Dziękuję serdecznie.
0: A za moment o tym, jak Polacy oceniają szkołę i system edukacji i czego się po niej spodziewamy. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
16: Autopromocja.
17: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
18: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
19: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
17: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
19: Co piątek o 17:00.
17: Dzieje się.
16: Autopromocja.
12: Reklama.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
26: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na tak. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
2: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
25: 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11.
29: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Związkowcy protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Ministerstwo Infrastruktury wieczorem opublikowało projekt w sprawie zaostrzenia przepisów drogowych. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Czynności związane są z aferą Zonda Krypto. Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 8:00.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Na zegarze 7.41. To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Rozpoczął się rok szkolny, a my dostaliśmy w tym tygodniu dwa bardzo ciekawe raporty na temat szkoły i polskich uczniów. Pierwsze to badanie PISA, duże przekrojowe badanie, które przeprowadza się w krajach rozwiniętych OECD, a drugi raport skupiony tylko na polskiej szkole to raport Szkoła do życia, oczekiwania wobec szkoły, przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i właśnie o tym porozmawiam z Jędrzejem Witkowskim, prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry.
32: Dzień dobry, witam.
0: Zanim przejdziemy do waszego raportu i oczekiwań Polaków, to krótko skomentujmy może te wyniki nowego badania PISA. Okazuje się, że wśród polskich 15-latków 1/4 uczniów to funkcjonalni analfabeci. Co to znaczy?
32: To oznacza, że ta 1/4 uczniów miałaby problem z poradzeniem sobie z dosyć podstawowymi wyzwaniami, z którymi spotyka się w codziennym świecie, na przykład ze zrozumieniem przeczytania instrukcji obsługi pralki albo instalacji jakiegoś urządzenia. To są poważne i niepokojące dane. Jednocześnie musimy powiedzieć, że Polska jest wśród krajów, w których ten odsetek jest najniższy. Mhm. Unia Europejska zobowiązała się, że do 2020 roku ten odsetek będzie wynosił 15% we wszystkich krajach. Teraz już tylko Estonia w jednym z wymiarów realizuje to założenie. Wszystkie inne kraje są poza nim. Polska również, ale naprawdę to jest jeden z lepszych wyników europejskich.
0: Mhm. To jest ciągle jeden z lepszych wyników, ale też jak obserwujemy wyniki tych badań PISA, no to widać taki trend bardzo wyraźny już od czasu pandemii, no, że te umiejętności takie praktyczne uczniów się pogarszają.
32: Rzeczywiście tak jest i to jest bardzo niepokojące dla większości krajów OECD, w których widzimy dosyć istotne spadki. Polska między 22 a 25 rokiem pozostała tak naprawdę na tym samym poziomie, co nas z jednej strony może cieszyć, jeśli porównujemy się z innymi, ale z drugiej strony martwi, bo cała ta refleksja edukacji idzie do przodu, mamy nowe narzędzia, dydaktyka się rozwija, a uczniowie są na tym samym poziomie, a w wielu krajach jest jeszcze trudniej. Myślę, że to też pokazuje, że z jednej strony szkodzą nam social media, szkodzą nam telefony komórkowe i niemądrze używana technologia, ale myślę też, że szerzej funkcjonowanie w tym świecie dla nastolatków w szczególności jest teraz szczególnie trudne. Taki świat im zbudowaliśmy i myślę, że te wyniki to pokazują.
0: Mm-hmm. Ja czytam też komentarze w prasie brytyjskiej, w prasie francuskiej, bardzo zaniepokojonej, bo tam no, te wyniki są jeszcze gorsze niż w Polsce, ale no, jedna z danych mnie uderzyła, a mianowicie, że ten odsetek funkcjonalnych analfabetów, czyli osób, które 15-latków, które czytają, znają alfabet, składają litery w słowa, ale jeżeli te zdania są skomplikowane, to już nie potrafią zrozumieć ich sensu, jest większy w szkołach zawodowych.
32: Rzeczywiście największym wyzwaniem, i to nas powinno niepokoić najmocniej, jest to, że w szkołach branżowych ten odsetek funkcjonalnych analfabetów po pierwszej klasie lub po drugiej klasie szkoły branżowej to jest nawet 70%. To znaczy, że zupełnie, kolokwialnie mówiąc, odpuściliśmy sobie jako społeczeństwo kształcenie ogólne w szkołach branżowych. To ważne, bo w szkołach branżowych jest coraz więcej uczniów, tak samo jak w technikach.
0: I dobrze.
32: To generalnie dobrze, prawda? Ale nie możemy kształcenia zawodowego pozbawić zupełnie tego elementu kształcenia ogólnego, bo bez zrozumienia instrukcji obsługi żaden technik nie będzie dobrze pracował.
0: No dobrze, zostawmy testy PISA. Na pewno państwo dużo o nich w tym tygodniu słyszeli, bo rzeczywiście te wyniki co roku są bardzo mocno komentowane, bo można się też porównać z innymi krajami zamożnymi i rozwiniętymi. Ale przejdźmy do raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej. On jest ciekawy. Ja na początek postawiłam taką dosyć ryzykowną tezę, że Polacy się kłócą o wszystko, ale nie o szkołę, bo w przypadku szkoły jesteśmy zgodni i bardzo, bardzo źle oceniamy szkołę.
32: To nie, to tutaj muszę sprostać od razu. Jak pytamy Polaków o ocenę szkoły, to rzeczywiście 25% odpowiedzi to są oceny pozytywne. Kolejne 31% to są odpowiedzi neutralne.
0: Okay.
32: Myślę, że jak na usługi publiczne i ocenę przez Polaków usług publicznych, to szkoła wypada dobrze. Zadaliśmy to pytanie ponownie już po tym badaniu i po jego publikacji na grupie ogólnopolskiej i zapytaliśmy jednocześnie o ocenę szkoły, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i samorządu terytorialnego, bo to są takie usługi, z którymi wszyscy się spotykamy. Szkoła i samorząd terytorialny wypadają najlepiej.
0: No tak, ale jednak duża część Polaków dosyć surowo ocenia szkołę. I też chyba ma bardzo wysokie wymagania.
32: Tak, w ten sposób tłumaczymy też tę relatywnie surową ocenę. Widzimy, że od szkoły wymagamy wszystkiego.
0: Czyli?
32: Traktujemy szkołę jako ofertę taką all inclusive trochę. Oczekujemy nauczenia czytania i pisania, wychowania, wspierania talentów, nie wywierania zbytniej presji, zadbania o dobrostan, zadbania o relacje. Opieki od 7.00 najlepiej do 18.30. Te nasze oczekiwania są szalenie wygórowane i bardzo zróżnicowane. I dlatego też każdy z nas ma prawie jakiś obszar działania szkoły, w którym szkoła jest dla niego niesatysfakcjonująca. Mhm. Jak zadaliśmy pytanie o 21 różnych obszarów działania szkoły, to wszystkie są ważne dla ponad 70% Polaków. Średnio Polacy wskazują 16 z nich jako bardzo ważnych. Więc żadna instytucja publiczna, ani prywatna nie jest w stanie tego dowieść.
0: No tak. Bardzo się wszyscy szkołą przejmują, bo też wszyscy byliśmy w szkole. To jest ta instytucja, która nas jakoś jednoczy i uwspólnia. No ale też jesteśmy bardzo podzieleni, jak widziałam w raporcie, co z tą szkołą powinno się dziać i jaka ona powinna być. I wydaje się, że to są jednak takie bardzo mocno światopoglądowe podziały.
32: Rzeczywiście, no, powierzchni jesteśmy podzieleni bardzo mocno. Dzielą nas głównie rzeczy takie światopoglądowe, dotyczące wartości. Dzieli nas kwestia edukacji zdrowotnej,
0: religii
32: w szkołach, inicjatyw patriotycznych, od tygodnia także diety planetarnej. Natomiast pokazujemy, że paradoksalnie głębiej jak schodzimy, to znacznie więcej nas łączy niż dzieli. Jak pytamy w podziale na elektoraty o to, co jest najważniejsze w szkole, to jak właśnie pytamy o edukację zdrowotną czy religię, to ten rozdźwięk między elektoratami to jest kilkadziesiąt punktów procentowych. Jak pytamy o praktyczne umiejętności, o sprawiedliwe traktowanie uczniów, o przygotowanie do rynku pracy, to te różnice są naprawdę minimalne. Mhm. Jest duża przestrzeń na inną dyskusję o szkole, taką mniej polaryzującą.
0: To super, tym bardziej, że ostatnio politycy bardzo wykorzystują chociażby ten temat, o którym pan wspomniał, czyli nowe zasady zdrowego żywienia w szkołach, właśnie politycznie. Pan Mateusz Morawiecki, były premier, mówił ostatnio o szaleństwie ideologicznym, no, odnosząc się do tego, że po prostu ktoś w Instytucie Żywności i Żywienia wymyślił, że dziecko powinno jeść więcej roślin strączkowych i dzieci powinny po prostu nie być otyłe, tak?
32: Potrzebujemy rzeczywiście takiego uspokojenia dyskusji o szkole, bo ona jest niepotrzebnie eskalowana. To też służy głównie politykom, to na pewno nie służy szkole, bo każda kontrowersja, która się wokół szkoły pojawia, każde napięcie przekłada się potem na poprzez rodziców, którzy przychodzą na zebrania akurat we wrześniu w szczególności, to się przekłada na nauczycieli i na dyrektorów, którzy są no, Bogu ducha winni, można było powiedzieć, prawda? Więc im mniej takich dyskusji bardzo emocjonalnych, tym lepiej. Ale niestety łatwiej dyskutować emocjonalnie.
0: Patryk Jaki powiedział nawet, że te nowe zasady żywienia to jest eksperyment na dzieciach. Więc rzeczywiście no, dużo polityki, dużo wykorzystywania emocji do bieżącej polityki, do własnej jakiejś agendy. Ale w raporcie czytam, że to, co wygląda na kryzys szkoły, jest po części kryzysem wizerunku.
32: Zwracamy na to uwagę dlatego, że jak porównujemy dane o ocenach szkół, to widzimy, że bardziej krytycznie szkoły oceniają mieszkańcy wielkich miast i osoby z wyższym kształceniem, czyli te grupy, które najczęściej słyszymy w debacie publicznej. Ale patrzymy głębiej na oceny szkoły takie generalne i oceny w tych różnych obszarach, o które pytaliśmy, i widzimy, że średnia ocen szczegółowych jest znacząco wyższa niż ocena ogólna. Co pokazuje, zresztą też jest lepsza ocena szkoły przez rodziców niż przez nierodziców. To pokazuje, że część tej krytyki, która na szkołę spada, to jest raczej krytyka wynikająca z jakiegoś stereotypu postrzegania szkoły. Myślę, że to dlatego, że o szkole zwykliśmy źle mówić. Właśnie poza szkołą, znaczy w takich przestrzeniach publicznych, w mediach, na konferencjach, na wydarzeniach, przy rodzinnym stole. Na szkołę częściej narzekamy, niż szkoła na to zasługuje.
0: Czy pytaliście też o nauczycieli i jaki mieli wpływ na życie ludzi?
32: Pytaliśmy o nauczycieli i drugi raport, który za chwilkę będziemy publikowali, będzie dotyczył już w szczególności tego, ale zdradzając trochę kulisy, możemy powiedzieć, że zadaliśmy pytanie, czy każdy z nas miał nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na jego życie. Ja również miałem. Jesteśmy niewyjątkowi, na szczęście. 75% Polaków ma takiego nauczyciela i tego będzie dotyczyła cała kampania, którą rozpoczynamy tym raportem, czyli kampania Świadectwo na całe życie. Kampania, której celem jest właśnie docenienie i zauważenie takiego szczególnego wpływu nauczycieli na nasze życie.
0: Żyjemy w takich trudnych czasach. Mówi się o multikryzysach, geopolityczne zmiany, fale rewolucji technologicznej. Jaka szkoła jest nam dzisiaj potrzebna, żeby przygotować nas na taki zakłócony, niepewny czas?
32: Najprościej można byłoby powiedzieć, że nikt tego nie wie. Nie wiemy, jak będzie wyglądał ten świat, nie wiemy, czego powinna uczyć szkoła w związku z tym. Ale jak patrzymy w te nasze badania, to wyłania się z nich taki kierunek ewolucji w stronę szkoły bardziej przyjaznej. Nie takiej szkoły, która nie stawia wymagań, ale która stawia je w sposób bardziej przyjazny, czyli jest mniej presji, więcej też takiej przestrzeni na współpracę, a nie rywalizację. A z drugiej strony szkoły bardziej praktycznej, szkoły, która nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale tworzy też przestrzeń do jej wykorzystania. Szkoły, która wyposaża w jakieś praktyczne umiejętności, które możemy poza szkołą wykorzystać. Więc taka szkoła, my nazywamy ją szkołą do życia, czyli szkoła, która przygotowuje do funkcjonowania w świecie, przygotowuje do życia, a z drugiej strony dobrze się w niej żyje.
0: Jak patrzymy, jeszcze wracam do tych testów PISA, to polscy uczniowie, polscy 15-latkowie, no wynika z nich, że się nudzą w szkole, że nie wiedzą, po co jest ta szkoła, i też to wpływa potem ich na motywację i na taki chęć w ogóle do uczenia, bo z jednej strony są ciekawi świata, ale z drugiej strony nie są ciekawi szkoły.
32: Rzeczywiście to jest bardzo duże wyzwanie, o ile nasza szkoła dobrze działa i dosyć sensownie jest zbudowana, o tyle nie jesteśmy w stanie przekonać do tego młodych ludzi, że to czego się uczą, ma sens. Mhm. I Polska jest na szczycie prawie listy krajów, w której uczniowie najczęściej deklarują, że szkoła okazała się dla nich stratą czasu. To nie znaczy, że ona jest stratą czasu, ale sam fakt, ale mają takie że tak poczucia. Postrzegają, to jest rzeczywiście już samo w sobie dużym wyzwaniem i z tym musimy pracować.
0: No dobrze, ale co z tym zrobić? Bo wiemy, że super, że macie tą akcję dotyczącą nauczycieli, bo widzimy też z innych badań, że systematycznie spada w ogóle prestiż zawodu nauczycielskiego, co jest też problemem. A z drugiej strony młodzi mówią, że ta szkoła jest stratą czasu, że tam się niczego praktycznego nie dowiedzą.
32: Rzeczywiście więcej przestrzeni potrzebujemy na wykorzystywanie wiedzy. Nie chodzi o to, żeby tej wiedzy nie było. Chodzi o to, żeby jeśli się czegoś uczymy, to żebyśmy poszukali wokół siebie, rozejrzeli się i znaleźli jakiś problem spoza szkoły, który możemy dzięki tej wiedzy rozwiązywać. Temu służą takie doświadczenia edukacyjne czy doświadczenia obywatelskie, które próbujemy chociażby w edukacji obywatelskiej proponować. I to ważny krok. No ale drugi element to jest też praca z uczniami nad tłumaczeniem im, dlaczego to jest istotne. I na to trzeba dać nauczycielom czas, także rezygnując z części takich treści niepowiązanych, bo ta złożoność naszego świata rośnie z roku na rok i to jest duża odpowiedzialność dla nas jako społeczeństwa, żeby za każdym razem wybierać, co nadal chcemy, żeby uczniowie zapamiętali, a co mogą już znaleźć w internecie. Wiele muszą nadal zapamiętać, to dobrze dla nich, ale jeśli chcemy, żeby na przykład uczyli się teraz o edukacji finansowej, o bezpieczeństwie finansowym, o social mediach i o tym, i o tym, i o tym, to z czegoś jednak musimy zrezygnować, bo szkoła nie jest z gumy.
0: No tak, i tu znowu pojawia się ten spór ideologiczny, no bo czy będziemy czytać Krzyżaków, czy nie będziemy czytać Krzyżaków, czy będziemy czytać Orzeszkową, czy nie będziemy.
32: To jest kolejny element, który nas polaryzuje. Dyskusje o kanonie lektur szkolnym jako jedne z prostszych dyskusji zawsze będą przeważały nad dyskusją o tym, co naprawdę powinniśmy ze szkołą zrobić.
0: Wracając na koniec bardzo, bo mamy minutkę do tego problemu z analfabetyzmem funkcjonalnym. Co zrobić, żeby dzieciaki lepiej czytały ze zrozumieniem?
32: To jest wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli, nie tylko nauczycieli polonistów. I znane są takie podejścia, metody, które bardziej sprzyjają temu, żeby nikogo nie zostawiać z tyłu, bo to jest taka sytuacja, w której jeszcze w podstawówce często dzieci gubią to tempo nauki. Jest taka koncepcja master learning, czyli stopniowego osiągania biegłości, która zakłada, że przechodzimy do kolejnego etapu złożoności uczenia się dopiero jak wszyscy jesteśmy na tym
0: w grupie.
32: Poprzednim etapie. Tak, więc dydaktyka zna rozwiązania na takie problemy. Ale znowu, trzeba z tą dydaktyką przyjść do nauczycieli, dać im czas też na spokojną pracę z poszczególnymi uczniami.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę w poranku. Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję.
32: Dziękuję bardzo.
0: A przed nami w poranku podsumowanie tygodnia w polskiej polityce. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda. Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego, który miał współpracować z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, ale toprowcy ostrzegają, wcześniej rano szlaki mogą być oblodzone. Sobota, 12 września, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To jest kluczowy świadek w sprawie afery Zonda Krypto, mówił w TOK FM były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, z którym rozmawiał Maciej Kluczka.
30: Artur Chodziński był łącznikiem między Przemysławem Kralem, szefem giełdy Zonda Krypto, a ludźmi PiSu, przypomina senator Krzysztof Kwiatkowski.
33: Przecież to on doprowadził do tego, że Zbigniew Ziobro przytulił prawie 500 000 zł.
30: W sprawie Zonda Krypto i sam Chodziński prawdopodobnie usłyszy zarzuty, przewiduje senator Koalicji Obywatelskiej.
33: Mówimy o płatnej protekcji i zeznania Chodzińskiego, one mogą obnażyć fałsz, obudę i kłamstwa wielu polityków PiSu. To może być naprawdę kluczowy świadek.
30: Sam Chodziński w komunikacie poinformował, że współpracował z policją w celu, tu cytat, pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. A to od Przemysława Krala właśnie za swoje usługi otrzymywał 15 000 euro miesięcznie. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapowiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
34: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
14: Jedną ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Wczoraj kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach do 20 km na godzinę. Początkowo protest miał trwać całą dobę, jednak został skrócony po rozmowach ministerstwa ze Związkiem Maszynistów i trwał od północy do południa. Operatorzy lokomotyw domagali się od rządu zwiększenia ich bezpieczeństwa po wypadku, do którego doszło w środę przy koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Podwyżki na stacjach benzynowych nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Jak mówi analityk Reflex Urszula Cieślak, 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
35: Sytuacja na krajowym rynku paliw
0: po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
14: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej $100. 150 milionów na remont już istniejących boisk Orlik i 100 milionów na budowę nowych. Tyle Polska przeznacza w tym roku na rozwój infrastruktury sportowej na poziomie gminnym. Ministerstwo Sportu przekonuje, bez atrakcyjnej bazy nie zachęcimy młodych do ruchu.
3: W Podlaskiem 4 miliony na modernizację istniejących Orlików trafią do 8 samorządów, w tym do Moniek. Tutejsze boisko skończy w przyszłym roku 18 lat i potrzebuje liftingu, cieszy się szefowa monieckiego powiatu Joanna Kitlas.
4: Na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie.
3: Musimy tworzyć i utrzymywać przestrzenie zachęcające do uprawiania sportu, dodaje minister sportu i turystyki właśnie Jakub Rutnicki.
5: Każdy Orlik w Polsce, który potrzebuje wsparcia, zostanie odremontowany. Polska jest w tej chwili największym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową.
3: Rząd liczy na to, że dzięki środkom na Orliki do końca tego roku uda się zmodernizować lub wybudować w całym kraju około 1000 takich obiektów. Jakub Medak, TOK FM.
14: Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. W prognozach pogody na sobotę i niedzielę jest dużo słońca, ale wcześniej rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
6: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia. Także w tych miejscach musimy szczególnie uważać, zachować ostrożność.
14: Od poniedziałku można się spodziewać w Tatrach kolejnego załamania pogody i ulewnego deszczu. Dziś sporo chmur, ale będą także przejaśnienia na południowym wschodzie i wschodzie deszcz. Maksymalna temperatura od 13 stopni na południowym wschodzie do 17-20 na przeważającym obszarze kraju, 21 najcieplej na zachodzie.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Sobotni poranek TOK FM, na zegarze 5 minut po 8. Aleksandra Karasińska, czas na komentarze i podsumowania do tego, co działo się w tym tygodniu w polskiej polityce. A w studio ze mną jest Piotr Pacewicz z OKO.press. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie.
7: To ja dziękuję, że przyjeżdżasz do TOK FM o takiej wczesnej porze. Może zaczniemy od tego, czego dowiedzieliśmy się w tym tygodniu w sprawie afery Zonda Krypto. A to jest taki temat, który wydaje się, że najbardziej interesuje Polaków, bo według pomiarów Res Futura to jest największa afera, jeśli chodzi o zasięg i zainteresowanie ludzi w Polsce. No chyba dlatego, że tam jest po prostu bardzo dużo takich wątków, które znamy właściwie z seriali kryminalnych, prawda? Czy ty się zgodzisz z tym? Bo tam jest i świat przestępczy, i wielka polityka, i no i też straty wielu ludzi, takich zwykłych. No i mamy prokuraturę, media, tak, prawicowe. Właściwie wszystkie takie teorie spiskowe objawiają się w tej aferze.
8: Tak, rzeczywiście tak jest. To znaczy, jeszcze z tych wątków, które by należało wspomnieć, to jest niezwykle istotny wątek rosyjski.
7: Tak.
8: Prawda, który...
7: Służby specjalne.
8: Właśnie, bo w pierwszych takich interpretacjach, na przykład w Gazecie Wyborczej, pojawiła się informacja, że to jest kwestia bezpośredniego zaangażowania mafii rosyjskiej. Tymczasem nasza dziennikarka Anka Mierzyńska to zanalizowała i doszła do wniosku, że to jednak nie jest mafia, tylko raczej po prostu FSB, prawda?
7: Czyli
8: służby specjalne, czyli kontrwywiad rosyjski, dawne KGB, które tę mafię przejmuje. To jest w ogóle taka metoda działania służb rosyjskich, że one jakby nie, tak samo było z Wagnerowcami, one nie likwidują tych takich patologicznych, przestępczych struktur, tylko je przejmują i wykorzystują dalej. No tak, ale to tylko dorzuciłem do tej listy.
7: No i też mamy po prostu świat przestępczy, prawdopodobne morderstwo tego założyciela Suszka w tle.
8: Tak. Znaczy, to niezwykle jest, można powiedzieć, serialowa historia, tak? Dla mnie takimi punktami, które są tutaj niezwykle sugestywne, jest ta historia, kiedy dziennikarze TVN próbowali zorganizować taką pułapkę na tych, też na krala w sumie, prawda? I, czyli na tych ludzi, którzy chcieli ich zastraszyć, a potem przekupić milionową łapówką. No i to było pięknie wszystko przygotowane ze służbami w kontakcie i prokuratura w ostatniej chwili tę akcję odwołała, prokuratura katowicka.
7: No też pamiętajmy, że kto był wtedy prokuratorem generalnym, był to Zbigniew Ziobro.
8: Tak, a jego człowiekiem w Katowicach był prokurator Janeczek, który jakby, można powiedzieć, taką ochronną czapkę, taki parasol nad śledztwami i postępowaniami, ponieważ no, trzykrotnie KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, zgłaszała doniesienia o tym, że Zonda Krypto, a wcześniej BitBay, to są organizacje, które są bardzo podejrzane i należałoby się nimi zająć. I trzykrotnie to było umarzane. Jedno z najzabawniejszych tych umorzeń to brzmiało, że oni oczywiście, że rzeczywiście oni przez nie naruszyli prawo, ale nie zdawali sobie z tego sprawy.
7: W tym tygodniu dużo też nowych faktów wyszło. W

0: jest wiceprezesem PiS-u. Czy, tak jak chce ta strona prawa, to jest afera Tuska i jednak ci tacy zdecydowani wyborcy prawej strony będą wierzyli, że ich politycy są czyści?
1: To są dwa pytania w jednym,
0: to prawda?
1: Bo pierwsze to jest sprawa Piesiewicza. Otóż generalnie w tej całej historii mamy trzy postaci, to znaczy Piesiewicza, Artura Chodzińskiego, czyli tego mega pośrednika, który to organizował Kralowi wszystkie jego kontakty polityczne, i samego Krala, którzy cała ta trójka jest w zasadzie nastawiona na współpracę z prokuraturą w tej chwili, prawda? Kral ma ten status, ma mieć małego świadka koronnego, w odróżnieniu od dużego, który w ogóle nie podlega karze, to ta kara dla Krala ma być złagodzona. Między innymi za tą straszną historię z tą łapówką i zastraszaniem Michała Fui i w ogóle dziennikarzy TVN-u. Też za pomaganie Romanowskiemu w ucieczce do
0: Zjednoczonych,
1: Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak dalej. On ma tam bardzo dużo tych rozmaitych spraw na sumieniu. No i to jest dla prokuratury i dla zaplecza politycznego, czy też dla koalicji, czy też dla premiera Tuska, jakaś taka historia, na której prawdopodobnie, a właśnie z całą pewnością, władze chcą uzyskać wielką przewagę konkurencyjną nad prawicą przed wyborami. Możemy potem jeszcze do tego wrócić, na ile to jest realistyczne i jakie to może mieć skutki. Natomiast Piesiewicz to jest w ogóle postać taka też serialowa, można powiedzieć. On tam został tym prezesem PKOL-u jako przyjaciel Sasina i rzeczywiście przyniósł bardzo dużo pieniędzy od spółek Skarbu Państwa. No ale po drodze była masa rozmaitych paskudnych jego zachowań, też takiej nachalnej autopromocji. On się umieszczał na billboardach, prawda? Były też skandaliczne wydatki. Pamiętamy może jeszcze Olimpiada w Paryżu, gdzie po prostu w najlepszych hotelach mieszkała masa działaczy, a sportowcy bardzo skromnie sobie mieszkali. Tam taka była też zabawna, jeśli kogoś to bawi, oczywiście historia z apartamentami dla Dudy, które Piesiewicz załatwił.
0: Luksusowymi hotelami,
1: tak. Dwa apartamenty w bardzo luksusowym hotelu, 150 tysięcy złotych.
0: Nie przyjechał jednak.
1: Duda czujnie się zachował, nie skorzystał z tej oferty, no ale już pieniądze poszły i trzeba było tam kogoś ulokować, jakiegoś, zdaje się, europosła PiS-u. Więc on też z punktu widzenia sportowego robił karygodne rzeczy. Na przykład ujawnił informację, że taki świetny siatkarz Bieniek, środkowo, ile z tego co pamiętam, nie zagra w meczu, ważnym bardzo meczu na Mistrzostwach Świata. No to było horrendum, bo po prostu ujawnił tajemnicę.
0: Strategię całą, tak. No tak, ale wiesz, mówisz o tym, że mówię o Piesiewiczu, który był rzeczywiście człowiekiem blisko związanym z politykami PiS. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że trochę pomijane jest, a dla mnie to jest taki kluczowa informacja i kluczowy element, że jednak obecny wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przyznaje to też Jarosław Kaczyński, wziął 450 tysięcy od Krala, od jednak człowieka skompromitowanego i przestępcy, który właśnie siedzi w areszcie.
1: No tak, bo to z jednej strony mamy tę postać Piesiewicza, który działał na zasadzie układów, które tworzył trochę groźbą, trochę przekupstwem i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to jest też taki wątek dla mnie osobiście przykry, bo rozmaici sportowcy, których ja pamiętam ze swojego dzieciństwa czy młodości, jako tam, prawda,
0: ikony,
1: tak jak na przykład Mieczysław Nowicki, no wybitny kolarz, no, medal olimpijski, czy też Peciak, tak, też złoty medal olimpijski. Peciak właśnie ostatnio powiedział, jeszcze zupełnie niedawno, że nie ma ludzi idealnych, komentując.
0: Tak, bronią go. No więc właśnie zobaczymy, co się stanie w poniedziałek. Czy PKOL odwoła
1: pana? Raczej chyba już odwoła, bo to już w tej chwili tak wygląda, nie?
0: Że to postawmy już... tu kropkę, bo o zonda krypto moglibyśmy bardzo długo mówić, ale drugim tematem tego tygodnia i trochę przyćmiła to afera zonda krypto jest sytuacja w Trybunale

0: Trybunale Konstytucyjnym. Maciek Berek został wybrany przez Sejm sędzią w Trybunale. Czeka go zaprzysiężenie przez prezydenta Nawrockiego.
1: Czy raczej nie czeka.
0: No i Newsweek donosi, że i prezydent Nawrocki, i Jarosław Kaczyński przygotowują się do jakiejś rozgrywki mocnej w Trybunale. Co może się zdarzyć?
2: No w ogóle Trybunał stał się takim terenem wojny politycznej, prawda? To zresztą nie od dziś tak się dzieje. I to, co jest największym zmartwieniem, to jest to, że trochę nie widać, w jaki sposób ten Trybunał ma odbudować swoją wiarygodność i że może być tak, że wejście Berka, możemy potem porozmawiać o tym, czy to ma w ogóle sens jakiś polityczny i konkretnie, jakie on działania mógłby podjąć, ale może to doprowadzić do tego, że będzie taki taka historia, jak to się, jak w jakimś dowcipie, że operacja się świetnie udała, tylko pacjent
0: nie przeżył. Tak.
2: Więc taki może być ten efekt tych politycznych walk o Trybunał Konstytucyjny.
0: O dyskusji o tym, co się stanie z Trybunałem Konstytucyjnym, na pewno będziemy wracać. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to podsumowanie tygodnia politycznego w naszym poranku. Piotr Pacewicz z OKO.press był gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: A za chwilę w poranku o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów z zachodu. Niemcy są w trakcie wyborczej serii i o tym porozmawiamy zaraz po informacjach.
4: Autopromocja.
5: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
6: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
5: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii.
6: I zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
5: W sobotę od 10:00 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Dużo dobrego.
19: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk?
3: pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Pociągi znowu jeżdżą między Radomiem a Przysuchą. Kolejarze postawili na tory ostatni wagon wykolejony w środowym wypadku. Ruch odbywa się na razie jednym torem wahadłowo. W środę w Sokolnikach Suchych w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Byli też ranni, w tym maszynista pociągu. Wczoraj kolejowi związkowcy w całym kraju domagali się zwiększenia bezpieczeństwa na torach. Ministerstwo Infrastruktury chce, by za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle można było stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę przekroczyła 7 tysięcy, a ponad 3 tysiące zmarło z powodu choroby. Takie dane podają władze Demokratycznej Republiki Konga. Obecna epidemia jest najtragiczniejszą w historii kraju. W Himalajach na północy Indii w ostatnich dekadach wzrosła liczba i wielkość lodowcowych jezior. Rośnie więc ryzyko pojawienia się powodzi w najniżej położonych rejonach, ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu Karola w Pradze. Około 10 tysięcy fanów Celine Dion w dwóch grupach po 5 tysięcy zaśpiewało piosenki kanadyjskiej gwiazdy podczas publicznego karaoke zorganizowanego w Paryżu. Fani uczcili w ten sposób zbliżające się koncerty wokalistki w stolicy Francji. Więcej informacji na tokfm.pl.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest sobotni poranek TOK FM, na zegarze 8.21, Aleksandra Karasińska. Przed nami komentarze i podsumowania tygodnia i poświęcimy czas aż do 9.00 na to, co dzieje się u naszych sąsiadów z zachodu. Niemcy są w trakcie wyborczej serii. W ubiegłym tygodniu wybory w Saksonii-Anhalt, tam zwycięstwo AfD, a przed nami dwa kolejne ważne wybory regionalne w Berlinie oraz Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. A w studiu dwójka wybitnych ekspertów, Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
0: W wyborach do Landtagu, czyli takiego parlamentu lokalnego w Saksonii-Anhalt, zwyciężyła AfD, zdobywając blisko 44% głosów, a rządząca dotąd CDU dostała 17% głosów. Zacznę od Piotra. Czy ten wynik wyborczy lepiej dla ciebie opisuje fraza historyczne zwycięstwo AfD, czy raczej wielka porażka CDU?
24: Ja myślę, że znaczy tak naprawdę to obie te frazy są rzeczywiście prawdziwe i znaczy na pewno jest to historyczne zwycięstwo AfD i w sensie takim symbolicznym, więcej niż symbolicznym, ale no fakt, że po prostu w jakichś wyborach w Niemczech wygrała skrajna prawica z ogromnej liczby powodów jest
0: pierwszy
24: absolutnie przełomowy.
0: Pierwszy
24: raz po wojnie, to jest partia o rzeczywiście korzeniach częściowo neonazistowskich. No to jest szokujące, znaczy w takim szerszym planie. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś sensie ta druga fraza, to znaczy, że to jest historyczna porażka CDU, czy historyczna porażka w ogóle partii tych centrowych, jest w jakimś sensie ważniejsze, ponieważ no, siła AfD jest odzwierciedleniem słabości tych partii i po prostu no, AfD na poziomie takim, w jakim dzisiaj się znajduje w Niemczech, czyli 28%, najsilniejsza partia w całych Niemczech, na wschodzie Niemiec jest dużo silniejsza, ale to jest do przełknięcia dla demokracji niemieckiej jeszcze. Natomiast utrzymująca się dekompozycja i dalsze słabnięcie tych partii centrowych, powiedzmy, już raczej nie jest. Znaczy to jest główny wehikuł destabilizacji w jakimś sensie, a nie nawet wzrost partii skrajnie prawicowej, no, które wszędzie w Europie są silne. Więc ja bym pewnie gdzieś przesunął akcent na ten drugi jednak aspekt, że to jest bardziej dla mnie długofalowo ważniejsze pytanie, takie bardziej niepokojące niż nawet względna i rosnąca siła AfD.
0: To bardzo fajnie, że to powiedziałeś, dlatego że daje mi to szansę na zapytanie Justyny Gotkowskiej. Jakie są powody tego antysystemowego sentymentu niemieckich wyborców? To znaczy, jeżeli oni głosowali przeciwko partiom mainstreamowym i rządzącym od dawna Niemcami, to znaczy, że to było właśnie, jak mówią komentatorzy, takie wotum nieufności wobec i kanclerza Merca, i w ogóle całego establishmentu niemieckiej tej mainstreamowej polityki. No to z czego to wynika? Justyna Gotkowska.
2: Na pewno wynika to z wielopartyjnych koalicji, w tej chwili wielkiej koalicji HDK-ów z socjaldemokratami, które to koalicje są, mają problemy z wypracowaniem rozwiązań, reform, które adresowałyby bolączki, które są widziane przez obywateli Niemiec i poszczególnych landów. Takie największe niezadowolenie w tej chwili dotyczy polityki migracyjnej i konsekwencji tej polityki migracyjnej dla szkolnictwa, dla ochrony zdrowia, dla polityki mieszkaniowej. I jest w Niemczech jest ogromne niezadowolenie na takim poziomie społecznym i borykanie się z różnymi problemami z integracją migrantów, z poziomem szkolnictwa i to wszystko wychodzi w tych testach PISA, że ten poziom szkolnictwa w Niemczech się obniża, poziom edukacji. Mamy do czynienia również z sytuacją, gdzie Niemcy po 2022 roku muszą się odnaleźć, zdefiniować na nowo swoją politykę, czy musiały zdefiniować na nowo swoją politykę energetyczną. To oczywiście, co oczywiście zwiększyło koszty nie tylko dla niemieckich firm, ale dla zwykłych obywateli, czyli przestawienie się z relatywnie taniego dla Niemiec rosyjskiego gazu na LNG z Zatoki Perskiej ze Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia ze zwiększonymi wydatkami na obronność po 2022 i ostatnio w szczególności po inauguracji drugiej administracji Trumpa. I mamy do czynienia z kryzysem również modelu gospodarczego Niemiec, który nie tylko wynika z tych problemów czy z wzrostu cen energii w Niemczech, ale również z coraz większej presji ze strony Chin na europejskie gospodarki, zalew chińskich produktów na europejskim rynku, rosnąca konkurencja w tych sektorach, w których Niemcy były do tej pory bardzo silne, czyli przede wszystkim przemysł motoryzacyjny, produkcja maszyn różnego typu. I to stawia Niemcy w bardzo trudnej sytuacji redefiniowania siebie na nowo w bardzo wielu obszarach, czyli w tym w gospodarce, w polityce bezpieczeństwa, w tym takim szerszym obszarze szkolnictwa, ochrony zdrowia, polityce socjalnej, wynikającej z decyzji, które Niemcy podjęły w 2011 roku i później, czyli przyjęciu ogromnej liczby migrantów. I na te wszystkie, na część problemów, które wymieniłam, partie mainstreamowe mają odpowiedzi, ale na część nie. I z tego względu, i na tą część, która dotyka takich zwykłych ludzi. I z tego względu ta AfD rośnie na poziomie federalnym w siłę i na poziomie landowym, tak jak w przypadku Dolnej Saksonii-Anhalt, gdzie również w grę wchodzi sprzeciw wobec zwiększonej pomocy niemieckiej dla Ukrainy i wobec dosyć ostrego kursu, który Niemcy za Friedricha Merca przyjęły wobec Rosji. To wszystko składa się na ten sukces AfD w Saksonii-Anhalt i na wzrost poparcia na poziomie federalnym.
0: Justyna, wymieniłaś kilka powodów tego niezadowolenia. Te hasła to gospodarka, demografia, migranci, emigranci. No ale kanclerz Merz obiecał, przychodząc do władzy, właśnie ożywić niemiecką gospodarkę. Tymczasem tuż przed wyborami koncern Volkswagen, ikona niemieckiej motoryzacji, koncern, który zatrudnia setki tysięcy ludzi, ogłosił likwidację 50 tysięcy miejsc pracy i zapowiada kolejne cięcia. Powiedz proszę Piotrze, mówię do Piotra Burasa, jaki obraz kanclerza Merca wyłania się po tych wyborach? To znaczy, że ja czytam, że tak naprawdę to on jest jednym z powodów tej porażki rządzącej CDU.
24: Ja myślę, że do tej listy, którą Justyna słusznie przedstawiła, która była długa, bo ten obraz jest skomplikowany. Znaczy jest dużo czynników, które sprzyjają AfD i składają się na ten kryzys, w którym Niemcy się znajdują. No, jednym z nich jeszcze jest kanclerz Merz, rzeczywiście. To znaczy ja nie przypisywał mu może siły sprawczej tutaj, że to on zawinił, ale rzeczywiście zaufanie do kanclerza jest na poziomie niższym niż do jakiegokolwiek przywódcy Niemiec chyba w historii powojennej. Ta koalicja ma też złe notowania. I rzeczywiście jest tak, że Merz obiecał, że uruchomi gospodarkę, obiecał, że spowoduje, że poparcie dla AfD spadnie o połowę. No to się nie stało. Stało się dokładnie coś odwrotnego. Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że te, tak jak Justyna mówiła, te problemy Niemiec są strukturalne. Znaczy one nie, to nie jest tak, że kanclerz Merz może przyjść do władzy tak jak to się stało w lutym 2025 roku i w połowie 2026 roku Volkswagen nie musi zwalniać pracowników, wszystko jest dobrze i tak nie jest i myślę, że jest, to są problemy, które trzeba rozwiązywać w perspektywie nie roku, tylko powiedzmy 10 lat. Teraz najważniejszym tematem w gruncie rzeczy w Niemczech jest reforma emerytalna. Niemcy mają ogromny problem demograficzny i w związku z tym muszą zmienić swój system emerytalny i dostosować
0: do... A nie ma na to przyzwolenia.
24: I nie ma na to... Znaczy właśnie, to jest tak, że to jest bardzo właśnie dobre pytanie, bo oczywiście, że nie ma. Znaczy jest dyskusja na ten temat, jest opór wobec zmian, które są w tej chwili... Właśnie rząd uzgodnił te zmiany. Tuż przed wyborami właściwie,
0: czyli
24: w lecie. Wydłużenie de facto, no tak w uproszczeniu okresu
0: pracy.
24: Tak, że nie można przejść po 45 latach pracy automatycznie na emeryturę, na przykład w wieku 63 lat. I to miało zostać uchwalone. No ale teraz po tych wyborach w Sosoniankach na przykład SPD wycofuje się z tego, znaczy, czy stawia pod znakiem zapytania, mówiąc, że te wybory w Sosoniankach były sygnałem, że ludzie odrzucają politykę rządu. I to jest trochę tak, że jeżeli krytykujemy, czy mówimy, że Merz czy jego rząd nie osiągnął tych swoich celów, czy ten rząd jego nie osiągnął celów, nie sprawił, że Niemcom teraz się dzieje dobrze, no to dochodzimy do sedna problemu, bo Niemcom nie będzie dużo lepiej za rok, nie będzie lepiej za 2 lata. I ludzie to wiedzą. To znaczy z tego bierze się tym wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich problemów jest poczucie, że na razie będzie gorzej. Znaczy, że przyszłość będzie gorsza, tylko że więc w związku z tym te partie, Merz i te rząd muszą dać jakąś perspektywę obywatelom, że robią coś, co spowoduje, że Niemcy będą bardziej odporne na te negatywne zmiany, które je czekają. Ale na razie im się to nie udaje, również dlatego, że właśnie ten kurs jest chaotyczny, wzajemnie te partie się zwalczają, czy kłócą się między sobą, stawiają pod znakiem zapytania decyzje, które już podjęły i to na pewno nie budzi zaufania u wyborców.
0: Justyna Gotkowska.
2: Ja może jeszcze kilka słów o Friedrichu Merzu, który jakby oczywiście ma swoje korzenie w Hadecji, ale później długie lata działał w biznesie i wydawałoby się, że po powrocie do wielkiej polityki, po zostaniu kanclerzem, będzie dobrym menadżerem. Mhm. A tak nie jest. I w widać u niego nieumiejętność poruszania się w tych partyjnych układankach, nawet we własnej partii i w partii siostrzanej, czyli CSU. Kanclerz Merz nie za bardzo potrafi zarządzać tymi procesami, albo często nie potrafi, w związku z czym widzimy kolejne fale oburzenia szeroko komentowane w Niemczech co do sposobu podejmowania pewnych decyzji. Tak jak Piotr słusznie powiedział, ta wielka koalicja jest trudna i to, że koalicjanci kwestionują wzajemnie pewne ustalenia, uzgodnione już programy reform, odbija się fatalnie na sondażach, ale właśnie uważam to za kluczowe, co tutaj padło, czyli Niemcy wiedzą, że lepiej już było, że nie widzą
0: światełka w tunelu,
2: nie ma opowieści ze strony tego rządu, jak te Niemcy powinny wyglądać w tym zmieniającym się świecie, gdzie z każdej strony widzimy wyzwania dla Europy i dla Niemiec.
0: No to zaraz po przerwie porozmawiamy o tym, jakie te narracje i odpowiedzi daje ludziom w Niemczech AfD, a w studio Justyna Gotkowska i Piotr Buras. Wracamy zaraz po informacjach.
4: Autopromocja.
6: Budżet zjadł nas na śniadanie.
8: Wszystko zjadł.
21: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
23: Ja chciałbym my money, wasz bank.
25: Pan usiądzie, pan poczeka.
21: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
6: I musi minąć 10 milionów lat.
21: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
26: Narzekajcie.
21: Chwalcie.
6: Znowu nic nie wymyśliłam.
21: Bądźcie z nami.
22: Autopromocja.
5: Reklama.
27: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
27: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
27: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
28: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
29: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
31: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
30: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
31: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
30: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
31: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
19: Czyta lektor AI.
32: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Danio tutaj jest, Stokrotka.
19: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
32: Stokrotka.
19: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
32: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który
1: który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego w grupie skazanych na mniej niż 3 lata więzienia to cel projektu, nad którym pracę w najbliższym tygodniu ma rozpocząć Sejm. Oznacza to, że większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. Prezydent Donald Trump twierdzi, że zgodziłby się na budowę przez chińskie firmy fabryk samochodowych w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie zdementował pogłoski mówiące o tym, że zamierza wpuścić na amerykański rynek chińskie samochody w ramach szerszego układu z Chinami. W dzisiejszym finale wielkoszlemowego US Open zmierzą się najwyżej rozstawione Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Początek pojedynku w Nowym Jorku o 22 polskiego czasu. Więcej informacji na tok.fm.pl, a teraz jeszcze raport smogowy. Nie ma problemu ze smogiem o poranku. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra w całej Polsce. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska na zegarze 8.41, a w studiu ze mną eksperci Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz. Rozmawiamy o wyborach w Niemczech. Tam seria wyborów lokalnych. Za nami wybory w Saksonii-Anhalt i zwycięstwo AfD historyczne, a przed nami wybory w Berlinie i w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Zastanawiam się, jaka będzie odpowiedź polityczna na to, co się stało w Saksonii-Anhalt. Pewnie dla wielu Niemców to jest szok, dla wielu Europejczyków te wybory to jest jakiś pora takiego otrzeźwienia może, zmiany polityki. I zastanawiam się, czy niemiecka klasa polityczna odpowie sobie na to pytanie, czy dotychczasowa polityka i strategia izolowania AfD, tego kordonu sanitarnego, takiego Brandmauer, czyli politycznej zapory, czy ona ma sens i działa? Może Justyna Gotkowska.
9: Jakie będą konsekwencje? Myślę, że tutaj przede wszystkim będą rozliczenia w tych partiach mainstreamowych. Widzimy dyskusję w Hadecji co do przyszłości kanclerza Merca. Wydaje mi się, że jednak jego zmiana jest raczej mniej prawdopodobna i będzie trudno przeprowadzić ten proces zmiany kanclerza przed wyborami federalnymi w 2029 roku, ale na pewno taka dyskusja o dalszym kursie polityki chadeckiej się zadzieje. Większe zmiany mogą dotyczyć SPD. Będziemy mieć jeszcze wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Berlinie. W zależności od wyniku tych wyborów, w zależności od dyskusji w partii, chodzą pogłoski, że można się spodziewać wymiany liderów. Mamy od kilku lat dobrych takie podwójne przywództwo w SPD, kobieta i mężczyzna. I tutaj, jeżeli dojdzie do większych dyskusji, być może można się spodziewać pewnych zmian na tym nawet poziomie federalnym.
0: A ten zakaz współpracy ze skrajną prawicą, jak ty, Justyna, krótko to to oceniasz? Czy jest w ogóle szansa, że te partie mainstreamowe nagle zaczną jako, w jakiś sposób współpracować ze skrajną prawicą?
9: No oczywiście nie na poziomie federalnym. Myślę, że to będzie zależało od będzie to wyglądało różnie w poszczególnych landach. Teraz myślę, że ta kwestia będzie się decydowała w Saksonii-Anhalt. Na ile, ale tutaj mamy też do czynienia z możliwością poparcia AfD przez posłów BSW, czyli Bündnis Wagenknecht. AfD chyba nadal się zastanawia, czy wchodzić w taką koalicję, czy jednak zdecydować się na powtórzenie wyborów i na próbę osiągnięcia większości absolutnej i samodzielnych rządów. Mhm. Oczywiście mamy tę dyskusję o Brandmauer i jest to dyskusja absolutnie zasadna z tego względu, że izolowanie AfD doprowadziło nas do sytuacji tej, w której jesteśmy, kiedy to duża część Niemców stwierdziła, że ta narracja dużych partii mainstreamowych nie jest spójna, nie spina się i takie pokazywanie AfD jako partii właśnie neonazistowskiej, która jest nie powinna być akceptowalna dla Niemiec, wyniosło ją do poziomu 30% prawie.
0: Ale jednocześnie toczą się postępowania też prokuratorskie wobec niektórych członków AfD i no, sądy uznają tą partię za niekonstytucyjną, więc będzie to bardzo trudne. I jak, Piotrze, myślisz, jak rozwiążą politycy Niemiec ten problem?
2: Ja myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, celem tej polityki zapory ogniowej, czyli pod żadnym pozorem nie wchodzenia w jakąkolwiek współpracę, koalicję, ale również wspólne głosowania z AfD, w gruncie rzeczy jednak nie było to, żeby osłabić tę partię, tylko żeby nie dopuścić do tego, że radykałowie, którzy są po prostu zagrożeniem dla demokracji niemieckiej, będą mieli wpływ na rządy. Mhm. I to jest, stąd jest ten ogromny dylemat w tych partii mainstreamowych. Przede wszystkim CDU, bo CDU jest tą partią, największą partią w Niemczech po stronie demokratycznej. No ja nie uważam AfD za partię demokratyczną. Jest partią konserwatywną czy chadecką, czyli ideologicznie no, niejako najbliższą AfD, chociaż no, ta przepaść jest gigantyczna, ale przynajmniej AfD jest no, tą konkurencją dla części wyborców CDU. Mhm. I ta partia ma rzeczywiście bardzo poważny dylemat, ale przypomnijmy, że AfD jest naprawdę jedną z najbardziej radykalnych partii w Europie w ogóle. Mhm. Jest bardziej radykalna, bardziej skrajna.
0: Powiedz o tych postulatach wobec migrantów. W sprawie Ukrainy.
2: To jest kilka takich kluczowych postulatów. Znaczy jeden no to dotyczy remigracji, który jest takim pojęciem. Kanclerz Merz dwa dni temu w debacie w Bundestagu po prostu powiedział, że to prowadzi do czystek etnicznych, co jest rzeczywiście prawdą. To znaczy,
0: odsyłanie ludzi
2: z Niemiec, ale odsyłanie według kryterium etnicznego i kryterium pochodzenia, gdzie w jakby tej oryginalnej definicji tego pojęcia remigracji, którą się posługują politycy AfD, chodzi o wyrzucanie z kraju również obywateli
0: niemieckich
2: tego kraju. Mhm. Więc to jest jakby jeden. Były postulaty, które były w programie wyborczym AfD, kiedy miały miejsce wybory europejskie, żeby Niemcy wyszły z Unii Europejskiej, chcą wyjścia z euro, z Schengen.
0: Słyszałam o osobnych klasach dla dzieci migrantów.
2: Osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla dzieci z upośledzeniami również, czyli chodzi o to, żeby zamknąć te klasy integracyjne czy szkoły integracyjne. Polityka kulturalna, nazywają Bauhaus wynaturzeniem, sztuką wynaturzoną, czyli mniej więcej takie, jak to robili naziści.
0: No i też więc kwestia Rosji.
2: Jest to prorosyjskość, więc to jest wszystkie te elementy składają się na politykę, która naprawdę no, w wielu aspektach jest po prostu sprzeczna z porządkiem nie tylko politycznym, ale konstytucyjnym Niemiec wręcz. W związku z tym niechęć do wchodzenia w jakąkolwiek współpracę z tą partią jest, znaczy, jak najbardziej uzasadniona, bo no, po prostu no, takich polityków nie można dopuszczać do władzy.
0: Ten sukces AfD w Saksonii, o którym cały czas mówimy, i w ogóle ten wzrost popularności skrajnej prawicy w całych Niemczech, no na pewno obserwujemy to i w Polsce, i w całej Europie. Justyna, ciebie chciałam zapytać o to, co to znaczy dla polskiej polityki międzynarodowej i jak powinniśmy na to patrzeć, bo i dla mnie na przykład bardzo niepokojące jest to, że liderzy AfD, jedna z liderek AfD mówiła o byłym NRD jako o środkowych Niemczech, co oczywiście Niemcy odczytują jako to, że wschodnie Niemcy to jest dzisiejsza Polska. Tak? Więc sugeruje jakieś rewizjonistyczne elementy, no, których nie słyszeliśmy po prostu nigdy w historii powojennej Niemiec demokratycznych.
9: Myślę, że tak na początek musimy sobie zdać sprawę, że wybory w Saksonii-Anhalt to są wybory w relatywnie małym landzie niemieckim,
0: tak.
9: W którym mieszka 2 miliony obywateli, czyli mniej więcej wielkość Warszawy. W wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD być może będzie najsilniejszą partią, ale rządu na poziomie tego landu nie utworzy. Taka sama sytuacja może być również w Berlinie, gdzie no nawet nie, AfD niekoniecznie musi prowadzić w tym wyścigu. Więc w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie AfD zyskuje przede wszystkim na poziomie landowym. W niektórych landach, tak jak w Saksonii-Anhalt, być może utworzy samodzielnie lub z niewielkim wsparciem lub koalicją z BSW, czyli partią de facto radykalnie lewicową, wspólny rząd. Więc na tym nie ma moim zdaniem w tej chwili zagrożenia, żeby AfD współkształtowała tą politykę na poziomie federalnym. I do 2029 roku będziemy mieć do czynienia z rządem Wielkiej Koalicji, który w kwestiach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej jest moim zdaniem jednym z najlepszych możliwych niemieckich rządów z perspektywy polskiej wschodniej flanki, z polityką taką, jaką prowadzi wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec Stanów Zjednoczonych i w NATO i wobec tutaj naszego regionu.
0: Słuchajcie, muszę postawić tu kropkę, jeśli chodzi o politykę niemiecką, bo chciałam jeszcze was zapytać na koniec o to, jak się zmienił świat, bo mamy właśnie rocznicę okrągłą. Przed chwilą minęło ćwierć wieku, 25 lat od zamachów 11 września na World Trade Center. I przypominam sobie, że ja wtedy jako bardzo młoda dziennikarka byłam w reżyserce TVN24 i widziałam, jak płonęły, jak samolot pierwszy uderzył w jedną z pierwszą wieżę World Trade Center. I nie wyobrażałam sobie, że świat się zmieni tak dramatycznie po tych zamachach. Nie przewidywałam kolejnych wojen z terrorem, ale też zmian globalnych. Ten świat się staje bardziej multipolarny, bardziej protekcjonistyczny gospodarczo. Widzimy wyścig nowych zbrojeń, wyścig też technologiczny. Odwrót od idei globalizacji i takiego międzynarodowego porządku. Jak wy byście go krótko zdefiniowali? Jaki to jest świat, który widzimy po zamachach World Trade Center? Piotr Buras.
2: No to jest na pewno dzisiaj świat chaosu, to znaczy świat, w którym nie ma, świat nieporządku, świat, w którym nie ma jakiejś jednej reguły, jednej zasady, która by nim rządziła, tak jak w świecie w 2001 roku. Przed tymi zamachami to był jednak świat w porównaniu z dzisiejszym światem niezwykle uporządkowany, to znaczy jednobiegunowy, Stany Zjednoczone, które dominowały, liberalizm, który dominował również przynajmniej no, w naszej części świata i jako idea porządkująca myślenie o porządku światowym, o wartościach, o przyszłości. I myślę, że jest jednak pewien związek między dyskusją o konsekwencjach właśnie tego zamachu, a tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy to, że w Niemczech skrajni populiści czy prawica jest tak silna, że w całej Europie to się dzieje, że mamy zupełnie inny podział dzisiaj polityczny we wszystkich naszych demokracjach, gdzie naprzeciwko liberałów w szerokim bardzo rozumieniu demokratów stoi ta nowa prawica, to gdzieś też jest w pewnej części, to jest konsekwencja właśnie załamania się tej dominacji hegemonii amerykańskiej, załamania się dominacji liberalizmu i tych wszystkich procesów, które nastąpiły w szeroko rozumianych konsekwencjach, o których też mówiłeś, tego zamachu. Także to była rzeczywiście bardzo poważna cezura.
0: Justyna Gotkowska.
9: Ja może trochę inaczej na to patrzę, z tego względu, że zajmuję się bardziej polityką bezpieczeństwa. Dla mnie w 2001 roku po wrześniu weszliśmy w nową epokę, która zmieniła absolutnie NATO, zmieniła priorytety amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, a tym samym również priorytety europejskich sojuszników Ameryki. Skoncentrowanie się na operacjach zarządzania kryzysowego, Afganistan, później Irak, duże podziały w sojuszu z tym związane spowodowały, że straciliśmy z punktu widzenia Rosję, a także z perspektywy Ameryki niewystarczająco zajmowaliśmy się Chinami. I później 2014 rok, aneksja Krymu, coraz większa, rosnące w siłę Chiny spowodowały, że nastąpił odwrót od sfokusowania się na operacjach zarządzania kryzysowego, na ekspedycyjnym podejściu do kształtowania swoich sił zbrojnych i powrót do takiej bardziej realnej polityki, gdzie widzimy, że Ameryka i jej sojusznicy muszą stawiać czoła globalnym potęgom takim jak Chiny i regionalnym takimi jak Rosja, które chcą zmienić porządek i nasz świat.
0: Ten tydzień na świecie podsumowali Justyna Gotkowska, wicedyrektorka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
9: Dziękuję również.
0: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Ale zanim się z Państwem pożegnam, to jeszcze krótka zapowiedź. Za chwilę w tym studiu zasiądą politycy i Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, Dominiko. O czym dziś wybory w toku?
4: Już jestem. Wbiegłam tutaj do naszej reżyserki i już opowiadam, co dzisiaj w programie. Chciałam porozmawiać o tym, co działo się pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, bo PiS tam protestował, a także były rozmaite spekulacje, że być może coś się wydarzy w Trybunale Konstytucyjnym i o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o zbliżających się wyborach na prezydenta Krakowa i o zapowiedzi, że w Polsce będzie w końcu stała baza żołnierzy amerykańskich.
0: Bardzo ciekawe tematy. Zapraszam na wybory w toku, a my się już z Państwem żegnamy. Poranek wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Krzysztof Olesiewicz i ja się z Państwem żegnam do kolejnej soboty. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia.
6: Reklama.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroën.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
22: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
23: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury wieczorem opublikowało projekt w sprawie zaostrzenia przepisów drogowych. To po protestach maszynistów i wypadku, do którego doszło w środę koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ISAJ, która już zbudowała dla wojska małe satelity. Władimir Putin oznajmił, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie deszcz. Maksymalna temperatura od 13 stopni na południowym wschodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, 21 na zachodzie Polski.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku. A w studiu Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
27: Dzień dobry Państwu.
4: Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość.
28: Panie redaktor, panowie, szanowni słuchacze, dzień dobry.
4: I Andrzej Szeptycki, Polska 2050. Oraz
29: dzień dobry.
4: Michał Połboczek, Konfederacja.
33: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
4: Chciałam zacząć naszą rozmowę od tego, co się działo wczoraj pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, bo tam sytuacja wyglądała następująco. Szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości zdecydowało się odwołać Michała Sopińskiego z funkcji rektora tejże akademii, no ale Michał Sopiński postanowił się z tym nie godzić. Wszedł, zdaje się, do siedziby tej akademii. Ostatecznie jednak ta siedziba została zamknięta. Próbowano nie dopuścić profesora Cudaka, który miał przejąć obowiązki szefa akademii. Pojawił się Jarosław Kaczyński, który ogłosił, że jest to zamach na demokrację i że generalnie obce państwa chcą skolonizować Polskę. To tak przy okazji poruszył ten wątek taki ogólny. No w każdym razie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że jednak pan profesor Cudak zajął swoje stanowisko. Sytuacja została uspokojona, mimo że wielu posłów usiłowało tam przebić ten kordon policjantów. Natomiast jakby istota rzeczy sprowadza się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, iż cała akcja pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości była swego rodzaju przygrywką do tego, co ma się zdarzyć w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnę Państwu, że prezydent Karol Nawrocki nie chciał odebrać ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm. Oni nadal siedzą na korytarzu. Mamy kolejnego sędziego Macieja Berka, wobec którego też takie zapowiedzi płyną, że prezydent nie będzie chciał odebrać ślubowania. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście policja będzie interweniować w Trybunale Konstytucyjnym? Czy są takie plany? Moje pytanie kieruję do pana posła Szczerby z Koalicji Obywatelskiej.
1: Po pierwsze, sytuacja w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości była jasna. Rektor, poprzedni rektor, jego kadencja upłynęła. Senat wskazał najstarszego wiekiem doktora. Po odwołaniu oczywiście.
4: Panie pośle, wydaje mi się, że nie upłynęła. Tam były po prostu
1: 9
4: powody.
1: Września, 9 września, panie redaktor, to sprawdzałem dwukrotnie. W związku z powyższym będzie konkurs. W tej chwili czasowo profesor Sudak, jak powiedziałem, najstarszy wiekiem doktor w ramach Senatu.
4: Moim zdaniem to jest 5-letnia kadencja, ale zaraz sprawdzimy.
1: No to mamy rozbieżność, panie redaktor. Natomiast istotniejsze jest to, że mieliśmy do czynienia z niebywałym warcholstwem posłów PiS-u z Kaczyńskim na czele, a już wszystkie, tak powiem, rekordy przebił poseł Sebastian Kaleta. Ja rozumiem, że to jest Solidarna Polska, to środowisko Ziobry, ta uczelnia miała być kuźnią kadr pisowskich, przepompownią i przechowalnią również dla środowiska Ziobry, bo to miała być uczelnia, która jest powiązana wprost z służbą więzienną, którą ludzie Ziobry mieli w swoim portfolio. Pani pytała o wykorzystanie funkcjonariuszy. Tak, funkcjonariusze będą wykorzystywani i są wykorzystywani. No wtedy, kiedy ktoś bezprawnie, nawet powołując się na uprawnienia mandatu poselskiego, no próbuje wtargnąć na teren uczelni, dokonać absolutnego chaosu, dezorganizacji, jak to miało miejsce wczoraj. No ale te obrazki, mam nadzieję, też nie pomogą PiS-owi w budowaniu reputacji po aferze Zonda Krypto, która po prostu, mam nadzieję, umoczyła ich na tyle dostatecznie, bo była też pani redaktor nie tylko wielką aferą korupcyjną, oszustwem na wielką skalę, ale przede wszystkim testem podatności na sprzedajność polskiej prawicy.
3: Jak wy zdaliście ten test?
1: PiS, Konfederacja, środowisko Nawrockiego. Tego testu nie zdali. Są w tej sprawie po prostu, można powiedzieć, wspólnikami oszusta.
4: Pytanie do pana posła Szrota, bo ja tylko dwa słowa powiem, że moim zdaniem sekwencja zdarzeń była taka. W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zorientowało się, że traci władzę, zmieniło reguły dotyczące tej uczelni, ona miała inną nazwę i wprowadzono właśnie kadencyjność po to, żeby zabetonować tę organizację w razie, gdyby inna opcja przejęła władzę. Moim zdaniem minister sprawiedliwości dokonał tej zmiany, powołując się na łamanie przez pana Sopińskiego zasad apolityczności tej uczelni. Rzeczywiście pan Sopiński był bardzo agresywny werbalnie na Platformie X. Nie tylko wobec polityków, ale także wobec naukowców. Wzywał do golenia głów wobec badaczy Holokaustu. No to jest zachowanie, które absolutnie nie licuje z funkcją rektora uczelni. I to były główne powody. Były jeszcze dwa powody dodatkowe dotyczące między innymi doktoratów. Bodajże odsyłam państwa do komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan poseł Szrot, bardzo proszę.
3: Dokładnie. Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że nie byłem wczoraj na interwencji pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, ale to z powodów związanych z kolejnym punktem naszej dyskusji, czyli z protestem kolejarzy. Nie mogłem z okręgu dojechać.
4: Dobrze, że się pan usprawiedliwił, bo poseł Kaczyński był rozczarowany tym, że tak mało osób
3: przyszło
4: pod akademię.
3: Nie wiem, czy był rozczarowany. Ja miałem obowiązki poselskie w okręgu. Myślałem, że wrócę na czas. Niestety pociąg miał bardzo duże spóźnienie, ale rozumiem, że będziemy o tym jeszcze rozmawiali chyba.
4: Nie wiem, czy zdążymy tę kwestię poruszyć, ale cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo to oczywiście też jest ważna sprawa.
3: Kwestia odwołania pana Sopińskiego jest dla mnie sprawą oczywistą. Jest to złamanie prawa. Nawet jeśli uznam zgadzam się, kategoryczne opinie przedstawiał na X-ie pan rektor Sopiński. Miał prawo to robić.
1: Miał prawo?
3: Nikt nie zabroni naukowcowi.
4: Statut uczelni zakazuje takiego zachowania.
3: Nie znam szczegółów statutu, nie jestem przekonany co do tego. Natomiast nawet jeśli uznamy, że
28: umożliwiałby ministrowi taki stan rzeczy, próbę odwołania. To przypominam tylko, że sprawa została zamrożona decyzją Trybunału Konstytucyjnego i nie ma opinii Senatu, więc jest to jawne łamanie prawa. Jeśli ministrowi Żurkowi nie podoba się ustawa o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie spróbuje ją zmienić. No, czy nam się podoba, czy nie, jest to obowiązujące w Polsce prawo. Stąd bezprawie decyzji ministra Żurka, stąd też nasza interwencja. Ja tylko wspomnę, że zarzuca się rektorowi Sopińskiemu nieprawidłowości w rektoratach, a tymczasem pan doktor Cudak, zdaje się, uzyskał swój własny doktorat na jakiejś słowackiej fabryce dziwnych doktoratów, jak w niektórych krajach działały takie fabryki, więc można by się było przyjrzeć również jemu, jego doktoratowi. Nie wiem, jakie stanowisko zajął. W czwartek musiał przez długi czas korzystać z toalety, więc nie chcę się nad tym wyzłośliwiać. Dla mnie wobec tego naruszenia prawa rektorem jest ciągle pan profesor Sopiński, którego kadencja upływa w przyszłym roku, tak jak pani redaktor bardzo słusznie zauważył.

0: który głosami większości sejmowej został rzekomo wybrany do Trybunału, nie spełnia wymogów formalnych.
1: A pan brał udział w tym głosowaniu?
0: Nie spełnia...
1: Autoryzował pan to głosowanie poprzez swój udział w tym głosowaniu?
0: Głosowałem przeciw. Z powodu, który wyjaśnię za chwilę, gdyż pan minister Berek w sposób oczywisty nie spełnia wymogów formalnych, jakie powinien spełniać osoba, która zajmuje miejsce w Trybunale.
2: Ale panie pośle, Anna Piotrowska-Korwin została wybrana, Korwin-Piotrowska, i co, też nie odebrano od niej ślubowania, pan prezydent nie chciał, to jaka była przyczyna? Też były jakieś problemy?
0: Mówię w tym momencie o ministrze Berku.
2: No ale widać, że to jest pretekst, bo w przypadku innych sędziów też nie ma tego ślubowania.
0: Ja wiem, że niekiedy politycy byli wybierani do Trybunału Konstytucyjnego. Owszem, to się zdarza, chociaż w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska, premiera, który zresztą w atrybucji ministerialnej miał wpisane nadzór nad wdrażaniem polityki rządu. Teraz się go przedstawia jako kandydata politycznego. Zupełnie absurdalne, ale on nie spełnia wymogów formalnych. Marszałek Czarzasty, z tego, co wskazują wszelkie dostępne informacje, nie weryfikował tych wymogów formalnych, weryfikował tylko liczbę podpisów pod kandydaturą. Kto ma to zrobić, jak nie prezydent, który właśnie na mocy przepisów konstytucji jest zobowiązany
2: nie
0: do stania
2: pan na moje pytanie, ale rozumiem, że po prostu nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Jaki przepis pozwala prezydentowi wybierać sobie sędziów, od których odbiera ślub? Rozumiem,
0: musi ktoś weryfikować, jeśli wszyscy inni nad tym przechodzą.
2: Nie ma takiego przepisu, panie pośle, dlatego nie jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jest zapis konstytucji, który wskazuje, że prezydent jest strażnikiem konstytucji.
1: Pan sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
0: Że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego, a to jest wymóg.
2: Bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
1: Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach, także w Kancelarii Senatu, gdzie był legislatorem.
0: Gdzie umowy? Gdzie
2: panie pośle, pan minister Szeptycki, krótka ocena tego, co się stało pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Nie weryfikował, co
2: panie pośle, bardzo proszę, panie pośle, pan minister Szeptycki ocenia to, co się stało pod Akademią i plany ewentualne wobec Trybunału Konstytucyjnego.
3: Trzy kwestie. Po pierwsze, nieprawidłowości w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące potencjalnie studiów doktoranckich, dotyczące aplikacji kuratorskiej.
2: Ale na czym to polegały te nieprawidłowości?
3: To jest podstawa do tego, żeby odwołać, jedna z podstaw, jeszcze do innych wrócę, do tego, żeby odwołać rektora w trybie artykułu 432 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym, który to artykuł mówi, że jeżeli są rażące nieprawidłowości, to minister nadzorujący daną uczelnię może rektora odwołać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że dla mnie jest rzeczą kuriozalną i, ja bym powiedział, operetkową, tylko mało śmieszną, a przykrą. Trochę taki gang Olsena, no jeżeli ktoś zostaje odwołany, a tak powiem, gdzieś się chowa w Karpaczu. Byłem w Karpaczu.
0: Gang Olsena to odwoływanie w 3 lata kadencji waszej.
3: Tam rzeczywiście pan Sopiński się snuł po Karpaczu i tam się zdaje się ukrywał.
0: Uczestniczył w panelu naukowym, panie ministrze.
2: W pokoju hotelowym.
0: Uczestniczył w panelu.
3: Ja widziałem rzeczywiście w Karpaczu i tam się zdaje się ukrywał przed tym, żeby mu tej decyzji nie mogli dostarczyć. No to jest operetka. No. Każdy z nas tu obecnych pełnił różne funkcje, w tym funkcje wynikające z mianowania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby czy ja, czy pan poseł Szrot, jak był ministrem w kancelarii, że dostajemy informację o tym, że zostaliśmy odwołani i barykadujemy się w swoim gabinecie, dlatego że chcemy tam zostać mimo tej decyzji o odwołaniu. To jest absurd. Ale jest trzecia sprawa, która moim zdaniem jest trochę niedostrzegana, dla mnie osobiście najważniejsza. No, pan poseł, pan doktor, 30-paroletni Sopiński, to jest człowiek i Zbigniewa
0: Ziobry. Piękne deprecjonowanie młodych naukowców, panie ministrze. Piękne.
3: Pana ministra Romanowskiego z Naddniestrza. Były też zarzuty, wracam do nieprawidłowości.
0: Pan jest pewien, że kolega Romanowski jest w Naddniestrzu?
2: Panie pośle, bardzo proszę. Sam Marcin Romanowski twierdzi. Bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
3: Tak, więc chcę powiedzieć, że tak, z jednej strony mamy pana Sopińskiego, który jest, jak się wydaje, człowiekiem Romanowskiego. Z drugiej strony Romanowski uciekł z Polski, siedzi prawdopodobnie w Naddniestrzu. Z trzeciej strony jedna z nieprawidłowości dotyczyła upo-

0: upolitycznienia służby więziennej. I te trzy punkty tworzą bardzo niebezpieczny mechanizm. Mianowicie widzimy ludźmi powiązanych potencjalnie z Federacją Rosyjską, którzy starają się mieć wpływy na służby mundurowe, w szczególności na służbę więzienną. I dlatego cieszę się, pomijam poprzednie punkty, które też na to wskazują, ale osobiście cieszę się, że pan Supiński został odwołany, bo ja osobiście nie chcę mieć takich ludzi na czele wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Berka, z perspektywy władzy wykonawczej, której jestem skromnym uczestnikiem, ja z nim miałem niejednokrotnie okazję w ramach w szczególności Stałego Komitetu Rady Ministrów współpracować i ludzie, którzy w tych pracach biorą udział, myślę, że każdy potwierdzi jego bardzo wysoki profesjonalizm, jeżeli chodzi i o znajomość prawa, i o znajomość państwa. Natomiast jednocześnie moi koledzy i koleżanki z Sejmu, z Polski 2050, artykułowali, jak państwo wiecie, dość zróżnicowane stanowiska.
1: Ale tylko jeden poseł zagłosował przeciwko
2: panie
1: niemu.
2: Panie ministrze, bo tutaj mamy sytuację, w której zarówno szef BBN, jak i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wzywa rząd do wyjaśnień, czy nastąpi siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To jest sprawa, która jest całkowicie poza kompetencjami Ministerstwa Nauki, w przeciwieństwie do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, więc poproszę następne pytanie.
2: Chciałam też poprosić o ocenę zachowania policji przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, bo tam była taka scena, że jeden z oficerów policji spokojnie wysłuchuje tego, co mówi pan poseł Gosek z Prawa i Sprawiedliwości, uśmiecha się, a poseł Gosek mówi, czy pan mnie podrywa? Na co policjant odpowiedział, nie jest pan w moim cyfie.
1: Gosek ma swój styl.
0: Dobrze, że go farbą nie popsikał.
2: Antoni Macierewicz przy pomniku, tak.
3: Jak dla mnie całkowicie temat zastępczy. To jest niewielka uczelnia, nie mająca większego wpływu na naszą rzeczywistość. My mamy dużo większe problemy. Tydzień temu w Ministerstwie Zdrowia ogłasza się, że ewentualne zmiany w służbie zdrowia dopiero za 12 miesięcy, że musi być ten bufor. Jaki bufor? O czym my tu rozmawiamy? Każdego dnia my wydajemy 750 milionów na służbę zdrowia, a kominy płacowe wciąż są dalej, wciąż jest to rozpasanie. Nie wiem, na co my czekamy? O co chodzi? Każdy dzień to są ogromne straty dla budżetu.
2: Chodzi panu o to, że nie ma tych projektów ustaw dotyczących regulacji wynagrodzeń lekarzy.
3: Nie ma. Nic się w tym temacie nie dzieje. Afera zaczęła się w czerwcu. 21 lipca ogłoszony jest ten kap na dochody lekarzy na 78 tysięcy. Uważam, że to jest bardzo dużo. Więc dalej się
2: zgadzam, panie pośle, tylko że jest też projekt ustawy dotyczący zmian podatkowych i tam są właśnie ograniczenia ryczałtów i one w dużej mierze dotyczą lekarzy, tylko niestety zdaje się PiS i Konfederacja i Karol Nawrocki nie chcą tego poprzeć.
3: Ale to zaraz.
2: Ale tak dla porządku tylko powiem. Wiem, ale tylko chcę powiedzieć, że to dotyczy też lekarzy.
3: Chodzi
2: o ryczałt.
3: Pani redaktor, to jeżeli my podniesiemy podatki dla lekarzy, to przecież oni to sobie zrekompensują. Za chwilę przyjdą, powiedzą, że chcą więcej. Nie, to nie o to chodzi. To nie ten kierunek. I to nic nie da. To jest zupełnie nie ta droga. Jak najszybciej muszą pojawić się konkrety. To, że przerzucanie tego 12 miesięcy oznacza to, że przerzuca się ten gorący kartofel przez płot do kolejnej kadencji, do kogoś, kto będzie rządził za 12 miesięcy, żeby to on wziął to na siebie, to jest karygodne. Wracając może tutaj jeszcze do Trybunału. No ja uważam, że pan Berek to jest czysto polityczny żołnierz. Tak jak nasza frakcja nie zagłosowała w Konfederacji za panem Święczkowskim, tak nie zagłosowaliśmy za panem Berkiem.
1: Panie pośle, ale też nie zagłosowaliście za profesorem Kotowskim, którego przedstawiliśmy. Wybitnym naukowcem, doświadczonym naukowcem.
4: Dobrze, może frakcja pana...
2: Zaraz panu pośle
3: uważam,
2: oddam
3: że
2: głos.
3: Ktoś taki powinien być... Prezydent staje tutaj na... Jeżeli nie zaślubuje pana Berka, bardzo dobrze zrobi. Uważam, że...
2: Przepis pozwala na to prezydentowi?
3: Jak przepis na to pozwala? Tak. Uważam, że trzeba złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, skoro go nie ma, ono jest niezłożone.
2: Ale jaki przepis pozwala prezydentowi wybierać sobie sędziów, od których odbiera ślubowanie, a od których nie odbierze? Jaki przepis to jest?
3: Prezydent staje naprawdę po stronie ładu w tym kraju i uważam, że tak powinien zrobić.
2: Panie pośle, a zna pan zasadę, że urzędnicy państwowi, nawet najwyżsi rangą, muszą działać w ramach prawa. Kompetencji, które są przewidziane w konkretnych przepisach.
3: Że ten człowiek został wybrany. Proszę, nie wiem, czy pani śledziła to, co działo się
2: w. To jeszcze raz zapytam. Na jakiej podstawie prezydent odmówił ślubowania pani sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej? Gdy pan wskazał ten przepis, co się stało takiego?
3: Nie wiem, jaki przepis, ale uważam, nie że wiem, prezydent, dobra, prezydent okay. działa w dobrej wierze.
2: Ale
1: zgodnie
2: nie
1: ze swoimi
2: może.
1: Kompetencjami jest strażnikiem.
2: Nie ma takiego przepisu. Nie ma takiego przepisu.
3: Poziom obłudy. Ja składam na przykład ustawę zabraniającą, nie wiem, obniżającą podatki. Ustawę wetuje prezydent. Przykładowo. Czyli nagle ja uzyskuję takie moralne prawo do występowania wbrew temu, co głosiłem? Nie, to nie ma czegoś takiego. Czy to, że prezydent zawetował wcześniejszą ustawę, która by nie dopuściła pana Berka,
2: panie pośle,
3: nie daje
2: prezydent ma prawo weta zapisane
3: do wystawienia
2: prezydent
3: takiego kandydata.
2: Ma prawo weta zapisane w konstytucji. Natomiast nie ma w konstytucji ani w ustawach zapisanej kompetencji wybierania sobie sędziów.
0: Można jedną uwagę jeszcze tego? Króciutko?
2: Ale jedną, tylko i zaraz pan jedno zdanie tylko, panie ministrze.
0: Fascynuje
2: do tego.
0: W odniesieniu do działań pana prezydenta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jeśli chodzi o ustawy, jeśli chodzi o niektórych profesorów, przekonanie, że Kancelaria Prezydenta, 400 osób bodajże, zna się na wszystkim. To znaczy jest przekonanie, że tam siedzą ludzie, którzy potrafią wszystko sprawdzić.
1: Jednego absolwenta prawa wystarcza, żeby ocenić, że minister nie spełnia wymogów formalnych, a nie 400.
0: Ja rozumiem, że ten absolwent prawa będzie pisał ustawy, będzie sprawdzał generałów, członków służb,
2: panie
0: profesorów,
2: ministrze,
0: dyplomatów.
2: Panie ministrze.
1: Biuro Prawa i Legislacji jest kancelarii prezydenta.
0: To jest absurd.
2: To jest zasada taka. O ile decyzje Sejmu nie podlegają jakby ocenie prezydenta, tak na przykład decyzje prezydenta o ułaskawieniu, też żaden organ nie może żądać od prezydenta wyjaśnień, dlaczego kogoś ułaskawił.
1: Jest procedura opiniowana przez sądy i prokuraturę.
2: Ale to jest opiniowanie, a nie po fakcie żądanie od prezydenta informacji, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. To są zasady w prawie. Bardzo proszę, pan poseł Szczerba.
4: Najpierw może do posła Konfederacji, bo dobrze pan powiedział o swojej
1: Michał
4: frakcji.
1: Michał Połuboczek, ten poseł się nazywa.
4: Michał Połuboczek, bardzo ładne imię, zresztą mój imiennik. Natomiast akurat nawiązał pan do bardzo krępującej sytuacji, bo pięciu z pana kolegów, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, tak? Grzegorz Braun był w Konfederacji, ale również Robert Winnicki, to było pięciu posłów, którzy zdecydowali o wyborze powinienem powiedzieć prawej ręki Bogdana Święczkowskiego. Prawej ręki Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego, więc wybraliście człowieka, który kandydował z listy PiSu, który był posłem elektem PiSu.
2: Tak, ale część Konfederacji głosowała
4: i,
2: tak, jak mówi poseł Szczerba.
4: Mocno się ubrudziliście w tym
3: nie,
4: wyborze.
3: Proszę nie traktować nas jako monolitu.
4: I w tym aliansie, ja pamiętam też wypowiedzi pana posła, europosła w tej chwili Tyszki, który mówił, że przychodził do Ziobry i były proponowane mu jakieś pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ohydne, obrzydliwe próby kupowania polityków. Zresztą to co się udało Kralowi. Prezydent nie ma żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko, co robi Nawrocki, Bogucki
3: tak
4: i inni z ekipy Nawrockiego jest po prostu czystą uzurpacją. To jest skandal. Chcę
3: dlaczego
4: bardzo wyraźnie
3: tak
4: powiedzieć,
3: oficera?
4: Że Święczkowski łamie prawo. Są wśród tej pierwszej czwórki sędziów też osoby, które zrezygnowały ze swoich miejsc pracy, zrezygnowały z pracy w sądach, z uposażeń sędziowskich, nie mają płaconych składek zdrowotnych, nie mają płaconych składek emerytalnych, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Jest to skrajne bezprawie, które Święczkowski toleruje i za które powinien odpowiedzieć.
2: Panie pośle, ale tutaj padło pytanie w wypowiedzi
3: pana Berka.
4: Bardzo wygodnie jest rozmawiać o doktorze Berku, ale jakby zapominając o tym, że
3: czworo sędziów,
4: pan poseł Szrot był już we wszystkich miejscach pracy pana doktora Berka, był w Kancelarii Senatu, gdzie był legislatorem, zresztą świetnie ocenianym, wykonującym pracę radcy, był w Najwyższej Izbie Kontroli, był w Biurze Rzecznika Praw
2: Obywatelskich,
4: przez 17 lat był radcą prawnym.
1: Wykonywał zawód, to nie jest
2: proszę
1: być
2: państwa,
1: pisanym
2: proszę
1: na
2: państwa,
4: tej sprawie żadnych wątpliwości.
2: Proszę państwa, bardzo proszę, żeby panowie dali mi głos. Panie pośle, zwracam się do pana posła Połboczka. Jak pan głosował w przypadku 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w tej kadencji Sejmu? Bo pan mówi, że pan Berek panu się nie podoba. A w przypadku tych 6 sędziów jak pan głosował?
3: Z tego co pamiętam, chyba głosowaliśmy przeciw. Do tej pory głosowaliśmy zawsze.
2: Czyli to nie ma i tak żadnego znaczenia. Po prostu głosujecie przeciwko wszystkim kandydatom, którzy są zgłoszeni przez tę większość. Więc to widać, że to nie ma większego znaczenia. Panie pośle, chciałam przejść do sprawy wyborów w Krakowie, bo rzeczywiście tutaj Konfederacja zaliczyła potężną wpadkę. Bartosz Bocheńczak nie był w stanie zebrać 3000 głosów, podpisów, przepraszam, w związku z tym wypadł z tego wyścigu i chciałam zapytać, jak to jest? Czy ostatecznie właśnie ten były kandydat Konfederacji poparł Łukasza Gibałę w tych wyborach krakowskich, czy nie?
3: No z tego, co ja to czytałem dziś rano, no to nie poparł, że być może...
2: Nie poparł, tak?
3: Z tego, jeszcze nie wiem, nie widziałem oficjalnego komunikatu.
1: Uf, panie pośle, uf.
3: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
2: No ale jak to jest, że jest pan członkiem Konfederacji i nie wie pan tak naprawdę, kogo pańska partia popiera teraz w wyborach na prezydenta Krakowa?
3: Myślę,
2: jak to
3: że
2: możliwe?
3: W tej chwili jeszcze nikogo nie popiera. Takie
2: a kogo powinna tego, poprzeć pana zdaniem?
3: Przyjrzeć się kandydatom, zobaczyć, czy jest ktoś wart poparcia. No.
2: A tam są, dzieją się dziwne rzeczy, bo zostało otwarte takie konto Konfederacji rzekomo, które atakuje Konrada Berkowicza. No jakaś po prostu dziwne rzeczy się dzieją u was. I z drugiej strony, jak to się stało, że nie można było zebrać 3000 podpisów? Przecież to jest bardzo mało.
3: Nie, ja ich nie zbierałem, no także to trudno mi się powiedzieć, jak to było zbierane. Ja nie brałem udziału w tym.
1: Trzeba było w IKEA.
3: Jest jakiś pomysł. Myślę, tam może...
2: To rozumiem, że sugestia a propos patelni, którą poseł wyniósł.
3: Zaraz po programie do IKEA, więc zobaczcie.
2: Poseł Berkowicz.
1: Niech pan miejsce zamieszkania sprawdza jeszcze, bo to...
3: Jako, że teraz nie zbieramy głosów. Może czyli po wakacjach będziemy zbierać w Rzeszowie, ale jeszcze nie wiem.
2: Bo... Czyli nie wie pan tak naprawdę, jakie stanowisko Konfederacja ma w przypadku wyborów w Krakowie?
3: Na chwilę obecną na naszych oficjalnych... Dzisiaj mamy Radę Krajową o godzinie 19:00 i myślę, że tam coś będzie wiadomo wtedy.
2: To pan poseł Szot i potem pan poseł Szczerba.
1: Ja dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć. To nie dotyczy wyłącznie Konfederacji, dotyczy też naszych kolegów z Rozwoju Plus, bo oni z tym zdaje się mają jakiś problem, coś chcieliby jeszcze przedyskutować, utargować. Ja powtarzam, to nie jest pora na wybieranie kandydatów na zasadzie mniejszego zła. Kiedyś tak było w przypadku pana Gibały w drugiej turze. To teraz możecie spokojnie wybrać większe dobro, a takim dobrem jest kolega Michał Drewnicki. Dla mnie to jest oczywiste. Ja nie będę się wyzłośliwiał tutaj nad Konfederacją. Takie rzeczy się czasem zdarzają z różnych powodów. Chciałbym mieć zaufanie do Krakowskiej Komisji Wyborczej. Z tego co wiem, ona również dosyć porządnie i przetrzepała podpisy pana Gibały. W końcu jednak udało mu się zbierać tyle, żeby się zarejestrować. Nie wiem, w czyim interesie działa. Jest w tych wyborach, występuje kandydatka Koalicji Obywatelskiej, pani Piątkowska. Kandydatka, która kiedyś oficjalnie, bardzo oficjalnie i formalnie współpracowała z ruskim MIR-em. Była taka fundacja w Sankt Petersburgu rządowa, na której wydarzenia przyjeżdżała jako pełnomocnik władz Krakowa pani Piątkowska. Więc mamy do wyboru tożsamościową prawicę i kandydatkę współpracującą.
2: Co pan sądzi na temat kandydatury Łukasza Gibały?
1: Powtarzam, w konfiguracji Miszalski-Gibała, a z taką konfiguracją mieliśmy do czynienia w drugiej turze parę lat temu. Gdybym był krakowianinem, to w drugiej turze chyba, obserwując to, co się dzieje w kampanii, te wszystkie nieuczciwe zagrywki, wręcz gangsterskie zagrywki pana Miszalskiego przeciwko pozostałym kandydatom, w tym kandydatowi Gibale, do którego daleko mi politycznie bardzo ideowo, z ciężkim sercem i smutkiem poszedłbym i zagłosowałbym wtedy na pana Gibałę.
2: Przy okazji zapytam, czy widzi pan, że kolejni samorządowcy odchodzą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, prezydenci miast?
1: Nie wszyscy nawet z tych wybranych z poparciem pana Mateusza Morawieckiego na włodarzy miast. Nie będę tutaj mówił o konkretnych nazwiskach, to zjawisko też dotyczy mojego okręgu wyborczego. Powiem tak, smutne to, ale myślę, że im prędzej będzie wyborów samorządowych, tym będzie silniejsza refleksja i szukanie poparcia realnej siły politycznej.
2: Pan poseł Szczerba.
4: No dobrze, najpierw może do tego zbierania przez Konfederację. No, łatwiej zdecydowanie im wychodziło zbieranie pieniędzy od oszustów i zachęcanie do wpłaty na ich fundację, aniżeli zebranie 3000 podpisów pod listą poparcia dla kandydata. To rzeczywiście potknięcie.
3: Pański kolega broni tego.
4: To rzeczywiście naprawdę dosyć kuriozalne. Natomiast no, my mamy fantastyczną kandydatkę i 27 września są wybory w Krakowie i mamy senator, mamy osobę, która świetnie Kraków zna, która pracowała dla miasta również za czasów profesora Majchrowskiego, która jest profesjonalistką w każdym calu i ma pomysł na Kraków w ramach, przedstawiła go w ramach, niech pan nie przeszkadza. Bo pan już dzisiaj, niech pan nie przeszkadza, pan naprawdę.
1: Doktorze
4: Berku, pan nie jest w stanie nawet liczyć do 10. W sprawie pani senator Piątkowskiej jakieś kolejne bzdury, za które pan powinien być. Za które pan powinien mieć pozew.
1: Wystarczy, że przybliżę usta do mikrofonu, a pan poseł Szczerba się odpowiedzieć.
2: Panie pośle, bardzo proszę, Michał Szczerba kończy wypowiedź.
4: Dzisiaj poseł Szroza deklarował, że chciałby być krakowianinem, a tak najchętniej by chciał głosować na posła ku Palikota, a gdyby był zmuszony, to nawet głosowałby na samego Palikota, żeby tylko kandydatka
2: wspierała. Pan poseł Szroz powiedział, że gdyby było tak, że w drugiej turze jest Łukasz Gibała i pani senator Piątkowska, to...
1: A ja byłbym krakowianinem. Nie jestem.
2: Żalem by zagłosował na Łukasza Gibałę. Tak, powiedział i tego się trzymamy, panie
4: poseł. Ale nie z jakiego powodu, poza tym, poza niechęcią do tego, że senator Piątkowska jest popierana przez Koalicję Obywatelską.
1: Poza niechęcią do Michalskiego nie mam żadnego powodu, żeby popierać
4: Gibałę. I Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten wybór jest oczywisty, ja też mam część rodziny w Krakowie. Waszego kandydata kompletnie, tego radnego, nikt nie zna. Z żadnej porządnej roboty nie słynie.
1: Jest przedsiębiorcą.
4: To niech dalej zarabia pieniądze, a nie zajmuje się Krakowem. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ten wybór jest bardzo czytelny. W tej grze jest pani redaktor, dwoje kandydatów, niech pan nie przeszkadza. Pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota. Człowiek, który również w bardzo dziwny sposób finansuje politykę, finansował referendum. Ja mam nadzieję, że pieniądze nie są jedyną determinantą, jedynym wyznacznikiem skuteczności w polityce. Wam te pieniądze, które wam wpłacał Kral na konta w tej chwili, mocno szkodzą, bo były testem podatności na waszą sprzedajność.
2: Za chwilę o tym jeszcze porozmawiamy, ale teraz skoncentrujmy się...
1: Kandydatka na prezydenta Krakowa ogłoszona w ogrodach kancelarii premiera w Warszawie.
2: Bardzo proszę, pan minister
4: Szewczyk. To było posiedzenie Senatu.
2: Ale kandydat Drewnicki też był ogłoszony w jakimś dziwnym miejscu.
1: A w Krakowie?
2: Pod jakąś bramą taką brudną, czy coś takiego.
1: Myślę, że powinien pokazywać...
2: Ale nie wiem, czy w Krakowie?
1: Myślę, że powinien częściej...
2: Nie, na Nowogrodzkiej był ogłoszony, panie pośle. Na Nowogrodzkiej był pański kandydat ogłoszony.
1: Był ogłoszony w Krakowie.
2: Nie, na Nowogrodzkiej, naprawdę. Także trochę tu się sprawdza przysłowie, przyganiał kocią kamykowi, a sam smoli. Panie pośle,
1: może było jakieś wydarzenie z Michałem.
2: Pierwszy raz ogłoszenie było na parkingu na ulicy Nowogrodzkiej. Bardzo proszę, pan minister Szeptyski.
0: Na poziomie ogólnym ja mieszkańcom każdego miasta życzę, żeby sobie wybierali włodarzy, którzy znają to miasto i z niego pochodzą. To znaczy, żeby te samorządy maksymalnie odpartyjni. Ja nie mówię, żeby nie byli to kandydaci bezpartyjni, bo to jest fikcja, ale chodzi mi o to, żeby byli to ludzie powiązani z danym miastem i tutaj zarówno pani senator Piątkowska, jak i pan Gibała to kryterium spełniają. Ja z panem Gibałem osobiście nie miałem do czynienia nigdy, natomiast pani senator Piątkowska w swojej bujnej karierze politycznej kiedyś również przewinęła się przez Polskę 2050. Wtedy w okręgu podwarszawskim u nas działała. No, myśmy z nią zakończyli współpracę, bo ta współpraca była dość trudna i bezowocna. Tyle jeśli chodzi na temat obu kandydatów.
2: Proszę państwa, chciałam zapytać także o sprawę zonda krypto, ponieważ ona nieustająco powraca. I pytanie może do pana posła Szczerby, bo tu wciąż się pojawia ten wątek. Dlaczego w momencie, kiedy rząd przedstawił istotne informacje na temat rynku kryptoaktywów w zeszłym roku, było utajnione posiedzenie Sejmu? Dlaczego nie można było tego odtajnić, poinformować opinię publiczną o zagrożeniach?
1: Dlaczego żadnych działań nie podjęto?
4: No, przede wszystkim pan premier ostrzegał i zastrzegał w grudniu, także w kwietniu pokazywał połączenia między fundacjami posłów, także uciekinierów pisowskich z oszustem. Mieliśmy również ostatnią informację o tym, że tak naprawdę poprzez pośrednika Zbigniew Ziobro, a to wynika z tego, co pan premier odczytał z zeznań, Zbigniew Ziobro chciał przyjąć kwotę 2 milionów złotych, dostał 450 tysięcy. No to pokazuje tak naprawdę, jak można łatwo kupić polityka PiSu. Zbigniew Ziobro, panie redaktor, to jest chyba najbardziej skandaliczne w tej sprawie, pozostaje nadal wiceprezesem partii PiS. Jakby nigdy nic, można zmienić stowarzyszenie w PiSie i być wyrzuconym
2: Ale nie odpowiedział pan, dlaczego
4: nie można niestety zareagować wobec człowieka, wobec którego prokuratura stawia 26 zarzutów i który przejmuje pieniądze od oszustów i chce... zajmować się sprawami, które są ewidentne. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest absolutny skandal. W tej sprawie również pojawia się Romanowski, pojawia się próba również finansowania przez Kreala spółki, dzięki której miałby otrzymać wizę.
2: Chciałby jechać do Dubaju z pomocą Przemysława Krala.
4: W tej sprawie są również prowadzone bardzo intensywne przeszukania. Mam nadzieję, że to zostało znalezione w domu agenta CBA, zresztą tutaj współpracuje, chyba z tego wynika, będzie jednoznacznie obciążało
2: PiS. Chodzińskiego.
4: O tej sprawie mógł nie wiedzieć Jarosław Kaczyński. Zresztą Jarosław Kaczyński w przypływie szczerości powiedział dziennikarzom, Moskal pojechał do Krala po pieniądze. Pod poprawkami podpisuje się kolejny ważny polityk PiSu. Jest to skarbnik partii PiS, Henryk Kowalski, więc to nie jest tylko
2: Kowalczyk.
4: Afera
1: Kowalczyk.
4: Kowalczyk. Nie jest to jest afera tylko Kowalskiego, Moskala, ale również, również skarbnika PiS, który w tej chwili próbuje tej sprawy sprawie nie widzieć.
2: Do pana posła Szrota. Czy Zbigniew Ziobro jest kandydatem PiSu na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
1: Ja nie mam pojęcia w tym momencie. Jest wiceprezesem, tak jak powiedział pan poseł Szczerba.
2: Czy nie uważa pan, że w sytuacji, kiedy której Zbigniew Ziobro przyjął pieniądze od środowisk przestępczych, no jednak fakt, iż zostaje wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, jest obciążający dla tej partii?
1: Wcale jeszcze nie wiadomo, czy pan Kral jest przestępcą. Zdaje się, że udział w jego obronie przez mecenasa Giertycha, paladyna Donalda Tuska, ma zmierzać ku temu, żeby zapewnić mu całkowitą
2: bezkarność. Panie pośle, to ja tylko króciutko wyjaśnię słuchaczom. Tutaj chodzi o to, że Przemysław Kral był swego rodzaju słupem, tak jak i Sylwester Suszek, natomiast tak naprawdę pieniądze tam zainwestowali członkowie mafii paliwowej, między innymi Marian W. Maniek, który z nieznanych przyczyn za czasów Zbigniewa Ziobry dostał list żelazny, mimo zarzutów właśnie w aferze paliwowej, i dostał też zarzuty za uprowadzenie Sylwestra Suszka. Nikt nie wystąpił o areszt. Są też inne postacie zatrzymane w tej chwili w tej sprawie, też powiązane ze światem przestępczym.
1: Pani redaktor, jak pani redaktor w takich detalach kulisy tej sprawy zna, to może mi pani wyjaśni, w jakim charakterze w tej sprawie występuje właśnie pan Kral i jakie to materiały z jego wypowiedzi cytował z trybuny sejmowej Donald Tusk, bo ani minister Żurek, ani rzeczniczka prokuratury nie były w stanie wyjaśnić, czy jest on świadkiem koronnym, małym świadkiem koronnym, świadkiem anonimowym, czy też podejrzanym.
2: Ja pani pośle powiem tylko tyle.
1: No właśnie, no to jest
2: zawsze w przypadku afer tego typu organa ścigania i śledczy mogą rozbić daną grupę przestępczą dzięki świadkom koronnym i małym świadkom koronnym. Dzisiaj prokuratura nie ujawnia, jaki status ma Przemysław Kral.
1: Ale można ujawnić,
2: i dodam,
1: jego wyjaśnienia,
2: pan zapewne
1: tak?
2: to wie, pan zapewne to wie, że o tym, czy ktoś zostaje małym świadkiem koronnym, ostatecznie decyduje sąd. I chyba się zgadzamy w tej sprawie.
1: Jeszcze,
2: bardzo proszę.
1: Ja jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, pani wybaczy, pani redaktor, bo faktem jest, że pan Kral i jego współmocodawcy z zondy krypto szukali wejścia, dojścia do różnych stron spektrum politycznego. Moim zdaniem z równym powodzeniem. Przypomnę tylko współpracę z Sądem Krypta, z Krajową Administracją Skarbową, z Ministerstwem Finansów pod rządami Donalda Tuska, udział w sponsoringu, zlecenie reklam w TVN-ie, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
4: 90% budżetu poszło na Republikę.
1: Również
2: Panie
1: do nas
2: szukali... Niestety również będę musiała sprostować kilka rzeczy, które pan mówi.
1: Również do nas szukali dojścia. Mm-hmm. Chciałbym, żeby...
2: Sprzedajnie. Poseł Moskal był na Ibizie przecież, panie pośle, co pan opowiada?
1: Chciałbym, żeby członkowie zarząd tej fundacji, która przyjęła darowiznę, okazała przynajmniej tyle czujności, co kolega poseł Moskal, który koniec końców odmówił sponsorskiego udziału w Zondzie Krypto.
2: Proszę państwa, ja zaraz oddam głos panu ministrowi, tylko muszę sprostować pewne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o WOŚP Jurka Owsiaka, to pieniądze poszły od uczestników giełdy, a nie od Przemysława Krala. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jeśli chodzi o to, kto zgłaszał poprawki zgodnie z sugestiami Przemysława Krala, to byli to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Argumenty, które przedstawiał pan minister Bogucki, też były jeden do jednego argumentami Przemysława Krala, podobnie jak wypowiedzi Przemysława Wiplera z Konfederacji. Więc tutaj musimy i pieniądze od Przemysława Krala wziął Zbigniew Ziobro oraz Fundacja Przemysława Wiplera.
1: Jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to ja tylko chciałbym powiedzieć wieczny odpoczynek dla pani Izabeli Storuni, a wczoraj zmarła osoba, która była z jego powodu prześladowana przez prokuraturę.
2: Panie pośle, a ja bym myślała, że najlepiej, gdyby pan poprosił wszystkich, żeby nie hejtowali nikogo i nikomu nie pani grozili śmiercią.
1: I rzeczywiście w jednej sprawie to pani Izabela przesadziła, za co miała wjazd o 6 rano komendantów miejscowej
2: policji. Apelujmy do wszystkich, żeby nikomu w sieci nie życzyć śmierci. Panie pośle, zwracam się do pana posła Połboczka. Tutaj są potężne zarzuty wobec Konfederacji, ze względu na to, że mamy nie tylko sytuację, w której Fundacja Przemysława Wiplera wzięła pieniądze od Przemysława Krala, ale także sytuację, w której Przemysław Wipler razem z Michałem Krzymowskim, swoim byłym wspólnikiem, jadą razem do Monako i ja mam pytanie, czy pana zdaniem Przemysław Wipler nadal jest lobbystą, jeżeli on jeździ ze swoim wspólnikiem do Monako negocjować kontrakty, które ta firma lobbystyczna dostaje od Przemysława Krala? Co tu się dzieje? Czy poseł może być lobbystą?
3: No nie wiem, to trzeba z nim rozmawiać, a nie ze mną.
2: To jest pański kolega klubowy.
3: Co do tej ustawy, no to tutaj jest tyle dziwnych zdarzeń. Po pierwsze tak, z jednej strony ci sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają liberalne poprawki, a z drugiej strony składają, jak to ja nazwałem, Lex Kononowicz, który ma zaorać cały ten
2: zakazuje
3: biznes.
2: Handlu kryptoaktywami. Tak, Jarosław Kaczyński dokonał zwrotu, ma pan rację.
3: Jedyne poprawki, które de facto przeszły, które są też liberalizujące ten rynek, są posła Gomoły z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. I to one zostały zatwierdzone.
2: Nie, Gomoła nie jest z Koalicji Obywatelskiej.
1: Polska 2050 znowu został przyjęty, jakim brakowało do rachunku.
3: Przepraszam, no to tak, to z Polska 2050, ale chyba zaczynał, czy...
2: Nie,
1: wyrzucili go za korupcję polityczną i przyjęli, bo im brakowało do rachunku również.
3: Przeszły na komisji.
5: Które zarzuty były bez zasady.
3: I jedyne, które zostały przegłosowane potem na sali sejmowej pozytywnie. I to w takiej wersji trafiło do prezydenta, więc można powiedzieć, że to poseł Gomoła działał na korzyść Zonda Krypto, bo tylko jego ruchy były skuteczne w tej całej sprawie. Ja złożyłem 19 poprawek, wszystkie zostały oczywiście odrzucone. Byłem sprawozdawcą ustawy Mika plus zero i ta ustawa została kompletnie na komisji, że tak powiem, ominięta. Więc to wystarczy spojrzeć, są dwa zapisy z komisji, dwie komisje finansów i tam wszystko widać jak na dłoni, kto co składa i co jest odrzucane. No.
2: Pan minister Szeptycki.
0: Mnie zadziwia talent i upór, z jakim Prawo i Sprawiedliwość stara się nas przekonać, cytując prezesa Kaczyńskiego, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Dlatego, że z jednej strony mamy posła Moskala, który jeździł na Ibizę, mamy Ziobrę, który dostawał na prywatny użytek pieniądze z Zonda Krypto, mamy różne fundacje prawicowe, które też
2: korzystały. Od Przemysława Krala, tak precyzyjnie rzecz ujmując, dokładnie, nie z samej giełdy.
0: które korzystały, które korzystały z tych środków. Natomiast w zamian Prawo i Sprawiedliwość, to tak jak w tym dowcipie, tak, że małżeństwo dostaje zdjęcie potwierdzające niewierność jednego z nich, a drugi mówi, słuchaj, musimy się dowiedzieć, kto stara się zniszczyć nasz związek. Kto to przysłał? Więc to jest takie mylenie, to jest takie mylenie śladów.
1: Ja, to jest jasne to.
0: To jest takie mylenie śladów i...
1: Kral produkuje zeznania dla Giertycha. No
0: to. To jest takie mylenie śladów, pokazywanie pana premiera z koszulką Lechii Gdańsk, która była sponsorem Zonda Krypto, żeby rzekomo pokazać związki premiera Tuska z tą giełdą. Uczestnicy, inwestorzy w ramach Zondy Krypto wpłacili na WOŚP. Znowu teza, że Owsiak rzekomo od Krala brał pieniądze.
1: Nie.
0: To jest takie bardzo, nie, to jest bardzo świadome mylenie śladów.
1: Dobrze, a co z Gomołą, panie ministrze? Co z waszym Gomołą?
0: I kierowanie...
1: Jego poprawki liberalizujące rynek kryptowalut.
0: I kierowanie się, już zaraz do tego dojdę, kierowanie no, się... Kierowanie się takim przekonaniem, że jak się powtórzy wiele razy, że białe jest czarne, a czarne jest białe, to, to może ktoś uwierzy. Natomiast jeśli chodzi o kolejne wersje ustawy o kryptoaktywach, to stanowisko Polski 2050 w tej kwestii jest jasne. Mianowicie ustawa była trzy razy przedkładana i trzy razy przez pana prezydenta zawetowana i dlatego nasi parlamentarzyści dążyli do wypracowania rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania przez pana prezydenta, wychodząc z założenia, że lepiej mieć jakąś ustawę niż nie mieć żadnej.
2: Proszę państwa, panie pośle, bo jeszcze, ale tylko jedno zdanie, bo nie, chciałam jeszcze jeden
4: wątek. Panie redaktor, przepraszam, to co się działo i to w jaki sposób ci posłowie przeszli ten test podatności na sprzedajność, to wszystko jest korupcjogenne, to wszystko jest szantaż. I o tym ludzie po prostu muszą wiedzieć i to jest wada dyskwalifikująca. I naprawdę, jeżeli ktoś deklaruje, nawet będąc w opozycji, że będąc przedstawicielem władzy publicznej, będzie ukręcał łeb jakimś sprawą dotyczącym oszustwa, albo pojawia się również w tym kontekście niestety deklaracja ułaskawienia oszusta, to trzeba naprawdę im patrzeć mocno na ręce.
2: No tak,
1: nie ułaskawi żadnego
4: oszusta. Bo są zdolni do każdego świństwa i
2: do się na wpływy, a nie mamy żadnych dowodów,
1: a
2: że faktycznie...
1: A kiedy będziemy uchylać immunitet waszemu posłowi królowi?
4: Niech pan złoży taki wniosek,
2: pierwszy
4: albo komisja
2: immunitet już został uchylony. Proszę państwa, ja bym bardzo prosiła o dosłownie 60 sekund w porywach komentarza do ważnej jednak informacji, ważnego wydarzenia. W ostatnich dniach Polskę odwiedziła specjalna delegacja z USA, która zajmowała się omawianiem kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. I no, wydaje się, że to naprawdę bardzo ważna kwestia. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o kosztach. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach taka decyzja może zapaść. I chciałam panów prosić o krótki komentarz do tej sprawy. Pan poseł Szrot.
1: Tak, bardzo ważna sprawa. Aktywność prezydenta Nawrockiego daje w końcu wymierne rezultaty. Nie będę, absolutnie nie będę atakował w tej konkretnej sprawie. W innych gotów jestem, może nie teraz, atakować wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Niech aktywnie działa, żeby te ustalenia między prezydentami Trumpem i Nawrockim zrealizować.
2: Pan minister Szeptycki.
0: Obecność w Polsce stała wojskowa Amerykanów w obecnej sytuacji rosnącej agresji ze strony Rosji jest rzeczą dla nas kluczową, dlatego że to umacnia nasze bezpieczeństwo i jest czytelnym sygnałem dla Rosji, żeby nie podejmować jakichś akcji prowokacyjnych. Natomiast chcę przypomnieć, że politykę obronną realizuje w pierwszej kolejności jednak rząd i pan premier Kosiniak-Kamysz, a tutaj po raz kolejny słyszymy, że właściwie wszystko w Polsce tymi 400 ludźmi, o których już mówiłem, ja wiem, że jeden prawnik wystarczy, panie pośle, ale że wszystko obsługuje pan prezydent.
1: Student piątego roku w tej sprawie.
0: A student piątego roku może rządzić Polską? No dobrze, fajnie.
2: Bardzo proszę, Michał Połuboczek, Konfederacja.
3: Bardzo dobry ruch pana stron Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dobrze ta baza się pojawi w Polsce. Mam nadzieję, że w Rzeszowie mieliśmy już tam bazę.
2: No, więc... raczej się mówi o lokalizacjach w Polsce Zachodniej, jak słyszałam. Wrocław, Szczecin.
3: Tak, wynika ze strategii amerykańskiej. Chodzi o czas dolotu myśliwca z polskiej, z wschodniej granicy. No to jest logiczne, dlatego też CPK, ta lokalizacja jest tam, a nie w innym miejscu. To jest logiczne. No ale ja mówię, zapraszamy do Rzeszowa jako poseł stamtąd. Bardzo chętnie przyjmiemy.
2: Rozumiem, że nie ma pan wątpliwości co do tego, że polski wkład finansowy w te inwestycje może wynieść 15-17 miliardów złotych.
3: Myślę, że to jest koszt, który trzeba ponieść. I tyle. No to jakby plusy wynikające z bazy amerykańskiej na naszym terenie są na tyle duże, że za te środki nie nabędziemy takiej gwarancji.
2: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
4: Prawdopodobnie to będzie albo Poznań, czyli kamp Kościuszko, albo Wrocław i Dolny Śląsk. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, stała baza amerykańska, o to zabiega rząd pana premiera Donalda Tuska. Tutaj również pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wykonał gigantyczną pracę. Ona jest wspierana również przez naszych przedstawicieli w Waszyngtonie, pana ambasadora Klicha. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, my również korzystając z narzędzi dyplomacji parlamentarnej, ja też w tym roku byłem kilkukrotnie w Waszyngtonie, ostatnio również na rozmowach z kongresmenami w Kalifornii, cały czas poruszamy ten temat. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski i całej flanki wschodniej NATO.
2: Tak, ale chciałam jeszcze zapytać o to...
4: I to jest koszt, który musimy ponieść po prostu. I...
2: Mówił premier Donald Tusk o raporcie CIA, o zagrożeniach ze strony Rosji, bo to jest trochę tak, że właśnie nie znamy konkretów, nie wiemy jak te zagrożenia mogłyby wyglądać. No, trochę opinia publiczna czuje się niedoinformowana.
4: Te informacje, pani redaktor, oczywiście ma pan premier Tusk po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie i rzeczywiście to bezpośrednia informacja od szefa CIA do pana premiera doszła, o czym poinformował wczoraj na salonie przemysłu obronnego w Kielcach. Ale to nie jest tajemnica, o której nie wiemy. Tak, znaczy, Putin jest gotowy do jakiegoś scenariusza ataku na któryś z krajów bałtyckich i to jest gigantyczne, bardzo poważne zagrożenie, na które musimy być zabezpieczeni, na którym musimy być, wobec którego musimy być odporni, musimy odstraszać, dlatego też sięgamy po środki europejskie, oczywiście teraz myślę o pożyczkach SAFE, ale również w Parlamencie Europejskim przygotowujemy propozycje dotyczące polityki obronnej w nowym budżecie po 2028, 131 miliardów z Europejskiego Funduszu Konkurencyjności i 18 miliardów i w tej chwili mamy zagwarantowane na mobilność wojskową, czyli na infrastrukturę transportową, którą wojsko będzie mogło wykorzystywać.
2: To na sam koniec tylko pytanie do pana posła Szrota, bo wypowiedź byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zbulwersowała jego konkurentów politycznych, ale nie tylko, a mianowicie zapytano o to, czy Polska powinna solidarnie wystąpić w sytuacji ataku na państwa bałtyckie, to Mariusz Błaszczak właściwie powiedział, że nie. No tak właśnie mogło wynikać z tej wypowiedzi.
1: Czasem w ferworze dyskusji powie się za dużo, czasem trochę za mało. Intencja pana ministra, pana przewodniczącego Błaszczaka była wyraźna, on o tym później to doprecyzował. Problem polega na tym, że w sytuacji tego typu agresji Polska powinna wykonywać swoje zobowiązania sojusznicze, czy jednocześnie maksymalnie poświęcając uwagi obronie terytorium obywateli Polski. No to kwestia proporcji wyważenia tych dwóch zadań jest kwestią, bardzo ważną kwestią strategiczną.
2: Rozumiem, czyli rozumiem z tego, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jasne. W przypadku ataku Rosji na innego członka NATO, Polska wystąpi solidarnie w obronie ze wszystkimi sojusznikami.
1: Jednocześnie robiąc wszystko, żeby obronić polskie terytorium, polskich obywateli, licząc też na naszych sojuszników. Przypominam tylko, że jeśli chodzi o ten potencjalny atak Rosji na kraje bałtyckie, Amerykanie nie zasypują gruszek w popiele, już działają. Ta wizyta szefa CIA w Moskwie również dotyczyła zapobieżeniu takiemu fatalnemu scenariuszowi.
2: A czy ma pan jakąś wiedzę, czego dotyczyło to spotkanie?
1: To jest wiedza oparta na spekulacjach, ale są to spekulacje medialne. Myślę, że w dużym stopniu są, odzwierciedlają rzeczywistość.
2: Bardzo panu dziękuję za dyskusję. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, Paweł Szrot,
4: miłej
2: Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Szeptycki, Polska 2050.
0: Dziękuję pięknie, miłego weekendu życzę.
2: Michał Połboczek, dziękuję, Konfederacja. Wybory w toku wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowali Sandra Stępień i Krzysztof Olesiewicz. O godzinie 10 informacje TOK FM, a po nich wspólna sobota, na który to program zaproszą państwa Anna Sobańda i Rafał Turowski. A ja państwu życzę dobrej soboty. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
6: A już za chwilę w programie Wspólna Sobota uczcimy 105. urodziny Stanisława Lema, przyjrzymy się modzie na cyfrowe detoksy oraz wybierzemy się w podróż do pięknej Słowenii. Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy po informacjach TOK FM.
7: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
8: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
9: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
10: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.

0: Tanie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kilkanaście osób zostało rannych w rosyjskich atakach rakietowych na Odessę. Czy dojdzie do ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Spierali się o to politycy PiSu i Koalicji Obywatelskiej w wyborach w toku. W Łodzi trwa kulinarny festiwal. Motywem przewodnim jest kuchnia amerykańska. Minęła 10. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
17: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: Ślubowanie Macieja Berka wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jego kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinna się rozpocząć w nadchodzącym tygodniu, ale wcześniej Berek powinien być zaprzysiężony wobec prezydenta. Tymczasem Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do ślubowania nie dojdzie oficjalnie dlatego, że nowy sędzia Trybunału nie spełnia wymogów formalnych. W programie Wybory w toku u Dominiki Wielowiejskiej spierali się o to poseł PiSu Paweł Szrot i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
18: On nie spełnia
5: wymogów formalnych. Marszałek Czarzasty, z tego, co wskazują wszelkie dostępne informacje, nie weryfikował tych wymogów formalnych, weryfikował tylko liczbę podpisów pod kandydaturą. Kto ma to zrobić, jak nie prezydent? Musi ktoś weryfikować, jeśli wszyscy inni nad tym przechodzą.
7: Nie ma takiego przepisu, panie pośle, dlatego nie jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
5: Jest zapis konstytucji, który wskazuje, że prezydent jest strażnikiem konstytucji.
8: Pan sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
5: Że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest wymóg.
7: Bardzo proszę, pan minister
8: Szeptycki. Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach, także w Kancelarii Senatu, gdzie był legislator.
5: Gdzie umowy? Gdzie zlecenia?
16: Karol Nawrocki wiosną także nie zaprzysiągł czworga innych sędziów Trybunału i ostatecznie złożyli oni ślubowanie w Sejmie. Przy czym kierujący pracami Trybunału, powiązany z PiS-em Bogdan Święczkowski, nie uznaje ich za sędziów i nie dopuszcza ich do orzekania. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy. A NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, których uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same, mówi naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
14: Co się wiąże, to zostało już obliczone w skali całego kraju, do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych. Także to są pieniądze, które spółki uzdrowiskowe będą musiały gdzieś znaleźć.
16: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe, uważa Małgorzata Waksmucka-Szarek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
18: To opóźnienie wynika z bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim z braku określonych inwestycji przez ostatnie 20 lat, też z braku pozyskiwania skutecznego środków zewnętrznych.
16: Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350. Po deszczowym piątku w Tatrach pogoda ma się dziś stopniowo poprawiać, a niedziela ma być słoneczna i bezchmurna. W wyższych partiach gór należy jednak spodziewać się przymrozków i miejscowych oblodzeń. Po opadach szlaki będą mokre i śliskie, dlatego turyści planujący wyjścia w góry powinni zachować szczególną ostrożność. W Łodzi trwa Food Fest. Kulinarny festiwal, w czasie którego szefowie kuchni restauracji z całego regionu ścigają się na swoje popisowe wersje dań. Motywem przewodnim jest tym razem kuchnia amerykańska, mówi organizatorka festiwalu Iza Borowska.
19: Mamy prawie 30 różnych dań. Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej.
16: A jak przekonuje Szymon Płatek, szef kuchni jednej z restauracji biorących udział w festiwalu, kuchnia amerykańska wcale nie musi być niezdrowa.
20: Uważam, że jest to spowodowane jakimś takim mitem i raczej powstało przez to, że w tych fast foodach wszystkich często wykorzystuje się słabej jakości składniki, no a u nas wszystkie produkty są robione na świeżo i są z naprawdę dobrych produktów i nie ma się czego bać, tylko trzeba próbować.
16: Listę wszystkich restauracji biorących udział w festiwalu można znaleźć na internetowym blogu Jemy w Łodzi. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie deszcz. 16 stopni pokażą maksymalnie termometry w Krakowie, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie, 20 w Gdańsku.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Audycja Wspólna Sobota. Witają się z Państwem Rafał Turowski i Anna Sobańda. Dzień dobry. Będziemy tutaj do godziny 12. Przygotowaliśmy kilka ciekawych tematów, a zaczniemy od bardzo nietypowych mistrzostw, które już niebawem odbędą się w Warszawie.
22: Dzień dobry Państwu. Za tydzień impreza, którą się zachwyciliśmy. No, może mówiąc ściśle, ja się zachwyciłem, bo Ania trochę patrzy na mnie nastukniętego. Mianowicie Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Pan Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Dzień dobry, witamy panie Witoldzie.
23: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: To jest interesujące, że motorniczowie tramwajowi to jest jedna z niewielu grup zawodowych, jak nam się wydaje, która ma swoje mistrzostwa świata. No bo na przykład nie słyszeliśmy na przykład o mistrzostwach świata, czy też europejskich mistrzostwach, nie wiem, nauczycieli chemii załóżmy.
21: Może po prostu nie wiemy, Rafał.
22: A może nie wiemy.
21: Musimy wygooglować.
22: Jak to się stało, że taka impreza po raz 12 zresztą już się odbywa?
23: Panie. Pierwsze wydanie tej imprezy odbyło się w Dreźnie w 2012 roku, więc teraz będzie już 12 edycja w Warszawie. W tym roku gości bowiem obchodzimy 160 lat komunikacji tramwajowej w Warszawie i z tej okazji właśnie postanowiliśmy zostać gospodarzem tak zacnej i uznanej już imprezy. Mhm.
21: A proszę nam opowiedzieć trochę o tych konkurencjach, które będą w trakcie mistrzostw.
22: No bo nam się wydawało tutaj z Anią, że będzie taka konkurencja, że będą dwa tory, jeden obok drugiego, do obu wozów wsiądą motorniczowie i będą się ścigać.
21: Ale czas start
22: i kto szybszy, ale oczywiście tak nie będzie.
23: Prawie tak będzie, ale nie do końca. Mamy dwa tory, dwa tramwaje. Każda drużyna składa się z dwóch osób. I każda drużyna ma takie dwa przejazdy konkursowe. Najpierw wykonują jeden motorniczy, potem drugi motorniczy. W trakcie tych przejazdów są różne konkurencje, od takich bardzo widowiskowych, jak na przykład zbijanie kręgli tramwajem.
21: Wow.
23: Poprzez takie wymagające precyzji, jak rozpędzanie tramwaju zasłoniętym prędkościomierzem, czy hamowanie stylnego pulpitu, bądź precyzyjne zatrzymywanie tramwaju, tak żeby drugie drzwi pojazdu znalazły się jak najbliżej wyznaczonej linii. Więc od takich widowiskowych poprzez bardzo precyzyjne, ale one wszystkie wymagają od motorniczych pokazania wprawy, kunsztu, opanowania. No i tego, co jest na co dzień ważne w pracy motorniczego, czyli tej precyzji w podejściu do wykonywania obowiązków. Więc z jednej strony to jest oczywiście taka zabawa, ale z drugiej strony opierająca się o te wymagania, cechy, które motorniczowie muszą wykazać w codziennej pracy.
21: No to precyzyjne zatrzymywanie się na przystanku to myślę, że szczególnie przez pasażerów ceniona umiejętność.
22: Mhm. Ale panie Witoldzie, to jest faktycznie tak, że każdy z motorniczych pań i panów mógłby wziąć udział w takich zawodach, w takich mistrzostwach? No bo tak jak pan wspomniał, tutaj są premiowane te umiejętności, które są wykorzystywane na co dzień w ich pracy i bez których w ogóle wykonywanie tej pracy nie byłoby bezpieczne, jak się wydaje.
21: Halo, halo?
23: Jestem. To się rozłączyło, już jestem.
22: Nie wiem, czy pan słyszał pytanie, bo zapytałem
23: proszę
22: o to.
23: Posłuchać.
22: Tak, zapytałem o to, czy te wszystkie umiejętności, które będą wykorzystywane podczas mistrzostw, sprawiają, że właściwie wszyscy motorniczowie, panie i panowie, mogliby w tych mistrzostwach brać udział, no dlatego, że wykorzystują umiejętności, które są niezbędne do wykonywania ich pracy.
23: By wziąć udział. Zresztą przed tymi mistrzostwami ogólnoeuropejskimi robiliśmy mistrzostwa ogólnozakładowe. Mamy 5 zajęć, więc wyłaniają. Były też ogólnopolskie mistrzostwa w Poznaniu, gdzie został wybrany mistrz Polski. To jest drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego. No i w wielu miastach też eliminacje się odbywają właśnie, żeby wybrać tę najbardziej opanowaną drużynę, no bo to też są sportowe emocje, więc dodatkowa presja dochodzi i właśnie tutaj w tych zawodach wezmą udział najlepsi z najlepszych.
21: Czyli wygląda na to, że mamy ligę tramwajową w Polsce.
22: Właśnie, bo tutaj znaleźliśmy informację, że pan Dariusz, tak, Graj, został wicemistrzem

0: zgadywać, co pan do nas mówi. Jest bardzo niedobra jakość techniczna, więc tylko po prostu zwracamy uwagę na to, że Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy w Polsce 19 września przy Placu Centralnym w Warszawie, że gorąco zapraszamy, bo impreza jest otwarta i można przyjść, pooglądać, oczywiście zrobić zdjęcia. No miejmy nadzieję, że następnym razem będzie nas słychać po prostu troszkę lepiej.
1: Tak, z tego co czytaliśmy, podczas mistrzostw będzie też można tabory obejrzeć, zarówno te współczesne, jak i jakieś takie bardziej retro, więc dla wszystkich miłośników właśnie takiego transportu to na pewno ciekawa impreza.
2: Tak, mistrzostwa są częścią Dni Transportu Publicznego. Będzie wystawa zarówno zabytkowych tramwajów, jak i autobusów na Marszałkowskiej przy Placu Centralnym.
0: Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Zwycięstwo skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalt to oczywiście wielki sukces putinowskiej Rosji.

0: Ta wojna toczy się w języku, więc być może jej armią są pisarze. O tym właśnie będę rozmawiał z Jackiem Denelem w Pisarkach i Pisarzach. Sobota, godzina 15. Mikołaj Lizut, serdecznie zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Rybolański rę.
14: Pierogi z serem.
15: Makaron carbonara.
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosjanie przeprowadzili nad ranem atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Władimir Putin oznajmił, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Odsunięty od władzy burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu został skazany na 25 miesięcy więzienia za obrazę urzędnika. Sąd zakazał mu także działalności publicznej. Oznacza to, że polityk uchodzący za głównego rywala prezydenta Erdoğana może stracić szansę na start w najbliższych wyborach prezydenckich. Prezydent Donald Trump jest już z dwudniową wizytą w Irlandii, podczas której punktem oficjalnym towarzyszyć będzie prywatny pobyt w ośrodku golfowym. Media donoszą o nerwowości irlandzkich władz związanej z planowanym spotkaniem Trumpa z krytyczną wobec niego prezydentką Catherine Connolly. Więcej informacji na tokfm.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: 21 minut po godzinie 10. To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Mówimy Państwu raz jeszcze dzień dobry. W studiu witamy kolejnego gościa.
13: Tak, naszym kolejnym gościem jest dr Piotr Paziński, pisarz, eseista, krytyk literacki. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: A zaprosiliśmy tutaj pana doktora, ponieważ dzisiaj mija 105. rocznica urodzin Stanisława Lema, a pan doktor przy ostatnim spotkaniu w studio zdradził nam, że jest fanem tego pisarza, więc nie mogliśmy sobie odmówić. Panie Piotrze, dlatego ja chciałam zacząć od takiego pytania, bo na czym polega aktualność prozy Stanisława Lema? Dlaczego to są książki, które wciąż są właściwie chyba tak samo popularne, jak były, kiedy ukazywały się na rynku?
14: Są chyba popularne, bo nowe nakłady z wydawnictwa literackiego pokazują, że jest ciągłe zapotrzebowanie na Lema. On jest znawiany co kilka lat. Znaczy, że się dobrze sprzedaje, znaczy, że jednak jest wciąż czytany, co mnie bardzo cieszy. Na czym polega jego aktualność? Na tym, że on strasznie wiele rzeczy przewidział. Starczy wziąć jedną z jego najlepszych, może najpiękniejszych powieści, czyli Powrót z gwiazd z 59 roku, albo 60, już nie pamiętam, której on przewiduje rzeczywistość wirtualną, która nami owładnie, której przewiduje zgnuśnienie ludzkości, która będzie się z jednej strony bała różnych wojen, konfliktów, a z drugiej strony będzie całkowicie bezradna wobec nich, pogrążona w nieróbstwie, luksusie, za cenę pracy robotów i różnych urządzeń, które ten luksus umożliwią, i powszechnej inwigilacji. To jest tylko jedna powieść z bardzo wielu powieści Lema, w których on przyszłość przewidywał. Nie wszystkie rzeczy się sprawdziły. Lem był zresztą, zwłaszcza pod koniec życia, konsekwentnym mizantropem i wieszczył katastrofę. Wieszczył katastrofę ludzkości polegającą właśnie na zgnuśnieniu. Był wrogiem internetu, co mu się dzisiaj często wypomina, ale trzeba powiedzieć, że miał w tym wiele racji. Miał poczucie, że ludzkość podłączona do sieci dość szybko zgłupieje. Chyba też miał trochę racji.
11: Co prawda Lem jest na liście lektur szkolnych. Nie wiem, opowieści o Pilocie Pirksie czy bajki robotów może?
14: Bajki robotów są lekturą szkolną.
11: No ale wiemy, jak to w szkole bywa. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że chciałbym rozpocząć moją przygodę ze Stanisławem Lemem. To jak pan doktor by poprowadził tę listę lektur, żeby w tego Lema tak najpełniej wejść, żeby się nim zachwycić?
14: Dzieciom daje się do czytania bajki robotów. One są napisane wciąż dosyć przystępną polszczyzną, chociaż Lem lubił archaizować. Lem był bardzo czytanym człowiekiem, ale czytał XIX-wieczną literaturę przygodową. Uwielbiał też Henryka Sienkiewicza i uwielbiał Bolesława Leśmiana. W związku z tym ta jego polszczyzna na przykład w Cyberiadzie może być troszkę dla współczesnej młodzieży za trudna. Ale bajki robotów są klarowne. No a potem Eden, Solaris, Powrót z gwiazd to są chyba te jego najwspanialsze książki z przełomu lat 50. i 60. Niezwyciężony, powieść przygodowa. Powieść, która nagle do mnie wróciła po latach, kiedy okazało się, że mamy epidemię czegoś niewidzialnego, niewidzialnych cząstek, których nie wiadomo, żyją, nie żyją. Lema zresztą bardzo zajmował problem życia i nieżycia, granic życia. I nagle się okazało, że ten dziwny wirus, twór sparaliżował nam całą planetę, dokładnie tak jak malutkie kryształki paraliżują życie kosmonautów niezwyciężonym. Więc znowu, że jakaś taka wizja czegoś, co się przydarzyło. Więc tak, a później może niektóre prace teoretyczne Lema polecałbym wciąż takim już zaciętym czytelnikom, którzy naprawdę chcą spędzić z Lemem więcej czasu niż kilka wieczorów z książką Sumę Technologię. To jest jego traktat o rozwoju nauki. Zwłaszcza rozdziały o teorii informacji, o fantomatyce, czyli rzeczywistości wirtualnej, tak jak on to sobie wyobrażał na początku lat 60. I o sztucznym życiu, o robotach, o tym, co będzie z nami w przyszłości i o tym też, czy się nie zawalimy pod ilością informacji. Lemowi się wydawało, przewidywał, zresztą nie on jeden, bo teoretycy informatyki i internetu, jeszcze wtedy nie internetu, przewidywali, że być może nasz świat, w sensie serwerów, tych wszystkich wielkich pojemników, w których gromadzimy informacje, zawalą się pod jej ciężarem i cofniemy się do jakiejś epoki, ja wiem, kamienia łupanego.
13: W 80 roku Lem był, znaczy to nie było oficjalne, ale rozważało się, czy przypadkiem nie dostanie Nagrody Nobla. Jak wiemy, nie dostał jej. Dlaczego, pana zdaniem? Bo przecież to nie było takie science fiction o niczym.
14: Znowu mi się dostanie za nielubienie Czesława Miłosza, czy niedocenianie Czesława Miłosza, ale to nie jest tak, że takim wrogiem, ale byłoby znacznie ciekawiej dla rozwoju literatury polskiej i w ogóle dla całego pejzażu być może kulturalnego, gdyby to Lem, niekoniecznie w 80 roku, niekoniecznie wykolegowując Miłosza, ale na przykład w połowie lat 70 dostał literackiego Nobla. Dlaczego nie dostał? No między innymi dlatego, że wówczas wciąż uważano literaturę fantastyczno-naukową za literaturę gatunkową. Nagradzano Noblem rozmaite powieści obyczajowe albo społeczne, często już zupełnie dzisiaj przejrzałe, autorów, których my nawet nie jesteśmy w stanie z pamięci wymienić, a jak czytamy ich nazwiska, to one często nam kompletnie nic nie mówią. Tymczasem fantastyką pogardzano, uważano, zresztą w Polsce też krytyka Lem z tego powodu miał zgryz, miał poczucie jednak porażki, że jego książki, które jak się okazuje przetrwały próbę czasu, wiele z nich, są traktowane jako literatura użytkowa, rozrywkowa, młodzieżowa, gatunkowa, czyli coś zdecydowanie gorszego niż, no, niż społeczno-obyczajowa proza inteligencka. Uważam, że to było bardzo wobec Lema niesprawiedliwe, ale ten trend może teraz trochę zanika. Może już się nauczyliśmy, że nie ma literatury wysokiej i niskiej.
11: A jak się Lemowi mieszkało i tworzyło w PRL-u?
14: Lem siebie sam wymyślił z PRL-u. Lem przez 45 lat życia w PRL-u, nawet dłużej, ukrywał fakt, że jest ocalonym z getta łódzkiego Żydem, że przeżył zagładę, a nie jest tylko kresowiakiem, który się został przesiedlony ze Lwowa do Polski. To był temat tabu, nie chciał o tym mówić, nie chciał mówić o tym, że stracił większość rodziny w obozie zagłady w Bełżcu. To był rzeczywiście temat tabu. Lem otoczył się niedużą grupą bardzo zaufanych przyjaciół, krytyk literacki Jan Błoński, Sławomir Mrożek, kilka innych osób. Mieszkał na skraju Krakowa, w dzielnicy Kliny, w takim wielkim domu, który budował przed całymi latami. Raczej stronił od ludzi, jeśli się z kimś przyjaźnił, to z naukowcami, zawiązywał różnego rodzaju sojusze intelektualne z ludźmi, którzy no, mogli mu ułatwić pisanie, rozszerzenie jego horyzonty, potem też ułatwić pisarską karierę za granicą. Raczej stronił od takiego literackiego życia inteligenckiego, chociaż przyjaźnił się też z Wisławą Szymborską i z paroma innymi osobami w Krakowie. Żył trochę na uboczu, później stał się patronem środowiska fandomu, które dość szybko z nim zerwało, ponieważ okazało się dużo bardziej konserwatywne, nastawione na inny rodzaj fantastyki i w gruncie rzeczy Lema przyjęło jako swojego ojca, a potem go zabiło, jak to często bywa, z takim ojcobójstwem rytualnym.
13: Wiemy też, że Lem na jakiś czas wyemigrował do Wiednia, potem wrócił do Polski i tuż po powrocie zarzucił pisanie powieści na rzecz publicystyki. Skąd ta zmiana?
14: Lem kilkakrotnie rozważał emigrację. Myślał o wyjeździe z Polski zaraz po II wojnie światowej, kiedy w Krakowie był pogrom na Kazimierzu, pogrom Żydów na Kazimierzu. Myślał o wyjeździe w marcu 68 roku, ale wtedy właśnie został ojcem, w związku z tym ostatecznie został. Wyjechał rzeczywiście po stanie wojennym, mieszkał w Wiedniu przez kilka lat, przyjaźnił się tam z Władysławem Bartoszewskim na przykład, który był jednym z takich depozytariuszy, zresztą tajemnic Lema i przeżyć z getta lwowskiego. Dlaczego zarzucił pisanie prozy? Znudziła mu się. Lem zawsze miał ze sobą problem taki, że on chciał być jednocześnie pisarzem, twórcą atrakcyjnej beletrystyki, która mu przynosiła rzesze czytelników i wielkie pieniądze, ale miał niezrealizowany kompleks uczonego, teoretyka nauki. Bardzo cierpiał, że te książki z dziedziny teorii nauki nie są doceniane przez czytelników literatury fantastyczno-naukowej, a też nie są zawsze doceniane przez zawodowych uczonych. Był gdzieś pomiędzy, był po prostu bardzo, bardzo zdolnym, świetnie oczytanym, bajecznie oczytanym, ale jednak amatorem. I to gdzieś w nim tkwiło, że był pomiędzy pisarzem literatury, no właśnie, gatunkowej wciąż, to był kompleks, a a nauką.
11: Wspomniał pan, że on w którymś momencie został ojcem i to jego ojcostwo wydawałoby się, że było równie istotne jak twórczość, albo nie wiem, czy nieważniejsze nawet. On wielokrotnie podkreślał, że bycie tatą dla niego to jest niesłychanie ważna funkcja.
14: No bo Lem był dużym chłopcem. Lem był jedynakiem, rozpieszczonym jedynakiem z zamożnej mieszczańskiej rodziny we Lwowie, który budował sobie maszyny latające i maszyny elektrostatyczne, który był prowadzony przez ciotki do cukierni, gdzie się zresztą nabawił już później cukrzycy. Był jedynakiem otoczonym dorosłymi i książkami. No i jak się pojawił ten syn, dość późno, bo Lem był grubo po 40, jak się pojawił syn, no to można było znowu rozłożyć kolejkę elektryczną, można było się znowu bawić robocikami, można było maszynę elektrostatyczną rozkręcić jeszcze raz. I są takie zdjęcia właśnie Lema, który gdzieś między tymi swoimi zwałami książek leży na podłodze z synkiem i się bawią kolejką elektryczną, więc to musiało być bardzo ekscytujące. Ale później z tego, co wiadomo, te relacje synowsko-ojcowskie się układały różnie.
11: Jak to w życiu?
13: Jak to w życiu. To ja jeszcze muszę zapytać o to, bo dlaczego tak trudno ekranizuje się powieści Lema? Bo on sam te ekranizacje, które widział, nazywał pasztetami i gniotami. Chyba żadna właściwie nie przypadła mu tak zupełnie do gustu. Co w tym?
11: Może dodam, że równie trudno się je inscenizuje na deskach teatralnych, a proza Lema pojawia się na scenach teatralnych. I muszę powiedzieć, że żaden z widzianych przeze mnie spektakli na podstawie tej prozy nie był spektaklem łatwym.
14: Strasznie ciężko jest tego rodzaju wizjonerstwo przełożyć na ekran czy na scenę, chociaż ja widziałem kilka inscenizacji Solaris. Lem potwornie marudził i nic mu się nie podobało, ale Lem był w ogóle marudny. Lem, jakby go zapytać, właściwie uważał, że większość jego książek jest do luftu. No przecież on uważał, że Eden jest do wyrzucenia, że Powrót z gwiazd jest do niczego. Cenił Solaris, ale wiele innych rzeczy odrzucał, mimo że to są rzeczy naprawdę świetne. Więc Lema nie należało raczej pytać o cenę własnej twórczości. Pod tym względem on jest dosyć rozczarowujący. To jest o tym, czyli ciągle marudzi. Podobnie z filmami. No wiadomo, nie lubił ekranizacji Solaris Tarkowskiego, ja też jej zresztą nie lubię, ale na przykład odrzucił całkowicie Szpital Przemienienia, chociaż ja uważam, że to jest bardzo piękny film, jemu się tam oczywiście nic nie podobało. No a ja osobiście to jestem dzieckiem właśnie, ponieważ jestem dzieckiem lat 70., no to jestem dzieckiem testu pilota Pirksa i to jest takie moje pierwsze pewnie spotkanie z fantastyką. Ten film jest okropną ramotą polsko-radziecką, tam wszystko jest zrobione tak właśnie, no na klej sznurek, na takie tanie dekoracje, no ale są tam wspaniałe sceny. Scena, kiedy Calder już przyspiesza rakietę, żeby przelecieć przez cieśninę Magellana i to urywa mu sztuczne ręce i okazuje się, że to on jest robotem, a nie inni załoganci, jest przewspaniała. Jak się to widziało, nie wiem, będąc powiedzmy sześciolatkiem, to się to już potem zapamiętuje na zawsze.
13: A zgodziłby się pan, ja spotkałam się z taką opinią, że Lem to jest pisarz bez hitu, bez bestsellera. Znaczy, że większość jego powieści jest popularna, cieszy się dużym uznaniem, on jest też najbardziej tłumaczonym, znaczy najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem.
11: Ale taki Lem się nie napisał,
13: takiego
11: tak.
13: Hitu.
14: No daj Boże, Solaris, chyba milion sprzedanych egzemplarzy, czy jeśli to nie jest hit, no to trudno wskazać jakiś.
11: A która z powieści jest najbardziej tłumaczona, najchętniej?
14: Tego nie wiem, ale myślę, że Solaris właśnie.
13: No dobrze, bardzo dziękujemy. Ja myślę, że też szansa na to, że te ekranizacje będą coraz lepsze z racji tego, że mamy więcej możliwości w kinie.
14: Mamy kongres futurologiczny Alego Folmana, bardzo piękny, w połowie grany, a w połowie animowany i to jest cudowny film.
13: Także polecamy, tak. To myślę, że myśli pan, że to jest dobrze zacząć od właśnie na przykład Lema na ekranie, a później zagłębić się w książki?
14: Co kto lubi. Ja bym jednak chyba zaczął od czytania Lema, a potem od oglądania. A jeśli od oglądania, to właśnie od tego starego, zramolałego testu pilota Pixa. To jest śmieszne. To jest takie bardzo vintage'owe z lat 70.
13: No polecamy i polecamy też wyszukiwać w twórczości Lema tych rzeczy, które on przewidział, tak jak pan doktor powiedział o jednej, ale tych takich wynalazków i różnych rozwiązań, które mamy dziś i są dla nas oczywiste.
14: Na przykład wziąć sobie czytnik, tak?
13: Tak.
14: Książek i pomyśleć, że on to przewidywał w latach 50.
13: No smartfon też, powiedzmy, że można uznać,
11: ja tam lubię uznać, zaginać kartki, przepraszam.
14: Ja też.
11: Doktor Piotr Paziński, pisarz, eseista i miłośnik Stanisława Lema, o którym to Lem jest z okazji 105. rocznicy urodzin pisarza. Dzisiaj rozmawialiśmy.
13: A już po informacjach TOK FM zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
15: Autopromocja.
18: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w twoich rękach, a bieda to twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
15: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
21: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii dobry plan wystarczy.
24: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
27: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
28: Citroen.
29: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
30: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
31: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
32: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
33: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
34: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
33: Mhm. Dokładkę rabatu.
32: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam, to są informacje TOK FM. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrobionymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Czynności związane są z z aferą Zonda Krypto. Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Coroczne liczenie żurawi zaplanowano w ten weekend w Poleskim Parku Narodowym, gdzie zgromadziło się już około 2000 ptaków. Żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch i Algierii. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 11.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jest godzina 10.41 i teraz porozmawiamy sobie o temacie studiów.
11: A z nami są goście z inicjatywy pracowniczej. Warszawskie koło reprezentuje nasz gość w studiu Stanisław Sieniawski. Witamy cię.
0: Dzień dobry.
11: A Trójmiejskie Marta Kamińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
11: I spróbujemy się we czworo zastanowić, a raczej dowiedzieć się od państwa, czy wyższe wykształcenie w naszym kraju zaczyna być luksusem? Albo może zacznijmy od tego, czy da się dziennie studiować dzisiaj bez pomocy rodziców?
0: To znaczy, jeszcze się da. To może jest taki ostatni moment, w którym się da, coraz mniej się da. To znaczy, studia rzeczywiście są bezpłatne, nie trzeba za nie płacić. Można powiedzieć,
11: no, te, które są bezpłatne.
0: Tak, studia dzienne na publicznych uczelniach. Wyobrażać by sobie można było w takim razie, super, jest dostęp dla wszystkich, nie ma problemu. No ale to są takie dwa różne doświadczenia dla osób, które mieszkają na przykład w dużym mieście i nie muszą wynajmować czy mieć miejsca w akademiku, mają wsparcie rodziców, żeby się przez ten czas studiów utrzymać, no to po prostu mogą skupić się na nauce, rozwijać swoje zainteresowania, stawać się świetnym człowiekiem na studiach. No a ci, którzy do większego miasta na studia się przeprowadzają, muszą znaleźć miejsce, w którym będą mieszkać. Miejsc w akademikach brakuje, a na rynku prywatnym no to trzeba wydawać krocie. No to po prostu po zajęciach trzeba iść do pracy. Więc ten czas spędzamy trochę inaczej w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji.
13: Ja znalazłam taką informację, są takie badania Portfel Studenta i w 2025 roku te badania wykazały, że średnie miesięczne wydatki studenta w 2025 roku wynosiły niemal 4000 zł. To jest dużo, rozumiem, że dorabiając w trakcie studiów nie da się takich pieniędzy zarobić.
0: No to oczywiście zależy od nakładu pracy na studiach, od tego, czy uda się znaleźć jakąś wygodną, odpowiednio mało męczącą, tak żeby jeszcze dożyć do studiów pracę. Czasem się da, no ale to oczywiście jest luksus. No, jednym ze sposobów, w jakie uczelnie wspierają studentów, jest stypendium socjalne, no ale wysokość takiego stypendium w porównaniu właśnie na przykład do tych średnich wydatków z tych badań, no to jest najczęściej śmiech na sali, to jest...
13: A jaki to jest rząd wielkości?
0: W zależności oczywiście od zarobków rodziny, ale to może być od tam kilkuset złotych do powiedzmy 1500-2000 złotych. A jeżeli chciałoby się dorobić do poziomu, żeby już móc się utrzymać, no to zaczyna się zarabiać, prawda? No a to jest kiepskie, bo wtedy zarobki naszej rodziny rosną, więc mamy trudniejszą szansę, żeby dostać stypendium.
11: Panią Martę spytamy w takim razie, co robią studenci, czy jak dają sobie radę ci studenci, którzy z racji swoich studiów, bardzo wymagających niekiedy, takich jak medycyna, czy studia politechniczne na przykład, że nie mają możliwości dorobienia. Jak tutaj sytuacja wygląda?
1: No tutaj albo jest to kupione właśnie bardzo dużym stresem, własne utrzymanie i łączenie jakoś pracy z tymi studiami, opieranie się na no właśnie rodzicach, którzy też czasami mogą nas wspomóc, a czasami nie. No ale są też sytuacje, kiedy niektóre osoby muszą ze studiów po prostu zrezygnować. Też słyszałam o sytuacjach, że gdy ktoś nie dostał się do akademika, to musiał po prostu właśnie zrezygnować ze studiów, bo nie był w stanie się utrzymać. No i to jest właśnie to, o czym my mówimy, że to się robi coraz bardziej wykluczające i albo w ogóle nie ma możliwości studiowania, albo ona jest okupiona bardzo dużym stresem i pracą, i przemęczeniem, i nie musi tak być.
13: Te badania, które przytoczyłam wcześniej, mówią też o tym, że właśnie w 2025 roku niemal co piąty student rozważał rezygnację z wykształcenia wyższego w związku ze swoją sytuacją finansową, czyli to, co pani Marta powiedziała. A porozmawiajmy chwilę o akademikach.
11: Jak no bo to wydaje się, że
13: tak,
11: że
13: to jest rozwiązanie,
11: problem,
13: tak, najlepsze.
11: Przecież gdybyśmy dali każdemu studentowi, który potrzebuje tanie czy dostępne lokum, no to wszystkie problemy, którymi się państwo zajmują w ramach inicjatywy pracowniczej, no wydałoby się, że znikają.
13: Jak wygląda sytuacja akademików na polskich uczelniach?
0: Na pewno wszystkie problemy by się znacznie zmniejszyły, ale no tak, sytuacja dzisiaj jest w zasadzie tragiczna. To znaczy, jeżeli mamy miejsce w akademiku, zwłaszcza jeżeli to są te akademiki, niektóre, w których cena jest odpowiednio niższa, na przykład na niektórych, w niektórych akademikach Uniwersytetu Warszawskiego można zapłacić niewiele ponad 500 zł za miesiąc, to jest w porównaniu do rynku prywatnego, to jest naprawdę niezła konkurencja, no ale tych miejsc w akademikach jest po prostu drastycznie za mało. Nie jestem pewien, skąd ta liczba pochodzi, ale badania rynku prywatnego, który chce sobie budować prywatne akademiki tak zwane, czyli takie miejsca, w których można odpowiednio drożej wynająć studentom, czy tam migrantom przyjeżdżającym do pracy do Polski miejsca udające takie akademiki, no to mówią, że brakuje nawet kilkuset tysięcy miejsc w akademikach, około 300-400 tysięcy. No w Polsce jest 1 200 000 studentów, więc to jest, że tak powiem, duży rynek. No ale właśnie tych miejsc nie ma, a wewnętrzny taki raport Ministerstwa Nauki mówił, że 30% miejsc w tych akademikach, które są, nie nadaje się do zamieszkania z powodów po prostu zaniedbania, braku remontów. Ostatnio w Warszawie w zeszłym roku był zamknięty jeden akademik z powodu zagrożenia pożarowego. Po prostu nadzór pożarniczy tam wszedł i go zamknął.
11: Pani Marta Kamińska.
1: Tak, no właśnie to, co powiedział Stanisław, czyli że po prostu też akademiki widać, że nie są priorytetem uczelni, tak? Wszystko jest nastawione gdzieś tam na zysk, z tego też korzystają deweloperzy, budując te student depoty, które jakby akademiki udają, co no, nie mają z akademikiem tak naprawdę nic wspólnego. No i dlatego o to walczymy, bo wierzymy, że to jest możliwe i że uczelnia jest w stanie te miejsca zapewnić, no ale nie chcę tego robić po prostu, tak?
13: Znaczy po tych głośnych sprawach, bo pamiętamy te sprawy z Poznania i chyba z Krakowa czy z Wrocławia, walki studentów o akademiki, które uczelnie chciały sprzedać. Czy to jakoś zmieniło sytuację studentów, czy jakby uczelnie przestały myśleć o akademikach w kategoriach właśnie biznesu,
11: komercyjnych, tak.
13: A nie no, dobra dla studentów? Stanisław?
0: Na pewno to jest długi proces, no bo nawet jeżeli rektorzy pojedynczych uczelni jakoś dotrze do nich, że no, akademiki to jednak są ważne, to jest rzecz, bez której studia dla osób, które nie mają odpowiedniego zaplecza, są po prostu praktycznie niemożliwe, no to cały czas brakuje pieniędzy ze strony ministerstwa, więc idziemy do rektora naszej uczelni i mówimy mu: potrzebujemy akademika. On mówi: no tak, ale ja nie mam pieniędzy, bo to jest ogromna inwestycja. Więc oczywiście przesuwa się w dobrą stronę. Na przykład ten przykład akademika Jowita w Poznaniu, który oczywiście to jest proces długi, bo to są zamówienia publiczne, projekty i tak dalej, no ale trwa ten proces i będzie remontowany i będzie otwarty z powrotem dla studentów, mimo że miał zostać po prostu sprzedany czy tam wyburzony. Więc punktowo te sukcesy są i też tak narracyjnie idziemy w dobrą stronę, ale no wszystkie te rozwiązania, które były do tej pory, na przykład fundusz dopłat wprowadzony w zeszłym roku, to są po prostu rozwiązania o kilka skal za małe. To są za małe pieniądze na ten kryzys, który potrzebujemy, potrzeba większych inwestycji, trzeba budować te akademiki, trzeba je remontować, no i po prostu zapewniać miejsca, w których ludzie będą mogli mieszkać w czasie swoich studiów za niską cenę.
11: Ja mam pytanie do Marty Kamińskiej. To jest tak, że faktycznie problemem są pieniądze, których nie ma, w tym wypadku na akademiki, na ich utrzymanie? Czy też można powiedzieć, że rektorzy publicznych uczelni no, nie wykazują wystarczająco dużo dobrej woli?
1: No myślę, że jest to wynik całego procesu, który w ogóle przesuwa narrację z tego, jaka jest rola uczelni wyższych w Polsce, bo my wierzymy w to, że rolą uczelni wyższych jest kształcenie i że pełnią ważną rolę społeczną, a nie są tylko kolejną usługą na rynku, która daje nam dyplom. No i niestety spotykamy się z tym, że Uczelnie nie dbają o bezpieczeństwo materialne społeczeństwa i nie prowadzą racjonalnej polityki socjalnej, a raczej przerzucają odpowiedzialność na pojedyncze osoby i studentów i każdy musi sobie radzić sam, po prostu jest pozostawiony właśnie sam sobie.
11: To może to jest tym, część wyższego wykształcenia właśnie.
1: Praktyka.
11: Tak, praktyka czyni mistrza, dokładnie.
1: No niestety widzimy, że to jest nieskuteczne, bo to, co też poruszamy, że odbija się to bardzo na kulturze studenckiej, na tym, że jakby cały proces tworzenia wiedzy gdzieś też, no jednak ta sytuacja materialna uderza potem w te rzeczy też. No i to jest w zasadzie kolejna rzecz, którą w ogóle poruszamy, że nie ogranicza się to tylko do akademików, ale do całej sytuacji materialnej też właśnie na przykład publicznych stołówek, ale też klubów studenckich, które funkcjonowały, ale niestety zostały praktycznie wszystkie zamknięte. No i nie ma nawet przestrzeni, żeby taką kulturę studencką tworzyć, już nie mówiąc o tym, że nie ma na to czasu, bo trzeba na studiach pracować.
13: A powiedzcie proszę, jak wyglądają te, bo rozmawiamy o tych akademikach, ale jak wyglądają kryteria przyznawania miejsca w akademiku aktualnie? Bo są chyba dwa, tak, Stanisław?
0: To oczywiście zależy od uczelni, od tego, jak bardzo źle jest na danej uczelni z liczbą miejsc. Są takie miejsca jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która ma miejsc w akademikach na tyle dużo, że przynajmniej w poprzednich latach była w stanie zapewnić wszystkim osobom idącym na pierwszy rok, które chcą mieć miejsce w akademiku, po prostu miejsce w akademiku. No na różnych uczelniach właśnie to są te różne kryteria. Czasami to jest tylko kryterium takie odległościowe, jak daleko mamy od stałego miejsca zamieszkania do uczelni. To jest też kryterium dochodowe. Czasami to jest jakaś kombinacja plus jakieś dodatkowe punkty za osiągnięcia. To są wszystko systemy, które sobie wymyślają uczelnie. No ale to jest wszystko takie, taka ekonomia niedoboru, to znaczy musimy jakoś rozdzielić te kilka procent miejsc pomiędzy studentów, znaleźć tych, którym jest to potrzebne najbardziej, powiedzmy, no ale co roku się pojawiają sytuacje na różnych uczelniach, że to są setki osób, którym te wnioski są odrzucane i które po prostu zostają na lodzie i muszą wyłożyć kolejne kwoty na wynajem na rynku prywatnym.
11: Mhm. A słuchajcie, wbrew takim pojawiającym się niekiedy plotkom, student musi jeść. To mam do was obojga pytanie, ile powinien kosztować lunch studencki w stołówce studenckiej, żeby studenta było na ten codzienny lunch stać? Marta.
1: No w tym momencie zderzamy się z outsourcingiem i z tym, że rzeczy, które pokazywane są nam jako stołówki, to są tak naprawdę prywatne bistra, które nastawione są na zysk. No nie chcę tutaj rzucać cenami, ile to, za ile sprzedać kanapkę czy zupę, ale teraz no widzimy Starbucksy z kanapką za 20 zł, na przykład na uczelniach, na której spędzamy czasami po kilkanaście godzin, albo automaty z 7 Days'em i batonem. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak no, gdzieś jest
11: czytałem,
1: to...
11: Że któraś z warszawskich stołówek, nie wiem czy uniwersytecka, proponuje zestawy po 30 kilka złotych. No to jest taka cena jak na mieście, przepraszam. Taki mam interes jeść w tej stołówce studenckiej, skoro mogę pójść sobie zjeść gdzie indziej. To bez sensu zupełnie.
0: No, w Warszawie mamy tak naprawdę jedną stołówkę uniwersytecką, czy tam uczelnianą, czy tam studencką na Uniwersytecie Warszawskim, czyli takie miejsce, które no nie operuje właśnie po to, żeby dostać zysk, tylko po to, żeby zapewnić studiującym i pracującym na uczelni tanie, pożywne jedzenie. No i tam w naszej stołówce na Obłoźnej, której jesteśmy wielkimi fanami, obiad kosztuje w zestawie studenckim 17 zł. W takim abonamencie trzeba sobie zamówić odpowiednio wcześniej, więc to jest trochę anarchoniczny system, no ale...
13: Ale działa.
0: Wciąż działa. No ale to jest właśnie jedyne miejsce w Warszawie, jedno z dwóch w Polsce na uczelniach. Jeszcze 20 lat temu takich miejsc było, jeżeli dobrze pamiętam, 130, czyli w zasadzie prawie na każdej uczelni, w prawie każdym mieście można było takie miejsca znaleźć, które były finansowane z budżetu uczelni, czy z budżetu ogólnopolskiego. Jeżeli chodzi o ceny, no to te 17 zł to nie musimy się zatrzymywać tutaj, bo od maja we Francji, bardzo drogim w porównaniu do Polski kraju do utrzymania, tam się je obiad, jak się jest studentem na stołówce za 1 euro, czyli niecałe 5 zł, więc wydaje mi się, że możemy celować nawet wyżej. Ale no do tego wszystkiego oczywiście potrzeba pieniędzy, a przede wszystkim woli politycznej, no bo Teraz trwają prace nad budżetem i już targamy się z Ministerstwem Nauki, które zobowiązało się wprowadzić taki fundusz stołówkowy, który będzie specjalnie w tym celu wprowadzony. Tak dał pieniądze uczelniom na otwieranie i prowadzenie stołówek, żeby one mogły właśnie tolerować stratę, bo nie do tego służą, żeby zarabiać, tylko do tego, żeby wesprzeć studiujących, pracujących. No ale jakoś zawsze brakuje pieniędzy na te rzeczy, które czynią studia rzeczywiście dostępnymi, więc naciskamy, wciąż piszemy. Wystosowaliśmy apel teraz do Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Finansów w czasie tych prac nad budżetem, żeby ten fundusz stołówkowy rzeczywiście się pojawił, żebyśmy mogli zobaczyć zmiany na lepsze na uczelniach, żeby one były bardziej dostępne, żebyśmy mieli coś zjeść po prostu.
13: No to trzymamy za was kciuki.
11: Mamy tylko nadzieję, że gdańscy studenci mają jakieś miejsce, w którym można zjeść, pani Marto.
13: Bardzo wam dziękujemy. Trzymamy kciuki za wasze wojowanie z ministerstwem i za to, żeby te warunki studentów się poprawiły.
0: Stanisław, to ja tylko jeszcze dorzucę, tak? Że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można przeczytać więcej na naszej stronie młodzi.ozzip.pl. Tam dużo opracowań i szczegółów.
13: Przeczytać i pewnie przyłączyć się też do waszych inicjatyw. Zapraszamy. Różnego rodzaju. Stanisław Sieniawski, Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej i Marta Kamińska, Trójmiejskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dziękujemy wam bardzo.
11: Po informacjach Radia Tok FM przeniesiemy się do Krakowa i zwrócimy uwagę na niezwykle interesujący performance, który już wkrótce.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
18: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
17: Stokrotka.
19: I got a word. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po wypadku pociągu niedaleko Przysuchy i proteście maszynistów będą zmiany w przepisach. To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw. W przyszłym tygodniu olej napędowy może przebić granicę 9 zł. Donald Trump przyleciał do Irlandii. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Minuta po 11. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnia wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
1: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało opóźnienia pociągów w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo na torach, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, 3, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące tym kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ratownicy, strażacy, żołnierze i inne służby ćwiczyły wczoraj na Pomorzu akcję ratunkową po zderzeniu pociągów.
4: W zderzeniach taki sygnał zawsze się włącza. Sygnał alarma A1.
5: Chyba teraz otworzyć te drugie drzwi, żebyśmy mogli ewentualnie wynosić osoby najbardziej poszkodowane.
6: Te pozoracje, które my robimy, staramy się, żeby one były dosyć wysokiej wierności, a to powoduje, że trochę się włącza adrenalina.
7: Ej, macie, opatrzcie, co dalej jest oddech? Jeden, cały czas.
6: No i też o to chodzi, żeby w takich przypadkach ci nasi ratownicy ćwiczyli swoje umiejętności, szlifowali je na tyle, żeby po prostu w sytuacji rzeczywistej robić to niejako trochę automatycznie. My zawsze mówimy, że ćwiczymy pewną pamięć mięśniową po to, żeby w sytuacji rzeczywistej sobie tutaj radzić.
1: Z przedstawicielami służb ratunkowych i goszczącej manewry szybkiej kolei miejskiej rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec w tej serii. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk Biura Refleksu Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
8: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest także prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Cezary Jaszczyk.
9: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Wizycie Donalda Trumpa będą towarzyszyć protesty jego przeciwników. Anonimowy telefon zaufania, superwizje, warsztaty i szkolenia. Tak wygląda program wsparcia dla nauczycieli, jaki przez najbliższych kilka miesięcy będzie działał w Białymstoku. Wspieramy uczniów, nauczyciele będący pod coraz większą presją też potrzebują wsparcia. Podkreślam. podkreślają pomysłodawcy programu. A więcej o tym Jakub Medek.
10: Program jest otwarty na wszystkich chętnych, podkreśla jego koordynatorka, psycholożka Julita Woronowicz.
11: Będziemy rozmawiać o stresie, profilaktyce wypalenia zawodowego, o ochronie własnych granic, a także skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest pomoc prawna dla nauczycieli.
10: Wszystkim uczestnikom gwarantujemy anonimowość, dodaje Katarzyna Kieślewska-Martyniuk, pomysłodawczyni programu, obecnie miejska radna, kiedyś nauczycielka.
12: Po to nie ma żadnych zapisów przez dyrektorów szkół, po to nie będzie zapisu przez kuratorium. To będzie takie miejsce, do którego nauczyciel może przyjść albo zadzwonić anonimowo, bez przedstawiania się i poprosić o wsparcie.
10: Na razie program będzie działał do grudnia. Miasto nie wyklucza jednak jego przedłużenia. Jakub Medek, TOK FM.
1: Prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Mowa o Arturze Wabiku, który zaprasza na wystawę Postawy i poglądy z lat 1996-2026. Co pojawi się na ekspozycji?
13: Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał. To są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
1: Wernisaż dziś w Galerii Podbrzezie. Trochę zachmurzona ta sobota, ale będą też przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie spadnie deszcz. 16 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Krakowie, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie, 20 w Gdańsku.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Audycja Wspólna Sobota. Wciąż jesteśmy z Państwem. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jesteśmy jeszcze do godziny 12 i prosimy pozostać z nami, bo jest kilka ciekawych tematów jeszcze przed nami.
15: Oraz wspaniałych gości. Kamil Białaszek, reżyser, scenarzysta, raper, mam napisane na...
16: Dzień dobry, brzmi, cześć.
15: Dzień dobry.
14: Cześć.
15: Za tydzień w Krakowie w ramach Silent Music Festivalu w Parku Pałacowym Radziwiłłów w Balicach Winter Rise. No właśnie, to będzie, słuchaj, koncert, performance, spektakl. Czego się spodziewamy?
16: To będzie rodzaj muzycznego spaceru. Cała koncepcja, może zacznę od opisania jej, polega na tym, że spotykamy się 3 razy w Pałacu Radziwiłłów pod Krakowem w Balicach. Tam razem z muzyką Schuberta, razem z aktorami, tancerzami, performerami przechodzimy sobie taki rodzaj muzycznego spaceru po ogrodzie pałacowym w Balicach i pałacu właśnie. W tych przestrzeniach urządzamy kolejne stacje i na tych stacjach będziemy odgrywać kolejne utwory razem z inscenizacjami, przy czym część z tego to będą klasyczne aranżacje i wykonania Schuberta, takie jakie znamy może, nie wiem, z filharmonii albo z nagrań, a część, nawet spora część będzie luźnymi interpretacjami i inspiracjami opartymi choćby na samplingu i zastosowaniem tej pieśni schubertowskiej, motywów z tych pieśni oraz harmonii z tych pieśni w estetyce bardziej współczesnej, takiej jak punk, trap, rave i w ogóle gatunki bardziej kojarzące nam się z salami klubowymi i imprezowymi.
15: I to są koherentne jakby substancje?
16: Wydaje mi się, że w muzyce Schuberta jest bardzo dużo pewnego rodzaju brudu, taki turpizm, który odkryłem w jego muzyce, zarówno pod względem opowieści, postaci i świata przedstawionego w tych pieśniach, tego, że on opowiada jednak o tułaczu, o jakimś bezdomnym zazwyczaj, o kimś, kto pochodzi z biedy, kim świat manipuluje i szarga i kimś, kto nie za bardzo może się z tego stanu wydobyć, kto jest tylko takim liściem na wietrze. Więc on nie opisywał bynajmniej losów i historii ludzi bogatych, ludzi z rodzin intelektualnych. Wydaje mi się, że u niego właśnie ten brud, już pomijając aspekt życia osobistego Schuberta, no, to, że umarł na chorobę weneryczną, to, że cierpiał na alkoholizm, to wszystko stoi w kontraście jakimś do tego, jaką mamy recepcję tego Schuberta dzisiaj, jak on jest odbierany w kulturze, w popkulturze, jak jeżeli chcemy podkreślić jakiś wysoki intelektualny nastrój, czy nastrój bogactwa, atmosferę bogactwa, to puszczamy Schuberta.
17: No właśnie, on się kojarzy z taką muzyką salonową, prawda? Zresztą no tak te jego koncerty wyglądały, chociaż on sam z takiego środowiska się nie wywodził.
16: No, ja wierzę, że on dużo bardziej chciał, żeby jego pieśni były jednak śpiewane w karczmach i gospodach niż w filharmonii.
15: No bardzo mu współczujemy, naprawdę.
17: Ale zestawiasz z jednej strony, chcesz wyciągnąć ten brud z Schuberta, zestawiasz to z muzyką współczesną, taką właśnie, która też z tego typu tematami się kojarzy, tak? Hip-hop, rave, punk, a jednocześnie będzie się to działo w przestrzeni pałacowej, więc tutaj też na kontraście bazujesz?
16: Tak. Znowu, po pierwsze, performerem, głównym performerem, osobą prowadzącą nas przez tą opowieść jest mój bliski współpracownik i przyjaciel Oliver Woodcock, znany choćby z nowego Pana Tadeusza, tylko że rapowego w mojej reżyserii, który jest właśnie człowiekiem z ulicy, jest reprezentantem wrocławskiego undergroundu i warszawskiego, więc on stanowi kontrast do tej przestrzeni pałacowej. Natomiast tak, pałac i ogrody pałacowe jest to piękne miejsce, miejsce z taką atmosferą, którą widziałem może w jakichś miejscowościach małych we Włoszech, no nieporównywalne tak naprawdę, i atmosfera tego miejsca w połączeniu z muzyką Schuberta i kontrastami, które chcemy

0: stało, więc to jest mega interesujące i będą się pojawiać te tropy.
1: Mhm. To jest w ogóle też ciekawe, bo romantyzm, w którym tworzył przecież Schubert, nie kojarzy nam się teraz tak powszechnie z buntem, a przecież tam też był bunt przeciwko zastanym normom, przeciwko rządom i tak dalej. I jakby rozumiem, że te twoje projekty mogą to też pokazać.
0: No tak, przede wszystkim mówimy sobie tutaj o szale miłosnym, tak? O Schubert tworzył w szale miłosnym, bardzo dużo u niego tego dotyczy. I taki wzór romantic psycho istnieje dalej w kulturze popularnej i ma się dobrze. Więc tak, opowiadamy historię o miłości w dużym sensie, tylko niestety jest to miłość, no nie chcę spoilerować, ale finał nie jest pozytywny.
2: Okay. Projekt ma na celu wydobyć, czytam na stronie internetowej, turpistyczne i niewygodne wątki z twórczości kompozytora, trochę o nich wspominałeś, ale właściwie dlaczego robimy to Schubertowi?
0: To znaczy, dlaczego zdejmujemy go z tego piedestału, a może nawet nie tyle zdejmujemy go z tego piedestału, co dlaczego wyjmujemy go z filharmonii? Bo dla mnie to
2: nie,
0: jest...
2: Dlaczego wydobywamy turpistyczne i niewygodne wątki w jego twórczości?
1: Chyba sam je poruszał.
0: Wydaje mi się, że ze względu na to, że one tam są, w sensie nie mam innego powodu, dla którego chcę odczytać coś z twórczości czyjejś, niż to, że to w tej twórczości jest.
2: No ma sens.
0: I dla mnie przede wszystkim to, w jaki sposób Schubert mi był przedstawiany, przynajmniej od dziecka na lekcjach muzyki, czy właśnie poprzez kulturę popularną w niektórych scenach, gdzie pojawiała się muzyka Schuberta i zawsze było to w kontekście bogactwa, blichtru, przepychu i tak dalej, no to jest to oddanie jakiegoś hołdu i jednocześnie zwrócenie uwagi na jakąś prawdę, którą po prostu pomijałem. I jeżeli zwraca się do mnie Mati Zubik, organizator festiwalu, i mówi, hej Kamil, popracujmy nad Schubertem, to jest pierwsza rzecz, którą ja tak naprawdę w tym Schubercie znalazłem. To była pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę i uznałem, że jest warta opowiedzenia, warta tego, żeby jednak z tą muzyką Schuberta obcować w inny sposób, niż po prostu puszczając ją sobie raz do roku z jakiejś płyty. Mhm.
1: A co twoim zdaniem dzisiaj grałby Schubert?
0: Ja mam taką bardzo przykrą konkluzję, kiedyś już ją miałem, że poeci na przykład romantyczni byliby dzisiaj raperami.
1: Czemu przykrą?
0: Ze względu na ich pragnienie sławy i ze względu na pewne pragnienie ekspozycji, które zarówno u Słowackiego czy Mickiewicza występowało i było widoczne, czy na pewno stylizację, którą wokół siebie kreowali. Jak wiadomo, Mickiewicz w Paryżu udawał takiego szlachetkę po prostu jakiegoś zaściankowego, mimo że dobrze rozumiał, co się do niego mówi. Więc znowu wydaje mi się, że Schubert dzisiaj na pewno eksperymentowałby z muzyką elektroniczną. Na pewno chciałby, żeby jego utwory były grane w dużych salach klubowych czy na imprezach festiwalowych, bo to jest pragnienie, które występowało i występuje wśród wielu artystów tak naprawdę. Chęć dotarcia do szerokiej publiki, chęć trafienia do wielu serc. I myślę, że to jest to, co możemy jeszcze robić z tymi klasykami dzisiaj, to znaczy próbować wykorzystać, inspirować się tą muzyką, żeby dotrzeć do wielu serc.
1: Mhm. Ja bardzo lubię takie odbrązowienie postaci tych, również tych artystów z przeszłości, bo...
2: Ty jesteś jak Boj Żeleński, naprawdę. Trzymamy kciuki za pogodę, bo całość się będzie odbywała, przypomnę, no też w znacznej mierze pod gołym niebem. Za tydzień Silent Music Festival w Parku Pałacu Radziwiłłów w Balicach, a za całość w Interrajze Schuberta odpowiada Kamil Białaszek. Trzymamy mocno, Kamilu, kciuki i dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Za
1: wizytę.
0: Dzięki.
1: A po informacjach TOK FM porozmawiamy o detoksach cyfrowych.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie.

0: Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 11.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Załański apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. A jeszcze dzisiaj w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Kolejne informacje w TOK FM o 11.40.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Audycja wspólna, sobota, 22 minuty po godzinie 11. Mamy propozycję nie do odrzucenia. Teraz prosimy na kwadrans odłożyć, a najlepiej wyłączyć telefony komórkowe.
20: My tak robimy na czas anteny i jesteśmy w stanie to przetrwać. Ale jak takie detoksy cyfrowe wpływają na użytkowników? O tym porozmawiamy z naszą gościnią. A z nami jest pani Katarzyna Drożdżal, psycholog, właścicielka agencji badawczej Selkiep, która prowadzi badania w pracowni psychologii osobowości Instytutu Psychologii PAN. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
20: Pani Katarzyno, ewidentnie mamy taką modę na detoksy cyfrowe. Dzień bez telefonu, weekend bez telefonu, czasami może trochę dłużej bez telefonu albo bez portali społecznościowych. Czy takie detoksy, takie jednodniowy taki na przykład detoks od telefonu czy portali społecznościowych mogą faktycznie przynieść coś pozytywnego?
2: Na pewno mogą przynieść coś pozytywnego i ja myślę w ogóle, że warto sobie zacząć od tego, że z mojej perspektywy rosnąca popularność cyfrowego detoksu nie jest szczególnie zaskakująca. W pewnym sensie to jest taka naturalna odpowiedź na świat, w którym jesteśmy niemal bez przerwy online. No przede wszystkim nie jest to zjawisko też nowe, to pojęcie detoks cyfrowy pojawiło się już lata temu. I już na początku poprzedniej dekady mogliśmy przeczytać pierwsze artykuły o pracownikach czy startupowcach z Doliny Krzemowej, którzy pod wpływem przeciążenia technologią decydowali się na taki właśnie detoks, wyjazdy z restrykcyjnym ograniczeniem dostępu do technologii. Więc to jest coś, co się aktualnie upowszechnia. Ja myślę, że takie masowe pojawienie się tego zjawiska po prostu dużo mówi o tym, na jakim jesteśmy etapie cyfryzacji naszego życia, do którego dotarliśmy. No i jako psycholog, badacz uważam, że to jest kwestia złożonych, skomplikowanych relacji ze światem cyfrowym.
20: Ja zapytałam o to, czy to może przynieść coś dobrego, ponieważ wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś, kto się z tym telefonem nie rozstaje nawet na chwilę, wprowadza taki jednodniowy detoks, no i tak właściwie przez ten cały dzień czuje się zestresowany.
2: Tak, no właśnie, dlatego ja lubię kierować się w stronę pytania, czym jest cyfrowy detoks wobec wymogów współczesnego życia. No badania naukowe nad cyfrowym detoksem nie dają jednoznacznych odpowiedzi, to znaczy rzeczywiście pojawiają się pewne efekty związane z takim odczuwanym stresem, depresją. Natomiast one nie są powszechne i zależą od warunków. I nawet niektóre badania pokazują, że krótkotrwały detoks cyfrowy dla osób, które się nie przygotowały do takiego procesu, może powodować nawet zwiększenie stresu. I to jest prawdopodobnie związane właśnie z tym, o czym teraz pani redaktor powiedziała, czyli takim oderwaniem od tych warunków, których wymaga od nas dzisiejsze życie i zawodowe, i kontakty społeczne, no i funkcjonowanie też w mediach społecznościowych, to jest dosyć powszechne.
19: To w takim razie jak się do tego przygotować, żeby to miało sens, żeby to było skuteczne, żeby to było uzdrawiające może?
20: I żeby nas nie stresowało.
19: Tak.
2: To znaczy przygotowanie moim zdaniem powinno przede wszystkim opierać się na takim rozpoznaniu, dlaczego potrzebuję takiego detoksu cyfrowego. No z czym nam się kojarzy detoks cyfrowy? Pierwsze skojarzenia z jakąś detoksykacją, więc takim poczuciem, że nasze środowisko jest dla nas szkodliwe. I rzeczywiście to środowisko cyfrowe może być szkodliwe, w zależności od tego, jak my używamy mediów społecznościowych czy innych aplikacji, czy w ogóle innych, bo też pamiętajmy o tym, że sam detoks cyfrowy może dotyczyć jednej aplikacji, konkretnego obszaru, może dotyczyć określonego urządzenia, może dotyczyć określonego sposobu wchodzenia w interakcję ze światem cyfrowym. Więc bardzo dużo zależy od tego, co jest moją charakterystyką, moim sposobem wykorzystywania mediów społecznościowych na przykład i przyjrzenia się, jak ten nawyk wygląda w mojej codzienności. Takich bardzo skutecznych metod, które są opisywane i również w literaturze naukowej, jest metoda granic cyfrowych, czyli takiego wyznaczania sobie granic, w których korzystamy i sami się regulujemy, korzystając z różnego rodzaju aplikacji.
19: No świetnie, że pani o tych granicach powiedziała, bo ja ciekaw jestem, gdzie leży granica między intensywnym korzystaniem z telefonu, z aplikacji, a problemem dla psychiatry.
2: To jest bardzo ciekawe ciekawe, dobre pytanie też pod tym kątem, że psychiatria tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy w ogóle istnieje coś takiego jak uzależnienie na przykład od social mediów czy od smartfona. I może zaczniemy od tego, że jest tutaj bardzo dużo takich niejednoznaczności, ponieważ te technologie cyfrowe w różny sposób funkcjonują w naszym codziennym życiu. I można powiedzieć, że ta granica jest po prostu bardzo niejasna. Więc gdyby zapytać psychiatrę, gdzie powinniśmy wyznaczyć sobie taką granicę, na pewno nie będzie on potrafił się posłużyć takimi jednostkami medycznymi, jakąś taką kategoryzacją dotyczącą uzależnień, bo w zasadzie nawet w dzisiejszych klasyfikacjach takich jak ICD, DSM, nie mamy po prostu takiej kategorii uzależnienia od smartfona czy od social mediów. Stąd dlatego właśnie bardzo ważne jest takie samo, ważne jest samopoznanie i zrozumienie, jak te technologie funkcjonują w naszym życiu. Ja bym chciała podkreślić, że sam detoks cyfrowy mocno opiera się na samokontroli, czyli na takim, to trochę wygląda jak restrykcyjna dieta. Zakładam, że w danym momencie nie będę korzystać z social mediów czy z przez jakiś czas wyjeżdżam i przez jakiś czas nie będę korzystać ze smartfona lub radykalnie go ograniczę. I to wymaga dużej kontroli, takiej kontroli poznawczej, kontroli własnego zachowania. A to, co naprawdę potrzebujemy w takiej codzienności, gdzie często to życie od nas wymaga wykorzystania różnego rodzaju urządzeń, to właśnie taka samoregulacja i samoobserwacja. Więc coś o wiele szerszego, nie tylko opartego na takiej samokontroli. I tu dlatego dochodzimy do takiego momentu, w którym nie ma takiej jasnej odpowiedzi. Detoks na pewno nie jest czymś, co zastąpi nam refleksję nad własnym zachowaniem i nad tym, jak funkcjonujemy w social mediach na przykład.
20: To ja teraz uśmiechnę się tutaj do pani o taką poradę, bo ta samoregulacja i samokontrola to wydaje się bardzo kluczowe w takim zdrowym funkcjonowaniu z ekranami, z technologiami, z różnymi aplikacjami. Jak to wypracować u siebie i przede wszystkim jak nauczyć tego dzieci, które no, zaczynają tę swoją przygodę z telefonami coraz wcześniej, a jak wiemy dzieci, jeśli chodzi o samoregulację, no tu trzeba im pomóc.
19: Jeśli mogę się włączyć do tego pytania, tak a propos, no to nie wiem, wydaje mi się, że ta samoregulacja, tak jak powiedziałaś, brzmi bardzo dobrze, ale kto stanie przed lustrem i powie tak, jestem uzależniony od tej czy innej aplikacji, od włączonego telefonu komórkowego. Tak, jestem uzależniony. No, ktoś bardzo odważny tylko. Mówię o dorosłych.
2: Tak. No, dlatego to przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie jest łatwo zobaczyć u siebie te sygnały. One zazwyczaj są rozpoznawane w momencie, kiedy sytuacja jest już dosyć skomplikowana, kiedy to wpływa na nasze relacje społeczne, kiedy mamy takie jasne dowody na to, że coś niedobrego się dzieje. I to zazwyczaj są już takie sytuacje, kiedy ktoś rzeczywiście coś sobie kompensuje tymi mediami społecznościowymi czy jakimś innym rodzajem interakcji. Myślę, że to samo zjawisko, to, że teraz rozmawiamy o detoksie cyfrowym, że to stało się masowe, że to się stało tak aktualne, jest już pewnego rodzaju sygnałem, że my gdzieś tam w tym naszym lustrze dostrzegamy pewne przekroczenie pewnych granic i ten negatywny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. No bo to jest zdecydowanie element związany i z naszym funkcjonowaniem poznawczym, i z naszym oczywiście z procesami uwagowymi. Coraz więcej mówimy o tym, że ta zdolność do skupienia i zdolność skorzystania z treści w internecie jest coraz trudniejsza. To wynika też z tego, jak wchodzimy w interakcję z krótkimi treściami, które na przykład pojawiają się w mediach społecznościowych. Także my odczuwamy te negatywne skutki. Fakty są takie, neurobiolodzy, naukowcy, którzy zajmują się bardziej tymi konsekwencjami dla naszego układu nerwowego, mówią o tym, że my mamy mózg, który wyewoluował w zupełnie innych czasach. Jesteśmy bombardowani taką ilością sygnałów, bodźców, że nasz układ nerwowy nie jest w stanie tego już przetwarzać i radzić sobie z tym.
11: To ja jeszcze wrócę w takim razie, bo tak, no właśnie, bo to cały czas krążymy wokół tego, że to jest bardzo ważne, żeby potrafić jakoś wyłapać te granice i funkcjonować z tymi ekranami, z technologiami w taki zdrowy sposób. Więc w jaki sposób możemy starać się wypracowywać taką samokontrolę i samoregulację u dzieci, no a tym samym być może i u nas samych?
2: Tak, no to przede wszystkim w codzienności warto zacząć od obserwowania czasu spędzonego. To jest taka dosyć podstawowa rada i oczywiście jeśli chodzi o dzieci, dokładnie tak samo powinniśmy przede wszystkim racjonalnie podejść do momentu, w którym dziecko może korzystać z określonych urządzeń, z określonych aplikacji i obserwować ten czas, który jest poświęcany na daną interakcję. I u dorosłych, i u dzieci jest to niezbędne. Nie da się tego uniknąć, po prostu musimy obserwować, na ile jesteśmy podatni na przekraczanie też pewnych limitów, granic. Ponieważ te interakcje są bardzo angażujące, mówi się, że dzieci do pewnego wieku nie powinny w ogóle korzystać ze smartfona, a później z social mediów. No coraz szersza dyskusja na temat tego, kiedy w ogóle powinny być udostępniane tego typu aplikacje, możliwości, platformy dla młodzieży. Dlaczego? Ponieważ tak jak tutaj pojawiło się wcześniej w naszej rozmowie, nasz mózg musi się do tego przygotować. I u dzieci kora przedczołowa nie jest jeszcze rozwinięta. Kora przedczołowa, która odpowiada właśnie za samokontrolę i za samoregulację, więc do pewnego wieku nie będą miały możliwości, żeby się oprzeć tym intensywnym sygnałom i interakcjom, które będą wciągać. To jest w związku z tym niezbędne, żeby pewne zasady wprowadzać i obserwować. Jest to też bardzo skomplikowane. Ja nie chciałabym tutaj tworzyć takiego czarno-białego obrazu, bo musimy pamiętać, że dzieci chcą funkcjonować i uczestniczyć w świecie społecznym, w świecie rówieśników, które jest wypełnione tego typu interakcjami. Dzieci chcą uczestniczyć w platformach społecznościowych, ponieważ wiedzą, jak ważne są w naszym dzisiejszym świecie. Więc przed rodzicami rzeczywiście bardzo trudne zadanie związane z wyznaczeniem tych granic, ale są one niezbędne. Nie ma tutaj takich niejednoznacznych odpowiedzi. No ostatnio dużo mówi się o tej granicy 13 roku życia, żeby ona została podniesiona nawet do 16 roku życia. W niektórych krajach nawet takie regulacje są wprowadzane. Natomiast nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, kiedy młodzi ludzie mogą zacząć korzystać z mediów społecznościowych.
19: Pani Katarzyna Drożdżel, psycholożka, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękujemy za te porady. Ania, ja bym zamykał po prostu telefony dziewczynek w szafce w kuchni na klucz.
11: No to jest bardzo trudne wyzwanie, tu się zgadzam. Także rodzice mają trudne zadanie przed sobą. Ja mam też taki apel, zamieńmy FOMO na
20: JOMO, bo to jest skrót od Joy of Missing Out i to jest podobno jakiś nowy również trend. Bardzo dziękujemy Pani Katarzyno za tę rozmowę, a już po informacjach TOK FM wybierzemy się do Słowenii.
12: Autopromocja.
16: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
21: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
22: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
12: Autopromocja.
16: Reklama.
23: Gabinet masażu, słucham.
24: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
23: Cześć, a co się dzieje?
24: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
23: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
24: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
23: Kochana, sam go stosuję.
25: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
26: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
27: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
28: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
29: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
30: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
32: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
33: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
34: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na przyszły tydzień spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston. Będzie to kolejne spotkanie G20 na szczeblu ministerialnym po sierpniowych obradach ministrów finansów grupy Washville w Karolinie Północnej, w których nieoczekiwanie i przy protestach delegacji europejskich wziął udział minister finansów Rosji. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci, którzy przez 4 lata wspierali centroprawicowy rząd Ulfa Kirstersona, w jutrzejszych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy w historii mogą nie poprawić wyniku, przekonują eksperci. Ambicją lidera nacjonalistów jest zostać premierem w 2030 roku. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria. Pełne wydanie informacji w południe.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja Wspólna Sobota. Jesteśmy z Państwem. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Teraz czas na podróżowanie, bo wakacje się co prawda skończyły, ale to nie znaczy, że czas na podróże się skończył.
5: Pani Marta Cmiel, Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: A dzisiaj będziemy namawiali Państwa na wizytę w Słowenii, bo wydaje mi się, Pani Marto, że o tyle łatwo po Słowenii jest podróżować, że słoweński jest chyba najbardziej podobnym do polskiego językiem słowiańskim. Takie mam wrażenie.
6: Myślę, że Słowacy by się z tym nie zgodzili.
5: Mhm. A mi się wydał bardziej podobny słoweński, tak? Od słowackiego, tak.
6: Myślę, że warto poznać podstawę. Czy gdzieś poszukać w internecie, kiedyś rozmówki były na przykład w przewodnikach turystycznych. I kiedy zna się te podstawowe słówka, które mogą być mylące, to wtedy jesteśmy w stanie na przykład już w internecie sobie wyszukać czegoś na słoweńskich stronach i mniej więcej się zorientować.
4: No dobrze, słuchajcie, ale to chyba nie jest tak, że jadąc do Słowenii będę mówiła po polsku i się dogadam.
5: No właśnie tak.
4: Tak?
5: No właśnie tak miałem.
4: Ja tam byłam 2 razy, jakoś nie szło to w ten sposób.
5: No widzisz. No.
4: Pani Marto, to... No Słowenia to jest dosyć mały kraj, 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej nasze województwo podlaskie. Ale czy to znaczy, że to jest dobry kraj na city breaka?
6: Myślę, że tak. Chociaż byłoby mi szkoda jechać tylko na city break do Słowenii, bo kiedy patrzymy dwuwymiarowo, no to rzeczywiście mamy tę powierzchnię porównywalną do Mazowsza na przykład. Ale jeśli spojrzymy trójwymiarowo, to możemy zwiedzać i góry, i jaskinie. I rzeczywiście, gdybym miała zrobić jakiś plan wycieczki takiego city breaka, to myślę, że udałoby się zobaczyć tylko te największe atrakcje.
5: Mhm. Czyli Lublane.
6: Lublane, Bled. Mhm.
4: No nie wiem, czy zaliczyłabym Lublane do największych atrakcji Słowenii.
5: Dlaczego nie?
4: No góry są piękniejsze. Triglawski Park Narodowy, to ja jestem fanką tej części.
5: No ale ktoś nie lubi gór na przykład,
4: no,
5: a
4: tak,
5: lubi
4: no,
5: miasta.
4: Kwestia dyskusyjna. Może, znaczy jakby wybrzeże też jest piękne, są Piran.
5: No i teraz pokłócimy się, co jest piękne w Słowenii. Tak. Ja jestem fanem Lublany, no nie jest to wielkie miasto, to prawda. No, ale no skoro mówimy o city breaku, no to
4: no
5: musi
4: tak,
5: być
4: dobrze,
5: miasto,
4: dobrze,
5: prawda?
4: Dobrze, niech będzie.
6: Tak, Lublana jest pięknym miastem, zaprojektowanym po trzęsieniu ziemi pod koniec XIX wieku i właśnie przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku przez Jerzego Plecznika jako miasto bardzo przyjazne dla pieszych, dla mieszkańców, miejsce spotkań w centrum. Jest tam bardzo dużo kawiarni, ale miejscowi już coraz bardziej zauważają, że to centrum miasta zostało trochę przejęte przez turystów i znajdują sobie lokale bardziej na obrzeżach.
4: No właśnie, żeby zobaczyć taką prawdziwą Słowenię, no bo Lublana już jest przejęta przez turystów, Bled, nie oszukujmy się, również. Wybrzeże jest malutkie, piękne, ale też bardzo turystyczne. Gdzie trzeba się udać, żeby taką prawdziwą Słowenię zobaczyć?
6: Ja bardzo lubię małe miasta, te stare miasta z historią, która ma w sobie coś ciekawego, intrygującego. W Słowenii przede wszystkim jest bardzo dużo zamków. Jeśli znajdą Państwo, zamek po słoweńsku to jest grad, jeśli znajdą Państwo jakąś mapę słoweńskiej Gradovii, to okaże się, że te zamki są mniej więcej co 20 kilometrów. Także można też zwiedzać poza miastami właśnie tereny takie górskie, gdzieś wzgórza, na których te zamki były budowane. Ale poleciłabym na pewno miasteczko Szkofia Loka, które też jest niedaleko Lublana, jest już u podnóża Alp. Było kiedyś siedzibą biskupów fryzyjskich, jest tam zamek. To jest średniowieczne miasto, w którym jest zachowanych najwięcej budynków jeszcze właśnie z okresu średniowiecza, które ma też galerię sztuki, kawiarnię, zamek właśnie.
4: Brzmi dobrze.
5: A to, że turyści jeszcze tego nie odkryli, jest ciekawe. Tak. Naprawdę.
4: Aż do teraz.
6: I w każdej takiej mniejszej miejscowości też znajdą Państwo Centrum Informacji Turystycznej i jakieś ciekawe wydarzenie w różnych porach roku. Myślę, że dla Szkofiej Loki to jest okres postu i co 5-6 lat odgrywane tam procesja pasyjna Szkofie Loszki Pasjon, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
5: No to wiosną tak. Raczej, gdy tymczasem my tutaj namawiamy Państwa na odwiedzenie, tak, na jesienną podróż, bo ciekawi jesteśmy, Pani Marto, jaka jest Słowenia we wrześniu, jaka jest w październiku, a jaka jest w listopadzie?
6: We wrześniu jest jeszcze bardzo ciepło, więc można zwiedzać, można pojechać też nad morze, można jak najbardziej chodzić po górach. W październiku też, w listopadzie zaczyna już być coraz mniej turystów, ale 11 listopada jest tak zwane martinowanie, czyli święto wina. I wtedy warto znaleźć jakąś wycieczkę po lokalnych winnicach i wybrać się do jednej z trzech krain, gdzie rosną winorośle i pozwiedzać sobie winnice. Tam wtedy są organizowane też tego typu wydarzenia.
4: No jest to dzień wolny również u nas, więc można wykorzystać. A ja czytałam o takiej atrakcji, której no niestety nie zasmakowałam, będąc w Słowenii, czyli o spływie kajakowym w jaskini. To jest gdzieś w Triglawskim Parku Narodowym, tak?
6: Jest kilka jaskiń na pewno, w których organizowane są zwiedzanie właśnie za pomocą łodzi. Polecałabym Państwu chyba najbardziej jaskinię planińską, której stosunkowo niedaleko znanej jaskini postońskiej, gdzie rzeczywiście można pływać łodzią rzeką, która płynie wewnątrz tej jaskini i tam w naturalnym środowisku można zobaczyć właśnie proteusa, tak po słoweńsku czylaweszką rybicę, czyli odmieńca jaskiniowego, taki endemiczny gatunek, który jest wyeksponowany właśnie w jaskini Postojna.
4: A co to takiego? Jak to wygląda?
5: To smok jakiś?
6: No właśnie, wierzono kiedyś, że to są młode smoki. Czylaweszka rybica, dlatego że nie ma na sobie żadnej łustki, tylko przypomina właśnie naszą skórę. Trochę może przypomina malutkiego węgorza, trochę malutkiego węża. Ma taki malutki pyszczek, nie widzi, ale bardzo dobrze sobie radzi w tych kresowych jaskiniach, nie tylko w Słowenii, ale też właśnie na całym tym regionie zjawisk kresowych kurdynarskich.
5: Wspomnieliśmy o smakowaniu, to myślę, że to jest ten moment, w którym skupimy się na smakach słoweńskich. To jest tak, że to jest mieszanka smaków włoskich i bałkańskich, czy kuchnia słoweńska wyróżnia się czymś oryginalnym, czymś zaskakującym dla nas?
6: Na pewno zauważymy tam wpływy zarówno kuchni bałkańskiej, jak i kuchni włoskiej. Ale ta kuchnia taka tradycyjna, którą spotkamy, jeśli wybierzemy się w górę i w jednym ze schronisk zdecydujemy się na posiłek, na pewno dostaniemy taki syty posiłek, który będzie się składał na przykład z klusek, z kaszy gryczanej, ejdowisz gancji, to jest coś charakterystycznego. Różne potrawy z wykorzystaniem kapusty kiszonej też, jota na przykład. Różnego rodzaju gulasze.
4: To może tak bardziej austriacko też trochę brzmi. Takie tak. Wpływy pewnie też tam są, zwłaszcza w tych górskich regionach. A co by pani polecała? Co trzeba zjeść, będąc w Słowenii?
5: Co jest słoweńskim bigosem?
6: Jest rzeczywiście taki gulasz z Prekmurja. Właśnie ta już wspomniana jota. żlikrofi. To są na przykład takie małe pierożki charakterystyczne dla Idrii.
4: A z czym one są?
6: Z różnymi nadzieniami. Mhm. Takim najczęściej spotykanym właściwie na każdym rogu z czymś szybkim do zjedzenia jest burek, który jest też teraz już znany w Polsce. Mhm. Sztrukli, jeszcze jedna taka potrawa, czyli taka rolada zawijana z ciasta, które przypomina ciasto pierogowe, z różnymi nadzieniami, klasycznie z serem, ale teraz też można znaleźć różne bardzo smaki.
4: Tak, to polecamy próbować. Czy Słowenia jest drogim krajem? Bo chyba droższym niż Bałkany.
6: Tak. Myślę, że jeśli chodzi o kawę w restauracjach, jedzenie, nie odczujemy tych cen tak bardzo. Możemy odczuć ceny noclegów, zwłaszcza jeśli to będzie Lublana w sezonie. To ceny potrafią z miesiąca na miesiąc bardzo wzrosnąć.
4: Wiem też, że podróżowanie po samej Słowenii, zwłaszcza samochodem, to jest dosyć kosztowna sprawa. Bo
5: mimo, że kraj jest maleńki.
4: Mimo, że jest maleńki, bo płacimy nie dosyć, że za drogi, to jeszcze za niektóre na przykład tunele, one są też dodatkowo płatne i to nie są małe koszty, oraz parkingi. Tak. Prawie wszędzie za parkowanie auta musimy zapłacić i to nie mało, również przy tych atrakcjach turystycznych, za które płacimy jakby bilet.
6: Tak, i to jest rzeczywiście problem, dlatego że najlepiej jest zwiedzać Słowenię samochodem. Ze względu na to, że na przykład ta sieć kolejowa też, jeszcze powiedzmy, że od strony austriackiej do Lublany dotrzemy dosyć sprawnie. Nad morze będzie już trudniej. I oczywiście jeżdżą też autobusy, które do tych wszystkich miejscowości okolicznych dosyć regularnie nas zawiozą. Są różne pomysły, jak rozwiązać ten problem transportu. Na przykład dookoła Alp Kamnicko-Sawińskich w okresie turystycznym jeździ elektryczny taki busik, hop-on, hop-off, do którego można wsiąść. Słowenia też bardzo stawia na turystykę kolarską.
4: O właśnie, chciałam za to zapytać, czy rower to jest dobry pomysł?
5: No, szczególnie w górach chyba, prawda?
6: Tak. Zdecydowanie rower. Ostatnio słyszałam, że nawet na lotnisku w Lublanie można przywieźć swój rower i od razu na lotnisku są punkty, w których można go złożyć po podróży i ruszyć od razu z lotniska rowerem. Pewnie pociągiem też można rower zabrać. I rzeczywiście jest dużo ciekawych tras rowerowych. Myślę, że możemy zacząć od tych, które najbardziej byłyby polecane dla na przykład rodzin z dziećmi. To są trasy, które biegną dawnymi trasami kolejek wąskotorowych, na przykład z Welenia, Sztrekna, z bardzo ciekawa trasa z Triestu do Porecza w Chorwacji, Parencana, która też biegnie przez słoweńskie wybrzeże. Ale jest też wielu miłośników, którzy takie trasy projektują, też górskie. I taka, o której ostatnio słyszałam, to jest zachodnia taka pętla alpejska, która prowadzi nas od właśnie jeziora Bled przez Alpy, aż do Alp Julijskich i tych najciekawszych przełęczy Wyrszicz na przykład.
4: No musi być piękna.
6: Tak, jest bardzo piękna.
5: Jeśli zdecydujemy się na ten city break, że pozostanę przy tej nazwie, to Lublana na dwa dni to jest okej pomysł?
6: Tak, jak najbardziej, żeby poczuć ducha miasta. Tam w Lublanie jest też bardzo dużo galerii.
5: A no właśnie.
6: Dużo ciekawych wydarzeń. Jeśli na przykład będzie koncert zespołu Laibach w dawnym klasztorze Krzyżowków Kriżankę, to wtedy warto.
4: To musimy sobie zanotować.
5: Tak. Bo mamy w Lublanie również Starówkę, prawda, którą bardzo piękną, którą można zwiedzać, ale też interesująca architektura jest Nowego Miasta, jeżeli ktoś się tym interesuje.
6: Tam przede wszystkim ta część, która prowadzi od stacji kolejowej właśnie do Placu Preszerna, to jest część miasta, w której jest najwięcej architektury secesyjnej, pięknej, z elementami narodowymi, na przykład z motywem goździka na banku spółdzielczym, który jest charakterystyczny też dla ludowej twórczości. Mamy też dużo modernistycznej architektury, ciekawej właśnie z czasów już socjalistycznych, którą projektował na przykład Edward Raunikar i to jest Galeria Narodowa. Ciekawe budynki Astra, Metalka, Nebotycznik, pierwszy drapacz chmur w tej części Europy z wbudowanymi ze względu na trzęsienia ziemi bardzo głęboko w ziemię. Ta konstrukcja jest umocowana, ma kawiarnię, z której widać ze szczytu pięknie też całą Lublanę. ale takie ciekawe budynki, na przykład jak centrala telefoniczna w kształcie fortepianu.
4: Czyli jest to robić w Lublanie? No dobrze, przekonaliście mnie.
5: Namawiamy, naprawdę. To bardzo ładne miasto.
4: Dobrze, bardzo dziękujemy. W ogóle ta Słowenia, wydaje mi się, że na jesień to jest fajny pomysł, bo tam jest też dużo lasów. To jest jeden z najbardziej zalesionych krajów Europy, a jesienią, jak wiemy, lasy są piękne, więc zachęcamy. Bardzo dziękujemy.
6: Zelena, aktywna, zdrowa, główne hasło turystyczne.
5: Pani Marta Cmiel z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej była naszym gościem.
4: Dziękujemy bardzo, a po informacjach TOK FM zapraszamy na spotkanie z Pauliną Nawrocką i audycję Otwarta Kuchnia.
5: Anna Sobańda, Rafał Turowski, dziękujemy. Dziękujemy Magdzie Sikoń za zredagowanie wydania naszego programu. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. Celowe działanie mogło być powodem wczorajszego wypadku kolejowego w Normandii. Na ponad 2 lata więzienia został skazany były burmistrz Stambułu i największy polityczny rywal prezydenta Erdoğana. Minęło południe. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
5: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
4: W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Celowe działanie mogło być powodem wczorajszego wypadku kolejowego w Normandii, w którym ranne zostały 44 osoby. Źródła policyjne twierdzą, że na torach znaleziony został kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach. Były burmistrz Stambułu i największy polityczny rywal tureckiego prezydenta został skazany na 25 miesięcy więzienia. Ekrem İmamoğlu dostał także zakaz działalności publicznej, co może wykluczyć go ze startu w wyborach prezydenckich. Powinno do nich dojść w 2028 roku. Cezary Jaszczyk.
5: Zgodnie z turecką konstytucją prezydent Recep Tayyip Erdoğan nie może ubiegać się już o kolejną kadencję, chyba że doszłoby do przyspieszonych wyborów. Ale przeszkodą dla Erdoğana może być też jego zaawansowany wiek. Prezydent ma już 72 lata. W rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju trwają frakcyjne spory dotyczące przejęcia schedy po Erdoğanie, który podporządkował sobie niemal całe państwo. Utrudnione zadanie ma też opozycja, bo skazany właśnie İmamoğlu jest uważany za jednego z nielicznych polityków, który ma szansę na zwycięskie starcie z obozem władzy. Sąd skazał go za rzekomą obrazę urzędnika. Opozycja mówi o politycznie motywowanym procesie, którego jedynym celem było wyeliminowanie rywala Erdoğana. Bo İmamoğlu już po zatrzymaniu w zeszłym roku został wskazany na kandydata Republikańskiej Partii Ludowej właśnie w wyborach prezydenckich w 2028. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Do przepychanek posłów PiSu z policją doszło wczoraj w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu Michała Sopińskiego, jej dotychczasowego rektora, prawnika powiązanego z prawicą. Sopiński twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona i nie chciał przyjąć jej do wiadomości. Maciej Kluczka.
6: Zachowanie byłego rektora jest niepoważne, bo minister sprawiedliwości ma prawo go odwołać i wyznaczyć nową osobę pełniącą obowiązki, mówi prawnik i polityk lewicy Andrzej Szejna.
7: Rektor będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
6: Pełniącym obowiązki Akademii został profesor Sławomir Cudak, poinformowała wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichardt.
8: Najważniejsze jest w tej chwili dobro studentów, słuchaczy i pracowników uczelni. To jest celem rektora w tej chwili.
6: Te zmiany personalne próbował zablokować Jarosław Kaczyński, bo instytucja Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest mu bliska. Powołana została jeszcze za czasów rządów PiS.
9: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba związana z taką taktyką krok po kroku.
6: Jej głównym zadaniem jest przygotowywanie kadr do pracy w służbie więziennej.
4: Minister Żurek dał 2 tygodnie na przedstawienie harmonogramu wyboru nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ISAJ, która już zbudowała dla wojska mały satelity.
2: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
4: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redławskiej, teren na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
10: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
11: Nie spodziewaliśmy się tak dużej różnicy.
10: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
11: Nastąpują pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
10: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
11: Musimy.
10: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Szesnaście stopni w Krakowie, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie, 20 w Gdańsku, 21 w Szczecinie. Dziś sporo chmur, ale także przejaśnienia na południowym wschodzie i wschodzie deszcz.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu. To jest audycja Otwarta Kuchnia. Minęła godzina 12. Ja nazywam się Paulina Nawrocka i dziś chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania rozmów z archiwum Otwartej Kuchni, które dla Państwa przygotowałam, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Pierwsza z tych rozmów będzie dotyczyła zupełnie darmowego narzędzia, które udostępnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia i które sporo wspólnego ma z jedzeniem, a chodzi o portal diety NFZ, polecany przez wielu dietetyków. Po 12.20 natomiast rozmowa o wielkim skarbie polskich kulinariów, czyli o kiszonkach. To będzie rozmowa z Emilią Schneider z gospodarstwa Dolina Baryczy. Zapraszam serdecznie. A ze mną Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
12: Okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia również swe kulinarne ma oblicze, a to za sprawą portalu diety nfz.gov.pl, który, jak się właśnie dowiedziałam, cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
13: To prawda, my się też bardzo cieszymy, że z Narodowym Funduszem Zdrowia gotuje już ponad 1 milion Polaków. Serwis diety NFZ działa od kilku lat, cały czas się rozwija i w związku z tym przybywa nam coraz więcej użytkowników i są to przede wszystkim osoby, które chcą zadbać o swoje zdrowie, więc jest to dla nas tym bardziej ważne, że dajemy coś, co jest bezpłatne, z czego może korzystać każdy, bez względu na swoje umiejętności kulinarne, bez względu na swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia, bo wszystkie te informacje znajdzie w dietach NFZ.
12: Diety, dietetyka, zdrowe odżywianie generalnie jest wielkim i silnym trendem już od kilku lat. Chcemy się zdrowiej odżywiać, zwracamy większą uwagę na to, co jemy. Ludzie zapisują się na przykład do dietetyków, by jakieś takie gotowe zestawy przepisów dostać. Tutaj rozumiem, można skorzystać z tego online.
13: Serwis diety NFZ jest całkowicie bezpłatny, jest bardzo prosty w obsłudze, bo wystarczy założyć tam konto i właściwie już wchodzimy do tego świata zdrowego gotowania i zdrowego jedzenia, więc bardzo zachęcamy osoby, które chcą schudnąć, które cierpią na niektóre schorzenia i chcą wspomagać się dietą, aby zajrzały do tego serwisu. Wystarczy założyć konto, potem wystarczy określić swoją płeć, wagę, wiek, aktywność fizyczną. Te dane są nam potrzebne, oczywiście wagę i wzrost. Te dane są potrzebne nawet nie nam, tylko po to, aby w serwisie móc znaleźć odpowiednie posiłki, odpowiedniej wartości energetycznej. Ten serwis nazywa się Dieta NFZ, ale jednym z takich głównych elementów jest to, abyśmy przygotowując posiłki, które są tam proponowane, trochę zmienili nasze nawyki żywieniowe, bo dieta zawsze brzmi tak trochę restrykcyjnie, trzeba się ograniczać, coś wolno jeść, czegoś nie wolno jeść o określonej godzinie, więc nie jest to serwis, gdzie znajdziemy przysłowiową szklankę wody i listek sałaty, ale pełnowartościowe, racjonalnie zbudowane posiłki, które są oparte na diecie DASH. Jeżeli ktoś śledzi te wszystkie rankingi diet, zapewniamy, że dieta DASH co roku w poważnych pismach naukowych, dietetycznych jest umieszczana na pierwszym miejscu najczęściej. Jest to dieta, która kiedyś została przygotowana dla osób z problemami z ciśnieniem. Natomiast okazało się, że to, w jaki sposób są komponowane posiłki, to, jakie składniki są wykorzystywane w tej diecie, służy tak naprawdę nam wszystkim. Dieta DASH opiera się na produktach sezonowych, na produktach lokalnych. Nie znajdziemy w niej czerwonego mięsa, nie znajdziemy cukrów, nie znajdziemy produktów przetworzonych, ale za to dużo strączków, dużo dobrych tłuszczów, dużo warzyw, owoców, orzechów, nasion, więc są tam składniki, które są przede wszystkim smaczne, bo nikt nie zarzuci, że maliny, pomidory latem, dobre ryby są niesmaczne, więc one są przede wszystkim smaczne, ale przede wszystkim są korzystne dla naszego zdrowia i to jest nasz cel. Trochę odchudzić Polaków, bo mamy z tym problem i nie ma co się oszukiwać, tyją i dzieci, i dorośli, ale przede wszystkim zmienić nasze nawyki żywieniowe. Co ważne, ten serwis też skłania nas do jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie kupujemy gotowych dań, nie zamawiamy pudełek, gotujemy sami. Jest to też bardzo ważne, że uczymy się razem z tą dietą gotować, obróbki tych produktów i poświęcamy czas na przygotowanie posiłku, który jest bardzo cenny. Korzystając z serwisu możemy wybrać albo jadłospisy tylko dla siebie, albo dla całej rodziny, więc możemy gotować dobrze i zdrowo dla całej rodziny, możemy gotować wspólnie, więc są to takie elementy dodane, gdzie nie tylko zdrowo jemy, nie tylko redukujemy swoją wagę, ale spędzamy wspólnie czas, gotujemy, wracamy do tych miłych chwil, które mogą nam się kojarzyć z dzieciństwem, gdzie, bo też znajdziemy w tym serwisie takie dania, które kojarzą nam się z wakacjami, ze świętami u babci. One są troszeczkę zmodyfikowane, tak aby

0: w których to mięso jest. To jest propozycja na tydzień. Jeżeli ktoś, na przykład tak jak ja, nie jest fanką słodkich śniadań, może znaleźć przepisy na pasty, na twarożek, na śniadania wytrawne. Jeżeli ktoś jest fanem zup, może w tym jadłospisie wymienić dania obiadowe, kolacje, na przykład na zupy. I to też będzie jego decyzja, czy będą to zupy, które będą miały mięso, czy będą to zupy kremy. Więc różnorodność tych przepisów jest bardzo duża. To nie jest tak, że wpadamy w tryb diety, jemy monotonnie, jemy codziennie to samo, po tygodniu mamy dość, rzucamy dietę, możemy wybierać to, co lubimy, to, co jemy najczęściej, to, co nam smakuje, bo nawet właśnie mówiąc o diecie, mamy prawo do tego, aby dobrze się czuć w tym procesie, na przykład redukcji wagi, aby jeść to, co lubimy, w taki sposób, jak lubimy, więc są tam dania gotowane, są dania duszone, jest bardzo dużo sałatek. Dla każdego to coś dobrego tak naprawdę.
1: Aspekt zdrowotny jednak też oczywiście jest istotny, bo to w końcu instytucja zdrowiem się zajmująca i są też jadłospisy, które wspierają jakoś na przykład w walce z przewlekłymi chorobami.
0: Dieta w procesie zdrowienia, leczenia w przypadku bardzo wielu chorób jest niezwykle ważnym elementem, więc postawiliśmy też na wsparcie tych osób, które chorują. Ja chcę podkreślić, że absolutnie Narodowy Fundusz Zdrowia nie proponuje diety zamiast leczenia, wizyt u lekarza i...
1: Takie zarzuty się pojawiały.
0: Takie zarzuty się nie pojawiały, ale wolę je uprzedzić. Pamiętajmy o tym, że w przypadku cukrzycy, chorób serca, Hashimoto, zaparć, osteoporozy, dieta jest jednym z elementów wspierających terapię, powodujących, że pacjent w trakcie leczenia dzięki właściwej diecie szybciej zdrowieje, czy ten proces leczenia przebiega sprawniej. W przypadku tych diet skierowanych do osób z konkretnymi schorzeniami, te potrawy są przygotowane tak, aby wyeliminować pewne produkty, które są niekorzystne w przypadku konkretnej choroby, czy też postawić większy nacisk na te produkty, na te dania i składniki, które mogą pomóc w zdrowieniu.
1: Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Ja z pewnością przetestuję i Państwa do tego zachęcam. Moją gościnią w Otwartej Kuchni była Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego NFZ. Dziękuję.
0: Dziękuję i życzę Państwu smacznego.
1: Słyszymy się już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM.
2: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
3: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Budżet zjadł nas na śniadanie.
7: Wszystko zjadł.
8: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
9: Ja chciałbym my money, wasz bank.
10: Pan usiądzie, pan poczeka.
8: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
6: I musi minąć 10 milionów lat.
8: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
11: Narzekajcie.
8: Chwalcie.
6: Znowu nic nie wymyśliłam.
8: Bądźcie z nami.
5: Autopromocja.
12: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
13: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl

0: i w autoryzowanych salonach marki.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Stanach. Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku. Prezydent Donald Trump twierdzi, że zgodziłby się na budowę przez chińskie firmy fabryk samochodowych w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie zdementował pogłoski mówiące o tym, że zamierza wpuścić na amerykański rynek chińskie samochody w ramach szerszego układu z Chinami. Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę przekroczyła 7 tysięcy, a ponad 3 tysiące osób zmarło z powodu choroby. Takie dane podają władze Demokratycznej Republiki Konga. Obecna epidemia jest najtragiczniejszą w historii kraju. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. I zapraszam na drugą dziś część programu, którego głównym bohaterem będzie fascynujący proces. Jeden z najpiękniejszych moim zdaniem procesów kulinarnych, czyli kiszenie. Proces, którego wartości kulturowej i historycznej w polskiej kuchni naprawdę nie sposób zmierzyć, bo ze względu na specyficzne warunki geograficzne, w których od choćby suszenia na słońcu raczej w grę nie wchodziło, to właśnie kiszenie obok wędzenia było najbardziej charakterystyczną tutaj dla naszych przodków metodą konserwowania żywności, przechowywania go na dłużej i wreszcie z tego względu odpowiada ono za najbardziej charakterystyczne polskie smaki, jakim jest właśnie smak dymny, tu wędzenie oczywiście, i smak kwaśny, za który kiszenie często odpowiada. Kiszenie to jest jedna z najstarszych metod konserwacji i utrwalania żywności z wykorzystaniem fermentacji mlekowej. Technika stara jak świat, a zaraz niezwykle prosta. Przeczytałam w jednej z książek, że technicznie to trochę proces kontrolowanego psucia. Fermentacja pojęcie ciut szersze niż kiszenie, bo dotyka całego zakresu działania mikroorganizmów wykorzystywanego w przetwarzaniu żywności, czyli drożdży, bakterii, pleśni, które w odpowiednich warunkach wytwarzają różne enzymy i związki. I produktów, które w wyniku fermentacji otrzymujemy, jest naprawdę całe mnóstwo. Począwszy od leków, jak choćby najsłynniejsza penicylina, ale i sery, jogurty, surowe kiełbasy, pieczywo, piwo, ocet, wino. Specyficznym rodzajem tych produktów fermentowanych są kiszonki i kisi się zasadniczo oczywiście warzywa i owoce. A ze mną już zapowiadana gościni Emilia Schneider z Gospodarstwa Rolnego Kiszonki z Doliny Baryczy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
13: Ekspertka od kiszenia na wielu płaszczyznach, bo i teoretyczka, ale i przede wszystkim praktyczka.
7: Tak, dokładnie. Kisimy od 3 pokoleń w naszej rodzinie, od 60 lat, ale też uczymy kisić.
13: Kiszenie chyba wreszcie zaczyna zajmować taką istotną rolę, jeśli chodzi o myślenie o kulinariach. Robi się modne i to robi się modne w młodszym pokoleniu.
7: Tak, bardzo mnie to cieszy. Zaczynamy brać znowu wiatr w żagle, tak jak moi rodzice nie mieli żadnego problemu ze zbytem na kiszoną kapustę czy ogórki 40-30 lat temu. To rzeczywiście nasze pokolenie jeszcze 10 lat temu zastanawialiśmy się, czy w ogóle kontynuować tą tradycję, bo no, nikt już kapusty kiszonej za bardzo nie chce, a Polacy zachwycali się zachodnią dietą z sushi, spaghetti, pizza, ewentualnie kimchi. Ale oto nareszcie powstała znowu, wróciła moda na kiszonki, kapusta wraca na salon. Dla nas to jest miód na serce.
13: Ten renesans kiszonkowego podejścia to jest też historia pani życia, bo pojawił się pomysł, by jednak to rodzinne gospodarstwo żyjące z uprawy warzyw i ich przetwórstwa opuścić na rzecz wielkomiejskiego stylu.
7: Tak, dokładnie. No, wychowałam się w malutkiej wioseczce. W moim dzieciństwie nie było nawet asfaltu, już nie mówię o telefonie, więc marzyłam o wielkim świecie, marzyłam o tym, żeby się wyrwać z tego pola, poznać ludzi. No i wtedy kariera w warszawskich korporacjach, w globalnych koncernach wydawała mi się najlepszym wyjściem. Mieszkałam przez 8 lat w Warszawie i zatęskniłam z powrotem za moją cudowną Doliną Baryczy, niebieskim niebem, zielonymi przestrzeniami, za polem i wiedziałam już, że tam jest moje serce.
13: Know-how było rodzinne i tym know-how dzisiaj się ze słuchaczami trochę podzielimy, bo kiszenie tak naprawdę z jednej strony procesem jest bardzo łatwym, z drugiej strony sporo rzeczy może pójść nie tak. Obrasta niejako trochę mitami, że tu wybucha, tu pleśnieje, a tu właściwie raz wyszło, raz nie wyszło. Czy to jest trudny proces?
7: To jest bardzo prosta sprawa, ale rzeczywiście najważniejsze są szczegóły. Jak poznamy kilka podstawowych zasad, to powinno nam się wszystko udać, ale najważniejsze to jest mieć w tym przyjemność i mieć dla siebie też taką wyrozumiałość. Nawet nam co roku coś nie wychodzi, bo rzeczywiście to jest natura, to jest naturalny proces. Natomiast podstawa to są warzywa. Kisimy w szczycie sezonu, wtedy kiedy jest sezon na ogórki, czyli latem ogórki, kiedy jest sezon na kapustę, czyli jesienią kapusta. Zimą możemy kisić warzywa okopowe, na przykład buraki, marchewkę, seler, pietruszkę. Wiosną możemy kisić rzodkiewki, kalafiory, sałaty, pomidory, możemy kisić latem jesienią, paprykę. Właściwie kisić można wszystko, ważne, żeby właśnie kupować te warzywa w dobrym, sprawdzonym źródle, w gospodarstwach, ale też na targach, bazarkach, żeby to były świeże, prosto z pola zebrane warzywa. No i właśnie sezonowe.
13: W szczycie sezonu, dlatego że w procesie kiszenia tak naprawdę zjadane są cukry, które no, każde warzywo czy owoc posiada. I one najsłodsze są, tych cukrów mają najwięcej właśnie wtedy, kiedy są najbardziej dojrzałe.
7: Dokładnie tak. Jestem zachwycona, że tak się tu rozumiemy, bo rzeczywiście to warzywo musi urosnąć w swoim naturalnym tempie, nie być przyspieszane, doświadczyć słońca. Wtedy ten naturalne wycukrzenie powstaje. No, wszyscy się dziwią, jak ogórek ma cukier. No ma. I to jest właśnie ta pożywka dla bakterii probiotycznych. Burak też, oczywiście tutaj wiemy, że buraczki są słodkie z natury, ale wspaniała wiadomość dla diabetyków, po ukiszeniu taki burak tego cukru już prawie nie ma i wtedy możemy go jeść zupełnie spokojnie, bo cukier jest przerabiany przez bakterie probiotyczne, które go zjadając namnażają się. Jest ich coraz więcej. Wtedy te bakterie probiotyczne są żywe. Jest ich wiele, mnogość szczepów tych bakterii probiotycznych. I to też jest istotne, bo nie chodzi tylko o to, żeby to były miliardy jednego szczepu bakterii, ale żebyśmy mieli mnogość tych szczepów, ponieważ każdy szczep odpowiedzialny jest za inne rzeczy w naszym organizmie. Niektóre za oczyszczanie organizmu, za budowanie odporności, a niektóre za nasz nastrój, chęć do życia i energię. Więc warto jeść takie naturalne, spontanicznie kiszone warzywa, ponieważ wtedy tą mnogość bakterii probiotycznych mamy największą.
13: Dotknęłyśmy już tematu tego, że kiszonki są bardzo zdrowe, mają na pewno bardzo mało kalorii przez to, że te bakterie cukry pozjadały, ale one też doskonale no, działają, wspierają naszą florę bakteryjną. W ostatnich latach coraz więcej się mówi, że jelita to ten drugi mózg i powinniśmy o nie dbać.
7: tak, nawet mówi się, że 80% odporności pochodzi z jelit i właściwie to jest niesamowicie logiczne. Kiedy tankujemy samochód na stacji, nie tankujemy byle czego albo coś, co jest polecane, albo gdzieś, gdzie dostaniemy jakiś gratis, tylko dobieramy odpowiednie paliwo do silnika naszego samochodu. Gdyby potraktować nasze ciało jako właśnie taki nasz jedyny, najlepszy możliwy samochód, jaki mamy do dyspozycji podczas podróży na planecie Ziemia, to powinniśmy sobie tankować, czyli zjadać to, co nam służy. To jest odpowiednie dla naszego silnika, żeby mieć długie osiągi i daleki przebieg. Więc powinniśmy się koncentrować na odpowiednim paliwie do naszego energii życiowej. Stąd właśnie te kiszonki nas tutaj bardzo wspierają. Mamy tutaj błonnik, mamy mikroelementy, mamy witaminę C, ale też cały spektrum innych witamin, które działają i dla mnie, ja uważam, co najważniejsze, to właśnie wartości prebiotyczne i probiotyczne, czyli coś, co wspiera nasze jelita, żeby tam cała masa mikroorganizmów, bakterii wspierała nasz organizm.
13: Czyli co, kiszonki codziennie, jeśli nie mamy jakichś przeciwwskazań?
7: Ja uważam, że tak. Oczywiście nie ogromne ilości, bo tutaj wiadomo, może być SIBO, możemy mieć przerost tej flory bakteryjnej. Natomiast w dzisiejszej diecie, tak jak obserwuję wycieczki, które do mnie przyjeżdżają, śniadaniówki, które dzieci mają, tak dużo obfituje w jedzenie niestety przetworzone, w żywność, która nie odżywia, tylko jest takim zapychaczem. Jest mnóstwo słodkości, chipsów i tak dalej, więc dla równowagi, a najlepiej taki reset sobie zrobić, to rzeczywiście te kiszonki powinniśmy jeść codziennie. Przed każdym posiłkiem wystarczy łyżeczka kiszonej kapusty, wtedy już odpowiednio się zaczynają robić soki w kwasie żołądkowym, już ten proces trawienny się uruchamia. Czy zacząć dzień malutkim kieliszkiem na zdrowie zakwasu z buraka, czy zakończyć dzień zakwasem z kapusty. I znowu, nie mówię tu o całej szklance, bo to rzeczywiście zawiera dużo soli. Kiszonki w procesie kiszenia musimy użyć soli, to jest nasz jedyny konserwant. Natomiast warto tutaj patrzeć na spożycie, ale jeżeli będziemy codziennie jeść po troszeczkę, to będzie tylko na zdrowie.
13: Coraz częściej też mam wrażenie, do świadomości przebijają się te komunikaty, że służy nam to, co jest niejako historycznie i kulturowo związane z naszym obszarem, z naszym terroir, jak to mówią kucharze, czyli tym miejscem, gdzie żyjemy. I tak historycznie, kulturowo kiszenie było jedną z popularniejszych metod przetwórstwa tutaj w Polsce, na naszych ziemiach. Kiszono oczywiście to, co było, czyli żadne tam egzotyczne jarzyny czy owoce. I to budowało ten nasz specyficzny wzorzec flory bakteryjnej, czy w ogóle funkcjonowania. Stąd też warto jeść także te kiszone warzywa, właśnie mocno sezonowe. Mamy teraz porę kapuścianą de facto, bo jesień. I to jest, wydaje mi się, że jak ogórki już większość osób potrafi w domu zrobić, małosolne to w ogóle bardzo niska bariera wejścia w świat kiszenia, ale z kapustą jest już chyba więcej zabawy.
7: I tak, i nie. Rzeczywiście kapusta wydaje się trudniejsza, ponieważ jest po pierwsze duża i ciężka. Trzeba ją pokroić, czyli poszatkować. Ale jedyny składnik, który do tej kapusty musimy dodać, to jest sól. I tutaj możemy, ja bardzo zachęcam do naszej polskiej soli kamiennej, kłodawskiej. Ma mnóstwo dobrych, cennych mikroelementów, wartości, które możemy dodatkowo przy tej kiszonce zużyć. Naprawdę wygrywa w porównaniu z solą ważoną. Warto sprawdzić, czy nie ma, jak kupujemy sól, czy tam nie ma antyzbrylaczy, dodatków, które niekorzystnie działają. Natomiast, załóżmy, mamy tą sól kamienną, mamy kapustę. Kroimy tą kapustę, szatkujemy na szatkownicy. Jeśli nie mamy, wystarczy tylko dobry nóż. Ja robię tak, że przekrajam ją na pół, potem na ćwiartkę i już mam odpowiednio mniejszy kawałek kapusty. Dopiero wtedy biorę się za takie już makaroniki, w cudzysłowie, kapuściane, żeby tutaj już takie wiórki porobić. Kroimy. Musimy przed tym krojeniem zważyć naszą kapustę i dobieramy odpowiednią ilość soli. Sól polecam w 2%, czyli mamy w naszym gospodarstwie na 100 kilo kapusty, 2 kilo soli, ale myślę, że sobie każdy tutaj już przeliczy na odpowiednio na swoją domową wartości.
13: Czyli na przykład na kilogram poszatkowanej kapusty to będzie 20 gramów, jakieś 4 łyżki płaskie.
7: Dokładnie tak. I mamy w takim razie tą kapustę, uszykowaną odpowiednią ilość soli i miskę, do której wrzucamy już pokrojone wiórki. Kiedy już skroimy tą kapustę, przesypujemy ją tą solą w tej misce i mieszamy i zostawiamy na troszkę, niech ona puści sok. Możemy oczywiście od razu przejść do ubijania, ale to się umęczymy, a jak zostawimy taką obsypaną solą kapustę, to ona sama już zacznie mięknąć i Po pół godzinie przekładamy ją do słoika albo do pojemnika, w którym chcemy kisić. Może to być kamionka, no ale załóżmy, że robimy to w słoikach. I w tym momencie musimy ubijać, czyli dusić tą kapustę. Przekładamy tą kapustę posoloną i dusimy każdą warstwę, czyli garść kapusty do słoika i ubijamy. Ja na warsztatach tak się bawię często z dzieciakami. Bierzemy takie ubijaczki, to są drewniane takie łyżki, ale można kupić gałkę, taką kulkę. Sprawdzają się też takie świetne ubijaki do przygotowywania mojito.
13: Barmańskie.
7: Tak, bo one mają takie ząbki, więc z tej kapusty ten sok wychodzi szybciej. No i tak, wkładamy garść kapusty i 10 kroków ciężkiego słonia, czyli ubijamy. Nie chodzi o to, żeby tak głośno i mocno, tylko tak z dociskiem. I kiedy już nam wydaje nam się, że tych słoików będzie całe mnóstwo, to nagle widzimy, że tej kapusty się bardzo dużo mieści, bo ona musi być porządnie ubita. I patrzymy, jak wychodzi nam woda z pianką. Z tej kapusty musimy wydusić sok. I kiedy już będziemy mieć pełny słoik kapusty, a na wierzchu z centymetr, no chociaż pół, wody z pianką, czyli tego soku kapuścianego, to już wiemy, że jest gotowe. Zakręcamy i odstawiamy na kilka dni do tygodnia w temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu. To znaczy najważniejsze nie na oknie i żeby też to nie było blisko piekarnika, zmywarki albo kuchenki, dlatego że jeżeli jakąkolwiek kiszonkę robimy i położymy w miejscu, gdzie jest narażona na nagłe skoki dość wysokiej temperatury, może nam to pójść w fermentację mannitową, czyli spowoduje taki żel w kiszonce. To nie wygląda sympatycznie, nie chcemy tego, więc odstawiamy to w miejsce takie o ustabilizowanej temperaturze pokojowej. Najważniejsze, żeby wtedy słoik położyć do głębokiego talerza, bo może się okazać, że w trakcie kiszenia, co jest potrzebne i pożądane, zacznie nam syczeć, bąbelkować, buzować i wyciekać. Jak wycieknie nam do talerzyka, no to nie będziemy mieć bałaganu, a jednocześnie jeśli się pojawi ten cały proces, to całe syczenie i bąbelkowanie, to znaczy, że już tam się życie bakterii probiotycznych namnaża.
13: I tu na chwilkę postawimy kropkę, na chwilkę, by mogli Państwo wysłuchać oczywiście aktualnych informacji w Radiu Tok FM, ale nie żegnamy się ani z kiszeniem kapusty, ani z panią Emilią Schneider. Za chwilę wracamy do rozmowy o sekretach kiszenia.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański rek.
6: Pierogi z serem.
7: Makaron carbonara.
8: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Pociągi znowu jeżdżą między Radomiem a Przysuchą. Kolejarze postawili na tory ostatni wagon wyklejony w środowym wypadku. Ruch odbywa się na razie jednym torem wahadłowo. W środę w Sokolnikach Suchych w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Byli także ranni, w tym maszynista pociągu. Wczoraj kolejowi związkowcy w całym kraju domagali się zwiększenia bezpieczeństwa na torach. Ministerstwo Infrastruktury chce, by za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle można było stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Celowe działanie mogło być powodem wczorajszego wypadku kolejowego w Normandii, w którym ranne zostały 44 osoby. Źródła policyjne twierdzą, że na torach znaleziono został kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach. W Himalajach na północy Indii w ostatnich dekadach wzrosła liczba i wielkość lodowcowych jezior. Rośnie więc ryzyko pojawienia się powodzi w niżej położonych rejonach. Ostrzegają przed tym naukowcy z Uniwersytetu Karola w Pradze. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 13.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Przy mikrofonie wciąż Paulina Nawrocka. To jest audycja Otwarta Kuchnia, w której wracamy do rozmowy z Emilią Schneider z gospodarstwa Kiszonki z Doliny Baryczy. Przed skrótem informacji rozmawiałyśmy o królowej polskiego kiszonego stołu, czyli kiszonej kapuście. Zapraszam do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy. Pamiętam swoje okresy fascynacji pieczeniem chleba i eksperymentów z zakwasem i że to było fascynujące, że tak naprawdę nie ma jednej reguły czy sposobu, nawet zachowując te same warunki brzegowe, że to czasami i tak wyjdzie inaczej i że wpływ mają nawet takie czynniki jak temperatura powietrza albo i pogoda. Czy jest tak, jak ludowo porzekadła mówiły, że jak burza, to kiszonki nie wyjdą?
12: Absolutnie tak, potwierdzam to. Jak są pioruny, jak jest burza, to są też żywe organizmy, widocznie się zestresowały. Pełnia księżyca może też mieć wpływ, właśnie wahania ciśnienia, nasz nastrój, wszystko co się dzieje, także nie miejmy do siebie pretensji, jeżeli coś się zadzieje nie tak w słoiczku, natomiast w 99% udaje się.
11: Kiszenie polskiej kapusty jest trochę inne niż bardzo popularne, wspomniane przez panią wcześniej kimchi, które też zrobiło furorę na polskich stołach i ja ubolewałam również na tej antenie, że Koreańczycy potrafili swoją kiszoną kapustę sprzedać na cały świat, a my naszą niekoniecznie. Ale tam to trochę inaczej chyba przebiega, bo zalewa się często solanką według niektórych przepisów.
12: Tak, tam kapustę pekińską zalewa się solanką, dodatkowo dodaje się kleiku ryżowego, czyli wody pogotowanym ryżu, dodaje się sosu rybnego, sosu sojowego czasami, więc to jest, są różne dodatki. Natomiast możemy sobie, jeżeli chcemy, zrobić takie autorskie, polskie, domowe kimchi. Ja to trochę nazywam taką sezonową sałatką jesienną albo kiszonką z okazji wakacji. Jeżeli mamy w domu różne warzywa i wiemy, że za chwilę wyjeżdżamy, a nie chcielibyśmy ich zmarnować i wyrzucić, to jest świetny patent. Otwieramy duży słoik, ważne, żeby był wyparzony, i wrzucamy po kolei pokrojone te warzywa. Jeżeli mamy jakąś marchewkę, pietruszkę, seler, kapustę, białą czy czerwoną, kroimy na drobniej, wrzucamy. Możemy dorzucić rzodkiewkę, kalafior i nawet ogórka. Zalewamy to wszystko solanką, znowu łyżka soli na litr zimnej, nieprzygotowanej, surowej wody. To też jest ważne. Tutaj może od razu powiem dlaczego. Jeżeli zalewamy wodą gorącą, przegotowaną, to jest to woda, która jest już z natury miękka, bo wytrącił się nam kamień, wapń, magnes w słoiku, w czajniku. I w tym momencie woda miękka powoduje szybsze mięknięcie warzyw w kiszeniu. Jak chcemy mieć twarde, chrupkie ogórki, zalewajmy surową, twardą wodą. No i tak, zalewamy tą solanką, zakręcamy słoik, zostawiamy w temperaturze pokojowej w głębokim talerzu, wyjeżdżamy na wakacje, wracamy, stęsknieni polskich kiszonych smaków, odkręcamy słoik i mamy taką sałatkę warzywną a la kimchi, bo tak naprawdę to właśnie jest mieszanka kiszonych warzyw. Jakbyśmy tam dodali papryczki gochugaru, czyli tej typowej, która w Korei jest używana do kimchi, no to już można powiedzieć, mamy kimchi wege, bo nie ma sosu rybnego. No i tak to wygląda. Mm-hmm.
11: Zatrzymam się na chwilkę przy wodzie, bo to też jest taka kwestia, która często jest poruszana wśród miłośników kiszenia, czy wśród adeptów tego procesu. Czy to jest tak, że warto sięgnąć po jakąś wodę mineralną, albo źródlaną, albo filtrowaną, czy po prostu bierzemy, co w kranie leci i używamy?
12: Ja myślę, że najlepiej tego nie komplikować i żebyśmy kisili i się tego nie bali. Czyli odkręcamy kranówkę i tak jak mieszkałam w Warszawie, piłam kranówkę 8 lat warszawską, wiem, że jest dobra. Piję kranówkę wrocławską, wiem, że jest dobra. Zachęcam do wody prosto z kranu. Boimy się chloru. Słuchajcie, jak będziecie mieszać sól, bo oczywiście wsypujemy łyżkę soli na litr wody i musimy ją porządnie rozpuścić, tą sól, czyli musimy mieszać i mieszać. Zimna woda, sól kamienna, trochę zajmie nam mieszanie. Po kilkunastu minutach ten chlor się dezaktywuje, także się nie ma czego w ogóle obawiać. Używamy wody kranowej. Od 60 lat używamy naszej z wodociągów w Dolinie Baryczy. Kiszonki się udają.
11: Ja nie wiem, czy się przyznać do mojego sposobu, który zawsze przy okazji małosolnych praktykuję, to znaczy w połowie szklanki wody gorącej, jednak przegotowanej, tą sól rozpuszczam i mieszam z resztą surową.
12: No i się wcale nie dziwię, bo najdłużej właśnie trwa to rozpuszczanie soli, więc to jest świetny patent na to, żeby ta sól się szybciej rozpuściła.
11: Co prawda wody przegotowanej trochę jest, ale myślę, że w takiej ilości nie powinna kiszące zaszkodzić. Kisimy kapustę, kisimy ogórki. To w polskiej tradycji od dawna znane właściwie chyba każdemu, ale kisimy coraz więcej, coraz śmielej, bo tak jak wspominałyśmy na początku, ukisić można właściwie wszystko. Co jeszcze w takim wydaniu domowym?
12: Rzodkiewki. Myślę, że to jest świetny sposób na... To jest bardzo prosta kiszonka. Tutaj nie musimy niczego ugniatać, ubijać ani kroić. Rzodkiewka to jest miękkie warzywo. Kisi się dosłownie tak samo jak ogórki. Kiedy mamy takie pęczki rzodkiewek, czasami nam zalegają, to też jest taki w duchu niemarnowania żywności, ale możemy, jeśli mamy ogródek, urośnie nam więcej, co mamy zrobić, kiedy mamy dużo tych rzodkiewek, albo po prostu kupić parę pęczków rzodkiewek. Myjemy, odcinamy te zielone końcówki, chociaż jak są młode listki, też możemy zakisić z nimi. Ja bym nie obcinała tych korzonków od korzenia, bo są świetne potem takie kuleczki rzodkiewkowe z ogonkiem. Możemy sobie wyławiać ze słoika dokładnie za ten ogonek. Tam tak potem pięknie dynda ta kiszona rzodkiewka. Zalewamy solanką, dodajemy czosnku, zakręcamy, czekamy. I tutaj tylko się najważniejsze nie zdziwić, bo schodzi z rzodkiewek w procesie kiszenia barwnik i zalewa nam się robi różowa, a te rzodkiewki zamieniają nam się w takie dość jasne kulki. Pamiętam, moje córki za pierwszym razem mówiły: mamo, to jakiś słoik z gałkami ocznymi. Oczywiście uznały, że to jest świetne.
11: Na Halloween.
12: Dokładnie. Kiszonka a la Wednesday. No można mieć różne pomysły, jak zachęcić dzieci do jedzenia kiszonek. Tutaj można być kreatywnym. Natomiast to, co powiedziały, normalne rzodkiewki są piekące, a po ukiszeniu są przepyszne, w ogóle mnie nie pieką, a smakują trochę jak ogórki.
11: Można i ukisić kalafiora, który no już tak mniej się kojarzy. Kojarzy się wielu osobom jednak z warzywem, którego na surowo się nie je, chociaż można w wydaniu surówkowym, ale raczej takim, które zazwyczaj je się po ugotowaniu. A tutaj, no właśnie, jak tego kalafiora potraktować? To w końcu duże warzywo.
12: Dokładnie, z miłością. Bierzemy kalafiora, obklejamy różyczki, rozdrabniamy je. Nie musimy ich kroić, tylko tak jak pod ręką się pięknie nam załamują. Wrzucamy do słoika. Dokładnie ten sam proces. Czosnek, solanka, zakręcamy i za tydzień jest przepyszny kiszony kalafior. On będzie taki lekko miękki, ale bardziej chrupiący. Znowu będzie troszeczkę smakował kiszonym ogórkiem, a to dlatego, że nam się kiszonki generalnie kojarzą z ogórkami i ewentualnie kapustą. Jeżeli odkręcicie słoik i poczujecie dziwny zapach, to się nie przejmujcie, to on za chwilkę się ulotni, a kalafiory są dalej pyszne.
11: Zafrapowały mnie też warzywa korzeniowe, bo sezon na nie właściwie teraz się zaczyna i przez zimę będziemy w dużej mierze takich świeżych, surowych warzyw pozbawieni. Seler, marchewka, pietruszka, to wszystko do kiszenia się też nadaje.
12: Tak, jak najbardziej się nadaje i przy czym tutaj mówimy o korzeniowych, czyli to są twarde warzywa, żeby nam się ukisiły dobrze i w miarę szybko, i tu zaznaczam szybko, czyli mniej niż 4 lata, to warto je rozdrobnić. Mój patent na kiszenie marchewek i pietruszek to jest taki, że biorę obieraczkę, którą standardowo ściągamy tylko skórkę od tych warzyw i tą obieraczką robię takie podłużne, cieniutkie makarony marchewkowe, jak to rozmawiamy sobie z dzieciakami, ale dokładnie takie piękne płatki, pionowe paseczki nam wychodzą. Układamy to w słoiku i znowu czosnek, solanka, zakręcam i mam. Możemy oczywiście do marchewki dodać na przykład imbiru, troszeczkę papryczki, możemy dodać kurkumy, możemy marchewkę zmieszać z pietruszką i zrobić taką kiszonkę biało-czerwoną, możemy dodać selera. I wychodzi nam naprawdę fantastyczna suróweczka do obiadu, gotowa.
11: Jest i kiszonka bardzo też w polskiej kuchni rytualnej, tak można by powiedzieć, obecna. A chodzi mi oczywiście o barszcz czerwony, który w wielu domach jest na Wigilię w grudniu. Pytanie, kiedy sobie taki zakwas z buraka nastawić, żeby na święta móc ugotować barszcz z własnego zakwasu?
12: Ja zachęcam, żeby to zrobić już w okolicach Mikołaja. Możemy sobie nawet tak zapamiętać, że już się zbliżają święta, już jest klimat, już jest Mikołaj, no to robimy te buraki. I w naszym gospodarstwie prowadzimy mikołajkowe warsztaty i szkoły się często dziwią, jak przyjeżdżają, bo się spodziewają pierniczków czy jakichś wypieków, a tutaj z okazji mikołajków nastawiamy zakwas z buraka. Rzeczywiście ten burak już po tygodniu nam się troszkę będzie kwaśny i ten zakwas będzie całkiem dobry na barszcz wigilijny, ale ja uważam, że warto dać czas i te 2-3 tygodnie naprawdę ten słoik z zakwasem niech sobie popracuje i wtedy jest fantastyczny.
11: Popularne w różnych przepisach, czy w książkach, czy w internecie jest krojenie buraków na plastry, ale dowiedziałam się z naszej rozmowy przed programem, że lepiej drobniej pokroić, jeśli chcemy mieć zakwas.
12: Tak, ja zachęcam bardzo, żeby pokroić drobno, najlepiej zetrzeć na tarce, przy czym tutaj to też trzeba mieć cierpliwość i uważać na palce, bo burak twarde warzywo, albo pokroić na jakieś kwadraciki, paseczki, można zaangażować całą rodzinę, plastry, starsi, na duże plastry, a z nich właśnie zrobić takie paseczki i potem kwadraciki, ponieważ ten burak już wtedy wypuszcza własny sok i ta esencja w zakwasie jest bardzo wzbogacona właśnie dzięki temu, co burak ma w sobie.
11: To zapytam jeszcze, bo wspominała Pani ze 3 razy, że te kiszonki nam się często z ogórkiem kojarzą przez ten charakterystyczny zestaw dodatków, czyli czosnek, czyli koper, ale coraz chętniej też chyba eksperymentujemy z kiszonkami. Pytanie, na co tutaj możemy sobie pozwolić, czego możemy dodać, żeby na przykład te nasze ogórki, kapusta czy inne warzywa smakowały trochę inaczej niż przeciętny ogórek.
12: To na przykład ogórek, ja mam taki fantastyczny patent, jeżeli mamy ogórki za duże na skiszenie w słoiku, jeżeli kupimy ogórki, które są po prostu takie mizeriowe, albo urosną nam w ogródku, przerosną, no i co z nimi zrobić, bo już za dużo tej mizerii, czy maseczek na twarz, no to co z tymi ogórkami. Wystarczy je obrać ze skórki, pokroić na takie pionowe pikle i zalać solanką, dodać trochę kurkumy, czosnku i zrobić ogórkowe pikle małosolne. Bez octu, bez pasteryzacji, bez zalewy 3-4 dni i jest wyśmienita. Zupełnie inny mają smak. Smakują fantastycznie. To tak na szybko, na jeszcze takie, na przyszły rok, na wakacje. Natomiast do normalnego kiszenia czegokolwiek warto dodawać na przykład liści dębu, liści winogron, liści czarnej porzeczki czy wiśni. Te liście wspierają proces twardości i chrupkości w warzywach, czyli nam one tutaj nie miękną. Dają też wspaniały aromat, ale możemy dodawać jak najbardziej imbir, kurkumę, goździki, ziele angielskie, co tylko chcemy. Chili, oczywiście, pieprz kajen, możemy tutaj porobić sobie wersje ostrzejsze. teraz jeszcze, to jest świetny ostatni moment na to, żeby zakisić pomidory, zielone pomidory, zielonkawe pomidory. I jeżeli mamy ogródek, na którym są pomidory, które były czerwone, ale już widzimy, że już słońca nie ma za bardzo, nie mają kiedy dojrzeć, nie chcemy ich wyrzucać, wrzućmy je do słoika, potraktujmy jak ogórki. Na Sylwestra będzie fantastyczna przekąska.
11: Czyli też w całości takie pomidorki, nie kroimy ich?
12: Pomidorki w całości nie kroimy. Jak mamy jednego czerwonego, możemy dorzucić, żeby on ten cukier tam miał, tą pierwszą pożywkę dla bakterii probiotycznych. Przy zielonych pomidorach uważamy, nie jemy ich dużo, delektujemy się smakiem, ale rzeczywiście jest to no, unikalne.
11: Czy ktoś kozieradkę dodaje czasem do kiszenia, czy to jest przyprawa zupełnie nie z tej bajki? Pytam, bo to jedno z moich ulubionych nasion.
12: Uwielbiam kozieradkę, kojarzy mi się takim orzechowym też smakiem. Ja ją dodaję na przykład do rosołu. Kocham też sery z kozieradką, ale nigdy na to nie wpadłam, żeby do kiszonki, więc dziękuję za inspirację. Przetestuję tej jesieni.
11: Będę czekać na informacje. Moją i Państwa gościnią była Emilia Schneider z przedsiębiorstwa gospodarstwa Dolina Baryczy, kiszonki z Doliny Baryczy. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo dziękuję.
11: Myślę, że wyniknęło z tej rozmowy i jeśli ktoś z Państwa miał jeszcze wątpliwości, to już miał ich nie będzie, że kiszenie to naprawdę dość łatwy proces. Nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności, zegarmistrzowskiej precyzji, ani żadnych nietypowych technologii. I co więcej, co moim zdaniem wprowadza pewną romantyczną naturę tego procesu, specjaliści uważają, że fermentacja, kiszenie to jest bardziej sztuka niż nauka. Tutaj takim dobrym przykładem z naszego polskiego podwórka jest chyba Aleksander Baron, znany polski szef kuchni, uznawany chyba za największego eksperta właśnie od sztuki fermentacji, autor świetnej książki zresztą, Kiszonki i fermentacje, którą serdecznie Państwu polecam. Polecam też przy tej okazji Biblię fermentacyjną, czyli książkę pod tytułem Sztuka fermentacji Sandora Eliksa Katza, w której również znaleźć można ogrom ciekawych informacji o całym tym procesie. Państwa zachęcam bardzo serdecznie do eksperymentów z kiszeniem we własnym domu. Tyle dla Państwa dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że rozmowy z naszego bogatego archiwum Otwartej Kuchni spotkały się z ciepłym przyjęciem. I tym wyborem archiwalnych audycji chciałam się na jakiś czas z Państwem pożegnać. Z Państwem i z anteną TOK FM. Powód przerwy jest jednak bardzo dobry, dość prywatny. Niebawem urodzę dziecko, więc przez jakiś czas w związku z tym będę miała trochę innych zajęć i radiowo nie będę obecna. Mam nadzieję, że wrócę do Państwa za jakiś czas. Przypominam niezmiennie o adresie mailowym kuchnia@tok.fm. Pozdrawiam najserdeczniej i do usłyszenia.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Dolny Śląsk, może Wielkopolska. Amerykanie zastanawiają się nad lokalizacją stałych baz USA w naszym kraju. Po ataku dronów Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg naftowy wschód-zachód. Po latach tułaczki Sinfonia Varsovia ma wreszcie swój własny dom. Jest 13. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W tej akurat sprawie politycy są zgodni. Wszyscy jednym głosem, także w programie Wybory w Toku, mówią o nadziei, jaką wiążą ze stałą obecnością żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wczoraj swoją wizytę w naszym kraju zakończyła delegacja z Waszyngtonu, która odwiedziła potencjalne lokalizacje stacjonowania wojska USA, a ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych tygodniach.
15: Absolutnie nie będę atakował w tej konkretnej sprawie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Niech aktywnie działa, żeby ustalenia między prezydentami Trumpem i Nawrockim zrealizować.
16: To umacnia nasze bezpieczeństwo i jest czytelnym sygnałem dla Rosji, żeby nie podejmować jakichś akcji prowokacyjnych.
17: Bardzo dobry ruch pana Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dobrze ta baza się pojawi w Polsce. Mam nadzieję, że w Rzeszowie.
18: Prawdopodobnie to będzie albo Poznań, czyli Kamp Kościuszko, albo Wrocław i Dolny Śląsk. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Stała baza amerykańska. O to zabiega rząd pana premiera Donalda Tuska.
14: Omówili w Wyborach w Toku poseł PiSu Paweł Szrot, wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, Michał Połuboczek z Konfederacji i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg naftowy wschód-zachód. To po ataku dronów, które według Riyadu zostały wystrzelone z terytorium Iraku. Rurociąg ma kluczowe znaczenie dla światowego eksportu surowca, także do Polski. Saudyjczycy wykorzystywali go do ominięcia blokady morskiej w cieśninie Ormus. Cezary Jaszczyk.
12: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. Działają tam jednostki proirańskiej milicji, które od dłuższego czasu były celem bombardowań Saudyjczyków. Riyad ogłosił, że na razie wstrzymuje się z reakcją na atak, by dać irackiemu rządowi czas, żeby ten sam rozwiązał problem nielegalnych oddziałów. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, Saudyjczycy co najmniej dwukrotnie prosili Donalda Trumpa o pomoc w zwalczaniu ofensywy Hutich w Jemenie, na razie bezskutecznie. Postaci z wątpliwą przeszłością znajdują się wśród deputowanych skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec, wybranych do Landtagu Saksonii-Anhaltu. Jak informuje The Guardian, to m.in. były funkcjonariusz NRD-owskiej policji politycznej Stasi i były aktor filmów pornograficznych. W gronie 39 parlamentarzystów AfD znajduje się również kilku mężczyzn objętych dochodzeniem karnym w związku z działalnością w organizacjach neonazistowskich. Napisał o tym brytyjski dziennik, powołując się na ustalenia niemieckich mediów, w tym tygodnika Die Zeit. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. Pasażerowie często skracają tam sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Takie ryzykowne zachowania to plaga w całym kraju. Agnieszka Wynarska.
19: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
20: Tego typu zjawisk jest dużo. Nasze patrole w ramach akcji TOR i w ramach własnych działań podejmują wszelakie interwencje. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana. Oczywiście staramy się tego robić, natomiast ludzie lubią sobie ułatwiać życie, choć nie zawsze robią to w sposób zgodny z prawem.
19: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
14: Przez dziesięciolecia grali na największych scenach świata, pozostawali jednak bez własnej. Od wczoraj mogą powitać widownię w nowej siedzibie na Kamionku. Po rewitalizacji byłego Instytutu Weterynarii Symfonia w Warszawie otworzyła drzwi swojego nowego domu.
21: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia. My wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
14: To mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji budowy największej sali koncertowej w Europie, która na Grochowskiej stanąć ma do 2030 roku. A jeszcze do 27 września w ramach Festiwalu Symfonii Warszawii w zrewitalizowanych przestrzeniach oraz namiocie koncertowym odbędzie się ponad 100 wydarzeń. Koncerty orkiestrowe, kameralisty, recitale, warsztaty, wydarzenia familijne, wystawa, performance i projekty jazzowe. 16 stopni dzisiaj maksymalnie w Krakowie, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie, 20 w Gdańsku, 21 w Szczecinie. Dziś sporo chmur, ale będą także przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie popada deszcz.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Dzień dobry, to jest Czas Rodziców. Jak w każdą sobotę o 13 w TOK FM, witamy się w składzie
23: Ula Malko,
22: Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Olga Tanajewska.
23: A dziś porozmawiamy o czytaniu. To temat, który w dobie otaczającej nas elektroniki dla wielu rodziców bywa trudny. Poza tym początek szkoły. W wielu domach czytanie jest oczywiście tematem i dlatego chcielibyśmy dzisiaj o tym porozmawiać.
22: Na początek pytanie do ciebie, Ula. Pamiętasz Jak to u ciebie było z tym czytaniem dzieciom, albo jak ty byłaś dzieckiem?
23: No właśnie próbowałam sobie przypomnieć i przypomniała mi się taka historia już z podstawówki, kiedy mi było w ogóle trudno czytać i ta presja lektur i różnych tematów związanych z tym, na kiedy trzeba przeczytać książkę i ja czytałam wolno. I pamiętam, jak mój ojciec czytał mi wieczorami Tomka Sawyera. Pamiętam dokładnie to wydanie, pamiętam, że rozdziały były na niebiesko opisane i on kończył rozdział czytać i zostawiał mi tę książkę. I mówił, no resztę przeczytamy jutro. I ja pamiętam, że byłam tak podekscytowana tym, co będzie dalej, że takim no, z mozołem czytałam dalej i na przykład doczytywałam do końca rozdział. I to było bardzo przyjemne. Pamiętam te początki tego trudu zmagania się z czytaniem.
22: A wspaniała książka mówi Maria Deskur, która jest dzisiaj z nami z Fundacji Powszechnego Czytania.
0: Tak jest. Dzień dobry.
22: To ja jeszcze tylko powiem, zanim przejdziemy do pytań, o tych właśnie takich rytuałach, bo mam wrażenie, że to jest, mówimy często o rytuałach czytania i z mojego z kolei doświadczenia taty już prawie 9-letniego. Ta książka rzeczywiście była obecna od początku. Oczywiście najpierw obrazkowe książki, teraz jest w ogóle wysyp literatury od kontrastowych, obrazkowych, ilustrowanych po prostu literaturę dziecięcą bardzo piękną i to wydawnictwa już mamy różne naprawdę dobrze rozpoznane, mam wrażenie, mamy swoje ulubione. Myślę sobie, że ja bardzo się cieszę, że w ogóle czytamy zazwyczaj co wieczór. No, też dzieci się domagają, nawet jak my nie mamy już siły z żoną, to no jakoś musimy chociaż tak kilka stron. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że mamy zawsze w podróży, jak jedziemy czy do dziadków, czy gdzieś w podróż, w ogóle osobną torbę z książkami. No bo gdybyśmy jej nie mieli, to dzieci by były złe. Po drugie, no trochę sobie załatwiamy już jednak ten moment podróży, kiedy dzieci się nudzą trochę w samochodzie. No to przynajmniej część podróży, a nawet czasami dwie godziny, upływają, jeśli jest jasno oczywiście, na dworze jeszcze, na czytaniu przez nie albo oglądaniu książek. I to jest fajne. Super. Później ewentualnie się przyłączamy na audiobooki, no w tle oczywiście też radio. No i tak jakoś ta podróż po prostu milej upływa i nie trzeba naprawdę wielkich rzeczy, żeby podróż upłynęła dobrze. Więc książka, tak, polecam bardzo. No to Mario, teraz pytanie oczywiście do ciebie, kiedy najlepiej zacząć w ogóle czytać dziecku? Bo martwimy się jako rodzice, że kiedyś te dzieci nie będą lubić czytać. Czy to rzeczywiście ma duże znaczenie? Czy zaczynamy od razu? Czy jakiś jest taki wiek, kiedy trzeba?
0: No, oczywiście ma znaczenie i warto zaczynać wcześnie. Zasadniczo no, lekarze mówią, że pół roku to jest taki moment, 6-miesięczne dziecko potrafi skupić wzrok. I że to jest taki moment, kiedy bardzo warto te książki kontrastowe i kartonowe z takimi sztywnymi stroniczkami. Czytanie to jest wtedy duże słowo. Ci pediatrzy, z którymi pracujemy, mówią o dzieleniu się książką, czy też wspólną zabawą z książką. No bo chodzi o skupienie wzroku, jakąś opowieść towarzyszącą i no, obecność, bliskość, czas, ale też o wymianę. I wymiana polega na tym, że w czytaniu z małym dzieckiem jest super istotne to, że to jest moment, kiedy je wciągamy, go lub ją, w interakcję. Czyli trochę nie da się z takim malutkim dzieckiem siąść i tam mu zacząć czytać no nawet tego Tomka Sawyera, jak to dziecko ma 6 miesięcy. No, szczęśliwie nie da się tego praktycznie zrobić, więc chyba raczej nikt na to nie wpadnie. Więc jakby w sposób naturalny ta książka służy interakcji, a interakcja, wymiana jakby pobudzanie dziecka do reakcji, czy to jest króliczek, czy to jest kotek, czy to jest tam, jak robi kotek, no jakby są te kolejne etapy, tak? To jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla rozwoju mózgu, że budujemy jego podmiotowość. Nie jest obiektem naszego czytania, tylko jest jakby, no, współpodmiotem jakiejś interakcji. I to jest jakaś tam super kluczowa rzecz, bo jeżeli mówimy o czytaniu z bardzo małymi dziećmi, no to, to nie mówimy o wielkiej literaturze, nie mówimy tak o tym, że jakby takiego maluszka będziemy tak rozkochiwali w, właśnie w jakichś nie wiadomo jak skomplikowanych treściach. To jest proces. Ale jeżeli się go zacznie wcześniej, no to, no to jest ta szansa i tutaj te wasze opowieści są ekstra z punktu widzenia dziecka, z punktu widzenia rodzica, że to jest kreowanie cudownych wspomnień, tak? I bardzo też dużo w tej chwili no, ludzie zajmujący się upowszechnieniem czytania mówią o tym, że znaczy, oprócz tego, że te wspomnienia stabilizują nasze emocje, że budują nasze, nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie pewności siebie, tak? Że ten tata poświęcił mi czas, tak? I że ten tata pomyślał o mnie i wziął te książki i zapewnił mi fajną podróż, tak? To wszystko się liczy. No to, to jednocześnie to jest budowanie dobrych asocjacji z czytaniem. Więc jeżeli chcieć odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby dziecko lubiło czytać, no to to jest część odpowiedzi, bo gdzieś bardzo w tyle głowy nam się czytanie kojarzy z czymś, znaczy tak jak

0: no jak się bawiłeś w przedszkolu, no, no tak troszkę jak się masz.
1: No, te pytania, których ponoć nie zadajemy.
0: Tak, to jest takie jakby troszeczkę właśnie, tak, nie do końca. A ta książka nagle jest jakimś tematem, tak? Czy tam jest wilk z kapturkiem, czy tam jest jakiś samochodzik, czy tam co tamkolwiek jest, to nagle to jest jakaś przestrzeń do rozmowy, tak? No i oczywiście to jest przestrzeń do budowania no, większej leksyki, tak? Rozszerzamy tematy, z którymi rozmawiamy, ale to jest też ta przestrzeń, w której nagle się budują więzi, bo coś nas wspólnego zabawiło, coś nas wspólnego zasmuciło. Porozmawialiśmy o jakimś problemie, zobaczyliśmy, że niektóre problemy się da się rozwiązać, tak? Że niebezpieczeństwo w opowieści nie jest jakby finalne, ono jakby, tak? I to też jest jakiś kolejny element budowania sprawczości. Tutaj myśmy powiedzieli dużo o relacjach, prawda, jakby ten poczuciu pewności siebie, no, no to czytanie buduje nam mózg, tak? To jest jakby taka rzecz, która często jako pierwsza wychodzi, czyli ono nam namnaża synapsy.
2: To do tego proponuję wrócić za chwilę, do tego, co nauka mówi o czytaniu i czytaniu dzieciom. Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania jest z nami w czasie rodziców. Wracamy po skrócie informacji TOK FM.
3: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
4: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
3: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
7: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w

0: wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.20. Marta Perchuś-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Załański apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Tymczasem były szef MSZ-u Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. Odsunięty od władzy burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został skazany na 25 miesięcy więzienia za obrazę urzędnika. Sąd zakazał mu także działalności publicznej. Oznacza to, że polityk, uchodzący za głównego rywala prezydenta Erdoğana, może stracić szansę na start w najbliższych wyborach prezydenckich. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany. Przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. O 13.40 kolejne informacje. Tok FM.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Ula Malko, Krzysztof Chorwat. Witamy ponownie w Czasie Rodziców, a z nami jest Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania.
9: To zacznijmy od tego, Maria, jakbyś opowiedziała, jak ten mózg się rozwija? Trochę o tym mówiłaś. Rozwiniesz?
10: Tak. No właśnie, no bo trochę że mówiliśmy o relacjach i tak dalej, że tak powiem. A mózg nasz w pierwszych 3 latach życia naszego rozwija się w 85 stopniach swojego rozwoju całego. No to tak troszkę jest taka informacja, co czasem niektórych przestrasza, więc ja zawsze chętnie dodaję, że do końca naszego życia nasze mózgi pozostają neuroplastyczne. Jesteśmy w stanie się uczyć całe życie. No nie mniej, no jest udowodnione, że w tych pierwszych latach życia te nasze mózgi rozwijają się w tak dynamiczny sposób, że jest to trudne w ogóle do wyobrażenia.
8: Płoną jak gąbki, mówi się, prawda?
10: Tak, właśnie. I to właściwie tak dokładnie jest. Namnażają sobie połączenia synaptyczne. Do tego, jak efektywnie namnożą się te synapsy, że tak powiem, to w jakiej obróbce, przepraszam za to wyrażenie, poddamy ten mózg, no w jakim środowisku pozwolimy temu mózgowi się rozwijać, no ma znaczenie, tak? Więc teraz, czy my jako rodzice albo jako no, środowisko, w którym to dziecko wzrasta, gdzieś je tam, przepraszam, pozostawimy z boczku i damy mu jakieś nawet całkiem fajne zabawki albo, przepraszam, niestety co gorsza, ekranik, tak? Bo w tym wieku jednak ekranik no nie jest wskazany, co tu dużo mówić. Czy jednak w jakiś sposób tak się zorganizujemy, że to dziecko będzie otoczone rozmową, słowami, interakcjami, tak? To wszystko ma wielkie znaczenie dla rozwoju synaps, które namnażają się, a następnie, jeżeli są używane, to zostają, tak? Bo nasz mózg też nieużywane synapsy wycina. No trochę tak jak mięśnie nasze, tak? Jak je używamy i to, ja to porównanie zawsze używam, ale uważam, że ono od razu w jakiś sposób, że tak powiem, unaacznia, o co chodzi, dlatego że opowieść o ruchu fizycznym już jakoś tam się do nas przebiła, prawda? Wszyscy rozumiemy, że siedzenie na kanapie, no to tak całymi dniami, to nie do końca tak nam sprzyja, tak? I tak dalej, więc że jakby trzeba się trochę ruszać i nie dość, że jakby my to społecznie rozumiemy, to jest to na tyle już oczywista opowieść, że firmy, gminy, tak, wszelacy decydenci, decydentki inwestują pieniądze tam publiczne czy firmowe w to, żebyśmy jako uczestnicy danej społeczności się ruszali, bo wszyscy wiedzą, że to sprzyja danej społeczności, nawet sprzyja wynikowi finansowemu firmy, która nam daje, no nie wiem, kartę multisport. To jest i teraz z tym czytaniem jest w sumie podobnie, no bo my jakby jako dzieci, no byłoby genialnie, gdybyśmy mieli taką szansę, tak? I to jest, no nasza fundacja bardzo stara się dużo mówić o wyrównywaniu szans właśnie, tak? Czyli o tym...
8: Żeby to środowisko też sprzyjało, czyli rodzina.
10: Tak, tak.
8: Nie zawsze czyta, no bo są różne rodziny.
10: Oczywiście.
8: Stąd te wszystkie kampanie, żeby jednak zachęcać wszystkie rodziny, prawda?
10: Tak. I żeby zachęcać wszystkie rodziny, które mogły nie czytać, żeby mówić o tym, że to nie jest w ogóle trudne, tak? I jakby ja bardzo chętnie rozbijam takie obawy, czy takie jakieś mity, że my musimy, nie wiem, jakie mieć kompetencje do tego, żeby z dzieckiem czytać. To jest nieprawda. Bardzo liczy się to, że jesteśmy razem, to, że poświęciliśmy ten czas i tak jak już to padło, no w pierwszym kroku bierzemy książkę i po prostu o niej rozmawiamy. Tam w ogóle nie ma żadnych wielkich treści, które my sobie, no być może w głowie mamy taki lęk, że musimy je zinterpretować. Nic takiego. Potem oczywiście te książki się stają trochę bardziej skomplikowane, ale no na koniec dnia, tak jak wyście powiedzieli na początku, no dzieci uwielbiają to, jak rodzice z nimi jakby wejdą w ten proces, czy też rytuał, tak? I to naprawdę nie ma znaczenia, czy potem jesteśmy tymi tam aktorami, którzy coś odegrają.
8: Bo to, tak? Ja to mam takie wrażenie, że to z czasem rodzic też trenuje i ćwiczy i później czyta coraz lepiej i może właśnie się wcielać w różne role, to jest
10: tak,
8: fajne.
10: Absolutnie.
8: Ale nie trzeba wcale przecież tak zaczynać.
10: Nie trzeba tak zaczynać.
8: Ale jeszcze mam pytanie, bo tak, niby gąbka chłonąca,
10: tak,
8: różne rzeczy i tu może przyjść takie właśnie przerażenie, że ojej, no to ja muszę jakąś mądrą książkę przeczytać.
10: Nie. Świetnie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie, to znaczy...
8: Trudnymi słowami oczywiście.
10: Trudnymi, bardzo trudnymi słowami. To znaczy, no tak, żeby też jakby nie tutaj nie szaleć. Oczywiście, że ma znaczenie, czym karmimy nasze mózgi. Tak? I tego... Nie ma co temu zaprzeczać, ale jednak jeżeli jakby sobie cały czas widzimy ten proces, no to od tego szóstego miesiąca życia dalej, no to te książki będą coraz bardziej skomplikowane i początkowo nie będą skomplikowane. Natomiast bardzo ważnym też jest elementem taka rzecz, że dziecko... Powinniśmy jako rodzice dostrzegać jego podmiotowość i powinniśmy chcieć budować i dostrzegać, tak? Czyli powinniśmy na pewnym etapie, czy nawet dosyć wcześnie, pozwolić temu dziecku wybierać książkę. Nawet jeżeli na przykład okaże się, że ta książka nam tak strasznie nie odpowiada. To jest czasem trudne. Ja też jestem matką i jakby tam poczytałam trochę książek, które tam niekoniecznie mi pasowały. Ale to jest jakby, no jednak jakaś taka rzecz, którą powinniśmy chcieć zrobić, tak? I budując właśnie to, że ten mały człowiek, no spodobał mu się, nie wiem, no spodobał mu się Koszmarny Karolek i ten, ja wielką robię reklamę Koszmarnym Karolkom i opowiadam o tym, ale no ale to nie jest książka, którą my jako dorośli ją raz przeczytamy i gdzieś nam może trochę nas zabawi, a potem jak już ją czytamy, to jest moje doświadczenie, tam 15 raz, no to naprawdę już jakby niekoniecznie, ale...
8: historie wszelkie o samochodach, które mówią. Jako dorosły się zastanawiam, czemu te samochody właściwie mówią? Zawsze były bajki ze zwierzętami, ale teraz właśnie są wszelkie samochody. Wszystko mówi, wszystko jest po prostu podobne do człowieka. Tak. Już to zaczyna denerwować. I też mam takie doświadczenie z różnymi gazetkami. Są różne serie, z różnymi komiksami. One no nie zawsze też są jakoś wybitnie, intelektualnie wyzywające.
10: Nie, mogą nie być. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka fajna powiedzmy wyzwanie dla nas rodziców, żeby gdzieś się znaleźć między tym ekstremum takim, że ja, drogie dziecko, wiem, co ty powinieneś czytać, czy powinnaś, i ja ci tutaj to wszystko dam i to będą twoje lektury obowiązkowe i ja tutaj cię wychowam odpowiednio, a tym, żeby jakby pozostawić to dziecko całkowicie samo sobie i gdzieś w ogóle się nie interesować, bo faktycznie jest taki moment, w którym dziecko może sięgnąć po książki, które my znając na przykład jego wrażliwość, tak, możemy mieć jakieś lekkie, jako rodzic będący blisko takiego dziecka, lekkie znaki zapytania, czy ta książka nie jest troszeczkę za wcześnie. Ale jeżeli żeśmy o tym sobie gadali, no różne lektury mamy razem za sobą, no to jest przestrzeń na to, żeby z jakimś szacunkiem tak, i w jakiejś takiej przestrzeni bezpiecznej przegadać to, tak? Czy no tam, tak, masz 10 lat, zobacz, ta książka tak wygląda jakby, tak, nawet może na niej jest napisane 16+. Teraz są takie książki, tak? No to nie wiem, czy może chcesz poczekać jeszcze chwilę, tak? A teraz, więc to są wszystko super jakby takie delikatne i ważne rzeczy.
9: To jest w ogóle tak, że dzieci nas zapraszają wtedy do tego świata i łatwiej nam rozmawiać o tych aspektach, które dzieci fascynują w tym świecie, tak? No bo to jest trochę o tym, jak z grami, jak potem są nastolatki, tak? Że jeżeli, ja sobie przypominam, jak moje dzieci miały fazę na Harry'ego Pottera, no i ja miałam różne
10: wątpliwości.
9: Po czym zdecydowałam, że po prostu pierwszą część ja im przeczytam. Trochę ją tam redagując w trakcie. I pamiętam, że to było naprawdę ważne wspólne doświadczenie. W tym sensie, po pierwsze, jak czytałam i oni się emocjonowali bardzo i przeżywali, to ja się zatrzymywałam i razem żeśmy sobie oddychali i tam mówili, co sobie wyobrażają i o co chodzi, czemu to może być trudne. Po drugie, orientowałam się, co ich przestraszy, a co nie. I to myślę, że jest ważne w kontekście wyboru, czy książka, czy audiobook, tak? No bo jak dziecko zakłada te słuchawki i znika, no to i coś tam przeżywa, to my nie wiemy, co ono się tak wkręciło, co jest tym takim tematem, który je interesuje. No a jak jednak czytamy razem, to no, widzimy, co jest przestraszające dla dziecka, a co...
10: Tak, no jest poza tym ten czas, ta obecność,
9: na oddech, na moment. Tak. Ja naprawdę pamiętam mojego syna, który chodził w kółko fotela i tam mówił, co tam się dzieje i dlaczego. I tak to jest też taka okazja ku temu, żeby się zorientować, na przykład, że magia to jest temat. No jeżeli ja wiem, że magia to jest temat, którego zaciekawił i tak wkręcił, no to przecież możemy pójść razem do biblioteki i pooglądać inne książki, które są magia, a niekoniecznie czytać kolejną część Harry'ego, która może no jeszcze jest za wcześnie.
8: W ogóle magia, walka taka, ale taka naprawdę czarno-biała, dobra ze złem, mocna i śmierć. To są jakieś takie tematy fascynujące dzieci. Zastanawiam się, o jakim wieku mówisz, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, bo u mnie też to zaczęło się wcześniej i się też mocno zastanawiałem, czy to nie za wcześnie. Oczywiście nam do pewnej części, no bo później im dalej, to te książki rosną z czytelnikiem.
10: Tak, pewnie. One rosną i ona je pisała, także te dzieci rosły jakby wolno. wolniej niż teraz, jak one wszystkie są dostępne i taki dziesięciolatek może je wziąć cięgiem, że tak się wyrażę, przeczytać. Mi się jeszcze wydaje, że jest taki temat ważny w tym kontekście dla nas rodziców, żeby jakoś sobie jednak uświadamiać, że, przepraszam, to jest okropne, co powiem, ale że dzieci to są mega inteligentne, osobne osoby. Tak? I że one mają swoje, tak jakby swoje przemyślenia, swoje różne, przepraszam, rozkminki, tak? I wydaje mi się, że jakby to, że to jest bardzo uwalniające też, jak sobie to bardzo jasno powiemy, tak? Czyli jakby, że my nie mamy takiej roli, że my musimy jakby wszystko tam zdefiniować i zadać i jakby dopowiedzieć, tak? Że jakby, że dzieci rozumieją, że książka to jest fabuła, tak? To znaczy też oczywiście warto pozostać w kontakcie i dokładnie tak jak ty powiedziałaś, gdzieś łapać te momenty, kiedy nagle jest jakiś strach albo coś, albo jakieś zbyt duże przeżycie, ale że nie jest tak, że jak dziecko, że wrócę do koszmarnego Karolka, przeczyta tego koszmarnego Karolka, to ono się zacznie zachowywać tak jak koszmarny Karolek. To jest jakby, to jest ta jakaś tam edukacja Arebur, czy jak chcemy to nazwać, dziecko to obśmieje. Tak? I też jakby w książkach jest masa takich elementów, które nam pomagają złapać ironię, złapać właśnie te wszystkie rzeczy, które nie są wprost, więc też tak jakby zachęcam trochę do tego w czasach, kiedy my jesteśmy takimi helikopterowymi tymi rodzicami, tam część z nas bardzo jest przejęta i to super, ale żebyśmy też jakby dali sobie i im żyć, tak?
8: To tak samo jakbyśmy wierzyli w to, czy dzieci by wierzyły w to, że skarpetki wychodzące przez pralkę, przez dziurę w podłodze rzeczywiście wychodzą. Wiemy, że nie wychodzą.
10: Nie wychodzą.
8: Ale historia jest po to, żeby później rozmawiać o tym, co się wydarzyło potem tak naprawdę.
10: Tak, i też jakby, że my przez te książki, przez te skarpetki, czy przez te mówiące samochody, które już padły, jakby gdzieś widzimy, że nasz świat pozwala nam na najróżniejsze wizje, tak? Mimo, że umiemy sobie powiedzieć, to jest wyimaginowane coś, co nas śmieszy.
8: Trochę skok do innego świata i też jednak wrażliwość pewna, która za tym idzie.
10: A nie jest to prawda.
8: Maria Deskur jest z nami w Czasie Rodziców. Wracamy po informacjach TOK FM.
5: Autopromocja.
11: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
5: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiarek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: Że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
27: Mamy niskie ceny.
28: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
29: Codziennie niskie ceny.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Za atak na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej odpowiada prawdopodobnie Iran. Ocenił prezydent Donald Trump podczas wizyty w Irlandii. Wyraził oczekiwanie, że wojna z Teheranem skończy się szybko i zapewnił, że wszystko się ułoży. Przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na przyszły tydzień spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston. Będzie to kolejne spotkanie G20 na szczeblu ministerialnym po sierpniowych obradach ministrów finansów grupy Waszwil w Karolinie Północnej, w których nieoczekiwanie i przy protestach delegacji europejskich wziął udział minister finansów Rosji. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, zaapelowała do Europy, by pomogła chcącym uciec z kraju Rosjanom, przeciwnikom Władimira Putina. Trzeba odróżniać naród rosyjski od putinowskiej elity, podkreśliła na konferencji na włoskiej wyspie Ewento. Skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci, którzy przez 4 lata wspierali centroprawicowy rząd Ulfa Kirstersona, w jutrzejszych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy w historii mogą nie poprawić wyniku, przekonują eksperci. Ambicją lidera nacjonalistów jest zostać premierem w 2030 roku. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 14.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Czas rodziców. Ula Malko, Krzysztof Chorwat. Witamy ponownie. Maria Deskur wciąż z nami w studiu. Rozmawiamy o czytaniu dzieciom, o wspólnym czytaniu, a także o czytaniu po prostu przez dzieci, kiedy już mogą same.
9: No i tak się zastanawiamy, Mario, co w sytuacji, kiedy tak czytamy tym dzieciom i z nimi czytamy, a one no nie wkręcają się za bardzo w te książki i nie chcą, przerażają je lektury i mówią, przestań już, nie chcę czytać, wolę co innego.
10: Tak. No więc ja tutaj już powiedziałam o tym, żeby jakoś tam budować podmiotowość dziecka, ale jednocześnie chętnie powiem, że właściwie bardzo warto walczyć o to czytanie, tak? To znaczy walczyć w pozytywnym sensie tego słowa i jakieś próbować, no jakieś mieć na to pomysły, tak? Więc na pewno fajnie jest, jeżeli jest taka możliwość, pójść razem do księgarni i sobie znaleźć książkę. Albo pójść do biblioteki i sobie znaleźć książkę.
8: Bibliotek.
10: Tak, i biblioteki.
8: Takie szczęście, że w dzielnicach w Warszawie wydaje mi się, że one po prostu nieźle działają.
10: Biblioteki działają cudownie w całej Polsce. Mamy najgęstszą sieć bibliotek chyba w Europie. One w większości teraz są mega wyremontowane, są bardzo doposażone, więc bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcamy.
8: Można też polecać do kupienia książki tam
10: zdecydowanie. Można poprosić bibliotekę, żeby kupiła książkę, którą chcemy przeczytać, więc nie trzeba tych pieniędzy w ogóle wydawać.
9: Ja chcę jeszcze jedną rzecz polecić, że nawet jak się jedzie gdzieś na wakacje i się jest na działce, to też zachęcam do sprawdzenia, czy obok nie ma biblioteki. Też żeśmy kiedyś utknęli i moje dzieci mega się wkręciły w komiks, który żeśmy przywieźli ileś części z
10: i się skończył.
9: Domu i się skończył. No i się okazało, że na szczęście lokalnej bibliotece były dalsze części.
8: To jeszcze chwaląc i reklamując biblioteki, jeśli wyjeżdżamy, to ekipa z biblioteki chętnie przedłuży nam książkę, jeśli już tam nalicza się kara prawie za przedłużenie.
10: I ja dodam jeszcze, ponieważ niektórzy myślą, że biblioteki są płatne, biblioteki są bezpłatne. Wszystkie biblioteki publiczne w Polsce są bezpłatne, więc bardzo zachęcam. Więc to jest jakby jedna rzecz, żeby znaleźć moment, żeby pójść i jakby z dzieckiem, które, no to, co żeśmy tam zaproponowali, czy nawet wspólnie sobie wybrali, jakoś nie nam wspólnie nie spasiło, że tak powiem, to żeby coś poszperać, tak? I na ogół też cudowne osoby pracujące w bibliotece potrafią super doradzić, można sobie tam poszperać, więc to jest jakaś jedna rzecz, tak? I właśnie, żeby gdzieś pokazać młodemu człowiekowi, że to może być jego, jej wybór, tak, że różne są fajne rzeczy, to może być powieść graficzna, komiks, o którym wspomniałaś, tak, to nie musi być jakaś przytłaczająca wielka księga, tylko coś atrakcyjnego, mocno ilustrowanego właśnie, nie wiem, przygodowego, cokolwiek, tak. Potem jakby cały taki pomysł, żeby pójść za fascynacjami młodego człowieka. Już tutaj było wspomniane w takim może nie najbardziej dobrym doświadczeniu rodzica, który setny raz czyta o samochodach gadających, ale jest tak, że może jest jakieś dziecko, które, no nie wiem, fascynuje się czy botaniką, czy tymi samochodami, czy gotowaniem, czy podróżami, no nie wiem, czymkolwiek, tak? Czy kosmosem, dinozaurami, tysiąc jest rzeczy, którymi dziecko może się fascynować i jeszcze bardziej one mogą być różne, tramwajami.
8: I są teraz o wszystkim.
10: Dziękuję. Książki są o wszystkim.
9: Są
10: więc
9: piękne,
10: i
9: naprawdę.
10: Są super, tak. Są przepiękne, są pięknie ilustrowane, więc można sobie kupić albo wypożyczyć piękną książkę o pszczołach, albo o czymkolwiek innym. Więc te jakby szukanie tego tematu, który jakby zainteresuje, jest jakimś takim drugim elementem. I jeszcze może dorzucę jedną rzecz ważną. Jest taki etap, o którym trochę ty wspomniałaś, że czytaliśmy, to była ekstra, czytaliśmy tam, jak dziecko było małe i potem to dziecko... Jest teraz początek roku szkolnego, to dziecko idzie do szkoły i ono zaczyna się uczyć czytać. I sporo z nas, rodziców, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest jednak dosyć trudny moment, tak, że ta nauka czytania to jest jakieś tam, tak, nasze mózgi nie zostały stworzone do czytania, one muszą uruchomić bardzo dużo ośrodków razem, żeby jednak przetwarzać te czarne znaczki na znaczenia i właśnie dlatego w ogóle to jest tak zbawienne dla naszych mózgów i tak nas rozwija. Więc to nie jest taki prosty proces, więc warto w tym czasie dziecku towarzyszyć, nie zostawić jego czy jej samych. I wręcz my jakby proponujemy, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby no, towarzyszyć w taki sposób, żeby ten 6-7-latek miał książki z serii do nauki czytania. Są takie książki i one w bibliotekach jest ich masa i w księgarniach też. Czyli to są prościutkie, malutkie książki, które dają poczucie sukcesu, bo szybko można je przeczytać, tam są mało tekstu i tak dalej, więc to jest jakby...
8: często wyróżnione tekstylnym kolorem.
10: Dokładnie, tak, więc jakby, więc to jest powiedzmy narzędzie, które fajnie, żeby było, żeby to dziecko nie zostało skonfrontowane z jakąś wielką książką, na której ma się nauczyć czytać, no to jest trochę trudniejsze, ale ważnym elementem jest to, że jeżeli myśmy czytali i lubiliśmy to razem, to dziecko, które ma 6 lat, przeczytało już z nami, rodzicami, no tak lekko licząc, pewnie ze 100 książek, tak? I ono intelektualnie jest głodne mega opowieści, tak? Ono w wieku 6 lat jest gotowe czytać albo Emila ze Smalandii, albo co najmniej, albo Rojonie, córkę z Bujnika, tak? Żeby tak się poruszać po Astrid Lindgren. A nie przeczyta tej Roni samo, więc ono jakby ma taki trochę dysonans, że chętnie by posłuchało nadal czegoś bardziej skomplikowanego, pośmiało się właśnie z jakichś różnych dowcipów zawartych w tej książce, a jeszcze uczy się czytać na czymś bardzo prostym. Więc super byłoby w tym czasie w jakiś sposób towarzyszyć i patrzeć, czy to ta nauka czytania nie jest jakąś taką męczarnią, a jednocześnie proponować, a chcesz, to ja ci też jeszcze poczytam, tak?
9: I żeby dzieci bardzo frustrują, prawda? Tym, że tak, to nie jest tak, tyle się tam nie dzieje w tej książce.
10: No dokładnie, bo to jest po prostu czasem nudne, tak? Są teraz serie, które jakby są bardzo prosto napisane, a jednocześnie są jakoś tam ekscytujące i czytam sobie z taką serią, ale Lasse i Maja jest w ogóle z takim pomysłem napisane, ale... Ale oczywiście tak jest, tak? Więc
8: jestem fanem tych skandynawskich historii.
10: No to właśnie.
8: Super napisane.
10: Tak,
8: dość proste, to płynie, ale te historie są po prostu
10: tak, jednak jakieś. Jakaś jest tam zagwozdka i to jest jakby intelektualnie z hecą.
9: Przyjemne, tak. Ja też pomyślałam o takim doświadczeniu dzieciaków, które naprawdę mają trudność, czy mają jakieś dysleksje, dysgrafie potem, albo no jakieś trudności w czytaniu, że to czytanie tak strasznie frustruje, to ja widzę, jak pomocne jest, no bo lektury są i potem i w szkole się tak, pojawiają i dzieci się stresują też, więc to czytanie się rzeczy idzie wolniej. I widzę, jak wielu dzieci.
8: No i też kojarzy się z jakimś przymusem wtedy.
9: Tak, i że potem kartkówki z tej lektury i tak dalej. I widzę, jak pomaga, jak takie dzieciaki mogą przesłuchać w audiobooku tej lektury.
10: Jasne.
9: Żeby mieć odhaczone i że to jest cudowne, no za naszych czasów nie było tego, a oni mogą sobie to i wiem i będę wiedział, znał odpowiedzi na pytania, a z kolei czytanie mogę załatwić na czymś, co jest łatwiejsze, jest przyjemniejsze, jest jakimś właśnie komiksem, jest czymś, co w miarę jakoś mogę podążę za etapem, na którym jest ten człowiek, jeśli chodzi o jego kompetencje w czytaniu. I widzę, że to jest jakoś wielu
10: to jest bardzo
9: młodych
10: fajne.
9: Ludzi z tego korzysta i rodziców też czuje ulgę, że o, no tak, w ten sposób też te książki nie stają się jakimś koszmarem, prawda, którym się straszy dzieci.
10: Tak, tak, no wiadomo, lista lektur jest, bywa ciężka, czy niektóre pozycje na niej, no zobaczymy, jak będzie dalej.
8: Wzbudza zawsze dyskusję szeroką, bo wszyscy, jak wiadomo, pana Tadeusza mają przeczytanego od deski do deski. Ale zostawmy na razie to. Tak. Choć zostańmy w szkole, bo wydaje mi się, że ta szkoła to jest w ogóle taki moment, gdzie czytanie właśnie jest i ono, już mówiliśmy o tym różnym bagażu ekonomicznym, kulturowym w domach, a ta szkoła powinna wyrównywać szanse. I to czytanie jest jednym z takich elementów.
10: No totalnie.
8: Bo jak czytamy, no to właśnie wszyscy jesteśmy równi. Tak powiem górnolotnie.
10: No tak, tak. My tak bardzo to podkreślamy w naszej fundacji, także ja bardzo się zgadzam. Opublikowaliśmy nawet taką broszurkę, która się nazywa Czytająca Szkoła. Ona jest dostępna na stronie Fundacji Powszechnego Czytania za darmo. Można sobie pobrać. Ona właściwie jest dla środowiska edukacyjnego, ale każdy rodzic tam coś ciekawego dla siebie znajdzie. I to jest ideał, tak? To znaczy, jeżeli by się udało naszej szkole, naszemu systemowi na początku edukacji zmapować faktycznie te dzieci, które przychodzą z mniejszymi kompetencjami językowymi, a dzisiaj właśnie ta nowa reforma zdefiniowała kompetencje językowe jako kluczowe dla całej edukacji późniejszej. I jeżeli byśmy mieli systemowo taką rzecz wprowadzoną, że na początku mapujemy, widzimy te dzieci, które jakby potrzebują wsparcia i robimy to, że jakby wspieramy je i jakby oczywiście nie zostawiając dzieci z bardzo wysokimi kompetencjami samym sobie, ale w jakiś sposób też pomagając bardziej, że tak powiem, jeszcze intensywniej tym dzieciom, które trochę tych kompetencji powiedzmy no mają niższe te wyniki wejściowe, no to byśmy faktycznie mogli stworzyć taką szkołę, która byłaby niesamowicie demokratyczna. Gdybyśmy to potrafili w jakiś sposób zaadresować. I o tym jest trochę czytająca szkoła. O budowaniu takiego ekosystemu, w którym ta książka jest obecna i w którym wszyscy są w nią włączeni. A nie tylko te dzieci, które jakby w domu czytały.
8: Bo one na starcie i tak mają łatwiej pewnie.
10: Oj, dużo. Tak, znaczy no to jest jakby jakaś trochę smutna opowieść, tak? Ale trochę też opowieść o tym, ile moglibyśmy zrobić, tak? I ja wracam do tego, żeby naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli słucha nas ktoś, kto jakoś tam nie miał takiego pomysłu, żeby z dziećmi czytać, to żeby to robić, tak? I nie przejmować się tym, że nie idzie to nam super płynnie, albo że nie do końca wiemy, jak zacząć. Można zacząć od 5 minut dziennie, w ogóle nie należy się przejmować, że to ma być jakieś nie wiadomo ile i tak dalej. Więc to jest olbrzymia szansa no, dla edukacji, ale też dla powiedzmy też tego momentu wcześniejszego, czyli przedszkola albo żłobka, prawda? Bo przed szkołą jeszcze jest 6 lat. My dlatego pracujemy z pediatrami, bo wydaje nam się, że pediatra jest takim demokratycznym też miejscem, gdzie każdy przychodzi i namawiamy w tym roku, taka rzecz się wydarza, że lada moment się ukaże pierwszy w historii polskiej medycyny podręcznik do pediatrii, w którym będzie rozdział o tym, jak czytanie buduje rozwój psychofizyczny dziecka.
8: Czytanie
10: i dlaczego,
8: na receptę.
10: Tak jest. I dlaczego to powinno być częścią standardu opieki pediatrycznej. Także mamy nadzieję, że to po prostu wejdzie w standard tego, czym się pediatrzy zajmują i czym będą uważali, że powinni się zająć, bo na dzisiaj to jakby no do tej pory to nie było częścią, tak, witamina, ruch fizyczny, a tutaj będzie witamina, ruch fizyczny, książka.
8: No to kończymy takim trochę wyzwaniem również rzuconym właśnie dla systemu, dla rządzących i to dobrze chyba, bo tak. Oczywiście mówimy o rodzicach i o tym, jak ważne jest czytanie, ale czytać można i właściwie trzeba chyba nakazywać też czasami.
9: Czasem potrzeba też wsparcia od góry, chociażby jak są biblioteki, to jest na pewno wszystkim nam łatwiej, bo jest skąd te książki dla tych dzieciaków brać.
8: Maria Deskurs z Fundacji Powszechnego Czytania była z nami w czasie rodziców. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
9: Ula Malko.
8: Krzysztof Chorwat. Żegnamy się, zapraszamy na następną sobotę, jak zwykle o 13:00, a za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Trwa walka o wyborców w Krakowie, bo wybory prezydenckie już za 2 tygodnie. Bartosz Bochańczak z Konfederacji, który wypadł z wyścigu, może poprzeć Łukasza Gibałę. Dziś w Warszawie spore utrudnienia związane m.in. z biegiem, przejazdem rolkarzy i paradą seniorów. Kuchnia amerykańska to motyw przewodni trwającego w Łodzi festiwalu kulinarnego Jemy w Łodzi Food Fest. Jest 14. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Za 2 tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie. Wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Bochańczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i Konfederacji poparcie zbiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
21: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Bochańczak, za zgodą Sławomira Mentzena, może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Krzysztofem Bosakiem, a o co w Tok FM pytany był Michał Połuboczek.
0: Nie widziałem oficjalnego komunikatu.
1: Uf, panie pośle,
0: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
21: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
1: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
21: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
22: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
21: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
20: Przed pasażerami i kierowcami w Warszawie trudne popołudnie i wieczór. Na miejskich ulicach zaplanowanych jest kilka wydarzeń, a to oznacza sporo utrudnienia. O tym, które ulice będą zamknięte i gdzie spodziewane są objazdy, Cezary Jaszczyk.
23: Poważne utrudnienia będą dotyczyły Białołęki, które... Biegacze. Impreza potrwa od 18.30 do 21.00. Wtedy czasowo zamykane będą ulice wokół dzielnicowego ratusza, a także most północny w kierunku Bielan. Do dwóch pasów drogowcy zwężą spory odcinek Modlińskiej. Na objazdy trafi aż 8 linii autobusowych. Później utrudnienia rozpoczną się w Śródmieściu, na Mokotowie i Wilanowie. Wieczorem przez te dzielnice planowany jest przejazd rolkarzy i wrotkarzy. I to na odcinku 23 km. Początek wydarzenia zaplanowano na 20.30. Przejazd może potrwać nawet do północy. W zależności od ilości uczestników, służby mogą decydować się na czasowe zamknięcia ulic lub kierowanie komunikacji na objazdy. Trasa przebiega m.in. przez Marszałkowską, Plac Konstytucji, Belwederską, Czerniakowską, Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
20: Prezydent Donald Trump zadeklarował w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Dziś Trump ma w planach serię oficjalnych spotkań, jak zapowiadał jeszcze przed wylotem.
23: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
20: Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania amerykańskiego przywódcy z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Jeszcze zanim objęła stanowisko, lewicowa polityk opisywała Trumpa jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jak osiłek. W czasie wizyty w grę mają wejść także interesy. Według Irish Times Trump będzie naciskał na Irlandię, by ta kupowała amerykański skroplony gaz ziemny. Kuchnia amerykańska to motyw przewodni trwającego w Łodzi festiwalu kulinarnego Jemy w Łodzi Food Fest. To jubileuszowa 10. edycja imprezy, a opowie o niej Bartosz Kądziołka.
24: 29 lokali, głównie z Łodzi, serwować ma dania, których na co dzień nie ma w karcie, mówi organizator Izabela Borowska.
25: Mamy prawie 30 różnych dań. Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej.
24: A o swojej propozycji mówi Szymon Płatek z jednej z restauracji.
26: Przygotowaliśmy danie składające się z gofra, z udka kurczaka w panierce, z mąki kukurydzianej oraz pszennej i do tego syrop klonowy i świeży szczypiorek.
24: Festiwal potrwać ma do niedzieli 20 września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, Tok FM.
20: Kino naturalne, kino z zachwytem nad miejscem, czasem i sensem. W Pińczowie trwa 5. festiwal Natura Kina, którego honorowym patronem jest reżyser Andrzej Barański.
27: Andrzej Barański jest tym unikatowym reżyserem, który nie obawia się tworzyć portrety dobrych ludzi, porządnych, prawdziwych, pracowitych i zadowolonych z życia. To jest rzadkość nie tylko w polskim kinie, ale i w kinie światowym.
20: W programie m.in. pokaz Ministrantów i spotkanie z reżyserem filmu Piotrem Domalewskim. W Pińczowie pojawią się także Jan Peszek i Joanna Trzepiecińska. Dziś sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Na południowym wschodzie i wschodzie przydadzą się parasole. 16 stopni na termometrach w Krakowie, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie, 20 w Gdańsku, 21 w Szczecinie. Niedziela na ogół bez opadów lub z przelotnym deszczem i z temperaturą maksymalną do 20 stopni.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Żyjmy dłużej, jak co sobota o godzinie 14. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem Maciej Golczyński. A w naszym studiu jest dziś doktor habilitowana nauk medycznych Karolina Kędzierska-Kapuza. Diabetolog, nefrolog, transplantolog, kierowniczka Centrum Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego Szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry, panie profesor.
3: Dzień dobry, panie rektorze i dzień dobry Państwu.
2: Tak, dziś punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak poprawić swój dobrostan, ale przede wszystkim zdrowie w ścisłym znaczeniu tego słowa, stanowi książka, która kilka dni temu ukazała się na polskim rynku wydawniczym za sprawą wydawnictwa Agora. Książka o dość znamiennym tytule Dość. Twoje zdrowie, twoja waga i droga do wolności dzięki postępowi w medycynie, autorstwa dwóch autorek. Jedna z nich jest doskonale znana, Oprah Winfrey, a więc uczestniczka tego amerykańskiego show biznesu, która zwłaszcza w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich. Mimo, że i metamorfoza, nie wiem, czy pani profesor się z tym zgodzi, wzbudza ambiwalentne odczucia. Nie każdy aprobuje to, jaką przemianę przeszła ta znakomita prowadząca programy rozmaite.
3: Zgadza się. I powiedzmy jeszcze króciutko chociaż o pierwszej autorce tego, czyli o dr Ani Jastrzębow, która jest z pochodzenia Polką. Jest diabetolożką, obezitolożką i pracuje już, właściwie można powiedzieć, już studiowała w USA, gdzie przeprowadzili się jej rodzice wiele lat temu. I ona jest pierwszą autorką tej książki i właściwie tak pół na pół z Winfrey ją napisały. No i to jest naprawdę nieoceniony wkład jednej i drugiej po to, żeby skorzystali z tego zarówno pacjenci, którzy zmagają się z problemem choroby otyłościowej, jak i lekarze, dla których ta książka będzie naprawdę bardzo dobrym przewodnikiem, jak rozmawiać o tej chorobie i jak rozmawiać z pacjentami.
2: Z pewnością wielu czytelników, ale także i słuchaczy naszej audycji w tej książce odnajdzie siebie. Czyli lata zmagań z nieskutecznymi dietami, katorżniczymi momentami, poczuciem winy, takiej batalii przegranej, czasami na starcie, czasami w połowie drogi, a czasami już po jej zakończeniu. Bo niektórzy uznają, że to proces, który się kończy, nie jest trwałą zmianą. W czym tkwi największy błąd w definiowaniu choroby otyłościowej, w ogóle w patrzeniu na nią? Jak kulturowo, cywilizacyjnie zmienia się sprawa choroby otyłościowej?
3: To jest chyba jedyna choroba, którą mamy wypisaną na czole. Nie ma drugiej takiej choroby przewlekłej, która do tego stopnia by była oceniana, stygmatyzowana, komentowana. Niezależnie od tego, czy pacjent odnosi sukcesy, czy rzeczywiście redukuje tą wagę, to też będzie krytykowany, czy też mimo swojej walki wraca z powrotem do tej wagi, też będzie krytykowany. I tak właśnie było w przypadku Ofry, która tutaj pokazuje całą swoją drogę, całą swoją walkę i zmagania z chorobą otyłościową. I tak naprawdę największy błąd, który w nas tkwi, to jest taki, w lekarzach też i również osobach, które chorują na otyłość, jakby szeroko podjęte otoczenie też wchodzi tutaj w grę, że my postrzegamy otyłość tak bardzo, bardzo stereotypowo, że to po prostu ktoś jest gruby, ktoś jest rozlazły, komuś się nie chce, ktoś po prostu nie musi tyle jeść, a po prostu chce i to jest jego wina. I o tym właśnie w tej książce możemy przeczytać, jak poddana z tym właśnie takim opinią czuła się Ofra, czyli osoba, która można powiedzieć przez 40 lat się odchudzała w sposób nieskuteczny. I później jak nowoczesna medycyna i nowoczesne leki zmieniły jej w ogóle całe życie. Dzięki czemu ona tak naprawdę wróciła do zdrowia, do prawdziwego takiego zdrowia i do wolności, o której bardzo wiele mówi. Pomaga w tym bardzo pani doktor Ania Jastrzębow, która tłumaczy mechanizmy biologiczne otyłości, bo myślę, że wiele osób nie zdaje sobie wciąż z tego sprawy, że to nie jest wina pacjenta, że jest otyły. Nikt nie chce być otyły, nikt nie chce być wyszydzany za to, jak wygląda. Każdy chce być szczupły i każdy chce się podobać innym ludziom. I to nie jest takie proste w przypadku choroby otyłościowej, bo tak jak każda choroba przewlekła, ona ma swoje podłoże, które jest biologiczne, które dopiero poznajemy mniej więcej od może 10, może 15 lat. A ciągle tkwią w nas stereotypy, że to jest twoja wina. Także uważam, że to jest chyba największy problem, że my nie mamy dobrych tak naprawdę źródeł do tego, żeby zarówno lekarze się kształcili, jak i pacjenci, żeby się dowiedzieli, czym jest choroba otyłościowa, żeby ich rodziny się dowiedziały, z czym zmagają się ich najbliżsi i jakie mamy w tej chwili nowoczesne rozwiązania dzięki nauce.
2: Pani profesor, zastanawia mnie, czy poza chorobami onkologicznymi jest inna choroba poza tą otyłościową, która rozlewa się na tyle medycznych specjalności. Pani też reprezentuje kilka z nich, ale przecież choroba otyłościowa to też zmagania z własną psychiką, co też jest przejawem stanu odbiegającego od dyspozycji optymalnej. To też choroba przenosząca się, albo inaczej, będąca właściwie takim zjawiskiem wielonarządowym, wpływającym na wszystko, z czym mamy do czynienia każdego dnia, w każdej minucie. To nie jest, nie wiem, problem kardiologiczny, który ujawnia się w trakcie wysiłku fizycznego tylko.
3: Zgadzam się. Choroba otyłościowa, tak policzono, powoduje ponad 200 różnych komplikacji, tak zwanych, w języku medycznym mówi się 200 powikłań, czyli różne komplikacje. Jakie?
2: Komplikacje, implikacje.
3: Tak. To jest nadciśnienie tętnicze, to jest przyspieszony rozwój miażdżycy, to są nowotwory, otyłość jest przyczyną wielu nowotworów, jest przyczyną choroby nerek, jest przyczyną choroby wątroby, obciążenia stawów, bezdechu sennego, mnóstwa innych komplikacji, których byśmy nawet nie pomyśleli. Obturacyjny bezdech senny. Kto by to połączył w prosty sposób, że to jest związane właśnie z chorobą otyłościową. I cały szereg tych wszystkich powikłań łączył się ze sobą po to, żeby niestety skrócić nam życie i popsuć nasze zdrowie w taki sposób, że tak naprawdę upośledzają wiele aspektów naszego życia. Tak jak pan redaktor powiedział, to nie jest kwestia estetyki, to nie jest kwestia tego, jak my wyglądamy w tym ciele, bo to może się jednemu podobać, innemu może się nie podobać, ale to jest po prostu kwestia zdrowia. To jest kwestia naszej mobilności, tego, co możemy zrobić oraz tego, co nie możemy zrobić w związku z tym, że mamy chorobę otyłościową. I naprawdę niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jak to poważne jest schorzenie, do czego prowadzi. My leczymy już te powikłania. Czyli przychodzi pacjent do lekarza internisty albo do lekarza rodzinnego, no rozpoznajemy nadciśnienie, dostaje leki. Ale to, że jest ono spowodowane chorobą otyłościową, to dopiero od niedawna my wiążemy te fakty ze sobą, że należałoby oprócz leczenia nadciśnienia tętniczego, które już jest, zająć się praprzyczyną, pramatką tego nadciśnienia, czyli właśnie chorobą otyłościową i doprowadzić do skutecznej redukcji masy ciała.
2: Dlaczego popadamy w ten bardzo

0: historii, to ja cię nie zoperuję,
1: te
0: to idź do domu.
1: Kalką pojawiały się w każdym odcinku, tak. Bo też na kilka się natknąłem.
0: I to się, to się toczy cały czas. To jest taka kula śniegowa, która się toczy od wielu, wielu lat, gdzie właściwie, tak jak już wspomniałam, no to jest choroba, którą widać na czole. No to, że ktoś ma miażdżycę, ktoś miał zawał, albo ktoś ma cukrzycę, tego nie widać na jego ciele, na jego twarzy, jak wchodzi. A chorobę otyłościową widać. I ona zawsze była stygmatyzowana. Odkąd pamiętam sama, kiedy byłam w przedszkolu czy w szkole podstawowej, od zarania dziejów. Z tym, że no niestety my jesteśmy tak biologicznie zaprogramowani, żeby gromadzić tkankę tłuszczową. To jest taki mechanizm, na który nie mamy wpływu. Po prostu nasi praprzodkowie ciągle chodzili głodni. Musieli się naprawdę natrudzić, nabiegać, napolować, żeby złapać tego mamuta. Jedzenie było okazjonalne, a nie stałe, ciągle dostępne. I taki właśnie genotyp ludzi, którzy potrafili oszczędzać tą energię i przetrwać mimo głodu, był preferowany. I my pochodzimy po prostu od tych ludzi. Tylko że teraz już nie ma czasów głodu. Teraz są czasy obfitości i niestety niezbyt dobrego jakościowo i składowo jedzenia, które powoduje, że my tyjemy.
1: Atawizmy w nas przetrwały.
0: A ten nasz pierwotny genotyp cały czas trwa.
1: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. To jest audycja Żyjmy Dłużej, jak co sobota. Profesor Karolina Kędzierska-Kapuza jest naszą rozmówczynią. Proszę, byście państwo pozostali z nami. Czas na informacje TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom.

0: więcej na archicom.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Można już pić wodę z wodociągu Sandomierz. Według sanepidu jest ona zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Badania próbek nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Zakaz używania wody obowiązywał od czwartku po wykryciu enterokoków kałowych. Były szef MSZ-u Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państw Europy zużyłby swoje zapasy rakiet w tydzień. Dodał, że Europa musi przebudować swoją branżę zbrojeniową. Wśród deputowanych skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, wybranych do Landtagu Saksonii-Anhaltu, znajdują się postaci z wątpliwą przeszłością, podaje Guardian. W tym gronie są były funkcjonariusz NRD-owskiej policji politycznej Stasi i były aktor filmów pornograficznych. W gronie 39 parlamentarzystów AfD znajduje się również kilku mężczyzn objętych dochodzeniem karnym w związku z działalnością w organizacjach neonazistowskich, napisał brytyjski dziennik, powołując się na ustalenia niemieckich mediów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Żyjmy dłużej w Radiu TOK FM. Kłaniamy się Państwu już po informacjach. Przemysław Iwańczyk, dziś w towarzystwie pani profesor Karoliny Kędzierskiej-Kapuzy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jest pani diabetologiem, nefrologiem, transplantologiem, kierowniczką Centrum Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego Szpitala MSWiA w Warszawie. Książka Dość Twoje zdrowie, Twoja waga i droga do wolności dzięki postępowi w medycynie jest punktem wyjścia zmagania Oprah Winfrey, a więc amerykańskiego zjawiska popkultury. Tak,
8: trzeba to nazwać.
7: Tak powiem, bo ta różnorodność, to spektrum działalności Winfrey jest tak szeroki, że trudno ją jednoznacznie gdzieś osadzić w ramach w jakiejkolwiek definicji. Już staraliśmy się powiedzieć naszym słuchaczom, że choroba otyłościowa, na co są dowody naukowe, nie jest konsekwencją braku silnej woli, jest to dysfunkcja biologiczna, którą niestety mamy zakodowaną, u jednych się ujawnia, u innych nie. A teraz, podążając za tym wątkiem dotyczącym braku silnej woli, przejdźmy do nowoczesnych leków, nie posługując się nazwami komercyjnymi, tylko też substancjami, które są w nich zawarte. To jest przełom w leczeniu otyłości i dlaczego, nie wiem, być może to wynika z naszej ludzkiej skłonności, też mamy do nich ambiwalentne odczucie, podejście. To na samej Oprze Winfrey możemy też to zbadać i tego doświadczać. Z jednej strony krytykowana była za niezbyt sportową sylwetkę, tutaj posłużę się eufemizmem, a z drugiej strony, kiedy świat zaczął przypuszczać, że być może stosuje te leki, no to z taką samą siłą ci sami ludzie wytaczali argumenty przeciwko niej, że poszła na łatwiznę.
8: Ale to jest właśnie taki paradoks, z którym spotykają się wszyscy pacjenci praktycznie, no nie mogę generalizować, ale wielu pacjentów z chorobą otyłościową. Zawsze jest źle. Czyli jeżeli są z chorobą otyłościową i sobie nie radzą, no to są krytykowani. Weź się w garść, przestań jeść, jedz mniej, ruszaj się. Takie informacje dostałem. To wtedy to wystarczy, zacznij ćwiczyć, zredukujesz wagę. Z drugiej strony, kiedy to się nie udaje, jest pierwsza, druga, trzecia próba, nieobojętna dla zdrowia, bo wszelkie bardzo restrykcyjne diety, takie też stosowała Oprah, bardzo restrykcyjne, bardzo niskokaloryczne, bardzo szalone, bardzo sokowe głodówki, kończył się niepowodzeniem i wreszcie dostaje taka osoba jak Oprah informację, słuchaj, jest leczenie, które jest bardzo skuteczne w takim przypadku jak ty, do leczenia choroby otyłościowej. Ona powiedziała nie. I to samo robią moi pacjenci. Oni się boją, oni nie mają zaufania do tego, że wreszcie przyjdzie coś, co będzie skuteczne, coś, co im pomoże, co spowoduje trwały ubytek wagi i nie będzie efektu jojo. Kiedyś mówiliśmy o efekcie jojo, teraz mówimy po prostu, że to jest nawrót choroby otyłościowej. I właśnie o tym wszystkim Ofra pisze. Ona mówi, ona w pierwszym podejściu odmówiła leczenia, bo ona stwierdziła, że nie, to jest pójście na łatwiznę. Coś, co ciągle słyszą moi pacjenci z chorobą otyłościową. Tymczasem nie. To jest naprawdę ogromny postęp medycyny. To są leki, które są bardzo skuteczne. Czasami trzeba je stosować bardzo długo, żeby osiągnąć efekt. Efekty czasami są bardziej lub mniej spektakularne. W sensie utraty kilogramów u jednego to przebiega bardzo szybko, u drugiej osoby bardzo wolno, ale efekty są trwałe i czasami leki trzeba rzeczywiście stosować bardzo długo, żeby ten efekt osiągnąć i go utrzymać, bo to jest bardzo ważne. I Ofra właśnie to pokazuje na swoim przykładzie. Ty się nie musisz wszystkim podobać. Twoja droga, którą wybrałaś w leczeniu choroby otyłościowej, to jest twoja droga. Tempo jest również twoje. Chodzi o twoje zdrowie i o odzyskanie pewnej wolności, która jest dzięki temu, że mamy prawidłową masę ciała. Czyli możemy się schylić, możemy podbiec gdzieś z córką, z wnukiem, wstać z kolan, zawiązać buty, samodzielnie sobie zapiąć stanik. Na przykład kobiety nie muszą kombinować, żeby go zapiąć. Podrapać się po plecach, założyć nogę na nogę. To są objawy, to są właściwie oznaki, że redukujemy, o których mówią moi pacjenci. Oni odzyskują lekkość życia, odzyskują możliwości, których wcześniej obarczeni tymi dodatkowymi kilogramami po prostu nie mieli.
7: Podobnie Serena Williams. To jest chyba ten sam przypadek. Ale czy nie ma pani wrażenia, pani profesor, że tej aurze i dyskusji wokół leków, które zdaniem niektórych są lekarstwem na szybkie odchudzanie, a dla innych analogii GLP-1 no, są skuteczną terapią stricte medyczną, gdzieś obrosły jakimś mitem i zostały niestety sprzedane popkulturowo poprzez świat influencerów, kolorowe media. Zamiast przestały być lekarstwem, a stały się kolorową pigułką, taką nawet rozrywką mocno ekskluzywną, bo biorąc pod uwagę też cenę tych leków, nie są one dostępne dla wszystkich.
8: Zgadzam się z panem. To poszło w takim trochę niedobrym kierunku, niebezpiecznym kierunku, w celu redukcji masy osób, które tak naprawdę tego w ogóle nie potrzebują. I te osoby, które to osiągają dzięki lekowi, powiedzmy, no, chcą mieć idealną figurę modelki i postanawiają tutaj zredukować tą wagę z pomocą leku, niestety bardzo często źle się przysłużyły osobom, które naprawdę powinny leczyć chorobę otyłościową dla swojego zdrowia. Bo mówią o efektach ubocznych, mówią, że będziesz mieć brzydką twarz, która się cała pomarszczy, że będziesz mieć brzydki oddech, będziesz mieć wypadające włosy, no różne takie rzeczy. I muszę panu powiedzieć, że bardzo często te opinie, które gdzieś tam krążą po internecie, wpływają na decyzje moich pacjentów, także zaczynamy rozmowę w gabinecie od rozwiewania wątpliwości. Ja muszę najpierw odpowiedzieć na 1000, i robię to, 1000 wątpliwości związanych, czy ten lek jest dla mnie, dopiero żeby przejść do tego, jak ten lek tak naprawdę działa, jakie będzie tempo redukcji, co trzeba zrobić, jakie badania wykonać, żeby ten proces był bezpieczny i żeby był po prostu skuteczny. A tu chodzi o nasze życie. To nie chodzi o to, kto się komu podoba i jak wygląda, czy ma 95 kg, czy ma 92,5, tylko żeby przywrócić zdrowie i żeby przywrócić możliwości, które daje nam prawidłowa masa ciała.
7: Nie chcę uciekać w tej rozmowie do prostych pytań i poszukiwać też prostych odpowiedzi, bo w medycynie takich nie ma. Ale zmagając się skutecznie za pomocą też tych analogów z chorobą otyłościową, możemy szacunkowo opisać, o ile zwiększamy nasze szanse na 10, nie wiem, 20 i więcej lat dłuższego, lepszego życia?
8: Ja powiem inaczej. Mając otyłość, skracamy swoje życie i mamy ogromną szansę na to, że jeżeli mamy otyłość pierwszego stopnia, nie dożyjemy tego samego wieku, co nasz rówieśnik, który ma prawidłową masę ciała. W niektórych badaniach pokazują te badania, że to jest aż o 50%. O 50% skraca życie nam otyłość. Mówię tu o sytuacji, gdzie mamy dwóch 70-latków, którzy, jeden z nich kolega jest prawidłowej masy ciała, a drugi właśnie ma nadmierną masę ciała, jest z chorobą otyłościową. To powoduje tyle chorób dodatkowych, tyle komplikacji, że niestety te same osoby nie osiągną, znaczy te same osoby, dwie osoby w jednym wieku, nie przeżyją tylu lat. Tamta osoba z otyłością ma dużo zredukowany prognozę przeżycia, nawet tak jak pokazują wyniki, o 50%.
7: Żeby żyć dłużej, trzeba zadbać o swoje zdrowie wieloaspektowo. Lek z grupy tych, o których mówimy, jest tylko pierwszym krokiem tak naprawdę do zmiany nawyków. Ale chciałbym panią zapytać, pani profesor, o jedną bardzo istotną sprawę. Jak ważna jest opieka podczas przyjmowania tego typu leków? Opieka, nadzór, no bo niestety dostępność leków w Polsce jest prosta, łatwa.
8: Tak.
7: Zgodzi się pani?
8: Można sobie w receptomacie wypisać, to jest oczywiście jakaś patologia, no ale to już nie na ten reportaż, panie redaktorze. Może na jakiejś przy innej okazji o tym porozmawiamy, jak łatwo w Polsce uzyskać receptę. Ja to cały czas powtarzam, leczenie choroby otyłościowej to nie jest wypisanie recepty. To jest konieczność bycia pod opieką, stałą opieką lekarską, kontroli wyników badań laboratoryjnych. Bardzo często psycholog, który tutaj, albo i psychiatra nawet, jeżeli mamy zaburzenia odżywiania, jedzenie kompulsywne, inne zaburzenia, takie jak na przykład bulimia, fizjoterapeuta, bo człowiek z chorobą otyłościową nie jest w stanie od razu pójść biegać maratonu, a nie jest w stanie pójść wyciskać sztangi na siłowni, on musi do tego przygotować swoje stawy, żeby nie odnieść jakiejś kontuzji z tego, jeżeli zacząłby gwałtownie.
7: No to jest też bardzo często nieumiejętność stosowania tych leków i brak nadzoru powoduje zanik mięśni, co jest procesem nieodwracalnym.
8: Znaczy, na szczęście jest odwracalny.
7: Ale już nie w takim stopniu, jak ich utrata.
8: Ale też lepiej nie tracić masy mięśniowej, prawda? Bo masa mięśniowa to jest nasz game changer. To jest tkanka, która jest niezwykle aktywna hormonalnie, która decyduje o długości naszego życia. O tym się jeszcze stosunkowo mało mówi, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. Ale do czego zmierzam? Pacjenci z chorobą otyłościową często nie są w stanie bez pomocy farmakologicznej zmienić nawyków żywieniowych. Mówimy, że to właśnie farmakoterapia ułatwia im możliwość tak na chwilę zatrzymania się. Już jestem najedzona, już coś jadłam, nie muszę jeść więcej. Oraz taka prosta informacja w żołądku, czuję pełność. Czy wie pan, panie redaktorze, że wiele osób z chorobą otyłościową nigdy nie jest sytych? Oni po prostu fizycznie nie są w stanie odczuwać sytości. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ich żołądek, jelita wytwarzają za mało hormonów odpowiedzialnych za sytość. I dopiero zbadanie, co to za hormony, jakie one mają znaczenie, jak one działają na mózg, pozwoliło odkryć leki, które tak naprawdę są analogami, czyli są o bardzo podobnej budowie, co nasze naturalne hormony sytości. I można powiedzieć, że to był game changer dopiero wtedy, kiedy te hormony syntetyzowano i opracowano je najpierw do podawania raz dziennie, a później raz w tygodniu, sprawiły, że człowiek z jego mózgiem, z jego ciałem zaczął odczuwać coś takiego jak sytość. I mógł wreszcie powiedzieć, dobra, nie zjem tych 16 pierogów, zjem 8 i też będzie okej. Okay. Co było wcześniej w ogóle niemożliwe. Więc jak można włączyć zalecenia dietetyczne, kazać komuś, tak jak doktor Now, jeść 1200 kalorii, jeżeli on zawsze jadł 7000 dziennie? To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Trzeba dać narzędzie, żeby pewne rzeczy stały się możliwe.
7: To już teraz wiem, pani profesor, dlaczego nalegała pani, żebyśmy spotkali się w audycji Żyjmy Dłużej, a nie w życiu w zdrowiu. Bo pani jest wyznawczynią tej teorii, że brak choroby otyłościowej bądź jej jak najmniejsze objawy, no wprost proporcjonalnie wpływają na długość i jakość życia.
8: Zdecydowanie tak. To jest naprawdę niezmiernie ważne, żebyśmy sobie to uświadomili, dlatego że środowisko, w jakim żyjemy obecnie, jest tak zwane obesogenne, czyli sprzyjające otyłości. To, co produkują koncerny produkujące żywność, to jest żywność przetworzona. To jest bardzo gęsta kalorycznie żywność, która ma pełno różnych dodatków, żeby nam smakowała. Czyli tłuszcze, które są po prostu przetworzone. Do tego jest bardzo dużo cukru dodawanego, żeby nam to jedzenie smakowało. I tak naprawdę, idąc do sklepu, my mamy... Naprawdę trudno jest nam rozróżnić, co będzie służyło naszemu zdrowiu, a co możemy sobie kupić gotowe, podgrzać i czy to będzie zdrowe dla nas, czy nie. A jeszcze kusi ceną, bo zwykle ta żywność przetworzona jest po prostu bardzo tania. No i żeby sobie zrobić zdrowy posiłek, to jednak to troszeczkę czasu zajmuje, a jesteśmy coraz bardziej zalatani. Mamy non-stop informacje, które płyną do nas strumieniem z social mediów, z internetu, które mamy w komórce, więc coraz mniej się ruszamy. Coraz mniej wysiłku wkładamy w to, żeby przygotować sobie pożywienie. I w tej chwili spacer to już jest jakiś niesamowity challenge dla wielu osób. 20-minutowy spacer, tak? Że to już tak jakbyśmy nie wiadomo, co robili. Owszem, to jest dobre i ważne na początek, żebyśmy chociaż zaczęli spacerować, ale nie możemy na tym poprzestawać. A jeżeli nasze ciało nam mówi stop, jeżeli po prostu stawy są za bardzo obciążone, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych ruchów, nawet zawiązać tych przysłowiowych butów i wyjść, no to jak mamy wyjść z tego dołka, tak? Z tego błędnego koła? Musimy mieć narzędzie. I to narzędzie właśnie, to są analogi GLP-1 i GIP, które w tej chwili mamy na rynku, no można powiedzieć, to już 15 lat doświadczeń.
7: Pani profesor, chciałbym, żeby nasza rozmowa przeplatała się w wątkach między tym, czym jest choroba otyłościowa, ale też i kilkoma zaleceniami, które wybrzmią na naszej antenie. Pani jako diabetolog zaleca, nie wiem, spacery uskuteczniane natychmiast po posiłku?
8: Możemy tak zrobić, tak, rzeczywiście. To szczególnie osób z cukrzycą bardzo daje dobry efekt, bo powoduje obniżenie glikemii poposiłkowej. Natomiast nie jakieś zrywy, tak, czyli tak najważniejsze elementy, które zalecę, czy pacjentowi z cukrzycą typu drugiego, czy pacjentowi z chorobą otyłościową, no to jest ruch, tak, ruch na miarę naszych możliwości, czyli to, co możemy wykonać. Nie zrywamy się od razu do sprintu. Od tego zaczynamy. Niech to będzie te 20 minut spaceru, ale nie poprzestawajmy na tym.
7: Profesor Karolina Kędzierska Kapuza, diabetolog, nefrolog, transplantolog. Jest z nami. Informacje TOK FM.
4: Reklama.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
22: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
21: Brzmi dobrze.
22: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę?
25: Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Jak?
26: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański stwierdził, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. W rozmowie z Deutsche Welle ocenił, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Zełański i Putin spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Miami. Chiny poinformowały Stany Zjednoczone, że odwołają planowany na 24 września szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi, podała agencja Kyodo. Według jej źródeł Pekin, przygotowując wizytę przywódcy Chin, Xi Jinpinga, w Waszyngtonie, ponownie określił sprawę Tajwanu jako czerwoną linię. Władze chińskie nie potwierdziły dotąd oficjalnie tej wizyty. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość szerszego stosowania sekundników na skrzyżowaniach. Ministerstwo zleciło Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie specjalistycznych wytycznych w tej sprawie z propozycją, by na każdym skrzyżowaniu z systemem wykrywania przejazdu na czerwonym świetle pojawiły się sekundniki pokazujące czas do zmiany światła. W ubiegłym tygodniu wyszedł senator Krzysztof Kwiatkowski.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Żyjmy dłużej w sobotnie popołudnie. Przemysław Iwańczyk w towarzystwie pani profesor Karoliny Kędzierskiej-Kapuzy, diabetolożki, teraz feminatywem się posłużę, choć pani na to nie nalegała, nefrolożki, transplantolożki, udało się pani profesor.
8: A jak to ładnie brzmi.
7: Tak, dzień dobry ponownie. Jest pani kierowniczką Centrum Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego, Szpitala MSWiA. Rozmawiamy o chorobie otyłościowej. Pani ma przed sobą książkę Dość, twoje zdrowie, twoja waga i droga do wolności dzięki postępowi w medycynie, która kilka dni temu ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Rozmawiamy o tym, albo inaczej, obalamy mity wokół analogów GLP-1.
8: No i wokół choroby otyłościowej.
7: Tak.
8: Tak, dokładnie.
7: A to od razu panią zapytam, odwołując się do pani doświadczenia klinicznego. Pani podejście do choroby otyłościowej też zmieniało się wraz z latami pracy? Czy był jakiś przełomowy moment, kiedy spojrzała pani na chorobę otyłościową inaczej? I jeśli tak, to z jakiego powodu?
8: Ja bardzo dużo zrozumiałam. Kiedy pojawiły się nowe możliwości i nowe terapie, skuteczne terapię w leczeniu choroby otyłościowej, zaczęłam czytać o mechanizmach i to wszystko zaczęło mi się tak naprawdę układać dopiero w głowie, jak to tak naprawdę jest. Że to nie chodzi o silną wolę, że to nie chodzi o to, że ktoś po prostu jest leniwy i lubi leżeć na kanapie i nie ma ochoty się ruszać. Że to wszystko jest wina pacjenta. A na studiach nie było jeszcze takiej wiedzy. Ja ją dopiero posiadłam, już będąc właściwie posiadając 4 specjalizacje, więc dosyć późno w mojej karierze zawodowej. I muszę powiedzieć, że wciąż wielu lekarzy tego nie rozumie. Tak samo jak i pacjenci są zagubieni, nie wiedzą, czy to jest dobra dla nich informacja, że to jest choroba, no bo skoro mam chorobę, to mnie leczcie. Więc przyjmą taką bierną postawę, to też nie jest dobra, bo tutaj postawa musi być aktywna. Ale wśród lekarzy panuje jeszcze wciąż dużo mitów, dużo takich z przeszłości, gdzie po prostu żadnego skutecznego leczenia nie było. Były głodówki, były diety bardzo restrykcyjne, były diety zarówno nisko i bardzo nisko kaloryczne, były jakieś takie właśnie zalecenia odpowiedniej, utrzymaniu odpowiedniego deficytu dzięki intensywnym ćwiczeniom, polecane albo ćwiczenia aerobowe, albo anaerobowe, czyli na siłowni, albo właśnie takie na świeżym powietrzu, gdzie mówię o bieganiu, jeździe na rowerze. I dopiero tak naprawdę ja zrozumiałam tą chorobę, kiedy pojawiły się te leki, kiedy one weszły na rynek, kiedy zaczęłam słuchać o mechanizmach działania. No i myślę, że wiele z tych informacji właśnie znajduje się również w tej książce, dlatego ja uważam, że książka dość nie jest tylko dla pacjentów, którzy są zainteresowani tematem leczenia choroby otyłościowej na przykładzie OFRY, ale także dla ich rodzin, żeby lepiej zrozumieć swojego bliskiego, ale również lekarzy i to różnych specjalności. Dlatego, że choroba otyłościowa właściwie występuje, jaką byśmy sobie nie wymyślili jednostkę, układ anatomiczny, tam wszędzie to może być powikłanie choroby otyłościowej. I wielu lekarzy, na przykład ortopedzi, mówią, ja pani nie zoperuję, jeżeli pani nie schudnie, ale kiedyś to było tylko takie mówienie, prawda? Nie zoperuję pani, nakazowe. A teraz mogą powiedzieć, ale są leki, ja się na tym niekoniecznie wyznaję, ale może pani podejść do tego i tego specjalisty, który pani pomoże osiągnąć tą masę ciała, przy której możemy bezpiecznie operować. A nie tylko takie nakazowo rozdzielcze, prawda? Ty musisz schudnąć, bo ja ci tego zabiegu nie zrobię.
7: Ale trzeba też zrozumieć ortopedów, dla których nie ma sensu, nie wiem, plastyka, endoplastyka i
8: chociażby kolana.
7: Kolana bądź też stawu biodrowego, kiedy nic się nie zmieni w życiu samego pacjenta.
8: Dokładnie, ale cały czas mówię o tym, że są narzędzia i żeby tych zarówno zrozumieć mechanizmy, bardzo fajna książka, dlatego że dr Ania Jastrzebow jest główną badaczką, która tak naprawdę uczestniczyła, projektowała te leki, wdrażała te leki i ona tutaj naprawdę bardzo robi bardzo dobrą robotę, świetnie tłumaczy mechanizmy leczenia choroby otyłościowej i samej choroby otyłościowej, więc jest to takie źródło również dla lekarzy, bo nie każdy z nas musi się specjalizować w leczeniu choroby otyłościowej, ale może dzięki wiedzy swojej lepiej pokierować pacjenta, ułatwić tak jakby mu ścieżkę dalszego postępowania i dzięki czemu zastosowane procedury będą bardziej skuteczne. Na przykład operacje gardła, kiedy mamy obturacyjny bezdech senny, kiedy mamy zapadającą się krtań, staną się dużo skuteczniejsze, jeżeli pacjent zredukuje masę. I można tak mówić o nietrzymaniu moczu, można tak mówić o płodności męskiej, żeńskiej, można tak mówić o chorobach serca. Praktycznie nie ma gałęzi medycyny, w których w tej chwili nie miałoby istotne znaczenie leczenie choroby otyłościowej.
7: Czy są dowody naukowe na to, że analogi GLP-1 nie szkodzą?
8: Mamy. Mamy dowody wręcz, które mówią wprost, że zmniejszają ryzyko nowotworów. Co było taką pierwszą, jakby najbardziej negatywną informacją, która gdzieś krążyła po internecie, że analogi GLP-1 mogą powodować raka trzustki, mogą powodować raka tarczycy. Okazuje się, że to nieprawda. Że obecne badania, które już są prowadzone od wielu, wielu lat na ogromnych rzeszach pacjentów, to już wchodzących w miliony, pokazują istotne zmniejszenie ryzyka chociażby raka trzustki, chociażby raka jelita grubego, raka piersi. One wszystkie mają podłoże i czynnikiem sprawczym jest choroba otyłościowa. Zmniejszając wagę, redukując masę ciała, zmniejszamy ryzyko tych nowotworów. To samo jest z sercem. Z chorobami serca. To samo jest z cukrzycą. Możemy doprowadzić do remisji cukrzycy typu drugiego, czyli wycofania się tej cukrzycy, jeżeli pacjent nam skutecznie zredukuje. Możemy doprowadzić do znacznego zmniejszenia ilości leków nadciśnieniowych. dzięki temu, że pacjent zredukuje masę ciała. Więc otwierają się przeogromne możliwości, również ochrona nerek, bo to akurat jestem zainteresowana, bo jestem też nefrologiem, transplantologiem. No, czasami transplantacja nie była możliwa, bo pacjent był z chorobą otyłościową. No i trzeba by było mu tak naprawdę pokierować go na operację bariatryczną, żeby jego waga była taka, że można bezpiecznie procedurę przeprowadzić. A teraz mamy alternatywę i to bardzo dobrą. Mamy leki. Możemy skutecznie doprowadzić do redukcji i pacjent może być bezpiecznie przeszczepiony.
7: Pani profesor, bo wracam do tej dyskusji o zasadności użycia analogów GLP-1 i do tych dwóch szal, które mamy na tej wadze, czyli nie wiem, ktoś, kto przed weselem chce wcisnąć się w garnitur bądź w sukienkę i ktoś, kto naprawdę tego potrzebuje, bo jego życie być może jest zagrożone wskutek komplikacji w związku z chorobą otyłościową. Czy da się wyznaczyć takie cezury, poszukuję gdzie, w jakich przestrzeniach, które by jasno klasyfikowały, kto na terapię musi się zgłosić albo powinien się zgłosić, a kto absolutnie nie wypełnia przesłanek do tego, by go skierować na taką terapię. Czy nie jest uproszczeniem tylko posługiwanie się wskaźnikiem BMI?
8: No to jest super pytanie. Bardzo dziękuję, że pan je zadał. Bardzo ciekawe i rzeczywiście postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, tak, żeby pokazać, w czym jest problem. Rzeczywiście BMI jest problemem. To jest taki wskaźnik masy ciała liczony ze wzrostu i z naszej wagi. Ale klasycznie się przyjęło, że stosowanie leków powinno być wdrożone, kiedy BMI przekracza 30, albo jest nadwaga, czyli BMI jest powyżej 27, a 30 i chociaż jedno powikłanie choroby otyłościowej. Natomiast to jest tak jest wpisane w ulotce, tak? My musimy też jako lekarze kierować się tym, co mamy w HPL, czyli w charakterystyce produktu leczniczego, kiedy są wskazania, kiedy nie ma wskazań do stosowania terapii. Natomiast jest cała masa płcieni i ważnych aspektów, które ta ulotka i to BMI nie obejmuje. Bo na przykład są osoby, które mają taką budowę ciała, że mają dużo tkanki tłuszczowej. Mają małą masę mięśniową poniżej normy, mają szczupłe kończyny, natomiast mają dużo tłuszczu trzewnego, czyli tego głęboko w brzuchu, który jest powodem stanu zapalnego, który jest powodem powikłań, miażdżycy, może powodować cukrzycę, stłuszczenie wątroby. I ta osoba na przykład waży prawidłowo, ale tkanka tłuszczowa jest powyżej 30%. Czy taki pacjent ma wskazania
7: czyli
8: do leczenia?
7: Taki parametr plus, nie wiem, marker CRP może być przesłanką do tego, by pacjenta skierować na terapię?
8: Tak. Dokładnie tak. I jeżeli kiedyś nie mieliśmy narzędzi, mieliśmy tylko centymetr krawiecki, mogliśmy stwierdzić, że ktoś ma nieprawidłowy obwód
7: talii. A niektórzy, przepraszam, jeszcze kalipometrem próbowali
8: tkankę tłuszczową mierzyć. Dokładnie. To teraz mamy lepsze narzędzia, bo mamy analizę składu ciała. A analiza składu ciała w sposób dość precyzyjny, nawet bardzo precyzyjny, pokazuje, jaki mamy odsetek tkanki tłuszczowej. Więc BMI i nasza masa i szczupłe kończyny nie powinny być wyznacznikiem tego, kto powinien być leczony z powodu choroby otyłościowej. Bo osoby, które mają dużą zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 30%, to jeszcze przypomnę, a mają małą masę mięśniową, jak najbardziej powinny być leczone. Tylko teraz kwestia, że to musi być leczenie skojarzone. To nie może być tak, że ktoś wypisze receptę, nie wiem, receptomat i my sobie będziemy wstrzykiwać w domu jak chcemy. Musi być kontrola dawki, systematyczne jej zwiększanie albo zmniejszanie, jeżeli lek działa zbyt silnie. Musi być fizjoterapeuta albo trener, musi być dietetyk albo skuteczna dieta wzięta z renomowanej strony, która taką dietę poleca, a nie jakieś szalone diety, posty po 800 kalorii.
7: Proszę powiedzieć, czy są to terapie, które być może są na tyle długotrwałe, że niektórym będą towarzyszyć do końca życia?
8: Tak. To muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Obserwuję moich pacjentów od wielu lat. Część osób będzie wymagała tej terapii do końca życia, szczególnie te osoby, które mają już powikłania, mają na przykład cukrzycę typu drugiego, mają miażdżycę, chore serce, nerki, to tym osobom nie odstawiajmy leków do leczenia choroby otyłościowej, bo ona może nawrócić, a konsekwencje nawrotu i pojawienie się nowych, tak jakby powikłań, są bardzo poważne. ale są też osoby młode, które mają stosunkowo krótki wywiad choroby otyłościowej, która się zdarzyła na przykład wskutek tego, że był uraz. Ta osoba nie może już ćwiczyć tak aktywnie, bo na przykład jest eksportowcem, nie może już ćwiczyć tak intensywnie jak kiedyś, a je tyle samo. Tu są pewne przesłanki, że to leczenie będzie można zakończyć, ale leczenie nigdy nie jest krótkotrwałe, nigdy nie jest nastawione na to, że w 6 tygodni schudniemy 16 kilo, bo to spowoduje po prostu te powikłania, których tak nas straszy internet. Jeżeli już w ogóle podejmujemy decyzję lekarz, pacjent o tym, że będzie takie leczenie, to ono musi trwać odpowiednio długo, pół roku, rok czasu i wtedy, uzyskując już docelową masę ciała, możemy myśleć o odstawieniu leków. Też stopniowo, też nie szybko.
7: Podsumowując powoli naszą rozmowę, pani profesor, chciałbym dopytać, z jaką wiedzą powinien wyjść słuchacz z naszej dzisiejszej rozmowy. I jeszcze jedna sprawa. Niektórzy uważają, że choroba otyłościowa jest takim stygmatem, powodem do wstydu, być może jak choroba alkoholowa. Że no, nie piję, ale no, lepiej, żebyś mnie nie pytał, nie pytała o to, dlaczego. Mhm. Skąd bierze się mój wybór.
8: To ja powiem coś przekornego. Mhm. Okazuje się, że te leki, analogi GLP-1 GIP, bardzo skutecznie pomagają w leczeniu choroby alkoholowej. Także naprawdę, no to my dopiero odkrywamy tak naprawdę tą grupę leków, powstają co chwilę nowe. Jest kwestia stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby postępuje praktycznie równolegle z cukrzycą typu drugiego, a jedno i drugie jest konsekwencją właśnie otyłości. Więc to, co bym chciała, żebyście Państwo zapamiętali, to jest przede wszystkim, że nie jesteście sami, są inne osoby, które też chorują. Dwa. Są lekarze i są specjaliści, którzy wam pomogą w tym, żebyście osiągnęli sukces i nie bójcie się leków, bo te leki naprawdę pod kontrolą są bardzo skuteczne i bezpieczne. Są jedne z najbezpieczniejszych leków, jakie zostały wprowadzone na rynek i są tak naprawdę ofiarą swojego sukcesu. Po trzecie, potrzebna jest tak jakby wasze, może nie wola, wasze uczestnictwo, chęć podjęcia tego wyzwania, bo samym lekiem owszem, osiągniecie jakiś efekt, ale to nie o to chodzi. Chodzi naprawdę o zmianę stylu życia, żeby wybierać mądrzej, żeby jeść zdrowsze rzeczy i żeby zacząć się ruszać. Mając to wszystko, mając wsparcie farmakologiczne, naprawdę jest ogromna szansa na odniesienie sukcesu i ten sukces będzie trwały. A spowoduje to, że wydłuży się wasze życie i będziecie zdecydowanie bardziej szczęśliwi przez to, że odzyskacie możliwości, która wam choroba otyłościowa po prostu zabrała.
7: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana nauk medycznych Karolina Kędzierska-Kapuza, diabetolog, nefrolog, transplantolog, kierowniczka Centrum Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie była z nami. Dziękuję pani bardzo.
8: Serdecznie dziękuję i panu redaktorowi i państwu za wysłuchanie tej audycji.
7: Szanowni państwo, czas na informacje już za chwilę. Ja tylko przypomnę, Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, Maciej Golczyński był jej realizatorem. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem po 14 dokładnie za tydzień. Natomiast teraz po informacjach Mikołaj Lizut i audycja Pisarki i Pisarze.
0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców regionów przy granicy z Ukrainą. Mimo wstrzymania pracy ropociągu w Arabii Saudyjskiej, Orlen uspokaja, że do rafinerii koncernu dostawy są realizowane, ale paliwa i tak mogą drożeć. Polscy siatkarze rozpoczynają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Minęła 15, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. RCB znowu ostrzega, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Alert wysłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert obowiązuje do odwołania. Za atak na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej odpowiada prawdopodobnie Iran, ocenił prezydent USA Donald Trump. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało wczoraj o czasowym wstrzymaniu pracy ropociągu. To efekt ataków, do których doszło dzień wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. W związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, Orlen poinformował, że dostawy surowca są do rafinerii jego grupy są realizowane bez zakłóceń. Koncern podkreśla, że dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie, ale kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zwiastować kolejny wzrost cen na stacjach paliw. Szczególnie podrożeć może olej napędowy, mówiła w TOK FM w rozmowie z Patrycją Maciejewicz. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
4: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
5: Czyli do tych 9 zł dojdzie ta cena?
4: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
3: Ceny ropy naftowej utrzymują się obecnie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Agencja AFP twierdzi, że policja obecnie traktuje jako priorytetową wersję, iż do wypadku kolejowego w Normandii we Francji doszło z powodu umyślnego działania. We wczorajszym wypadku ranne zostały 44 osoby. Źródło policyjne powiedziało agencji, że na torach znaleziony został kawałek szyny. W pociągu było 186 pasażerów. Ciężko ranna jest młoda kobieta. Po wczorajszym proteście maszynistów ruch na kolei wrócił do normy. Można planować podróż bez większych poślizgów. Kolejarze domagali się od rządu zwiększenia bezpieczeństwa na torach. To po środowym wypadku koło Przysuchy w zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna pasażerka. Będą zmiany w przepisach, zapewniał w TOK FM wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
6: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
3: Jedną ze zmian zaproponowanych przez resort jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich, gdzie 5 uczniów zażyło tak zwane snusy. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do sytuacji miało dojść w trakcie licealnych otrzęsin. W szkole odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. W Polsce sprzedaż tradycyjnych snusów zawierających tytoń jest zakazana. To będzie wielka komunikacyjna rewolucja. Toruń opracował nowy schemat komunikacji miejskiej o nazwie TAK Toruń. Mieszkańcy mają zyskać częstsze, bezpośrednie połączenia ze szpitalami, przychodniami, dworcami, uniwersytetem i centrum miasta.
7: Nie sztuką jest włożyć do systemu więcej kursów. Sztuką i dużym wyzwaniem jest sprawić, aby one bardziej sensownie, bardziej racjonalnie się po mieście przemieszczały.
3: Mówił Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która opracowała koncepcję. Zmiany wejdą w życie 1 marca przyszłego roku, a poprzedzi je duża kampania informacyjna. Coraz więcej grzybów pojawia się w lasach. Eksperci jak zawsze apelują, by uważać, żeby nie pomylić grzybów jadalnych z trującymi. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Wrzesień obfituje w grzyby, a sprzyjają temu opady i chłodniejsze noce.
9: Przeważnie maślak, podgrzybek i kurka.
10: Oczy się śmieją do tego, żeby takie nazbierać.
8: Zbieramy grzyby na zupę, sos czy do marynowania, a kluczowe jest, żebyśmy do lasu poszli właściwie wyposażeni, mówi grzyboznawczyni Joanna Gąsior.
11: Zabieramy ze sobą wiklinowe kosze lub jakieś lniane, przewiewne siatki, ponieważ w foliowych torebkach grzyby, nawet te jadalne, mogą się zaparzać i wytwarzać wytwarzają wtedy też trujące toksyny.
8: Przy zbieraniu grzybów można się kierować aplikacją w telefonie, ale z rozwagą.
11: Trzeba brać pod uwagę, nie ufać tak na ślepo aplikacjom. Jednak zebrane grzyby, które przyniesiemy do domu, jeszcze raz dokładnie obejrzeć.
8: A jeśli mamy wątpliwości, czy nasze grzyby są jadalne, można pójść do sanepidu. Tam dyżurują grzyboznawcy i bezpłatnie nam podpowiedzą. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Polscy siatkarze rozpoczynają swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W Sofii grają z Izraelem. Podobnie jak w pierwszym spotkaniu z Portugalią, wygranym 3-0, biało-czerwoni broniący tytułu są zdecydowanym faworytem. Dzisiaj może kropić na zachodzie. Od 12-14 stopni pokażą termometry na południowym wschodzie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam nawet 10 stopni. W nocy zimniej na wschodzie, od 6 do 10 stopni, chociaż będą miejsca takie jak Przedgórze Karpackie, gdzie termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. Niedziela pochmurna, może padać, a termometry pokażą od 17 do 21.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Mikołaj Lizut, witam Państwa w Pisarkach i Pisarzach, a gościem Państwa i moim jest Jacek Denner. Dzień dobry, Jacku.
12: Dzień dobry Państwu.
1: Chciałbym naszą rozmowę zacząć politycznie, bo w zeszłym tygodniu w Saksonii Anhalcie zwyciężyło AfD i partia mówi, idziemy po całe Niemcy. Ciekaw jestem, czy ten nastrój zwycięstwa skrajnej prawicy w jednym z największych krajów europejskich to dobre czasy dla pisarza.
12: Zacznijmy. To nie jest zwycięstwo w wielkim kraju europejskim, to jest zwycięstwo w jednym landzie i w dodatku liczącym 2 miliony ludzi. Dużym, mało zaludnionym, tak? To jest pierwsza rzecz. Znaczy, to też... Ja jestem wielkim wrogiem takich samospełniających się przepowiedni. Klęska, już jesteśmy po prostu zaorani, koniec świata. To tak nie działa. Dlaczego to...
1: Ale znaki.
12: Ale tylko czego znaki? Znaczy, przede wszystkim dla mnie to są znaki bardzo skutecznej operacji rosyjskiej w Europie. Nie pierwsze. Tak samo było z Brexitem, tak samo było z Trumpem, tak samo było w Polsce. Jest teraz właśnie, wychodzi świetna książka, specjalna operacja informacyjna, autora, który prowadzi profil doniesienia z putinowskiej Polski. Bardzo serdecznie polecam, bo to też pokazuje, jak te procesy przebiegają. To nie są procesy organiczne. To nie jest tak, że AfD cokolwiek ludziom rozwiązuje jakiekolwiek realne problemy. Nie rozwiązuje i nie rozwiąże. Podobnie jak Brexit nie rozwiązał żadnych problemów, podobnie jak wybór Trumpa nie rozwiązał żadnych problemów, tylko je nasilił. To jest wynik bardzo skutecznej operacji propagandowej, toczącej się głównie poprzez media społecznościowe, które w realny sposób zmienia ludziom to, co mają w głowie. Nawet nie na zasadzie, o czym właśnie ta książka mówi, nie na zasadzie Rosja jest super, w Rosji jest wspaniale, Putin to mądry człowiek, bo w niektórych krajach być może taka narracja się by sprawdzała, w Polsce absolutnie nie. To jest narracja pod tytułem Unia nie działa, jest słaba, mała, zapóźniona, nie możecie ufać swoim mediom, tutaj jest jakiś spisek władz, mediów i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście jestem ostatnią osobą, która by mówiła, że władza nigdy nie knuje przeciwko obywatelom. Natomiast tu chodzi o zupełnie inny typ narracji. To jest narracja, która ma ludziach sprawić takie, wywołać takie przekonanie, że są słabi, zagrożeni, że ich wrogami są ich sąsiedzi.
1: Mówisz o mechanizmie, ale czy on cię uspokaja?
12: Nie, ten mechanizm mnie nie uspokaja, ale powinniśmy o tym mówić za każdym razem, kiedy mówimy o tych rzeczach. To nie są rzeczy, które się wydarzają, dlatego że większość Niemców podjęła jakąś decyzję, żeby z AfD zrobić partię rządzącą. Nie. Po pierwsze, to jest lokalne. Po drugie, w małym landzie, jeśli chodzi o populację. Po trzecie, oni jeszcze tego rządu nie sformowali. Po drugie, oczywiście, że mówią, idziemy po całe Niemcy. Hitler też mówił, idziemy po całe Niemcy. Ale
1: to samo słyszę we Francji z Ensemble National. Wybory lokalne. Rzeczywiście w bardzo wielu departamentach wygrywa skrajna prawica. Wybory są prezydenckie w przyszłym roku. No, jak wiadomo, Emmanuel Macron już kandydować nie może, a z kolei Marine Le Pen może.
12: Ja pamiętam różne wybory we Francji i jeszcze tam nie było tak, żeby nie straszono nas, że Le Pen wygra. Tylko że za pierwszym razem, za poprzednimi razami...
13: No tak, kordon sanitarny.
12: Lepę starszy. Czy to działa, czy nie działa, ten kordon sanitarny, to jest osobna sprawa, czy on się trochę nam zmydla i zużywa, ale znowu, to nie jest rzecz przypadkowa, ona się nie dzieje nigdzie. Znaczy, nie możemy z tego obrazka wykrajać całego wpływu rosyjskiego. To jest nasza absolutnie podstawowa naiwność i absolutnie podstawowy problem. Naprawdę zachęcam do przeczytania specjalnej operacji informacyjnej, jako podręcznika po prostu trochę jak sobie z tym radzić.
1: Nie, bo ciekaw, pytam o to pisarza właśnie dlatego, że ciekaw jestem, czy w tej koniunkturze politycznej nie czujesz się czasami trochę jak Thomas Mann.
12: Thomas Mann był bardzo skomplikowaną postacią, jeśli chodzi o jego postawy polityczne, więc ja bym się tutaj pod tym nie podpisywał, nie mówiąc już o wszystkich pozostałych oczywiście niedopasowaniach w rodzaju skali talentu. Natomiast jest jednak trochę inaczej, ponieważ my mamy to doświadczenie XX wieku za sobą i myślę, że jak ktoś jest pisarzem, to powinien był się zapoznać już z całym szeregiem dzieł, które mu to wyjaśniają i z całym szeregiem dzieł, które również wyjaśniają mu to od strony języka i narracji. Bo to jest bardzo ważne. I dlatego ja też mówię tutaj o specjalnej operacji informacyjnej po raz kolejny, bo to jest operacja na języku, to jest operacja na słowach, to jest operacja na narracjach. A my się tym zajmujemy zawodowo. Po prostu widzimy to w jakiś jaśniejszy, bardziej przejrzysty sposób być może niż ktoś, kto się tym zawodowo nie zajmuje. Widzimy, jak to jest robione. A jest to robione właśnie w narracji, w opowieści o tym, że no począwszy od takich na przykład, co widzimy regularnie, metafor akwatycznych, tak, jeśli chodzi o uchodźców. Napływ, fala, zalew i tak dalej, coś, czego nie można powstrzymać, co nie jest ludzkie. To są bardzo czasami subtelne operacje, a czasami bardzo tępe. Ta operacja językowa, no, w rodzaju tęczowa zaraza, pasożyty i tak dalej. My to wszystko widzimy, jak to jest robione. Jest to robione również w Polsce, jest to robione wobec uchodźców, wobec kobiet, wobec osób LGBT. No, 8 lat PiS-u dostarczyło nam po prostu od no, kilometrów tego typu wypowiedzi skrajnej prawicy i PiS-u, i Ziobrowców, i, no i oczywiście Konfederacji. W związku z tym, to ja nie mogę powiedzieć, że cokolwiek tu się zmieniło, tak, że w jednym landzie w Niemczech wygrało AfD.
1: Mówisz, że to jest operacja na języku. Nie sposób się z tym nie zgodzić, no bo pewnie jest tak, jak twierdził Ludwig Wittgenstein, że to są granice naszego świata.
12: I to działa na mózgi, ponieważ po to stworzyliśmy literaturę, retorykę, żeby działało. Magia nie działa, natomiast zaklęcia działają. W tym sensie, że zaklęcia są pewnymi językowymi narzędziami. I czy to w liturgii, czy w retoryce politycznej, czy w poezji, one po prostu działają na nas. Tak oprzyrządowane są nasze mózgi.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Wynikałoby z tego tyle, że to teraz jest praca dla tych magów słowa, dla tych czarodziejów, dla ciebie, żeby tę rzeczywistość odkłamywać.
12: No, ale, wiem, ale czy... oczywiście, znaczy to też jest bardzo duży problem w ogóle z centrum, liberalnym centrum, nie tylko w Polsce, bo to jest problem globalny, że są to ludzie, którzy się nie słuchają fachowców od języka, ponieważ oni uważają, że jest dobrze. Po kolejnych przegranych wyborach tak uważają. Mówię tutaj o wyborach prezydenckich w Polsce. Tam naprawdę nie było dużo trzeba. Są specjaliści, którzy potrafią to zrobić retorycznie, są specjaliści, którzy potrafią to zrobić badaniami wykazującymi, jakie narracje działają, jakie narracje nie działają. My wiemy, bo mamy na to ścisłe dane z badań, że jeżeli mamy liberalne centrum i ono zaczyna się mizdrzyć do elektoratu skrajnej prawicy i populistów, to wygrywa na tym nie liberalne centrum, tylko

0: Max Bonhoeffera, kiedy przeciwko komunistom nie protestowałem, bo to jest sytuacja rozwojowa. No i teraz można albo puszczać oko do tego elektoratu i powiedzieć, no wiecie, my też trochę nie lubimy tych migrantów i proszczuć trochę na Ukraińców i powiedzieć, że zabierzemy...
1: To się trochę odbyło w ostatniej kampanii, prawda?
0: Znaczy, oczywiście, że się odbyło. To były te piwa z Mencenem i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, co ten elektorat, który popatruje na stronę skrajnej, w stronę skrajnej prawicy i populistów, co on myśli sobie? Myśli sobie, oni mówią prawdę. Oni mówią prawdę, wszyscy nienawidzimy tych migrantów, gejów, tylko ci się wstydzą to powiedzieć, a tamci mówią jak jest. Rozwiązaniem na to nie jest puszczanie oczka. Rozwiązaniem na to jest kontrnarracja. To znaczy, jesteśmy razem, wszyscy mamy prawa człowieka. Jeżeli odbierzesz prawa człowieka Abdulowi, to jutro ktoś tobie odbierze prawa człowieka, chociaż jesteś zupełnie polskim Rafałem, Januszem, Andrzejem. Bo jeżeli się odbiera prawa człowieka komuś, to znaczy, że jest mechanizm, który to dopuszcza.
1: Ciekawa teza. Zapytam cię za chwilę, jakich zaklęć do tego użyć, żeby to się sprawdziło. Jacek Danel jest gościem państwa i moim. Posłuchajmy informacji, po których wrócimy do naszej rozmowy.
2: Autopromocja.
3: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17:00.
3: Dzieje się.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
14: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
13: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystko.

0: dzienne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polskie wojsko reaguje na ataki rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował podczas wizyty w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. To byłoby świetne. Myślę, że gdyby do tego doszło, byłoby to wielkim powodem do dumy dla wszystkich, dodał Trump. Rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Kilkaset osób wzięło udział w biegach Onkoran w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Impreza, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W programie jest ze mną Jacek Denel. Jacku, mówiłeś, że tutaj potrzebny jest głos polemiczny, tak to ujmijmy najprościej, to znaczy we współczesnym sporze politycznym nie bez znaczenia jest po prostu stawanie po swojej stronie. No ale jakich zaklęć w tej sprawie używać? To znaczy, czy tę wojnę narracyjną, jak ją nazwałeś, w ogóle da się skutecznie prowadzić i wygrać?
5: No to są dwie sprawy. Po pierwsze, ta wojna, jak powiedziałem, no jest jednak silnie sterowana przez Rosję. Znaczy musimy mieć tutaj świadomość, że żyjemy w czasach kolejnej międzynarodówki, tak? Znaczy tak jak była międzynarodówka komunistyczna za czasów zimnej wojny, to teraz mamy coś takiego samego. Tylko, że ta międzynarodówka ma większe sukcesy, ma sukcesy w postaci Brexitu, ma sukcesy w postaci Trumpa, ma sukcesy w postaci bardzo silnej pozycji Marine Le Pen i czy AfD w...
4: No tak, pęknięcia w ogóle świata.
5: Ma sukcesy w postaci ustawienia polskich wyborów nagraniami z Sowy i Przyjaciół, prawda, w 2015.
4: Och, kiedy to było.
5: No ale to jest ponad dekada sukcesów rosyjskiej propagandy i rosyjskich służb w Polsce i musimy o tym mówić. Tymczasem w Polsce, o czym też ta książka sporo mówi, dziennikarzy, którzy o tym piszą, informują, ostrzegają, traktuje się jako grono nieszkodliwych idiotów, mówi się, nie ma żadnej tam operacji rosyjskiej w Polsce. To są jakieś bzdury. No może jakieś coś marginalnego. Nie, to nie jest marginalne, to jest w mainstreamie w tej chwili już. Konfederacje są w mainstreamie polskiej polityki. Dużo rzeczy, które rosyjska propaganda wrzuca, jest w mainstreamie polskiego dyskursu politycznego. Więc pierwsza rzecz to jest zadanie dla służb polskich, dla służb unijnych, żeby to nazywać, informować społeczeństwo. Być może powinien być kontratak w postaci tworzenia farm troli, które by atakowały z kolei rosyjską sferę i rosyjski internet.
4: No, ale to są, jak rozumiem, zadaniujesz w tej chwili służby specjalne, a jaka jest rola pisarza czy publicystów?
5: Poczekaj, znaczy to jest jedna rzecz publicystów czy pisarzy, to jest informować o tym, mówić. To nie są rzeczy przypadkowe. To są skuteczne techniki manipulacyjne, ponieważ najlepszym antidotum na techniki manipulacyjne jest ujawnianie technik manipulacyjnych i obnażanie tych osób, które tę narrację świadomie bądź nieświadomie podają dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest ta narracja, o której mówiłem, ta jest kontrnarracja i to są super rzeczy. To znaczy my żyjemy w Unii Europejskiej, do której weszliśmy, ponieważ wszyscy jako społeczeństwo zdecydowaliśmy w referendum, że chcemy być częścią tej wspólnoty. Ta wspólnota kompletnie zrewolucjonizowała Polskę, jeśli chodzi o nasz komfort życia, codzienne możliwości, rozwój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozwój gospodarczy, rozwój naszych miast, rozwój wsi. Znaczy to, co się dokonało w Polsce przez ostatnich 20 parę lat, to jest no bezprecedensowe. Czyli nie mamy czegoś takiego pewnego.
4: Trudno się z tym nie zgodzić, choć oczywiście były prezydent nazwał tę wspólnotę wyimaginowaną.
5: No ale oczywiście tak, Kreml też tak ją nazywa. To jest zresztą bardzo typowe, tak? Ukraina jest wyimaginowanym narodem, Polska też była wyimaginowanym narodem, wyimaginowanym państwem sezonowym. To są stałe pomysły propagandy nazistowskiej, propagandy sowieckiej, propagandy kremlowskiej w tej chwili. To nie
4: kurica,
5: jest nic nowego.
4: Nie ptica.
5: Oczywiście. Rosja graniczy z tym, z kim chce, tak? Stare zupełnie wice i to działa. No więc skoro działa, to trzeba temu przeciwstawiać inną narrację. I ta narracja jest. Znaczy, nam jest dobrze w Europie. Mamy prawa rozmaite, których Rosjanie w swoim kraju nie mają. Ani Rosjanie etniczni, ani tym bardziej Rosjanie nieetniczni, którzy tam są w ogóle traktowani znacznie gorzej. Cieszymy się szeregiem praw, których mnóstwo ludzi na planecie Ziemia się nie cieszy i nie mają dostępu do tych swobód. To są rzeczy, które się nam generalnie przydają. To, że mamy kraj z równymi drogami, czystymi chodnikami, działającymi rozmaitymi usługami online'owymi, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że myśmy musieli być w tym miejscu. Mnóstwo krajów nie jest. Można pojechać do Serbii i zobaczyć, jak wygląda kraj, który w 1989 roku był u nas w znacznie lepszej sytuacji niż Polska. To jest kwestia praw osobistych, praw człowieka, które są w Europie szanowane i respektowane bardziej niż w innych krajach. To jest kwestia wspólnoty gospodarczej, która nam po prostu robi dobrze. I znowu, proszę pojechać do Anglii, popytać ludzi, co im zrobił Brexit. To po prostu działa, że jesteśmy w Europie. I to są rzeczy, które powinny być naszą podstawową narracją. Jasne, że będziemy słyszeli o gejropie, eurosodomie, to są wszystko kremlowskie grepsy, kolportowane u nas przez różne środowiska, głównie prawicowe, religijne, Kościół jest w tym oczywiście bardzo aktywny. No i trzeba po prostu wziąć na klatę, że trzeba stworzyć antynarrację, tak? Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to masz takie a takie prawa. To ci to, a to przysługuje. Nie chcesz być obywatelem
4: Białorusi. Ja słyszę tę polemiczną narrację. Boję się tylko o jej siłę retoryczną.
5: Ale, ale czego się boimy, tak? Znaczy boimy się tego...
4: No, że przegramy. To znaczy, że to jest trochę tak. Oczywiście tout pour pension garde, ale Republika Weimarska też miała swoje zalety ogromne. Oczywiście Europa była wtedy w zupełnie innym miejscu. Natomiast no... to nie powstrzymało jej krytyków, jej właściwie demontażu.
5: Czy Republika Weimarska przede wszystkim działała jako państwo potwornie zniszczone pierwszą wojną światową, potwornie przetrzebione, z mnóstwem inwalidów wojennych i ludzi po szelszoku, w fatalnych warunkach ekonomicznych.
4: Jasne.
5: Potwornej nędzy. Znaczy,
4: spór polityczny był zupełnie gdzie indziej.
5: Ale w ogóle nie ma, porównania. Znaczy, na ulicach były bojówki, ludzie żyli w suterenach, gnieździli się. Znaczy, w ogóle poziom nędzy, takiego przyduszenia rzeczywistością Republiki Weimarskiej wówczas, a Polski w 2026.
4: Dlatego lekarstwem okazał się nazizm.
5: Nie, on się nie okazał lekarstwem. On się okazał dokładnie tym, czym się okazał Brexit czy Trump. To znaczy był tezą, my wam tutaj zrobimy ze wszystkim porządek, zaprowadzimy raj na ziemi, ponieważ wykurzymy stąd tych wszystkich szkodników, pasożytów i podludzi. Skończyło się to tym, że Niemcy zostały kompletnie zniszczone w II wojnie światowej, straciły ogromną część terytorium i żadna z tych rzeczy nie okazała się lekarstwem dla Niemiec. To była ogromna klęska niemiecka. Czy Niemcy, gdyby nie miały II wojny światowej i nie miały nazizmu, byłyby w nieporównanie lepszym miejscu. One dalej nie odrobiły swojego miejsca w Europie, które miały przed pierwszą wojną światową. Więc to, mimo że są ogromne, mimo że są bogate i tak dalej, są krajem pod wieloma względami w pewnego rodzaju rozwijające się zapaści. Pierwsza i druga wojna światowa.
4: Że demokracja retorycznie nie miała z nazizmem żadnych szans. Tak jak bardzo trudno dyskutować z Trumpem, który, jak wiadomo, rozcina węzły gordyjskie przy pomocy jednego.
5: Absolutnie się nie zgadzam. Znaczy, demokracja amerykańska zawiodła, ponieważ w dużej części nie jest demokracją, jest państwem niedemokratycznym. Czemu? To już odsyłam do książki mojego męża Rozkład, czyli o niedemokracji w Ameryce. Jest republiką, która ma kompletnie przesterowany system władzy, w którym mniejszość sprawuje władzę nad większością. Republikańska mniejszość sprawuje władzę nad większością. Jest to system, w którym system sądowniczy nie zadziałał i Trump nie został skazany za swoje przestępstwa, w tym za sprawstwo kierownicze w zamachu na władzę. Hitlera przynajmniej posadzono za pucz monachijski. Tutaj to, do tego nie doszło, więc problemem nie jest demokracja. Problemem jest to, że narzędzia demokratyczne, tak jak na przykład uczciwy proces, są cynicznie wykorzystywane, a demokratyczna większość przyjmuje to jako że nie da się inaczej, że nie da się rozliczyć. No, zobaczymy na przykład, jak będą przechodziły te rozliczenia na Węgrzech. Być może to powinien być wzorzec. Wydaje się, że tam to idzie znacznie ostrzej niż na przykład w Polsce.
4: Tak się spodziewałem, że po ostatnim weekendzie będziesz miał raczej nastrój kasandryczny. Tymczasem w twoich wypowiedziach słyszę bardzo wiele optymizmu. Z czego on wynika?
5: Nie, to absolutnie nie jest optymizm. Tylko to jest tryb zadaniowy. To znaczy, demokracji szkodzi taka sytuacja, w której siadamy na stołeczku, mówimy wszystko stracone, koniec i teraz już tylko sobie żyły podciąć. No to jest dokładnie postawa, która, ta utrata wiary jest dokładnie tym, co na czym zależy Rosji. To już jest przegrane, skrajna prawica wygrywa w całej Europie, w ogóle na całym świecie. Nie, skrajna prawica wygrała w jednym landzie w AfD, w którym nie wiadomo, czy zrobi rząd. To jest to, z czym mamy do czynienia, tak? Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, w ogóle skrajna lewica, zielone lewactwo wygrywa na całym świecie, bo Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku. Nie, po prostu Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku, wprowadza tam jakieś reformy. Kropka. To są mniej więcej analogiczne sytuacje. No poza tym oczywiście, że Nowy Jork jest znacznie ludniejszy niż ta jedna Saksonia, bo to są 2 miliony, tam 2200 chyba Saksonia, a Nowy Jork to...
4: Taka trochę większa Warszawa.
5: No tak, a Nowy Jork to jest co? 10 milionów ludzi?
4: Zależy jak liczyć. To
5: no
4: znaczy...
5: zależy jak liczyć, no ale tam nie wiem, ten okręg, którym rządzi Mamdani. No więc to jest po prostu głupie, tak? Znaczy musimy brać pod uwagę proporcje, działać zgodnie z tym, po pierwsze, uzbroić się w fact-checking, po drugie, stosować kontrnarrację i budować tę narrację, że chcemy żyć w Europie, nie chcemy żyć na Białorusi. Znaczy, nie ma ogromnego przepływu ludzi z Polski do Białorusi. Jakieś ludzie nie stoją w kolejkach na granicy, żeby zamieszkać tam.
4: Oczywiście są takie przypadki, ale wiemy, z czego wynikają.
5: A później jakoś popełniają samobójstwo. No, zdarza się. Z tego szczęścia na Białorusi. Więc ja bym raczej wzywał do tego, tak? Żyjemy w najlepszym miejscu w tej chwili na świecie. W najlepszym klubie na świecie, jakim jest Unia Europejska. I jeżeli mówimy o tym ogromnym kryzysie migracyjnym, który jest realny, który jest kryzysem humanitarnym i tak dalej, no znowu, nie jest przypadkiem, że ci wszyscy ludzie jadą do Europy, ponieważ jesteśmy w super miejscu i myśmy to sobie, jako społeczeństwo polskie, wypracowali długim procesem akcesyjnym, długim, bolesnym, trudnym procesem akcesyjnym w latach 90. To jest nasz wielki sukces, a jesteśmy konsumentami tego sukcesu. I jasne oczywiście, że w Polsce też się zdarzają ludzie biedni, w Polsce też się zdarzają rozmaitego rodzaju problemy. Absolutnie nie znaczy to, że mamy o tym wszystkim zapominać. Natomiast problemy i bieda są wszędzie na świecie. My jesteśmy w najlepszym możliwym miejscu, mamy absolutnie najlepszy możliwy moment historyczny i powinniśmy się tego trzymać po prostu jak ostatniej deski ratunku i robić tak, żeby to było niezagrożone.
4: W tym kontekście już za chwilę porozmawiamy o życiu literackim właśnie w tym sporze, cywilizacyjnym. Jacek Denel jest gościem państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Doskonale. Kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
22: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 15:40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat, przekazał dziennik Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Według raportu, w związku z tym, że talibowie ponownie stworzyli sprzyjające warunki, Al-Kaida zdołała skonsolidować siły, korzystając z bezpiecznych kryjówek i obozów szkoleniowych rozmieszczonych na terenie całego Afganistanu. Swoje obozy tworzą też inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą. W pierwszym secie gładko poszło. Na Mistrzostwach Europy w Sofii polscy siatkarze prowadzą w meczu z Izraelem 1-0. W pierwszej części wygrali 25-16. W drugim secie na razie 14-7.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W programie jest ze mną Jacek Denel. Jacku, nakreśliłeś spór, który toczy się w tej chwili zarówno w Europie, jak i w ogóle w świecie zachodnim. Ciekaw jestem twoich spostrzeżeń, jeśli chodzi o życie literackie w tym sporze. To znaczy, czy w ogóle to jest jakiś spór wśród pisarzy.
5: A czy mamy spór polityczny? Czy tak, wszyscy znaczy, są z tamtej strony? Nie, każdy ma, każdy obywatel ma
4: wiadomo, swoje poglądy. Wiadomo, że nie, ale czy nie widzisz takiego, zarówno w Polsce, jak i w świecie zachodnim, takiego rodzaju eskapizmu, że po prostu tam jesteśmy artystami, nie zajmujemy się takimi pierdołami, to jest w ogóle, jesteśmy ponad. Nasze życie intelektualne i duchowe odbywa się gdzie indziej.
5: No nie, no jednak pisarze oczywiście jak szewcy i kapelusznicy i każdy inny zawód są różnymi ludźmi, mają różne podejście, natomiast no jednak pisarze raczej są zaangażowani niż nie są zaangażowani. Są naturalnie pisarze, którzy w tych różnych sporach cywilizacyjnych czy społecznych stają po różnych stronach. Rowling jest dobrym przykładem osoby, która zupełnie przeszła na pozycje jakieś takie transfobiczne i tam bardzo działa, ale to jest dosyć rzadkie. Jednak pisarze na ogół stoją po stronie praw człowieka. Ja bym zwrócił uwagę, raczej trochę podszedł do tego z innej strony, to znaczy ze strony takiej świadomości, że literatura, czy w ogóle rynek książki jest rynkiem strategicznym. Że język jest polem strategii państwa. Mhm. Powinien być przynajmniej.
4: Ciekawa teza. Zgadzam się z nią w pełnej rozciągłości, ale myślę, że jest to teza awangardowa.
5: Nie, ona nie jest awangardowa, znaczy po prostu ona wynika z mechanizmów świata, w którym żyjemy i obserwowania ich, tak? Jeżeli mamy sytuację wojny kognitywnej, wojny na narrację, to język jest literatura, retoryka i jest częścią, w której państwo prowadzi wojnę. To już nawet nie to, że ma swoje interesy. My prowadzimy wojnę z Rosją i prowadzimy ją również w języku. Ukraina również prowadzi wojnę nie tylko na polu bitwy, ale również w języku. Nie jest przypadkiem, że Rosja bombarduje targi książki, drukarnie, składy literatury. Nie jest przypadkiem, że tam, gdzie wchodzą...
4: No, chociaż Rosyjskie... przede wszystkim elektrownie, ale...
5: Nie, no, ale to są... To widzimy, to są celowo wybierane jako cele strategiczne te miejsca, gdzie jest książka w języku ukraińskim. To jest celowe niszczenie muzeów, to jest celowe niszczenie bibliotek tam, gdzie jest kultura ukraińska, ponieważ kultura ukraińska, która oczywiście według jednej z tez propagandy kremlowskiej nie istnieje, jest jednym z największych wrogów Rosji. Samoidentyfikacja Ukraińców z ich kulturą. I tak samo oczywiście zagrożona jest kultura polska. Ona jest zagrożona na różne sposoby. Jednym z tych źródeł jest AI i wykorzystywanie polskiej literatury, spuścizny literackiej kultury do generowania darmowych czy półdarmowych tekstów, które psują ten język i które w dodatku nadają się do łatwego znowu kolportowania propagandy, która jest rzekomo pisana przez prawdziwych ludzi, przez Anię ze Szczecina. Ania ze Szczecina jest oczywiście Wanią w Muchosrańsku, który sobie to generuje. Tym polem bitwy jest również walka o czytelnictwo Polaków. Znaczy, żeby Polacy czytali, ponieważ czytanie książek, znowu to jest kwestia strategiczna, uodparnia nas na propagandę. Czytanie książek zwiększa nasze możliwości kognitywne, ułatwia nam wyszukiwanie manipulacji w tekście, ułatwia nam takie myślenie, że powinniśmy sprawdzić źródło, w ogóle krytyczne myślenie. Czytanie zwiększa nasz poziom empatii, W związku z tym staję po stronie tej raczej właśnie progresywnej praw człowieka, otwartości na innego, a nie ksenofobicznej, tej łatwiej do dzielenia, łatwiej do antagonizowania i osłabiającej wspólnotę. Czy to wspólnotę europejską, czy wspólnotę polską wewnętrznie, tak? Bo my teraz widzimy ten proces, który jest kierowany na skłócenie Polaków, nie wiem, z naszymi sojusznikami z Europy, ale też z Ukraińcami. No ale oczywiście musimy mieć świadomość, że kiedy już te zadania zostaną wykonane, to będą dalsze antagonizowania. Będzie antagonizowanie Polaków z Polski Centralnej przeciw Ślązakom, przeciw ludziom ze ściany wschodniej, tak? Ukrainiec jest obcy, ale również ktoś z Podlasia będzie obcy, czy ktoś z Podkarpacia będzie obcy, bo co on tak mówi, tak dziwnie, tak zaciąga troszkę? To obcy jest, to są, proszę powiedzieć, co po prostu ruskie, to są Ukraińcy, to są Rezuny, to jest rzeź wołyńska, tak? I zaraz się obudzimy z tym, że te argumenty, które są stosowane przeciwko Ukraińcom, będą stosowane przeciwko naszym współobywatelom. To po prostu działa. Strategia polskiego państwa powinna być taka, że język, literatura, narracja są naszym rynkiem strategicznym. I to musi być chronione, regulowane, tak, żeby państwo mogło realizować swoje wspólnotowe interesy. Znaczy chronić nas jako naród, jako ogół obywateli przed manipulacjami.
4: Zgadzam się w pełnej rozciągłości. Oczywiście jest to program niezwykle pozytywistyczny i no, widać w tym elementy pięknego ducha, ale trudno się z tym nie zgodzić. Tylko
5: to jest pragmatyka, znaczy tutaj nie ma żadnego pięknego duchowstwa. Mamy po prostu jakąś część rzeczywistości, która jest przeoczona i jest to nasza pięta achillesowa, tak? To tutaj tak, tędy wjeżdża koń trojański, pozostać w Odysei.
4: Znaczy to jest poza sporem, tylko że jakich zaklęć używać w sensie retorycznym, żeby tę wojnę skutecznie prowadzić, żeby prawda, mówiąc językiem biblijnym, triumfowała?
5: No, zaklęcia to jest jedno oczywiście i my mamy i pisarzy, i publicystów, którzy się tym wszystkim zajmują, ale funkcjonują oni wszyscy w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Znaczy rynek polski, rynek książki w Polsce jest w fatalnym miejscu, jest kompletnie zaniedbany. Mamy wielki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w ogóle pomija piśmiennictwo. W ogóle to jest skierowane głównie do bibliotek, na budowę bibliotek, na wyposażanie bibliotek, na różnego rodzaju działalność. Nie jest w żaden sposób, nie mamy praktycznie programów skierowanych, które by wspierały pisarstwo w Polsce. A mamy w ogólnej liczbie wszystkich stypendiów artystycznych, mamy też takie częściowo na literaturę, ale to nie jest nic konkretnie skierowanego. I w zasadzie tylko Instytut Książki, bardzo niewielka agenda z niewielkim funduszem, ma jakieś pieniądze, tam jest ten program Inne Tradycje na wspieranie piśmiennictwa, wydawania książek i tak dalej.
4: No ale przede wszystkim zajmuje się, Instytut Książki zajmuje się finansowaniem przekładów polskiej literatury za granicę.
5: Co też jest dobre i ważne, ale to, czego my potrzebujemy w Polsce, to jest Instytut Książki, który byłby czymś takim jak PiS.
4: No właśnie, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym z Zygmuntem Miłoszewskim. Po co ten PiS w literaturze?
5: Dlatego, że kultura w dużej części jest nierentowna. I to jest okej. Armia jest nierentowna. System zdrowia jest nierentowny. Czy my po prostu sobie kupujemy różne rzeczy, żeby mieć ładne rzeczy i żeby rzeczy nam działały. Oczywiście ani armia, ani system zdrowia w Polsce nie są idealne, ale są po prostu relatywnie dobre w skali świata, tak? I tak samo czy edukacja na przykład, tak? To nie jest tak, że mamy edukację na wolnym rynku. Jednak z tajemniczych przyczyn, a dokładnie rzecz biorąc z powodu takiej neolibowej, balcerowiczowskiej narracji, która się osadziła u nas w latach 90. i do dzisiaj trwa, wszyscy wychodzą z założenia, że kultura musi się sama utrzymywać, bo jeżeli się sama utrzymuje, to nie jest wystarczająco dobra, co jest oczywiście bzdurą. Bo jest bzdurą w przypadku każdej z tych dziedzin. Tak, owszem, moglibyśmy mieć armię na wolnym rynku. Nie chcemy tego. Nie chcemy my tego mieć. A kulturę mamy na wolnym rynku i rodzi to różnego rodzaju patologie. Żeby te patologie ukrócić, musimy mieć po pierwsze regulację rynku książki. I temu służy ustawa o książce, która niedługo, mam nadzieję, już wreszcie ujrzy światło dzienne. A po drugie, musimy mieć rynek przejrzysty. To jest też częścią tej ustawy. Nikt w Polsce nie wie, jak wygląda rynek książki w Polsce. Największe dane, czyli dane Nielsena, to jest 50% mniej więcej rynku. Państwo polskie nie gromadzi danych na temat rynku książki w Polsce, a powinno. i chcemy, żeby to gromadził GUS. Po drugie, jak nie mamy tych danych, to nie wiemy oczywiście, jak ten rynek reformować, tak? No bo na jakiej podstawie? Po drugie, ci ludzie, na którym to najbardziej stoi, to znaczy twórcy literatury, pisarze, tłumacze, twórcy książki, no jeszcze ilustratorzy tu wchodzą, prawda? Czyli ci wszyscy ludzie, którzy mają prawa autorskie do książek, żyją w skrajnie nieprzyjaznym środowisku, w skrajnie niedofinansowanym.
4: No tak, tylko ja chciałem podać jedną zasadniczą różnicę między tym PISF-em, czyli Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, a ewentualną instytucją, która wspierałaby rynek książki czy literatury w Polsce. Otóż no, chodzi o to, że film jest strasznie kosztownym i złożonym przedsięwzięciem. I no, to dlatego jakby część rynku, bo ja przypomnę, jaka jest konstrukcja PISF-u. To jest danina, ale to nie jest część budżetu. To znaczy na fundusz PISF-u składają się uczestnicy rynku filmowego, czyli kiniarze, telewizje i streamerzy, wszyscy ci,
5: którzy,
4: tak, wszyscy ci, którzy żyją z okołofilmowych reklam.
5: I super, i dystrybutorzy książki mogliby tak samo to finansować.
4: No tak, znaczy różnica jest taka, że no, w powszechnym przekonaniu napisanie książki jest prostsze w sensie finansowym niż stworzenie filmu, no, który zaczyna się w ogóle tak budżetowo od kilku milionów złotych.
5: Bo pracuje tam bardzo wiele osób. Przy książce pracuje jedna osoba, ale to nie znaczy, że to obciążenie dla tej jednej osoby jest większe niż dla tych wszystkich osób, które pracują przy filmie. Tak nie jest. Cały ten system żyje z tego, że kredytują to pisarze i tłumacze. Ja mogę o tym powiedzieć zupełnie otwarcie, jako tłumacz. Jeśli biorę się do tłumaczenia książki, moja godzinowa stawka jest poniżej stawki minimalnej. Przy moim tempie pracy, przy książkach, które wybieram, bo ja wybieram książki wysokoliterackie, wymagające bardzo rzetelnej pracy. Znaczy, oczywiście mógłbym to odwalać byle jak, ale tego nie robię. Przy moim poziomie rzetelności, staranności, przy typie literatury, jaki tłumaczę, ja uzyskuję mniej i w stawkach godzinowych, i w minimalnej etatowej, niż są minimalne stawki w tym kraju. Dla pracowników w każdej innej branży. Tak to po prostu wygląda finansowo. W związku z tym, jeśli ja biorę się za tłumaczenie, to biorę się tylko za tłumaczenie książek, które naprawdę bardzo chcę przełożyć.
4: No to jak miałoby wyglądać to Remedium?
5: No Remedium, fundusz, który pobiera od dystrybucji, czyli głównie od literatury komercyjnej, łatwo się sprzedającej i tak dalej, bo to też tak wygląda w PISF-ie. Wielkie blockbustery finansują rzeczy ambitne, tak? Te pieniądze schodzą do wspólnego koszyczka i zasilają następnie takie cztery główne grupy. Po pierwsze, pisarze i tłumaczy, którzy chcą zrobić coś ambitnego, dostają pieniądze na zrobienie tego i jeżeli ta książka okazuje się później dużym sukcesem, generuje bardzo duże pieniądze, to te pieniądze mogą wrócić częściowo do systemu, tak jak się dzieje to w PISF-ie. Następnie wydawcy na ambitne projekty wydawnicze. Analogicznie, jeżeli ten ambitny projekt wypali, część z tych pieniędzy może wrócić do funduszu. Księgarze, którzy będą mieli pieniądze na działalność właśnie taką kulturotwórczą, spotkania autorskie, różne ambitne, nie wiem, ambitne działy w swoich księgarniach i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie biblioteki na spotkania autorskie, na rozwijanie tych możliwości biblioteki, żeby to nie było tylko miejsce, gdzie się przychodzi i wypożycza książki, ale jest tam miejsce na żywy kontakt z literaturą.
4: No dobrze, to na koniec powiedz mi, Jacku, kto jest wrogiem takiego funduszu literackiego na wzór Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej? No bo rozumiem, że ten pomysł padł, ale nie spotkał się z entuzjazmem.
5: Nie wiem, na ile mogę mówić o rzeczach, które się dzieją na forum zespołu do spraw pola literackiego przy ministrze kultury, ale myślę, że to akurat mogę powiedzieć i że nikt się tutaj nie obrazi, że jakieś informacje wyciągam, bo to jest dosyć jawne. No, zespół zajmował się ustawą o książce. Kalendarz wyborczy jest jaki jest. Jeśli ta ustawa ma przejść przez parlament, zostać przegłosowana i zamknąć ten cały...
4: Tylko ustawa o książce to nie jest PISF literacki.
5: Jasne, ale PISF literacki mógł się tam znaleźć i były takie postulaty ze strony społecznej. Okazało się, że po prostu, że rozpisanie tego byłoby zbyt czasochłonne i to po prostu sprawiłoby, że cała ta ustawa by ostatecznie nie została nie zdążyłaby po prostu, tak? W kalendarzu. W związku z tym ostatecznie z ciężkim sercem jako reprezentant pisarzy w tym gremium zrozumiałem, no, że trzeba to poświęcić przy tej okazji, ale to nie znaczy, że to w ogóle musi paść. Myślę, że to jest do zrobienia. Znaczy, natomiast musimy zbudować szeroką koalicję nie tylko aktorów na rynku książki, ale również polityków, tak? Ponieważ akurat myślę, że tym powinno zależeć politykom z bardzo różnych stron, tak? I lewicy, ponieważ jest to jakieś rozwiązanie redystrybucyjne, i progresywnej części liberalnej, ponieważ jest to działanie na rzecz jakiejś tam gałęzi gospodarki ulepszające, no i jak powiedziałem, też istotne ze względu na strategiczne interesy państwa. No i wreszcie ze względu na dla prawicy, no to jest jednak działanie w obronie substancji. Polskiej kultury, substancji, tak? Znaczy, dlaczego Polska przetrwała zabory? No i jednak w dużej części dzięki literaturze.
4: Panie i panowie, Jacek Denner, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
5: Do usłyszenia.
3: Reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
27: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
28: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
29: Raz, dwa, trzy.
28: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
26: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
30: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
31: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
32: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
7: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
7: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Kolejne ataki Rosji na Ukrainę. Są ofiary. Na ataki reaguje polskie wojsko. Mieszkańcy dwóch wschodnich regionów otrzymali ostrzeżenia RCB. Gładko idzie polskim siatkarzom w ich drugim meczu Mistrzostw Europy. Z dużą przewagą wygrali dwa sety. Minuta po 16, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują też o kilkudziesięciu rannych. Uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury. A na ataki rosyjskich dronów na zachodzie, na zachodnie regiony Ukrainy zareagowało polskie wojsko. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Donald Trump bagatelizuje zagrożenie ze strony jemeńskich rebeliantów. Huti w ostatnich dniach prowadzą sprawną ofensywę we wschodnim Jemenie. Udało im się zająć portowe miasto Mokka i wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab, co może umożliwić im wprowadzenie blokady strategicznego morskiego szlaku łączącego Morze Czerwone z Morzem Arabskim. Z informacji portalu Axios wynika, że Arabia Saudyjska co najmniej dwukrotnie apelowała do amerykańskiego prezydenta o pomoc w zwalczaniu Hutich. Trump miał odmówić, a dziś przyznał, że rebelianci sami prosili go o niepodejmowanie interwencji.
15: Prowadziliśmy rozmowy. Huti do nas zadzwonili, nie chcą z nami walczyć. Dali nam do zrozumienia, że nie chcą z nami walczyć. Nie chcą, bym podejmował przeciwko nim działania. Zadzwonili i dali znać, że wolą, byśmy się w to nie angażowali. Przepuszczają większość statków. Jest tylko jeden kraj, z którego nie są zadowoleni, ale te kwestie wyprostujemy.
23: Wspomnianym krajem jest właśnie Arabia Saudyjska, która ma być główną ofiarą blokady morskiej zapowiedzianej przez rebeliantów. Riad jest jednym z głównych światowych eksporterów ropy naftowej. Odpowiada m.in. za mniej więcej połowę dostaw do Polski. W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie. PiS twierdzi, że Berek nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda, odpowiadał w TOK FM na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
16: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie
17: chyba, że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego, a to jest
18: bardzo wymóg. Proszę, pan minister
16: cała kariera zawodowa krótko potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
23: Prezydent wiosną także nie zaprzysiągł czworga innych sędziów Trybunału i ostatecznie złożyli oni ślubowanie w Sejmie. Przy czym kierujący pracami Trybunału powiązany z PiS-em Bogdan Święczkowski nie uznaje ich za sędziów i nie dopuszcza do orzekania. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Taki wniosek przedstawili uczestnicy Forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku. Obecnie w Polsce jest 48 takich samorządów, a 30 kolejnych gmin ubiega się o taki status. Dlaczego? Odpowiedzi szukał Marcin Starzec.
19: Największym argumentem za jest większa przepustka do promocji i dotacji, której zwykła gmina nie ma. Ale to teoria. Praktyka wygląda inaczej, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju, który uzdrowiskiem jest od ponad 440 lat.
20: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
19: Z jeszcze większymi problemami borykają się gminy, które uzdrowiskami zostały stosunkowo niedawno, mówi prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Globa.
0: Brakuje nam wciąż jeszcze, może nie we wszystkich już uzdrowiskach, ale tej infrastruktury zewnętrznej, która powoduje to, że kuracjusz, który kończy zabiegi, no ma gdzie wyjść.
19: Gminy żądają osobnej puli w budżecie, na przykład województwa. Inaczej status uzdrowiska zostanie tylko na papierze. Marcin Starzec, TOK FM.
23: Już tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od zwycięstwa w ich drugim meczu na Mistrzostwach Europy. W Sofii biało-czerwoni grają z Izraelem, prowadzą 2-0. Pierwszy set wygrali 25-16, drugi do 15. Nocą najzimniej będzie na wschodzie od 6 do 10 stopni, a miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum będzie około 10, na zachodzie 14. Niedziela pochmurna, może padać, tylko na południowym wschodzie będzie pogodnie. Od 17 do 21 pokażą termometry.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda. Dzisiaj gościem jest pan Michael Pohl. Kim jest Michael Pohl? Zapytają niektórzy z naszych słuchaczek i słuchaczy. Pewnie nie wszyscy, bo są tacy, którzy na przykład bywają w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, albo w Teatrze Wielkim w Poznaniu, albo w Londynie, albo w różnych miejscach na całym świecie i mówią: Michael Pohl. Oczywiście, że znamy Michaela Pohla. To jest cudowny dyrygent, fantastyczny gitarzysta. No i w ogóle najbardziej niesamowite w nim jest być może to, że doskonale mówi po polsku, a za chwileczkę o tym będą Państwo mieli okazję się przekonać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pewnie kiedy słyszymy o nie-Polaku, który mówi po polsku, a jeszcze spędził sporo czasu w Polsce, pracując w różnych instytucjach, to pierwsze pytanie jest, co Amerykanin robi w Polsce i dlaczego wybrał Polskę na miejsce robienia kariery, ale też wcześniej edukacji?
5: Ja miałem ogromny zaszczyt, jak byłem studentem w Filadelfii na uniwersytecie tam, aby poznać się z Łukaszem Kuropaczewskim, który wtedy był najsłynniejszym uczniom Manuela Barwejka, gitarę z Kuby, który uczył w Peabody Conservatory w Baltimore. I Manuel miał chwilę, jak ze względu na sytuację rodzinną, on nie był dostępny, więc poznał mnie z Łukaszem i miałem zaszczyt się uczyć u niego. I po prostu jak zacząłem, wiedziałem, że mamy bardzo dużo do robienia razem, że miałem bardzo dużo, aby się uczyć od niego. I po chyba 18 miesięcy współpracy on wrócił do Polski i stwierdziłem, że po prostu muszę za nim przyjechać, aby dalej się uczyć. Miałem ogromne szczęście, aby dostać stypendium Fulbrighta, aby iść do Poznania i uczyć się u niego na Akademii Muzycznej tam. I to był mój początek, powiedzmy, w Polsce.
4: To jest niesamowite, bo zwykle, kiedy myślimy o karierze, to raczej te strzałki biegną w drugą stronę, czyli być może najpierw Gdańsk, potem Wrocław, a potem Penn, Curtis, a może doktorat w Guildhall, a tu odwrotnie.
5: Ale to jest ze względu na to, że w muzyce i w niektórych innych dyscyplinach też najważniejszy element naszych studiów jest, u kogo my to robimy. I ja wiedziałem, że Łukasz, i też miałem zaszczyt studiować u jego profesora, profesor Piotr Zaleski, więc u Zaleskiego i u Kuropaczewskiego ja wiedziałem, że oni coś mają do zaoferowania, które było dokładnie to, co ja potrzebowałem. I akurat w tym przypadku to był ich rozbudowany stosunek do fizycznej pracy w muzyce, bo oczywiście w muzyce nie wystarczy mieć dobry pomysł albo ciekawą interpretację. Jak nie jesteś w stanie to zrealizować, to nie masz nic. I ja wiedziałem, że u nich ja miałem tą okazję opracować te najsłabsze jakby elementy mojej umiejętności i to były te elementy, które mi pozwolili zrealizować to, co miałem w środku, aby to przekazać jakby dalej, aby to, co było we mnie, aby to komunikować w jakiś sposób. I to było to, co oni mi dali, to, co było... po prostu nie znalazłem to nigdzie indziej wcześniej i to był ten idealny moment, aby to dostać od nich. jeszcze wtedy nie myśląc o karierze, ja nie miałam pojęcia, że dalej będzie rozwijała moja karierę w Polsce, tylko wtedy była kwestia pedagogiczna, nie? Że mogłem u nich dostać to, coś, które nigdzie indziej nie mogłem dostać.
4: Czyli przyjechał pan do Polski jako gitarzysta, a można powiedzieć został jako dyrygent, czyli z jednej strony kariera na instrumencie, na którym gra się samotnie, w ciszy, ale potem pomyślał pan, to może zacznijmy grać na instrumencie zwanym orkiestrą, a jednocześnie ja nie będę wydawał żadnego dźwięku, a 100 osób będzie za mnie wydawało dźwięk. Czy orkiestra wyklucza gitarę, gitara wyklucza orkiestrę? Czy można te dwie rzeczy, te dwie kariery budować równolegle i równocześnie?
5: To są dwie rzeczy, które są bardzo, mimo to, że z zewnątrz nie wydaje się aż tak podobno, ale to są jakby, nie wiem, czy można tak sformułować po polsku, ale dwie strony jakby jednej monety. Mhm. Istnieje takie powiedzenie? Two sides of a coin. Że to są rzeczy, które są, że idą razem. Nie są oczywiście to samo, ale dowiedziałem się, że im lepiej gram i tym bardziej jestem w stanie wyrazić na orkiestrę to, co szukam razem z nimi, nie? Jako dyrygent. A tym, im lepiej dyryguję, tym lepiej jestem w stanie jakby dyrygować moje palce i dyrygować moje interpretacje i lepiej skupić się na to, co naprawdę słyszę, a nie na to, co myślę, że słyszę, na przykład. Bo to jest bardzo ważne w muzyce. Nie jest ta dyscyplina, nie chodzi o to, co my myślimy, że produkujemy albo komunikujemy. To jest to, co naprawdę jest na tym świecie i jak to brzmi. I praca jako gitarzysta, i praca jako dyrygent są oparte na to. Oczywiście są różnice. Na przykład jako dyrygent ten może powiedzmy najtrudniejszy element, albo ten element, który najbardziej nas różni od ludzi, którzy grają na instrumentach, jest ten moment uczucia puls, że jako dyrygent mój puls musi być we mnie przed czasem, nie? I muszę być w stanie dać komuś innemu tę informację na raz przed. Więc to jest trochę inaczej, bo jako gitarzysta to jak gram, ten impuls idzie razem w jednym momencie, a jako dyrygent muszę z wyprzedzeniem to wszystko czuć i potem komunikować.
4: Zdarzają się pomyłki, że na przykład grając na gitarze zaczyna pan wcześniej albo dyrygując?
5: Nie, bo jak to jest i ta poczucia mieć ten instrument w rękach, to jest jednak mocno ten, bo to jest w ciele, więc akurat to nie jest, ten problem właściwie nie mam, ale na przykład jest różna tradycja w różnych orkiestrach, kiedy grają w stosunku do pulsu, który oni widzą. I jak miałem zaszczyt pracować w środku zeszłego sezonu z Royal Philharmonic Concert Orchestra z prowodcem w Londynie, zauważyłem, że oni grają dużo później niż moja orkiestra w Gdańsku w operze w stosunku do beat pattern. W sensie, że to, co pokazałem, oni grali w innym momencie jakby w stosunku do to, co oni widzą. I przyzwyczaić się albo odzwyczaić się od pewnego sposobu grania, to jest raczej trudniejsze, bo ta jakby sposób udzielenia tej informacji dla nich jest trochę inaczej. Bo na przykład w Anglii, jak grają dużo później, oni nie wymagają, że ja dam informacje, które pozwala im grać razem. Oni po prostu będą grali razem, obojętnie co widzą. Oni szukają ode mnie więcej informacji na temat jakby interpretacji, albo kierunki, albo balans w zespole. Natomiast w Gdańsku oni wymagają taki rodzaj komunikacji, że oni bardziej będą wymagali, kiedy mają grać. Że ta jakby ta informacja jest dla nich ważniejsza. Więc każdy zespół trochę inaczej, inny ma wymagań i jako dyrygent jest ciekawe, że ta relacja z orkiestrą musi być dopasowane. To, co my zaoferujemy, albo to, co jest ważne dla nas, musi być też te elementy, które ten zespół albo ta orkiestra chce. I ich potrzeby, ich wymaganie, ich tradycje różni się. I to jest bardzo ciekawe jako dyrygent, aby

0: na twoje ruchy i na twoje poczucie presji na linię. O, i w ten sposób trzeba to wyczuć. Więc te elementy, czyli te końcowe elementy, musisz robić sam.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16:20. Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent i gitarzysta klasyczny. Niedawno, dosłownie na dniach, ukazała się płyta z orkiestrą, o której Michael Paul wspomniał, czyli Royal Philharmonic Orchestra. Płyta zatytułowana Portraits and Serenades ukazała się nakładem Pix Audio i fragmentów tej płyty będziemy sobie słuchali po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Budżet zjadł nas na śniadanie.
4: Wszystko zjadł.
5: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
6: Ja chciałbym my money, wasz bank.
7: Pan usiądzie, pan poczeka.
5: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
3: I musi minąć 10 milionów lat.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
8: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Słyszałaś o kompasie jutra?
13: Tak. Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: 3, 17, 41...
20: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11...
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Pan Rębiszewski?
25: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
26: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
28: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Horwat, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i

0: Po rannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują też o kilkudziesięciu rannych. Uszkodzonych jest wiele budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury. Mamy do czynienia z atakiem na polską wieś, stwierdził prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Na konwencji programowej dotyczącej rolnictwa obiecał, że PiS przywróci siłę polskiego rolnictwa, a Przemysław Czarnek zapowiedział deregulację przepisów. Przed pasażerami i kierowcami w Warszawie trudny wieczór. Kilka wydarzeń na ulicach spowoduje utrudnienia. Na Białołęce biegi od 18.30 do 21.00. Zamykane będą ulice wokół dzielnicowego ratusza, a także most północny w kierunku Bielan. Później utrudnienia rozpoczną się w Śródmieściu, na Mokotowie i w Wilanowie. Przez te dzielnice planowany jest przejazd rolkarzy i wrotkarzy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: przed chwileczką utwór Odaline de la Martinez z cyklu Four Afro-Cuban Poems. To był czwarty z tych wierszy, zatytułowany Michiquita, do wiersza Nicolasa Guillena. Jeżeli się nie mylę, wykonanie, ten piękny mezzo-sopran, który Państwo słyszeli, to Simone Ibet Brown, no i oczywiście Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Pola, który jest gościem dzisiejszego programu Interluda. To wszystko z płyty Portraits and Serenades. To ciekawa płyta, także dlatego, że większość kompozytorów żyje i ma się świetnie.
1: Tak. Jest zawsze szczególny zaszczyt jako dyrygent pracować z kompozytorami, którzy żyją. I miałem też zaszczyt, że większość tych kompozytorów podczas nagrania byli obecni na sali i to jest bardzo duża różnica, bo na przykład jak pracujesz nad Beethovenem, nigdy nie możesz pytać, czy wolisz tak, czy inaczej.
0: Ale i... też nie musisz. Nie musisz, bo Beethoven nie przyjdzie i powie, że jest do bani.
1: No i też właśnie też akurat na ten temat ja też pracowałem z pewnym kompozytorem, który teraz właściwie przestał chodzić na próbach do jego utworu, bo on stwierdził, że jak on chodzi na próbie, jak on jest tam obecny, jest tylko jedna interpretacja, która wyjdzie. Zawsze jest jego, bo dyrygenci i ci, którzy grali, zawsze pytali go, jak ma to brzmieć, jak ma to być, jaka jest jego wizja. Więc przestał chodzić i teraz powiedział, jest dużo lepiej według niego, bo on słyszy różne interpretacje, on też odkryje różne rzeczy w jego utworach, które on nie planował, więc to jest może dwustronnie. Ale oczywiście jako dyrygent jest mi łatwiej i prostszy, jak mogę zrealizować ich wizję. Oczywiście pod jakby przez to szkło mojej interpretacji, jeżeli mogę tak sformułować, ale mieć tę współpracę też jest bardzo fajne jako dyrygent, że jestem tam i mogę zapytać i robimy to razem.
0: Płytę Portraits and Serenades otwiera utwór, kompozycja Portrait of Janice, której sobie dzisiaj nie posłuchamy, ale odsyłam tych z Państwa, którzy są zainteresowani. Zastanawiam się, czy ta tytułowa Janice i powód, dla którego znalazła się na płycie, to czysty przypadek albo około przypadek, czy być może nawiązanie do jednej z artystek, których słuchał Pan w dzieciństwie, jak rozumiem, dorastając, czyli płyty matki Janis Joplin, Beatlesi, Rolling Stonesi, no i ze strony ojca Bernstein, Karajan.
1: Ja właśnie myślę, że musi być taki miks. W sensie, że to ja, Ian Venables to nazywał ten utwór tak. Psychoanalizę jest mi ciężko wykonać, ale to on mówi, że to nie chodzi o to, ale tylko chodzi o jego przyjaciółka, która mieszka w Stanach i chciała jakby konkretna na nią to dać i nazwać. Ale gdyby nie chciał ten rezonans, on by mógł również to nazywać portrait i po prostu napisać w nutach albo w liner notes, że chodzi o te pewne Janice. A jak nazywasz ten utwór Portrait of Janice, ja myślę, że ten rezonans jest nieumyjalny pod tym względem, więc...
0: Czyli się połączyły jakieś w przyrodzie rzeczy i być może trochę przypadek, a być może trochę nawiązanie do przeszłości. A
1: tak, właśnie tak.
0: Kiedy jest się gitarzystą i zostaje się dyrygentem, czy pracuje się jako dyrygent, to jak wygląda dynamika pomiędzy orkiestrą a dyrygentem, który też jest instrumentalistą? Czy orkiestra wierzy, czy to jest tak, że trzeba respekt zdobywać? Jak wygląda pierwsza próba, kiedy muzycy mówią, no tak, ale to gitarzysta, a teraz nagle dyrygent?
1: Ja myślę, że to zależy, gdzie i na ile oni znają twoje prace i to jest zawsze... Nie ma reguły. Nie jestem jedyna gitarzysta, który stał się dyrygentem. Pani w Buffalo Philharmonic Orchestra właśnie u Leonarda Bernsteina się uczyła jako dyrygent, ale wcześniej była gitarzystą. Ja również u Leonida Gryna studiowałem. Leonid jest słynny jako może najbardziej wpływowy nauczyciel Paweł Jerwi. Więc nie jest to, że zacząłem dyrygować bez wykształcenia na ten temat. Też miałem wykształcenie jako kompozytor, bo na uniwersytecie, jak studiowałem, nie było taki kierunek jako gitara, więc musiałem studiować muzykę jako kompozycja i historię muzyki, antropologia muzyki i tak dalej. I te rzeczy plus kontrapunkt, plus harmonia, plus solfeż, więc i wykształcenie słuchu oczywiście. Więc moje wykształcenie od początku bardzo wyglądało jak wykształcenie dyrygentów na pierwszym stopniu. Więc ja miałem taką bazę, która mi dała te wszystkie umiejętności, które potrzebowałem, aby zaczynać dyrygować później. Oczywiście to się stało trochę przypadkowe. Wspominałeś w pierwszej części naszej rozmowy, że jako dyrygent jest to jako powołanie trochę inne niż powołanie, aby być gitarzystą. Ale ja myślę, że pracować jako dyrygent to mi pozwala dotykać repertuar, do którego nie mam dostępu jako gitarzysta. Mam na myśli Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert, Schumann, takie rzeczy, bo gitara robi super rzeczy jakby są super utwory z dawnych latach przez Bach i trochę dalej. Oczywiście, bo to jest muzyka, którą opracujemy. To jest muzyka dla lutni napisana i my to nazywamy to nasze, ale tak naprawdę to są aranżacje albo transkrypcje. I potem znowu w XX wieku ta gitara wróci jakby do mocy. Mamy fajnych utworów od Benjamin Britten, William Walton, Alexander Tanzman, i taki rodzaj rzeczy. A pomiędzy jest, nie chcę powiedzieć słabsze, ale jest trochę mniej rozbudowane niż ta muzyka dla orkiestry. Więc dla mnie to było bardzo ważne, że miałem okazję dotykać ten repertuar, więc to był ten jakby kluczowy element, dlatego chciałem być dyrygentem. I ja też miałem ciekawą rozmowę z kolegą Sean Shibe, który jest słynny gitarzystą i on teraz zaczął grać. On jest, głównie gra na gitarze klasycznej, ale też gra teraz koncerty na elektrycznej, jakby recitale. I pół gra klasyczna, pół gra elektryczna, a jakby skomponowane utwory cały czas. Ale on robi jakby ogromny dźwięk, jak on to robi. I czasami mi to brakowało, móc zrobić ogromny dźwięk. I jako dyrygent my mamy taką możliwość cały czas. Więc to jest też jakby element, powołanie dla mnie.
0: A jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak Michael Paul brzmi bardziej intymnie, to odsyłam Państwa do płyty Seven String Bach, na której wspomniane właśnie utwory na lutnie, przepisane na gitarę w wykonaniu Michaela Paula mogą Państwo wysłuchać. Także ta płyta także jest płyta solowa. Często w Pana kontekście przy różnych koncertach, także przy operach, pojawia się przygotowanie orkiestry, że przygotował orkiestrę. Jak to wygląda od kuchni dla kogoś, kto tej kuchni nie zna? No bo myślimy sobie, oto przyjeżdża dyrygent, pracuje z orkiestrą, spędza czas, poświęca litry potu, a potem przychodzi inny dyrygent, gra premierę, wszyscy biją brawo i mówią, ach, cudownie, cudownie, no cudownie, no cudownie.
1: Ja to uwielbiam. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ta praca jest, i ten jakby proces interpretacyjny jest podwójnym wtedy. Więc jak ja pracuję dla innych dyrygentów i mam zaszczyt pracować dla wybitnych dyrygentów, nie ma dwóch zdań, to mi pozwala jakby żyć w ich czele, bo ja mam ich interpretację w pierwszym miejscu, i muszę w to wejść. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale to jest taka... I raczej mi się podoba, bo dlatego dla nich pracuję. Ale to jest taki moment, że biorę coś, które jeszcze nie istnieje i które właściwie nie brzmi. I krok po kroku dojdziemy do momentu, że jest zachwycające albo zaskoczające dla słuchaczy i dla publiczności. I ten proces jest naprawdę od początku, że poznajemy styl razem, tę retoryka, frazowanie, balans, wszystkie te rzeczy i ten czas, że pracy razem, to jest dla mnie jeden z najlepszych elementów byciem muzykiem. Nie? Występować na, jest oczywiście fajnie, ale może to dziwnie brzmi, ale jeszcze dla mnie może bardziej motywujące jest ten proces twórczy tego pewnego utworu.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM, te już za chwilę o godzinie 16:40. Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent, gitarzysta klasyczny. Mogą go państwo znać z Opery Bałtyckiej, z opery we Wrocławiu, z Teatru Wielkiego w Poznaniu, albo też z licznych innych miejsc, o których porozmawiamy po informacjach. Niedawno ukazała się płyta zatytułowana Portraits and Serenades. Z tej płyty w czasie dzisiejszej rozmowy słuchamy sobie różnych utworów.

0: Autopromocja.
1: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Na czym Frosta kupiłeś?
9: Proście, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
18: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16:40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek Sofia, polscy siatkarze wygrali 3-0 z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, był to ich drugi mecz na turnieju, drugi wygrany. Jutro zmierzą się z Macedonią Północną. Prezydium Lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości chce usunięcia czwórki miejskich radnych z listy członków partii. W ubiegłym tygodniu wstąpili oni do Stowarzyszenia Rozwój Plus i utworzyli odrębny klub pod tą nazwą w Radzie Miasta w Lublinie. Do zatwierdzenia usunięcia radnych jednych z partii potrzebna jest jeszcze uchwała zarządu okręgowego. Tymczasem lider Rozwoju Plus ogłosił, że do stowarzyszenia dołączył prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Lider Rozwoju Plus, czyli Mateusz Morawiecki. Dariusz Wójtowicz rządzi w mieście od 2018 roku. Wywodzi się ze środowiska SLD. Współpracował m.in. z bezpartyjnymi samorządowcami. Rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego w grupie skazanych na mniej niż 3 lata więzienia to cel projektu, nad którym pracę w najbliższym tygodniu ma rozpocząć Sejm. Oznacza to, że większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. Szersze zastosowanie dozoru elektronicznego ma zmniejszyć przeludnienie w zakładach karnych oraz obniżyć koszty wykonywania kary. Na zielono świeci mapa smogowa. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem jest pan Michael Paul, dyrygent i gitarzysta klasyczny. W tym sezonie, jeżeli się nie mylę, był pan niezwykle aktywny także w Operze Bałtyckiej, czy przede wszystkim w Operze Bałtyckiej, ale porozmawiajmy przez chwilę o jednym spektaklu, który pan przygotował i prowadził w Poznaniu, ale też o jednym właśnie w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Podobno polska publiczność boi się współczesności, a tutaj mamy do czynienia z dwoma operami, można by rzec, nówka sztuka, nieśmigana, prosto od krowy.
13: Właśnie też to słyszałam, że polska publiczność boi się tych utworów, ale szczerze mówiąc, ja wiedziałam dużo więcej, ciężko porównać, ale ja widziałam bardzo dużo chęć i zaangażowanie w tych tytułach. Wszystkie te spektakle Doriana Grajeszy wyprzedali w Poznaniu i publiczność było raczej entuzjastycznie. Nie wiem, na czym to polega, czy to jest po prostu moje punkt widzenia jest, że ten utwór był sukces i że publiczność była bardzo angażowana i produkcja też bardzo fajna i praca maestro Kasprzyka też bardzo fajna. Ale ja rozumiem, że ja ze względu na to, że jestem muzykiem, że to jest mój zawód, że ja widzę ten świat jakby z wewnątrz i że ze jakby strony poza budynkiem, poza opera, że to może wyglądać inaczej. Ale ja byłem zachwycony, że było tyle ludzi chętnych do rozszyfrowania, do odkrycia tych utworach i że jest też w domach operowych w Polsce ten, że domy operowe wymagają, że tworzymy nowy repertuar operowy w Polsce z polskich kompozytorów i że to musi być wystawione. I myślę, że ten podejście ze strony dyrekcji jest bardzo zdrowe, bo nawet jak opera nie jest dla wszystkich, powiedzmy, albo nie jest dla wszystkich dzisiaj, bo ja myślę, że opera jest w rzeczywistości dla wszystkich, bo gdzie jeszcze spotkasz takich tematach jak miłość, śmierć, rodzina, eksponowane...
2: W serialach i w kinie.
13: No tak, ale w operze... Inaczej. Ktoś mi pytał kilka lat temu, dlaczego śpiewamy, przestajemy akcji, śpiewamy przez 6 minut o śmierć na końcu opery, nie? I myślę, że odpowiedź jest, że opera pozwala nam patrzeć na te elementy naszego życia, które są najważniejsze, że to jest okazja, aby eksponować ten element emocjonalnie, który za rzadko w normalnym życiu może dotkniemy, nie? I za płytko. I w operze my to wejdziemy głęboko w to. I te emocje są ogromne, bo ten dźwięk jest duży, tekst może być ruszający, muzyka dodaje emocji do tego tekstu, orkiestra gra, dużo się dzieje na scenie i
2: pełna zgoda, pod warunkiem, że się zna język niemiecki, potrafi się zrozumieć libretto, albo że się zna włoski, którym nikt nie mówi i też potrafi się zrozumieć libretto.
13: To, co jest dla nas jakby najmocniejszy element w operach, jest, że przez to, że musimy to zaśpiewać, te historie nie mogą być aż tak oparte na szybkie rozmowy między ludźmi. Dlatego jest bardzo łatwo w stosunku na przykład do filmów, gdzie dialoga idzie bardzo szybko między ludźmi, w operze możemy bardzo łatwo jakby chwycić główny temat. Nie chcę powiedzieć, że każde słowo nie jest ważne, bo często pisarze, które piszą libretto, bardzo są skupione na każde słowo, ale ta poezja ma swoje życie, a w operze to, co jest najlepszy element dla mnie, najlepszym elementem jest, że każdy punkt wejścia jest ważne i wystarczalne. Na przykład możesz iść do opery, nie patrzeć na scenie, inaczej zamknąć oczy i mieć koncert, jakby ktoś śpiewa na żywo razem z orkiestrą. I ten poziom odebrania opery jest ważny i adekwatny. Albo możesz nie patrzeć w ogóle na scenie i patrzeć tylko na orkiestrę, nie? I zobaczyć, jak jest ten proces tworzyć tej muzyki. Albo możesz patrzeć tylko na scenie i zobaczysz to jako sztuka teatralna, nie zwracając specjalnej uwagi na muzykę. Albo możesz patrzeć na oświetlenia. I są tyle elementy, że każdy człowiek znajdzie coś, które rezonuje w tym wszystkim. I myślę, że ludzie czasami myślą, że jak nie biorą wszystko, że na przykład nie rozumią każde słowo i nie wiedzą, o co chodzi w tej muzyce i nie widzą, co to się dzieje na scenie, że czują się może, że to nie jest dla nich. Ale ja uważam wręcz przeciwnie, że nie musi być wszystko dla każdego i oczywiście każdy tytuł nie jest dla każdego i jest tyle różnicy między tymi tytułami, na przykład między Rigoletto i Głos Potwora, że może ktoś uwielbiać Głos Potwora i w ogóle nie lubić Rigoletto, albo vice versa, że opera jest fajna głównie, bo da tyle możliwości, aby żyć z tym.
2: To weźmy sobie takie wykonanie koncertowe, operowe, czyli stoi pan przed orkiestrą, za plecami kilkaset albo kilka tysięcy osób, w zależności od sali, napięcie, emocje, zero przestrzeni na pomyłki i na przykład nagranie w studio, gdzie można tę samą część wykonywać dubel za dublem bez publiczności. A tutaj jedno podejście, wszystko może się posypać. Która wersja jest prawdziwa albo prawdziwsza?
13: Myślę, że to jest skomplikowane pytanie. Po pierwsze, nagranie jest zawsze symulakrum, nie? W sensie, że nigdy nie słyszymy to, co jest w sali, bo słyszymy to przez moją interpretację jako dyrygent, słyszymy to przez interpretację producenta, przez reżyser dźwięku, bo może za mało z zewnątrz dajemy sobie sprawę, że to nie jest mikrofon postawiony Bóg wie gdzie i rejestruje, co rejestruje. Nie. Każdy mikrofon wśród tych najczęściej 30 lub więcej jest postawiony gdzieś i ten punkt audycji jest wykorzystany w różnych poziomach, w różnych momentach. I każdy mikrofon w każdym miejscu ma trochę inny wpływ na całości. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I zrealizować nagranie to pozwala nam jako wykonawców mieć więcej kontroli na tym, to co publiczności słyszy w tej utworze. I to robi dużą różnicę i mocne wyrażenie. Na przykład ja uwielbiam porównać płyty tego samego utworu. I nawet jak Glenn Gould nagrał dwa razy Goldberg Variations, słychać bardzo dużo różnicy w dźwięku samego instrumentu. I to jest tylko jeden fortepian. Nie? Więc tym bardziej przez nagranie 100 osób, które siedzą w sali, jest ta różnica do wyczucia. Natomiast czy to jest bardziej prawdziwsze niż granie w sali? No nie, to jest po prostu inne. I ja byłem na przykład na koncertach różnych, gdzie byłem zachwycony w sali. Ja myślałem, że poziom gry był najlepszy, który kiedykolwiek słyszałem. Potem słyszałem nagranie tego samego wykonania i myślałem, że ja nie wiem, o co to mi chodziło. Nie wiem, dlaczego byłem taki zachwycony. I to pokazuje chyba, że ten sposób komunikacji, jak jesteś w sali, jest zupełnie inny niż ten sposób komunikacji, jak jesteś w studio. Ale nie jest, że jeden lepszy, jeden gorszy, po prostu są inne.
2: Ja mam jeszcze całą masę pytań, ale być może pozostawmy sobie te pytania na nasze kolejne spotkanie w najbliższej przyszłości. A na koniec posłuchamy sobie utworu A Photograph Reproduced Daniela Thomasa Davisa z płyty Portraits and Serenades, która ukazała się pod sam koniec sierpnia. Royal Philharmonic Orchestra dyryguje Michael Paul, mój dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Ja również bardzo dziękuję.
2: Po tym fragmencie muzycznym informacje o godzinie 17, a po nich Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.

0: Są w historii ludzkości bitwy mniej ważne, bardzo ważne i kluczowe. Takie, których wynik determinował dalszy bieg dziejów. W momencie najazdu perskiego Ateny były młodą demokracją, która jeszcze nie zdążyła wydać na świat tego, co legło potem u podstaw naszej europejskiej cywilizacji. Twórczości tragików i komików, refleksji filozoficznej, architektury. Te dzieła zostały stworzone w warunkach wolności. Tej wolności zagrażała wschodnia despotia. Tę wolność obroniono w bitwie pod Maratonem, o której powiemy w audycji Powrót do przeszłości, tuż po informacjach o 17. Karolina Lewicka, zapraszam.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie.
1: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy siatkarze w dobrej formie, bez większych problemów, pokonali Izrael. Orlen uspokaja, że dostawy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, mimo wstrzymania pracy kluczowego ropociągu przez Saudyjczyków. Do amerykańskiej kuchni próbują w Łodzi przekonać organizatorzy festiwalu kulinarnego. Jest 17, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, również 3-0. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
14: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Do 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na promie u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin, poinformowała filipińska Straż Przybrzeżna. Dzisiaj ekipy ratunkowe odnalazły ciała kolejnych 41 ofiar. Katastrofę przeżyły 43 osoby, a 13 wciąż uważa się za zaginione. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Według relacji ocalałych ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie i nie było czasu nawet na założenie kamizelek ratunkowych. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory, zamiast iść dłuższą, bezpieczną trasą pod wiaduktem, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
16: Podejmiemy interwencję albo będziemy wysyłać zwiększoną ilość patroli w ten rejon, żeby uświadomić ludzi, że to skracanie górą nie jest bezpieczne i to nie jest droga wyznaczona do tego, żeby przez te tory przechodzić.
1: W zeszłym roku w wyniku przechodzenia przez tory w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wiązać się z gorszą funkcją płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie z poważnymi chorobami przewlekłymi. Tak wynika z dużych europejskich badań przeprowadzonych w 22 krajach w 300 klasach. Agnieszka Wynarska.
18: Dzieci w klasach o wyższym poziomie bakterii zawartych w szkolnym kurzu miały gorsze wyniki spirometrii, czyli badania objętości powietrza, jaką płuca mogą pomieścić oraz szybkości, z jaką ta objętość może zostać wydychana. Jakość powietrza w szkołach ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, potwierdza pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
19: No ma ogromne znaczenie, bo to jest środowisko, w którym przebywamy, czyli wszystkie substancje zawarte w pyle, w powietrzu, wpływają na nasze zdrowie i są różne cząsteczki o większej średnicy, mniejszej, ale one najczęściej dostają się do płuc i działają toksycznie i powodują zwyrodnienie płuc, włóknienie płuc, czyli obniża się wydolność oddechowa i często są powodem wielu chorób później przewlekłych.
18: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki.
1: Jemy w Łodzi Food Fest, czyli kulinarny festiwal po raz 10 zagościł w Łodzi. Niemal 30 restauracji serwuje specjalne dania, a motywem przewodnim jest w tym roku kuchnia amerykańska, mówi organizatorka Izabella Borowska.
20: Ciekawe są na przykład przeniesienia kuchni amerykańskiej do innych kuchni, czyli na przykład mamy japoński ramen, który mamy z pastyrami, mamy sernik baskijski, ale przygotowany na amerykański sposób, czyli będzie z syropem klonowym i co ciekawe z plasterem bekonu.
1: Zachęca szef kuchni z jednej z festiwalowych restauracji, Szymon Płatek.
21: Większość osób uważa kuchnię amerykańską za raczej niezdrową. Uważam, że jest to spowodowane jakimś takim mitem i raczej powstało przez to, że w tych fast foodach wszystkich często wykorzystuje się słabej jakości składniki. No a u nas wszystkie produkty są robione na świeżo i są z naprawdę dobrych produktów i nie ma się czego bać, tylko trzeba próbować.
1: Jemy w Łodzi Food Fest potrwa do następnej niedzieli. Nocą najzimniej będzie na wschodzie, od 6 do 10 stopni pokażą termometry. Miejscami na Przedgórzu Karpackim zaledwie 2 stopnie, do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. Niedziela pochmurna, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 17 do 21 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Król Perski rozesłał posłów we wszystkich kierunkach po Helladzie i rozkazał im zażądać ziemi i wody. Ateńczycy wrzucili ich do jamy w ziemi, Spartanie do studni z wodą, wskazując wcześniej, by sami wzięli to, po co przyszli. Król królów musi zatem sięgnąć po Helladę zbrojnie. Dowódcy mu przyrzekają ujarzmić mieszkańców Aten i Eretrii, jako niewolników przywieść przed jego oblicze. Upadek Eretrii był dla Grecji wstrząsem. W ciągu tygodnia Persowie zawładnęli tym świetnym miastem. Wobec mieszkańców byli brutalni. Wieść o okrucieństwach niesie się chyżo. Ateńczycy już wiedzą, że albo najeźdźców przepędzą, albo nie ma co błagać o litość. Plaża na wybrzeżu Attyki nieopodal Maratonu jest długa i pozbawiona obrony. Można tutaj niepokojonym wylądować z całą armią, tak się też dzieje. W Atenach już wiedzą, już dotarł do nich sygnał ogniowy, znak, że wróg jest blisko, u bram może być zaraz. Schodząca ze stoków Pentelikonu armia ateńska widzi flotę nieprzyjacielską przy brzegu i rozłożone obozem wojska, liczniejsze niż siły obrońców. Zdania dowódców są podzielone. 5 chce skryć się za miejskimi murami, tak bronić miasta. 5 innych wydać walną bitwę. Rozstrzyga Kalimach, pełniący rolę naczelnego dowódcy. Będzie frontalne starcie. O świcie Miltiades, któremu dowództwo przyznano, szykuje wojska do bitwy. Zaraz staną naprzeciwko siebie greccy hoplici i perscy gwardziści. Dzieli ich odległość około 1500 metrów. Grecy ruszają naprzód. Ostatni odcinek, który dzieli ich od wrogów, pokonują pędem. Jest 12 września 490 roku przed naszą erą. Moim i Państwa gościem jest profesor Marek Węcowski, Zakład Historii Starożytnej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: John Stuart Mill, XIX-wieczny angielski myśliciel, powiedział kiedyś takie zdanie. Nawet jako wydarzenie w historii Anglii, bitwa pod Maratonem jest ważniejsza niż bitwa pod Hastings. To była bitwa, ta druga, w 1066 roku i ona zakończyła panowanie anglosaskie w Anglii i rozpoczęła podbój kraju przez Normanów, co oczywiście zmieniło bieg historii. Ale jednak ta fraza jest intrygująca, bo to trochę tak jakby uznać, że na przykład bitwa pod Grunwaldem była mniej istotna w dziejach Polski niż właśnie ta bitwa pod Maratonem. Ryszard Kulesza, profesor Kulesza, kiedyś napisał tak. Maraton był pierwszym i w znacznej mierze decydującym epizodem ciągnących się wiele lat zmagań grecko-perskich. Znaczenie bitwy wykracza jednak daleko poza historię starożytnych Greków. Stwierdzenie, że bez maratonu nie byłoby Grecji klasycznej, nie byłoby Europy, brzmi może nieco patetycznie, ale zawiera wiele prawdy. Co pan na to?
2: Myślę, że zawiera bardzo dużo prawdy, dlatego że dla nas z perspektywy dalszych dziejów kultury europejskiej najważniejsze osiągnięcia greckiej kultury w naszym współczesnym i nowożytnym odbiorze, bo historycznie naprawdę sprawa jest bardziej skomplikowana, to są osiągnięcia tak zwanej epoki klasycznej, a więc tej, która się tradycyjnie w zwyczajach historycznej periodyzacji rozpoczyna od wojen perskich, nie tylko tego starcia i tej bitwy, ale zwłaszcza 10 lat później wojen z Xerxesem, a kończy z podbojami Aleksandra Wielkiego. I ta epoka, w której zawierają się największe osiągnięcia ateńskiej demokracji, w której zawierają się największe osiągnięcia klasycznej greckiej literatury.
0: No jest filozofii.
2: Filozofii może w mniejszym stopniu, bo ona zaczyna dopiero pod koniec tej epoki wchodzić w swoją fazę najbardziej interesującą. To jest czas, kiedy to, co my uważamy za najważniejsze elementy naszego greckiego dziedzictwa, staje się najbardziej widoczne. Celowo mówię w ten sposób właśnie po to, żeby podkreślić, że historyczna prawda jest troszkę inna. To znaczy historycy już od powiedzmy kilkudziesięciu lat przykładają większą wagę do zjawisk, które owszem w epoce klasycznej wybuchają na naszych oczach i w naszych źródłach historycznych, stają się bardzo dobrze widoczne, ale tak naprawdę kształtują się, przygotowują i osiągają swoją dojrzałość tuż przed wojnami imperskimi, w tak zwanej epoce archaicznej. Obie te epoki są dla nas formatywne, ale przyjęło się w naszej tradycji europejskiej widzieć lepiej właśnie to, co się dzieje po maratonie. I powiedzmy sobie, bo do tego zapewne Ryszard Kulesza nawiązywał, że gdyby Persom udało się podbić Ateny...
3: Ta epoka klasyczna by się nie wydarzyła.
2: Nie wydarzyłaby się w takiej formie, w jakiej się wydarzyła, co zapewne oznaczałoby między innymi jakby przecięcie w zarodku tradycji demokratycznej, która oczywiście to demokracja jest zupełnie inna niż nasza demokracja i nikt z nas nie czułby się dobrze w Atenach starożytnych, zwłaszcza pani, jako kobieta. Natomiast pewne nasze percepcje demokracji ateńskiej jako początku pewnych ważnych zjawisk w dziejach politycznych, nowożytnych i współczesnych, no to by się nie stało. Ateny byłyby i cała Grecja jedną z satrapii perskich, poddane by były władzy wielkiego króla i to oznaczało, że ten najważniejszy, może w najbardziej wyjątkowy fenomen greckiej cywilizacji, którym jest charakter życia politycznego, którego po części wynika nasze życie polityczne, czyli po pierwsze brak króla, kapłana czy Boga nad nami i grono obywateli pełnoprawnych, którzy sami podejmują decyzje na swój temat, w swoich sprawach i wynikająca z tego, czy związana z tym praktyka, że każda decyzja polityczna ukształtować się musi w publicznej debacie, spuentowanej głosowaniem wszystkich, a więc publiczny charakter polityki i nazwijmy to równy charakter prawa głosu dla tych, którzy mają to prawo głosu, na przykład nie dla kobiet wówczas, to jest coś, co naszą wizję świata politycznego ukształtowało, oczywiście dopiero od XVIII wieku. I co by się na pewno nie stało, gdyby bitwa pod Maratonem skończyła się inaczej, nadal mogłyby powstawać wspaniałe dzieła greckiej sztuki, być może nadal powstawałyby wspaniałe dzieła greckiej literatury, to już mam więcej wątpliwości co do tego, ale wszystko to, co było tych dzieł wielkich podstawą intelektualną i duchową, a więc świat, w którym ludzie dyskutują ze sobą publicznie, nawet u Homera, i jest to rzecz zupełnie podstawowa dla kształtowania się Iliady i Odysei, jej świata duchowego, świata właśnie wyobrażeń politycznych, tego by nie było. I teraz można przyjąć, znowu biorąc pod uwagę i wcześniejszą, i późniejszą historię starożytnej Grecji, że Grecy, trochę podobnie jak na przykład Babilonia, buntowaliby się kolejne razy przeciwko Persom, kolejne razy byłyby ich bunty straszliwie krwawo tłumione, no, bawiąc się dalej w gdybanie. Gdyby tak się stało, to oczywiście ofiarą Persów stałaby się również na północ od Greków położone wtedy jeszcze dość młode Królestwo Macedońskie, które 150 lat później zniszczyło Imperium Perskie. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście bitwa pod Maratonem jako to pierwsze starcie, czy ta tradycja sięga...
3: Ma znaczenie dla całej naszej europejskiej cywilizacji.
2: I być może trochę tej percepcji naszej, tego spojrzenia winien jest Herodot, który podkreśla, że wtedy po raz pierwszy Grecy nie stchórzyli przed Persami.
3: Nie uciekli, nie schowali się
2: gdzie indziej i zwyciężyli, atakując większe od siebie siły, dwukrotnie albo więcej siły perskie. Trzeba pamiętać o tym, że bitwa pod Maratonem, choć nie jest końcem historii, jest punktem dojścia konfliktu różnych Greków z Persami. Ten konflikt wówczas trwał już ładnych parędziesiąt lat, od co najmniej połowy VI wieku Grecy w Azji Mniejszej.
3: I potem jeszcze trochę potrwa.
2: No właśnie, aż do Aleksandra Wielkiego. I te kolejne odsłony owego konfliktu rzeczywiście kończyły się zwykle straszliwym laniem, jakie Persowie sprawiali różnym Grekom. Co więcej, tuż przed bitwą pod Maratonem Persowie zrobili sobie taki, nieładnie mówiąc, tur po tych miastach greckich, które uważali je sobie wrogie, ale przede wszystkim, bo stąd się wziął problem, spustoszyli i obrócili w niewolę wszystkich obywateli miasta Eretria na wyspie Eubei.
3: I to był szok.
2: Szok, którego się można było spodziewać, dlatego że i Eretria, i Ateny wsparły buntowników przeciwko Persom w Azji Mniejszej, no pół pokolenia wcześniej, kiedy odbywało się tak zwane powstanie jońskie. I legenda głosi, legenda, którą powtarza Herodot, że od tej pory król Dariusz, przede wszystkim rozgoryczony z tego powodu, że jeden z wypadów, między innymi ateńskich, w głąb satrapii perskiej w Lidii, uderzył na Sardes. W wyniku tego uderzenia nastąpiły pożary i w czasie tych pożarów w mieście spłonęły ważne tamtejsze świątynie. A to już była sprawa religijna. I Herodot i inni podkreślają bardzo często to, że ta zemsta Dariusza na Atenach i Eretrii ma wymiar religijny. To się będzie ciągnąć dalej, bo jak to znamy dobrze z różnych epok historycznych, druga strona będzie mówić dokładnie to samo. I kiedy Ateńczycy będą już u progu zwycięstwa, 10 lat później, w walkach z Persami, to sami

0: ważny, o nieznanych dotąd rozmiarach, stopniu jedności i te ogromne terytoria są poddane tej jednej władzy centralnej.
1: To jest i nie jest nowość w tym sensie, że te orientalne imperia, które żyją z podboju i których status nadludzki, władcy, jest efektem sukcesów w podboju, to się zaczyna dużo wcześniej, co najmniej z Asyryjczykami. I teraz już w asyryjskich tekstach i później, z perskimi włącznie, król imperium to jest władca, którego władza sięga po najwyższe góry, których nawet ptak nie przeleci, cytując dokładnie te teksty, z jednej strony, i po ocean, którego nikt nie może przepłynąć.
0: Wszechwładza.
1: Wszechwładza. To jest, innymi słowy, to co później, w późniejszej już nowoperskiej, tak zwanej imperium nowoperskim, będzie się nazywać królem królów. Stąd tytuł Rezy Pahlawiego, Szach in Szach, król królów. Persowie jeszcze nie używają tego tytułu, ale o to chodzi. To jest władca całej ziemi i zwierzchnik wszystkich innych królów. To znaczy, w różnych miejscach świata mogą być różne dynastie, mogą sobie panować różni ludzie, ale wszyscy oni mają na ziemi zwierzchnika, który jest bezpośrednim pomazańcem Boga.
0: I to jest uzasadnienie, jak rozumiem, ideologiczne do tej polityki nieustannych podbojów.
1: Nie tylko nieustannych podbojów, ale przede wszystkim nieustannego sukcesu. I każda klęska powoduje,
0: że
1: ten
0: króla.
1: Autorytet króla może być podważony zarówno wewnętrznie, to znaczy wewnątrz dynastii albo w alternatywnych dynastii, korzeniach, czy raczej ramionach, może pojawić się jakaś konkurencja. I tak się stało, zresztą tak doszedł do władzy sam Dariusz. Ale też poszczególne poddane władzy imperium krainy mogą się zbuntować, sądząc, że ich własny dynasta, ich własny władca ma równe prawo panować co Persowie. I teraz to nie jest nowa rzecz. Takie rzeczy zaczynają się dużo wcześniej. Ale nowym zjawiskiem w dziejach Bliskiego Wschodu jest fakt, że Persowie byli w stanie rzeczywiście swoimi podbojami w sposób trwały objąć terytoria od dzisiejszej Azji Środkowej i Indii, których podbić nie zdołali, przez całe wybrzeża, sięgając do Indii, Oceanu Indyjskiego i Zatoki Perskiej, następnie podbić wielkie, chociaż mniejsze niż Persowie później, imperium małoazjatyckie Lidów, a w szczytowym momencie powodzenia podbić prastare imperium Egiptu. I teraz w tym momencie król perski staje się czymś więcej niż był dotąd, bo staje się, no, zachowując wszelkie proporcje, tak jak później Aleksander Wielki, staje się dziedzicem poprzednich wielkich despocji, łącznie z Egiptem. I rzeczywiście podbój Greków, który zaczyna się dość przypadkowo, bo...
0: No właśnie, to jeszcze tylko na chwilkę. Czy to jest tak, bo pan powiedział już o tym, panie profesorze, że mieliśmy to powstanie jońskie wymierzone w Persję, potem akcja rodzi reakcję, rzecz jasna, musi być jakiś odwet. Czy też była za tym planem podboju jakaś myśl strategiczna?
1: No,
0: geopolityczna, powiedzielibyśmy dzisiaj.
1: Unikałbym terminu geopolityczna, bo on za sobą pociąga pewne skojarzenia, które dotyczą, wynikają z, chociaż już nie dzisiaj, w naszym myśleniu o polityce, z racjonalnej kalkulacji. Mówię chociaż już nie dzisiaj, bo od kilkudziesięcioleci, od kilku lat szczególnie, żyjemy w świecie, w którym geopolityka znowu zaczyna mieszać się albo z ideologią, albo jeszcze z bardziej trwałym elementem ludzkiego działania w polityce, ze szaleństwem. To znaczy emocje, nie do końca przemyślane decyzje i ambicje mogą powodować skutki geopolityczne. Ale to nie jest racjonalna gra, nie jest również całkowicie ekonomicznie racjonalna gra, co z kolei widać na przykładzie innego wielkiego lidera, który zdecydował się zaatakować Ukrainę w ekonomicznie absurdalny sposób dla siebie, ale to nie znaczy, że nieracjonalny. Bo oto racjonalność tego podboju jest dość podobna, porównywalna z tym, o czym teraz wspominam. To znaczy z działaniami takich władców, dla których racjonalność ekonomiczna, właśnie geopolityczna czy inna, nie jest najważniejsza.
0: A najważniejsze jest?
1: Najważniejsza jest z jednej strony pewna wizja ideologiczna, w tym wypadku nazwijmy to Trzeciego Rzymu, który sobie nie może pozwolić na to, żeby pod jego bokiem tak głęboko, daleko sięgnęły macki z gniłego zachodu.
0: W przypadku Putina.
1: Tak, i w dodatku jeszcze...
0: A w przypadku Dariusza?
1: A w przypadku Dariusza sprawy są zupełnie innego rodzaju. Nadal nie jest to geopolityka, to nie jest plan, który zresztą na

0: Grecy będą i sam Aleksander Wielki będą mieli na przykład, żeby dojść aż do końca, aż do granic oceanu, albo żeby dojść gdzieś w jakieś miejsca zamierzone wcześniej. Ateńczycy rzekomo w czasie wojny peloponeskiej rzekomo chcieli dojść do momentu, w którym będą mogli podbić aż Kartaginę. Tak? To nie są tego typu wizje. To są raczej wizje punktowych działań, które związane są z tym ogólnym mechanizmem sukcesu. I te punktowe
1: działania... Zwykły, zwyczajny imperializm, w tym przypadku perski, i ta stała tendencja do powiększania podległego sobie terytorium?
0: Tak. To, co zresztą jako pierwsi opisali Grecy, w tym Herodot, nie nazywając tego imperializmem jeszcze, nazywając to pleoneksia, a więc czymś, co łączy i... Tak Herodot próbował to zrobić jako pierwszy w dziejach, który próbuje powiązać mechanizmy psychologiczne działania państw z mechanizmami psychologicznymi działania zwykłych ludzi. Tak jak człowiek nadmiernie pyszny, nadmiernie powodzeniem swoim uniesiony, chce coraz więcej, więcej niż mu bogowie przeznaczyli, tak król, a razem z nim jego państwo, chce coraz więcej w miarę jedzenia, by się tak wyrazić, przekraczając granice, które bóstwo wyznaczyło każdemu, sprawiając, że w jakimś momencie wchodzimy w sferę, którą Grecy nazwali hybris. Dlatego unikam tutaj geopolityki, bo to są sprawy dla Greków etyczne i religijne, bardziej niż racjonalne i polityczne, a w logice z kolei Imperium Perskiego, no to są sprawy, które byśmy nazwali prestiżowo-religijnymi. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Chociaż ten konflikt grecko-perski zaczyna się przypadkiem, otóż dlatego, że Persowie są już wówczas, kiedy Persowie podbijają Lidię w Azji Mniejszej, są poddanymi króla Lidów, którzy mieszkają w Azji Mniejszej, Milet, Efes, inne miasta, to ich bunt przeciwko Persowi po kilkudziesięciu latach, po pół wieku mniej więcej, i pomoc
1: wsparty przez Ateny
0: i przez Eretrię, jest nie tylko kwestią prestiżu. No, pokazuje Persom, że ten mechanizm nieustannego powodzenia wymaga jakiejś reakcji. Ale ta reakcja...
1: A może też daje Persom do myślenia, że utrzymanie zwierzchnictwa nad Azją Mniejszą wymaga także podboju Grecji.
0: To już mniej, bo Grecja w tym czasie jest podzielona, pokłócona wewnętrznie i niezdolna do wspólnego działania, co Herodot podkreśla znacznie. Ja bym to raczej łączył z czymś innym. Otóż kilkanaście lat przed buntem Greków w Azji Mniejszej, Persowie podejmują być może najbardziej ryzykowną wyprawę, czyli wyprawę na Scytów, nad Morze Czarne. I ta wojna ze Scytami, którą przegrywają z Kretesem. Wojna, która będzie niezwykle ważna w historii Rosji potem, ponieważ do tego właśnie obrazu scytyjskiego jeźdźcy, który pokonuje największe globalne imperium, tak jak później Rosjanie pokonują Napoleona, a Związek Radziecki pokonuje Hitlera, będą nawiązywać w rosyjskiej kulturze, no chociażby poeci tacy jak Aleksander Błok i inni, w tej wizji świętej Rosji, ale przede wszystkim tego ludowego oporu. Ale dla Persów jest ważne o tyle, że kiedy z wielkim trudem Persowie masakrują powstanie jońskie, ono się rozprzestrzenia bardzo szeroko, obejmuje Cypr na przykład, to za tym wszystkim na pewno w głowie króla Persów jest również pamięć o tym, że on jak dotychczas w swoich wielkich zamierzeniach poniósł klęski. Wojna w Azji Mniejszej, powstanie jońskie, jest wojną, no, nazwijmy to obronną. Z punktu widzenia więc Persów
1: potrzebny jest sukces.
0: Nawet taki nieduży, bo trzeba powiedzieć, że ta wyprawa, która kończy się bitwą pod Maratonem, to jest wyprawa dla perskiej armii, nazwijmy to, strategicznie marginalna. To są nieduże siły, to są siły obliczone raczej właśnie na to, że kolejne, no, wystraszone greckie, podzielone przecież na setki małych polejs, miasta państwa, poddadzą się Persom. No,
1: wieszą białą flagę albo tak, padną jak Eretria wskutek strady.
0: Jest jeszcze, to też, ale jest za tym jeszcze jedna konsideracja. Otóż pomiędzy Ateńczykami a Persami jest jedna delikatna jeszcze zaszłość. Kiedy Ateńczycy prowadzili demokrację, Ateńczycy znaleźli się w takim położeniu, że musieli walczyć ze wrogami ze wszystkich stron, na trzech frontach. Od strony Peloponezu z Spartanami i sprzymierzeńcami, Koryntyjczykami i tak dalej. Od północy czy północnego zachodu z Beotami, tradycyjnymi lokalnymi przeciwnikami. Wreszcie od północy z Eubejczykami. Efekt tego był taki, że Ateńczycy musieli, to będzie miało skutki dla Maratonu, gruntownie zmienić swoją armię, zorganizować ją zupełnie inaczej, co im w przyszłości zaowocuje pod maratonem. Ale drugi skutek był tego taki, że Ateńczycy rzekomo wysłali swoich posłów do Persji, prosząc o pomoc. A w stosunkach pomiędzy, z tych powodów, których już sobie powiedzieliśmy, nazwijmy to międzynarodowych, pomiędzy władcą perskim, a wszystkimi innymi, nie ma innej relacji jak relacja podległości. Więc jeżeli ktoś przyjeżdża na dwór perski,
1: to jest klientem, a nie partnerem.
0: I próbuje nawet w swoim przekonaniu nawiązać relacje równorzędne, albo jakiś sojusz, to z punktu widzenia Persów to nie jest sojusz. To jest poddanie się. A dokładniej rzecz biorąc, przekazanie prawa do ziemi i wody. Z tego sojuszu nic nie wyszło, ponieważ ci posłowie, którzy tam pojechali, kiedy wrócili do Aten, zostali straszliwie źle przyjęci, bo Ateńczycy wtedy już zrozumieli, że to był wielki błąd. Jest wielka dyskusja w nauce, co to było naprawdę za poselstwo, czy w ogóle było. Ale w tradycji greckiej mamy bardzo wyraźne nurty myślenia o tym, że jednym z jak gdyby punktów wyjścia perskiej wizji w 490 roku jest to, że Ateny i tak są poddanymi Persów. A w związku z tym, że ich pomoc dla powstania jońskiego 9 lat wcześniej był buntem poddanych, czyli buntem niewolników.
1: Który trzeba
0: i teraz idźmy dalej,
1: ukarać.
0: Ale jak w tradycji owego czasu, greckiej również, walka z niewolnikami to jest zupełnie inna walka. Sam Herodot opisuje bardzo barwnie, kiedy w pewnym epizodzie właśnie wojny ze Scytami perskimi, legendę scytyjską, zgodnie z którą duża armia scytyjska poszła gdzieś w pole i kiedy wróciła po kilkunastu latach, zastała na swoim miejscu niewolników, którzy zostali przyjęci, by się tak wyrazić, do łoża przez małżonki stęsknionych Scytów i ich dzieci, którzy już przejęli jej władzę. I było ich tak dużo, że Scytowie musieli z niej walczyć bez powodzenia, aż wreszcie ktoś padł na pomysł, że nie należy walczyć z niewolnikami, należy wziąć bat i ich pogonić. I wtedy cała ta armia niewolnicza się załamuje.
1: Profesor Marek Węcowski jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno.
2: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Pani patrzy! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
23: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
22: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Reklama.
1: Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Marek Węcowski, a rozmawiamy o bitwie pod maratonem. Kiedy, panie profesorze, Grecy orientują się, użyję sformułowania z czasów późniejszych, że Hannibal ante portas, to znaczy, że są zagrożeni przez Persów. Czy to dopiero upadek Eretrii jest dla Greków tym wstrząsem, tym alarmem, informacją, że no trzeba się szykować?
0: Po pierwsze, nie ma żadnych Greków. Są Ateńczycy, są obywatele Argos, są Spartanie, są Eretryjczycy, są Beoci i każdy z nich ma z Persami zupełnie inne relacje. Z niektórymi z nich Persowie chcą się dogadać i się dogadują. Dopiero w 10 lat później, kiedy Xerxes ruszy na Grecję, powstanie jakaś koalicja grecka, która będzie się nazywała Hellenami. A i tak w jej skład wejdzie mała część Greków i już pod maraton przecież, a 10 lat później w dużej masie, wraz z armią perską idzie sporo żołnierzy greckich.
1: No dobrze, to kiedy Ateńczycy orientują się, że są celem?
0: Ateńczycy wiedzą o tym od zawsze, od 10 lat. Próbują zresztą pewnych działań, które mają jakoś wyprzedzić niebezpieczeństwo. Nie mają dużo możliwości działania, ale Ateńczycy zapewne mają bardzo dobrą wiedzę o tym, co się dzieje po drugiej stronie Azji Mniejszej, po drugiej stronie Morza Egejskiego. To jest świat bardzo ze sobą skomunikowany.
1: Taka globalna wioska?
0: Taka trochę globalna wioska. Zresztą Persowie wybierają wprawdzie drogę szybką, to znaczy nie lądową do Aten, tylko morską, ale już po drodze właśnie atakują Naxos, kilka innych jeszcze wysp, ale przede wszystkim może nie tyle uderzają na, co obejmują, zajmują Delos, czyli najważniejsze sanktuarium Apollona, nad którym Ateńczycy mają swoją tradycyjną od kilkudziesięciu lat pieczę, i która jest trochę takim przedłużeniem ateńskiego panowania ideowego nad Jonami, czyli mieszkańcami Azji Mniejszej, którzy byli uważani przez Ateńczyków i sami się uważali za ateńskich kolonistów sprzed stuleci. Więc ten świat jest ze sobą bardzo ściśle powiązany. Oczywiście sprawa staje się paląca wtedy, kiedy płonie, mówiąc nieładnie, Eretria. Jest to szok. Wszyscy mieszkańcy są wzięci w niewolę, wysłani w głąb imperium z czasem. Jest to jedno z tych wielkich przesiedleń imperialnych, które będą...
1: Ateńczycy widzą swój przyszły los.
0: Widzą swój przyszły los. I dlatego zaczynają się przygotowywać, wzywają na pomoc Spartan i wzywają na pomoc swoich tradycyjnych sojuszników, Platejczyków. Platejczycy przychodzą z takimi siłami, z jakimi mogą, czyli około 1000 hoplitów pod Maraton. Spartanie, jak często oni, powołując się na pewne skrupuły religijne, przychodzą na pole bitwy za późno. Jest też wielka dyskusja od starożytności.
1: Już po bitwie.
0: Tak, już od starożytności. Czy to było celowe, żeby nie ryzykować i potem ewentualnie się dogadać, czy też nie. Tego nie będziemy wiedzieli.
1: To jeszcze raz zacytuję profesora Kuleszę, bo ten wątek też wydał mi się interesujący w trakcie przygotowań do naszej dyskusji. Bo profesor przekonuje, że skrupułów Spartan, którzy stwierdzili, że dopóki obchodzą uroczystości ku czci Apolona, to oni ruszyć Karnejosa z pomocą nie mogą, nikt współcześnie nie kwestionował. Dopóki poczucie religijności nie uległo poważniejszym zmianom, rozumiano i akceptowano ich postawę. Bo kiedy rozmawiam z mediewistami, czy z właśnie ludźmi, którzy zajmują się starożytnością z kolei, to bardzo często badacze tych dwóch epok zwracają uwagę, że my często nie jesteśmy w stanie zrozumieć tamtych ludzi ze względu na to, że nie rozumiemy ich postrzegania sfery religijnej.
0: Owszem. Ale akurat wojny perskie nie do końca potwierdzają tę tezę. Bo oto, 10 lat później, kiedy Ateńczycy otrzymają, pytając najważniejszego autorytetu religijnego, czyli wyroczni delfickiej Pyti, jak mają postąpić, otrzymują w obliczu nawały perskiej, otrzymują taką wyrocznię, która powinna ich skłonić do kapitulacji. Być może Pytia była przekupiona przez Persów. I co robią? Wysyłają jeszcze raz pytanie, kwestionują wyrocznię, a dokładniej zaczynają z nią negocjować. A kiedy dostają jeszcze jedną wyrocznię, która wydaje im się już troszeczkę lepsza, ale nadal nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić.
1: To kolejne pytanie?
0: Nie. To dyskutują na Zgromadzeniu Ludowym, jak ją rozumie. I Temistokles poddaje swoją interpretację, która być może nie jest w ogóle związana sensownie z tym, co Pytia miała na myśli, jeśli cokolwiek miała na myśli. W wyniku czego można podjąć racjonalne decyzje, które ocalą Ateny. Słowem, owszem, religia jest strasznie ważna, ale Grecja to jest taki świat, w którym z religią można negocjować. Właśnie dlatego, że nie mamy nad sobą kapłana, boga czy króla. I te skrupuły religijne, wsparcie były większe niż gdzie indziej. Na pewno Spartanie by nie negocjowali z wyroczniami. Ale myślę, że mogli zrobić rozmaite, mogli podjąć rozmaite decyzje, tak jak je podejmą za 10 lat, które pozwolą, zachowując większość armii, wsparcie, wysłać jakąś pomoc Ateńczykom. Nie dojdziemy tego, powtarzam, to nie jest ani tak, że jestem przekonany, iż Spartanie cynicznie się tutaj zachowali, ani że całkowicie zadecydowała o nich, o ich decyzjach skrupuły religijne, zadecydowały. Po prostu trudno nam powiedzieć, jak sprawy te wyglądały naprawdę. Fakt pozostaje, że Ateńczycy musieli wystawić całą swoją armię pieszą, hoplicką, jaką tylko mogli, i do tego jeszcze całą swoją armię hoplicką prawie wysłali im na pomoc Platejczycy. I tu wracamy do poprzedniego wątku, a mianowicie do niewolników. Otóż
1: obiecano wolność.
0: Nie do końca. Mianowicie Persowie wysłali armię, powiedzmy, 20-kilkutysięczną. To jest armia, która przekracza zaledwie dwukrotnie armię ateńską. Oczywiście wysłali tę armię przeciwko podzielonym Grekom, wiedząc, że, albo zakładając, że Erytryjczycy się nie dogadają z nikim, będą walczyć samotnie, będzie można ich pokonać, że Ateńczyków będzie można pokonać, będą walczyć samotnie. Ale generalnie to nie jest próba złamania oporu greckiego, jak to będzie Xerxesa 10 lat później. To jest ekspedycja karna. I ta ekspedycja karna, w moim przekonaniu, jest w dużej mierze ekspedycją podejmowaną z przekonaniem, że walczymy z naszymi zbuntowanymi poddanymi. To założenie imperialne, które w tym wypadku okaże się dla Persów zgubne, to jest tylko hipoteza oczywiście, powoduje, że ta bitwa, owszem, z punktu widzenia perskiego ogromnego imperium, sięgającego po Indie, no była tam drobną nieprzyjemnością. I rzeczywiście była próbą karnej kampanii gdzieś daleko, mało kto pewnie nawet w Persji by o tym słyszał, ale jednak wyraźnie jest próbą, i nawet tradycja grecka to podkreśla, jest próbą ułożenia do końca stosunków z Grekami, a dokładniej Ateńczykami. I
1: żeby wszystko było już jasne.
0: Żeby przywrócić porządek. A porządkiem jest to, że Ateńczycy są poddanymi Persów.
1: Mówiłam o tych niewolnikach, bo ponoć, tak znalazłam w literaturze, Ateńczycy obiecali wolność tym, którzy wezmą udział w bitwie, bo no, próbowano ratować się wszelkimi sposobami. A to bogini Atenie obiecano koziołka za każdego Persa, który padnie. Tak? Potem też nie można było się wywiązać z tego zobowiązania, bo tych Persów poległych było zbyt wielu i znowu negocjowano z boginią, że może trochę mniej tych koziołków będzie składanych. No oczywiście posłano gońców do zaprzyjaźnionych polis, żeby udzieliły pomocy. Postawiono zwiadowców na wybrzeżu, żeby otrzymać sygnał. Zmobilizowano wszystkich, których się dało zmobilizować. No i jeszcze ci niewolnicy.
0: Ja w ten element obiecania niewolnikom obywatelstwa nie wierzę. Ten element oczywiście pojawia się w wojnach perskich i później w wojnie peloponeskiej u naszych historyków. I być może w kilku momentach dziejów Aten tego typu zdarzenia mogły mieć miejsce i miały. Natomiast w roku 490 ważne jest coś innego. Otóż ateńska armia, 10 tysięcy obywateli pod bronią jako ciężka piechota, hoplici, to na greckie warunki armia monstrualnie duża. Dla Persów nieduża, dla Greków monstrualnie duża. Monstrualnie duża armia, która nie wzięła się znikąd. Wzięła się z demokracji ateńskiej. Na dwa sposoby. Po pierwsze, tworząc poszczególne instytucje demokratyczne, Kleistenes, skądinąd arystokrata, reformując Ateny w 508 na 507 rok, zbudował nowe ciało obywatelskie, do którego weszło bardzo wielu ludzi, którzy przedtem obywatelami nie byli. Byli wolnymi mieszkańcami danej ziemi, czyli Attyki. Część z nich kiedyś była obywatelami i straciła, albo ich przodkowie, dawno temu stracili, może lepiej powiedziawszy, obywatelstwo za długi, mogli być nawet sprzedani w niewolę. Jakiś czas wcześniej, przed reformami Solona, to było legalne. Inni byli po prostu mieszkającymi w Attyce wolnymi ludźmi pochodzenia nieateńskiego, ale Kleistenes przyjął ich wszystkich do grona obywateli. To grono obywateli monstrualnie wzrosło. Do kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn. Powiedzmy, że wiemy, że...
1: I da się z tego sklecić większą armię.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest ta wojna, czy te wojny, o których mówiłem, które były punktem wyjścia tego nieszczęsnego poselstwa do Persji, które rzekomo miało dać perskiemu królowi tak zwaną wodę i ziemię. Dar poddańczy, symboliczny. Otóż kiedy walczyli na tyle frontów Ateńczycy, to w ich, nie tylko w praktyce ich działań wojennych, ale również w psychice ich działań wojennych, by się tak wyrazić, stało się bardzo wiele. Coś, co obserwujemy wprawdzie dopiero kilkadziesiąt lat później w materiale inskrypcyjnym, ale wtedy na pewno musiało mieć miejsce, żeby wygrali te wojny. A wygrali je wszystkie, jedne po drugiej. Musiało się coś stać w głowach Ateńczyków. To coś nawet opisuje Herodot. Dotychczas pod rządami tyrana, cytuję niemal dokładnie, Ateńczycy nie byli lepsi niż jacykolwiek inni Grecy. Teraz jednak, kiedy trudzili się już dla siebie, stali się o niebo lepsi niż wszyscy inni. Tu właśnie rodzi się po raz pierwszy to przekonanie, że wolność jest mechanizmem, które daje nam siłę militarną. Poczucie wolności. No przekonanie, które potem, jak pani się domyśla, dokąd zmierzam, będzie podstawowym mechanizmem politycznym, propagandowym i psychologicznym wojen rewolucyjnych, takich jak rewolucji francuskiej i rewolucji październikowej. I teraz coś podobnego ma miejsce wówczas w Atenach.
1: Bo bronimy siebie.
0: Bo bronimy swojego. I mamy udziały w zwycięstwie. Te udziały będą różne, od łupów poczynając przez po prostu chwałę zwycięstwa oraz wszelkie rozmaite, zresztą i coraz bardziej rosnące, korzyści, jakie lud dostaje od państwa w funkcjonowaniu ateńskiej demokracji. Ale ten, nazwijmy to, furor rewolucyjny, choć to nie jest dokładna analogia z późniejszymi czasami, jest czymś, co daje Ateńczykom ogromną siłę.
1: To teraz musimy opowiedzieć, jak wyglądała bitwa pod Maratonem.
0: To jest bitwa, której przebieg znamy dokładnie, lub raczej prawdopodobnie znamy dokładnie, ponieważ ją opisuje dość dokładnie Herodot.
1: A on jeszcze rozmawiał z tymi, którzy w niej brali
0: Należał
1: udział.
0: Należał do pokolenia ludzi, którzy mogli rozmawiać ze starcami, którzy jeszcze wtedy walczyli i pod maratonem, i w późniejszej kampanii, 10 lat później. Wiemy więc, że Persowie z niejasnych powodów po zwycięstwie nad Eretrią dokonali desantu na równinie maratońskiej. Głównie dlatego, że to jest równina, na której można użyć konnicy. A Persowie wieźli ze sobą konie na specjalnych statkach do tego przygotowanych. Tu pierwsza zagadka. Wieźli, ale pod maratonem ich nie użyli.
1: Nie było. No właśnie.
0: Nie wiadomo, co z nimi zrobili. Po drugie, dlatego, że maraton należał i symbolicznie, i być może politycznie do strefy wpływów tyrana już nieżyjącego Pizystrata, którego syn, obalony przez ateńską demokrację, czy tworzącą się ateńską demokrację, Hippiasz, płynął razem z Persami. Być może spodziewano się, że jakieś względy lojalności klientalnej, lokalnej spowodują, że miejscowa ludność, nie wiem, przejdzie na stronę Persów, albo przynajmniej, że znajdziemy wystarczająco dużo szpiegów, żeby dowiedzieć się o ruchach wojsk ateńskich. Tak więc wybór tego miejsca był dość oczywisty. I był on również oczywisty dla Ateńczyków. Tam właśnie Ateńczycy wysłali całą swoją armię. Przez wiele dni obie armie stały naprzeciw siebie, nie podejmując większych działań. Nie wiemy dlaczego.
1: W dużej odległości czy małej odległości?
0: Powiedzmy, Herodot mówi o, jeśli się nie mylę, 8 stadiach. To jest ile? 1,5 kilometra? No niedużo. Widzieli się. Tak, widzieli się, powiedzmy, na pewno widzieli się w nocy, ponieważ obozuje się nad ogniskiem. Więc obie strony wiedziały, gdzie są. I teraz nie wiadomo, dlaczego nie było kawalerii. Być może jakaś część tej ekspedycji miała inne cele. Być może, to również możemy spekulować, że konie źle zniosły wyprawę, transport morski, musiały odpoczywać. Nie wiemy. Tak czy owak, nie było ich na polu bitwy. Na polu bitwy siły były dwukrotnie przeważające po stronie perskiej, ale to też i greckie źródła, i później badacze starają się, z lubością podkreślają. Tu po raz kolejny ciężka piechota zdecydowała o losie bitwy, bo po drugiej perskiej stronie byli ludzie uzbrojeni dużo lżej. Kiedy piechota grecka, ateńska na jednym skrzydle prawym i platejska na skrzydle lewym, uderzyły na Persów, to wprawdzie najsilniejsze elitarne oddziały perskie w centrum przełamały hoplitów, ale oba skrzydła zacisnęły się wokół nich. Zarówno na pobliskich bagnach, jak i na wybrzeżu trwało potem dożynanie tych, którzy jeszcze zdążyli się wymknąć.
1: Jeszcze atakowanie okrętów.
0: Atakowanie okrętów, ale ważne jest tutaj coś, co znowu być może było jeszcze jednym elementem przewagi psychologicznej. Otóż już od dawno, dawno temu, powiedzmy 150 lat, wschodni królowie brali na swoją służbę żołnierzy, wojowników greckich, którzy ich nazywali mężami z brązu. Zakutych w ciężką, hoplicką zbroję wojowników, którzy doskonale radzili sobie w walkach z lekkozbrojnymi wojownikami z Azji. Być może Ateńczycy byli tego świadomi, ale na pewno byli tego świadomi niektórzy po drugiej stronie. Być może właśnie to, że takiego Ateńczyka trudniej jest zabić niż Persa, powodowało, że bardzo szybko ta przewaga liczebna przestała mieć znaczenie. Ateńczycy, walcząc w swoim patriotycznym furorze, w bardzo dobrze wyposażoną armią i przekonani o tym, że nie mają się dokąd cofnąć, walczą o swoje rodziny, byli w stanie, i to jest największa zagadka tej bitwy, rzekomo ten dystans, o którym mówimy, przebiec w pełnej zbroi i uderzyć w formacji hoplickiej na Persów. To jest wielka zagadka, bo nie bardzo wyobrażamy sobie, żeby to było możliwe.
1: Żeby taki dystans pokonać.
0: To po pierwsze, ale powtarzam, psychologia plus, co może najważniejsze, wyolbrzymienia naszych źródeł mogą tu grać pewną rolę. Rezultat bitwy jest jasny. Persowie zostają w dużej mierze otoczeni, wycięci i Ateńczycy zyskują nagle w swoich relacjach z Persją gigantyczną przewagę psychologiczną oraz prestiż w całej Grecji.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo przecież kiedy dobiegła końca ta bitwa pod maratonem, to trzeba było bardzo prędko wracać do Aten, bo nie wszystkie okręty udało się zniszczyć i część tych żołnierzy, która uciekła, odpłynęła, no i gdzie się skierowała? Oczywiście do Aten, które były pozbawione obrony.
0: To jest jedna rzecz, a które, o czym długo, długo będzie plotka ateńska mówiła, w Atenach rzekomo byli gotowi zdrajcy do otwarcia bram miasta, tak jak się dostało w Eretrii, Persom, i być może nawet, tak też plotka ateńska głosiła, dali już znak okrętom nadpływającym, że można to zrobić. Dlatego armia ateńska forsownym marszem wracała spod maratonu do Aten. Nie wiemy, ile jest w tej wersji o zdradzie prawdy. Tę plotkę wykorzystywano potem przeciwko niektórym rodzinom ateńskim w Atenach w walce politycznej. Tę właśnie przekonanie o tym, że pewne rodziny ateńskie były gotowe zdradzić, w tym rodzina Peryklesa, późniejszego oczywiście Peryklesa, mimo tego, że w wojnach perskich 10 lat później jego ojciec był jednym z najważniejszych wodzów. I to się nie udało. Persowie zawrócili i Ateńczycy zostali na polu walki z ogromnym bagażem, mówiąc nieładnie, prestiżu, który dało to zwycięstwo. Ale również z ogromnym bagażem wewnętrznych konfliktów. To właśnie między bitwą pod maratonem a powiedzmy kampanią Xerxesa 10 lat później, w Atenach dzieje się najbardziej gorący i brutalny okres walki politycznej wewnętrznej, który rozmaicie się tłumaczy i który będzie między innymi świadkiem zastosowania po raz pierwszy, choć nie wymyślenia, tego, co nazywamy ostracyzmem w 5 kolejnych przypadkach. Ja wprawdzie ostracyzm rozumiem nieco inaczej niż większość badaczy dotąd, starałem się o tym pisać, ale tak czy owak wiemy, że wynikiem bitwy maratońskiej dla wewnętrznej polityki Aten będzie skrajnie brutalna walka polityczna. Gdyby znowu losy tej walki potoczyły się inaczej, gdyby nie wyszedł z niej zwycięstwo między innymi Temistokles, to być może Persom następnym razem by się udało.
1: To jeszcze na koniec mam dla państwa i dla pana profesora fragment poematu Maraton Kornela Ujejskiego, bo on przepięknie to opisał, co się wydarzyło. W Atenach pusto, wśród obszaru miasta pozostał starzec, ślepiec i niewiasta. A kto mógł, patrzał w trwożnym niepokoju, czy nie obaczy, co od strony boju. Nic nie widać, i słońce zagasło, i gwiazdy. Cyt, cyt, coś w pobliżu wrzasło. Prędkimi kroki ktoś po bruku bije i woła: tchu, tchu, głosu, Grecja żyje. Cześć, cześć, Mylejades, tchu, zwycięstwo z nami. Kobiety z domów wyszły z pochodniami, z gałązką lauru Grek ulicą bieżył i padł wołając: zwycięstwo. Już nie żył. Na koniec, panie profesorze, to było, jak rozumiem, doświadczenie formacyjne dla Ateńczyków.
0: Tak. Również dlatego, że ci Ateńczycy, którzy padli w boju, 192 mężczyzn, których kopiec usypano na mniej więcej na miejscu bitwy maratońskiej, jako jedynych poległych Ateńczyków poza Atenami pochowano, to jest specjalny rytuał, który z tym był związany, stali się czymś w rodzaju herosów. A ci, którzy brali udział w tej bitwie, którzy przeżyli, no, stali się wzorem dla Ateńczyków również przyszłych pokoleń. Kiedy w taki zupełnie niekiedy bardzo wulgarny sposób komediopisarz Arystofanes próbuje opisywać dawne pokolenie, inne niż to nasze zdegenerowane, obecne, zniewieściałe pokolenie, to mówi o pokoleniu maratonomachów, pokoleniu tych spod maratonu, walczących pod maratonem. To była nie tylko formacyjna chwila dla dziejów Aten, ale całej Grecji. Z czasem również, jak widzimy u Ujejskiego, naszej kultury.
1: Profesor Marek Węcowski, Zakład Historii Starożytnej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Za rozmowę. To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
3: Reklama. formy oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
26: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
25: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
27: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
28: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
29: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
30: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
31: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
32: Dźgnął ją kilkanaście razy.
33: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
30: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
34: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
30: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
35: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
36: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
37: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
38: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
37: Raz, dwa, trzy.
38: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
36: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
39: Tomek!
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Prezydent Ukrainy ponawia apel o amerykańskie sankcje na Rosję po kolejnych atakach na jego kraj. Posłowie wracają do prac nad projektami ustaw aborcyjnych. Łódź chce przyjąć kartę praw osób doświadczających bezdomności. Minuta po 18:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
9: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosji możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
8: Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindsey'a Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. A na ataki rosyjskich dronów na zachodnie regiony Ukrainy zareagowało polskie wojsko, które poderwało śmigłowiec. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Zastrzegł jednak, że nie będzie ujawniał szczegółów. Sikorski przybył do stolicy Ukrainy w piątek z niezapowiedzianą wizytą. Jak poinformował podczas wizyty, odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Tysiące ludzi zebrało się w centrum Dublina, by zaprotestować przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Irlandii. Głos ludzi jest jasny, Trumpa tu nie chcemy, Trump musi odejść, uchodźcy mile widziani. To tylko część haseł zgromadzenia. Część protestujących miało rekwizyty, karykatury Trumpa z czerwonym nosem klauna lub też wielkie balony przedstawiające go jako przerośnięte, rozkapryszone dziecko. Inni przynieśli reprodukcję zdjęcia Trumpa ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Donald Trump zadeklarował dzisiaj, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Rząd Wielkiej Brytanii, której częścią jest Irlandia Północna, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. Posłowie wracają do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych. Sejmowa komisja powołana do tego tematu po raz ostatni zebrała się 2 lata temu. Komisja zajmie się zarówno projektem przywracającym stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jak i projektem w sprawie dekryminalizacji aborcji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
10: Dekryminalizacja to jest sprawa oczywista i tutaj próba blokowania tego typu rozwiązania jest naprawdę absurdalnym działaniem ze strony partii prawicowych. Wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy i to jest taki gest, który w jakimś sensie nawet uporządkowałby zasady prawne w Rzeczpospolitej.
8: Komisja zbierze się na początku przyszłego tygodnia. Byłby to jeden z kilku takich dokumentów w Polsce. Łódź chce przyjąć kartę praw osób doświadczających bezdomności, co w praktyce miałby oznaczać. O tym Bartosz Kądziołka.
11: Karta miałaby ukierunkować wszystkie działania miasta, mówi dyrektor łódzkiego MOPS Piotr Kowalski.
12: Stosowanie karty będzie wprost w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z naszych programów korzystają.
11: A bezdomni mają m.in. prawo do mieszkania, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
13: Tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności.
11: A żeby uświadomić bezdomnym, jakie mają prawa, miasto planuje skierowaną do nich akcję informacyjną. Karta miałaby być przyjęta przez Radę Miejską w przyszłym tygodniu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Toruń szykuje wielką komunikacyjną rewolucję. Władze miasta przedstawiły plan zmian w komunikacji autobusowej i tramwajowej. A więcej na ten temat Agnieszka Wynarska.
4: W największym skrócie ma być więcej częstych i bezpośrednich połączeń, dzięki którym mieszkańcy Torunia zyskają lepszy dostęp do szpitali, przychodni, dworców, centrum miasta, uniwersytetu oraz galerii handlowych, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
6: My nastawiamy się na bezpośredniość, na częstotliwość. Obecnie status quo to jest 60 linii, planowanych w nowym modelu jest 49.
4: Urzędnicy podkreślają, że uwzględniono ponad 70% uwag mieszkańców wyrażonych w konsultacjach społecznych. Zmiany wejdą w życie 1 marca przyszłego roku, a poprzedzi je duża kampania informacyjna na toruńskich osiedlach, przystankach i w internecie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Chłodna noc na wschodzie, tam będzie od 6 do 10 stopni, a miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. Niedziela pochmurna, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie, będzie od 17 do 21 stopni.
35: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja nawiązuje do jednego z tematów, w pewien sposób, do jednego z tematów, który poruszany był w naszym cyklu Prawo bez recepty, a mianowicie prawa do informacji pacjenta. Ten temat tu jest znacznie poszerzony, a także w pewien sposób ukierunkowany. I właśnie o tym chcę porozmawiać z panem doktorem Romanem Sosnowskim. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
7: Nasz gość jest doktorem habilitowanym, urologiem, członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i specjalizuje się w chorobach uroonkologicznych. Na pewno wierni słuchacze pamiętają, że ja przynajmniej raz w roku i to w rejonie listopada z reguły rozmawiam z panem doktorem i tak było w ubiegłym roku, rozmawiam z panem doktorem o nowotworze prostaty.
14: Tak jest.
7: Natomiast panu spostrzegam osobę, wie pan, takiego pasjonata niesamowitego, który wgryza się, który chce, któremu bardzo się chce, bo to wynika z naszych rozmów, ze sposobu, w jakim pan mówi o pacjentach, o leczeniu i tak dalej. Ja to podkreślam, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że tak to promieniuje. Mogę tylko, panie doktorze, żałować, że tak rzadko nam się zdarza mieć rozmowy na żywo ze słuchaczami, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkamy się w studiu, będziemy tak rozmawiać.
14: Jestem otwarty oczywiście na pani zaproszenie i chętnie zawsze służę swoją radą i pomocą dla pacjentów, nazwijmy to w takim spotkaniu na żywo. A to, co pani powiedziała na wstępie o mnie, to jest faktycznie ta może jakieś troszkę nowocześniejsza, tak bym nazwał, podejście do tego zawodu, który wykonuję. A ja zajmuję się urologią onkologiczną głównie. Na czym ono polega? Na tym, że my wsłuchujemy się już nie tylko w to, co nam mówi nasza medycyna, czyli mówimy medycyna oparta na faktach, głównie mówimy o wytycznych, prawda, które są tworzone przez właściwe stowarzyszenia, towarzystwa naukowe, które są kreślone na bazie badań naukowych, ale również wsłuchujemy się w pacjenta, czyli w to, co przynosi nam jako pacjent na naszą konsultację, na nasze podejmowanie decyzji, czy potem w procesie leczenia. I to rzeczywiście nawiązuje trochę do tego, co pani powiedziała na początku, czyli do tak zwanych praw pacjenta, chociaż może w aspekcie onkologii bardziej mówimy o ścieżce pacjenta chorego na nowotwór, w tym przypadku na przykład na raka pęcherza moczowego czy raka prostaty i tą jego drogę, którą my jako medycy, jako urolodzy na przykład idziemy z nim już od samego początku.
7: Bo powiem tak, sytuacja poważna, osoba chora na chorobę onkologiczną, czasami bywa dosyć prosta. Nie ma innego wyjścia, jest tylko ta jedyna metoda leczenia, operacja. Proszę bardzo, w pani wypadku każdy lekarz powie pani, że pani musi się poddać chirurgicznemu usunięciu guza w piersi. Ale w wypadkach tych na przykład chorobach, o których pan mówił, w szczególności my najczęściej rozmawialiśmy o raku prostaty i pamiętam, jak to na czynniki pierwsze rozkładaliśmy te kwestie decyzji. Kwestie, która jest bardzo trudna dla człowieka, bo człowiek mówi tak, no ale to on mi nie powiedział. No, mówi mi lekarz, że ja mam podjąć decyzję, ale przecież nie wiem. W kwestii bardzo ważnej decyzji, bo człowiek się boi, nie wie, co pójdzie za tym, a nie innym sposobem wybrania drogi leczenia, a sprowadza się do tego, zazwyczaj operować czy nie operować. I to pan mi zaproponował temat naszego dzisiejszego spotkania.
14: Tak jest. Ten wątek, który pani podała choćby na początku, przez to, że ktoś ze służby zdrowia w jakimś sensie mówi, albo pacjent myśli, to jest tylko jedna droga, droga na przykład operacji, to jest tylko ważny moment, ale to jest tylko początek naszej rozmowy, bo ta decyzja, na przykład w przypadku o tak samo operowaniu rak pęcherza, usunięciu pęcherza, kiedy mamy zaawansowanego miejscowo raka pęcherza, to nie jest tylko tak, mamy operację do wykonania cystektomii i trzeba ją zrobić, tylko to jest początek, który ma określić, na czym polega to leczenie, jakie mamy realne możliwości wykonania danej operacji, w tym usunięcia pęcherza, jakie są, i to jest jedno z ważniejszych elementów, szanse na kontrolę choroby, czyli wyleczenie z raka pęcherza, ale od razu rozmawiamy i chcemy przekazać pacjentowi, jakie są ewentualne ryzyka, które niesie takie leczenie. My mówimy inaczej, wpływ tej naszej terapii na życie pacjenta. I ten proces komunikacji, proces przekazania wiedzy pacjentowi i jednocześnie, i tu podkreślam, wsłuchanie się w opinię pacjenta, w jego zainteresowanie danymi wątkami, o których on na przykład nic nie wiedział, jego preferencje dotyczące zdrowia, dotyczące życia, nazywa się takim ogólnie procesem shared decision making. To jest informacja w języku angielskim używana. My w skrócie rozmawiamy też o tym procesie jako SDM, po angielsku znowuż używamy skrót, a po polsku wspólne podejmowanie decyzji, w tym przypadku akurat na przykład w uro-onkologii. I tu wszystkie elementy, o których pani powiedziała, i absolutnie ma pani rację, ale nie można tego spłycić i powiedzieć, to jest tylko ta jedna droga, bo czasami ona nie jest jedna, a pacjent tylko przynosi taką informację, że to jest jedyna droga. A z drugiej strony, nawet jeżeli to byłaby tylko jedna opcja, musimy dokładnie omówić ten proces. Jeszcze raz, na czym on polega, jakie są realne korzyści, jakie są realne zagrożenia, a jeżeli te zagrożenia są, dać jasny komunikat pacjentowi, że my będziemy próbować przeciwdziałać tym zagrożeniom czy tym działaniom niepożądanym i wspólnie pomagać pacjentowi również i w tym temacie.
7: Bardzo mądre słowa z ust pana płyną, panie doktorze, ale proszę nam dać przykład konkretnego człowieka i na przykładzie nam to przybliżyć, bo to najbardziej nam wyjaśni sprawę.
14: Okej, no takim przykładem z uro-onkologii jest rak pęcherza moczowego, który nacieka ścianę pęcherza, błonę mięśniową dokładnie, i w tym przypadku podstawowym elementem leczenia jest usunięcie pęcherza, czyli cystektomia. No i można byłoby przyjść, tak jak pani mówi, znaczy wyobrazić sobie taką opcję, pacjent przychodzi do lekarza, lekarz mówi, to musi być usunięcie pęcherza, koniec, nie ma żadnej dyskusji, proszę tutaj podpisać. No ale tak nie jest, bo po pierwsze, w pewnej grupie chorych możemy zastosować tak zwane leczenie organooszczędzające, czyli u takich chorych, którzy mają niezbyt zaawansowanego tego raka, co do wielkości, co do rozległości, kiedy nie mamy pewnych raków, które występują w ścianie, na błonku pęcherza, tak zwany rak in situ. Kiedy pacjent jest zdrowy ogólnie, możemy proponować oszczędzenie pęcherza poprzez złożone leczenie radio i chemioterapią. No i tu już mamy zupełnie dwie opcje ważone tak samo od strony skuteczności onkologicznej. Pacjent musi o tym wiedzieć. Pacjent musi przyjąć do wiadomości, że to są różne opcje. Jeżeli się kwalifikuje do każdej z tych opcji, musi wiedzieć, jakie są procesy, jak to przebiega, ale też i właśnie, jakie są ewentualne powikłania. No a z drugiej strony my musimy wsłuchać się w pacjenta, bo to on jest ekspertem niejako własnego życia. Bo dla niektórych pacjentów ważne jest to, żeby leczenie było krótkie, może intensywne, albo nawet bardzo intensywne, a dla niektórych wręcz odwrotnie. chcą mieć cały czas, nazwijmy to dobrostan, czyli dobrą jakość życia w trakcie leczenia, które może trwać dowolnie długo, bo są zaangażowani w różne, nie wiem, działania związane z życiem zawodowym czy prywatnym. Dla niektórych wygląd zewnętrzny ciała jest niezmiernie ważny. W tym momencie będziemy być może bardziej skłonni do myślenia o oszczędzeniu pęcherza, aby nie naruszać powłok ciała, bo pamiętajmy, że po usunięciu pęcherza najczęściej odprowadzamy mocz w formie takiej urostomii, czyli takiej brodawki, którą wyłaniamy na skórze brzucha, do której przyklejamy specjalną taką torebkę, worek, stominy, w którym się gromadzi mocz. Są też tacy, którzy chcą za wszelką cenę zachować funkcje seksualne, albo są tacy, którzy nie są samodzielni, nie mogą na przykład obsługiwać w zupełnie samodzielnie tej urostomii. To wszystko musimy wziąć pod uwagę. Niektóre z tych metod leczenia wymagają bardzo częstych wizyt. Na przykład po radiochemioterapii pacjent musi regularnie przyjeżdżać do ośrodka medycznego, gdzie będzie miał ogląd pęcherza od środka, czyli cystoskopię, badania krwi, badania, które są badaniami obrazowymi i tak dalej. Jeżeli ktoś ma ogromne trudności z tym, również ta metoda musi być przedyskutowana, czy metoda leczenia musi być przedyskutowana w aspekcie tego postępowania. A zatem nie możemy mówić o tym tylko, że jest jedna opcja i

0: bohaterką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
1: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
0: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
9: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.21, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Zastrzegł jednak, że nie będzie ujawniał szczegółów. Sikorski rozmawiał z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Ponad 8 milionów uprawnionych do głosowania Szwedów wybierze jutro 460 przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków partyjnych centroprawicy i lewicy zaczęła maleć. Coroczne liczenie żurawi trwa w ten weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Zgromadziło się tam już około 2000 ptaków. Żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch i Algierii.
18: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Razem z nami doktor habilitowany Roman Sosnowski, uroonkolog, czyli osoba, która specjalizuje się w chorobach uroonkologicznych. Panie doktorze, pan zdaje sobie z tego sprawę, że pan przedstawia pewien model, model idealny, ale życie niesie tam różne pułapki. Po pierwsze, taka moja refleksja jest. Gdybym znalazła się w takiej sytuacji jako osoba chora, to chyba chciałabym, żeby mi to dokładnie albo ja, albo ktoś, albo razem ze mną rozpisał, bo umówmy się, to rozmowa to jest rozmowa. No nie wiem jak inni, ale wiele osób myśli pewnie podobnie. Rozpisał taka metoda, takie konsekwencje, takie prawdopodobieństwo tych nieprzewidzianych skutków, takie. A potem to byłoby jedna rzecz. Nie wiem, kto miałby mi to sporządzić i napisać wszystko, bo ja sama robiąc notatki w czasie takiej rozmowy to chyba nie bardzo. To jest jedna rzecz. A druga, oj, potem długa rozmowa. Naprawdę długa rozmowa z panem. Nie wiem, czy pan by znalazł czas na taką długą rozmowę. No bo ja bym przechodziła, wie pan, jak to mówi młodzież, że rozkminiałabym to dokładnie, analizowała.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą myśl, że chciałby pani mieć to rozpisane, oczywiście, pacjent chętnie chciałby przynieść, nazwijmy to tak, coś do domu. Ale my w tym procesie wspólnego podejmowania decyzji w dzisiejszych czasach sięgamy po narzędzia. Bo to już nie chodzi tylko o to, żeby naprzeciwko lekarza w gabinecie spędzić cały czas na pogłębianiu tej wiedzy, zarówno o medycynie, czyli na przykład leczeniu raka pęcherza, powikłaniach i tak dalej, i o wartościach, które chciałby za wszelką cenę zachować pacjent, albo które są dla niego ważne, ale na przykład sięgamy po narzędzia typu foldery, typu ulotki, typu różnego rodzaju materiały, które są dostępne i one są stworzone do tego w różnego rodzaju przestrzeni, nazwijmy to internetowej. Taki pacjent bardzo często wzbogaca swoją wiedzę, nazwijmy to jest wyedukowany, zanim przestąpi próg gabinetu lekarskiego.
0: Okej, ale przecież gdybym ja to tak rozpisała, chodziłoby o mnie, to byłoby zindywidualizowane, prawda?
1: A oczywiście.
0: Ja tego nie znajdę dla EWP.
1: A to akurat się do końca z panią nie zgadza i na tym polegają na też działania edukacyjne, czyli mówię o środowisku urologicznym, które właśnie mają za zadanie tworzyć, nazwijmy to dopasowane do danych sytuacji klinicznych materiały, bo ma pani rację. Jeżeli ktoś ma pierwszy raz guz pęcherza moczowego, nie wiemy jaki jest stopień zaawansowania, nie wiemy co będzie w kolejnych krokach postępu choroby, to nikt z nim nie rozmawia z tym pacjentem o usunięciu pęcherza, ale rozmawiamy o tak zwanej elektroresekcji guza, procesie polegający na tym, że wprowadzamy specjalny instrument do pęcherza, wycinamy cały ten guz, badamy go pod mikroskopem, oceniamy stan zdrowia pacjenta, zakres tej choroby i tak dalej, dopiero wtedy podejmujemy decyzję. Ale nawet w tej sytuacji, kiedy pacjent jeszcze nie był leczony zabiegowo, my musimy poinformować pacjenta dokładnie, na czym to polega ten zabieg, bo pacjent bardzo się często pyta, ale panie doktorze, ja się boję bólu, czy to będzie w znieczuleniu, czy nie. No właśnie, powinniśmy wyprzedzić tą kwestię albo pokierować pacjenta do właściwych narzędzi, tych narzędzi, które są coraz powszechniej dostępne, ale ma pani rację, tu jeszcze droga i praca przed nami. A w czasie wizyty w gabinecie, zgadzam się, lekarze narzekają ogólnie rzecz biorąc na brak czasu. My gonimy jakby w piętkę z czasem. Nie do końca mamy tyle może czasu, co byśmy chcieli. Ale znowuż, jeżeli nawet w czasie takiej wizyty posługujemy się pewnymi narzędziami, które nam pomagają, folderami, rysunkami, schematami i tak dalej, ta wizyta według badań o niewiele tylko minut wydłuża się, gdy mamy ten proces wspólnego podejmowania decyzji. Kolejna rzecz. Bardzo często zapraszamy osobę towarzyszącą, bo tak jak pani powiedziała bardzo słusznie, pacjent często nie jest w stanie zanotować nic, a już co mówić o zapamiętaniu. Próbuje coś zapamiętać, próbuje coś zanotować, a gdy mamy osobę, która trochę niejako z boku, chłodniej patrzy na problem, jest bliską danego pacjenta, w związku z tym to ona przyjmuje ten ciężar jakby zapamiętywania. I tutaj my w pewnym sensie w pierwszej elemencie, nazwijmy to takiej rozmowy z pacjentem, powinniśmy wprowadzić go w taki jakby cykl pytań o preferencje jego, preferencje postępowania, a może nawet wcześniej zrozumienia sytuacji, z jaką on się w tym momencie znajduje. Czyli na przykład, tak, ma pan guz pęcherza, tak, jest to pierwszy raz, mamy metody leczenia, jest podstawową metodą elektroresekcja tego guza, ona się wiąże z tym i z tym. Potem przedstawiamy ewentualne zyski, że jest to metoda, która będzie metodą mającą za zadanie wyleczyć, ale być może w niektórych sytuacjach zaawansowania raka pęcherza wymagać będzie pan innych metod leczenia, że może mieć takie, a inne powikłania. I zawsze staramy się na końcu dowiedzieć o preferencje pacjenta, czy on się z tym zgadza, akceptuje, czy on to rozumie. Często zachęcamy pacjenta, żeby w krótki sposób powtórzył, czy on mógłby na przykład przenieść te informacje do siebie, do domu i w ten sposób my sprawdzamy, czy on rozumie, o co chodzi, przed tym ostatecznym podjęciem decyzji. Oczywiście to pacjent potem prosi, panie doktorze, to niech pan powie, co by pan zrobił na moim miejscu, prawda? Spróbuję przełożyć ciężar tej odpowiedzialności na podjęcie decyzji na lekarza, co oczywiście my szanujemy, my bierzemy pod uwagę również w tym procesie podejmowania decyzji, ale raczej byśmy wtedy przedyskutowali te opcje, mając już opcję postępowania, mając już na względzie to, co się dowiedzieliśmy o pacjencie, o jego preferencjach, podsumowując, że w pana sytuacji, z pana oczekiwaniami najprawdopodobniej rekomendowałbym tą a to i tą metodę. Ale to jest końcówka tego procesu wspólnego podejmowania decyzji. I ma pani całkowicie rację. Wszyscy się spieszą, wszyscy oczekują jakby, że ten czas pędzi i trudno jest znaleźć chwilę, ale z drugiej strony my wiemy, jak skuteczne to działanie polegające na tym shared decision making, na tym wspólnym podejmowaniu decyzji jest. I mamy na to wiele dowodów naukowych.
0: Czym pan mierzy skuteczność? Że co, że się człowiek potem lepiej czuje, czy nie żałuje swojej podjętej decyzji?
1: Dokładnie tak.
0: My a wie pan, co mi przyszło do głowy, bo gdy tutaj też myślałam nad tymi naszymi kwestiami i gdy pan powiedział, człowiek nie żałuje podjętej decyzji, i nie mówi tego, a mogłem zrobić to, bo tak naprawdę moglibyśmy wtedy naprawdę dobrze wybrać, gdybyśmy czysto teoretycznie, to jest niemożliwe, mogli zrobić jedno i drugie. Ale przecież my nie wiemy, pacjent do końca nigdy nie będzie wiedział, a co by było, gdybym wybrał tę drogę inną niż tę, którą wybrałem, prawda? Nie da się dwóch rzeczy wybrać.
1: Nie da się dwóch rzeczy wybrać, ale o dwóch rzeczach powinienem wiedzieć. I tu od razu powiem, że na przykład są ośrodki medyczne, szpitale, w których wykonywana jest tylko jedna z rodzajów terapii. Na przykład tylko leczenie chirurgiczne, albo tylko jest radioterapia. Ale lekarz, który rozmawia z pacjentem, ma obowiązek poinformować o tym. Okej, my mamy możliwość wykonania na przykład leczenia cystektomii, ale mamy też opcję u wybranej grupy chorych radioterapii połączonej z chemioterapią. I możemy, jeżeli będzie ostateczna pani taka decyzja, skierować do innego ośrodka, z którym współpracujemy w ramach na przykład Krajowej Sieci Onkologicznej. Pyta się pani, co zyska pacjent. Chciałbym jasno podkreślić, że w tym procesie wspólnych podejmowanych decyzji my nie wydłużamy choroby. My dobieramy najwłaściwszą terapię do danego chorego. My zwiększamy jego wiedzę. Zwiększamy podnosimy jakby zrozumienie problemu, zrozumienie ryzyka, które w danym momencie może wynikać z danego postępowania. Ale też i stwarzamy, że pacjent jest dobrze poinformowany, albo odwrotnie mówię, zmniejsza się to ryzyko niedoinformowania. Dajemy szansę, że pacjent jest partnerem, ma swoją rolę w tej decyzji. Nie przychodzi biernie, słucha lekarza, który mu mówi zrobić to i to, proszę, i nie ma innych decyzji. Jest zaangażowany. Jeżeli podejmuje wspólnie tą decyzję, jest ona zgodna z jego wartościami, którymi wcześniej się dowiedzieliśmy, jest usatysfakcjonowany z tego. I nawet, tak jak pani powiedziała, gdy są pewne działania niepożądane, o tym trzeba pacjenta powiadomić, on lepiej niejako przechodzi do porządku dziennego z tymi działaniami. Mniejsze jest żałowanie, że daną decyzję podjąłem, gdy mamy informację o tym, jak to przebiega, czy jakie są metody wyboru. Oczywiście dwóch metod, podsumowując, nie wybierzemy, ale wybierzemy tą, którą będziemy najbardziej dopasowani, zrozumiana będzie przez pacjenta. Ale proszę zwrócić uwagę, że są też korzyści dla lekarza, bo on wie, że po drugiej stronie jest pacjent, który ma mniejsze jakby ryzyko błędnego rozpoznania jego preferencji, gdy zgłębimy jego oczekiwania, jego wartości, jego preferencje.
0: A nie sądzi pan, że w znacznej mierze my jesteśmy w takim podejściu patriarchalnym typu, po co mi, bo pan mówi wiedza, wiedza, wiedza. A ludzie mówią tak, a po co mi ta wiedza? Ja nie chcę mieć wiedzy, ja nie chcę cierpieć, ja chcę, żeby mi przedłużyli życie. Lepiej, żebym nie żył z tym rakiem. O, a co mi wiedza, co mi z tej wiedzy?
1: Oczywiście, że ma pani rację, że taki model patriarchalny często występuje, ale to nie jest wzór. To, że tak jest, nie oznacza, że my musimy dalej tak kontynuować. Jeszcze raz, gdy pacjent jest dobrze poinformowany, ma lepsze zrozumienie procesu, który go czeka, być może, że podejmie tą inną decyzję albo zaangażuje się w podjęcie tej decyzji, a nie będzie biernym obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje. My musimy zgłębić niejako wartości, które pacjent ze sobą niesie, zaangażować go, poznać jego, oczywiście jako lekarze preferować coś, podpowiadać, dopasowywać, ale jeżeli to są alternatywne drogi, nazwijmy, leczenia, bardzo często tak jest w raku prostaty. Mamy leczenie radykalne polegające na prostatektomii radykalnej, dzisiaj z wykorzystaniem robota i tak dalej, ale mamy też radykalne leczenie w formie radioterapii z nowoczesną technologią. Skuteczność tych metod jest bardzo porównywalna, ale proces przejścia przez to postępowanie jest zupełnie inny i proces też powikłań się trochę różni. W związku z tym musimy pacjenta zaangażować w to podjęcie decyzji. Chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę. My nie wydłużamy w ten sposób życia niejako pacjenta, my tylko doprowadzamy do właściwej ścieżki, bym nawet tak powiedział, postępowania czy losów chorego, w tym podejmowania decyzji, bo to nie jest tylko jedna decyzja w tym całym procesie od diagnostyki do obserwacji po leczeniu.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję za to, co tutaj paru słyszeliśmy, ale to jeszcze nie koniec, proszę państwa, bo przecież mam jeszcze trzecią część naszej audycji zaraz po skrócie informacji.
2: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywę dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz23drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ach, co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z latającymi nad zachodnią Ukrainą dronami. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Za atak na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej odpowiada prawdopodobnie Iran, ocenił prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Irlandii. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało wczoraj o czasowym wstrzymaniu pracy ropociągu. To efekt ataków, do których doszło dzień wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Trump przy okazji wyraził oczekiwanie, że wojna z Teheranem skończy się szybko i zapewnił, że, tu cytat, wszystko się ułoży. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend koncerty, warsztaty i oprowadzania kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów. To jedyna taka placówka w Polsce gromadząca zarówno profesjonalne instrumenty muzyczne, jak i instrumenty tradycyjne różnych kultur świata.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jesteśmy z powrotem na antenie. Pan dr Roman Sosnowski, urolog, członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, który specjalizuje się w chorobach uro-onkologicznych, jest z nami. Ja chcę wrócić do tej kwestii, o której pan powiedział. W tym ośrodku my leczymy przede wszystkim albo tylko tą metodą, czyli operujemy. Możemy skierować pana gdzie indziej. Wie pan, jest takie powiedzenie, lekarze rozpoznają, leczą te choroby, które znają, bo takie rozpoznają. I tak sobie pomyślałam, no właśnie, my tu się specjalizujemy w chirurgii, to ludzie nie są też racjonalni. No, lekarze też nie są racjonalni, dlatego podkreślałam tam to o tym modelu idealnym, prawda? I jak ktoś wie pan, ku czemu zmierzam, my tu mamy chirurgię, no to, tak to my mówimy, ale... panie, dla pana lepsza chirurgia.
20: Oczywiście mamy na to badania, że lekarz zabiegowiec bardziej będzie preferował w rozmowie nawet i pacjent częściej będzie wybierał metodę zabiegową, lekarz, który się zajmuje radioterapią, wręcz odwrotnie. Ale tak, nie na tym polega nasz idealny wzorzec. Nasz wzorzec budowania relacji z pacjentem i tej wspólnych decyzji, podejmowania decyzji terapeutycznych polega na dokładnym poinformowaniu o tym, co jest w danym momencie możliwe do wyboru dla danego pacjenta. Dążmy do ideałów, ale oczywiście no, realia, jakie są, pani dokładnie nakreśliła. Pacjent też, gdy jest poinformowany, gdy wcześniej się dowie o tym i sprowokuje niejako rozmowę o tej innej metodzie, czy jest pacjentem uświadomionym, jest pacjentem, który już się zaangażował w ten proces shared decision making, jest dobrym partnerem. Nawet dlatego chirurga, który będzie chciał go przekonać do leczenia chirurgicznego, bo będzie pytał się, domagał się o inną metodę, przynajmniej w rozmowie dotyczącą na przykład radioterapii. Po to my też, jako polscy urolodzy, angażujemy się, bierzemy udział w różnych projektach, w tym także w ostatnio rozpoczętym projekcie europejskim. Ten projekt, który ma nazwę BCLEAR, związany jest z podnoszeniem świadomości zdrowotnej w zakresie raka pęcherza moczowego w całej Europie, z odniesieniu do społeczeństwa, czyli do potencjalnych pacjentów, ale także i do lekarzy. Ten projekt jest ufundowany przez środki pochodzące z programu EU for Health, czyli to jest projekt unijny pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, ze szczególnym zaangażowaniem towarzystw naukowych z Polski, Węgier i Grecji. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że my chcemy przekonać pacjentów właśnie w działaniach edukacyjnych w ramach tego programu o tym, że oni mają możliwość, szansę, a wręcz im się należy możliwość, znaczy ta rozmowa, ta edukacja dotycząca różnych opcji, oni mają niemalże obowiązek zrozumienia procesu, który będzie związany z leczeniem, z diagnostyką może nawet i uczestniczenia w tym podejmowaniu decyzji, w tym shared decision making, po to, żeby ta decyzja była najbardziej odpowiadająca, tak jak pani na samym początku powiedziała, tej konkretnej osobie z danym problemem. Ale ten nasz projekt unijny nie tylko dotyczy pacjentów, społeczeństwa, on dotyczy także lekarzy, bo tutaj kilka razy przewinęło się w ramach pytań niejako i uwag ze strony pani, że lekarz nie ma czasu, że lekarz jest zagoniony, że on może nawet nie wie, jak to do końca zrobić. I właśnie w ramach projektu BCLEAR my będziemy prowadzić edukację dla lekarzy, urologów, onkologów, lekarzy rodzinnych, ale także i pielęgniarek. Na czym polega proces wspólnego podejmowania decyzji? Jakie są wytyczne do tego, żeby nauczyć się tego, a potem żeby to wdrażać w życie? My będziemy próbować przekonać społeczeństwo medyczne do tego, że to jest wartościowe narzędzie, czy wartościowy element, nazwijmy to, relacji między lekarzem a pacjentem. Ale będziemy też i tworzyć skarbnicę wiedzy dotyczącą nowotworów, dotyczących procesów diagnostycznych i leczenia. Pani zwróciła uwagę, że chciałaby pani notować. No więc właśnie, te notatki będą przygotowane dla danego chorego w danej sytuacji z rakiem pęcherza moczowego, po to, żeby on mógł w prosty sposób zrozumieć, zapoznać się i zająć właściwe stanowisko już na samym początku rozmowy z lekarzem. Jak również będziemy tworzyć szeroko rozumiane wytyczne dla lekarzy, dla profesjonalistów, aby ich zachęcać do tego procesu, jakim jest Share Decision Making.
0: A jakie są największe bariery? No bo tu trochę się to pojawiło, ale gdyby pan miał tak syntetycznie, byśmy się zbliżali do tego modelu, bo to jest cały czas proces, no. Nie oszukujmy się, prawda?
20: Jedna rzecz to jest wiedza po stronie społeczeństwa i wiedza po stronie medyków. Czyli ja muszę jako pacjent być przekonany o tym, że chcę wiedzieć. Muszę wiedzieć, że to mi jest potrzebne. Muszę mieć źródła do tego, żeby tę wiedzę zdobyć. Muszą to być źródła weryfikowalne, źródła, które dają tą solidną wiedzę. Ja jako lekarz muszę być przekonany, że pacjent musi być zaangażowany w proces podjęcia decyzji. Ja jako lekarz muszę być przekonany o tym, że to jest skuteczne do tego, aby potem pacjent był odpowiednio nastawiony do procesu terapeutycznego, nie żałował podjętych decyzji, zniósł właściwie w taki, nazwijmy to, optymalny sposób ewentualne powikłania. No oczywiście, muszę zaplanować sobie narzędzia, które mi pomogą, muszę wiedzieć, że takie są narzędzia, aby ten proces wspólnego podejmowania decyzji przebiegał sprawnie, bo wszyscy jesteśmy ograniczeni czasowo. Być może na początku jest to trudne, być może wymaga to pewnego zaangażowania, ale w pewnym momencie wchodzi to w pewną rutynę. Ja powiem tak, ze swojej praktyki, zawsze, jeżeli mam możliwość, posługuję się narzędziami, które w sposób prosty i przystępny tłumaczą pacjentowi, co będzie się z nim działo potencjalnie albo jakie ma opcje i tą jedną opcję pokazuję. Ja jestem chirurgiem, jestem zabiegowcem, wykonuję usunięcie gruczołu krokowego z wykorzystaniem systemu robotowego. Jestem tak zwanym chirurgiem robotowym. Ja zawsze sięgam po film, który jest przygotowany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne, w którym to w takiej prostej animacji bardzo dokładnie opowiadam pacjentom o etapach poszczególnych tego zabiegu. Oni wychodzą ze zrozumieniem, okej, mam 5 nacięć na brzuchu, na powłokach brzusznych, bo przez te nacięcia lekarz wprowadza instrumenty. Dlaczego nie mam dużego nacięcia? Bo przez jedno niewielkie nacięcie w okolicy pępka będzie usunięty narząd w specjalnym worku. A dlaczego mi pozostawiono cewnik? No bo po usunięciu gruczołu krokowego muszę odtworzyć jako lekarz, jako zabiegowiec ciągłość dróg moczowych, czyli złączyć, my mówimy zespolić cewkę moczową z pęcherzem. Ale żeby to się dobrze zagoiło, trzeba pozostawić dla drenażu moczu z pęcherza właśnie cewnik na kilka czy kilkanaście dni. I to jest właśnie na tym polega. To wsparcie narzędziami, które dzisiaj, no powiedzmy, coraz większe są dostępne, ale które my w ramach tego projektu BCLR budujemy, czy będziemy udostępniać za chwilę w języku polskim dla polskiego pacjenta i lekarzy, mają zadanie, aby to przeszło w nawyk z jednej strony, aby było sprawniejsze i aby było nie idealnym światem, który jest nie do osiągnięcia, tylko taką rzeczywistością, codziennością w praktyce lekarzy, w tym urologu.
0: Mamy jeszcze 3 minuty czasu. Ja chciałabym, by pan powiedział o tej rzeczy, która mnie zafrapowała w naszej ostatniej rozmowie, a mianowicie, że czasami wybór jest między tym, operujemy, albo nie robimy nic. Oczywiście, ja tu wyolbrzymiam, trochę karykaturę robię. To nic, to nie jest dokładnie, że nic. Ale jednak człowiek idzie do domu, no i jakby się dalej nie leczy. A mógł zrobić operację, gdyby chciał. Proszę nam powiedzieć, mnie przypomnieć, bo ja to tak właśnie rozpierałam na czynniki pierwsze. Mhm.
20: Pani zwraca uwagę na, rozumiem, raka gruczołu krokowego, raka tak. prostaty, który jest tak zwanym rakiem niskiego ryzyka.
0: Tak.
20: My wiemy, że w tej grupie chorych, ale chciałbym podkreślić, że to jest pewna wybrana grupa tak. chorych, to ryzyko progresji, rozwoju raka, czyli przerzutów, pogorszenia stanu zdrowia w wyniku raka prostaty jest minimalne, jest bliskie zeru. A zatem skoro ta choroba jest na bardzo niskiej agresywności, my mówimy biologicznej, to jej monitorowanie tylko i sprawdzanie, czy dalej cały czas mamy do czynienia z rakiem niskiego ryzyka, jest wystarczające. Bo w ten sposób jesteśmy pewni, że pacjent jest, nazwijmy to, pod dobrą opieką i kontrolą, bo choroba nie postępuje, nie będzie postępować, a z drugiej strony ograniczamy, niwelujemy do zera ewentualne działania niepożądane wynikające na przykład z chirurgii czy z radioterapii, mogące być związane z zaburzeniami oddawania moczu, sfery seksualnej czy zaburzeniami oddawania stolca. I to właśnie na tym polega. U wybranych chorych dopasowanie po poinformowaniu chorego właściwej metody leczenia, niejako uszytej na miarę dla danego chorego z jego pełnym zaangażowaniem.
0: Ale proszę powiedzieć, bo pan mówi to tak jasno, tak przekonująco, że ja się zastanawiam, czy w ogóle są osoby, które w takiej sytuacji mówią jednak tak, nie, nie, ale ja psychicznie, by pan, panie doktorze, nie dam rady, tak się dziedzi czekać. Ja chcę się tego pozbyć. Są takie osoby?
20: Oczywiście, że są i to jest niemały odsetek tych chorych. I wtedy musimy wytłumaczyć pacjentowi, na czym to polega, zaproponować mu, że będziemy go stale monitorować, dbać o to, żebyśmy byli pewni, i że jego rak, w tym przypadku rak prostaty, jest rakiem niskiego ryzyka, ale uszanować jego decyzję. I znowuż odwołuje się do shared decision making, do wspólnego podejmowania decyzji. Bo jeżeli pacjent absolutnie nie chce żyć z rakiem, nawet niech to będzie rak niskiego ryzyka, to trzeba mu zaproponować metodę leczenia radykalnego, czyli metodę polegającą na usunięciu, czyli prostatektomia albo radioterapii. To właśnie na tym polega wsłuchanie się w głos pacjenta. Pacjent jest ekspertem swojego ciała. Lekarz jest ekspertem medycznym, nazwijmy to, danej choroby, dotyczącej też tego ciała. Ale to dopiero te dwie strony, oczywiście z pewną nadrzędną rolą lekarza, podejmują wspólną tą uszytą na miarę niejako decyzję w danym konkretnym przypadku.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
20: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu. I jeżeli mógłbym powiedzieć ostatnie zdanie, że pamiętaj, pacjencie, że jeżeli idziesz do lekarza, spróbuj przygotować się do tego, dowiedzieć się więcej o swoich chorobie, z możliwości leczenia, ale jeżeli nie masz tej możliwości gdzieś zapoznać się wcześniej, to dopytaj o to lekarza, bo nie będziesz żałował tych decyzji, które będą potem wdrażane w życie. To jest czas w czasie rozmowy, w czasie spotkania z lekarzem właśnie na zgłębienie wiedzy i wspólne podjęcie decyzji.
0: I to było najlepsze podsumowanie. Dr Roman Sosnowski, uroonkolog, był razem z nami. Jeszcze raz dziękuję.
20: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Jutro zapraszam na spotkanie z doktorem Pawłem Grzesiowskim, a za godzinę spotykamy się po 20:00. Przypomnijmy audycję, w której moim gościem był zmarły w tym tygodniu pan profesor Andrzej Elżanowski, to o 20:00. Po 21:00 pokłosie debaty klimatycznej, która odbyła się w tym tygodniu w poniedziałek, a po godzinie 22:00 swoją historię będzie opowiadała osoba, która z całą rodziną spędza zimę w Azji. Plusy, minusy takiego stylu życia. Proszę państwa, za chwilę audycja Ani Pacławik. Zapraszam.
2: Na kolejne ostrzeżenia. Jesteśmy głusi i niczym ćma do świecy lecimy wprost w objęcia sztucznej inteligencji, która za chwilę nas zastąpi, zmieni ekonomiczno-polityczne modele funkcjonowania całego świata, zerwie umowy społeczne, pozbawi nas sensu naszego istnienia, ponieważ okaże się, że jednak nie jesteśmy aż tak bardzo potrzebni, jak się nam wydawało. Tym niemniej nic nas w tym pędzie nie zatrzymuje. Czy jest aż tak przerażająco? O tym będę rozmawiać po informacjach TOK FM o 19:00 z doktorem Konradem Majem z Zakładu Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu SWPS. Anna Wacławik, słyszymy się po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
3: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą znowu windować ceny na stacjach paliw. Szwedzi wybiorą nowy parlament. Wraz z wysypem grzybów w lasach sanepid przypomina o podstawach bezpiecznego grzybobrania. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
12: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
11: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Rano rozpocznie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kristerssonem na czele. Cezary Jaszczyk.
13: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych, miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodni ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału, o co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda, odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
15: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
16: Że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest wymóg.
17: Bardzo proszę, pan minister
15: Szeptycki. Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
14: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie kolejny pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
17: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany, a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
9: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Wysyp grzybów w lasach to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby uważać, że przy zbieraniu grzybów czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, mówi Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
18: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
9: Jeśli mamy w koszyku okazy, co do których mamy wątpliwości, warto odwiedzić sanepid i tam zasięgnąć porady grzyboznawcy za darmo i bez problemów. Po zatrucie grzybami może być naprawdę groźne, dodaje Mariola Mazur Zielińska z sanepidu w Poznaniu.
19: W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od zjedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, no a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
9: Dlatego zawsze, gdy podejrzewamy zatrucie, gdy boli nas brzuch, mamy wymiot lub biegunkę po zjedzeniu grzybów, warto skonsultować to z lekarzem. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia będzie pochmurno, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik, wywiad pogłębiony. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a Państwa i moim gościem dzisiaj, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, jest psycholog społeczny dr Konrad Maj, kierownik Centrum Humantech Uniwersytet SWPS oraz adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, chociaż tutaj mała korekta. Od pewnego czasu pracuję na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS w Zakładzie Sztucznej Inteligencji.
20: No właśnie, jest to prawdopodobnie najszybsza rewolucja technologiczna w dziejach globalnego rozwoju przemysłowego, której skutków nie jestem pewna, czy jesteśmy pewni. Ja oczywiście należę do grona tych osób, które nie bardzo wierzą w zdolność, nie sztucznej inteligencji, ale w zdolność człowieka do odpowiedzialnego zarządzania czymś tak błyskotliwym jak sztuczna inteligencja i różnych niebezpieczeństw wypatruje na horyzoncie. Do tych niebezpieczeństw to może przejdziemy później, natomiast ciekawi mnie, jak pan widzi i w jakiej perspektywie skutki na czymś, co nazwałabym globalnym rynkiem pracy. I mówię tutaj o tych rejonach rozwiniętych.
21: Na ten moment nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś wielką katastrofą na rynkach pracy w takich krajach, które są bardziej zaawansowane we wdrażaniu sztucznej inteligencji. Więc myślę, że nie możemy takiej jeszcze tezy stawiać, że na pewno doprowadzi rozwój sztucznej inteligencji do bezrobocia, bo te sygnały na ten moment aż takie przerażające nie są. Ale ja też jestem pełen obaw, co przyniesie nam przyszłość, której przecież nikt tak naprawdę nie zna, ale widzimy, że postęp tych wszystkich modeli AI jest naprawdę niesamowity. I też sporo osób widzi to, że da się zautomatyzować bardzo wiele czynności. Nam jeszcze do głowy kilka lat temu nie przychodziło, że można naprawdę tak zaawansowane operacje wykonywać za pomocą agentów AI. Także ja myślę, że może w pewnym momencie dojść do wielkich problemów na rynku pracy, ale też warto zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o kwestie nawet zwolnień masowych, ale niezatrudniania, bo już no, teraz o tym się słyszy, że firmy, i to też wynika z badań, zaczynają się zastanawiać, czy wtedy, kiedy widzą, że mają jakieś potrzeby, że są jakieś stanowiska nieobsadzone, czy przypadkiem nie da się tam właśnie zaangażować sztuczną inteligencję, jakoś zautomatyzować te czynności, aby tak naprawdę te stanowisko no, czy zlikwidować, czy po prostu zmienić jego w jakiś sposób charakter. Także to jest wielkie wyzwanie dla rynku pracy. Co z tymi, którzy młodymi osobami, którzy po prostu szukają dla siebie po prostu przestrzeni do rozwoju zawodowego, no i napotykają na takie sytuacje, kiedy te działy HR jakoś niespecjalnie otwierają szeroko drzwi, no bo jest cały czas takie zastanawianie się, a być może tutaj jakiś specjalista AI do nas przyjdzie i nam to zrobi bez konieczności zatrudnienia tego człowieka. Niektórzy po prostu wyczekują na być może jakieś objawienie się nowych rozwiązań sztucznej inteligencji. Także to się dzieje. Po prostu firmy szukają oszczędności, szukają sposobów na to, aby, no mówiąc brutalnie, tego człowieka, który jednak jest dosyć drogi, no i jeszcze wszelkie inne ZUS-y i inne utrudnienia tutaj się z tym wiążą, zatrudnieniem ludzi, żeby go po prostu zastąpić rozwiązaniami technologicznymi. Także to tak naprawdę rzeczywiście może na ten moment jeszcze nie jest mocno widoczne, ale myślę, że przyjdzie wcześniej czy później jakiś kryzys na rynku pracy.
20: No właśnie, to znaczy mnie to się wydaje tak bardzo oczywiste, a równocześnie jest w tej rewolucji, która no, ma potencjał na trwałe zmienić obraz świata, bo to przecież nie chodzi tylko o rynek pracy, ale o szereg umów społecznych, w których strukturach my nauczyliśmy się funkcjonować. Jest w tym na przykład taka sprzeczność dość istotna, mi się wydaje. Co się stanie z ludźmi, którzy właśnie okażą się niezatrudnialni albo niepotrzebni? Co się stanie z tymi osobami, które stracą pracę, bo na przykład 10 księgowych w danej firmie da się zastąpić 4, którzy wspomagani narzędziami wykonają tę pracę? Ale to już będzie o 6 etatów mniej na przykład. Co się stanie z osobami, które stracą tym samym zdolność zarobkowania, a więc kupowania produktów wytwarzanych przez te firmy? No jaki będzie globalnie sens przerzucenia jakby całej produkcji, czy też dużej części produkcji na różnego rodzaju maszyny, skoro ludzie nie będą w stanie zarobić na to, żeby dalej zasilać swoimi środkami te firmy?
21: No tak, to rzeczywiście może być taki paradoks, że spowodowanie, zautomatyzowanie wielu czynności, nawet obniżenie finalnie kosztów zakupu danych produktów może nie pomóc, skoro ludzie będą mieli puste kieszenie i nie będą pracowali.
20: Mieć pracę.
21: No właśnie, więc nawet dobry bilans dla gospodarki nie oznacza dobrego bilansu dla konkretnego człowieka, dla zawodu, dla całego miasta, dla całej społeczności. Więc ja myślę, że my tutaj jakby przyjmujemy niestety bardzo często perspektywę konieczności jakiegoś wielkiego wyścigu, konieczności zastąpienia wszystkiego, co tylko jest możliwe, automatami, algorytmami, ale gdzieś no, gubi się to, co się stanie z nami jako ludźmi. Oczywiście no, słyszy się czasami ryzyka, ale z drugiej strony są tacy, którzy mówią, no bez przesady, przecież już mieliśmy w historii ludzkości rozmaite rewolucje technologiczne, ludzie się zawsze jakoś w tym wszystkim odnajdą, no ale ja niestety jestem, no nie chcę powiedzieć przerażony, ale na pewno zaniepokojony tym, że jeśli nawet ta świadomość tych wszystkich problemów gdzieś funkcjonuje, to najbardziej niepokoi mnie to, że no nie ma bardzo konkretnych rozwiązań na stole, co w sytuacji, kiedy rzeczywiście dojdzie do wielkich problemów na rynku pracy, Czyli krótko mówiąc, nie mamy, mamy dużo zapału motywacji do tego, żeby rozwijać AI, robotyzować, automatyzować, gdzie się da. Natomiast no, gdzieś po tej drugiej stronie nie ma właśnie, po tej stronie społecznej czy ludzkiej, nie ma jakichś prac, bo myślę, żebym słyszał o takich jakichś gremiach, czy powiedzmy jakichś zespołach roboczych, które zajmują się, ale to już tak na poważnie, a nie tylko sobie dyskutują, zajmują się na poważnie tym, jakie rozwiązania przyjąć legislacyjne, jakie przyjąć zabezpieczenia, czy jakieś inne mechanizmy, które spowodują, że po prostu ludzie ucierpią jak najmniej, no bo to, że ucierpią, no to już widzimy, że jest sporo nawet takiej natury psychologicznej problemów. Ludziom się trudno współpracuje z AI, pomimo tego, że ona daje im jakieś korzyści, ale no cóż, każdy z nas, kto sobie coś generuje, od razu widzi, że no, to jest w dużym stopniu bardzo trafne. Oczywiście pomijam wszelkie halucynacje, ale no, jednak w znacznym mierze to, co otrzymujemy, jeśli dobrze zapromptujemy, jest rzeczywiście bardzo wartościowe i możemy się sporo nauczyć, dowiedzieć i tak dalej. Wiele osób, wiadomo, że nawet nie przyznaje się do tego, że wykorzystuje w pracy takie rozwiązania. Gdzieś, prawda, trochę się oszukujemy wszyscy, przynosimy jakieś piękne raporty gotowe, sugerując, że to myśmy się tak ciężko napracowali, a to zostało wygenerowane przez AI. No i jednocześnie w ludziach budzi się jakiś niepokój. No co dalej? Wtedy, kiedy systemy nas wręcz zachęcają, że jeszcze mogą nam czymś pomóc, jeszcze mogą nam coś zrobić. Także to jest wielka pokusa i niestety wszyscy gdzieś tam się w tym orientujemy i no na pewno przyjdzie taki moment, kiedy będziemy jeszcze bardziej no właśnie zatroskani, bo będziemy widzieli, że jesteśmy zastępowani w wielu kwestiach. Pracodawcy mogą w pewnym momencie uznać, że no, po co mi człowiek, który ma po prostu przynieść fizycznie, dostarczyć czy przesłać jakiś produkt, skoro ja mogę tą pracę zbudować na iluś tam agentach i oni mogą też przecież jakby nie patrzeć, przysyłać mi mailem, bo przecież w ten sposób działają ci agenci AI, że otrzymujemy e-mailem jakiś zestaw dokumentów przygotowanych bardzo szybko i często bardzo rzetelnie, no a gdzieś ten, prawda, osoba, która jest odbiorcą tego typu dokumentów, no po pierwsze, bardzo często również, bo to się już dzieje, sprawdza to również sztuczną inteligencją. No więc to idziemy w stronę rzeczywiście takiej trochę pewnej fikcji.
20: I tu na chwilę musimy się zatrzymać, bo teraz tak. Informacje w TOK FM. Państwa i moim gościem jest dr Konrad Maj, Wydział Projektowania Zakład Sztucznej Inteligencji Uniwersytet SWPS. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas

0: Dni edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. MSZ Bahrajnu poinformowało, że władze królestwa nie będą uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu. Bahrajn, który leży w środkowej części Zatoki Perskiej, eksportuje ropę naftową i gaz ziemny przede wszystkim przez tę cieśninę. Królestwo nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami, poinformował resort. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama wprowadzenia silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Oslo skierowało do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform społecznościowych dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Koszykarki Francji, wicemistrzynie olimpijskie, pokonały wysoko w Berlinie Niemki 86-64 i jako pierwsze awansowały do niedzielnego finału 20 Mistrzostw Świata. Ich rywalkami będą zwyciężczynie wieczornego półfinału USA-Hiszpania. Trójkolorowe po raz pierwszy w historii zagrają o złoto Mistrzostw Świata.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Druga część wywiadu pogłębionego. Dr Konrad Maj, psycholog społeczny, Wydział Projektowania, Zakład Sztucznej Inteligencji, Uniwersytet SWPS, jest Państwa i moim gościem. Mówił Pan przed informacjami TOK FM, że nie przyznajemy się sami przed sobą, ile, do jakiego stopnia wykorzystujemy we własnej pracy codziennej sztuczną inteligencję. Ja oczywiście zapytałam sztucznej inteligencji, mając przy tym pewną satysfakcję, o to, jakie będą skutki wykorzystywania jej na co dzień w skali globalnej, a dokładnie rzecz ujmując, zapytałam się jej, byłam bardzo ciekawa, co powie, czy to się nie skończy jakąś wielką, globalną, krwawą rewolucją, bo będą się pogłębiać podziały społeczne, bo będą biednieć kraje, społeczeństwa, a nadal jesteśmy etycznie niedoskonali, by myśleć o tym, jak wykorzystać to dla dobra ludzkości, te narzędzia, które nas przerastają. I sztuczna inteligencja całkiem szczerze odpowiedziała mi, że skala problemu może być naprawdę ogromna. Tak ładnym, okrągłym zdaniem zaczęła. Powołała się oczywiście na to, czym została nakarmiona, czyli na różne badania i jakieś szacunki, które no nadal są ułomne, bo są na dzisiaj. Natomiast rzeczywiście nawet w tej analizie tego, jak zostaną nieodwołalnie zmienione różne zawody, jak rzeczywiście niektóre znikną, jak refren pojawiała się no, taka informacja, takie ostrzeżenie z wnętrza sztucznej inteligencji, że tak, zagrożenie jest i ono jest realne, bo chyba właśnie nie ma tego, o czym pan mówił przed chwilą, czyli jakiegoś przewidywania, co my mamy zrobić.

0: robić teraz z tymi wszystkimi osobami, które mogą się okazać bezużyteczne?
1: No tak, no już Harari też mówił o takich tak. bezużytecznych ludziach no dlatego jest jakaś potrzebna jakaś forma nowej umowy społecznej, bo jest po prostu wielkie pytanie, co w sytuacji, bo tak naprawdę no AI nam oszczędza czas, przyspiesza pewne procesy, tylko do kogo ten zaoszczędzony czas należy, co ludzie mają z nim zrobić, jak zagospodarować ten czas, jednocześnie też myśląc o tym, że ci ludzie muszą z czegoś żyć. Więc ja myślę, że jesteśmy u progu być może jakiejś wielkiej rewolucji społecznej, bo rewolucja technologiczna pociąga za sobą rewolucję społeczną. I to jest taki moment, żeby się zastanowić nad tym i naprawdę usiąść na poważnie do jakiegoś swoistego okrągłego stołu i zaprojektować niejako na nowo ten system. Być może się okaże, że ten projekt z jakiegoś powodu nie będzie musiał być wdrażany, ale przynajmniej on powinien być moim zdaniem gotowy na takie czasy, kiedy rzeczywiście ludzie będą pozbawieni możliwości pracy albo też no, po prostu sprowadzeni do jakiejś roli akceptanta pewnych decyzji, które są sugerowane, proponowane przez AI i to się już poniekąd trochę dzieje. Więc ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, żeby się zastanowić nad tym, jak spowodować, aby no, na poziomie społecznym nie doszło do jakichś wielkich problemów, do jakichś buntów, no bo przecież to może w to się przerodzić. No na razie mamy taka dygresja na poziomie pewnych happeningów, bo być może Państwo tutaj, którzy nas słuchają, słyszeli, że dwa dni temu był taki swoisty protest robotów przed Ministerstwem Cyfryzacji, no trochę happeningowy, ale zwracający uwagę na to, że warto również myśleć o konsekwencjach daleko idących społecznych. No to, że protestowały roboty, oczywiście było to takim jakimś swoistym paradoksem, ale wiadomo, że to był jakiś happening i ja myślę, że to kiedyś może tak być, że to jednak ludzie pójdą pod Ministerstwo Cyfryzacji, i żeby zadać pytanie, ale co z nami? Także tu jest kwestia rynku pracy, który się zmienia. Wspominałem o tym, że bez wątpienia będzie mniejsza skłonność do zatrudniania, ale to, co mnie jeszcze zastanawia, no to gdzie młody człowiek ma się nauczyć w takim wypadku pewnej praktyki? Jak będą w jaki sposób mają się wykształcić seniorzy? No bo przecież senior nie staje się od razu seniorem. W tej chwili w każdej firmie są tacy pracownicy zaawansowani, ale jeśli nie ma tych nowych, to co? No nie przekazują im swojej wiedzy. W związku z tym no już na starcie ci młodzi ludzie zwłaszcza będą pozbawieni jakiegoś szerokiego dostępu do innych, prawda, bardziej zaawansowanych, bardziej wyedukowanych pracowników, ekspertów. No więc nie będzie tego transferu wiedzy. No a AI będzie przejmowało tą rolę ekspercką, więc to też jest pewne, to są pewne procesy, nad którymi trzeba byłoby się zastanowić. No nie jestem ekspertem od rynku pracy, ale bez wątpienia od strony psychologicznej to jest wielka, wielka zmiana. No, to nie jest po prostu tylko zmiana technologiczna. Więc te obawy przed technologią są uzasadnione, sprzeciw całkiem realny, no i trzeba byłoby po prostu znaleźć na to i wypracować, tak jak na wypadek wojny, no każdy kraj ma jakieś swoiste plany, jakie ruchy wojsk, co się będzie po kolei działo, no to myślę, że i tutaj coś takiego, takie dokumenty powinny powstać.
0: Znów będę brzmieć jak potworna pesymistka, ale to chyba musiałoby być porozumienie faktycznie na poziomie przywódców mocarstw, a ci no nie mamy najlepszych, co tu kryć, i zdaje się, że wszyscy są zainteresowani rywalizacją, po prostu biegną po te narzędzia nie tylko po to, żeby zarabiać, ale żeby przecież przewagę militarną zyskać, żeby, nie wiem, kolonizować kosmos, żeby po prostu ta nasza niczym nieskrępowana chciwość mogła zwyciężyć. Do tego jeszcze dochodzi ten taki apokaliptyczny kontekst badań nad sztuczną inteligencją. Kilka dni temu chyba wszystkie media obiegła taka wiadomość o tym, że z jednej z firm, która trenuje modele sztucznej inteligencji, tak, odszedł jakiś wybitny, tak, wybitny matematyk, który po prostu powiedział, że jest to narzędzie szkolone w sposób tak nieodpowiedzialny, nieetyczny i po prostu wprost powiedział, że firmy AI grają z naszym życiem i że wiedzą, że w ciągu 10 lat w ogóle możemy zniknąć z powierzchni Ziemi.
1: No tak, tutaj przypadek Jacoba Coxona to jest taki kolejny głos w tej debacie. No tutaj może on nie jest może najwybitniejszym matematykiem, nie jest to jakaś osoba, która jest mi znana, prawda, z jakichś na przykład publikacji naukowych, ale bez wątpienia jest to osoba, która brała w tym procesie takim przedtreningowym modeli.
0: Wcześniej no odszedł z poprzedniej, z OpenAI, odszedł z tego samego powodu.
1: Teraz Anthropic, także to jest osoba, która no, gdzieś ma jakieś swoje refleksje etyczne, chociaż wiadomo, motywacje mogą być różne, nie chcę oceniać, ale wiadomo, że też można w 5 minut naprawdę stać się sławnym wtedy, kiedy człowiek, który pracuje w takiej instytucji, odważy się, żeby coś powiedzieć, ale to jest, mówię, zostawmy to na boku, tak czy inaczej trzeba zauważyć, że to jest nie pierwsza osoba i że właściwie to już w 2023 takie ruchy się zaczęły. Przecież to właśnie wtedy Jeffrey Hinton, który jest uznawany za pioniera głębokiego uczenia, późniejszy noblista, no też o tym mówił, że odszedł z Google'a, zaczął mówić przecież o zagrożeniach AI, zaczął mówić o dezinformacji, no i też sporo mówił o tym, co, jak nam AI może w przyszłości, i mówi nadal, zaszkodzić. Też myślę, że tutaj wiele osób pamięta słynny taki list, odezwę, gdzie ten apel został podpisany przez Ilona Muska między innymi o to, aby przerwać w ogóle pracę, jeśli chodzi o rozwijanie systemów GPT, aby opracować zasady bezpieczeństwa, że to się dzieje za szybko, że to być może nam może zagrozić. No i tam właśnie oprócz Ilona Muska czy Stewarta Russella było jeszcze kilka innych znakomitych postaci tego świata. Także to jest nie pierwszy odzew. Jeszcze pamiętam, że to już było 2024, ale też taki niemiecki badacz pracujący w OpenAI, Jan Lejke, też również zarzucił takie ignorowanie procedur kultury bezpieczeństwa, ignorowanie ryzyka produktom OpenAI. Także to się dzieje i przypuszczam, że jeszcze nie jedno usłyszymy. No i ta walka swoista trwa, ale jednocześnie oprócz tego oskarżania się o nieetyczność, no jest jeszcze niestety ta kwestia finansów, ten wyścig i wmawianie nam, że my musimy przyspieszyć, że potrzebujemy jeszcze więcej tego AI-a. I w Polsce też to się dzieje, czyli po prostu cały czas jest mowa o tym, że musimy jakieś odblokować pewne procedury, że musimy ułatwić, że musimy wspierać, musimy dofinansować, budować fabryki. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię też, że oczywiście my tutaj powinniśmy pozostać jakimś może, nie wiem, skansenem Europy, w ogóle pójść w jakąś inną stronę, ale przynajmniej moglibyśmy właśnie myśleć o tym, jaki przyjąć model, tak aby zabezpieczyć nasze społeczeństwo. No cóż, my nie jesteśmy Chinami, nie tylko jeśli chodzi o technologię, ale nie mamy tego systemu, który jest na przykład w Chinach. No, ja akurat spędziłem ostatnie 7 miesięcy właśnie tam, byłem na stypendium, przyjechałem kilka dni temu, byłem w Zhejiang University w Hangzhou i no, to, co zauważyłem, oprócz oczywiście niesamowitych, imponujących rozwiązań technologicznych, również wielkie zafascynowanie się robotami, no to zauważyłem, że tam rzeczywiście wiele rząd chiński jest w stanie zrobić poprzez swój nadzór, no niedemokratyczny, ja oczywiście nie chcę tutaj chwalić tego systemu od tej strony, ale no bez wątpienia jest łatwiej na pewne procesy wpływać technologiczne i społeczne.
0: Czy tam też trwa, czy w ogóle jest podejmowane, są podejmowane takie wątki, gdzie mowa o etyce, gdzie ktoś próbuje z jakiejś szerszej perspektywy przyjrzeć się skutkom?
1: Tak, no w ogóle też ja przyglądałem się temu, co ostatnio się wydarzyło, jeśli chodzi o takie, powiedzmy sobie, psychologiczne skutki, bo to mnie bardzo ciekawiło. No i się okazuje, że w połowie lipca przyjęto takie przepisy dotyczące usług AI, które mogą być no, takie no, niebezpieczne dla takiej, powiedzmy, interakcji emocjonalnej. Mówię tutaj o takich wirtualnych towarzyszach i o tym też się sporo mówi przecież w Europie, na całym świecie. No ale Chińczycy jakoś zidentyfikowali ten problem i to przełożyli na bardzo realne przepisy, które jakby nie pozwalają na to, aby budować taką zależność emocjonalną. Dalej nie można oferować na przykład niepełnoletnim takich awatarów, jakichś takich wirtualnych partnerów. System musi przypominać o tym, że rozmówcą jest sztuczna inteligencja. Co jeszcze? Takiego możliwości łatwego zakończenia rozmowy. System nie może uzależniać, system nie może jakby przymuszać do tego, żeby to kontynuować. Także to są jakieś swoiste rozwiązania, które oni przyjęli, wyciągnęli wnioski, wsłuchali się w te głosy ekspertów, przejrzeli pewnie badania, no i nagle się pojawiają jakieś regulacje. Ja nie widziałem, przynajmniej nie słyszałem, może dlatego, że mnie nie było, ale raczej nie sądzę, żeby, bo to by do mnie dotarło, żeby takie regulacje pojawiły się gdzieś w Europie. Także to Chiny nie tylko są krajem, który próbuje nas zalać technologią, ale i również są wdrażane swoiste bezpieczniki. Oni też chcą chronić swoje społeczeństwo. I też, tak jak powiedziałem wcześniej, no, mają większą łatwość, dlatego że te decyzje zapadające na takim wysokim szczeblu przekładają się na bardzo konkretne działania, no, pewne dyspozycje, pewne działania operacyjne, które są wykonywane no, bez jakiegoś większego sprzeciwu.
0: No tak.
1: Także to jest pewien paradoks, że oni będą w stanie być może utrzymać pewien ład społeczny i pewien porządek i być może jakąś atmosferę.
0: Metodami autorytarnymi.
1: Tak jest.
0: Psycholog społeczny dr Konrad Maj jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Teraz informacje w TOK FM o 19.40 i za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Budżet zjadł nas na śniadanie.
6: Wszystko zjadł.
7: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
8: Ja chciałbym my money, wasz bank.
9: Pan usiądzie, pan poczeka.
7: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
5: I musi minąć 10 milionów lat.
7: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
6: Narzekajcie.
7: Chwalcie.
5: Znowu nic nie wymyśliłam.
7: Bądźcie z nami.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Co?
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Ci się szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 88-latki, która wypadła przez okno w szpitalu w Koninie. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Przyczyna na razie nie jest znana. Ponad 8 milionów uprawnionych do głosowania Szwedów wybierze jutro 460 przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków partyjnych centroprawicy i lewicy zaczęła maleć. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. W rywalizacji, która odbyła się w Trynczy na Podkarpaciu, zaprezentowano 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Trzecia część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik, dobry wieczór. I Państwa, i mój gość dzisiaj, psycholog społeczny dr Konrad Maj, Wydział Projektowania, Zakład Sztucznej Inteligencji, Uniwersytet SWPS, jest Państwa i moim gościem. Ja, tak jak już wcześniej mówiłam, oczywiście skorzystałam ze sztucznej inteligencji, żeby zadać jej samej pytanie o skutki jej masowego używania. I oczywiście zapytałam też, które zawody się obronią, co będzie trudno zastępowalne. No i zapewne Państwo intuicyjnie też wiedzą, że to są te zawody, które wymagają kontaktów, które są oparte na zaufaniu i na współpracy. Nawet całkiem długa ta lista się okazała, a mianowicie opieka nad osobami starszymi. Ja oczywiście otwieram nawias i dokładam, o ile ktoś w ogóle będzie tym zainteresowany. Dalej, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zawody medyczne, zabiegowe. Psychologia, może się pan zdziwi, bo przecież sztuczna inteligencja nam już doradza w każdej dziedzinie. Edukacji, to było ciekawe, bo ciekawiłoby mnie, jak ona rozumie edukację, skoro zastępuje nam teraz edukację, a nawet tworzy pewną fikcję. Niedługo przestaniemy wytwarzać dobra intelektualne, tylko będziemy konsumować i mieli w nieskończoność to wszystko, co wyprodukowaliśmy do tej pory. Budownictwo, instalatorstwo, wszelkie naprawy, jakieś takie codzienne, usługi pewnie na poziomie samorządu, jakieś zapchane kanalizacje, gastronomia, bo nadal będziemy musieli jeść, transport, ochrona i praca związana z dziećmi. Także tu należy szukać przyszłości. Klasa średnia dostanie po głowie, ta, która wytwarza różne dobra korporacyjne, nazwę to tak.
5: No tak, ale ja myślę, że też będąc w Chinach i będąc w Pekinie dosłownie 3 tygodnie temu na takiej konferencji poświęconej robotom, właściwie to bardziej nie tyle konferencja, co w zasadzie wystawa, potężne takie targi robotyczne, tak to nazwał. No tam było ponad 2,5 tysiąca robotów, bardzo różnych. I no, ja widziałem, że te roboty no, potrafią w wielu zawodach, takie roboty, które potrafią budować, też widziałem. Widziałem też roboty mające zastosowania w szpitalach, mające zastosowania w niemal każdym zawodzie. Wiadomo, że one mają mieć funkcje wspomagające, ale no, też trzeba zauważyć, że te roboty będą coraz bardziej wyrafinowane, coraz większe umiejętności one posiadają i wszyscy to widzimy. I myślę, że te zawody, nawet jakieś takie wydające się naprawdę, że to nie ma szans, żeby tam sztuczna inteligencja wkroczyła, może się okazać, że jednak AI plus roboty dadzą radę. No, zwłaszcza, że jeśli jesteśmy w stanie wytrenować na swój sposób roboty poprzez przejmowanie naszych zachowań, tak? No bo to trenowanie polega na tym, że my pokazujemy niejako robotowi pewne ruchy, składamy ubranie, czy wyciągamy rzeczy ze zmywarki, potem robot to powiela, czyli jest transfer poprzez sensory, które są umieszczone w naszym ciele, albo poprzez wirtualną rzeczywistość, transfer tych ruchów do robota i ten robot jest w stanie wiele się nauczyć, więc w związku z tym wyobrażam sobie, że ludzie na początku wytrenują te roboty, pracownicy, no a później mogą rzeczywiście zostać, że tak powiem, odesłani z kwitkiem. Już spotkać można w internecie, na przykład w Indiach, pracownicy w rozmaitych szwalniach pracując, mają na głowie specjalne rejestratory ich ruchów i te rejestratory służą temu, żeby zebrać odpowiednie dane, a następnie później wyszkolić algorytm AI i tenże algorytm będzie zastosowany w robotach, a tym samym za kilka lat ci ludzie, którzy obecnie, no może trochę nieświadomie uczą te algorytmy, dostarczają tych danych, no po prostu stracą pracę. No ale też, żeby nie malować takiego ciemnego scenariusza, bo tak trochę to może brzmieć od samego początku naszej audycji, to chcę powiedzieć, że my rzeczywiście pracujemy bardzo dużo. Jak popatrzymy sobie na dane, zwłaszcza nasz kraj, my jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Pracujemy 40 godzin tygodniowo i to jest, zwykle jesteśmy w ciągu tych ostatnich lat na takiej pozycji albo pierwszej, albo drugiej, albo trzeciej, więc po prostu jesteśmy bardzo zapracowani. Nasz przemysł nie jest mocno zautomatyzowany i nam potrzeba jest oczywiście robotów, potrzeba nam jest rozmaitych form automatyzacji, z tym, że trzeba to robić mądrze. I ogólnie uważam, że jeśli się mądrze pokieruje tymi procesami, odciąży się ludzi, jakieś rutynowe zadania, bardzo powtarzalne, przekaże się maszynom, to jest jak najbardziej okej i to jest pożądane, ale jest pewna granica. Moim zdaniem to jest wielkie pytanie, gdzie ta granica jest, żebyśmy nie poszli za daleko, bo nie zawsze taki komfort i oszczędzenie pracy, oszczędzenie czasu jest dobre, bo cena jest zbyt wysoka. Na poziomie kosztów społecznych ta cena może być bardzo, bardzo duża i dlatego uważam, że w tym rozwoju powinniśmy postawić granice, takie granice, gdzie poza tą granicą społeczeństwo ucierpi mocno. Nawet jeśli to jest kosztem tego, że nasze PKB tak mocno nie urośnie, nasze produkty będą trochę droższe, procesy te produkcyjne będą trochę dłużej trwały. No, dobrze byłoby po prostu takie granice wyznaczyć. No, ja wiem, że to wtedy ktoś zada pytanie, no dobrze, ale inni z innego kraju przecież mogą nie mieć takich refleksji etycznych i po prostu nie będą postępować w ten sposób i co wtedy. Ale to jest pytanie o to właśnie, czy my chcemy poświęcić nasze społeczeństwo, atmosferę w naszym społeczeństwie tylko po to, żeby być trochę bogatsi, tak? I żeby nasze produkty były konkurencyjne na rynkach globalnych. Moim zdaniem powinniśmy myśleć kategoriami społeczeństwa, społeczności. Wiele badań to pokazało, że najważniejsze dla ludzi, dla ich szczęścia nie jest tak naprawdę bogactwo. Bogactwo nie przynosi szczęścia i to naprawdę w dziesiątkach badań to wykazano. Nawet jedno ze słynniejszych badań takich podłużnych na Harvardzie prowadzonych już ponad 80 lat, w nim wykazano, że relacje społeczne są kluczowe, że atmosfera społeczna jest kluczowa. Ja przyznam, że jak byłem w Chinach, to jakoś tęskniłem za tymi relacjami, ponieważ no, nie znam języka i tam jest ciężko o interakcję. Chińczycy nie są też skłonni do używania angielskiego, no ale jak sobie tak wyskoczyłem z tych Chin do Wietnamu, czy do Tajlandii, czy na Filipiny, no to zobaczyłem wagę relacji i jak bardzo dobrze się czuję, nawet w takich krajach, które są pełne, no cóż, takiego trochę chaosu, nie tak jak Chiny. Nie ma tam tak zaawansowanych technologii, ale no jeśli ja mogę sobie gdzieś w Wietnamie na jakiejś ulicy usiąść z prawdziwym człowiekiem, na jakimś krzesełeczku, porozmawiać tak luźno, kiedy widzę, że tam jest łatwo o te relacje, że tam jest ta wspólnota i kiedy sobie zadaję pytanie, w jakim społeczeństwie wolałbym żyć, czy w społeczeństwie pełnym technologii, robotów, AI, czy w społeczeństwie takim, no, gdzie te relacje są łatwiejsze, gdzie mogę sobie porozmawiać z prawdziwym człowiekiem, poczuć go, No to oczywiście ja wybieram to drugie i myślę, że ludzie mało mają świadomości tego, dopiero po jakimś czasie się orientują, jak wpadają w jakąś pułapkę samotności, jak odczuwają, że brakuje im więzi międzyludzkich. Dopiero wtedy widzą, że te wszystkie zabawki technologiczne wokół nich szczęścia im specjalnie nie zbudowały.
4: Tak, to jeszcze poza tą relacyjnością, no jakąś naszą immanentną cechą naszego istnienia i warunkiem przetrwania, dochodzi, żeby wrócić do tego rynku pracy i do tych zmian społecznych czy modeli ekonomiczno-politycznych w ogóle, to przecież praca ma tę silną komponentę godnościową, to, że czujemy się potrzebni, że mamy jakieś zadania. Oczywiście nie musimy kochać swojej pracy, ale jednak no to jest coś, co nas definiuje w społeczeństwie, w naszym otoczeniu. I tu już nawet nie chodzi o samo obogacenie się i tą redystrybucję, tylko o głęboko tożsamościowe pytanie, kim jesteśmy w tym otoczeniu, w jakim funkcjonujemy, komu i do czego możemy się przydać, do czego jesteśmy potrzebni. No i zagrożenia są bardzo duże. Ciekawym dla mnie jest ta nasza jakaś taka skłonność do autodestrukcji, bo nawet jeśli, jeżeli spełnią się te najgorsze scenariusze i państwa będą sięgały po narzędzia autorytarne po to, żeby władać tymi narzędziami i tym samym no, trzymać społeczeństwo w jakichś ryzach, do tego jeszcze będzie mogło tych narzędzi używać do tłumienia buntów i sobie z tym pewnie łatwo poradzi, bo będzie miało dostęp do tych narzędzi, którego ludzie zbuntowani będą pozbawieni. Jakby na końcu pytanie brzmi, po co władać światem, który wygląda jak w Mad Maxie albo tak, w jakimś innym przecudnej urody apokaliptycznym filmie, których naprawdę już sporo ludzkość wyprodukowała, jak gdyby przeczuwając, jaką ścieżką zamierza pójść w przyszłości.
5: No tutaj przypomina mi się Ronald Wright, który od lat mówi o takiej pułapce postępu. To chyba tak się jego książka taki ma chyba tytuł nawet. No i właśnie on mówi, że no ludzkość sobie jakieś swoiste co jakiś czas wymyśla technologie. Te technologie generują jakieś problemy, potem wymyślamy jakieś rozwiązania tychże problemów. Te rozwiązania się okazują albo nieefektywne, albo generują inne problemy. I tak cały czas brniemy w to. Również i nie wiem, na przykład motoryzacja załóżmy też nam przecież pewne problemy rozwiązała, czy globalizacja, ale stworzyła szereg nowych, no na czele oczywiście z kwestiami niszczenia środowiska naturalnego. Albo nie możemy, albo nie chcemy tych problemów rozwiązywać. Więc to nie jest tak, że jakichś skutków ubocznych nie ma, one są bardzo poważne. Teraz jak ktoś mówi o tym, że AI przynosi jakieś poważne zagrożenia społeczne, no to jest wrzucanie ramionami, że no kiedyś też ludzie tam niszczyli maszyny w fabryce, też kiedyś było dużo przeciwników, bali się pociągów i tak dalej. No ale ja myślę, że tu jest sytuacja dalece poważniejsza, bo tak naprawdę mówimy o tym, że tworzymy agentów AI, tworzymy algorytmy AI, te wszystkie systemy w istocie naprawdę nas zastępują. To nie ma się co dziwić, że ludzie, którzy na przykład uczą się czegoś 20 lat, a potem widzą, że system wykonuje to w kilka sekund, popadają w jakieś frustracje. To jednocześnie oznacza spadek poczucia własnej wartości po prostu z punktu widzenia psychologicznego. Ale tak jak pani wspomniała, no, praca daje coś więcej niż pieniądze. Rzeczywiście daje poczucie takiego sensu życia, ale też i organizuje dzień. To jest też źródło jakichś kontaktów, daje jakieś cele, no i konstytuuje naszą tożsamość. Jak my się z kimś spotykamy, to bardzo często pytamy się, czym się zajmujesz i jak ktoś się no, nie zajmuje niczym aktualnie, bo AI go gdzieś tam sprzątnęło z rynku pracy, no to zaczyna się też wycofywać z takich kontaktów społecznych, bo nawet nie chce słyszeć tego pytania. Miałem też w Chinach, jak do Pekinu, to oczywiście koniecznym punktem jest zakazane miasto. I tam rozmawiałem z przewodnikiem, indywidualnie mnie oprowadzał, bo tak chciałem i no i taką ciekawą osobę poznałem, która pracowała w korporacji. No i on powiedział, że no właśnie to skutek AI, ale powiedział mi, że to utracił pracę z powodu COVID-a. Firma się skurczyła, ale potem mówi, że ona się odrodziła, natomiast z powodu AI on już nie wrócił, bo się okazało, że AI tak naprawdę jego stanowisko pracy, można powiedzieć, ogarniało i ogarnia, i on stał się przewodnikiem i mówi, że dla niego to jest okej, bo właśnie on docenił wartość tych rozmów, tych relacji. No i naprawdę spędziliśmy urocze 2 godziny na takich rozmowach o życiu, o szczęściu, o pracy, o sztucznej inteligencji, no bo to był człowiek ciekawy, jednocześnie znający wartość tych relacji, rozmów, a jednocześnie wykształcony technologicznie, pracujący przez wiele lat w jakiejś tam korporacji. No ale myślę, że to, bo niektórzy mówią tak, no okej, jeśli tak jest, że AI nam tutaj mocno namiesza, że będzie sporo, zwiększy się poziom bezrobocia, zwłaszcza w niektórych branżach, no dochód podstawowy i mamy sprawę załatwioną. Ale właśnie z tej perspektywy, że dochód podstawowy to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś liczba na koncie, nie daje nam przecież ona poczucia przynależności. Tutaj nie ma tego czynnika uczestnictwa w życiu społecznym, nie ma tutaj rozwoju, nie ma tutaj w tym dochodzie podstawowym jakiegoś elementu wspólnotowości, jakiegoś, prawda, poczucia, że mam jakieś cele. No dochód ten podstawowy, no to tak naprawdę, no to cóż, jak zasiłek dla bezrobotnych. Więc myślę, że to nie jest jakieś rozwiązanie. Ja myślę sobie jako psycholog, że społeczny, że po prostu należałoby się zastanowić nad, postawić takie pytanie, jak ludzie mają tworzyć wspólnoty, jak te wspólnoty już obecnie zacieśniać, jakie umożliwić, jakie dać możliwości do tworzenia tychże więzi. Więc dlatego potrzebna jest taka mądra polityka, co robić, aby ludzie przebywali ze sobą częściej, aby wchodzili w jakieś bardziej złożone interakcje, aby mieli poczucie wspólnoty, takiego wzajemnego wspierania się.
4: I tym postulatem zakończymy naszą rozmowę. Ja mam ochotę dodać jeszcze, spieszmy się kochać życie, jakie mamy dzisiaj, bo odchodzi bezpowrotnie. Państwa i moim gościem był psycholog społeczny dr Konrad Maj, Wydział Projektowania Zakład Sztucznej Inteligencji Uniwersytet SWPS i adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję, dobranoc.
4: Anna Wacławik, zapraszam na następny wywiad pogłębiony za tydzień po 19:00. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a teraz o 20:00 informacje TOK FM.
1: Dobry wieczór. Ewa Podolska. Proszę Państwa, po informacjach zapraszam na audycję, rozmowa z osobą, która odeszła w tym tygodniu. Profesor Andrzej Lżanowski, zoolog, bioetyk, ale dla nas obrońców praw zwierząt, postać, której nikt nie zastąpi. Zapraszam do wysłuchania audycji, która odbyła się ponad dwa lata temu. Rozmawiamy o doświadczeniach na zwierzętach.
6: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Sala konferencyjna cena jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W Krakowie już walka o wyborców przed wyborami prezydenta miasta. Wraca pytanie, czy Bartosz Bochańczak z Konfederacji, który stracił szansę na start, poprze Łukasza Gibałę. Bahrajn nie zamierza dyskutować o przyszłości cieśniny Ormus przy jednym stole z Iranem. Więcej fasoli, mniej mięsa. Zmiany w szkolnych stołówkach budzą emocje. My pytamy dzieci, co myślą o nowym jadłospisie. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Za 2 tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie, wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Bochańczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i o Konfederacji poparcie zabiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje i polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
21: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Bochańczak za zgodą Sławomira Mentzena może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Bosakiem, a o co w TOK FM pytany był Michał Połuboczek.
22: Nie widziałem oficjalnego komunikatu.
23: Uf, panie pośle,
22: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
21: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
24: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
21: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
25: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
21: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Bahrajn nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu, poinformowało MSZ w Manamie. W komunikacie ministerstwo przekazało, że Królestwo Bahrajnu nie weźmie udziału w rozmowach ani nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Z inicjatywą spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. W spotkaniu miały uczestniczyć delegacje Omanu, Iranu oraz pozostałych państw Zatoki Perskiej. Iran ogłosił, że zamierza wziąć udział w tym spotkaniu. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Rząd skierował do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą w Norwegii takich standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem i Instagramem a władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Norweski rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach budzą sporo emocji. Od września na stołówkach jest mniej mięsa, więcej warzyw i roślin strączkowych. Reporter TOK FM Bartosz Kądziołka o zdanie na temat nowego jadłospisu pytał dzieci i kucharkę z zespołu przedszkoli miejskich nr 7 w Łodzi.
1: Kasa Węgrzycka.
2: Czy to jest dla pani tutaj wyzwanie w kuchni?
1: No trzeba na pewno się wdrożyć.
2: Ktoś państwa przeszkolił, czy po prostu dał dokument i powiedział proszę sobie przeczytać?
1: No dużo rozmawialiśmy.
2: Ile wy wszyscy macie lat?
4: Ja mam 5.
2: Co dobrego albo nie dobrego jesz?
4: Ryż, jagórki.
2: A smakuje ci? Ręka do góry komu smakuje? Teraz ręka do góry komu nie smakuje? Dlaczego ci nie smakuje?
4: Ja nie lubię tego.
2: Czego nie lubisz?
4: Tego. Wszystkiego.
2: Wszystkiego? A co byś wolała?
4: Mięsko.
2: Co jest nie tak?
4: Bo nie lubię warzyw.
2: Wolałbyś frytki i hamburgera?
4: Tak.
3: Zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które nie przekraczają określonych w przepisach limitów cukru, soli i tłuszczu. Jeden z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redłowskiej na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
5: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
15: Nie spodziewaliśmy się tak dużej różnicy.
5: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
15: Nastąpiły pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
5: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
15: Musimy.
5: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, miejscami na Przedgórzu Karpackim nawet 2 stopnie. Mogą występować mgły, w centrum około 10, na zachodzie 14, a w niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Dobry wieczór. Ewa Podolska. Ten program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński. A oto na co Państwa zapraszam. Od godziny tej najpóźniejszej. O 22:00 Olga Lany, jej pomysł, by zimowe miesiące spędzać w Indiach. Wielu z nas marzy o takiej sytuacji, ale mało kto ją realizuje. Jak wygląda życie dwóch rodzin z dziećmi w czasie takiej zimy azjatyckiej? Co ze szkołą? Co robią dorośli? Co było najtrudniejsze w adaptacji? Jakie były zaskoczenia? Olga Lany. O 21:00 debata klimatyczna odbyła się w ten poniedziałek w Sejmie. Byłam tam i pomyślałam, że warto po debacie ściągnąć kilku uczestników do studia. A oto efekt mojego pomysłu. Zresztą jutro o godzinie 18:00 zdrowotnym aspektom zmiany klimatu poświęcona będzie też audycja z doktorem Pawłem Grzesiowskim. A dzisiaj o 21:00 usłyszymy 4 uczestników debaty. A teraz, proszę Państwa, audycja, którą zapowiadam z ciężkim sercem. W środę wieczorem dowiedziałam się, że nie żyje profesor Andrzej Elżanowski. Postać niezwykła. Był zoologiem, bioetykiem, ale także aktywistą i działaczem, walczącym o zwierzęta i ich prawa, bezkompromisowym, odważnym, mówiącym wprost. Dla wielu był przewodnikiem, oparciem, autorytetem. Angażował się, robił sobie wrogów, działał. Co jakiś czas dostawaliśmy my, dziennikarze, jego maile, w nich pisał o tym, jak gdzieś tam w świecie albo u nas są traktowane zwierzęta, wzywał nas, przypominał nas, byśmy o tym mówili. Pierwszy raz był w programie w toku chyba w 2008 roku, a potem bywał wielokrotnie. Chyba najczęściej, gdy zaangażował się w wielką kampanię przeciwko ubojowi rytualnego. był mądrym i dobrym człowiekiem. A ja chcę Państwu przypomnieć audycję sprzed ponad 2 lat. Posłuchajmy.
6: 24 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, nazywany też Międzynarodowym Dniem Przeciwko Wiwisekcji. ONZ uznaje go za Dzień Światowego Upamiętnienia Zwierząt Laboratoryjnych. I dzisiaj w Warszawie, myślę, że w innych miastach też, odbyły się w związku z tym, nazwę to protest, manifestacja. Ja i mój gość byliśmy właśnie na takim proteście, z niego wróciliśmy nie tak dawno się zakończył, mówię mój gość, czyli pan profesor Andrzej Żanowski, już wcześniej państwu zapowiedziałam. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry, dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
6: Pan profesor Żanowski jest zoologiem i bioetykiem, profesorem nauk biologicznych, wykłada na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i od lat działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt. Publikuje też teksty na ten temat, na temat etyki traktowania zwierząt. Myślę, że pan profesor jest znany państwu, ponieważ od wielu lat bywa naszym gościem. Obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Etycznego. Był także członkiem Komisji Etycznej numer 1 do spraw doświadczeń na zwierzęcach w Warszawie. Kiedyś był także w Komisji Krajowej. No cóż, odbył się ten protest. Przyszli ci, którzy trzymali stosowne plakaty, porażające zdjęcia. Stawali ludzie, był piękny dzień. I tak się zastanawiam, ile z takich osób, które przypadkowo szło, przystanęło, posłuchało, no i miało taką chwilę refleksji. Pan był od samego początku, ja się spóźniłam. Jak pan to spostrzega, ten dzisiejszy protest?
7: No myślę, że protest w ogóle był udany, rzeczowy i z tego punktu widzenia ci, co przystanęli, mieli co posłuchać. Pewno wiele osób nie przystanęło, bo w ogóle wiele osób nie przystaje na takie niewielkie protesty, których wielka różnorodność się odbywa przy pomniku Kopernika. No a poza tym jest to niewątpliwie tematyka, jedna z najtrudniejszych tematyk. Nie jedna, tylko najtrudniejsza tematyka. Tematyka ochrony zwierząt, w której się, trzeba przyznać, trudno zorientować. Także tak powiem, przeciętnemu obywatelowi, zarówno ze względu na złożoność całej tej tematyki etyczną i naukową, jak i zakres dezinformacji też. Dezinformacji płynącej przede wszystkim ze strony ze społeczności naukowej, która uprawia tutaj propagandę biomedyczną w tym zakresie. Jest to osobny rodzaj, taki wypracowany rodzaj propagandy w biomedycynie, żeby usprawiedliwiać właściwie wszystko, co się robi ze zwierzętami. Z drugiej strony też ten przekaz od strony organizacji też często nie jest do końca precyzyjny, chociaż muszę powiedzieć, że na tej demonstracji było stosunkowo rzeczowo i większość
6: był informacji. Były też głosy autorytetów i ze świata naukowego,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak. Większość, więc uważam to za udane. No pewno nie jest to bardzo, bardzo widoczne. Gdyby było więcej, gdyby było większe zainteresowanie, gdybyśmy mogli utworzyć marsz imponujący przez Warszawę, to ja bym proponował, żeby taki marsz przeszedł właśnie z pomnika Kopernika na Ochotę pod na przykład Instytut Marcela imienia Nęckiego, Instytut Biologii Doświadczalnej, cały ten kampus Ochoty, w którym się jest również wielkim ośrodkiem eksperymentowania na zwierzętach, no bo tam są ci, że tak powiem, adresaci, czy też sprawcy, tam siedzą sprawcy tego wszystkiego.
6: Z punktu widzenia zapytałam o te osoby, które przystawały i myślę, że z pewnego punktu widzenia niektóre z nich, może wiele osób, miały taki powód, by
23: nie zatrzymywać się dłużej. Dlaczego? Dlatego, że były tam pokazywane zdjęcia zwierząt, no, użyję tego słowa, torturowanych, zwierząt męczonych i nie lubimy patrzeć na takie obrazki, prawda? Tak jak przecież nie lubimy patrzeć na to, jak zabijane są zwierzęta, które potem jemy. I to jest coś, co powoduje, że spojrzymy i pojawia się taki odruch, odchodzimy. Przy czym pojawia się często w naszych głowach taka myśl. No jest to bardzo przykre, jest to okropne, ale przecież bez tego strasznych doświadczeń nie byłoby lekarstw, prawda? Wiele, jest to opinia dosyć powszechna, zgodzi się pan ze mną. I teraz proszę powiedzieć, tak, panie profesorze, pan w tym siedzi od lat, jak pan uważa, ja teraz nie mówię o testowaniu, jeśli chodzi o kosmetyki i tak dalej, mówię lekarstwa, medycyna, bo to jest ten podstawowy argument. Na przykład był taki tekst w Polityce tego roku, który miał taki lit. Każdy z nas wziął kiedyś lek testowany na zwierzętach. Jak zastąpić te okrutne metody? Jaki procent z tych doświadczeń, które są robione przy testowaniu leków, jest robionych niepotrzebnie w tej chwili, przy obecnym poziomie rozwoju wiedzy?
7: No, tego się ściśle procentowo pewno nie da ująć, bo tu są bardzo różne jakości tego, dotyczy różnych etapów też badań. Jest to znaczna część, można powiedzieć, że jest to z pewnością znaczna część badań, które niczemu nie służą, które są drugorzędne, które no, w ogóle nie nawiązują do bieżących potrzeb klinicznych. Tutaj ja się właśnie w tej praktyce mojej jako członek pierwszej lokalnej komisji etycznej w Warszawie stykałem regularnie z postawami takich badaczy głównie właśnie z Instytutu Biologii Doświadczalnej, ale nie tylko, którzy od lat przerabiają, że tak powiem, zwierzęta na publikacje i utrzymują, że ma to bardzo duże znaczenie biomedyczne i że to ma to pomóc. Od 30 lat nic z tego nie wyszło, a na zapytanie, czy pan albo pani profesor orientuje się, jaki jest stan badań klinicznych i potrzeb tych badań klinicznych, one odpowiadają, że ich to nie interesuje, bo one są od badania na zwierzętach. A jednocześnie argumentują swoje badania na zwierzętach właśnie ich rzekomą przydatnością.
23: No tym, że się może kiedyś przydadzą.
7: Rzekomo, może kiedyś, tylko że nauka funkcjonuje w ten sposób, że się bierze bieżące wyniki, bieżący stan wiedzy, no i sprawdza się, co jest teraz potrzebny, następny krok, który jest potrzebny do zrobienia. Poza tym podejście, że może kiedyś się przydadzą, jest głęboko nieetyczne. Jeżeli to jest podejście, które byłoby usprawiedliwione w stosunku do badań, które nikogo nie kosztują cierpienia ani bólu. No może się przyda, nie zaszkodzi, może się przyda. Natomiast jeżeli to są badania, które powodują no, ostre cierpienie, że tak powiem, krótko mówiąc, zamęczanie tych zwierząt przed śmiercią, bo one są z zasady potem uśmiercane w celu analizy mózgów, tkanek i tak dalej, no to tego zgodnie z obecną, już nawet tą minimalistyczną etyką zawartą w dyrektywie i ustawie o wykorzystaniu zwierząt w badaniach naukowych. Jest to nie do przyjęcia. Obecna etyka, nawet ta minimalistyczna etyka przyjęta w aktach prawnych, wymaga uzasadnienia potrzeby biomedycznej i uzasadnienia no, znacznego prawdopodobieństwa przydatności tychże

0: to jest jedna rzecz. A druga to, o czym pan powiedział, tak mi się to podzieliło, to są takie badania, jak coś działa, prawda? Zrobimy doktorat z tego, jak coś działa.
1: Tak,
0: jak działa mózg, jak coś usuniemy, to czy zwierzę będzie to, czy będzie to. To nie jest... Nie ma tutaj tej potrzeby, że badamy lek. Jest konkretna choroba, badamy lek. Takie badanie, nie wiem, jak określić ten drugi rodzaj badań. No, badania, naukowcy powiedzą, badanie naukowe, prawda?
1: Drugi rodzaj, to znaczy tych testów, tak. Już leku, który...
0: Nie, tych badań, zobaczymy, jak to działa, prawda? Zrobię habilitację.
1: No to są przedkliniczne, badania. To są badania przedkliniczne.
0: Ale jeszcze nie związane, ale one nie są na przykład związane, takie badania też są, one nie są związane z żadną drogą powstawania leku.
1: Takie no ale są... one są nacelowane nacelowane są teoretycznie na leczenie jakiejś choroby. Uzasadnienie w większości tych badań to jest ich
0: no, ale chwileczkę, pan powiedział, że nie odpowiadają te, o których pan powiedział, na potrzeby kliniczne. Że nie odpowiadają na potrzeby kliniczne.
1: Nie odpowiadają na bieżący stan badań klinicznych, na potrzeby bieżącego stanu badań klinicznych. Mhm. Oni mówią, że te ich badania na myszach czy szczurach mają się przyczynić, mogą czy mają się przyczynić do rozwoju terapii danej choroby, a jednocześnie nie interesują się bieżącym stanem badań klinicznych i potrzeb tych.
0: No, ale te badania powinny wynikać z tych potrzeb.
1: No oczywiście,
0: nie powinno być tak, że
1: lekarze jest
0: osobno.
1: Model w tej chwili i tak jest, do tego świat dąży. Do tego świat dąży, żeby była bliska współpraca między klinicystami i tymi przedklinicznymi, tak zwanymi badającymi na zwierzętach. I gdyby to było tak, że tu są klinicyści, którzy badają jakąś chorobę i mówią, dotarliśmy do pytania, którego niestety nie jesteśmy w stanie z różnych powodów prawno-etycznych i innych ograniczeń w badach na zwierzętach i wobec tego proszę spróbujcie mi to sprawdzić, odpowiedź na zwierzętach. I wtedy w ramach pewnego takiego paradygmatu, którego ja nie uznaję, bo ja uważam, że ja sobie nie życzę, żeby dla mojej korzyści dręczono czy krzywdzono kogokolwiek, ale to jest paradygmat, który pewno większość, znaczna część społeczeństwa by uznała i to jest taki paradygmat obowiązujący. Więc gdyby było to tak, to te badania byłyby znacznie bardziej uzasadnione, bardzo było sensowne i podkreślam z całym naciskiem, jeżeli pani pyta o procenty, to byłaby 1/10 tych badań i tej liczby zwierząt, którą się teraz przerabia pod pozorem opracowywania terapii danej choroby. Taka jest tendencja na całym świecie. Bliska współpraca. W jednym pokoju klinicyści, w drugim pokoju badacze tych przedklinicznych, czyli działające na zwierzętach. I to jest lekceważone. Już nie mówiąc o tym lekceważeniu metod alternatywnych, zwłaszcza złagodzenia, o którym mówiłem zresztą w czasie tej demonstracji, to jest właśnie podejście. Ja tu mam swoją dziedzinę na zwierzęta, robiłam tak 30 lat, było dobrze, opublikowałam i dalej to będę robić do emerytury. I nic nikomu do tego. To jest po prostu, niemądre, aroganckie, głęboko nieetyczne. I to jest model, który właśnie jest tu dosyć rozpowszechniony. Kilka takich prominentnych osób z Instytutu Biologii Doświadczalnej Nęckiego właśnie w ten sposób funkcjonuje i przerabia zwierzęta.
0: Ale pan mówi, jest taka tendencja, czyli następuje zmiana. Zdaniem pana, że ta zmiana następuje zbyt wolno, to jest jedno pytanie, a drugie, jak my się sytuujemy w tej tendencji? Bo pan mówi, jest taka tendencja, ale to się lekceważy.
1: W Polsce nie zauważa się tej tendencji.
0: A w Europie?
1: Natomiast to jest tendencja, o której się czyta w Nature na przykład i którą na przykład w Wielkiej Brytanii jest bardzo propagowana.
0: Czy chce pan powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii jest lepsza ochrona, inne podejście do badań na zwierzętach niż w Polsce?
1: W tym zakresie jest znacznie bardziej nowoczesne.

0: niewątpliwie, no niewątpliwie. I w tym zakresie, i w zakresie też podejścia do metod alternatywnych jest zdecydowanie, no to zapóźnienie, ja ze zdziwieniem stwierdzam, że to takie pokoleniowe zapóźnienie rzędu 20-30 lat przetrwało z czasów PRL-u. Mam takie wrażenie, jak gdyby takie zapóźnienie świadomości. No pamiętajmy, że teraz osoby u szczytu, czy pod koniec szczytu kariery, no wykształciły się podobnie jak ja w PRL-u, prawda? Więc pewno to opóźnienie nie jest...
1: Pan powiedział Wielka Brytania, ona może być szczególna, a inne kraje Europy. Tam widziałam plakaty protestujące.
0: No różne, tak, oczywiście, ale to nie wyczerpuje. To jest temat, który nie wyczerpuje nadużycia zwierząt w badaniach naukowych. To akurat przeszliśmy do bardzo, bardzo szczególnego, specjalnego zagadnienia. To jest zagadnienie, które ma dwa poziomy. Dwa poziomy i jeszcze wiele wymiarów, które przechodzą przez te poziomy. No więc zagadnienie jest bardzo złożone. Dwa poziomy etyczne są takie, że jest część ludzi, stricte etycznych, którzy w ogóle nie życzą sobie i są przeciwni temu, żeby jakiekolwiek zwierzęta były krzywdzone dla leczenia ludzi, czy też takich jak ja jestem, czy siebie, leczenia siebie, czy innych ludzi. No jest to niewątpliwie bardzo określona grupa, do której ja należę, do której jest wiele, wiele osób również w Polsce, wiele osób na świecie. Są nawet organizacje, małe grupki takich, to się nazywają Incurably Ill Against Animal Research, nieuleczalnie chorzy przeciwko badaniom na zwierzętach. Oni oczywiście niestety wymierają ze z natury swojego bytu, więc to jest jeden poziom.
1: Ale przepraszam, czy chce pan powiedzieć, że gdyby pan teraz zachorował na chorobę, przy której jest stosowane lekarstwo, które było testowane na zwierzętach, to pan by go nie wziął?
0: Wziąłbym, ale to jest jeszcze inne pytanie. Dobrze, wobec tego przerywam tamtą analizę i odpowiedź. Pana, ja reprezentuję pogląd, że ja nie mogę być odpowiedzialny za ja i moje pokolenie, nawet jeżeli jesteśmy weganami, staramy się być stricte etyczni. Ja nie mogę być odpowiedzialny za rozwój medycyny, które miało miejsce do tej pory. Nie ja go sterowałem i ja nie miałem na to wpływu. Medycyna rozwinęłaby się, byłaby to inna medycyna niż obecnie, rozwinęłaby się bez takiej eksploatacji, bez wykorzystania, bez eksperymentów na zwierzętach. Byłaby to inna medycyna, niektóre zakresy byłyby zapóźnione, niektóre sprawy medycyny byłyby znacznie przyspieszone tam, gdzie badania na zwierzętach wręcz opóźniły miejscami rzeczywiście, tak jak w przypadku tych wrzodów żołądka i odkrycia helikobakter. No więc byłaby to inna medycyna. Byłaby to inna medycyna. Nie jest prawdą, że nie byłoby medycyny bez takiego wykorzystania zwierząt. Natomiast ja nie jestem za to odpowiedzialny i ja wobec tego nie można oczekiwać od nas, że my będziemy teraz nie korzystać z rozwoju obecnej, dlatego że ona tak przebiegła i za co my nie jesteśmy odpowiedzialni, jest za to zachodnia cywilizacja, chrześcijaństwo i tak dalej, mające stosunek. Więc ja do tego. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, co chcę z całym naciskiem powiedzieć, że to, czego ja oczekuję od siebie na przykład i sobie podobnych, którzy się sprzeciwiają w ogóle wszelkiemu, co do zasady sprzeciwiają się w ogóle wszelkiemu krzywdzeniu zwierząt dla celów ludzkich, to jest to, że my powinniśmy być gotowi na to, żeby na sobie testować w jakimś stopniu. I ja jestem na to gotowy. Ja już mam szereg schorzeń, być może będę mógł to udowodnić, że jeżeli jest to moja sprawa, jeżeli jest to moja choroba, to ja przyjmę ryzyko, sensowne ryzyko zdefiniowane przez jakąś kompetentną komisję. Ja chętnie przyjmę ryzyko przetestowania na sobie jakiejś tam terapii czy jakiegoś leku. I do tego uważam, że do tego my jesteśmy zobowiązani. Natomiast Natomiast no, rezygnacja ze wszystkich zdobyczy medycyny, które bez naszej woli i kontroli się rozwinęły, myślę, że nie jest uzasadnionym nawet wymaganiem etycznym.
1: No tak, ale by nie testowano tego leku na panów w strukturach, w których żyjemy, w społeczeństwie, w którym żyjemy, tylko by zaczęto testować na zwierzętach. Czy to znaczy, gdyby ten lek doszedł do poziomu użycia wobec ludzi, to pan powiedział, nie będę go brał, dlatego, bo on był testowany na zwierzęciach, a mnie nie wzięto pod uwagę, nie pozwolono mi poddać się
0: testom. Gdyby była taka sytuacja, żeby była szansa na to, to pewno by trzeba już decydować konkretnie, jakie były szanse na to, żeby można testować. Ja myślę, że takie szanse są, tylko że te szanse są właśnie zmniejszone przez całą ideologię królików, że tak powiem, królików doświadczalnych. Całą tą ideologię, która rozwinęła się od początku XX wieku, że testowanie to my zwalamy na istoty niższe, na istoty podległe i niższe, i wobec tego to są tak zwane świnki morskie, czyli teraz kawie albo króliki doświadczalne, i wobec tego sam fakt poddawania się temu jest, zamiast być dowodem pewnego rodzaju może bohaterstwa, może pewnego rodzaju siły etyki, to jest uważany za coś, co wręcz poniża, no bo co ty się stajesz się królikiem doświadczalnym. Ja zwracam uwagę na całą ideologiczną sferę, która wokół tego wyewoluowała. Proszę zwrócić uwagę, ile ludzi ryzykuje swoje życie w sposób czasem niemądry zresztą, ryzykuje swoje życie w rozmaitych innych sytuacjach, różnych sportach wyczynowych, tych innych, i oni są nawet często uważani za bohaterów, prawda? Natomiast ktoś, kto by się chciał poddawać eksperymentom, no nie ma, ktoś, kto powinien być uznany za bohatera, powinien być szanowany i premiowany, tak jak krwiodawcy na przykład są, tej instytucji w ogóle nie ma. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś to próbuje, to się temu przeszkadza, bo boi się środowisko medyczne, że będzie oskarżone o to, że eksperymentował. Ja pamiętam nawet z pobytu w Ameryce był wypadek taki, kiedy jakaś kobieta miała super skomplikowane wadę słuchu, i tam jest oczywiście Narodowy Instytut tam słuchu tam i czegoś, i ona chciała się, prosiła o to, żeby się poddać eksperymentalnie, i odmówiono tego właśnie z tego powodu, że się wszyscy boją. Jest taki odium, tego eksperymentowania na ludziach, że nawet ci, którzy by się chcieli temu poddać, jest...
1: Ale badania, które mają status eksperymentu w tej chwili na ludziach, są oczywiście
0: te już badania kliniczne, tak, no i po przejściu przez odpowiednie komisje, natomiast to jest ograniczone, tak, już to, ale właśnie do tego są wymagane, najpierw już urzędowo są wymagane testy na zwierzętach. No i to już są urzędowe wymogi, które są często no zupełnie, zupełnie potrzebne. No zresztą najlepszy dowód jest to, że w tej chwili Amerykanie zrezygnowali z wymogu. Nareszcie, to jest sensacja ostatniego roku, że Ameryka, czy FDA, czyli ta Food and Drug Administration amerykańska, zrezygnowała z wymogu, absolutnego wymogu testu na zwierzętach przy takich eksperymentalnych terapiach. Nareszcie. Bo to była też ideologia, to była też doktryna wywodząca się jeszcze z ponurego dziedzictwa II wojny światowej, tej deklaracji helsińskiej, w której najpierw w ogóle wymagano sprawdzania, czy trzeba, czy nie trzeba, sprawdzania na zwierzętach jako pewnego rodzaju jako pewnego rodzaju akt zaznaczenia wyższości człowieka co do zasady, że że nic nie może być używane na człowieku, dopóki nie zostało przynajmniej rytualnie czy symbolicznie sprawdzone na zwierzętach. I to był niewątpliwie wynik, jeden z konsekwencji II wojny światowej i ekscesów nazistów ekscesów medycznych. Tak, zwłaszcza, że to pierwszy projekt tego, co poszło potem jako deklaracja helsińska, zrobił taki żydowskiego pochodzenia austriacki psychiatra, który potem to szkicował, i to był wyraźnie element zemsty i takiego odwetu za to, co robiono w czasie II wojny światowej. Więc ten absolutny wymóg sprawdzania wszystkiego na zwierzętach ma swój wyraźny taki ideologiczny odcień, doktrynalno-ideologiczny.
1: Proszę Państwa, to jest rozmowa szczególna. Głos, który Państwo słyszą, to głos profesora Andrzeja Elżanowskiego, który odszedł od nas w tym tygodniu. Za chwilę po reklamach wrócimy do naszej rozmowy.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie. Chcemy Państwu przypomnieć rozmowę sprzed 2 lat z profesorem Andrzejem Elżanowskim, który zmarł 9 września. Powiedział Pan, do tego chcę wrócić i to chcę rozwinąć, powiedział Pan, jest tendencja do tego, by rzecz uległa zmianie, by zwierzęta nie były tak eksploatowane w nauce jak obecnie, i powiedział Pan, że są alternatywne metody. To powiedzmy, no bo w nich jest ta nadzieja. Jeżeli nie w naszym podejściu i w panującej jakby ideologii, o której Pan tu powiedział, tak to nazwę, no to niech ten rozwój nauki w tym miejscu właśnie pozwoli na powolną rezygnację, chociażby powolną, ale rezygnację z użycia zwierząt. Tak. Jakie to metody?
0: No, trzeba zaznaczyć, że to pojęcie metod alternatywnych zostało zdefiniowane i jest używane jako synonim tego angielskiego 3R, 3A czy 3R, to znaczy redukcja, zmniejszenie liczby zwierząt, replacement, to znaczy zastąpienie, i refinement, czyli chodzi o złagodzenie. Niestety to zostało przetłumaczone jako udoskonalenie, co ma bardzo złe skutki i powoduje nieporozumienia, no ale mniejsza o to. Więc metody alternatywne to nie jest tylko zastąpienie zwierząt, tylko również te dwa inne. Zmniejszenie liczby, które bardzo lubią urzędnicy, oczywiście do celów statystycznych, ale moim zdaniem jest jedno z najważniejszych, to jest tak naprawdę złagodzenie, bo to złagodzenie może stosować się do wszystkich i powinno się stosować do absolutnie wszystkich
1: eksperymentów. Znaczy dalej zwierzę jest używane w eksperymencie, tylko eksperyment jest mniej inwazyjny.
0: Jest obowiązek etyczny i prawny złagodzenia tego eksperymentu. I to także to R angielskie, to złagodzenie polskie Z, można by powiedzieć, dotyczy właśnie wszystkich doświadczeń i jest chyba najmniej przestrzegane i najbardziej lekceważone. Pierwszym, co mówię na podstawie właśnie swoich doświadczeń w tej komisji etycznej, która generalnie w swojej większości niezbyt się tym w ogóle interesowała. Co najważniejszym prawdopodobnie elementem tego złagodzenia jest odpowiedni wybór procedury, odpowiedni wybór metody. Są rozmaite, mogą być metody, są rozmaite protokoły eksperymentalne. No i można wybrać bardziej inwazyjny lub mniej inwazyjny. Ustawa nakazuje wybranie tego oczywiście mniej inwazyjnego. No i to nigdy nie było sprawdzane. To w ogóle...
1: Ale to trzeba chcieć i trzeba mieć podejście.
0: I to jest najważniejsze i to jest prawdopodobnie najważniejsze stwierdzenie w tej dyskusji. Otóż przeważająca większość w Polsce eksperymentatorów, z którymi miałem do czynienia, lekceważą wszelkie alternatywy, właściwie poza redukcją, która jest taka łatwo uchwytna, liczba zwierząt.
1: No tak, to jest wymierne. Bo tutaj jakby nie ma ciała, które by po prostu narzucało ten protokół lub inny, tę metodę lub inną, prawda? Znaczy to wszystko leży tylko w gestii eksperymentatora. To na zależy początku, od niego, tak, co on wybiera. Tak, znaczy tak. Ja mówię, potem jest ta droga, że to musi zostać zaakceptowane, prawda?
0: No ale jest właśnie od tego komisja, powinna być od tego, a nie jest zwykle od tego komisja etyczna, żeby wskazać, żeby po pierwsze poprosić o udowodnienie, dlaczego wybrana metoda jest wybrana i dlaczego ona jest, wobec spełnia ten wymóg złagodzenia. Więc i to nie jest, to jest generalnie lekceważone. W ogóle w Polsce metody alternatywne są lekceważone. Zawsze były od samego początku w dyrektywie i za dyrektywą w ustawie jest wymóg takiego ośrodka referencyjnego, czy powołania takiej placówki, placówki naukowej, która byłaby właśnie ośrodkiem takim referencyjnym dla metod alternatywnych. No i w większości krajów, w wielu krajach to jest. No Niemcy mają swój CBET, tam w Wielkiej Brytanii to jest, Amerykanie mają też swój takie instytucje. W Polsce niczego takiego nie powołano. Te alternatywy, metody alternatywne były zawsze lekceważone i źle traktowane. Mamy do czynienia już z takimi sytuacjami skrajnymi, jak na przykład w przypadku bardzo inwazyjnych, bardzo ostrych, dotkliwych badań, na przykład padaczki, w której już obecnie szeroko stosowany, realnie stosowany. Ja podkreślam, że ja robię, przepraszam, dygresję. Ja nie mówię o takich alternatywach, które są tam gdzieś in statu nascendi opracowywane, teoretycznie mogą być. Ja się odwołuję do alternatyw, które już są metod alternatywnych, które już są używane przez innych, już one funkcjonują w literaturze. Na przykład w przypadku tejże padaczki, działanie wielu substancji, potencjalnych leków na przykład, można sprawdzać na skrawkach mózgu, na przykład zwłaszcza hipokampa, w szczególności hipokampa na skrawkach mózgu, które są hodowane, one żyją i one reagują na
1: drgawek. Znaczy nie trzeba zabić zwierzęcia, żeby wziąć skrawek.
0: Znaczy zabić trzeba, to jest metoda ex vivo, prawda? No. To się formalnie nazywa, je trzeba oczywiście zabić,
1: żeby wydobyć. Nie zostały stworzone sztucznie.
0: Natomiast zabicie, uśmiercenie jednego zwierzęcia w porównaniu z tym, co ono by przechodziło przez podawanie trucizny dziewczyny, która wywołuje drgawki i później przesłowienie, no jest nieporównywalne. No więc tutaj złagodzenie jest dramatyczne, jest oczywiste, prawda? Uśmiercenie no jednego, dwóch zwierząt po to, żeby wydobyć skrawki w porównaniu z rzeczywistością doświadczenia. No i teraz w moim doświadczeniu osoby, które od lat się tym zajmują, właściwie o tym nie słyszały i nie umiały nawet udowodnić, dlaczego one tego nie stosują.
1: Jak nie słyszały?
0: Jak może udowodnić? Tego, kto słyszał, to ja nie wiem, natomiast sprawiały wrażenie, jakby w ogóle nic o tym nie wiedziały, nigdy tego nie uwzględniały, mimo że na przykład zajmują się badaniami padaczki od wielu lat. No więc oczywiście nikt, ani ja, ani nikt z takiej komisji nie jest w stanie nikomu udowodnić do końca, że on może to stosować. Natomiast to, co komisja może i powinna robić, to jest wymagać uzasadnienia, dlaczego to nie może być zastosowane w tym przypadku, prawda? Jeżeli mamy radykalne złagodzenie w postaci, to trzeba i można wymagać od takiego wnioskodawcy, żeby uzasadnił, dlaczego tego nie używa, zwłaszcza w przypadku, kiedy chce badać wpływ jakiejś nowej substancji na przykład.
1: I na jakich zwierzętach te doświadczenia były robione?
0: No to na szczurach zwykle, albo myszach, albo szczurach, to są zwykle na gryzoniach. No to w Polsce to praktycznie prawie wyłącznie, na szczęście, nie wiem czy na szczęście poniekąd, no ale w każdym razie już teraz już o tyle jest może, że już z kotów już nawet Instytut Biologii Doświadczalnej zrezygnował chyba w latach 90. No więc tego już się też zapewne pod naciskiem opinii publicznej.
1: Cały czas mówimy o tym trzecim R, czyli o złagodzeniu.
0: Teraz mówimy o to, to jest złagodzenie, tak? To jest takie na granicy zastąpienia, no ale jeszcze złagodzenie, tak?
1: No dobrze, a to zastąpienie. Zwierzę czym może być zastąpione?
0: W tej chwili to już jest cała paleta rozmaitych, bardzo wyrafinowanych metod od trójwymiarowych hodowli tkankowych, trójwymiarowych takich, w których te tkanki mogą długo żyć, są osobna jest podawana pożywka, wszystko jest kontrolowane komputerowo, więc one idą bardzo dobrze, dzięki temu rozwinięto organoidy, czyli już takie możliwość różnicowania takich tworów, które są podobne do narządów ludzkich, a więc organoid nerki, organoid wątroby, organoid płuc i tym podobne, na których też można testować różne substancje. Najbardziej obiecujące są te organs on chips, to się nazywa, oparte na mikrofluidyce, to się nazywa, no bo to jest zasada tego, jest takich przepływ takich, no tak powiem, w nanowymiarowych rurkach substancji, które naśladują organy, tak, żeby mamy tkankę na przykład w jednym takim czipie, mamy tkankę wątroby, w innym płuca, w innym serca, w innym, i teraz one mogą być połączone i można na podstawie takiego nawet złożonego organu chips, prawie że można zrobić organizm, no testować substancje, no więc to jest bardzo, w tej chwili to jest bardzo zaawansowana dziedzina badań, tak? No ale to trzeba powiedzieć, że to jest, że tak, że to przede wszystkim jest w celu testowania substancji, tak? No to służy już etapowi testowania substancji. No i największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zastąpienie, no to mamy w testowaniu toksykologicznym przede wszystkim jest szereg testów, które które już dzięki właśnie temu badaniu, tak jak w tym europejskim EQUAM, to się nazywa Europejski Center for Alternative Method Validation, tak, o walidacji tych alternatywnych metod. Jest szereg już w tej chwili tych testów toksykologicznych, które mają swoje, które zostały zastąpione, no słynne fototoksyczności na przykład. To są testy, które już zostały zastąpione. Zastąpienie ma bardzo duże znaczenie w dydaktyce. Trzeba przyznać, że to jest jedna z większych osiągnięć w zakresie zastąpienia. To są te fantomy, to są te modele, czy to w ludzkiej medycynie, czy weterynarii, te super modele kontrolowane komputerowo, które krwawią, że niemalże krzyczą, można i symulują rzeczywiście ludzkie, czy psie, zależnie, czy to medycyna, czy weterynaria. Ciało znacznie lepiej, nie zwierzęta. No więc, jeżeli chodzi o dydaktykę, to zastąpienie ogromną rolę oderwało. Ale jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o te badania przedkliniczne, takie już badania sensu stricto w odróżnienia od testów czegoś tam, zwłaszcza tych testów, no to tak jak już pani redaktor powiedziała, trzeba samym naciskiem podkreślić, że to zależy od etyki i woli tych eksperymentatorów. Jeżeli jest nastawienie negatywne, jeżeli go nie ma woli, to jest bardzo trudno narzucić komukolwiek z zewnątrz zastosowanie łagodniejszej metody, czy jej zastąpienie. Dlatego, że nikt się prawie nie zna tak dobrze technicznie na tej danej dziedzinie, jak ten eksperymentator, i on mi zawsze może powiedzieć, że to z tego powodu, że tutaj jest, że tu w tym to jest, może być tylko alfa, a nie beta, albo na odwrót, i wobec tego ja w żaden sposób nie mogę tego stosować. Bez braku dobrej woli te postępu w alternatywach nie będzie.
1: Sądzi pan, że to jest istotna zmiana pokoleniowa? Że ludzie wyrastają, kształcą się w innych już warunkach, inne systemy wartości, wrażliwość i tak dalej, niż to, co było 30-40 lat temu? Czy nawet 20, nie?
0: Zmiana pokoleniowa, myślę, że jest jakoś w jakimś stopniu nieunikniona w każdej dziedzinie, mam nadzieję, i w tej również jest nieunikniona. Natomiast w nauce ona jest spowolniona. Mhm. Ona jest bardzo spowolniona, dlatego że w nauce ludzie przejmują zwyczaje i normy i postawy od swoich szefów. A szefowie wyrośli w... No, tacy, ja już nie da się ukryć, mam 74. I szefowie wyrośli w epoce głębokiego behawioryzmu, czyli w latach 50-tych, 60-tych behawioryzmu, jeszcze spotęgowanymi wpływami radzieckimi tutaj na tym terenie, który całą brutalnością nauki radzieckiej. Więc ci wychowują, mają nieuchronny wpływ na swoich uczniów i na młodsze pokolenie. Ja obserwuję to, że ci, no właśnie, młodzi, zdawałoby, adepci tacy nauki.
1: Ale mają też do czynienia z literaturą, co się dzieje gdzie indziej, prawda? No pan mówi, ta tendencja istnieje, to musi jakoś,
0: ale ona nie jest aż taka widoczna, powiedzmy, to, co kto czyta z literatury, to zależy od jego postawy, prawda? Czy on będzie przeglądając Nature, akurat czytał listy tych postępowych, którzy podważają etykę badania zwierzęta, i czy on będzie czytał tylko swoje techniczne artykuły, to zależy od jej albo niego. Więc to też jest, to też ma to, ta postawy ma. Więc próbuję powiedzieć, że zmiana pokoleniowa jest nieuchronna, ale ona jest niestety w nauce spowolniona.
1: Mhm. A w czym pan widzi nadzieję, jeśli idzie o zmianę? Powiedział pan, zmiana w nauce następuje bardzo wolno. Jest to kwestia podejścia, które się nie, no, które nie ewoluuje. Mam te przykłady, mówię tutaj, cytuję pana, gdy pracowałem w tych komisjach, brałem udział, widzę, jak to tam funkcjonowało. Źle, tak? Źle. Komisja nie wymaga, komisja pozwala, no tak, tak można było z tego taki wniosek wyciągnąć. No dobrze, w czym pan widzi największą nadzieję?
0: No nadzieję jednak na ostatecznie na zmianę postaw, dlatego, no. dlatego że widać z obecnego stanu badań i z obecnych właśnie stosunku do alternatyw, widać, że to nie jakieś potrzeby ludzkości, czy też wymogi nauki, czy potrzeby medycyny, tylko ostatecznie jest tu bariera moralna, jest tą, która przeszkadza w ograniczeniu i złagodzeniu użycia zwierząt w badaniach naukowych. Gdyby w tak zwanych life sciences, czyli naukach o życiu, panowało poszanowanie życia i cierpienia zwierzęcego, wartości życia, samoistnej wartości życia zwierząt, które oni używają, oraz oczywiście negatywnego znaczenia ich cierpienia i negatywnego znaczenia zabrania im w ogóle jakiegokolwiek dobrego życia, jakiejkolwiek dodatniej tej wartości, gdyby to miało i wpływ na postawy, a zatem na dobór procedur i na podejście do zwierząt, to liczba zużywanych, przerabianych na publikacje zwierząt byłaby mniej więcej, mogę strzelić, 1/10 tego, która jest obecna. Próbuję w ten sposób zilustrować to, że odpowiedzialny za obecny przerób, za obecne zużycie zwierząt jest lekceważący i amoralny stosunek właśnie do tych zwierząt eksperymentalnych, które tam czekają w zwierzętarni po to, żebym ja napisał czy napisała jakiś wniosek i projekt i przerobiła je na publikację. I to jest absolutnie podstawowy czynnik. Znaczy, właśnie tenże moralny i ostatecznie w związku z tym zapewne ta aksjologia i antropocentryzm, to znaczy przyjęcie doktryny o tym, że jedyne, co jest wartościowe na świecie, to jest życie i cierpienie ludzkie. Poza tym wszystko się nie liczy.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję, że znalazł pan czas, by przyjść tutaj do naszego studia. Przypominam dzisiaj, że znajdą państwo informacje, znajdą państwo zdjęcia. Dzisiaj na krakowskim przedmieściu był protest przeciwko wykorzystaniu zwierząt w laboratoryjnych. 24 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, nazywany też Międzynarodowym Dniem Przeciwko Wiwisekcji. A naszym gościem był pan profesor Andrzej Elżanowski, prezes Polskiego Towarzystwa Etycznego, działający na rzecz ochrony zwierząt, zoolog i bioetyk, wykładający na Wydziale Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Proszę państwa, to była rozmowa z profesorem Andrzejem Elżanowskim. Rozmowa, w której jeszcze raz usłyszeliśmy głos pana profesora. Więcej na żywo już go nigdy nie usłyszymy. Profesor zmarł 9 września, ale z pewnością będziemy wracać do jego postaci i będziemy przypominać tamte ważne audycje i słowa pana profesora. A ja państwa zapraszam na następne 2 godziny. Zacznę od tej późniejszej, godzina 22, moje spotkanie z Olgą Lany, która opowie nam, jak to jest, gdy człowiek wyjeżdża tak we 2 rodziny do Azji, by tam spędzić zimowe miesiące. Są dzieci, które muszą przecież może chodzić gdzieś do szkoły, a może nie, a może to rodzice uczą je, co robią dorośli. W ogóle jak wygląda taki pobyt i jakie ma plany rodzina dalsze, czy powróci do Indii, a może pojedzie gdzie indziej tego roku. To po 22. A za moment zapraszam na rozmowę z czwórką uczestników debaty klimatycznej. Tej debaty, która odbyła się w ostatni poniedziałek w Sejmie.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: RCB odwołało alert dla wschodnich regionów przy granicy z Ukrainą. Zełenski gotów na spotkanie z Putinem. To niemożliwe, odpowiada Kreml. Złoty Lew przyznany. Zajrzymy do Wenecji, gdzie kończy się festiwal filmowy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego wydany w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko zakończyło działania w przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej działalności. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla wojsko. W ostatnich atakach Rosji na Ukrainę zginęły co najmniej 4 osoby. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
9: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
8: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. A Wołodymyr Zełenski stwierdził też, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem, podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. To niemożliwe, odpowiedział jednak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W rozmowie z Deutsche Welle Zełenski ocenił, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Przywódcy nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Donald Trump bagatelizuje zagrożenie ze strony jemeńskich rebeliantów. Houthi w ostatnich dniach prowadzą sprawną ofensywę we wschodnim Jemenie. Udało im się zająć portowe miasto Mokka i wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab, co może umożliwić im wprowadzenie blokady strategicznego morskiego szlaku łączącego Morze Czerwone z Morzem Arabskim. Z informacji portalu Axios wynika, że Arabia Saudyjska co najmniej dwukrotnie apelowała do amerykańskiego prezydenta o pomoc w zwalczaniu Houthich. Trump miał odmówić, a dziś przyznał, że rebelianci sami prosili go o niepodejmowanie interwencji.
9: Prowadziliśmy rozmowy. Houthi do nas zadzwonili, nie chcą z nami walczyć. Dali nam do zrozumienia, że nie chcą z nami walczyć. Nie chcą, bym podejmował przeciwko nim działania. Zadzwonili i dali znać, że wolą, byśmy się w to nie angażowali. Przepuszczają większość statków. Jest tylko jeden kraj, z którego nie są zadowoleni, ale te kwestie wyprostujemy.
8: Wspomnianym krajem jest właśnie Arabia Saudyjska, która ma być główną ofiarą blokady morskiej zapowiedzianej przez rebeliantów. Riad jest jednym z głównych światowych eksporterów ropy naftowej. Odpowiada m.in. za około połowę dostaw do Polski. Adam Bielan, europoseł PiSu i szef polskiej delegacji w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim, został wybrany na stanowisko przewodniczącego partii europejskich konserwatystów i reformatorów. Wybory odbyły się na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Bielan powiedział po wyborze, że dla partii EKR pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za 2,5 roku. Woman Unknown, Mael Tuki, zdobywczynią Złotego Lwa dla najlepszego filmu. To najświeższe wieści z Wenecji. Podczas gali zamknięcia 83. festiwalu nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w Woman Unknown właśnie otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię Dał. Bakterie obecne w kurzu w klasach szkolnych mogą wiązać się z gorszą funkcją płuc u dzieci. Wynika z dużych europejskich badań przeprowadzonych w 22 krajach w 300 klasach. Jakość powietrza w szkołach ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, potwierdza pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
10: No ma ogromne znaczenie, bo to jest środowisko, w którym przebywamy, czyli wszystkie substancje zawarte w pyle, w powietrzu wpływają na nasze zdrowie. Są różne cząsteczki o większej średnicy, mniejszej, ale one najczęściej dostają się do płuc i działają toksycznie i powodują zwyrodnienie płuc, włóknienie płuc, czyli obniża się wydolność oddechowa i często są powodem wielu chorób później przewlekłych.
8: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Kuchnia amerykańska to motyw przewodni trwającego w Łodzi festiwalu kulinarnego Jemy w Łodzi Food Fest. To jubileuszowa 10. edycja. 29 lokali, głównie z Łodzi, serwuje dania, których na co dzień nie ma w karcie, mówi organizator Izabella Borowska.
11: Mamy prawie 30 różnych dań. Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej.
8: A o swojej propozycji mówi Szymon Płatek z jednej z restauracji.
12: Przygotowaliśmy danie składające się z gofra, z udka kurczaka w panierce, z mąki kukurydzianej oraz pszennej i do tego syrop klonowy i świeży szczypiorek.
8: Festiwal potrwa do następnej niedzieli. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, a miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Mogą też występować mgły. W centrum będzie około 10, na zachodzie 14. W niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór, Ewa Podolska. To dobry wieczór jest oczywiście skierowany do tych wszystkich, którzy być może dopiero teraz zaczęli nas słuchać. Ja z Państwem spędzę jeszcze 2 godziny do 23. A co nas czeka po 22? Opowieść o tym, jak to jest, gdy dwie rodziny decydują się, by wyjechać na zimę do ciepłych krajów, konkretnie do Indii, a opowiada o tym Olga Lany z Krakowa. Natomiast za moment pokłosie pewnego wielkiego wydarzenia i bardzo ważnego, które odbyło się w tym tygodniu w Sejmie w poniedziałek. Ale nie chcę już uprzedzać, zapraszam Państwa na tę audycję. Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, mówię dobry wieczór, ale tak naprawdę to jeszcze nie jest wieczór, gdy nagrywamy. Nas Państwo słyszą w sobotę, a ja i moi goście spotkaliśmy się w poniedziałek. W poniedziałek, świeżo po wyjściu z Sejmu. Sejmu, w którym odbyła się narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Siedziałam na tej debacie i pomyślałam, tylu wspaniałych gości, tu jest tylu wspaniałych naukowców, takie ciekawe rzeczy, szkoda, by się rozeszli, by rozjechali, trzeba koniecznie z nimi porozmawiać. Tak jak powiedziałam, rozmowa odbywa się w poniedziałek, Państwo nas słyszą 5 dni później, ale naprawdę to nie wpływa na aktualność tego, co się wydarzyło i to, o czym mówiono w Sejmie. Już przedstawiam moich gości. Pani profesor Iwona Wagner, ekohydrolożka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Pani reprezentuje Uniwersytet Łódzki i także Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Tenże sam komitet reprezentuje pani profesor Anna Januchta-Szostak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
13: Pani jest urbanistką i pracuje pani na Politechnice Poznańskiej.
15: Na Wydziale Architektury.
13: Katarzyna Wiekiera, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Pysiu.
13: Jest działaczką Stowarzyszenia Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a vis-a-vis mnie siedzi pan profesor Michał Żmichorski, biolog, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
13: Dyrektor do spraw naukowych Instytutu Ochrony Środowiska. To pierwsza taka debata, pierwsze takie spotkanie, chyba że państwo wiedzą o jakimś wcześniejszym, równym rangą jak to dzisiejsze. Olbrzymia frekwencja była, sala była pełna, tak niektórzy nie mieli nawet gdzie siedzieć, a wydarzenie to zorganizował Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego PANU przy wsparciu Koalicji Klimatycznej, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pani zaczynała, słowo wstępne, pani Katarzyna Wiekiera. Kto rzucił tym pomysłem? Gdzie on powstał? W koalicji?
14: Tak, on powstał wśród organizacji pozarządowych, Koalicji Klimatycznej. Koalicja dwa lata temu wystosowała podobny apel po powodzi, która dwa lata temu nawiedziła Dolny Śląsk. I tamtejszy apel, również podpisany przez wielu naukowców, nie spotkał się z żadnym zainteresowaniem ze strony polityków. Dwa miesiące temu, kiedy Polska biła rekord temperatury, rekord ciepła, mierzyliśmy się przez kilka dni z rzędu z tropikalnymi nocami i z przeciążeniem sieci energetycznych, służby zdrowia. Wtedy stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby nasz apel do polityków o rozpoczęcie poważnej dyskusji o ochronie obywateli przed konsekwencjami zmiany klimatu, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy to zrobić. Zadzwoniłam do profesora Piotra Skubały z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Przedstawiłam mu ten pomysł. On powiedział, że tak, zebrał ogromną ilość podpisów. Ogłosiliśmy ten nasz apel. Ja go przekazałam na ręce polityków. I on z zainteresowaniem polityków się tym razem spotkał. Mi też wtedy towarzyszyło takie przekonanie z jednej strony marazmu. Byliśmy po fali. Ten poziom debaty publicznej, o czym my mówiliśmy te dwa miesiące temu? OZE, SROZE. To było tak żenujące i tak nieadekwatne do tego, co się działo, czego doświadczałam ja w te upalne dni i do powagi sytuacji, że towarzyszył mi też taka złość i taka to była ta energia, która też nami kierowała. Nie, że to jest ten moment, kiedy trzeba rozpocząć poważną dyskusję w Polsce. Tak, to jest debata o 30 lat za późno, ale zróbmy ją teraz, bo zawsze możemy zrobić coś, żeby poprawić naszą sytuację i zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Na nasz apel odpowiedziała pani minister Paulina Henning-Kloska, odpowiedział pan Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, i to była jego decyzja, by oddać Sejm naukowcom. To się dzisiaj wydarzyło. To jest wydarzenie absolutnie historyczne. Takiej debaty nie było. I ta frekwencja ogromna. Myśmy dzisiaj wszyscy zobaczyli, że nas, ludzi, którym zależy o tym, by chronić obywateli, by chronić gospodarkę, by rozmawiać o zmianie klimatu, by rozmawiać o suszy, nas jest po prostu ogromna liczba. Myśmy siebie zobaczyli na żywo, na miejscu, w Sejmie, gdzie tworzy się prawo, że to, co powoduje takie nasze wycofanie z życia politycznego, jakiś taki dystans do takiego niskiego poziomu debaty o zesrozę, że rzucę tym hasłem. Zobaczyliśmy, że to się gdzieś dzieje w jakiejś wirtualnej przestrzeni, a tak naprawdę w rzeczywistości w Sejmie spotkała się masa polityków, masa naukowców, masa działaczy środowiskowych, większość polskiego społeczeństwa, której zależy na poważnej rozmowie na ten temat.
13: Ja tak pomyślałam przez moment, że gdyby było, to że zdarza się rzadko teraz, zimne, deszczowe lato, to kto wie, czy z takim samym, że tak powiem, entuzjazmem by druga strona podeszła, z chęcią, prawda, tutaj paradoksalnie, prozwa się, nie paradoksalnie, ale te upały, o których tutaj się tyle mówiło, pomogły. Pani powiedziała, była taka frekwencja, ale też zetknęłam się z tym, człowiek w końcu nie idzie i nie liczy, ile kogo jest, prawda, byli naukowcy z różnych instytucji, z uczelni i tak dalej. Było bardzo dużo przedstawicieli organizacji pozarządowych, chyba najmniej było tych, którzy decydują, którzy wpływają, czyli polityków, posłów, prawda? Jak państwo uważają?
14: Zaproszenie zostało wysłane do wszystkich parlamentarzystów. Posłowie...
16: Ale to teraz państwo mają listy, bo chyba, że mi się wszyscy podpisywali, to państwo sobie mogą policzyć, ile realnie przyszło parlamentarzystów.
14: Tak, możemy zobaczyć.
16: Listy z ubolewaniem do tych, co nie przyszli.
14: Możemy spojrzeć na to z ubolewaniem. Faktycznie ta frekwencja ze strony polityków była niska. No, nie możemy nikogo zmusić do tego, by tego głosu nauki słuchał. I jednak sam fakt, że ta debata odbyła się w Sejmie, ma swoją rangę, ma swoje znaczenie. My też wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich ministerstw i też z ubolewaniem muszę powiedzieć, że wiele ministerstw nie stanęło na wysokości zadania i chcieliśmy oddać przestrzeń administracji, przedstawicielom wszystkich ważnych resortów, by się odnieśli do tych rekomendacji, które przygotowaliśmy z wielkim wysiłkiem. Bardzo brakowało Ministerstwa Rolnictwa. Zabrakło Ministerstwa Zdrowia na tej debacie. Zabrakło Ministerstwa Infrastruktury, który pełni nadzór nad wodami polskimi. To było widać po prostu.
16: No bo istotą tej debaty, co było, nie? Państwo poprawią. Pokazanie pejzażu, diagnoza, jak jest, jak może być i co z tego wynika i jakie są rekomendacje, czyli mówiąc po prostu, co należy zrobić, by nie realizowały się złe scenariusze, tak?
14: My mamy deklarację ze strony pana marszałka do przekazania tych rekomendacji do poszczególnych ministerstw i my chcemy pracować nad nimi politycznie, rzeczniczo, by dalej ciągnąć ten temat i żeby to się nie skończyło na jednej dzisiejszej debacie.
17: Jeszcze komentarz taki do tej frekwencji, to znaczy poza Ministerstwem Środowiska rzeczywiście tutaj z innych ministerstw było niewiele osób. Wydaje mi się, że to jest, cały czas pokutuje takie myślenie, że klimat to jest sprawa środowiska, prawda? No więc niech się środowisko tym zajmie. Tymczasem jasne jest po tej debacie dzisiejszej, że klimat bardzo przekrojowo dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia. I to nie jest tak, że klimat dotyczy wyłącznie lasów, ale właśnie też produkcji rolnej, czy zdrowia, czy nawet takiego bezpieczeństwa o charakterze militarnym, przemysłu i wielu innych dziedzin. Więc tutaj myślę, że politycy jeszcze powinni odrobić lekcje i lepiej zrozumieć, czym są zmiany klimatu, jak głęboko dotykają szeregu gałęzi w ogóle funkcjonowania państwa i całego społeczeństwa. Jeszcze mam taki niedosyt po tym spotkaniu dzisiejszym, że nie widziałem nikogo z opozycji. Obawiam się, że tutaj zaczyna być ta dyskusja na temat klimatu postrzegana w takim kontekście troszkę ideologicznym i politycznym. No co oczywiście nie powinno być miejsca, bo klimat, tak jak ktoś dzisiaj słusznie zauważył, nie pyta, kto ma zainteresowania polityczne, ideologiczne i tak dalej, tylko dotyka nas wszystkich tak samo, więc oczekiwałbym od klasy politycznej tutaj poważnego potraktowania tego tematu i jednak stawienia się na tego typu spotkaniu.
16: Panie profesor Wagner.
18: Tak, ponieważ Polska Akademia Nauk objęła patronat nad tym wydarzeniem. Tutaj w szczególności zaangażowany był Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy prezesie PAN. To muszę powiedzieć, że po pierwsze tak, faktycznie trudno jest trafić do polityków. My to jakby trenujemy tę próbę dialogu od mniej więcej 6 lat, jeśli dobrze liczę, od kiedy powstał najpierw zespół interdyscyplinarny przy prezesie PAN, teraz komitet problemowy przy prezydium. W tym czasie wystosowaliśmy 20 różnych komunikatów dotyczących różnych obszarów adaptacji, nie tylko adaptacji do zmiany klimatu, różnych obszarów związanych ze zmianą klimatu. Mitygacja, adaptacja, katastrofa na Odrze, wojna na Ukrainie. Było o miastach, o planowaniu przestrzennym. No ja w tej chwili ich wszystkich powodzi, o zarządzaniu gospodarką wodną. To był nasz pierwszy komunikat, więc tych komunikatów tak jak mówię, było 20, natomiast one w żadnym momencie właściwie nie spotykały się z żadną reakcją ze strony polityków. Te komunikaty były wysyłane i do prezydenta, i do premiera, do wszystkich ministerstw, do różnych instytucji, które były właściwe dla tematów, które tam poruszaliśmy. Więc dla nas też ta sytuacja, która powstała, że marszałek Czarzasty odpowiedział na to zaproszenie Koalicji Klimatycznej, a my zostaliśmy zaproszeni do objęcia patronatem tej debaty, no to była też taki moment skapitalizowania całej tej wieloletniej wiedzy, którą próbowaliśmy tym politykom po prostu przekazać. No niestety jest wciąż taka sytuacja, że być może jednak nie jest traktowana wystarczająco poważnie kwestia klimatu przez polityków, dlatego że już jest przez mieszkańców. Są badania z zeszłego roku przez Instytut Reform i Client Earth przeprowadzone, które mówią, że prawie 80% Polaków oczekuje od rządu bardzo konkretnych działań w kwestii przyspieszenia takich działań.

0: I bardzo dobrze, że się odbyła. Mamy jeszcze tę chwilę czasu, żeby działania zaplanować i to jest teraz. Powinno się to odbywać właśnie teraz.
1: Pani profesor Janutka Szostak.
2: Ja myślę, że to co podkreślił właśnie przewodniczący naszego komitetu Szymon Malinowski, który był jednym z inicjatorów właśnie tej debaty, że my już nie mamy więcej czasu na przygotowanie, bo zmiana klimatu przyspiesza i to globalne ocieplenie z dekady na dekadę dzieje się szybciej, bo rosną nam również emisje. W związku z tym to, co powinniśmy zacząć robić kilkadziesiąt lat temu, przekładane z roku na rok, w tej chwili nam się kumuluje w postaci ogromnych strat i zagrożeń, które będą jeszcze rosły z każdym stopniem Celsjusza, a Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi. W Polsce to przyspieszenie to już jest rzędu 0,33 na dekadę w ciągu ostatnich 50 lat albo
0: więcej. A ostatnie lata,
2: to już jest w postępie geometrycznym. W związku z tym ta debata jest o tym, że nie nadążamy z adaptacją i że nie wystarczy już robić ruchy pozorowane, czy też przyjmować nieskoordynowane programy w różnych sektorach, że my musimy działać w sposób systemowy i zintegrowany po to, żeby stawić czoła zagrożeniom, które nas czekają w perspektywie już kilkunastu lat.
1: Podobno posłowie uważają, że ważne jest to, co jest w telewizji, upraszczając to, co jest w mediach. I tu uderzyła mnie taka uwaga, która padła na początku i zgodziłam się z nią. Taki wyraz tego, wyraz temu, że jest to prawda, dałoby moje policzenie audycji, w których padało słowo klimat. Ile ich było 5-6 lat temu, ile jest teraz? Jest mniej, jest znacznie mniej. Ja chciałam zacząć od kwestii bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo pojawia się w kontekście wojny. Natomiast ono tutaj może być zaskoczeniem dla kogoś, kto powie, a co ma bezpieczeństwo, co w ogóle bezpieczeństwo środowiskowe, no bezpieczeństwo narodowe to rozumiem, bo nas napadną i musimy się bronić. Już bezpieczeństwo obywateli, gospodarki też. Myślimy o tym, o wojnie, prawda? Ale nie myślimy o klimacie. Tu to zostało wyraźnie podkreślone i pokazano, a dlaczego powinniśmy myśleć, panie profesorze?
3: No tak, te przykłady, które słyszeliśmy dzisiaj na tych wystąpieniach, no jednoznacznie pokazują, że klimat jest nierozerwalnie związany z bezpieczeństwem. Były przykłady drastyczne z Niemiec, z tej fali upałów, gdzie były nadmiarowe zgony liczone w tysiącach. Prawda? To po prostu ludzie umierają przez to, że jest za gorąco. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, szczególnie osobom no, starszym, bardziej narażonym, warunków do przeżycia w tych miastach, które obecnie są tak przegrzane. Więc to jest oczywiście przykład. No, były ciekawe też przykłady różnych chorób, pasożytów, które się zaczynają rozprzestrzeniać w Europie z południa na północ, ponieważ jest coraz cieplej. Więc tutaj te kwestie bezpieczeństwa są nierozerwalnie związane z klimatem i w ogóle klimat i ta debata o klimacie, debata o zmianach klimatu powinna być może właśnie przede wszystkim interpretowana w kontekście naszego bezpieczeństwa, żeby też społeczeństwo zrozumiało, że to nie jest debata akademików, którzy dzielą włos na czworo i dyskutują o tym, czy tam jakieś żaby będą miały warunki lepsze czy gorsze, tylko to jest po prostu, zaczyna być dyskusja o tym, jak przetrwać, jak my ludzie mamy przetrwać na planecie Ziemia w sytuacji, kiedy ta średnia temperatura cały czas się podnosi, frekwencja zjawisk ekstremalnych rośnie z dekady na dekadę. Więc wydaje mi się, że tutaj ten kontekst bezpieczeństwa i w ogóle pokazanie tego wszystkiego z perspektywy bezpieczeństwa to jest, uważam, coś, co jest znakomitym też i takim właściwym sposobem wizualizowania i tłumaczenia, opowiadania całej historii związanej ze zmianami klimatu.
1: Pani profesor.
2: Kontynuując wątek bezpieczeństwa, bardzo mocno na debacie wybrzmiało bezpieczeństwo zasobów wodnych. my możemy przetrwać nawet przy ograniczeniu.

0: ograniczonych racjach żywnościowych, chociaż niedobór wody to również zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Od 2015 roku praktycznie zmagamy się z permanentną suszą. To zabezpieczenie zasobów wodnych dla kraju jest podstawą i musimy tutaj zobaczyć również rolę przyrody w tym. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tej wody za pomocą zbiorników retencyjnych na rzekach, tak jak do tej pory się myślało, tak? I tej szarej infrastruktury. Okazuje się, że przyroda, że środowisko, że gleba, mokradła, to jest najlepsza gąbka, którą musimy chronić, regenerować i podtrzymywać po to, żebyśmy mogli nasze zasoby wodne uzupełniać.
1: A tymczasem za unijne pieniądze w ostatnich 15 latach zniszczono, czyli wybetonowano rynki prawie wszystkich miasteczek na wschodzie, nie tylko na wschodzie Polski. Katarzyna Biekiera.
2: Mamy 100% skuteczności, jeżeli chodzi o wydawanie środków, no, w tym środków unijnych, na walkę z suszą, tylko to się nie przekłada na...
1: Wydano tam środki unijne, teraz są ładne tylko... te rynki, wycięto drzewa, nie zmienia dano beton.
2: Się, nie zmienia się poziom retencji, to znaczy, że ta woda nam cały czas ucieka z krajobrazu i tak jak przeszliśmy przez Polskę, przyszła taka fala betonozy miast, tak teraz mamy do czynienia z takimi inwestycjami związanymi z patorewitalizacjami jakichś zbiorników wodnych, czyli znowu betonujemy, wjeżdża ciężki sprzęt, zamiast dbać o to, żeby ta woda została. A skutki są coraz bardziej poważne, bo to nie jest ten brak wody i te susze, to nie jest tylko zagrożenie dla rolnictwa, to są miliardowe, konkretne straty, ale już w te wakacje w 600 gminach w Polsce były ograniczenia w dostępie wody dla mieszkańców.
1: Poczujemy, jak będzie tak w całej Polsce. Gdy 25 lat temu do radia przychodziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, może 20 lat temu, szefowa Fundacji Nasza Ziemia, która wróciła do Australii i od kilku lat już nie przyjeżdża. I ona mówiła, że w Australii u nich dwa razy w tygodniu tylko można myć samochód. Ale co trzeci dzień można podlewać ogródek. Jak ona mówiła to w 2004-2005 roku, no to i ja, i słuchacze patrzyliśmy się na nią, taki, no opowiada, no jakaś taka egzotyka, zupełna egzotyka, prawda? Mhm. Jak usłyszymy komunikat, nikt dzisiaj nie może podlewać ogródka, to dotrze.
3: Jak usłyszymy komunikat, albo zrozumiemy, że nie można umyć zębów, to wtedy dotrze jeszcze
1: bardziej. Oczywiście.
3: No ale to tak jak Kasia powiedziała, no 600 gmin w tym roku to usłyszało. To jest ile? 1/5, tak? Mamy 2500 gmin mniej więcej. Tutaj myślę, że pokutują też lata takiego twardego hydrotechnicznego, inżynierskiego wykształcenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że problemy rozwiązujemy zbiornikiem zaporowym. Powódź, zbiornik zaporowy, susza, zbiornik zaporowy. No dzisiaj uderzające dane, które były przedstawione przez profesora Grygoryka, który pokazał mapę Narwi i jej dopływów, gdzie jedyną rzeką w tamtym czasie, bo później to 70% kraju było w tym roku objęte suszą, ale to był taki moment, gdzie Narew ze zbiornikiem zaporowym była jedyną suchą rzeką, a wszystkie dopływy o naturalnych dolinach nie. Ale bardziej szokujące jest to, że ocenili w niepublikowanych, to niepublikowane jeszcze dane, profesor Grygoryk z zespołem ocenili, że dziennie odparowywało w ciągu ostatnich 30 lat z tego zbiornika tyle wody, ile do picia zużywa 200-tysięczne miasto. No to jest jakaś
0: 230
3: ogromna
0: metrów sześciennych.
3: Tak. To jest jakaś ogromna ilość wody. To znaczy, my nie stać już na to, żeby budować takie systemy, z których ta woda odparowuje. I tutaj znowu jest rola regeneracji, odtwarzania, renaturyzacji, przywracania procesów. No, trzeba tą wodą zarządzać zupełnie inaczej.
1: Ale ta wiedza jest.
0: Tak, ja tutaj tylko uzupełnię, że bardzo dobrze, że na tej naszej debacie rozpoczęło się od wprowadzenia, czym jest klimatyczny bilans wodny, że od tych kilkunastu lat mamy negatywny ten bilans, czyli więcej nam odparowuje niż pada deszczu. W związku z tym zbiorniki otwarte, zwłaszcza płytkie, no są po prostu zbiornikami wyparnymi, którymi wysyłamy tą wodę w atmosferę, zamiast ją kumulować w gąbce gleby i roślinności czy torfowisk.
4: Ja chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co pani redaktor powiedziała, że wiedza jest. Owszem, ta wiedza jest, ale te instytucje, które są odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem, one niestety bardzo często bazują na wiedzy i na w ogóle sposobach myślenia o środowisku sprzed 50, 70 czy 90 lat. Mamy cały czas inwestycje, polski podatnik cały czas płaci grube pieniądze na to, żeby wyprowadzić wodę z krajobrazu. My cały czas kopiemy rowy melioracyjne w Polsce, cały czas te rowy udrażniamy, pogłębiamy, odmulamy, kosimy rzeki. Cały czas to się dzieje. Tak jak my sobie w studio dzisiaj rozmawiamy, to jutro rano wyjdą ludzie w teren i będą robić te rzeczy, o których mówię. Mimo że wiedza jest teoretycznie dostępna, bo mamy na uniwersytetach, na politechnikach, mamy ekspertów od tych kwestii, to w tych instytucjach, w tych agendach rządowych, które są odpowiedzialne za środowisko, jest wiedza, ale taka sprzed 70 lat. I ta wiedza jest implementowana w terenie. I to jest największy chyba nasz problem, bo ta wiedza dzisiejsza nie jest w stanie się przebić do jak gdyby instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem.
1: A może jest kwestia, jakby się nie opłacała implementacja starej wiedzy, to by ją nie implementowano. Opłacała w sensie absolutnie finansowym. Pani Katarzyna?
2: My nie tylko korzystamy z tej starej wiedzy, a nie tej aktualnej, ale realizując różne inwestycje, nawet nazywane szumnie inwestycjami celu publicznego, do których przygotowywana jest dokumentacja środowiskowa. My w tej dokumentacji, moja organizacja na takiej dokumentacji często pracuje, inwestycje narciarskie. One się powołują na dane z lat 70. dotyczącej warstwy śniegu w Polsce. My ciągle nie potrafimy zrozumieć, że my żyjemy w warunkach śnieżnej biedy. I dla mnie to jest absurd, że możemy tworzyć takiej jakości dokumenty i wpisywać dane dotyczące śniegu z lat 70. I w ogóle nie projektować, mając te dane i tą wiedzę, którą mamy, w takiej perspektywie najbliższych dekad. Nie co było 50 lat temu, tylko co będzie za 10 lat, bo my wiemy, co będzie za 10 lat ze śniegiem.
1: Musiałby splajtować kilka takich ośrodków świeżo zbudowanych, tylko że pewnych rzeczy nie da się odwrócić. Zniszczenia, które zostały dokonane w przyrodzie, z faktu, że ktoś z banku bo wymyślił sobie, że będzie właścicielem takiego ośrodka, niestety tej przyrody nie wróci do stanu, jakim była.
3: Tak, tutaj mam wiele refleksji. Jeszcze co chciałam powiedzieć, że to trochę tak, te konflikty z ośrodkami narciarskimi już się dzieją. Ja dużo pracuję z gminami w terenie i już słyszałam od jednej z gmin podgórskich to, że mówią, no wie pani profesora, ale tam na górze jest wyciok narciarski i my koło maja już nie mamy wody. Trzeba sobie zdać sprawę, że z tego samego poziomu wodonośnego czasami korzysta bardzo wielu użytkowników. Jeżeli ktoś wypompuje wodę na stok narciarski, ona odparuje nam do atmosfery, to za chwilę ktoś inny nie będzie miał wody do picia. Ale jeszcze chciałam się odnieść do tego, co Michał powiedział na temat tego, tej bazy wiedzy, z której korzystają lub nie korzystają agendy rządowe. Ja myślę, że ten obrazek jest bardziej skomplikowany. Chciałabym tutaj trochę jednak stanąć w obronie tego, co się dzieje w tej chwili na poziomie politycznym, bo zarówno Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie wodami, jak i Lasy Państwowe odpowiedzialne za zarządzanie lasami. To są struktury bardzo złożone i poza tymi centralnymi ośrodkami mamy szereg kolejnych poziomów regionalnych i lokalnych i tu mi się wydaje, że to jest dosyć trudne, ta infiltracja wiedzy w dół tego drzewa, dlatego że my już w tej chwili odczuwamy jednak mimo wszystko i w rozmowach z Wodami Polskimi, i w rozmowach z Lasami Państwowymi, że jest duża chęć i są działania w kierunku zmiany tej sytuacji, znaczy jakby dostosowania się do warunków klimatycznych. No chociażby to, że Lasy Państwowe już od jakiegoś czasu realizują program małej retencji leśnej i on jest okej, realizowany lepiej lub gorzej. Te zbiorniki czasami mogłyby być bardziej naturalne niż są, ale są, lasy się uczą, naprawdę są jakby, są zmiany. Natomiast chyba problemem jest trochę ten, to zejście tej wiedzy w dół, tam gdzie są przetargi, gdzie są lokalni wykonawcy, gdzie są małe ośrodki, w których nie ma, tam być może nie ma wystarczającej wiedzy i takiego systemowego podejścia. Potrzebne nam jest systemowe podejście.
1: Bo nie ma mechanizmów, które by wspierały te działania nowoczesne.
3: Ale to jest jeden z naszych głównych postulatów. Wsparcie finansowe i eksperckie dla gmin. Bo tam się i dla tych najniższych jednostek, bo tam się dzieje życie. Jeżeli tam nie będzie i pieniędzy, i takiego naprawdę mądrego głosu doradczego, który trochę wyrównuje tę wiedzę i naprawdę idzie w dobrym kierunku, to my na samej górze niewiele zrobimy.
0: Ja jeszcze też chciałam się odnieść do tej wiedzy, którą my mamy. Natomiast nie nadążają przepisy, procedury i przyzwyczajenia ludzi pewnych działań. Ja tutaj, ponieważ reprezentuję środowisko architektów i urbanistów, to chciałam się powołać chociażby na takie procedury planistyczne, gdzie z jednej strony wiemy, że powinniśmy chronić każde drzewo w mieście, żeby zmniejszać uciążliwość fal upałów. Powinniśmy budować tą błękitno-zieloną infrastrukturę, ale równocześnie ważniejsze jest liczba miejsc postojowych dedykowanych danej inwestycji, która jest wymagana do pozwolenia na budowę i które trzeba zapewnić nawet kosztem wycięcia drzew. Albo wskazana przez urzędnika linia zabudowy, która musi być w linii z sąsiadującymi budynkami, nawet jeśli w tym miejscu jest las czy jakieś drzewa. W związku z tym my musimy, żeby budować rezylientne, odporne miasta, to my musimy też nauczyć się szacunku, czy przynajmniej równoważenia tych struktur zurbanizowanych i struktur przyrodniczych w miastach. I później może jeszcze wrócę do procesów inwestycyjnych, bo jeszcze Michał chciał.
4: To jeszcze szybka uwaga do tego, że to prawda, że te różne rządowe agendy zajmujące się środowiskiem też się uczą, oczywiście. Tam jest zmiana, postęp. Natomiast, no może powiem tak, ja wczoraj byłem w Puszczy Białowieskiej, wróciłem wieczorem, no i tam widziałem te rowy melioracyjne, które tam są, które cały czas pracują. To pracują w tym sensie, że odwadniają Puszczę Białowieską. Więc owszem, rozmawiając w nadleśnictwach czy w Wodach Polskich, no spotykamy większe zrozumienie niż dotychczas. Tam też są ludzie, którzy próbują jakieś zmiany wprowadzać. Natomiast ważne jest to, co jest na gruncie, to, co jest w terenie. I niestety w terenie jest cały czas źle. Cały czas ogrom pracy, czy w ogóle zmiany jest potrzebny do wdrożenia, bo nie są ważne deklaracje, ostatecznie nie są ważne dyskusje i debaty, tylko ważne jest to, co dzieje się w rzeczywistości z naszym środowiskiem.
0: A to się, przepraszam, mogę tylko adwocem, bo to się często sprowadza do problemów własnościowych. I o ile w lasach możemy sobie pozwolić na tamowanie tych rowów, no to na terenach rolnych już nie, bo sąsiad złoży skargę, że go zalewa.
3: Ja mam takie wrażenie, że my wszyscy się zgodziliśmy w tej chwili co do tego, że to działanie jest potrzebne tam w tych mikrokorzonkach, na samym dole, tam gdzie ludzie podejmują decyzje tu i teraz. I teraz, Tania, mówiłaś o tej roli urbanistyki. Ona jest kluczowa, ona jest bardzo ważna. W ogóle dobra urbanistyka to jest coś, czego bardzo nam brakuje w naszych miastach. Może zwłaszcza teraz, jak mamy ten problem klimatyczny. Natomiast decyzje nie zawsze są podejmowane przez urbanistów. No, chociażby dam taki przykład z ostatnich dosłownie miesięcy, który się wydarzał, czy wydarza jeszcze w tej chwili. Pułtusk, który właśnie skończył Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu. Świetny dokument, jest napisane co robić. Mamy przecież wiedzę na temat tego, w jaką rolę mają stare drzewa, tak jak mówisz, każde drzewo powinno być ochronione. No i mamy tam szkołę, ulicę, starodrzew, który prowadzi do szkoły, który będzie wycięty, ponieważ będzie poszerzana droga. Dlaczego? Po to, żeby poprawić komfort szkoły. I teraz się zastanawiam, czyj komfort jest poprawiany? Rozumiem, że rodziców, którzy odwożą samochodem dzieci do szkoły, ale ani bezpieczeństwo dzieci, ani komfort dzieci nie jest poprawiane. Będzie gorąco, nie będzie cienia, będą samochody, które będą jeździły szybciej. O czym my mówimy i dlaczego są podejmowane takie decyzje? I mówię, Półtus, który przyjął plan adaptacji, no raptem chwilę wcześniej.
0: Bo są luki prawne. Podobna sytuacja Poznań. Jako pierwsze, czy jedno z pierwszych miast przyjęło plan ogólny, miało plan adaptacji 2019, aktualizowany w 2024, ale mimo wszystko w planie ogólnym mamy sytuację, kiedy jeden z kluczowych klinów zieleni w mieście, który stanowi kręgosłup, którego kręgosłup stanowi rzeka Bogdanka, zachodni klin zieleni przewietrzający, kluczowy dla miasta, i miasto, nie jakiś inwestor, deweloper z zewnątrz, miasto planuje na Golęcinie zbudować halę lekkoatletyczną z podziemnym parkingiem, z tysiącem miejsc dla widzów, poprzek klina zieleni, a w miejscu, gdzie powinna być zrenaturyzowana rzeka wyciągnięta z podziemnego kanału. Myślę, że to jest pewna przepychanka inwestycyjno-prawna, która gubi sens rezyliencji miasta, no bo system klinów zieleni Poznania stworzony przed II wojną światową, który właściwie jest unikatowy w skali Europy, powinien być na tyle istotnym dobrem publicznym, priorytetowym, że nie ma mowy o żadnych wielkogabarytowych inwestycjach w tym obszarze.
1: Ale to jest kwestia pewnego systemu wartości.
0: Systemu wartości.
1: Jeżeli coś dla Dokładnie. Mnie jest ważne, to ja tak kombinuję, zaczynając od zwykłego przypadku, że rosną drzewa przy drodze, ja będę poszerzała tu przystanek, tak? Tak będę kombinowała, żeby te drzewa zostały. Jeżeli one są dla mnie ważne, żeby było jedno i drugie, może kosztem czegoś, ale staram się. A jeżeli to nie jest dla mnie ważne, bo to się też do tego sprowadza, prawda? Czy to jest dla mnie ważne? To nie, no to po prostu tak, wszystko jest zgodne z prawem. Nie mogę nic zarzucić, jest zgodne z prawem. To wycięcie z drzew było zgodne z prawem, bo ścieżka ma tak iść, czy jakby teraz ten przykład budowy też za pieniądze, prawda? Unijne ścieżek rowerowych, prawda? Nie da się pogodzić z drzewami, które są. Nie da, ma być taka ścieżka, taka. Koniec, kropka. Bo to nie jest ważne.
0: Bo są sztywne normatywy. Tak? A często również projektanci nie wiedzą, że rośnie drzewo, bo jest nieaktualna inwentaryzacja drzew w miastach. To jest bardzo ważne, że brakuje nam danych o aktualnym pokryciu koronami drzew. I projektanci, nawet nie wiedząc, że tam są jakieś samosiewy, czy czasami już nawet całkiem duże, rysują po prostu od linijki.
3: No ale Ania, projektant w końcu idzie w teren i widzi, że jest drzewo,
0: powinien.
3: Prawda? No właśnie, chyba brakuje nam naprawdę dobrego systemowego prawa, które
0: jak będzie... Jak nie ma w ewidencji, to nie ma.
3: To nie, okej.
1: Okay. No właśnie, jak widzi, albo nie
3: nawet
1: ma.
3: Jak widzi.
1: Mhm. Skoro mówimy o drzewach, to mnie uderzyło to, co pan powiedział, panie profesorze, że nasze lasy są w złym stanie. No bo przekaz idący z lasów polskich jest taki, że jest wspaniale, a będzie jeszcze lepiej, ile to drzew sadzimy i tak dalej. To zabrzmiało, no tak, zaskakująco dla wielu, myślę.
4: No tak, bo zmiany klimatu wpływają na wiele gatunków roślin, w tym na rośliny drzewiaste. Zmieniają się zasięgi, możliwość w ogóle funkcjonowania tych organizmów. Takich jak właśnie na przykład sosna czy świerk w wielu regionach Polski. No więc tym samym całe ekosystemy leśne stają się zagrożone. Ich przyszłość jest niepewna. Trwałość wydaje się, że się zmniejsza, szczególnie, że mamy na horyzoncie zjawiska ekstremalne, takie jak wichury czy pożary. Więc no tym bardziej te lasy stają się takim... tutaj ich przyszłość, jednym słowem, stoi pod znakiem zapytania, ponieważ tutaj ta susza w połączeniu właśnie z tymi zjawiskami ekstremalnymi nie wróży dobrze.
1: Ktoś powie, no trudno, są kraje, co lasów nie mają w ogóle, jakoś ludzie żyją.
4: No tak, to prawda. Natomiast znaczna część naszego funkcjonowania, naszego społeczeństwa, naszej gospodarki jednak z tymi lasami jest związana. Znaczna część naszej bioróżnorodności to są organizmy występujące w lasach. No i też lasy, szczególnie te właśnie położone na powiedzmy wschodniej granicy czy północnej, to jest też z naszej perspektywy bardzo istotna zapora, taka o charakterze geopolitycznym czy wręcz militarnym, ponieważ lasy są istotną przeszkodą dla potencjalnej militarnej agresji ze wschodu. Coraz częściej o tym mówimy. No widzimy, że sytuacja w Europie Wschodniej jest dramatyczna i się pogarsza z każdym tygodniem, więc na lasy powinniśmy też patrzeć jako na taką naszą dosłownie infrastrukturę obronną, która zwiększa, poprawia bezpieczeństwo, integralność naszych granic.
0: Ja bym tutaj dodała jeszcze, że lasy są doskonałą gąbką, najlepszą gąbką, która jest w stanie zatrzymać wodę w krajobrazie, i jeżeli my pozwolimy sobie na uwodnienie lasów, to bagna i torfowiska mogą nie tylko zatrzymać wodę, bo mogą nam zatrzymać węgiel, bo nie będzie emisji z osuszonych torfowisk, no i mogą być również tarczą militarną.
1: Poruszające było wystąpienie profesora Wiktora Kotowskiego a propos torfowisk, które znikają w tempie zastraszającym, i pożar lasu, de facto lasu, który
0: bagiennego.
1: Bagiennego. To tak został potraktowany, że przestał być lasem bagiennym i palił. Proszę Państwa, my zmierzamy ku końcowi tego programu. Rekomendacje, czyli co należy, no bo tutaj to gdzieś o to ocieraliśmy się, zaczęliśmy od tego, że wiedza jest. Mhm. One są skierowane do polityków, do decydentów, w jakiej formie konkretnej, spisane. Co dalej?
2: To są rekomendacje wstępne, przygotowane przy ogromnym zaangażowaniu szeregu naukowców, szeregu ekspertów. One zostały przygotowane też po to, żeby stanowić punkt wyjścia do tej debaty, która się dzisiaj odbyła. W trakcie tej debaty zbieraliśmy pytania od uczestników sali. Prosiliśmy też o szersze komentarze. Potrzebna jest pewna praca taka polityczna nad ich przełożeniem właśnie na język polityki. I tak jak mówiłam na początku, jest tutaj gotowość ze strony pana marszałka, by też dalej poprowadzić tą naszą współpracę i przekazać te nasze rekomendacje do odpowiednich ośrodków politycznych, żeby je po prostu wdrożyć, a my będziemy pilnować tego procesu i patrzeć, czy coś się zmienia na lepsze i czy ta wiedza jest wdrażana. My tu bardzo dużo też poruszaliśmy się w obszarze rozwiązań, bardzo dużo mówiliśmy o przyrodzie jako naszej takiej polisie ubezpieczeniowej. To są wszystko działania adaptacyjne. Nie zapominajmy o tym, że mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu i znamy jej przyczynę, to są emisje gazów cieplarnianych, i ile wysiłku byśmy nie włożyli w to, żeby ratować tą przyrodę, żeby ona nas mogła chronić, potrzebujemy też ciąć emisje. To jest zadanie, którego nie da się uniknąć i którego również nie można odwlekać.
1: Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy no nie mógł śledzić, a może nie wiedział, prawda, może mu umknęło, chciałby posłuchać całości tej debaty, może to zrobić?
2: Może to zrobić na oficjalnym kanale Sejmu na platformie YouTube i na oficjalnym kanale Polskiej Akademii Nauk, gdzie całość tej debaty jest publicznie dostępna.
1: Ale pani mówiła o tym, że rekomendacje przekazane i tak dalej, będziemy rozliczać, czy będziemy sprawdzać, czy są jakieś ramy czasowe tego?
2: To trochę zależy tutaj od też naszej mobilizacji, naszego środowiska.
1: Czyli co?
2: Na ile szybko my przygotujemy, bo ta publikacja, ona też jest dostępna.
1: Bo nie powiedziałam, że wyszła publikacja, prawda, w której tu są wnioski i rekomendacja, tytuł Narodowa Debata o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków. Przy czym nie taka forma, bo tu jest powiedziane, że to są po prostu jeszcze przed debatą się to ukazało, trochę porządkując i tak dalej, ale cała to nie jest jeszcze opracowane w formie, której pójdzie dalej.
2: Tak, te rekomendacje wstępne, one są z kolei dostępne na stronie internetowej wydarzenia. To jest www.klimat.pan.pl/debata. One są tam dostępne, ale my teraz po tej konferencji siadamy do pracy, żeby przedstawić w ramach materiałów pokonferencyjnych finalne rekomendacje, trochę efekt tej debaty i z nimi iść do polityków.
1: To ja teraz na końcu powiem w ten sposób. Wyobraźcie sobie państwo, że macie czarodziejską różdżkę i władzę totalną. Gdybyście mogli zmienić jedną rzecz, bo powiedziałam, że została postawiona diagnoza, tak? Z tej diagnozy wynika, co zrobić. Różne wątki były, różne kwestie poruszane. To, co dla was jest tak ważne. I jedną rzecz, no może dwie, to co by państwo zmienili jak najszybciej? Od profesora zacznę.
4: To ja bym zaproponował taką generalną zasadę, że zarządzamy środowiskiem w oparciu o aktualną wiedzę. Aha. Jest to dosyć generalne, ale tak naprawdę to jest klucz do sukcesu w tym przypadku. Ponieważ to, co cały czas, te problemy, które mamy, wynikają z tego, że wdrażamy schematy myślenia i rozumienia, jak funkcjonuje przyroda, które były aktualne 50 czy 80 lat temu, więc tutaj weryfikacja wszystkich schematów, procedur, drzew decyzyjnych, zarządzania środowiskiem w oparciu o aktualną wiedzę, to jest klucz do sukcesu.
1: No to wszyscy się pod tym możemy podpisać, a teraz pani...
2: Przyjmujemy prawo klimatyczne, wyznaczamy jasny cel publiczny, nasz polski, taki, który jasno określał, do którego roku, nie wiem, 2040, 2050, jak mamy zmniejszyć nasze emisje, bo taki cel i taka długofalowa polityka pomogłaby całemu otoczeniu, też przemysłowi, biznesowi się do takiej polityki, do takiej ramy prawnej dostosować.
1: Pani profesor?
0: Wdrażamy błękitno-zieloną infrastrukturę. W każdej skali, od kraju, regionu, a w szczególności w miastach, żeby struktury wody i zieleni były równoprawne z strukturami zabudowy infrastruktury, dlatego że w miastach mieszka w Europie 75%, w Polsce 60% mieszkańców. Jeżeli miasta będą odporne na postępującą zmianę klimatu, to również jego mieszkańcy.
1: Wdrażamy, czyli co? To położyliśmy 10 lat temu płytki piękne i wybetonowaliśmy
0: zrywamy
1: i zrywamy to, tak?
0: To robią już Holendrzy na wyścigi.
1: Pani profesor?
3: Sankcjonujemy błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli szeroko pojętą przyrodę jako infrastrukturę krytyczną. Co to dla mnie znaczy? Finansujemy w tej chwili drogi, finansujemy system energetyczny jako naszą infrastrukturę krytyczną, wodociągi. To jest wszystko bardzo ważne, tyle tylko, że to są systemy przesyłu zasobów. Natomiast to, co powinniśmy zrobić, to traktować jako infrastrukturę krytyczną ten zasób podstawowy, który dopiero później jest przesyłany. Tak? Przyroda nam odtwarza wodę, może być też energią, odtwarza nam różnorodność biologiczną, stabilizuje mikroklimat, wiąże węgiel. Jest tam tyle procesów, które są podstawą naszego przeżycia, że nie ma powodu, żeby przyrodę nie traktować jako infrastruktury krytycznej. A to wiąże się z szeregiem zapisów ustawowych. To jest przede wszystkim jej ochrona, czyli nie działamy więcej na szkodę przyrody. To jest ochrona najbardziej klimatycznie cennych obszarów. Wszystkie rzeki wraz z ich dolinami, lasy, mokradła powinny być absolutnie nienaruszalne. Może nie wszystkie lasy, tak rozumiem, jest część lasów produkcyjnych, natomiast powinniśmy się zastanawiać, które takie nie powinny być. Powinny być finansowane, planowane w długofalowej perspektywie i objęte ochroną. Naukowcy mówią, 30-50% krajobrazu powinno być pozostawione procesom naturalnym. Nie dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, że one nam stabilizują warunki przeżycia.
1: A jest któreś z państw właśnie zastanów europejskich czy w świecie, na którym moglibyśmy się wzorować? Ja wiem, że na pewnych rzeczach tak, na pewnych rzeczach nie, ale czy jest coś takiego, że warto jest powiedzenia, to zróbmy tak jak oni?
2: Nie, niech inni robią. Chrońmy więcej polskiej przyrody i bądźmy wzorem dla innych, bo my mamy wspaniałe, naturalne lasy. Bezwzględnie powinniśmy je ochronić i pokazać właśnie innym krajom ten przykład, że chroniąc te bezcenne ekosystemy, my zwiększamy nasze bezpieczeństwo. I my w Polsce możemy to zrobić i dawać przykład innym.
1: No ja bym chciała, żeby większy był udział takiego zwykłego obywatela, by mógł mieć ten wpływ przez to, że może, żeby ta świadomość rosła i żeby ludzie stwierdzili, co zresztą stało się teraz przy lasach społecznych. Trochę.
4: No właśnie chciałem o tym powiedzieć. No. Są lasy społeczne, inicjatywa, która obejmuje tutaj kilkanaście dużych aglomeracji w Polsce. I zachęcamy bardzo do włączania się w ten proces. On jest otwarty, można wziąć udział w wyznaczaniu lasów społecznych.
3: No ale zwykły obywatel też ma wpływ, no, głosuje na kogoś, głosujmy na tych, którzy uważają, że bezpieczeństwo klimatyczne jest ważne. Sprawdźmy, wybory
1: tylko,
3: są niedługo.
1: Tylko żeby tacy się w ogóle zgłaszali, żeby było z czego wybrać, bo czasami...
3: No, dajemy szansę w tej chwili.
1: Pójdę na zebranie takie kandydatów i zadam im pytanie, się okaże, że na
3: ale absolutnie to są ważne pytania, które trzeba zadawać, tak.
4: No, ale
3: tak.
4: Też myślę, że możemy zakończyć trochę może bardziej optymistycznie, no. Że tak naprawdę to nie jest tak, że ten głos nauki i tej jak gdyby środowiska jest zupełnie ignorowany. W debacie publicznej, w debacie politycznej też ten wątek środowiskowy pojawia się coraz częściej i to jest dobry znak, że te kwestie zaczynają być traktowane serio. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było ich więcej, żeby były ważniejsze, żeby miały większą wagę niż jakieś tam inne tematy. Ale generalnie trend jest dobry, więc no i też się trochę jednak dzieje w ramach tutaj tej naszej listy życzeń i rekomendacji. No też trzeba dostrzegać, że pewne kroki są robione, co nie jest tak, że zupełnie jest to groch o ścianę. Jednak tutaj kilka kwestii, myślę, że warto o nich wspomnieć jako takim pożądanym efekcie.
1: No to ja czekam na ciąg dalszy tego, co się dzisiaj zaczęło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Profesor Anna Januchta-Szostak, profesor Iwona Wagner, Katarzyna Wiekiera i Michał Michorski byli razem z nami. Dziękuję Państwu.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mimo wstrzymania pracy kluczowego saudyjskiego rurociągu, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Polscy politycy duże nadzieje wiążą z zapowiedzią stałej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Program wsparcia dla nauczycieli startuje w Białymstoku. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
2: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W tej akurat sprawie politycy są zgodni. Wszyscy jednym głosem, także w programie Wybory w Toku, mówią o nadziei, jaką wiążą ze stałą obecnością żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wczoraj swoją wizytę w naszym kraju zakończyła delegacja Waszyngtonu, która odwiedziła potencjalne lokalizacje stacjonowania wojska USA, a ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych tygodniach.
3: Absolutnie nie będę atakował w tej konkretnej sprawie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Niech aktywnie działa, żeby ustalenia między prezydentami Trumpem i Nawrockim zrealizować.
4: To umacnia nasze bezpieczeństwo i jest czytelnym sygnałem dla Rosji, żeby nie podejmować jakichś akcji prowokacyjnych.
5: Bardzo dobry ruch pana Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dobrze ta baza się pojawi w Polsce. Mam nadzieję, że w Rzeszowie.
6: Prawdopodobnie to będzie albo Poznań, czyli Kamp Kościuszko, albo Wrocław i Dolny Śląsk. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Stała baza amerykańska. O to zabiega rząd pana premiera Donalda Tuska. Tutaj również pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wykonał gigantyczną pracę.
1: Mówili w Wyborach w Toku po kolei poseł PiSu Paweł Szrot, wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, Michał Połuboczek z Konfederacji i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ukraińska tenisistka Dajana Jastremska poinformowała w kanałach społecznościowych, że jej mieszkanie w Odessie zostało zniszczone w efekcie rosyjskiego ataku rakietowego. Ocalał tylko ręcznik z Rolanda Garrosa, przekazała zawodniczka, uznając to za symbol. 26-latka opublikowała zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające płonący budynek. Tak wygląda rosyjski świat. Bezpośrednie trafienie pociskiem manewrującym kalibr, napisała Jastremska w internecie. W Odessie rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Łącznie w ostatnich atakach według mediów zginęły w kraju co najmniej 4 osoby. Anonimowy telefon zaufania, superwizje, warsztaty i szkolenia. Tak wygląda program wsparcia dla nauczycieli, jaki przez najbliższych kilka miesięcy będzie działał w Białymstoku. Wspieramy uczniów, a nauczyciele, będący pod coraz większą presją, też potrzebują wsparcia, podkreślają pomysłodawcy programu. Jakub Medek.
7: Program jest otwarty na wszystkich chętnych, podkreśla jego koordynatorka, psycholożka Julita Waronowicz.
8: Będziemy rozmawiać o stresie, profilaktyce wypalenia zawodowego, o ochronie własnych granic, a także skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest pomoc prawna dla nauczycieli.
7: Wszystkim uczestnikom gwarantujemy anonimowość, dodaje Katarzyna Kiślewska-Martyniuk, pomysłodawczyni programu, obecnie miejska radna, kiedyś nauczycielka.
9: Po to nie ma żadnych zapisów przez dyrektorów szkół, po to nie będzie zapisów przez kuratorium. To będzie takie miejsce, do którego nauczyciel może przyjść albo zadzwonić anonimowo, bez przedstawiania się i poprosić o wsparcie.
7: Na razie program będzie działał do grudnia. Miasto nie wyklucza jednak jego przedłużenia. Jakub Medek, TOK FM.
1: Woman Unknown May El-Tuki zdobyła Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do Możliwej Miłości Lee Chang-donga. To kolejna po Historiach Równoległych Asghara Farhadiego część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Klaudia Kazimierska czasem 3 minuty 57 sekund i 55 setnych wygrała bieg na 1500 metrów w drugim dniu World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Za rekordzistką Polski uplasowała się mistrzyni Europy Georgia Hunter-Bell z Wielkiej Brytanii. Kazimierska jest rewelacją tego sezonu. W lipcu zdobyła 2 złote medale Mistrzostw Polski w Białymstoku. W sierpniu w Birmingham została wicemistrzynią Europy, a następnie dwukrotnie w Chorzowie i Brukseli poprawiła rekord Polski na 1500 metrów. Chłodna noc czeka nas na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Mogą występować mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia sporo chmur może popadać, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni pokażą jutro przeważnie termometry.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Siedzę vis-a-vis osoby, którą znam od dość dawna. Musiałabym pomyśleć, ale jest to na pewno kilkanaście lat, ale obie stwierdziłyśmy, że tak naprawdę nigdy dłużej ze sobą nie rozmawiałyśmy, choć ja przypomniałam sobie naszą pierwszą rozmowę, gdy to spotkałam się z takim życzliwym przyjęciem, gdy zadzwoniłam z nieśmiałym pytaniem, czy mogę przyjechać na festiwal, właśnie ten słynny festiwal filmów krótkometrażowych, dokumentalnych do Krakowa, bo chciałabym wziąć w nim udział, a nie mam akredytacji, już za późno, już terminy minęły. I wtedy osoba po drugiej stronie powiedziała, ale oczywiście, oczywiście. Powiedziała pani, Ewo, proszę przyjeżdżać, cieszymy się. Tą osobą była Olga Lany. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, ale przypomniałaś historię Ewo, a ja przy okazji tutaj wyjdę na osobę, która tak na lewo i prawo rozdawała akredytację, ale muszę przyznać, że...
10: Przepraszam.
11: Właśnie tak było.
10: A kim ty wtedy byłaś? Byłaś kim? Szefem biura prasowego?
11: Miałam okazję przez kilka lat, 10 lat pracować przy krakowskim festiwalu filmowym i między innymi pełniłam tam rolę rzeczniczki prasowej, ale także przez chwilę pomagałam prowadzić fundację.
10: No więc spotykałyśmy się kilka lat pod rząd, ale to były krótkie spotkania, bo osoby pracujące w biurze prasowym są bardzo zaganiane, w takim wypadku bardzo zajęte, co tu dużo mówić. A więc podpatrywałam cię trochę na Facebooku. Wiedziałam, że startowałaś w konkursie, by zostać dyrektorką Teatru Groteska.
11: Tak, był to... fantastyczny fragment mojego życia zawodowego w kulturze i niezapomniana przygoda. Rzeczywiście spełniłam swoje marzenie i wzięłam udział w konkursie na dyrektora Teatru Groteska.
10: A potem sobie zobaczyłam, tak jak mówię, bo to obserwuję cię, tylko akurat ja na Facebooku, zobaczyłam, że ty spełniasz marzenie wielu osób, z którymi miałam do czynienia, a mianowicie ty się wybierasz i realizujesz to i jedziesz, nie tylko się wybierasz, bo wybierać to się każdy może, w zimie do ciepłych krajów, że takiego określenia użyję. Jedziesz tam, gdzie jest wieczne lato, a potem, gdy przychodzi wiosna, to ty się tutaj zjawiasz. Nie jedziesz sama, tylko jedziesz z całą rodziną. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która patrząc się na te twoje wpisy, na te twoje posty, widząc te barwy, to słońce w zimie,
12: myśli sobie, ale ona ma dobrze, ale oni mają dobrze. Też bym tak chciała, ale nie mogę, bo mimo, że nie muszę być codziennie w pracy, to jednak to i to, bo to i to, bo to i to, bo to i to, bo mamy zwierzęta, bo musimy się tu opiekować, a nie możemy tak, ale czasem po prostu mamy za mało pieniędzy. Ciekawe, ile to wszystko ich kosztuje. Jednym słowem, jest wiele osób, które chciałby to zrobić, jednak nie robią. Oczywiście wiem, że pandemia tutaj bardzo wiele zmieniła, bo zaczęliśmy pracować zdalnie i to zjawisko osób pracujących daleko stało się z czegoś bardzo rzadkiego, czymś o wiele częstszym. Ale spotykam się z tobą, byś powiedziała więcej o sobie, o swojej rodzinie, o tym, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest. Jak to się stało w ogóle? Czy to była rzecz, o której myśleliście przez kilka lat, przygotowywaliście się i plan, i te marzenia realizowaliście w końcu? Czy to była rzecz naprawdę taka spontaniczna? Powiedz, jak to się zaczęło?
11: Ja zawsze lubiłam podróżować, ale myślę, że to brzmi dosyć banalnie, ponieważ myślę, że każdy jest w stanie takie zdanie wypowiedzieć. Natomiast miałam okazję również za czasów studenckich kilka razy doświadczyć tak zwanego życia w innym miejscu. Nie wyprawy wakacyjnej, podróży, gdzie skupiałam się na zaliczaniu kolejnych zabytków, na odhaczaniu kolejnych boksów w naszej bucket list, tylko właśnie na życiu w innym miejscu niż w moim przypadku Kraków.
12: Ale ty mówisz w czasie studiów, czy to były wyjazdy na Erasmusa? To związane ze studiami to było?
11: Również miałam okazję spędzić kilka miesięcy w Portugalii właśnie w ramach takiej wymiany studenckiej, ale również udawało mi się kilka wakacji, studenckich wakacji pod rząd spędzić w Irlandii. Co ciekawe, byłam jedną z pierwszych Polek w regionie Irlandii, do którego podróżowałam, bo było to dużo, dużo wcześniej niż zaczęła się ta masowa migracja Polaków na wyspy. Więc doświadczyłam życia z lokalsami w rytmie lokalsów. Doświadczyłam życia i w Portugalii i w Irlandii, tak jakbym była częścią danej społeczności.
12: Ale w Irlandii, jeżeli zakładam, byłaś 3 miesiące, to pracowałaś tam? Jakichś dorywczych prac szukałaś?
11: Miałam pracę w rodzinnym biznesie irlandzkim i spędzałam ten czas i z rodziną irlandzką, z którą pracowałam. Od rodzinnych obiadów przez spędzanie czasu, tak zwane wolny czas. I zrozumiałam, że to jest sposób poznawania świata, który najbardziej mnie interesuje. I to jest sposób poznawania świata, który chcę kontynuować. Na wiele lat zawiesiłam takie marzenia z różnych względów, aż wreszcie udało się do nich wrócić z pełną parą.
12: Czyli to nie ten, a przynajmniej nie tylko ten powód, o którym ja głównie powiedziałam, bo ja powiedziałam o tym, ucieczka od naszej szarości, teraz tym bardziej szarości, bo często nie ma śniegu przez długie tygodnie. Śnieg, nawet jak nie ma słońca, zawsze czyni rzeczywistość bardziej atrakcyjną. Nie mówmy tu o problemach związanych z odśnieżaniem, z tym, co się dzieje, gdy śnieg zamarza, mrzawka i tak dalej. Nie, nie, nie. Mówię teraz o tym pragnieniu przeżycia, gdy u nas jest zima, lata.
11: To jest rzeczywiście jeden z motywów, natomiast dla mnie osobiście nie jest podstawowy. Kraj, który wybraliśmy z rodziną jako ten, gdzie spędzamy czas, jest najbardziej przyjazny w czasie, kiedy u nas jest zima. Dlatego też tak się udaje. Natomiast to doświadczenie właśnie wniknięcia w lokalną społeczność bez przemieszczania się na odległości dłuższe niż godzina od miejsca zamieszkania, życie na lokalnych targach, życie z lokalnymi mieszkańcami można zrealizować o dowolnej porze roku i to jest właśnie dla mnie ta największa siła takich wyjazdów.
10: Jaki to kraj?
11: W naszym wypadku ostatnie 2 lata spędziliśmy, czy dwa sezony zimowe spędziliśmy w Indiach, na zachodnim wybrzeżu Indii.
10: Ale skąd ten wybór akurat? No też Indie są olbrzymie. Z czego to wynikało, że właśnie tam i w ogóle jak zaczęliście? Gdybyś miała dać komuś takie ABC, ktoś, kto by powiedział, ja też tak chcę, my też tak chcemy, to na co byś mu zwróciła uwagę?
11: Wiem, bo prowadzę bardzo wiele takich rozmów z ludźmi, którzy, z moimi przyjaciółmi, znajomymi, którzy też byśmy tak chcieli. Bardzo trudny jest ten pierwszy raz. Niezależnie od tego, gdzie się zamierza wyjechać na dłużej, jest to, mimo tego, że staje się to coraz bardziej popularne, również tak jak wspomniałaś, w okresie popandemicznym, kiedy trochę przywykliśmy do częściowo przynajmniej pracy zdalnej, te możliwości stały się znacznie bliższe i łatwiejsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że podróżując z rodziną, a tutaj mam na myśli rodzinę składającą się również z dzieci, które muszą na jakiś czas opuścić swoje polskie przedszkole i szkołę, wydaje się to największym wyzwaniem, ale muszę powiedzieć, że i to jest jedna z ulubionych rzeczy w naszym polskim systemie oświatowym, wciąż tylko 50% obecności wystarczy, by dziecko zaliczyło rok szkolny. W związku z tym korzystamy z tego, dopóki przepisy się nie zmienią.
10: No tak, ale dziecko przychodzi z klasy do klasy nie tylko na podstawie tego, że chodzi do szkoły, że co drugi dzień chodzi do szkoły, plus jeden dzień. Po prostu dziecko musi też coś zdawać, dostaje jakieś stopnie w naszym systemie szkolnym. Czyli szkoła mówi wam co? W porządku, nie będzie twojego syna, twojej córki nie będzie 2 miesiące, ale oczekujemy, że materiał, który tutaj jest zrobiony, też będzie zrobiony. Czyli typowa edukacja domowa, tak?
11: Nietypowa edukacja domowa, ponieważ wciąż pozostajemy w szkolnym systemie. Natomiast rzeczywiście moja córka, już obecnie 12-letnia, umawia się z nauczycielami na to, w jaki sposób ma zaliczyć materiał. Mamy szczęście, bo nauczyciele i w naszej szkole, i w naszym przedszkolu, do którego chodził jeszcze do niedawna nasz syn, bardzo przychylnie spoglądali na te wyjazdy, wręcz kibicowali nam i bardzo motywowali do tego, byśmy korzystali z takiej możliwości. Wychowawcy, na których trafiły nasze dzieci, mają ogromną wiarę, tak jak ja, w to, że to jest najwspanialszy sposób na pokazywanie dzieciom świata, a co za tym idzie, na taką prawdziwą humanistyczną edukację.
10: I ja w pewnym momencie, gdy w ogóle zaczęła się nasza rozmowa, zanim przyszłaś, to zaczęłam się zastanawiać, jak to jest. I gdy ty jeszcze w dodatku zaczęłaś mówić, że wchodzimy w to życie tamtejsze, to pomyślałam przez moment, że twoja córka tam idzie do szkoły. Idzie do szkoły, czyli ona ma tak, z jednej strony tutaj ma tą szkołę, bo potem rzeczy musi zaliczyć, bo się umówiła na to i na to z nauczycielami, ale to nie jest tak, że jednak tam to jednak jest tak na wakacjach, że inne dzieci tam idą, a ona nie.
11: Tak, rzeczywiście to jest jedna też z największych w moim odczuciu atrakcji tych naszych wyjazdów. To, że nasze dzieci chodzą w miejscu, do którego się wybieramy, do szkoły i przedszkola. No już podczas kolejnej zimy mój synek awansuje także do szkolniaka. Natomiast to są zazwyczaj placówki międzynarodowe, prowadzone przez międzynarodowe organizacje, bądź po prostu osoby, które postanawiają tak budować swoją z kolei ścieżkę w oświacie. I to umożliwia takim dzieciom digital nomadów, jak to często się mówi, czyli tych właśnie cyfrowych nomadów, na doskakiwanie na jakiś krótki czas, minimum dwumiesięczny, zazwyczaj to jest takie wymagane minimum, do jakiejś grupy szkolnej, zazwyczaj w systemie alternatywnym, Waldorf

0: duskiej.
1: Nie jest to możliwe.
0: W ogóle?
1: W ogóle nie jest to możliwe. Hinduskie szkoły są w zupełnie innym systemie niż nasze szkoły europejskie. Mimo tego, że
0: większość... Ale co to znaczy? W innym systemie?
1: Większość przedmiotów jest w języku angielskim, no. Natomiast nie wszystkie też są przedmioty w hindi oraz dzieci akurat w Goa, czyli w stanie, gdzie byliśmy, w hinduskim systemie w szkole uczą się trzech języków, to znaczy pracują w trzech językach lokalnych, więc... W Indiach jest ponad 2000 języków. Nie mówię o dialektach, mówię o językach. Więc to jest po prostu niemożliwe. Nie ma na to sposobu, żeby dziecko 12-letnie wskoczyło do adekwatnej, analogicznej klasy w hinduskim systemie. No, tak jak też nie stałoby się to w odwrotną stronę. Polska szkoła nie przyjmie na 2 miesiące obcokrajowca z doskoku. Tylko trzeba przejść cały program szkolny, który trwa rok przynajmniej.
0: Kwestia dzieci, szkoły to właśnie mógł być osobny temat, osobna audycja, ale teraz wracam do tego takiego poradnika dla tych, co też chcieliby. I czy wyście zrobili wcześniej jakiś rekonesans, nie wiem, pojechali na miesiąc, rok wcześniej, jak szukaliście miejsca, wynajmujecie tam dom, jak to finansowo wam wychodzi, bo rozumiem też, że sami zdalnie pracujecie.
1: Ja tutaj oddam hołd moim przyjaciołom, znanym bardzo w Krakowie, Bartkowi Szejbalowi i Adze Górce, którzy we mnie zaszczepili tego bakcyla już dawno, dawno temu i ja tak co roku planowałam z nimi pojechać, ponieważ oni to robili już od dawna ze swoimi dziećmi. Aż w końcu po prostu przekonałam, udało mi się przekonać moją rodzinę, co trwało długo. Mam na myśli głównie mojego partnera, moich kuzynów, z którymi się wybraliśmy za pierwszym razem. I ten pierwszy raz był najtrudniejszy, ale dzięki Bartkowi i Adze w zasadzie przyjechaliśmy na gotowe, można tak powiedzieć. Mieliśmy już kontakty do szkół, do przedszkola, wiedzieliśmy jak zapisać dzieci. Bartek też znalazł nasz pierwszy dom, w którym zamieszkaliśmy w Indiach. Dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom na miejscu. Oni już przestali tam jeździć, wybrali inne przestrzenie, inne miejsca. My w kolejnym roku kontynuowaliśmy naszą indyjską przygodę, a teraz szykujemy się na zupełnie nowy kierunek.
0: Ale nie chcesz powiedzieć, że dokąd?
1: No mogę powiedzieć, że kontynent afrykański teraz jest u nas na tapecie i dyskusja jeszcze trwa, ale rozważamy kilka krajów afrykańskich i zaraz właśnie chętnie powiem o tym, co jest dla mnie tą listą must have, jeśli chodzi o poszukiwanie tego kierunku.
0: No to już.
1: To jest też oczywiście takie ciekawe, bo próbowałam sobie zrobić taki podstawowy research za pomocą narzędzi AI i rzeczywiście poprosiłam Claude'a, by na podstawie kilku moich warunków znalazł mi moje wymarzone miejsce. I uwaga, warunki, które dla mnie są podstawowe, to koszt podróży 4-osobowej rodziny. Chciałabym, żeby się zamknął w 12 tysiącach złotych w dwie strony. Oczywiście jedziemy na 3 miesiące, więc to się amortyzuje, ale wciąż szukamy czegoś w miarę dostępnego dla nas. Po drugie, strefa czasowa względem polskiej, w której ja pracuję, nie może być dłuższa niż te 4,5 godziny, które mamy w Indiach.
0: Przesunięcie nie może być.
1: Tak, ta różnica nie może być dłuższa, ponieważ myślę, że gdybym była singielką, byłoby mi bardziej wszystko jedno. Natomiast staram się, by jednak żyć trochę w rytmie mojej rodziny. Jeśli dzieci są w szkole, chciałabym być w tym czasie w pracy i móc kończyć pracę zdalną, kiedy moje dzieci również kończą i żebyśmy mieli wspólne popołudnia. Więc to jest kolejny warunek. Następny warunek jest taki, że koszty życia na miejscu.

0: miejscu dla czteroosobowej rodziny i tutaj mam na myśli wszystkie koszty od wynajmu domu przez opłaty za szkołę. Uwaga, w Polsce nie płacimy za szkoły, ponieważ dzieci moje chodzą do publicznych placówek. Wynajem skuterów, auta, czego tam trzeba, jedzenie, atrakcje, wszystkie, na które się decydujemy. Chciałabym, żeby się zamknęły w jakiejś tam kwocie, która jest porównywalna do mojego miesięcznego budżetu w Polsce. Rzeczywiście nawet zrobiłam taki bilans i prawie jeden do jeden są to takie same koszty życia dla mnie w Krakowie, w Polsce, jak właśnie w Indiach. Tylko mam to zupełnie innego rodzaju wydatki. Zupełnie w innym miejscu je wydaję.
1: A wiele osób sądziło, że w Indiach jest taniej. Powiedziałby, no droga, trzeba, jest takie przekonanie i to pewnie dotyczy wielu krajów. To dotyczy głównie Azji też. Tak, trzeba wydać dobrych kilka tysięcy na drogę, ale jak już się tam znajdziesz, to będziesz żył za te przysłowiowe $5 dziennie.
0: Tak, dokładnie jest, bo właśnie przez to, że płacimy, nie wiem, za marakuję, która uchodzi za towar luksusowy, nawet w Indiach płacimy 30 zł za kilogram, marakuje są bardzo lekkie, podkreślam, to czy za street foodowy obiad dla naszej 8-osobowej rodziny płacimy 30 zł, uwaga, za 8 osób, to są zupełnie niezauważalne dla nas koszty. No ale z kolei mam te koszty dodatkowe, których nie mam w Krakowie. Muszę wynająć dom w Krakowie, nie muszę wynajmować domu, muszę wynajmować skutery, samochody, jeśli gdzieś chcemy jechać dalej na wycieczkę. W Krakowie nie muszę tego robić. No i muszę płacić za szkołę i przedszkole, czego nie robię w Polsce, więc to się bilansuje.
1: Zaraz, musisz to wyjaśnić. Nasza 8-osobowa rodzina, bo wcześniej też pojawił się aspekt, musiałam namówić kuzynów.
0: Tak, ja jestem wyjątkowo stadnym stworzeniem i mam szczęście do bardzo dużej, bardzo zwartej rodziny, z którą się uwielbiamy i uwielbiamy spędzać wspólnie czas. I nie mam na myśli tylko mojej mikrorodziny, mojego partnera i mojej dwójki dzieci, ale również moich kuzynów, mojej siostry z ich dziećmi. Natomiast na te wyprawy już od jakiegoś czasu jesteśmy taką ekipą z analogiczną do mojej rodziną, mojego najbliższego kuzyna Kubusia, który ma dzieci w wieku moich dzieci, które to dzieci się uwielbiają od urodzenia i są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, więc dla nas to jest wymarzony zestaw, czyli jedziemy w dwie takie mikrorodziny. Co oczywiście też daje ogromne wsparcie logistyczne, bo nawet jeśli pracujemy zdalnie, trójka z czwórki dorosłych pracuje zdalnie, to zawsze ktoś może odebrać dzieci ze szkoły, pojechać z nimi na plażę, zrobić zakupy, wymieniamy się. No to jest to ogromne ułatwienie. Ktoś ma kola jeszcze o 22 nagle, bo coś właśnie w związku z różnicą czasu, ze strefą czasową jest konieczne do zrobienia w dziwnej godzinie. Jesteśmy dla siebie cały czas wsparciem, jest to dużo prostsze. Mój partner nie pracuje zdalnie, jest fotografem i co ciekawe, dokładnie w ten sam sposób zarabia, tworząc zdjęcia, realizując fotografie w Polsce, jak w tych miejscach, do których jeździmy.
1: To znaczy, w jaki sposób zarabiał, robiąc tam zdjęcia? Komu? Gdzie robił te zdjęcia?
0: Zarabiał wykonując zdjęcia tym, którzy chcieli u niego taką usługę kupić. Dokładnie tak samo, jak to dzieje się w Polsce. Więc to nie wiedzieliśmy na początku, czy rzeczywiście będzie musiał się jakoś ogłosić, czy będzie musiał zrobić, nie wiem, stronę internetową, wizytówki specjalnie pod kątem miejsca, gdzie jedziemy. Okazało się, że wystarczyło, że na szyi zawisł mu jego aparat z wielkim obiektywem, a potem już pocztą pantoflową pojawiły się kolejne zlecenia, więc zarabiał na miejscu.
1: Ale wiesz co mnie zaciekawiło? Byliście w bardzo małej jakiejś miejscowości, tak? No i bo co zamawiały osoby mieszkające tam, tak? No i co zamawiały? Portrety swoje, czy film, fotografowanie ślubów, czy jakieś uroczystości?
0: Zdarzyło się Albinowi, bo mowa tutaj właśnie o moim partnerze Albinie Taliku, artyście i właśnie zajmującym się fotografią od kilku lat. Zdarzyło się Albinowi fotografować kilka uroczystości i religijnych, i ślubnych w Indiach, co było absolutnie niezwykłym doświadczeniem, ale także fotografował inne rodziny takich digital nomadów, które się tam pojawiały, oraz turystów z innych części Indii, którzy do Goa przyjeżdżają jak Polacy do Zakopanego.
1: Ale ty powiedziałaś rodziny innych właśnie digital nomadów. Mi się to też skojarzyło z takimi miejscami w Azji, ale nie tylko w Indii, ale nie tylko, gdzie kiedyś ciągnęli hipisi i one mają też ciągle taki charakter, wolne duchy ciągną, artyści, udający artystów i tak dalej. Czy ta miejscowość ma też taki klimat tam, gdzie wy jesteście?
0: Goa, czyli właśnie stan, o którym mowa, to jest najmniejszy stan w Indiach, ale też najbogatszy, który bardzo szybko zrozumiał, że dzięki turystom tak naprawdę się bogaci. I można powiedzieć, że to jest takie lekkie lądowanie, miękkie lądowanie, jeśli chodzi o Indie, ponieważ ten stan jest bardzo czysty w porównaniu do innych części Indii. Jest stosunkowo mało śmieci, na co Europejczycy są bardzo wrażliwi. Jest to trudne do przestawienia się w którymś momencie. Natomiast rzeczywiście Goa jest specyficzne, północna część nazywana jest przez niektórych nawet taką Ibizą indyjską. Tam są kluby nocne, kasyna, jest to taka wielka imprezownia. Zupełnie nie nasz klimat, więc my wybraliśmy południową część Goa, gdzie rzeczywiście takie ruchy neohipisowskie, jeśli mogę tak określić, nieprzerwanie od dekad tam zamieszkują i to są ludzie pochodzący z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, bardzo wiele osób z Izraela również. I bardzo wiele osób, które poznaliśmy z Europy, to są osoby, które wybierają się tam w poszukiwaniu takiej duchowości. Ja również nie należę do takich osób, bo mnie w tych podróżach, w tego typu podróżach właśnie interesuje nie sfera duchowa, tylko właśnie ta najbardziej humanistyczna z możliwych, po prostu obcowanie z innym człowiekiem i wniknięcie w perspektywę zupełnie innego człowieka. I to nam się udało. Mieszkaliśmy z hinduską rodziną, gdzie też były dzieci, z którymi nasze dzieci się zaprzyjaźniły, z którymi spędzaliśmy wolny czas z wielką przyjemnością w każdy wieczór, z którymi mieliśmy wspólne przygody, mamy wspólne wspomnienia, dla których nie byliśmy turystami z Europy, tylko wniknęliśmy w ich życie, uczestniczyliśmy w ich duchowych, religijnych rytuałach. Moje dzieci przeżyły coś, czego nie zobaczą w najlepszych filmach dokumentalnych National Geographic, bo doświadczyły tego nie jako obserwatorzy, tylko jako uczestnicy. I to jest dla mnie super cenne. Więc poznaliśmy sporo osób z Europy. No tak jak wspomniałam, nasze dzieci chodziły do tych międzynarodowych placówek, ale nasze życie toczyło się wokół lokalnych hinduskich społeczności.
1: Ale właśnie, bo ktoś mógłby, a często mówię, ktoś mógłby, no bo zaraz, gdy cię słucham, różne myśli mi przychodzą do głowy. Powiedzieć tak, no proszę, pojechali do takiego miejsca, gdzie przyjeżdżają im podobni. I to jest coś takiego, że no może słowo elita to za dużo powiedziane, artyści żyjący stylem życia właśnie takim zachodnim bratają się, co z prostym ludem się tam bratają, czy też zostają z kolei we własnym kręgu, posyłając dzieci do własnych szkół i tak dalej. Czy to nie jest taka, może być taka pułapka, że de facto jedziesz tam, ale tak naprawdę możesz mówić piękne rzeczy o tym, że chcesz żyć życiem mieszkańców, ale tak naprawdę nie będziesz żyła życiem mieszkańców, bo masz inne zasoby wszelakie, jesteś kim innym i tak dalej. Na ile możesz rzeczywiście wejść w tę społeczność? Bo jako turysta tu absolutnie się z tobą zgadzam. Ten aspekt, że jestem turystą, absolutnie jestem z zewnątrz, tam byłam co prawda 5 tygodni w Uzbekistanie czy gdzieś, to mnie to przeszkadza. Ale to wcale nie jest takie proste też wejście. Ty powiedziałaś, że mieszkaliśmy, to znaczy w tym samym domu. Mieszkaliście z hinduską rodziną?
0: Tak, mieszkaliśmy w tym samym domu z hinduską rodziną. Natomiast powiem teraz coś negatywnego, ale wypowiedziałam wiele razy też to już publicznie i chyba mam odwagę, by mówić o tym dalej. Ja nie lubię tego tak zwanego community, które samo nazywa się community, będąc w takich miejscach. Obserwowałam to rzeczywiście Europejczycy, którzy w takim Goa przesiadują w fantastycznych restauracjach z europejskim jedzeniem, które chodzą na te wszystkie duchowe rytuały, ćwiczą jogę. Ciekawostka, zapytałam naszą hinduską rodzinę, czy praktykują jogę tuż po tym, jak się pierwszy raz tam pojawiłam i oni nie wiedzieli, co to jest joga. A kilka zaledwie przecznic dalej, centra jogi prowadzone przez Europejczyków. To community trzyma się bardzo ze sobą blisko, są tam przyjaźnie, są tam relacje, są ludzie, którzy wracają, odliczają sezony, to się mówi, który sezon jesteś tutaj i oni się ze sobą bardzo mocno trzymają i spędzają ze sobą czas wolny. Dla nas nie było to w żaden sposób atrakcyjne i po prostu nie robiliśmy tego. Rzeczywiście byliśmy parę razy, ktoś nam polecił tutaj knajpkę, odmiana od street foodu albo od jedzenia, które codziennie gotowała nasza gospodyni, takie bardzo lokalne, domowe jedzenie hinduskie, było rzeczywiście atrakcją po jakimś czasie, ale zupełnie nas to nie interesowało. Pamiętam, jak uderzyło mnie wręcz, w Indiach obchodzone jest takie słynne święto, także w Europie słynne Holi, święto kolorów. Pewnie kojarzycie Państwo takie sceny nawet właśnie z polskich miast, takiego święta, gdzie ludzie obrzucają się takim kolorowym proszkiem. I całe Indie świętują, wychodzą na ulicę, tańczą, śpiewają, odgrywają takie scenki, które są tam związane z mitologią i stąd ten proszek. Nie będę wnikać w szczegóły. Natomiast uderzyło mnie bardzo, bo pamiętam, że otrzymałam wiadomość na grupie WhatsApp właśnie tego community, które organizowało swoje święto Holi, prawda? Czyli jest Community Holi Celebration, czyli ci sami ludzie, którzy tam mieszkają, odłączają się jakby z założenia od lokalnego świętowania i robią swoje własne święto. Nie pasuję do tego świata osobiście, chociaż wiem, że dla niektórych to jest bardzo atrakcyjne na wielu płaszczyznach. No nie dla mnie. Natomiast zadałaś pytanie, czy to nie jest złudne właśnie, więc my oczywiście, że poznaliśmy bardzo wiele osób z Europy właśnie dzięki temu, że nasze dzieci chodziły do szkoły czy przedszkola z ich dziećmi, więc siłą rzeczy nawiązaliśmy relacje, Niektóre bardzo serdeczne i też bardzo interesujące historie tych ludzi, skąd oni się tam wzięli. To naprawdę ciekawe. Natomiast bardzo łatwo weszliśmy w relację z naszą rodziną, właścicielami domu, w którym zamieszkaliśmy razem z nimi, piętro wyżej nad ich wnętrzami mieszkalnymi. I co ciekawe, dla nich byliśmy również nietypowi, ponieważ zazwyczaj ktoś u nich wynajmował noclegi albo po prostu wynajmował tę część domu i w zasadzie tyle go widzieli. Natomiast my po prostu zeszliśmy na dół do nich pierwszego wieczoru i spędziliśmy z nimi pierwszy wieczór, siedząc z nimi na podłodze, jedząc rękami przygotowane przez nich jedzenie. I to już poszło tak dalej. I nasze dzieci grały w krykieta z ich dziećmi, nauczyły się grać w krykieta, narodowy sport Indii. Mój partner Albin, którego wspomniałam przed chwileczką, jest fotografem. Ostatnio, jak przyjechaliśmy, w pierwszy dzień naszego pobytu, rozpakowywaliśmy chyba się wciąż po podróży i podjechał pod nasz dom skuter z naszym wspaniałym przyjacielem Pritamem, który jest lokalnym odławiaczem węży. I zawołał do Albina właśnie: Albin, chodź, mam wezwanie po kobrę, jedziesz ze mną? No więc Albin wsiadł na jego skuter i pojechał wyłowić kobrę, którą potem odwozili do dżungli, jak robili to przez długi czas. I to było dla nas sposób spędzania czasu. Przyszliśmy na targ kolejnym razem, gdzie sprzedawca marakui już po prostu na nas się rzucił z radością i nas rozpoznał i wiedział, jak mają na imię nasze dzieci i nie mógł się doczekać, kiedy wrócimy znowu. Myślę, że taka autentyczna, szczera otwartość, którą ja na pewno w sobie mam, ale też osoby, z którymi mam szczęście podróżować, mają ją jeszcze bardziej, otwiera ludzi też na to, by nas puścić do swojego świata. Bez żadnych nachalnych trików, sztuczek, bez udawania. Kluczem do tego jest po prostu autentyczność i jakiś szacunek dla różnic kulturowych, które oczywiście dają się we znaki. Natomiast otwartość, rozmowa o tym, że no, u nas jest inaczej, nie obraź się, my to robimy tak, my tak, naprawdę pozwala przełamać lody i po prostu wejść w głębokie, bardzo głębokie przyjaźnie, które trwają na długo po tym, jak opuścimy takie miejsce.
1: Rozumiem, że te rozmowy toczyły się po angielsku.
0: Na szczęście to też jest jeden z moich checkboxów. W Indiach prawie wszyscy mówią po angielsku. Oczywiście na różnym poziomie, ale jest to bardzo duże ułatwienie. Nie mówię oczywiście o takiej tak zwanej komunikacji, bo ja wychodzę z założenia, że jak dwie osoby chcą się ze sobą dogadać, to się dogadają nie mówiąc w ogóle w swoich językach. I wierzę w taką komunikację. Natomiast my byliśmy w stanie zbudować coś znacznie głębszego dzięki temu, że oni mówią po angielsku. To też jest bardzo ciekawe, co zaobserwowałam, że przez to, że jest tak wiele właśnie języków w Indiach, a język hindi, ten narodowy język, nie jest dla Hindusów naturalnym językiem do posługiwania się, to często nawet wyjeżdżając poza stan, gdzie spotykają ludzi mówiących w innym języku, Hindusom jest łatwiej z nimi porozumieć się po angielsku niż na przykład w tym hindi, który nie jest dla nich naturalny, jest trochę dla nich sztuczny. Więc to też jest bardzo ciekawe. Więc To jest ogromne ułatwienie i rzeczywiście kraj afrykański jeden, który mamy na myśli, też ma urzędowy język angielski. I jest, uwaga, tylko jedna godzina różnicy względem naszej strefy czasowej, więc wydaje się to kolejny raj dla takich osób jak my, którzy jednak pracują zdalnie przez ten czas.
1: Jechałaś tam dość dużo wiedząc, bo też mieliście tych przewodników, tak? Polaków, parę, o której mówiłaś, które tam jeździli od lat, którzy wam też pomogli, przetarli też pewną drogę. Bywałaś już za granicą, masz właśnie takie taka jesteś otwarta i potrafisz wejść w te relacje. Miałaś jednak pewne wyobrażenie tego, jak tam będzie. No zawsze człowiek ma, coś sobie wyobraża, czegoś się spodziewa. Powiedz mi, czy pojawiły się rzeczy, które absolutnie poszły w poprzek tego, co ci się wydawało, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym?
0: To jest chyba taka typowa rzecz, gdy realizuje się taki wyjazd, taką przygodę po raz pierwszy. Nagle się okazuje, że połowę rzeczy, które masz w walizkach, jest do niczego niepotrzebna. Więc mimo tego, że ja wiedziałam, że tak będzie, to nie potrafiłam się odpowiednio spakować. To było zabawne, bo rzeczywiście ilość absurdalnych rzeczy, które...
1: Czyli za dużo.
0: Nie tylko, że za dużo, to takich rzeczy dziwnych właśnie, które mi się wydawało, że nie będzie się dało ich tam zorganizować.
1: Czyli na przykład?
0: Na przykład wzięłam ze sobą poszewki na pościel. Ostatecznie spaliśmy pod samymi tymi poszewkami za pierwszym razem, a potem już kolejnym razem kupiliśmy sobie na miejscu to, pod czym chcieliśmy spać i tam po prostu zostawiliśmy po sobie. Też biorąc pod uwagę, że to się przyda osobom, które będą mogły z tego skorzystać. Z dziwnych rzeczy uparłam się absolutnie, żeby w Polsce kupić dla dzieci kaski na skuter, profesjonalne ze sklepu specjalistycznego dla osób, które jeżdżą na motorach czy skuterach, więc zajęły mi całą 23-kilową walizkę, takie dwa kaski, ale zostawiliśmy je w Indiach po naszym wyjeździe i czekały na nas cały rok, więc kolejnym razem już mieliśmy je na miejscu.
1: Ale to nie było głupie, nie było absurdalne, bo to byłoby, gdyby bardzo tanie, takie same kaski były tam, no ale ja zrozumiałam, że tak nie było.
0: No ja po prostu uznałam, że będzie mi prościej jest zabrać ze sobą, niż szukać na miejscu i stresować się, czy je znajdę. Oczywiście, żebym była w stanie je kupić, wypożyczyć i nie byłoby żadnego problemu, więc to wyobrażenie rzeczywiście było trochę inne. Moja kuzynka, wspaniała Madlena, z którą jeździmy, jest moją ulubioną towarzyszką takich wyjazdów z różnych względów, ale również z tego względu, że Madlenka ma ze sobą zawsze absolutnie całą aptekę, więc ja na przykład nie muszę brać już nic. Co ciekawe, kwestia akurat opieki medycznej, czego doświadczyliśmy w Indiach, czy dostępu do lekarstw jest bardzo łatwa w Indiach. Też mieliśmy wyobrażenie, że musimy po prostu mieć wszystko ze sobą na wszelki wypadek. Nie było takiej potrzeby. Mieliśmy oczywiście za dużo ubrań, za dużo ciepłych ubrań, za dużo butów, których w ogóle nie używaliśmy. Jakieś absurdalne moskitiery, które wydawało nam się, że są niezbędne. Po prostu nie używaliśmy ich ani razu, więc to kolejne pakowanie wyglądało już zupełnie inaczej i mieliśmy dużo mniej rzeczy ze sobą. No ale trzeba samemu tego doświadczyć, żeby tak naprawdę podejść do tego w jakiś optymalny sposób.
1: Ty podeszłaś z kolei do mojego pytania w ten sposób, że powiedziałaś, wyobrażenia, sądziłam, że to będzie potrzebne, potem się okazało inaczej, ale ono było trochę szersze w moim zamierzeniu, a mianowicie tam na miejscu, jeśli idzie już o to życie tam, o te relacje, czy tam spotkałaś coś, co się po prostu najzwyczajniej w świecie zaskoczyło? Jak to się mówi, czasem ktoś powie, no nie sądziłam, że to tak.
0: Chyba najbardziej zaskoczyłam siebie sama, ponieważ pamiętam takie pierwsze zderzenie z hinduską mentalnością, które, jeśli sobie wyobrazimy południowych Europejczyków i słynne manana, to tam Hindusi są wielokrotnie bardziej wyluzowani, jeśli chodzi o poczucie czasu albo jeśli chodzi o poczucie odpowiedzialności. Pamiętam, że no oczywiście my pracowaliśmy zdalnie, więc co ja potrzebuję? Prąd i internet. Te dwie rzeczy. Obydwu nie miałam, ponieważ szybko przekonałam się, że tak zwane blackouty, odłączenia prądu, które są realizowane przez lokalne samorządy w zupełnie dowolnych momentach dnia i nocy z powodów oszczędnościowych, czasami z powodu awarii, czasami na 30 sekund, czasami na 20 minut, zdarzają się. Po prostu nie ma raz na jakiś czas prądu i nie da się z tym nic zrobić. Ale również mieliśmy duże problemy z internetem. W którymś momencie małpy przegryzły kable i to już była największa awaria, której doświadczyliśmy. Pamiętam, że zadzwoniłam do specjalisty, który miał natychmiast, ja wściekłym głosem zasygnalizowałam, że ja po prostu muszę mieć ten internet, zapłaciłam dodatkowe pieniądze za ten internet i ja żądam. To od momentu żądam minęły 2 dni i pan potwierdził, że przyjdzie, ale minęły kolejne 2 dni. I ja wtedy doznałam pewnego olśnienia. No kurczę, no po prostu nie mam internetu. Na co ja się w ogóle złoszczę? No trudno, muszę wziąć 2 dni wolnego w pracy. No i co z tego? Ani świat się nie zawali, ani ja czegoś szczególnie nie zawalę. Więc to była pewna szkoła, którą na sobie przeprowadziłam i chyba to mnie najbardziej zaskoczyło, że ja przestawałam się stresować rzeczami, które w Europie doprowadzałyby mnie do naprawdę szału.
1: Kiedyś też żyliśmy wszyscy bez internetu.
0: No dobrze pamiętam te czasy. Ale jest łatwo wpaść w tę pętlę. No nie powiem nic oryginalnego tutaj i jakiegoś odkrywczego, ale my rzeczywiście nie mamy świadomości na co dzień, w jakiej doskonałej rzeczywistości jesteśmy, że mamy prąd, mamy ciepłą wodę. Tam nie ma ciepłej wody. Jeśli jest woda, to jest w ogóle super. Też nie zawsze. Woda nie jest zdatna do picia. Trzeba ją specjalnie przygotowywać bądź kupować. To też nie doceniamy tego. W Krakowie pijemy wodę z kranu i jest pyszna. Mamy ten internet wszędzie, gdziekolwiek się ruszymy. Tam wciąż jest to towar luksusowy. Pamiętam, że zaledwie 2 lata temu rozmawialiśmy z naszą hinduską rodziną, próbując wytłumaczyć jej, co to jest ChatGPT. Oni nigdy wcześniej o tym nie słyszeli. I długo po tej pierwszej rozmowie wciąż nie rozumieli idei. Jakby po co nam to? Pamiętam takie zdanie jednego z naszych hinduskich przyjaciół, który powiedział z tym charakterystycznym indyjskim akcentem, powiedział: "You follow ChatGPT, I follow God." I to było...
1: Przetłumacz.
0: Czyli, że wy podążacie, uwierzycie czatowi GPT, a ja wierzę Bogu. Strasznie to było odkrywcze również, prawda? Że po prostu ta nasza rzeczywistość jest tak coś, co bierzemy za pewnik, no po prostu nie jest pewnikiem w wielu miejscach. Ja też podkreślę to, że to miejsce, które my wybraliśmy, jako to miejsce naszego życia w Indiach. To jest bardzo, bardzo mała wioseczka na skraju dżungli, daleko od dużego miasta, od jakiejś większej cywilizacji. Jest tam targ, mnóstwo świątyń i w zasadzie tyle. Więc to też nie jest nasz Hindus z Goa, z tej Kanakonda, właśnie z tego regionu Goa. To nie jest oczywiście grupa reprezentatywna dla całych Indii i też oczywiście mamy tego świadomość. Natomiast no, takie zderzenie z tak innym światem w pozytywnym sensie dobrze robi głowie.
1: Ty tak mówiłaś. To przypomniało mi się moja radość 2 lata temu, gdy wróciłam z Afryki, gdzie przeżyłam 10 dni bez prądu i wody, tylko w buszu. Wziąłem, Boże, i pomyśleć, że kiedyś ciężko mi było wstać rano, a przecież mogłam zrobić sobie kawę, mogłam zapalić światło. Olgo, no to może, a raczej na pewno spotkamy się po twoim powrocie z Afryki.
0: No mam nadzieję, że w marcu, ewentualnie w kwietniu przyszłego roku będę miała co opowiadać.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Czy ktoś z państwa może nabrał ochoty, by spędzić zimę tak, jak to opowiadała nasza rozmówczyni Olga Lany? Kto wie, może warto już zacząć planować, już wrzesień. A teraz ja się z państwem już żegnam, natomiast zapraszam na program Los Polandos.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą znowu windować ceny na stacjach paliw. Szwedzi wybiorą nowy parlament. Wraz z wysypem grzybów w lasach sanepid przypomina o podstawach bezpiecznego grzybobrania. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
1: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Rano rozpocznie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kristerssonem na czele. Cezary Jaszczyk.
3: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych, miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodni ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału, o co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda. Odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych. Dokładnie.
6: Że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest wymóg.
7: Bardzo proszę, pan minister
5: Szeptycki. Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
4: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
8: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany, no a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
1: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Wysyp grzybów w lasach to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby uważać, że przy zbieraniu grzybów czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, mówi Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
1: Jeśli mamy w koszyku okazy, co do których mamy wątpliwości, warto odwiedzić sanepid i tam zasięgnąć osiągnąć porady grzyboznawcy za darmo i bez problemów. Po zatrucie grzybami może być naprawdę groźne, dodaje Mariola Mazur-Zielińska z Sanepidu w Poznaniu.
7: W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od zjedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, no a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
1: Dlatego zawsze, gdy podejrzewamy zatrucie, gdy boli nas brzuch, mamy wymiot lub biegunkę po zjedzeniu grzybów, warto skonsultować to z lekarzem. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia będzie pochmurno, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. I tak jak zwykle przypominam, że nasz program przygotowywuje i wydaje Karolina Kłaczyńska. A dzisiaj naszym gościem jest pani Weronika Baber. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: I pierwsze pytanie, które zawsze pada od wielu, wielu lat w tym programie, że ono się nie zmienia. Ono brzmi, gdzie się pani urodziła?
11: Ja się urodziłam na terenie Białorusi.
10: A gdzie dokładnie?
11: W Brześciu.
10: W Brześciu?
11: Tak, zgadza się. To jest niedaleko. No,
10: właśnie, czy to jest miasto, z którego widać Polskę?
11: Zgadza się. Wie pan co, ja mieszkałam w centrum miasta, to znaczy w centrum Brześcia i od mojego domu, od mojego mieszkania 5 minut było samochodem do granicy.
10: Ale czy to oznacza, że pani od dzieciństwa widziała, że ta Polska jest blisko? Co, że Polacy przyjeżdżali handlować? Nie wiem, czy pani jeździła często do Polski?
11: Wie pan co, ja jeździłam często do Polski, bo ja mam 27 lat, natomiast jeżeli chodzi o rodziców moich, to jeszcze zostali te czasy, kiedy właśnie ktoś przyjeżdżał na Białoruś, jeżeli chodzi o Polaków i czymś handlował. Natomiast ja już byłam w takim w momencie, kiedy ja przyjeżdżałam do Polski, kiedy my z rodzicami jeździliśmy po zakupy. Na przykład jeżeli chodzi o Polskę, to właśnie Brześć, moje miasto, graniczy z Terespolem. To jest takie nieduże polskie miasto. I obok tego Terespola też jest Biała Podlaska, więc ja do Białej jeździłam, jak byłam dzieckiem, na zakupy do szkoły, jeżeli chodzi o odzież. Był taki centrum handlowy Rywal i ja tam jeździłam co kilka miesięcy, żeby kupować jakieś ciuchy, bo jeżeli chodzi o Brześć, to u nas nie było takich sklepów typu jak H&M, Zara, czy coś na tej zasadzie, więc jeździliśmy tam.
10: A ceny?
11: Wie pan co, ceny u nas przez dłuższy czas, nawet na jakieś produkty spożywcze, były wyższe niż w Polsce. Więc w Polsce było kupować korzystniej. Dużo osób jeździło właśnie do Terespola, do Biedronki po prostu na zakupy.
10: Dobra, ale pani chodziła do szkoły, później do szkoły średniej właśnie w Brześciu.
11: Zgadza się. Ja skończyłam szkołę w Brześciu, a do Polski przyprowadziłam się już na studia.
10: A czy pani pamięta, czy rówieśnicy, jak rozmawiali, z którymi pani była w szkole, to oni myśleli na przykład o tym, że trzeba się zastanowić, czy do Polski nie pojechać, próbować sobie znaleźć jakąś pracę albo właśnie na studia. O tym się mówiło?
11: Wie pan co, mało o tym się mówiło na Białorusi ogólnie. Jeżeli chodzi o jeszcze moje miasto, to jest Brześć przy granicy oraz Grodno. Grodno też jest niedaleko granicy. Tam jest tego trochę więcej, ze względu na to, że dużo osób tam ma polskie korzenia, więc jeżeli chodzi, ja też mam polskie korzenia właśnie. I jeżeli chodzi o te miasta, no to jeszcze mówiono było o tym. Natomiast powiem panu tak, że raz przyszłam na lekcję, jeżeli chodzi o historię i nauczyciele tego nie lubili. W sensie, jak ktoś planował jechać za granicę, to oni tego nie lubili strasznie.
10: Ale co mówili pani? Proszę tak nie mówić, że pani pojedzie za granicę. Jak to pokazywali, że nie lubili?
11: Obrażali mocno, jeżeli chodzi o właśnie takich uczniów. Jak ja pamiętam, przyszłam na lekcję historia i ktoś z kolegów czy z koleżanek powiedział właśnie temu nauczycielowi, że ja wyjeżdżam do Polski. To już była ostatnia klasa w szkole i on do mnie mówi, i co pani będzie tam robiła? Będzie pani nocowała pod niemiecką granicą? No.
10: Tym, czy pani rzeczywiście nocowała pod niemiecką granicą, za chwilę porozmawiamy.
11: Pewnie.
10: Ale mimo wszystko, czyli jak pani się zastanowi, to te osoby, pani koleżanki i koledzy ze szkoły średniej, czy dużo osób zdecydowało się na przykład, niekoniecznie do Polski, ale w ogóle gdzieś...
11: Nie dużo. Na przykład jeżeli chodzi o moich właśnie, bo ja nawet znam, jak niektórych los się potoczył, więc część osób wyjechało, ale to tak, nie wiem, z 10%, jeżeli chodzi o tych moich rówieśników, których znam, ale to też niekoniecznie do Polski. W sensie ktoś do Polski, ktoś do innych państw.
10: Też Rosja była przez dłuższy czas atrakcyjna, prawda, ze względu na pracę.
11: Ale wie pan co, jeżeli chodzi o Rosję, to tak, natomiast tak jak mówię, my byliśmy bliżej właśnie tej części, jeżeli chodzi o Europę, więc Brześć, Grodno, bardzo bardziej myśli w stronę Polski i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej takie, nie wiem, Witebsk na przykład, no to tam jest bliżej właśnie Rosji i...
10: Ale co, część ludzi do Mińska pojechała po prostu, bo stolica, bo więcej pracy.
11: No, zgadza się.
10: A pani nie zastanawiała się, czy nie iść na studia do Mińska?
11: Nie, wie pan co, w moim przypadku mama właśnie była Polką krewnie. Jeżeli chodzi o jakby jej miasto urodzenia, to jest miejsce urodzenia, to jest też Białoruś, natomiast krewnie była Polką. No i ja miałam od dziecka kartę Polaka, nie wiem, czy pan wie.
10: Oczywiście.
11: No to super. No to ja od dwóch lat miałam, w sensie w wieku dwóch lat już miałam kartę Polaka i jakoś tak, wie pan co, od początku chyba widziałam, że pojadę do Polski.
10: Taka... Ale jak pani z mamą rozmawiała o tym? Bo skoro mama z pochodzenia była Polką, to ona sama się w ogóle kiedyś zastanawiała, czy wyjechać do Polski?
11: Nie. Ona już nie. Ona mnie urodziła dla Białorusi. To jest taki dosyć już wiek taki... No, miała 34 lata, bo w Polsce to jest okej, jeżeli chodzi o taki wiek urodzenia dziecka, a u nas na przykład już się mówi, że to już jest za późno. Więc jak ona mnie urodziła, jak ja miałam tam, nie wiem, 6-7 lat, więc mama miała już 40, ponad 40, no i już się nie zastanawiała na tym, żeby wyjechać, ale właśnie ja jakoś od dziecka wiedziałam, że się przeprowadzę.
10: No ale często pani przed przeprowadzką do Polski, pani i tak często w Polsce bywała.
11: Tak, bywałam często.
10: Czyli to
11: tak...
10: dla pani to przeprowadzka to nie była jakaś rewolucja.
11: Znaczy, wie pan co, ja byłam tak raz na kilka miesięcy i raczej zwiedzałam, nie? W sensie zwiedzałam albo ewentualnie na zakupy, więc jak ja jechałam na zakupy, no to ja nie poznawałam kultury, nie poznawałam, nie wiem, nie rozmawiałam po polsku, bo ja musiałam tylko, wie pan, wybrać i zapłacić, jeżeli chodzi, znaczy rodzice musieli wybrać i zapłacić, jeżeli chodzi o jakieś zakupy i tak dalej, więc ja raczej ze strony właśnie takiej kultury, czy ze strony języka, no to nie mogę powiedzieć, że ja dobrze znałam Polskę. To dopiero po przeprowadzce oczywiście to odczułam.
10: Ale jeszcze jak pani mieszka na Białorusi, to na przykład media polskie były tam dostępne. Mam na myśli radio, telewizję.
11: Wie pan co, u nas ogólnie, jeżeli chodzi o takie ogólnodostępne media, no to z tym jest naprawdę ciężko ze względu na to, że jest mocna propaganda. Jeżeli chodzi o media, no to tak naprawdę pewnie pan kojarzy, że w 2020 roku były protesty u nas. No i wtedy w ogóle odłączony był internet. Nie było możliwości w ogóle się dodzwonić. Jak były te protesty, ja byłam w Polsce i jak dzwoniłam do rodziców, no to nie mogłam się dodzwonić ze względu na to, że odcinali internet, więc jeżeli chodzi o takie media ogólnodostępne, to niestety te babcie, co oglądają to i nie mają jakby dostępu do, nie wiem, do internetu, czy po prostu nie umieją, nie potrafią, no to niestety właśnie tam jest bardzo mocna propaganda w stronę właśnie Rosji, w sensie, że wspierająca Rosję, wspierająca mocno ten taki reżim, który jest na Białorusi, więc nie mogę powiedzieć, że tam jest, to znaczy młodzi ludzie mają oczywiście dostęp do internetu, to jasna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o taki wiek 50-60+, no to niestety to wygląda w taki sposób, że jest bardzo mocna propaganda. Ja pamiętam nawet jakieś takie czasy, jak ja dzwoniłam do rodziców i rodzice mówili, że tam dzwonili do jakiejś swojej osoby znajomej, która mieszka tam nie w centrum miasta, gdzieś po prostu w jakiejś innej dzielnicy. Dzwonią do niej i mówią, że są te protesty, nie? A ona do nich mówi, no nie, wszystko jest dobrze. W telewizorze pokazują, że wszystko jest dobrze, żadnych protestów nie ma. I to byli w tym mieście, więc się znajdowali w tym mieście.
10: Niesamowita historia.
11: Tak, naprawdę.
10: Żeby wystarczyło wyjść na ulicę i zobaczyć, że są protesty, a w telewizji mówią, nie, jest spokój.
11: Zgadza się, ja powiem panu więcej. W 2010 roku też u nas były w Mińsku protesty, tylko ze względu na to, że te media i internet nie był tak rozpowszechniony jak teraz, no to inne miasta oprócz Mińsku o tym nie wiedzieli, że naprawdę trwają mocne protesty w 2010 roku, czyli jeszcze 10 lat przed tymi protestami. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o media. No, polskie media nie są rozpowszechnione na Białorusi. To znaczy...
10: Ale dobrze, pani przeprowadza się i przyjeżdża tu do Polski na studia.
11: Zgadza się.
10: I gdzie? Do Warszawy?
11: Do Warszawy, tak. Ja najpierw miałam taki rok zerowy. Nie wiem, czy pan kojarzy. Ten rok jest specjalnie zrobiony dla cudzoziemców, którzy mają właśnie polskie pochodzenie, korzenia. Więc ja miałam taki rok zerowy jeszcze w Łodzi. Przez rok mieszkałam w Łodzi, a później studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj w Warszawie, tak.
10: Pokochała pani Łódź, czy już nie chce
11: nie,
10: pani tam...
11: Nie. Przepraszam, ale nie. Nie wiem, czy nas ktoś słucha stamtąd, ale nie.
10: Ale...
11: Warszawę kocham zdecydowanie bardzo.
10: Rozumiem, ale z drugiej strony mnie to nie dziwi. No, ta Łódź jest specyficznym miastem jednak. No.
11: Takie przemysłowe miasto, szare, takie, no...
10: No, ulica Piotrkowska wygląda super.
11: I manufaktura, i okolicy manufaktury, tak, to tyle.
10: No, no to nikt nie każe chodzić gdzie indziej. Można,
11: to prawda, właśnie przez rok chodziłam dokładnie tam.
10: Czyli pani kompetencje, jeśli chodzi o język polski, tak, bo już na Białorusi pani, jak rozumiem...
11: Nie rozmawiałam. Mama nie rozmawia też po polsku, w ogóle nie rozmawia po polsku.
10: Mama nie rozmawia.
11: Tak, ona ma korzenie, natomiast nie rozmawia po polsku. Ja się nauczyłam tu, jak do Polski się przyprowadziłam. Ja pamiętam, jak przyjechałam na studia, no to ja od razu poszłam pracować. W sensie taki charakter mam. Ja od razu na studiach poszłam pracować, łączyłam studia z pracą. Różne, przeróżne te prace miałam. I ja pamiętam, jak właśnie stoję jeszcze, ja do tej pory to pamiętam, stoję w tej, pierwsza praca to była taka w gastronomii i coś tam mówię, że w lodówkę. A ta pani, która ze mną się pracowała, ona była Polką, ona się śmieje w lodówce. Ja pamiętam to do tej pory, tak, pamiętam to do tej pory, to był mój pierwszy rok, więc ja...
10: Ale szybko się chyba pani nauczyła, bo pani świetnie mówi po polsku.
11: Ja dosyć szybko się nauczyłam, tak, ja myślę, że tutaj korzenie dają znać, tak, też to gra swoje, więc...
10: A tak poza wszystkim, ciężko było, bo i studia, i praca...
11: Powiem panu tak, że ciężko oczywiście było, ale ja myślę, że ja miałam to w dobrym wieku, w sensie, że u nas szkoła się kończy, jak ktoś ma 17 lat, to jest dosyć taki, no, już na uczelnię, można na studia wyższe już można iść w wieku 17 lat. I powiem panu, że ciężko, natomiast to jest taki fajny wiek, kiedy jeszcze, ja nic nie miałam tak naprawdę na Białorusi, więc ja przyjechałam do Polski budować wszystko od zera, tak, no bo przecież byłam dzieckiem, nie miałam żadnych, w sensie miałam oczywiście kolegów, koleżanek i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie dorosłe życie, no to ja to wszystko budowałam w Polsce, to jest ciężkie. Natomiast ja też myślę, że to zależy od charakteru osoby, tak?
10: No tak, ale pani, jeśli miała, po przyjeździe tutaj przeprowadzce do Polski, kiedy pani zaczęła studiować, musiała pani też pracować, żeby się utrzymać, to większa część znajomych na początku to byli ludzie z Białorusi, czy jak to było?
11: Wie pan co, ja właśnie przez ten rok, kiedy byłam w Łodzi, no to ja byłam na takim roku specjalnym zrobionym dla cudzoziemców, więc tam wszyscy byli albo Białoruś, albo Ukraina, albo cudzoziemcy, tak? No bo taki rok był. Ale jak przyjechałam już na studia, no to byłam na Uniwersytecie Warszawskim, to były normalne studia, nie dla cudzoziemców, więc ja miałam 99% Polaków w swoim środowisku, ze względu na to, że to już taka uczelnia państwowa, tak, Uniwersytety Warszawskie, więc miałam...
10: A na jaki kierunek pani poszła?
11: Dziennikarstwo.
10: Dziennikarstwo. A dlaczego właśnie takie? Jak pani to wyobrażała sobie? Że dlaczego warto studiować dziennikarstwo?
11: Wie pan co, bo ogólnie, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, takie ciekawe to dla mnie zawsze był kierunek. Tym bardziej ja myślałam też, żeby to połączyć jakoś z telewizją. Trochę inaczej mi wyszło w życiu. Natomiast ja zawsze...
10: Na razie.
11: To prawda. To prawda. Ale myślałam, żeby połączyć to z telewizją. Bardzo chciałam kiedyś prowadzić jakiś program, jeżeli chodzi o właśnie telewizję. No i dlatego poszłam w takim kierunku. I trafiłam na studia później jeszcze telewizyjne. W sensie my wybieraliśmy taki szczególny kierunek.
10: Specjalizację.
11: Zgadza się, specjalizację. I my mogliśmy wybrać albo PR, albo radio, albo telewizję. I właśnie ja chciałam pójść na tą telewizję.
10: Nie wybrała pani radia.
11: Nie wybrałam radia.
10: O! No widzi dobrze, pan? Proszę kontynuować.
11: Ale przyznałam się szczerze przynajmniej.
10: Tak.
11: Przyznałam się szczerze.
10: Ktoś w ogóle wybrał radio?
11: Tak, zgadza się. Zdecydowana część też wybrała radio.
10: Czyli jest nadzieja.
11: Ale powiem panu, że większość była właśnie za telewizją.
10: No tak.
11: Była mocna kolejka wtedy, dużo osób, castingi takie.
10: No tak, tylko że pani chciała prowadzić takim, jeśli pani ma, można powiedzieć, że pani marzeniem jest prowadzenie programu w telewizji, to chodzi o program telewizyjny, który co? Bardziej rozrywkowy, czy bardziej informacyjny, tak jakby... Proszę więcej o tym marzeniu opowiedzieć. Co by pani... Czy na przykład program jakiś o rynku nieruchomości?
11: O, no to też fajny pomysł, jeżeli chodzi o program o rynku nieruchomości, no bo teraz z tym jest związane moje życie.
10: No tak, o tym zaraz będziemy mówić.
11: Tak, zgadza się, więc wie pan co, ciężko mi teraz stwierdzić, bo wie pan, ja teraz już nie jestem w tamtych myślach. Pamiętam, że chciałam, po prostu marzyłam być na telewizji, to na pewno pamiętam. Natomiast ciężko mi teraz stwierdzić i nie chcę też wymyśleć, jaki dokładnie program wtedy chciałam prowadzić, no bo teraz trochę życie inaczej się potoczyło, więc...
10: I co, skończyła pani studia?
11: Skończyłam studia, jak najbardziej. Jak byłam na tym kierunku, w sensie wybierałam jakieś specjalizację, no to wszyscy Polacy mówili, oj nie, jak to cudzoziemka pójdzie na telewizyjną specjalizację. Przecież pani ma akcent, przecież masz akcent, jak ty tam pójdziesz. I wszyscy mi odradzali, mówili, nie, idź tam. No ale ja poszłam na te castingi, jeszcze Anita Werner prowadziła takie castingi wtedy u nas na uczelni. I też część właśnie tej specjalizacji ona prowadziła jako osoba prowadząca, jeżeli chodzi o te nasze lekcje, więc to też fajnie było bardzo. Mhm. Fajne doświadczenie w moim życiu. I trafiłam właśnie na tą specjalizację, skończyłam studia. Mhm. I po studiach właśnie musiałam wybierać, gdzie, jak i co. I powiem panu szczerze, no pewnie sam pan wie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie czasy po studiach, że studia są skończone, ale nie jest tak, że dużo osób chce się do pracy. No tak to mhm. wygląda.
10: Ale szukała pani w telewizji?
11: Szukałam w kierunku. Tak. No ale no niestety tak wygląda rynek pracy. I ja trafiłam do banku. Tak losy mhm. się złożyły, że ja trafiłam do Banku Millennium. Pracowałam mhm. w Banku Millennium. Byłam na początku zwykłym konsultantem, a później jeszcze przez rok czasu. Teraz, to znaczy później miałam to okazję łączyć z nieruchomościami, tym czym teraz się zajmuję. Natomiast pracowałam w banku jako konsultant, a później przez rok czasu miałam jeszcze okazję być kierownikiem oddziału.
10: Wow.
11: Tak. Zgadza się, w bardzo młodym wieku.
10: I to ale też... to dobrze, jak rodzice się odzywali do pani, to o co pytali? Jak dowiedzieli się, że pani w banku, pani jest kierowniczką oddziału, to czego chcieli się dowiedzieć?
11: Wie pan co, jak rodzice, to mogę panu powiedzieć jedną rzecz. Jak właśnie chciałam zrezygnować z banku, co zrobiłam i mhm. zrezygnowałam, bo ja to kilka lat temu rzuciłam, to rodzice mhm. do mnie mówili, jak tak? Przecież to jest prestiżowe. Tak do mnie mówili. Nie rozumieli, że to konkretnie nie moja pasja, konkretnie jakby nie to, czym chcę się zajmować.
10: Ja rozumiem, ale wie pani, przecież to jest prestiżowe.
11: Prestiżowe.
10: No to jest prestiżowe.
11: Ale to jest nudna praca dla mnie. Mimo tego, że miałam okazję pracować wtedy z zespołem, tak? To też jest fajnie.
10: Ale w zespole byli

0: zakup mieszkania to jest tak, że to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka.
1: No, zgoda.
0: Więc
1: zgoda.
0: Ja bardzo jestem szczęśliwa, że ja mam okazję być uczestnikiem takiego procesu i jeszcze pomagać, negocjować najfajniejsze warunki, najfajniejsze ceny.
1: Zaraz o tym porozmawiamy. Zgadza Musimy, się. Bo to jest niesamowity frak. Ale teraz tak. Jak to jest? Pani zarządza ludźmi, to są Polacy. Jestem pewien, że tam nawet gestem jakimś ktoś
0: to
1: tam...
0: To prawda, ale właśnie zaraz o tym panu powiem, że nawet jakby opuszczając to, że byłam to i jestem z narodowości Białorusinką, to jeszcze były takie tematy, że ja właśnie powiedziałam temu swojemu kierownikowi, że ja chcę odejść i on do mnie mówi, Weronika, zaraz będzie rekrutacja na kierownika zespołu, to pójdź, spróbuj. I ja chciałam to zrobić tylko tak dla siebie, jako dla doświadczenia, żeby spróbować faktycznie. Ja nawet nie liczyłam, że ja tam się dostanę i że ja będę kierownikiem. Ja poszłam tak po prostu, żeby mieć takie doświadczenie. I powiem panu więcej, że na tą rekrutację też przy osoby, które pracowała tam po 10 lat, po 15 lat, a ja taka Weronika z Białorusi pracowałam przez niecałe 3 lata, więc nawet z tej perspektywy, pomijając to, że jestem Białorusinką, z tej perspektywy, że ktoś pracował ponad 10 lat, no to oczywiście miałam takie, że ta osoba będzie mną rządzić.
1: No tak. Ale były jakieś takie gesty tam... Pani zauważyła, że jest takie nastawienie, że...
0: No, zauważyłam to po nastawieniu, ale wie pan, ja też wybierałam taki dosyć młody zespół dla siebie, bo ja ten zespół budowałam. Ja wybierałam dosyć młode osoby, żeby też móc w takim środowisku dobrze się czuć. Dobrze nam, moim zdaniem, się współpracowało. Oczywiście na etapach rekrutacji, kiedy byłam z Polakami, którzy właśnie pracowali po 10-15 lat w banku, no to miałam takie odczucie, w sensie czułam tą presję z ich strony, natomiast tak się
1: ale
0: służyło.
1: Ale próbowała pani jakoś to rozładowywać? Nie wiem...
0: Wie pan co?
1: Żartem albo czymś?
0: Moim zdaniem, może przykre to, co powiem, ale osoba, która jest właśnie poza, to znaczy jest cudzoziemcem, ona jest trochę przyzwyczajona do takiej presji. Tak mi się wydaje, że trochę tego nawet oczekuje. To znaczy, może to jest taka moja perspektywa, spojrzenie, może ona jest zła i dobrze, jeżeli będzie zła, jeżeli ja się mylę. Natomiast tak mi się wydaje, że większość cudzoziemców nawet trochę tego oczekuje i też nie chcę powiedzieć przykre, ale uważa, że to jest normalne jakby... Ale powiem panu też inaczej, że ja część osób, jak komuś to się nie podoba, też część osób mogę zrozumieć, tak? Na przykład, bo ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, ja mieszkałam przy takim akademiku, gdzie mieszkało bardzo, bardzo, bardzo dużo cudzoziemców, bo u nas był taki czas na Białorusi, że przyjeżdżało dużo z Tadżykistanu, z takich... Ja pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, idę do sklepu, oni rozmawiają w swoim języku, ja nie rozumiem. I pamiętam, że strasznie mi się zrobiło, w sensie, że tak poczułam... Nie rozumiem, o czym mówią i że tak trochę się przestraszyłam. Więc ja podchodzę ze zrozumieniem naprawdę do każdej osoby i do każdego nastawienia, więc miałam takie odczucia, natomiast tak nawet chyba tego oczekiwałam też.
1: No właśnie. Przejdźmy do rzeczy, którą panią fascynuje i proszę powiedzieć teraz słuchaczom i słuchaczkom, jak to jest widzieć mieszkanie i mówić... To jest coś niesamowitego, co ja z tym teraz zrobię. Czy pani pamięta taki moment, nie wiem, jak pani była w szkole podstawowej, w szkole średniej, że pani w ogóle myślała o tym? Albo...
0: Nigdy nie myślałam o nieruchomościach.
1: Nigdy. W dodatku nigdy.
0: Nigdy.
1: No to co w tym jest fascynującego? Proszę
0: nigdy,
1: mi powiedzieć.
0: Nigdy nie myślałam o nieruchomościach i powiem panu, że to zdarzało się przez przypadek. U mnie w banku była klientka, która przychodziła do mnie często i my rozmawiamy z nią i ona do mnie mówi, Weronika, jak ja cię słucham, no to ty byś była po prostu idealnym agentem nieruchomości, bo ty fajnie opowiadasz, fajnie lubisz rozmawiać z ludźmi. A ona wtedy była w trakcie zakupu mieszkania, ta klientka. I ona miała znajomą, która prowadziła agencję swoją nieruchomości. I ona do mnie mówi, ja mogę cię skontaktować z tą osobą i po prostu spróbujesz sobie, zaczniesz. I ta znajoma właśnie, ona prowadziła agencję, która pomagała cudzoziemcom nabyć mieszkania w Warszawie, czyli Białorusinom, Ukraińcom głównie, przeważnie. I też wydać kredyt hipoteczny, więc to, co ja teraz robię, można powiedzieć. Ona mnie zaprosiła do tej znajomej, my się zaprzyjaźniliśmy z tą znajomą i ja zaczęłam łączyć pracę w banku z nieruchomościami. Właśnie tak to wyglądało.
1: Przypadkiem tak naprawdę.
0: Zgadza się, przypadkiem. Przypadkiem się trafiło.
1: Ale właśnie, ale co w tym jest fascynującego? Proszę mi powiedzieć, jakie emocje pani ma, jak właśnie przychodzi ktoś do pani, chce kupić mieszkanie? Znaczy, dlaczego to jest fascynujące?
0: Wie pan co, dla mnie fascynujące jest to, że do mnie większość osób, którzy przychodzą, to są właśnie cudzoziemcy, większość osób. To są Białorusini, Ukraińcy, bo ja rozmawiam w języku białoruskim, rosyjskim i też oczywiście rozumiem po ukraińsku. Mogę powiedzieć, że nawet już prawie mówię. Po polsku jak najbardziej, jak słychać.
1: Tak.
0: Po angielsku też, więc jak do mnie przychodzą cudzoziemcy, no to oni przychodzą z pewnymi oczekiwaniami. I najfajniejsze w mojej pracy jest to,

0: spełnić te oczekiwania, a nawet zrobić trochę więcej. Wie pan, nie tylko mieszkania, a emocje ludzi, kiedy udaje się mi wynegocjować, bo ja zawsze jestem po stronie kupującego. Wynegocjować najfajniejszą cenę, wynegocjować najfajniejsze warunki, że dostaną zwrotny zadatek w całości, jeżeli nie dostaną kredytu, że wynegocjować to, co im najbardziej właśnie odpowiada. I to jest po prostu szczęście w oczach ludzi, kiedy oni otrzymują to, czego potrzebowali, a nawet więcej niż to, co potrzebowali i oczekiwali.
1: Ale a z pani perspektywy, czy da się powiedzieć tak, że obcokrajowcy, cudzoziemcy, którzy kupują mieszkania w Polsce albo szukają mieszkań do kupienia w Polsce, że oni się dla nich główną rzeczą to jest właśnie ekonomia, pieniądze. Jak to będzie spłacane, czy się da kredyt wziąć. To jest większa część pytań, problemów, przemyśleń, to są kwestie finansowe.
0: Zgadza się,
1: tak?
0: Kwestie finansowe i też dużo osób myśli w takim kierunku, że no nie za bardzo się opłaca przez dłuższy okres, przez dłuższe lata wynajmować, więc lepiej wezmą hipotekę, będą płacili tyle samo niż jak za wynajem, a my właśnie też pomagamy, wspieramy przy kredytach hipotecznych, wydajemy w każdym banku, więc to też jest fajnie.
1: A co z tym takim, z tą opowieścią, że w mieszkaniu jest niezwykle istotne właśnie, jak daleko jest do żłobka, do przedszkola, do lekarza, do komunikacji. Czy ludzie z zagranicy mogą czasami nie mieć, nawet jak mieszkają już trochę w Polsce, mogą
0: zrozumienia tego.
1: Tak, że tu niby świetna jest lokalizacja i tak dalej, ale okazuje się, że trzeba iść pół godziny do przystanku.
0: Powiem panu tak, że właśnie po to przychodzą do ekspertów, tak? Po to przychodzą do mnie i właśnie ja mam dużo osób, no tak jak mówiłam, cudzoziemców i pomagam im zrozumieć tą perspektywę. Ja badam ich potrzeby, tak? Badam, czy oni na przykład pracują zdalnie i tak naprawdę obojętne jest dla nich, czy metro jest gdzieś obok, czy nie. Czy pracują, gdzieś dojeżdżają, czy właśnie planują dzieci. Przede wszystkim w mieszkaniu najważniejszą rzeczą, no nie da się tego ukryć, to jest lokalizacja. Lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja.
1: Bo Warszawa się bardzo rozwija, ale ona się rozwija tak jak wszystkie duże miasta w Polsce, na zewnątrz, coraz dalej od centrum.
0: Zgadza się.
1: Ale co pani mówi szczerze ludziom? Proszę nie kupować sobie tego mieszkania,
0: oczywiście,
1: bo będzie pan pół dnia jechał do centrum.
0: Pewnie, że tak. Ja zawsze ze swoimi klientami rozmawiam szczerze, ze względu na to, że zauważy pan, ja nie jestem po stronie sprzedającego, więc to nie jest tak, że ja zależy mi sprzedać konkretne mieszkanie. Dla mnie jest najważniejszą rzeczą to znaleźć najfajniejsze mieszkanie dla tego klienta w ramach jego budżetu, no bo wiadomo, że budżet to jest taka no, ważna sprawa, istotna, no i wynegocjować, otrzymać najlepsze warunki dla tej osoby.
1: To jest ciekawe, bo pani ma kontakt z bardzo specyficzną kategorią ludzi. To znaczy ludzi, którzy... No tak, bo oni wszyscy, ci ludzie, oni już podjęli decyzję, że tam nie ma osób, które się wahają. A jeszcze popracuję rok, dwa, trzy i wracam do siebie. Do Ameryki, na Białoruś, na Ukrainę, do Kazachstanu.
0: Zgadza się.
1: Oni już musieli podjąć tą decyzję.
0: Zgadza się.
1: A nie miała pani czasami takiej sytuacji, że pani rozmawia z kimś i widzi, że ta decyzja jest taka nie do końca podjęta?
0: Czasami tak mam. I czasami radzę też się zastanowić, tak? No bo też jest to istotny fragment w życiu tych osób. Natomiast dużo cudzoziemców, też panu powiem taką ciekawostkę, nie wiedzą, że na przykład jak biorą hipotekę, to mogą sprzedać sobie mieszkanie. Oni myślą, że jak wzięli hipotekę, to już tego nie sprzedadzą, zanim nie wypłacą tej hipoteki. Aha. Więc często mają takie właśnie nastawienie i tak.
1: Że to już na całe życie w tym miejscu
0: zostało. Tak, nie wiem skąd, to raczej taki, wiesz, taka,
1: no,
0: wie pan, taka nasza mentalność raczej, bo u nas te kredyty naprawdę są bardzo duże, te stawki procentowe. Mhm. To w ogóle inaczej do tego się podchodzi u nas. To jest taka kara niby.
1: Ale pani teraz mówiąc u nas...
0: Białoruś na Ukrainie też tak jest.
1: Czyli kredyty są
0: drogie,
1: wyżej oprocentowane niż w
0: Polsce. Zgadza się, wyżej oprocentowane
1: niż w Polsce. Widzi pani, jak dobrze, że pani do nas przyszła.
0: To prawda.
1: To jest informacja dla ludzi, którzy mówią, w Polsce są bardzo wysokie to oprocentowanie kredytów. Pani mówi, to na Białorusi, w Ukrainie, to są wysokie oprocentowania. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ale wróćmy do tej sytuacji, że ktoś podejmuje decyzję i mówi sobie, dobra, zwiążę swoje życie mojej partnerki, żony, męża, nie wiem, z tym miastem. I przychodzi do pani i pani mówi, no niestety, w tym mieście z roku na rok jest tak drogo, że no, musi pan zrezygnować ze swoich marzeń i tak dalej. Coś znajdziemy, ale proszę się nie nastawiać na to, że to będzie duże mieszkanie, blisko centrum i tak dalej, blisko komunikacji. Czy to są takie rozmowy, czy pani opowiada?
0: Wie pan co?
1: Dokładnie odwrotnie.
0: Nie, no oczywiście, że... Bo przecież ja później będę szukała tego mieszkania, więc nie mogę opowiadać odwrotnie ze względu na to, że ja będę musiała coś znaleźć. Ale powiem panu tak, że zawsze opowiadam na swoim przykładzie. Ja nabyłam pierwsze mieszkanie, jak miałam 22 czy 23 lata. Wzięłam swoją pierwszą hipotekę. Ja wtedy zaczęłam pracować w banku, bo tak jak wspomniałam, my szkołę kończymy dosyć wcześnie, więc studia też kończymy w dosyć wczesnym, takim no 22-23 lata. I jak ja właśnie kupiłam swoje pierwsze mieszkanie w wieku 23 lat, no to ja brałam hipotekę. Kupowałam mieszkanie niedaleko, takie pogranicze, Włochy, Bemowo. Do stacji metra, która teraz powstaje, będzie ostatnią stacją metro Karolin na Bemowie. Właśnie oddanie przewiduje się w 2026 roku pod koniec, mam nadzieję, że tak będzie. No to właśnie ja tam kupowałam mieszkanie w wieku 23 lat.
1: Ale pani wiedziała, że to będzie metro?
0: No mówili, że planowane jest metro. I sprawdzałem też w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzałam jak najbardziej. I wie pan, tam cena za metr kwadratowy była tam, nie wiem, około 9 tysięcy wtedy za metr kwadratowy. Teraz metr kwadratowy tam kosztuje około 17-18 tysięcy.
1: Wow. Przez to metro, czy coś jeszcze?
0: Ogólnie, no tak się rozwijają ceny w Warszawie. I powiem panu tak, że jak ja bym wtedy też nie kupowała mieszkania swoich marzeń wtedy. To było dwupokojowe mieszkanie i to nie było mieszkanie moich marzeń. Natomiast, nie wiem skąd, ale wiedziałam, że tak buduję swój kapitał, tak to buduję i że za kilka lat ja taki plan miałam i właśnie ten plan zrealizowałam. Sprzedałam tam to mieszkanie, co kupiłam pierwsze i to jest już kolejny start, tak powiem, na dużo lepsze, większe mieszkanie.
1: Ja to rozumiem.
0: Więc ja tak tłumaczę też swoim klientom, na swoim przykładzie, że mogą teraz zacząć, mogą oczywiście czekać i zbierać, ale wie pan, pozbierały jeszcze 2 lata, inflacja, sytuacja, która jest, no i te pieniądze nie będą już warte tyle, ile są warte dzisiaj.
1: Czy są problemy, często zdarzają się problemy formalne związane, że z tym, teraz o tym jest głośno, bo wreszcie zaczęły się protesty, ale chodzi o to, że urzędy do spraw cudzoziemców rzeczywiście bardzo wolno rozpatrują wnioski. Bardzo często przekraczają terminy dopuszczalne, więc wiele osób w Polsce ma pobyt czasowy, który się kończy albo już skończył, następnego jeszcze nie ma. Wiele osób czeka na pobyt stały latami, nie dostaje go. Czy pani ma często takie sytuacje, że przychodzą osoby i pani musi wytłumaczyć, że sytuacja formalna jest trudna, czy nie? Czy już przychodzą do pani osoby?
0: Oj, niestety bardzo często. Bardzo często. Powiem panu tak, że dla Ukraińców zrobili fajną rzecz, że Bank Erste, były Santander, wydaje hipotekę bez karty pobytu. Czyli jakby można mieć po prostu wizę, można być w Polsce i bez karty pobytu tego czasowego można dostać hipotekę. To jest fajna sprawa. Natomiast Białoruś, czy tam inny cudzoziemiec już takiego luksusu nie ma, więc no niestety to jest częsty przypadek, dlaczego ta dana osoba nie może wziąć właśnie tą hipotekę i kupić mieszkanie.
1: Ale to pani musi dokładnie nie znać te otoczenie prawne, żeby wytłumaczyć
0: pewnie,
1: ludziom.
0: Pewnie, oczywiście. No i znam, oczywiście. To jest część mojej pracy, więc to im tłumaczę. Oczywiście my przygotowujemy, my zawsze budujemy strategię dla takiej osoby, czyli przychodzi do nas osoba, też oprócz tego pobytu może mieć jakieś, nie to, że problemy, ale jakieś kwestie takie techniczny, bym powiedziała, z zarobkami, bo ktoś na przykład ma działalność jednoosobową i są banki, które tą działalność jednoosobową akceptują przy prowadzeniu 24 miesięcy, tak? A przy umowie o pracy na przykład jest jeden bank, który przy umowie na czas nieokreślony, przy umowie o pracy, daje kredyt już po 3 miesiącach przepracowanych. Mm. Więc to też im tłumaczymy, tak? W sensie klientom naszym, którzy do nas przychodzą, trzeba ich przygotować nie tylko ze względu na właśnie te kwestie pobytu w Polsce, ale to oczywiście przede wszystkim. No i też kwestie pracy, tak? I zatrudnienia.
1: Wielka dyskusja w Polsce się toczy od kilku lat, ale coraz głośniej o tym, że oto rynek mieszkań w Polsce jest jedynym rynkiem, w który oprócz złota, w który warto inwestować coś, i to ma niestety negatywne konsekwencje społeczne. To znaczy ceny rosną i oczywiście rząd już od pewnego czasu mówi, że będzie powinien inwestować, samorządy też, w budownictwo społeczne, w mieszkania na wynajem i tak dalej, bo zrobiło się coś takiego, że w Polsce jak człowiek myśli o inwestycji, to myśli, dobra, nie pieniądze, nie diamenty, nie tam dolary, tylko po prostu kupię sobie mieszkanie. I rzeczywiście tak to działa długofalowo. Jak pani to widzi z pani perspektywy? Jak wiele osób, które do pani przychodzi, mówi otwartym tekstem, ja mam mieszkanie, ja mam gdzie mieszkać, my z rodziną mieszkamy. Chodzi mi o to, żeby inwestować, żeby dobrze zainwestować. To jest duża część klientów.
0: Wie pan co, to jest taka znacząca część klientów moich, natomiast powiem panu tak, że w większości jednak to są cele mieszkaniowe tych osób, którzy się przyprowadzili i wynajmują, tak jak wspomniałam wcześniej, ale z 20% właśnie kupuje inwestycyjnie, więc kupuję, żeby zainwestować, ale powiem panu też, że na przykład jeżeli brać pod uwagę Ukraińców, osób z Ukrainy, no to oni ze względu na tą swoją sytuację trochę się boją, tak, no bo mieli na przykład 5 nieruchomości tam u siebie, tak? I te nieruchomości stracili na przykład tak. Więc trochę bardziej się obawiają. Natomiast no dużo też klientów mam inwestycyjnie, tak? Jak najbardziej.
1: I jak rozumiem, państwo po prostu mówią, to jest dobry biznes, to się nie zmieni, warto inwestować. A równocześnie w Polsce coraz częściej, słuchajcie, nie trzeba to ograniczyć. Trzeba jakoś, nie wiem, dodatkowy podatek wprowadzić, jak ktoś ma tam więcej niż 3 mieszkania. To był ten pomysł z ubiegłego roku.
0: Zgadza się, tak, był taki pomysł.
1: I to wróci, moim zdaniem. I to pani nie myśli, że to jest trochę zagrożenie dla pani biznesu? Jak to, bo idea jest taka, coraz częściej głośno wypowiadana w Polsce. Jak ktoś chce zarabiać na inwestowanie w mieszkania, to będzie płacił wysoki podatek od tego. No więc trudno będzie, nie?
0: Wie pan co, ja bym nie powiedziała, że to jest zagrożenie dla mojego biznesu ze względu na to, że tak jak wspomniałam, większość to są właśnie zakup taki na cele mieszkaniowe, natomiast jak nawet inwestycyjnie, no to pierwsze czy drugie mieszkanie, to nie jest tak. Mam jednego klienta, który co roku kupuje tam po kilka mieszkań w Polsce, więc jakby i to już z nim współpracuję od dłuższego czasu i co roku kupujemy, tak, kilka. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś znaczna część mojej pracy, to jest raczej tak 10-20%, więc nie sądzę, że to jakoś w duży sposób wpłynie na moją pracę oraz na mój biznes.
1: Najczęściej osoby z Ukrainy i z Białorusi, tak? Kupują te, gdyby taką statystykę naszą
0: zrobić. W moim przypadku tak, no bo tak jak panu wspominałam, też jakby rozmawiam w tym języku, więc w moim przypadku tak, ale ogólnie dużo tutaj kupuje w Polsce też inwestorzy, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi też dużo Żydów kupuje w Polsce. Też jest na przykład taka firma Heimstaden, nie wiem czy pan kojarzy, Heimstaden, ona tak się nazywa i oni wykupili kilka lat temu w ogóle osiedlami. To nie jest tak, że oni kupili kilka mieszkań, to są inwestorzy, tak. Kupili na Włochach, w Warszawie. To jest takie osiedle Aurora się nazywa, przy wschodzie słońca. Kupili na Mokotowie, Moko Botanika, to jest Bokserska. I kupili na Pradze Żupnicze, więc oni kupowali po prostu budynkami. Wynajmowali to przez kilka lat, zrobili takie.
1: Ale to jest wielka międzynarodowa firma, jak rozumiem, bo oni muszą mieć potężne zasoby finansowe.
0: Tak, to jest wielka międzynarodowa firma. Więc wie pan, dużo osób mówi, że tak, że Białorusini, Ukraińcy, natomiast też w Polsce są i zagraniczni inwestorzy, którzy...
1: A co pani osobiście o tym sądzi? Czy powinno być takie prawo, które mówi, no jak chcesz inwestować, to możesz różne rzeczy robić, ale mieszkania to jest wrażliwy temat, ludzie muszą mieć gdzie mieszkać, więc jak chcesz kupować na inwestycje mieszkania, no to będziesz płacił bardzo wysoki podatek po to, żeby te duże firmy tego robiły. To jak pani to widzi z pani perspektywy?
0: Wie pan co, to jest takie no, dwustronne moim zdaniem, ze względu na to, że tak, że jeżeli chodzi o te ceny, one są naprawdę bardzo wysokie, jeżeli chodzi i oczywiście jak dużo osób kupuje inwestycyjnie, no to zwiększa to ten popyt i te ceny rosną, idą do góry, tak? Więc jeżeli chodzi o perspektywę taką zwykłą ludzką, czyli jak ktoś musi, nie wiem, no ja nie potrafię zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby, nie wiem, za gotówkę kupić mieszkanie, tak? A jest dużo jednak osób, co kupują za gotówkę, w sensie, wie pan, bez żadnych tam spadków, bardziej chodzi mi o to, że tak, i zarobić sobie, no to trzeba naprawdę poświęcić się mocno. Więc z takiej perspektywy ludzkiej, no to jak najbardziej mogę to zrozumieć. Natomiast no też jak osoby, którzy jednak zarabiają, tak, zarabiają dużo, no to muszą wybrać miejsce, gdzie właśnie będą inwestować. I z jednej strony, wie pan, no kto zabrania tak naprawdę, to takie pytanie, wiem, że to tak zabrzmi, ale kto zabrania zarabiać więcej i też inwestować, tak? Jakby przecież nikt nam tego nie zabrania, coś robić, rozwijać się.
1: Nie, ale nie mówimy o zabraniach, mówimy o tym, że jak ktoś na przykład zarobi więcej niż tam 100-kilkadziesiąt tysięcy, to podatek od niego bierzemy większy. Bierzemy od niego tam 30%, a nie 12%. Mam na myśli ten prosty podatek PIT. I że wiele osób w Polsce coraz częściej mówi o tym, że tak samo z mieszkaniami powinno być. Jak masz duży majątek, to znacząco większy podatek płacisz. I to by uderzyło w pani biznes jednak.
0: To prawda, ale wie pan, z tym podatkiem, no to ja sama właśnie płacę podatki dosyć wysokie. I dla
1: mnie jest pani w drugim progu?
0: Jest, oczywiście. Dla mnie to jest, powiem panu, przykre, no bo ja nie mam...
1: Chciałem pani bardzo podziękować w imieniu nauczycieli, pielęgniarek, w imieniu tych wszystkich, którzy w budżetówce pracują, pracowników administracji publicznej. Dziękujemy, że pani płaci wysokie podatki. Dzięki temu nasz kraj tak wygląda, jak wygląda. Ale to jest bardzo super, że osoba z Białorusi, która tutaj mieszka, robi biznes, łapie się na drugi próg podatkowy. Tak to powinno wyglądać. Dziękujemy. W imieniu osoby, która nie trafia na drugi próg, ja niestety...
0: Jest to bardzo miłe, bo to jest pierwsza osoba, która chociaż... Ale nie.
1: Ale mówię zupełnie poważnie. Trochę z zazdrością, bo ja nie wpadam na ten drugi próg. Ale tak. I myślę, że pani się dokłada do... bardziej niż ja.
0: Wie pan, ja żartuję oczywiście, ale...
1: Do dobra publicznego.
0: Ale to jest kwestia jeszcze taka, że tak powiem panu, że ja nie korzystam nigdy na przykład z ZUS-u, czyli w sensie, jeżeli chodzi o tam przychodnie, ja mam opiekę taką prywatną, więc jakby ja z tego nie korzystam. Jeżeli chodzi o jakieś urlopy, no bo pracowałam na umowie o pracę, więc znam, jak to dokładnie działa. Urlop, jeżeli chorujesz, no to L4, a teraz no nie mam takiej okazji. Tak wie pan, o co chodzi, że ja muszę trzymać tą dyscyplinę i to już ode mnie zależy, jeżeli nie pracuję, no to nie zarabiam, więc no tak, tak to wygląda. No.
1: Chciałem też chwilę, żebyśmy porozmawiali o tym, czy, bo pani jest niezwykle aktywną osobą, bardzo zaangażowaną w to, co robi, ale czy pani na przykład znajduje czas, żeby rozejrzeć się, jak funkcjonuje w Warszawie, tu w Polsce, w Warszawie, diaspora białoruska. To znaczy, czy pani na przykład się albo poświęca czas, żeby śledzić doniesienia z Białorusi. Na ile ma pani wrażenie, że pani jest Białorusinką mieszkającą w Polsce, a na ile ma pani wrażenie, że pani jest Białorusinką mieszkającą w Polsce? Czyli co, czy, albo wręcz chciałem zapytać, czy nie miała pani takiej sytuacji, że pani za czymś zatęskniła za Białorusią?
0: Powiem panu tak, że tęsknię, jak najbardziej, ale oczywiście, to znaczy zdradzę teraz taką, to nie jest tajemnica w sumie, ale ja mam sprawę kryminalną na siebie, tak po prostu, nie wiem, dlatego, że jestem w Polsce, tam na Białorusi, więc ja nie mogę wrócić do domu i oczywiście to jest przykre dla mnie, w sensie nie mówię, żebym wróciła na stale, nie rozważam takiej opcji, dobrze mi jest w Polsce, ja naprawdę kocham Polskę, kocham Warszawę, ale no niestety ze względu na tą sprawę kryminalną ja nie mogę powrócić do domu, nawet tak przyjechać na kilka dni.
1: Kryminalną?
0: Zgadza się.
1: To brzmi bardzo poważnie.
0: I to tak jest, to po tych protestach właśnie. Nie wiem z jakiego powodu, może po prostu z tego powodu, że jestem w Polsce. Tak mi się wydaje, bo innego powodu nie znam, bo ja nie uczestniczyłam nawet w tych protestach, bo fizycznie byłam w Polsce, ja fizycznie znajdowałam się tutaj w Polsce. I wie pan, ja wcześniej jeździłam bardzo często do domu, bardzo często, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, bo blisko, 200 kilometrów, bliżej niż do Krakowa, niż albo do Wrocławia. Ja właśnie jak byłam na studiach, to się śmiałam z kolegami, którzy byli spoza Warszawy i mówili, a ja mam do domu 4-5 godzin, a ja mówiłam, ja jestem z Białorusi, mam 2,5 godziny.
1: Niesamowite. Więc ale tak. nie może, od jakiego czasu nie może pani...
0: Właśnie od tego 2020 roku, już 6 lat.
1: Nie była pani...
0: Nie byłam w domu, a wcześniej jeździłam raz na dwa miesiące, raz na miesiąc. I wie pan co, ja miałam szczęście, mi się trafiło po prostu tak, że ja miałam wykupione bilety na wrzesień 2020 roku do domu, na 25 września, a 22 września przyszedł taki OMON, taka policja do domu z tym informacją o tym, że jest właśnie sprawa kryminalna. Szukali, wyszukiwali coś w mieszkaniu, zabrali u rodziców jakoś tam, nie wiem, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy typu laptop, jakieś tam pieniądze, które były w domu. No i założyli sprawę kryminalną, która brzmi zagrożenie życiu policjantowi. Nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi. Może jakiś komentarz, może jakiś like, bo u nas za to naprawdę można pójść do więzienia. Niestety ja wiem, że to brzmi
1: strasznie
0: brzmi i niesamowicie, że ja jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi z Polski, no to oni nie potrafią w to uwierzyć, tak? Że na przykład można za komentarz albo za jakiś like, naprawdę. Ja mam osób, którzy teraz jeszcze jeżdżą na Białoruś, kolegów, koleżanek, oni zmieniają telefon. Oni biorą jakiś telefon taki inny, żeby pojechać, przekroczyć granicę, bo na granicę właśnie mogą wezwać do takiej, no, do takiego pokoju, żeby zbadać to, co ty masz w tym telefonie. Zabierają telefon, sprawdzają i jak coś znajdą, to do tej pory ludzie idą siedzieć do więzienia i teraz na poważnie mówię, z jakiś like czy komentarz, więc ja podejrzewam, bo ja wtedy w swoich mediach społecznościowych, w sensie w swoich, nie mediach, a tylko taki Facebook czy tam Instagram, to ja publikowałam to, co się dzieje na Białorusi, bo ja chciałam, żeby jak najwięcej osób to widziało, tak, bo to było dla mnie przykre, że w moim jakby państwie coś takiego jest, coś takiego istnieje, więc no tak to wygląda, więc powiem panu, że chyba psychicznie z tego powodu, z powodu tej sprawy kryminalnej, ja już bardziej się czuję jako Polka, ze względu na to, że ja już 6 lat nie jeżdżę do domu i mam w głowie tak, że no tu buduję swoją przyszłość, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to już jest to, co no pewnie też korzenie daje swoją ze względu na to, że no mama właśnie jest Polką krewnie, więc ja bardziej czuję się jako Polka, natomiast bardzo dużo osób, jeżeli chodzi o klientów, to są właśnie Białorusini, też mam bardzo dużo kolegów, koleżanek z Białorusi, też jeżeli chodzi o jakieś takie programy, typu właśnie jest taki program, który opowiada o polityce w Polsce, zrobię na Polsce.
1: Tak, no i był właśnie, u nas autor z tego programu.
0: Zgadza się, no i właśnie z nimi się przyjaźnię, to są moi partnerzy, jeżeli chodzi o pracę też, więc też poświęcam czas i tej diasporze, tak jak pan wspomniał, białoruskiej, natomiast bardziej już się czuję jako, jak u siebie, naprawdę.
1: A myślała pani kiedykolwiek o tym, że jakieś inne miejsce w Polsce, inna miejscowość albo inny krajobraz byłyby wspaniałe?
0: Nie.
1: To naprawdę?
0: Tak. Ja bardzo lubię podróżować, ja kocham podróże i jak jestem w podróżach, to ja zawsze tak wspominam sobie, o, tak kocham Warszawę i chcę tam wrócić. Jak przyjeżdżam do Warszawy, to bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: A ty co takiego w tej
0: nie
1: Warszawie?
0: Nie wiem, jakiś impuls, jakiś taki ruch. Po prostu czuję, że to jest moje
1: energia
0: miasta. Energia miasta, tak, energia miasta, to prawda.
1: Zapomniałem zapytać, jak rozmawialiśmy o tym więcej przed chwilą, to teraz panią zapytam. Czy zgłaszają się do pani klienci, którzy mają naprawdę jakieś skomplikowane wymagania, albo może nie tyle skomplikowane wymagania, co są z drugiego końca świata i pani musi dużo czasu poświęcić, żeby zrozumieć, o co im chodzi. No nie wiem, ktoś z Pakistanu, który mówi, szukam mieszkania, ale ono powinno jakoś tak dziwnie wyglądać. Albo na przykład ktoś, nie wiem, z Nowej Zelandii, który mówi, chcę mieć mieszkanie, ale i pani musi zapytać,
0: powiem
1: co
0: panu
1: prowadzi?
0: Tak, żeby mieć dziwne, moim zdaniem dziwne oczekiwania wobec mieszkania, to nie musi być osoba z Pakistanu. Czasami Polak, czy nie wiem, Białorusin, czy Ukrainiec ma takie dziwne oczekiwania.
1: Dobra, ale dziwne dla pani to co jest?
0: No dziwne przede wszystkim, które nie są, wie pan, nie są bliskie do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Wie pan, o co chodzi? Że na przykład ktoś mówi, ja chcę 3-pokojowe mieszkanie w centrum Warszawy za 500 tysięcy.
1: Tak. Ale naprawdę ktoś przyszedł z tego.
0: Zgadza się.
1: To pani ma strasznie ciężką pracę, bo jak pani ma teraz temu człowiekowi to powiedzieć?
0: No tłumaczę, że
1: pani
0: to jest
1: mu zniszczyć marzenia
0: nie,
1: musi.
0: Nie, wie pan, co ja mówię? Dobra, to jest dobry wkład własny, więc od tego możemy zacząć. Więc jak chce pan wziąć kredyt, te 500 tysięcy mogą być dobrym wkładem własnym na hipotekę w centrum Warszawy. Wiadomo, że w mniejszych miastach można kupić za taką kwotę.
1: No, ale zdarzyło się pani powiedzieć, Warszawa nie, ale Radom to piękna miejscowość.
0: Nie.
1: Siedlce.
0: Ja nie mówię, że to nie są piękne miejscowości, natomiast zazwyczaj do mnie przychodzą osoby, które jednak pracują i życie mają tu w Warszawie,
1: oczywiście. Ale to pani ma ciężką pracę, bo pani trochę jednak tak musi ludziom sprowadzić ich na parter, nie?
0: Tak, ale wie pan, ja też ich motywuję moim zdaniem tym, że mówię, to jest pana start i początek, a minie kilka lat i to naprawdę się zmieni, bo ja zawsze, tak jak mówię, podaję swój przykład, ja kupiłam w bardzo młodym wieku swoje pierwsze mieszkanie, to nie było mieszkanie moich marzeń, teraz jestem w trakcie wykańczania dużo większego mieszkania i to naprawdę moim zdaniem ta decyzja o zakupie w takim wieku młodym, 22 czy 3 lat, teraz dokładnie nie pamiętam, to jest jedna z najlepszych moich decyzji w życiu. Naprawdę tak mogę powiedzieć.
1: I to
0: naprawdę
1: działa na ludzi, tak?
0: Zgadza się.
1: Ale tak przy okazji, a ludzie z egzotycznych krajów, naprawdę z daleka, też do pani przychodzą po mieszkaniu?
0: Rzadko bardzo. Bardzo rzadko ze względu na to, że wie pan, ja mam taką pocztę pantoflową, jeżeli chodzi o moich klientów. Większość klientów przychodzi po poleceniu. I to jest fajna sprawa dla mnie, no bo wie pan, to to bardzo cenna rzecz, która jest, że ktoś przychodzi z polecenia i ja mam 95% właśnie z polecenia, że ktoś przychodzi, bo zrobiłam dla znajomego tą pracę, bo wzięli ze mną kredyt, w sensie z firmą moją, hipotekę, otrzymali ten kredyt w takiej sytuacji, kiedy im ktoś inny mówił, że to nie jest możliwe. Mamy dużo takich przypadków, że przychodzą do nas i mówią, o, 10 innych doradców powiedzieli, że to nie jest możliwe, a z państwem otrzymaliśmy. I wie pan, jak ktoś przychodzi w firmę swoją, gdzie pracuje, opowiada, że zrobili coś dla mnie niesamowitego, no to ktoś do mnie przychodzi z polecenia, więc ja większość mam tak, że to są Białorusini, Ukraińcy, natomiast Polaków też mam, nie wiem, z 10-15% ze względu na to, że jak pracujemy po stronie kupującej, przychodzimy, Polak, który sprzedaje, widzi naszą pracę, to często też mówi, o, ja potrzebuję większego kredytu na następną swoją nieruchomość, czy tam pomocy w czymś i też staje się naszym klientem.
1: Pani wspominała teraz, że przed chwilą, że pani jest w trakcie wykańczania mieszkania. Może pani wytłumaczy ten fenomen, jak to jest, że cały nasz kraj jest terroryzowany przez ekipy remontowe, które przychodzą, kiedy chcą. Wszystkie terminy zostawiają i wszystko zrobią później. Nagle okazuje się, że w trakcie takiego wykańczania koszty rosną. I w dodatku nie ma. Większa część ludzi, z którymi rozmawiam, którzy mają jakieś remonty czy właśnie wykończenie mieszkań, mówi, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, to po prostu to oni rządzą światem, to ekipy remontowe rządzą światem.
0: To prawda, to jest taka prawda, że ekipy remontowe rządzą światem i powiem panu dla mnie to jest śmieszne, bo u nas na Białorusi remont nazywa się remontem, remont. remont. Mhm. A u państwa wykończeniem od słowa, że to wykańcza. I to moim zdaniem wszystko, więc nie trzeba nic mówić, bo ten remont wykańcza, bo to jest wykończenie.
1: No tak, rzeczywiście, językowo coś tu jest na rzeczy.
0: Więc moim zdaniem to tłumaczy wszystko.
1: No dobrze, ale tak na poważnie, bo część osób, kiedy się o tym rozmawia, była przekonana, że skoro mamy tak wiele osób, które przyjechały z Białorusi, z Ukrainy, no to jakoś powinno być lepiej, bo to są ludzie, którzy się często znają na budowlance, nawet mieli u siebie w kraju doświadczenia z tym, więc powinno być tak, że tych osób jest więcej, ceny nie są tak duże, terminy mogą być lepsze, tymczasem jak to jest z pani perspektywy? Czy rzeczywiście fajna ekipa z Ukrainy albo z Białorusi jest w stanie zrobić taniej, szybciej, czy to tak nie działa?
0: Powiem panu tak, naprawdę bardzo dużo tych ekip powstało. To też jakby ze względu na zawód swój to widzę, bo dużo moich klientów też kupuje rynek deweloperski, więc wykańcza. Ja też później się pytam na temat doświadczenia, jak było z konkretną ekipą. Mamy takie duże grupy na mediach społecznościowych, w sensie typu Facebook, tylko to jest taki Telegram. To jest podobne do WhatsAppa, więc tam są takie powstałe grupy, które są z recenzjami na budowlańców, z opiniami i tak dalej. I też bardzo dużo osób właśnie z branży IT lubią dzielić się tymi opiniami, rozmawiać o tym remoncie, tak szczegółowo, wie pan, kto jakie łóżko sobie kupił, kto sobie jaką podłogę położył w mieszkaniu. Więc powiem panu tak, ze swojego doświadczenia oraz doświadczenia moich klientów, bo ja tą perspektywę mam trochę szerszą, ze względu na to, że dużo osób też klientów jakby kupuje i wykańcza, więc ja, oni ze mną dzielą się swoim doświadczeniem takim remontowym, więc ja mogę powiedzieć panu, że tak, w większości to jest tak, że właśnie terminy, jeżeli chodzi o finanse, kwestię finansową, no to też to jest większa kwota, niż się zakładało, niż się oczekiwało, ale naprawdę też są fajne ekipy, które robią wszystko na czas, a nawet czasami trochę szybciej niż na czas, więc ja osobiście teraz jestem w trakcie wykańczania i osobiście to robię z polską ekipą. Tak sobie wybrałam, miałam do wyboru kilka, tak sobie wybrałam, bo oni robią wszystko pod klucz i na razie, jeżeli chodzi o terminy, to jakby jest dobrze, bo tak mogę powiedzieć.
1: Czy pani widzi różnicę pomiędzy obcokrajowcami a Polakami, jeśli chodzi o myślenie o tym, co to znaczy dobrze wykończony, przez to, że pani to powiedziała? Dobrze wyremontowany dom, no nie. Ale w każdym razie, czy jest jakaś różnica w takim myśleniu, co należało, w jaki sposób właśnie wyremontować albo wykończyć mieszkanie? Czy na przykład Polakom zależy bardziej na tym, żeby to było solidne, a na przykład obcokrajowcom często zależy ludziom z Ukrainy, z Białorusi, żeby to było ładne, estetyczne? Czy to powinno być drogie? Czy powinno być widać, że to jest drogie? Że każdy, kto wejdzie, powie, to tyle kosztuje? Tak jakby na czym? Czy jest taka różnica między tymi dwoma grupami?
0: Powiem panu tak, że jeżeli chodzi właśnie o osoby z Białorusi czy z Ukrainy, szczególnie tak moim zdaniem to jest z Ukrainy, że oni właśnie lubią, jak to wygląda luksusowo.
1: Ma wyglądać
0: luksusowo. Tak to lubią. Lubią estetykę. To moim zdaniem nie jest jakby źle ani dobrze, ja tego nie oceniam w żaden sposób, ale no tak, jeżeli jakby porównać właśnie grupę Polaków czy cudzoziemców typu Białorusini, Ukraińcy, szczególnie moim zdaniem Ukraińców, no to lubią ten luksus.
1: I z nich zgadnę, a Polacy mówią, że nie musi być luksusowo, ale musi być tanio.
0: Tak, zgadza się. Naprawdę? I praktycznie.
1: Tanio i praktycznie.
0: Tak, zgadza się.
1: O rany. Czyli tacy Szwajcarzy albo Niemcy się z nas zrobili. Niesamowite.
0: Wie co, to też moim zdaniem oprócz narodowości zależy od osobowości, tak?
1: Od
0: osoby, więc ja tak nie za bardzo lubię rozgraniczać ludzi, jeżeli chodzi o narodowość, a bardziej patrzę na perspektywę osoby, tak? Ktoś kocha estetykę, a ktoś kocha wygodę. Ktoś kocha i mówi, że ja chcę mieszkać w centrum i może to być, nie wiem, 30 metrów kwadratowych, a ktoś mówi, nie, ja pojadę do lasu, ale to będzie 100 metrów kwadratowych. Wie pan, o co chodzi, że pojadę do Marek, czy pojadę na Biolenkę, więc naprawdę, tutaj zależy od osoby i ja się staram dostosować i zrozumieć, przede wszystkim zrozumieć i stać, jakby być w butach tej osoby, która wybiera właśnie.
1: Ja rozumiem, to w ogóle rozmawiamy o stereotypach, ale a jest jakiś stereotyp dotyczący Białorusinów kupujących i Białorusinek kupujących mieszkania, na przykład, że oni chcą mieć coś, co będzie łatwo na przykład czystość zachować,
0: wie
1: albo porządek.
0: Taka jest właśnie to szczególnie Białorusinów dotyczy, jak rozmawiam z kolegami, z koleżankami z branży, że jak mają klientów Białorusinów, no to mówią, że są mocno przestraszeni przy zakupie, że z dokumentami 10 razy o wszystko się pytają, że są po prostu nastawieni, że coś pójdzie nie tak, ale moim zdaniem to też perspektywa taka narodowości, nie? Że są z takiego kraju, gdzie no strachu jest dosyć moim zdaniem dużo, więc naprawdę, ja nawet mam osobę, która jest też doradcą kredytowym, taka moja koleżanka, i ona mówi, jak jak pracuję z Ukraińcami, to mówią, dobra, gdzie się podpisać? A jak pracuję z Białorusinami, to mówi, ja też to tak widzę, aha, natomiast wie pan, ja jestem Białorusinką, więc to... ja trochę inaczej to oceniam z innej perspektywy i może tak mocno tego nie mogę zauważyć, natomiast jak właśnie mam
1: bo
0: opinię...
1: Bo sama pani trzy razy sprawdzi
0: zgadza
1: i weźmie
0: wszystkie
1: papiery.
0: Zgadza się, bo sama taka jestem, a właśnie od koleżanki, która pracuje też w tej branży, mówi, no, że Białorusi są tacy, że bardzo szczegółowi, że o każdy szczegół 10 razy. I na przykład...
1: Ej, ale czy z tego nie wynika, co pani teraz powiedziała, czy z tego nie wynika, że woli pani Ukraińcom sprzedawać mieszkanie?
0: Nie, na pewno nie.
1: Bo Białorusin przecież... będzie się pytał o wszystko.
0: Wytłumaczę.
1: Rozumiem. Ale Ukraińc przyjdzie, podpisze.
0: Nie, wytłumaczę. Na spokojnie, Ukraińcom też tłumaczę jak najbardziej, no bo przecież musi rozumieć, co kupuje, gdzie i jak. Tak po prostu mówię. Ja teraz się śmieję bardziej. Natomiast Białorusini moim zdaniem są bardziej szczegółowi jeżeli mówimy o dokumentach, mówimy o jakichś kwestiach technicznych, na przykład mieszkanie na rynku wtórnym, no to wezmą ze sobą technika, który wie wszystko sprawdzi. O. Wie pan, o co chodzi? Czy działa tam lodówka, czy działa na przykład, nie wiem, zmywarka, chociaż to jest mieszkanie na rynku wtórnym, tak? Więc jakby... I co? Nawet jak ktoś powie, że no za rok to się zepsuje, no to co? No to nic przecież sprzedający raczej z tym nie zrobi.
1: Ale to jest ciekawe, co pani powiedziała. Jakoś tak, kiedy pani o tym mówi, to myślę, że część słuchaczy i słuchaczek myśli sobie, oj, to ja jestem w sumie takim Białorusinem, a Białorusinką. A część słuchaczy myśli, ja jestem takim Ukraińcem, Ukrainką. Rada, gdzie tu się podpisuje? Tu, no już.
0: No właśnie.
1: Się wprowadzamy za tydzień. To jest ciekawe.
0: To bardziej nie narodowość, a tylko osobowość,
1: no,
0: i charakter.
1: Osobowość, tak. Albo i czasami temperament. Myśli pani, że pani co pani będzie robiła za 10 lat?
0: Dobre pytanie. Jestem pewna, że będę rozwijać się w tej samej branży, gdzie się rozwijam teraz. Ja jestem też otwarta na jakieś inne wyzwania ciekawe w swoim życiu, natomiast widzę, wie pan co, ja waham się zawsze między takim czymś, że mocno rosnąć i rozbudowywać to, co mam, a między tym, żeby to zawsze robić jakościowo, bo jak to jest w bardzo dużej liczbie i ilości, no to nie zawsze to liczba, to właśnie można to porównać z tymi ekipami remontowymi, tak? Mają dużo zleceń i robią niestety to nie zawsze tak, jak obiecują, więc ja bardzo bym chciała zachować tą jakość, którą mam, bo ja uważam, że naprawdę bardzo fajnie wykonuję swoją pracę. Oczywiście mam osób, którzy też pomagają, osoby w zespole, którzy się zajmują kredytami hipotecznymi i tak dalej. Natomiast widzę, że firma jest dużo większa. Natomiast, żeby ona też zachowała swoją jakość, to jest dla mnie bardzo istotne.
1: Bardzo dziękuję za to, że pani dzisiaj była z nami. Dziękuję za poświęcony czas. Naszym gościem była pani Weronika Babur. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Jeśli państwo chcą do nas napisać, to proszę bardzo. lospolandos@maupatok.fm. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w sobotę o godzinie 23:00, mówi Paweł Sulik.
2: Ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
3: Raczej każdy ma z angielskiego chyba, dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
4: A da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
5: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
6: No, ja mam taką aplikację i mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest.
7: Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
8: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
4: Czyli szkoła staje na wysokości...
8: Tak, akurat staje. No.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W Krakowie już walka o wyborców przed wyborami prezydenta miasta. Wraca pytanie, czy Bartosz Bochańczak z Konfederacji, który stracił szansę na start, poprze Łukasza Gibałę. Bahrajn nie zamierza dyskutować o przyszłości cieśniny Ormus przy jednym stole z Iranem. Więcej fasoli, mniej mięsa. Zmiany w szkolnych stołówkach budzą emocje. My pytamy dzieci, co myślą o nowym jadłospisie. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Za 2 tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie, wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Bochańczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i o Konfederacji poparcie zabiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje i polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Bochańczak za zgodą Sławomira Mentzena może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Bosakiem, a o co w TOK FM pytany był Michał Połuboczek.
3: Nie widziałem oficjalnego komunikatu.
4: Panie pośle,
3: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
2: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
5: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
2: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
6: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
2: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Bahrajn nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu, poinformowało MSZ w Manamie. W komunikacie ministerstwo przekazało, że Królestwo Bahrajnu nie weźmie udziału w rozmowach ani nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Z inicjatywą spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. W spotkaniu miały uczestniczyć delegacje Omanu, Iranu oraz pozostałych państw Zatoki Perskiej. Iran ogłosił, że zamierza wziąć udział w tym spotkaniu. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Rząd skierował do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą w Norwegii takich standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem i Instagramem, a władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Norweski rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach budzą sporo emocji. Od września na stołówkach jest mniej mięsa, więcej warzyw i roślin strączkowych. Reporter TOK FM Bartosz Kądziołka o zdanie na temat nowego jadłospisu pytał dzieci i kucharkę z zespołu przedszkoli miejskich nr 7 w Łodzi.
7: Kasa Węgrzycka.
8: Czy to jest dla pani tutaj wyzwanie w kuchni?
7: No trzeba na pewno się wdrożyć.
8: Ktoś państwa przeszkolił, czy po prostu dał dokument i powiedział proszę sobie przeczytać?
7: No dużo rozmawialiśmy.
8: Ile wy wszyscy macie lat?
9: Ja mam 5.
8: Co dobrego albo nie dobrego jesz?
9: Ryż, jagórki.
8: A smakuje ci? Ręka do góry komu smakuje? Teraz ręka do góry komu nie smakuje? Dlaczego ci nie smakuje?
9: Ja nie lubię tego.
8: Czego nie lubisz?
9: Tego. Wszystkiego.
8: Wszystkiego? A co byś wolała?
9: Mięsko.
8: Co jest nie tak?
9: Bo nie lubię warzyw.
8: Wolałbyś frytki i hamburgera?
9: Tak.
1: Zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które nie przekraczają określonych w przepisach limitów cukru, soli i tłuszczu. Jeden z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redłowskiej na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
10: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
11: Nie spodziewaliśmy się
4: tak dużej różnicy.
10: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
4: Nastąpiły pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
10: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
4: Musimy.
10: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, miejscami na Przedgórzu Karpackim nawet 2 stopnie. Mogą występować mgły, w centrum około 10, na zachodzie 14, a w niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: A teraz zapraszam już na autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od New York Times, który mocno podkreśla militarną i geopolityczną wagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rebelianci z Houthi zajęli kluczowy port na Morzu Czerwonym u wybrzeży Jemenu. To jest taki strategiczny, krytyczny wręcz, jak pisze New York Times, punkt dla światowego handlu. Ten sam temat komentuje serwis Politico Europe. W sytuacji, gdy żegluga przez cieśninę Ormus jest już zakłócona, nad południową bramą na Morze Czerwone również zawisło widmo utrudnień. Rebelianci Houthi zajęli bardzo silną pozycję w rejonie cieśniny Bab al-Mandab, wąskiej drogi morskiej prowadzącej na Morze Czerwone i dalej do kanału Suezkiego. Przez tą drogę przepływa około 10-12% światowego handlu. Cieśnina ta łącząca Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim stanowi kluczowy korytarz dla światowego handlu morskiego między wschodem a zachodem. Jak podaje Politico Europe, saudyjski następca tronu, książę Mohammed ibn Salman, dwukrotnie już rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, nalegając na natychmiastową reakcję i uderzanie amerykańskich sił na pozycję Houthi. Na razie Trump odrzucił możliwość podjęcia działań zbrojnych. I jeszcze komentarz Financial Times. Ofensywa Houthi zadała poważny cios Arabii Saudyjskiej i jednocześnie jest to wyraźna pomoc dla Iranu w podbijaniu cen energii w ramach wojny z USA. Ta cieśnina strategiczna, o której mówimy, Bab al-Mandab, stała się kluczowym szlakiem dla saudyjskiego eksportu ropy, odkąd Iran ograniczył właśnie przepływ i całą żeglugę przez cieśninę Ormus w czasie wojny. Minister energii Arabii Saudyjskiej poinformował, że tymczasowo wstrzymano pracę rurociągu wschód-zachód po ataku dronami. Przypomnę, że to dla nas również ważne, bo to nim płynie ropa, między innymi do Polski dla Orlenu. I jeszcze USA, gdzie w czasie konwencji Partii Republikańskiej w Dallas prezydent Trump obiecał $5,000 dla każdego dorosłego obywatela USA, jeżeli Republikanie wygrają w listopadowych wyborach. I zaglądam do komentarzy do serwisu Politico US, które pisze: Trump porównał swój pomysł do ogłoszonej w zeszłym roku wypłaty dywidendy w wysokości $1,700 dla żołnierzy, choć w rzeczywistości wtedy chodziło o zatwierdzony wcześniej przez Kongres dodatek mieszkaniowy dla wojskowych. Nie jest jasne, w jaki sposób sfinansowałby prezydent te wypłaty. Jednak, jak sam mówił w Dallas, umożliwi to ogromny sukces gospodarczy kraju. Tu komentarze, które zebrał serwis Politico. Jeden z działaczy Partii Republikańskiej, który chce wypowiadać się anonimowo, powiedział, że ten pomysł jest desperacką próbą zmiany nastrojów politycznych. Również sceptycznie skomentował to inny republikański kongresmen z Teksasu, Chip Roy. Cóż, chciałbym wiedzieć, jak zamierzają sfinansować ten pomysł, tak na oko kwotę znacznie przekraczającą $1 bln. I jeszcze New York Times, także w komentarze do konwencji w Dallas. Trump w przemówieniu wielokrotnie nawiązywał do faktu, że jego czas w Białym Domu dobiega końca. Moje nazwisko znajdzie się na karcie do głosowania. tylko ten jeden raz, podkreślał. Nie ma gwarancji, jak pisze New York Times, że Trump nie będzie chciał startować ponownie w 2028 roku, ale w Dallas ani razu nawet nie zażartował z ponownego startu w wyborach, narzekając na brak entuzjazmu wobec swojego projektu budowy sali balowej, stwierdził, że ludzie zapominają, już będzie mógł się nią cieszyć zaledwie przez kilka miesięcy, chwaląc swoje przywództwo w kwestiach gospodarczych, apelował: chcę, abyście pamiętali o mnie za 4-5 lat, gdy ten kraj będzie pędził do przodu. Financial Times teraz znalazłam dla Państwa coś optymistycznego, co rzadkie w tych kryzysowych czasach. Tytuł tekstu: czas porzucić powierzchowne stereotypy na temat europejskiej gospodarki. Mimo przemyślanych i konsekwentnych reform rynku pracy, Europa wciąż nie może pozbyć się wizerunku miejsca, gdzie ludzie unikają pracy. Winie Angele Merkel, pisze Chris Gilles, bo to właśnie była kanclerz Niemiec, często powtarzała, że Europa odpowiada za 7% światowej populacji, 25% globalnego PKB oraz 50% wydatków na cele społeczne. Merkel cytowała te statystyki, by ostrzegać przed negatywnym wpływem rozbudowanego państwa opiekuńczego na konkurencyjność Europy. Od tamtej pory, pisze autor, rzesze samozwańczych filozofów zarzucają Europejczykom niechęć do pracy i lenistwo. Według tej narracji to właśnie lenistwo w dużej mierze tłumaczy powolny wzrost gospodarczy Europy, a ze stanu takiej ospałości może wyrwać ją jedynie poważny kryzys. Argument ten jest oczywistą bzdurą. Prawda jest znacznie ciekawsza, pisze autor. Aby można uznać, że problemy Europy ze wzrostem gospodarczym wiążą się z systemem świadczeń społecznych, musiałyby zostać spełnione następujące warunki. Europa musiałaby oferować szerszy zakres świadczeń niż inne gospodarki o podobnym rozwoju, musiałaby się charakteryzować dużą liczbą osób nieaktywnych zawodowo i niższym wskaźnikiem zatrudnienia. Wreszcie problem ten musiałby się pogłębiać, jako że dystans między Europą a USA pod względem tempa wzrostu stale się powiększa. No więc pierwszy warunek jest w dużej mierze spełniony. Wydatki socjalne rosną we wszystkich gospodarkach rozwiniętych, jednak w Europie są one wyższe. Choć, co podkreśla autor, różnica między Europą a USA wcale nie jest tak duża, jak się wydaje, bo w USA ogromne i nieefektywne wydatki na ochronę zdrowia przewyższają te, które ponoszą kraje europejskie, co niweluje różnice w bardziej rozbudowanym systemie zabezpieczenia społecznego w Europie. Jednak jeżeli przyjrzymy się wskaźnikom zatrudnienia, argument o lenistwie Europejczyków okazuje się całkiem nietrafiony. Niezależnie, czy analizujemy dane całej Unii, czy dla krajów z walutą euro, osoby w wieku produkcyjnym, czyli 25-54 lata, w Europie pracują częściej niż ich odpowiednicy w USA. Co ciekawe, również wśród osób starszych, w wieku między 55 a 64 lata, wskaźnik zatrudnienia w Europie jest wyższy. Fakt, młodzi ludzie do 24 lat częściej pracują w USA, ale to wynika z prostego faktu, że Europejczycy dłużej się kształcą. Zatem, jak podsumowuje autor Financial Times, systemy opieki społecznej nie zniechęcają do podejmowania pracy. Co więcej, kraje północnej Europy, które mają bardziej rozbudowaną opiekę społeczną, zazwyczaj odnotowują wyższe wskaźniki zatrudnienia. I konkluduje: stary kontynent potrzebuje reform rozważnych, konsekwentnych, które zwiększą efektywność i pozwolą unikać kryzysów. Nie ma jednak powodów do pesymizmu. Europejski cud na rynku pracy dowodzi, że takie reformatorskie podejście przynosi efekty. I jeszcze króciutko Politico Europe. Kanclerz Merz nie ma odpowiedzi na działania skrajnej prawicy, która chce doprowadzić do jego politycznego upadku. Podczas gdy AfD atakuje niemieckiego kanclerza na wielu frontach, jego niekonkretna odpowiedź sprowadza się do obietnicy okazania wyborcom większej sympatii, komentuje złośliwie Politico Europe. Wiem, że moja osoba była częstym tematem tej kampanii wyborczej, powiedział ostatnio Merz. Dodał, że Niemcy obawiają się o swój dobrobyt gospodarczy i bezpieczeństwo w niespokojnych czasach i podkreślił: musimy starać się, ja również, nawiązać głębszy kontakt z ludźmi, uwzględniając pełne spektrum ich emocji. I zostaje przy Politico Europe, które pisze, że Europa potrzebuje więcej kukurydzy. Ukraina ją ma, jednak to amerykańscy rolnicy mogą szansę przejąć europejski rynek. Z powodu suszy, pisze Politico, Europa desperacko poszukuje milionów ton kukurydzy. Zazwyczaj połowa pochodziła z Ukrainy. Tymczasem Rosja, atakując porty czarnomorskie i statki cywilne, blokuje najtańszą drogę eksportową Ukrainy. Wojna wytwarza więc nieoczekiwaną szansę dla amerykańskiego pasa kukurydzy. Jak się okazuje, sprowadzanie kukurydzy statkami przez Atlantyk może być tańsze i bardziej efektywne niż z ogarniętej wojną Ukrainy. To był autorski przegląd prasy zagranicznej. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Jeśli mieszkacie Państwo w centrum miasta albo w okolicy turystycznej, to na pewno znacie problem z najmem krótkoterminowym. A moment, żeby o tym rozmawiać, jest dobry, bo Polska musi wdrożyć unijne przepisy, które porządkują ten rynek. Teraz trwa taka polityczna debata na ten temat, jak ukrócić szarą strefę i jak ochronić mieszkańców. O tym, jakie pomysły są na ten temat, jak ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego, porozmawiam z posłanką Jolantą Niezgodzką z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, która zajmuje się polityką mieszkaniową. Dzień dobry, pani posłanko.
12: Dzień dobry.
11: Bardzo często w tej debacie mówimy o takiej uciążliwości najmu dla turystów i tego wynajmu całego dla mieszkańców. Ale co to w praktyce oznacza, ta uciążliwość?
12: Na pewno jest to uciążliwość w jednych miejscach bardziej odczuwalna, w innych mniej. Nie chodzi też o to, żeby generalizować i mówić o tym, że wszyscy, którzy korzystają z tego najmu, są dużą uciążliwością dla mieszkańców. No, ale jednak trzeba się mierzyć z tym, że mieszkając w kamienicy czy w bloku, gdzie funkcjonuje chociaż jedno mieszkanie w tym systemie najmu krótkoterminowego, teoretycznie co 2-3 dni mamy kogoś obcego, nowego na klatce. Kogoś, kto ma dostęp do naszych części wspólnych, więc z perspektywy jakiegoś porządku, bezpieczeństwa. Można zrozumieć rzeczywiście, że dla mieszkańców może być to problem, ale największym problemem są ci sąsiedzi, ci tacy 2-3-dniowi sąsiedzi, którzy absolutnie nie respektują zasad mieszkania w bloku czy w kamienicy, organizują imprezy, bo przejeżdżają do dużego miasta po to, żeby coś tak świętować, bawić się. I oni absolutnie, zdarza się, że nie respektują żadnych zasad, co powoduje, że po prostu ludzie nie mogą spać, nie mogą normalnie żyć, a ich mieszkania służą do mieszkania. Chcieliby tam spokojnie mieszkać.
11: Mm-hmm. Ja słyszałam też takie argumenty o tym, że jest nie tylko hałas nocny i trzaskanie drzwiami i imprezy i muzyka, ale też, że te osoby, które przyjeżdżają na krótko, nie szanują tak zwanych części wspólnych, czyli windy, czyli korytarza, czyli klatki schodowej, domofonu i że ciągle trzeba te rzeczy wymieniać.
12: Tak, właśnie o tym mówię, a potem de facto koszt jakiejś naprawy czy wymiany sprzętu na częściach wspólnych rozkładają się na wszystkich mieszkańców, również tych, którzy nie życzyliby sobie tego i którzy nie mają wpływu de facto na to, co się dzieje w tych mieszkaniach, które ich sąsiedzi wynajmują, właściciele tych mieszkań wynajmują na krótki termin.
11: No i pozostaje problem w ogóle kontaktu z tym właścicielem, bo jeżeli tam już się coś dzieje, to mieszkanie zostanie zalane czy zniszczone, czy właśnie jest hałas, czy dochodzi do jakichś sytuacji takich niepokojących, bo są jakieś krzyki na przykład, to sąsiedzi nie wiedzą, do kogo się zgłaszać, tak? Bo ten właściciel często mieszka za granicą albo w innym mieście, albo ma kilka takich mieszkań.
12: Tak, to zależy też, kto jest właścicielem tego mieszkania, bo czasami to jest nasz sąsiad, który po prostu się wyprowadził do domku na wieś albo do innego większego mieszkania i mamy z nim kontakt. Ja znam wiele osób, które mieszkają w takich kamienicach czy blokach, gdzie żyją w dobrych relacjach z właścicielami tych mieszkań, które są wynajmowane w tym systemie i każde ewentualne zgłoszenie mieszkańców uciążliwości są tematem i nie są zamiatane pod dywan, ale rzeczywiście jest tak, że właścicielem może być ktoś, z kim absolutnie nie mamy kontaktu.
11: Firma w ogóle.
12: Albo firma, tak. I wtedy jest problem, bo de facto pozostajemy zostawieni, jesteśmy z tym, jako mieszkańcy tego budynku, jesteśmy zostawieni z tym sami i nie mamy wpływu co się dzieje w tej nieruchomości, a de facto ponosimy koszty i takie społeczne, i też finansowe.
11: Mhm. Jakie są inne argumenty, żeby ten rynek regulować, szczególnie jeśli chodzi o w ogóle politykę mieszkaniową w miastach?
12: Badania nie pokazują, że wprost ten najem krótkoterminowy przekłada się na wyższe czynsze, czy na jakąś taką naprawdę ograniczoną dostępność mieszkań. Nie ma takiego bezpośredniego wpływu, może inaczej, nie ma bezpośredniego wpływu na różnego rodzaju kryzysy na rynku mieszkaniowym, ale w danych lokalizacjach, gdzie mamy dużą koncentrację tych nieruchomości, które są w tym systemie wynajmowane, może być taka presja na wyższy czynsz.
11: Widzimy to w Krakowie na przykład, tak, przy rynku.
12: I przede wszystkim mniejsza dostępność tych mieszkań, które są wynajmowane na długi termin, tak? I to punktowo ma jakieś przełożenie na taką lokalną naszą politykę mieszkaniową, jeżeli chodzi o wynajem. Stąd też jakby konsekwencją jest też prawo, czy ten projekt ustawy to konsekwencja prawa unijnego, ale dla nas to jest ogromny społeczny problem i cieszę się, że my się tym w końcu zajmujemy.
11: No i poruszam też tę kwestię tej tkanki miejskiej, dlatego że mam przyjaciół w Krakowie, kiedy ich odwiedzam, to skarżą się na te zmiany, które zachodzą w tym pięknym mieście właśnie ze względu na nie tylko najem krótkoterminowy, ale w ogóle napływ dużej ilości turystów, bo całe centrum miasta no, zmienia się nie do poznania. Mieszkańcy lokalni nie mają swojego sklepu, czy rzemieślnika, czy jakichś usług, bo wszędzie są kebabownie i imprezownie.
12: Tak? I zielone sklepy.
11: I zielone sklepy, więc wszystko jest ustawione pod turystów, którzy przynoszą największy dochód i to ta dzielnica, to centrum miasta, czy dzielnica, jak w przypadku Warszawy, no staje się niezdatna do życia dla normalnych ludzi.
12: I tak samo jest we Wrocławiu, w którym mieszkam. Ja jeszcze przez 2 tygodnie jestem przewodniczącą zarządu osiedla Stare Miasto, czyli naszej jednostki pomocniczej i od 9 lat pełnię tę funkcję. Wiem absolutnie, z czym mierzą się mieszkańcy Starego Miasta. To jest, mają takie poczucie, że są wypychani w ten sposób ze swoich miejsc zamieszkania.

0: które będą szersze, to pewnie o tym porozmawiamy.
1: To właśnie, porozmawiajmy o tym, jakie są właśnie pomysły, bo czeka nas zmiana również dlatego, że wymusza na nas to Unia Europejska. I co zakłada to unijne rozporządzenie?
0: Czy to unijne rozporządzenie jest dosyć ogólne? Ono nie doszczegóławia i nie wskazuje jednego konkretnego systemu, ale państwa europejskie idą dużo dalej niż to rozporządzenie i my de facto też idziemy dalej.
1: To o Europie sobie porozmawiajmy, ale popatrzmy po kolei, jakie są pomysły rządu w Polsce. Jak uporządkować ten temat? Zacznijmy może od centralnego rejestru lokali. Co on da?
0: Przede wszystkim da zbiorczą informację o tym, w jakim miejscu jesteśmy, bo dzisiaj absolutnie nie mamy takich wiarygodnych państwowych danych, które mówiłyby o tym, jaka to jest w ogóle skala, ile mieszkań mamy w tym systemie. Stowarzyszenie najmu krótkoterminowego podaje, że to może być nawet 65 tysięcy lokali, ja myślę, że to może być dużo więcej, więc to rozporządzenie i w ślad jakby projekt ustawy jeszcze dzisiaj, ono nakłada obowiązki na platformy przekazywania konkretnych danych. Dzisiaj to te platformy dysponują wszystkimi danymi o cenach, o cenach.
1: Mówi pani o tych platformach technologicznych, dzięki którym możliwe jest w ogóle wynajęcie.
0: Tak. Te platformy, na których się logujemy, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie właśnie na krótki
1: termin. Czyli rejestr. Drugie. Tak. Uznanie najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską. Co to znaczy?
0: To znaczy, że każda usługa, w ramach której wynajmujemy jednemu klientowi przestrzeń na mniej niż 30 dni, wchodzi do tej definicji i jest uznana za najem krótkoterminowy. Bez względu na to, czy to firma wynajmuje mieszkanie czy dom, czy po prostu osoba prywatna wprowadza na tych platformach swoje mieszkanie i daje możliwość przebywania w tym mieszkaniu na krótki termin, też będzie musiała spełniać te wszystkie wymogi, czyli de facto wyjmujemy ten najem krótkoterminowy z szarej strefy.
1: Okej. Regulacje i wymogi bezpieczeństwa. Co ci właściciele wynajmujący powinni spełnić właśnie?
0: Przepisy przeciwpożarowe, które są też określone w ustawie, ale każde mieszkanie będzie musiało mieć, każda nieruchomość będzie musiała, w ten sposób wynajmowana, będzie musiała mieć swój regulamin. W tym regulaminie będzie informacja, o czym już mówiłyśmy, co jest istotne, dane kontaktowe do właściciela, tak żeby mieszkańcy mogli się kontaktować, ale też żeby osoby, które wynajmują te mieszkania, wiedziały, do jakich zasad mają się stosować. To jest istotne, biorąc pod uwagę na przykład też standardy ochrony małoletnich, które będą się musiały też w tych regulaminach pojawiać.
1: Trochę wspomniała już pani o tych większej roli gmin i większy wpływ mieszkańców i wspólnot. Jak to zrobić?
0: To będzie uprawnienie dla rad gmin, rad miejskich. Będą mogły czasowo albo przedmiotowo, podmiotowo podejmować uchwały o wyłączeniu określonych stref w swojej gminie z tego najmu. Wyobrażam sobie sytuację, gdzie jakaś rada gminy podejmie uchwałę, że na przykład na 8 miesięcy wyłącza dane osiedle z najmu krótkoterminowego i dopuszcza możliwość stosowania tej formy na 3 miesiące, na przykład w okresie turystycznym, tak? bo będzie miała taką wolę. To jest wprost uprawnienie dla gmin po to, żeby mogły kontrolować swoją sytuację społeczną, nie tylko, ale z drugiej strony też kształtować politykę mieszkaniową w ten sposób. Gminy będą miały konkretne uprawnienia, z których będą mogły korzystać.
1: To, co się dzieje teraz w Polsce, czyli ta próba ucywilizowania tego rynku wynajmu krótkoterminowego dla turystów, to nie jest nowa rzecz w Europie, bo takie miasta jak Paryż, Rzym, Berlin, Monachium, Frankfurt, Madryt, inne, Barcelona, od lat już, jeszcze przed tym rozporządzeniem Unii, same regulowały sobie ten problem.
0: Właśnie, to wynikało z tego, że po prostu mieszkańcy tych przestrzeni, tych osiedli, dzielnic, z których ten najem się koncentrował, uciekali stamtąd. Mhm. To powodowało to już jakby te wszystkie skutki społeczne, o których rozmawiałyśmy, ale to też ten wpływ taki pośredni na politykę mieszkaniową, co w sumie daje więcej strat niż korzyści, zwłaszcza dla mieszkańców, a to przecież o mieszkańców w danych przestrzeniach powinniśmy dbać najmocniej.
1: To prawda, ja sobie zrobiłam taki research i okazuje się, że Paryż ma bardzo restrykcyjny model. Tam jest obowiązkowa rejestracja lokalu lokalu i numer tego lokalu w ogłoszeniu, jest limit wynajmu głównego mieszkania i bardzo surowe zasady dla drugiego mieszkania. Lokale, które nie są głównym miejscem zamieszkania właściciela, wymagają zgody na zmianę sposobu użytkowania, czyli po prostu gmina musi się zgodzić w ogóle na taki najem. I w ramach, w ostatnich latach Paryż zaostrzył limity z

0: 120 dni wynajmu do 90 dni rocznie. Rzym zupełnie inaczej reguluje. Tam jest taki włoski system rejestracji. Lokale muszą mieć identyfikatory, regionalny i krajowy numer widoczny w ogłoszeniach, a właściciele muszą też zgłaszać gości i pobierać opłatę turystyczną, tak jak hotele. Więc to jest też ciekawe.
1: Ja dodam tylko, że ten numer identyfikacyjny też będzie obowiązywał u nas. To znaczy każda osoba, która będzie chciała w ten sposób funkcjonować, będzie musiała się zarejestrować w ewidencji prowadzonej przez samorząd, otrzymuje tam numer identyfikacyjny i żeby zarejestrować taką ofertę na jakiejś platformie, będzie musiała ten numer identyfikacyjny mieć, a platformy będą to weryfikować. Co więcej, w ogłoszeniach trzeba będzie podawać też ten numer, więc to już przestanie być anonimowe, a każdy z nas będzie mógł w tym rejestrze też ogólnie sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba legalnie prowadzi swoją działalność, czy spełnia wszystkie przepisy, a kary za brak tego numeru identyfikacyjnego będą surowe.
0: To jeszcze sprawdzam Berlin. Też ma bardzo surowe zasady. Obowiązuje zakaz wykorzystywania mieszkań niezgodnie z ich mieszkaniową funkcją, czyli właśnie jako apartamenty turystyczne. Wynajem całego mieszkania wymaga zgody urzędu dzielnicy, a ogłoszenie musi właśnie też zawierać numer rejestracyjny. Również Monachium, Hamburg, Kolonia i Frankfurt mają podobne zasady, czyli kierunek w tych wszystkich europejskich miastach jest taki. Rejestry, numery w ogłoszeniach, limity dni w roku, mocniejsze, większe obowiązki platform technologicznych, czyli muszą nam
1: przekazywać dane,
0: tak, dane, ale też surowsze traktowanie mieszkań inwestycyjnych i takich pomysłów na inwestycje, jako też takiego narzędzie ochrony zasobu mieszkań dla mieszkańców.
1: Tak, zdecydowaną większość, którą pani wymieniła, właśnie mamy już, którą pani wymieniła, mamy w projekcie ustawy, tak? To czasowe ograniczenie nie będzie ustawowe, tylko to gminy będą mogły wprowadzać sobie czasowe też wyłączenia. My też jakby przystąpiliśmy po raz pierwszy do uregulowania tego rynku. Nie chodzi o to też, żeby przeregulować, nie chodzi o to, żeby nagle skokowo
0: zakazać
1: i tak naprawdę wtedy windować ceny w jakichś miejscach, gdzie ten najem dawał szansę różnym osobom o różnym statusie majątkowym korzystania z możliwości podróżowania nie tylko po Polsce, ale po Europie. Więc chodzi o to, żeby uregulować sytuację, uporządkować ją, wyciągnąć z szarej strefy te mieszkania, ale interes jest najważniejszy społeczny, to znaczy ludzie muszą mieć swoje mieszkanie przeznaczone do mieszkania i inni sąsiedzi nie powinni im tego utrudniać.
0: Bardzo dziękuję. Pewnie jeszcze o najmie krótkoterminowym będziemy rozmawiać. Posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie w poranku.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Rozpoczął się rok szkolny, a my dostaliśmy w tym tygodniu dwa bardzo ciekawe raporty na temat szkoły i polskich uczniów. Pierwsze to badanie PISA, duże przekrojowe badanie, które przeprowadza się w krajach rozwiniętych OECD, a drugi raport skupiony tylko na polskiej szkole to raport Szkoła do życia, oczekiwania wobec szkoły przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i właśnie o tym porozmawiam z Jędrzejem Witkowskim, prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Zanim przejdziemy do waszego raportu i oczekiwań Polaków, to krótko skomentujmy może te wyniki nowego badania PISA. Okazuje się, że wśród polskich 15-latków 1/4 uczniów to funkcjonalni analfabeci. Co to znaczy?
2: To oznacza, że ta 1/4 uczniów miałaby problem z poradzeniem sobie z dosyć podstawowymi wyzwaniami, z którymi spotyka się w codziennym świecie, na przykład ze zrozumieniem przeczytania instrukcji obsługi pralki albo instalacji jakiegoś urządzenia. To są poważne i niepokojące dane. Jednocześnie musimy powiedzieć, że Polska jest wśród krajów, w których ten odsetek jest najniższy. Unia Europejska zobowiązała się, że do 2020 roku ten odsetek będzie wynosił 15% we wszystkich krajach. Teraz już tylko Estonia w jednym z wymiarów realizuje to założenie. Wszystkie inne kraje są poza nim. Polska również, ale naprawdę to jest jeden z lepszych wyników europejskich.
0: To jest ciągle jeden z lepszych wyników, ale też jak obserwujemy wyniki tych badań PISA, no to widać taki trend bardzo wyraźny już od czasu pandemii, no że te umiejętności takie praktyczne uczniów się pogarszają.
2: Rzeczywiście tak jest i to jest bardzo niepokojące dla większości krajów OECD, w których widzimy dosyć istotne spadki. Polska między 22 a 25 rokiem pozostała tak naprawdę na tym samym poziomie, co nas z jednej strony może cieszyć, jeśli porównujemy się z innymi, ale z drugiej strony martwi, bo cała ta refleksja edukacji idzie do przodu, mamy nowe narzędzia, dydaktyka się rozwija, a uczniowie są na tym samym poziomie, a w wielu krajach jest jeszcze trudniej. Myślę, że to też pokazuje, że z jednej strony szkodzą nam social media, szkodzą nam telefony komórkowe, niemądrze używana technologia, ale myślę też, że szerzej funkcjonowanie w tym świecie dla nastolatków w szczególności jest teraz szczególnie trudne. Taki świat im zbudowaliśmy i myślę, że te wyniki to pokazują.
0: Mm-hmm. Ja czytam też komentarze w prasie brytyjskiej, w prasie francuskiej, bardzo zaniepokojonej, bo tam no, te wyniki są jeszcze gorsze niż w Polsce, ale no, jedna z danych mnie uderzyła, a mianowicie, że ten odsetek funkcjonalnych analfabetów, czyli osób, które 15-latków, które czytają, znają alfabet, składają litery w słowa, ale jeżeli te zdania są skomplikowane, to już nie potrafią zrozumieć ich sensu, jest większy w szkołach zawodowych.
2: Rzeczywiście największym wyzwaniem, i to nas powinno niepokoić najmocniej, jest to, że w szkołach branżowych ten odsetek funkcjonalnych analfabetów po pierwszej klasie lub po drugiej klasie szkoły branżowej to jest nawet 70%. To znaczy, że zupełnie, kolokwialnie mówiąc, odpuściliśmy sobie jako społeczeństwo kształcenie ogólne w szkołach branżowych. To ważne, bo w szkołach branżowych jest coraz więcej uczniów, tak samo jak w technikach.
0: I dobrze.
2: To generalnie dobrze, prawda? Ale nie możemy kształcenia zawodowego pozbawić zupełnie tego elementu kształcenia ogólnego, bo bez zrozumienia instrukcji obsługi żaden technik nie będzie dobrze pracował.
0: No dobrze, zostawmy testy PISA. Na pewno Państwo dużo o nich w tym tygodniu słyszeli, bo rzeczywiście te wyniki co roku są bardzo mocno komentowane, bo można się też porównać z innymi krajami zamożnymi i rozwiniętymi. Ale przejdźmy do raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej. On jest ciekawy. Ja na początek postawiłam taką dosyć ryzykowną tezę, że Polacy się kłócą o wszystko, ale nie o szkołę, bo w przypadku szkoły jesteśmy zgodni i bardzo, bardzo źle oceniamy szkołę.
2: To nie, to tutaj muszę sprostać od razu. Jak pytamy Polaków o ocenę szkoły, to rzeczywiście 25% odpowiedzi to są oceny pozytywne. Kolejne 31% to są odpowiedzi neutralne.
0: Okay.
2: Myślę, że jak na usługi publiczne i ocenę przez Polaków usług publicznych, to szkoła wypada dobrze. Zadaliśmy to pytanie ponownie już po tym badaniu i po jego publikacji na grupie ogólnopolskiej i zapytaliśmy jednocześnie o ocenę szkoły, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i samorządu terytorialnego, bo to są takie usługi, z którymi wszyscy się spotykamy. Szkoła i samorząd terytorialny wypadają najlepiej.
0: No tak, ale jednak duża część Polaków dosyć surowo ocenia szkołę. I też chyba ma bardzo wysokie wymagania.
2: Tak, w ten sposób tłumaczymy też tę relatywnie surową ocenę. Widzimy, że od szkoły wymagamy wszystkiego.
0: Czyli?
2: Traktujemy szkołę jak ofertę taką all inclusive trochę. Oczekujemy nauczenia czytania i pisania, wychowania, wspierania talentów, nie wywierania zbytniej presji, zadbania o dobrostan, zadbania o relacje. Opieki od 7.00 najlepiej do 18.30. Te nasze oczekiwania są szalenie wygórowane i bardzo zróżnicowane. I dlatego też każdy z nas ma prawie jakiś obszar działania szkoły, w którym szkoła jest dla niego niesatysfakcjonująca. Mhm. Jak zadaliśmy pytanie o 21 różnych obszarów działania szkoły, to wszystkie są ważne dla ponad 70% Polaków. Średnio Polacy wskazują 16 z nich jako bardzo ważnych. Więc żadna instytucja publiczna, ani prywatna, nie jest w stanie tego dowieść.
0: No tak. Bardzo się wszyscy szkołą przejmują, bo też wszyscy byliśmy w szkole. To jest ta instytucja, która nas jakoś jednoczy i uwspólnia. No ale też jesteśmy bardzo podzieleni, jak widziałam w raporcie, co z tą szkołą powinno się dziać i jaka ona powinna być. I wydaje się, że to są jednak takie bardzo mocno światopoglądowe podziały.
2: Rzeczywiście na powierzchni jesteśmy podzieleni bardzo mocno. Dzielą nas głównie rzeczy takie światopoglądowe, dotyczące wartości. Dzieli nas kwestia edukacji zdrowotnej, religii w szkołach, inicjatyw patriotycznych, od tygodnia także diety planetarnej. Natomiast pokazujemy, że paradoksalnie głębiej jak schodzimy, to znacznie więcej nas łączy niż dzieli. Jak pytamy w podziale na elektoraty o to, co jest najważniejsze w szkole, to jak właśnie pytamy o edukację zdrowotną czy religię, to ten rozdźwięk między elektoratami to jest kilkadziesiąt punktów procentowych. Jak pytamy o praktyczne umiejętności, o sprawiedliwe traktowanie uczniów, o przygotowanie do rynku pracy, to te różnice są naprawdę minimalne. Mhm. Jest duża przestrzeń na inną dyskusję o szkole, taką mniej polaryzującą.
0: To super, tym bardziej, że ostatnio politycy bardzo wykorzystują chociażby ten temat, o którym pan wspomniał, czyli nowe zasady zdrowego żywienia w szkołach, właśnie politycznie. Pan Mateusz Morawiecki, były premier, mówił ostatnio o szaleństwie ideologicznym, no, odnosząc się do tego, że po prostu ktoś w Instytucie Żywności i Żywienia wymyślił, że dziecko powinno jeść więcej roślin strączkowych i dzieci powinny po prostu nie być otyłe, tak?
2: Potrzebujemy rzeczywiście takiego uspokojenia dyskusji o szkole, bo ona jest niepotrzebnie eskalowana. To też służy głównie politykom, to na pewno nie służy szkole, bo każda kontrowersja, która się wokół szkoły pojawia, każde napięcie przekłada się potem na poprzez rodziców, którzy przychodzą na zebrania akurat we wrześniu w szczególności. To się przekłada na nauczycieli i na dyrektorów, którzy są no, Bogu ducha winni, można było powiedzieć, prawda? Więc im mniej takich dyskusji bardzo emocjonalnych, tym lepiej. Ale niestety łatwiej dyskutować emocjonalnie.
0: Patryk Jaki powiedział nawet, że te nowe zasady żywienia to jest eksperyment na dzieciach. Więc rzeczywiście no, dużo polityki, dużo wykorzystywania emocji do bieżącej polityki, do własnej jakiejś agendy, ale w raporcie czytam, że to, co wygląda na kryzys szkoły, jest po części kryzysem wizerunku.
2: Zwracamy na to uwagę dlatego, że jak porównujemy dane o ocenach szkół, to widzimy, że bardziej krytycznie szkoły oceniają mieszkańcy wielkich miast i osoby z wyższym kształceniem, czyli te grupy, które najczęściej słyszymy w debacie publicznej, ale patrzymy głębiej na oceny szkoły takie generalne i oceny w tych różnych obszarach, o które pytaliśmy, i widzimy, że średnia ocen szczegółowych jest znacząco wyższa niż ocena ogólna, co pokazuje, zresztą też jest lepsza ocena szkoły przez rodziców niż przez nierodziców. To pokazuje, że część tej krytyki, która na szkołę spada, to jest raczej krytyka wynikająca z jakiegoś stereotypu postrzegania szkoły. Myślę, że to dlatego, że o szkole zwykliśmy źle mówić. Właśnie poza szkołą, znaczy w takich przestrzeniach publicznych, w mediach, na konferencjach, na wydarzeniach, przy rodzinnym stole. Na szkołę częściej narzekamy, niż szkoła na to zasługuje.
0: Czy pytaliście też o nauczycieli i jaki mieli wpływ na życie ludzi?
2: Pytaliśmy o nauczycieli i drugi raport, który za chwilkę będziemy publikowali, będzie dotyczył już w szczególności tego, ale zdradzając trochę kulisy, możemy powiedzieć, że zadaliśmy pytanie, czy każdy z nas miał nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na jego życie. Ja również miałem. Jesteśmy niewyjątkowi, na szczęście. 75% Polaków ma takiego nauczyciela i tego będzie dotyczyła cała kampania, którą rozpoczynamy tym raportem, czyli kampania Świadectwo na całe życie. Kampania, której celem jest właśnie docenienie i zauważenie takiego szczególnego wpływu nauczycieli na nasze życie.
0: Żyjemy w takich trudnych czasach. Mówi się o multikryzysach, geopolityczne zmiany, fale rewolucji technologicznej. Jaka szkoła jest nam dzisiaj potrzebna, żeby przygotować nas na taki zakłócony, niepewny czas?
2: Najprościej można byłoby powiedzieć, że nikt tego nie wie. Nie wiemy, jak będzie wyglądał ten świat, nie wiemy, czego powinna uczyć szkoła w związku z tym. Ale jak patrzymy w te nasze badania, to wyłania się z nich taki kierunek ewolucji w stronę szkoły bardziej przyjaznej. Nie takiej szkoły, która nie stawia wymagań, ale która stawia je w sposób bardziej przyjazny, czyli jest mniej presji, więcej też takiej przestrzeni na współpracę, a nie rywalizację. A z drugiej strony szkoły bardziej praktycznej, szkoły, która nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale tworzy też przestrzeń do jej wykorzystania. Szkoły, która wyposaża w jakieś praktyczne umiejętności, które możemy poza szkołą wykorzystać. Więc taka szkoła, my nazywamy ją szkołą do życia, czyli szkoła, która przygotowuje do funkcjonowania w świecie, przygotowuje do życia, a z drugiej strony dobrze się w niej żyje.
0: Jak patrzymy, jeszcze wracam do tych testów PISA, to polscy uczniowie, polscy piętnastolatkowie, no wynika z nich, że się nudzą w szkole, że nie wiedzą, po co jest ta szkoła, i też to wpływa potem ich na motywację i na taki chęć w ogóle do uczenia, bo z jednej strony są ciekawi świata, ale z drugiej strony nie są ciekawi szkoły.
2: Rzeczywiście to jest bardzo duże wyzwanie, o ile nasza szkoła dobrze działa i dosyć sensownie jest zbudowana, o tyle nie jesteśmy w stanie przekonać do tego młodych ludzi, że to, czego się uczą, ma sens. Mhm. I Polska jest na szczycie prawie listy krajów, w której uczniowie najczęściej deklarują, że szkoła okazała się dla nich stratą czasu. To nie znaczy, że ona jest stratą czasu, ale sam fakt, ale mają takie że tak poczucia. Postrzegają, to jest rzeczywiście już samo w sobie dużym wyzwaniem i z tym musimy pracować.
0: No dobrze, ale co z tym zrobić? Bo wiemy, że super, że macie tą akcję dotyczącą nauczycieli, bo widzimy też z innych badań, że systematycznie spada w ogóle prestiż zawodu nauczycielskiego, co jest też problemem, a z drugiej strony młodzi mówią, że ta szkoła jest stratą czasu, że tam się niczego praktycznego nie dowiedzą.
2: Rzeczywiście więcej przestrzeni potrzebujemy na wykorzystywanie wiedzy. Nie chodzi o to, żeby tej wiedzy nie było. Chodzi o to, żeby jeśli się czegoś uczymy, to żebyśmy poszukali wokół siebie, rozejrzeli się i znaleźli jakiś problem spoza szkoły, który możemy dzięki tej wiedzy rozwiązywać. Temu służą takie doświadczenia edukacyjne czy doświadczenia obywatelskie, które próbujemy chociażby w edukacji obywatelskiej proponować. I to ważny krok. No ale drugi element to jest też praca z uczniami nad tłumaczeniem im, dlaczego to jest istotne. I na to trzeba dać nauczycielom czas, także rezygnując z części takich treści niepowiązanych, bo ta złożoność naszego świata rośnie z roku na rok i to jest duża odpowiedzialność dla nas jako społeczeństwa, żeby za każdym razem wybierać, co nadal chcemy, żeby uczniowie zapamiętali, a co mogą już znaleźć w internecie. Wiele muszą nadal zapamiętać, to dobrze dla nich, ale jeśli chcemy, żeby na przykład uczyli się teraz o edukacji finansowej, o bezpieczeństwie finansowym, o social mediach i o tym, i o tym, i o tym, to z czegoś jednak musimy zrezygnować, bo szkoła nie jest z gumy.
0: No tak, i tu znowu pojawia się ten spór ideologiczny, no bo czy będziemy czytać Krzyżaków, czy nie będziemy czytać Krzyżaków, czy będziemy czytać Orzeszkową, czy nie będziemy.
2: To jest kolejny element, który nas polaryzuje. Dyskusje o kanonie lektur szkolnym jako jedne z prostszych dyskusji zawsze będą przeważały nad dyskusją o tym, co naprawdę powinniśmy ze szkołą zrobić.
0: Wracając na koniec bardzo, bo mamy minutkę do tego problemu z analfabetyzmem funkcjonalnym. Co zrobić, żeby dzieciaki lepiej czytały ze zrozumieniem?
2: To jest wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli, nie tylko nauczycieli polonistów. I znane są takie podejścia, metody, które bardziej sprzyjają temu, żeby nikogo nie zostawiać z tyłu, bo to jest taka sytuacja, w której jeszcze w podstawówce często dzieci gubią to tempo nauki. Jest taka koncepcja master learning, czyli stopniowego osiągania biegłości, która zakłada, że przechodzimy do kolejnego etapu złożoności uczenia się dopiero jak wszyscy jesteśmy na tym
0: w grupie.
2: Poprzednim etapie. Tak, więc dydaktyka zna rozwiązania na takie problemy, ale znowu trzeba z tą dydaktyką przyjść do nauczycieli, dać im czas też na spokojną pracę z poszczególnymi uczniami.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę w poranku. Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Only know you love her when you let her go. Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Prowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą znowu windować ceny na stacjach paliw. Szwedzi wybiorą nowy parlament. Wraz z wysypem grzybów w lasach sanepid przypomina o podstawach bezpiecznego grzybobrania. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
6: Że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
5: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Rano rozpocznie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kristerssonem na czele. Cezary Jaszczyk.
7: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych, miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodni ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału, o co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda, odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
9: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
10: Że chyba, jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest
11: bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
9: Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
8: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
11: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
5: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Wysyp grzybów w lasach to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby uważać, że przy zbieraniu grzybów czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, mówi Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
12: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
5: Jeśli mamy w koszyku okazy, co do których mamy wątpliwości, warto odwiedzić sanepid i tam zasięgnąć porady grzyboznawcy za darmo i bez problemów. Po zatrucie grzybami może być naprawdę groźne, dodaje Mariola Mazur-Zielińska z sanepidu w Poznaniu.
13: W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od jedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
5: Dlatego zawsze, gdy podejrzewamy zatrucie, gdy boli nas brzuch, mamy wymiot lub biegunkę po zjedzeniu grzybów, warto skonsultować to z lekarzem. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia będzie pochmurno, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Aleksandra Karasińska, czas na komentarze i podsumowania do tego, co działo się w tym tygodniu w polskiej polityce. A w studio ze mną jest Piotr Pacewicz z OKO.press. Dzień dobry.
15: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie.
14: To ja dziękuję, że przyjeżdżasz do Tok FM o takiej wczesnej porze. Może zaczniemy od tego, czego dowiedzieliśmy się w tym tygodniu w sprawie afery Zonda Krypto. A tu jest taki temat, który wydaje się, że najbardziej interesuje Polaków, bo według pomiarów Res Futura to jest największa afera, jeśli chodzi o zasięg i zainteresowanie ludzi w Polsce. No chyba dlatego, że tam jest po prostu bardzo dużo takich wątków, które znamy właściwie z seriali kryminalnych, prawda? Czy ty się zgodzisz z tym? Bo tam jest i świat przestępczy, i wielka polityka, i no i też straty wielu ludzi, takich zwykłych. No i mamy prokuraturę, media, tak, prawicowe. Właściwie wszystkie takie teorie spiskowe objawiają się w tej aferze.
15: Tak, rzeczywiście tak jest. To znaczy, jeszcze z tych wątków, które by należało wspomnieć, to jest niezwykle istotny wątek rosyjski.
14: Tak.
15: Prawda, który...
14: Służby specjalne.
15: Właśnie, bo w pierwszych takich interpretacjach, na przykład w Gazecie Wyborczej, pojawiła się informacja, że to jest kwestia bezpośredniego zaangażowania mafii rosyjskiej. Tymczasem nasza dziennikarka Anka Mierzyńska to zanalizowała i doszła do wniosku, że to jednak nie jest mafia, tylko raczej po prostu FSB, prawda?
14: Czyli
15: służby specjalne, czyli kontrwywiad rosyjski, dawne KGB, które tę mafię przejmuje. To jest w ogóle taka metoda działania służb rosyjskich, że one jakby nie, tak samo było z wagnerowcami, one nie likwidują tych takich patologicznych, przestępczych struktur, tylko je przejmują i wykorzystują dalej. No tak, ale to tylko dorzuciłem do tej listy.
14: No i też mamy po prostu świat przestępczy, prawdopodobne morderstwo tego założyciela Suszka w tle.
15: Tak. Znaczy, to niezwykle jest, można powiedzieć, serialowa historia, tak? Dla mnie takimi punktami, które są tutaj niezwykle sugestywne, jest ta historia, kiedy dziennikarze TVN próbowali zorganizować taką pułapkę na tych, no, też na krala w sumie, prawda? I czyli na tych ludzi, którzy chcieli ich zastraszyć, a potem przekupić milionową łapówką. No i to było pięknie wszystko przygotowane ze służbami w kontakcie i prokuratura w ostatniej chwili tę akcję odwołała, prokuratura katowicka.
14: No też pamiętajmy, że kto był wtedy prokuratorem generalnym, był to Zbigniew Ziobro.
15: Tak, a jego człowiekiem w Katowicach był prokurator Janeczek, który jakby, można powiedzieć, taką ochronną czapkę, taki parasol nad śledztwami i postępowaniami, ponieważ no, trzykrotnie KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, zgłaszała doniesienia o tym, że Zonda Krypto, a wcześniej BitBay, to są organizacje, które są bardzo podejrzane i należałoby się nimi zająć. I trzykrotnie to było umarzane. Jedno z najzabawniejszych tych umorzeń to brzmiało, że oni, oczywiście, że rzeczywiście oni przez nie naruszyli prawo, ale nie zdawali sobie z tego sprawy.
14: W tym tygodniu dużo też nowych faktów wyszło. Pojutrze, w poniedziałek, zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby zdecydować o losie prezesa PKOL, czyli Radosława Piesiewicza. On się zgadza, żeby mówić jego, żeby wymieniać jego nazwisko. Został aresztowany na 3 miesiące w związku z podejrzeniem o tym, że brał łapówkę od właśnie Krala za to, żeby z kolei Urząd Konkurencji i Konsumentów nie przeszkadzał w tej działalności Zonda Krypto. On się powoływał na znajomość z premierem Morawieckim, byłym premierem Morawieckim. Czy sądzisz, że ta sprawa rzeczywiście obciąża prawą stronę PiS głównie, ale też Ziobro oczywiście, który nadal jest wiceprezesem PiSu? Czy, tak jak chce ta strona prawa, to jest afera Tuska i jednak ci tacy zdecydowani wyborcy prawej strony będą wierzyli, że ich politycy są czyści?
15: To są dwa pytania w jednym,
14: to prawda?
15: Bo pierwsze to jest sprawa Piesiewicza. Otóż generalnie w tej całej historii mamy trzy postaci, to znaczy Piesiewicza, Artura Chodzińskiego, czyli tego mega pośrednika, który to organizował Kralowi wszystkie jego kontakty polityczne, i samego Krala, którzy cała ta trójka jest w zasadzie nastawiona na współpracę z prokuraturą w tej chwili, prawda? Kral ma ten status, ma mieć małego świadka koronnego, w odróżnieniu od dużego, który w ogóle nie podlega karze, to ta kara dla Krala ma być złagodzona. Między innymi za tą straszną historię z tą łapówką i zastraszaniem Michała Fui i w ogóle dziennikarzy TVN-u. Też za pomaganie Romanowskiemu w ucieczce do
14: Zjednoczonych,
15: Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak dalej. Ona tam bardzo dużo tych rozmaitych spraw na sumieniu. No i to jest dla prokuratury i dla zaplecza politycznego, czy też dla koalicji, czy też dla premiera Tuska, jakaś taka historia, na której prawdopodobnie, a właśnie z całą pewnością, władze chcą uzyskać wielką przewagę konkurencyjną nad prawicą przed wyborami. Możemy potem jeszcze do tego wrócić, na ile to jest realistyczne i jakie to może mieć skutki. Natomiast Piesiewicz to jest w ogóle postać taka też serialowa, można powiedzieć. On tam został tym prezesem PKOL-u jako przyjaciel Sasina i rzeczywiście przyniósł bardzo dużo pieniędzy od spółek Skarbu Państwa. No ale po drodze była masa rozmaitych paskudnych jego zachowań, też takiej nachalnej autopromocji. On się umieszczał na billboardach, prawda? Były też skandaliczne wydatki. Pamiętamy może jeszcze Olimpiada w Paryżu, gdzie po prostu w najlepszych hotelach mieszkała masa działaczy, a sportowcy bardzo skromnie sobie mieszkali. Tam taka była też zabawna, jeśli kogoś to bawi, oczywiście historia z apartamentami dla Dudy, które Piesiewicz załatwił.
14: Luksusowymi hotelami,
15: tak. Dwa apartamenty w bardzo luksusowym hotelu, 150 tysięcy złotych. Nie było, Duda...
14: Nie przyjechał jednak.
15: Duda czujnie się zachował, nie skorzystał z tej oferty, no ale już pieniądze poszły i trzeba było tam kogoś ulokować, jakiegoś, zdaje się, europosła PiSu. Więc on też z punktu widzenia sportowego robił karygodne rzeczy. Na przykład ujawnił informację, że taki świetny siatkarz Bieniek, środkowo, ile z tego co pamiętam, nie zagra w meczu, ważnym bardzo meczu na Mistrzostwach Świata. No to było horrendum, bo po prostu ujawnił tajemnicę.
14: Strategię całą, tak. No tak, ale wiesz, mówisz o tym, że on, mówię o Pisiewiczu, który był rzeczywiście człowiekiem blisko związanym z politykami PiS. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że trochę pomijane jest, a dla mnie to jest taki kluczowa informacja i kluczowy element, że jednak obecny wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, no przyznaje, i przyznaje to też Jarosław Kaczyński, wziął 450 tysięcy od Krala, od no jednak człowieka skompromitowanego i przestępcy, który właśnie siedzi w areszcie.
15: No tak, bo to z jednej strony mamy tę postać Pisiewicza, który działał na zasadzie układów, który tworzył trochę groźbą, trochę przekupstwem i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to jest też taki wątek dla mnie osobiście przykry, bo rozmaici sportowcy, których ja pamiętam ze swojego dzieciństwa czy młodości, jako tam, prawda,
14: ikony,
15: tak jak na przykład Mieczysław Nowicki, no wybitny kolarz, no, medal olimpijski, czy też Peciak, tak, też złoty medal olimpijski. Peciak właśnie ostatnio powiedział, jeszcze zupełnie niedawno, że nie ma ludzi idealnych, komentując.
14: Tak, bronią go. No więc właśnie zobaczymy, co się stanie w poniedziałek. Czy PKO odwoła
15: pana? Raczej chyba już odwoła, bo to już w tej chwili tak wygląda, nie? Że to
14: postawmy tu kropkę, bo o zonda krypto moglibyśmy bardzo długo mówić, ale drugim tematem tego tygodnia i trochę przyćmiła to afera zonda krypto jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Maciek Berek został wybrany przez Sejm sędzią w Trybunale. Czeka go zaprzysiężenie przez prezydenta Nawrockiego.
15: Czy raczej nie czeka.
14: No i Newsweek donosi, że i prezydent Nawrocki, i Jarosław Kaczyński przygotowują się do jakiejś rozgrywki mocnej w Trybunale. Co może się zdarzyć?
15: No w ogóle Trybunał stał się takim terenem wojny politycznej, prawda? To zresztą nie od dziś tak się dzieje. I to, co jest największym zmartwieniem, to jest to, że trochę nie widać, w jaki sposób ten Trybunał ma odbudować swoją wiarygodność i że może być tak, że wejście Berka, możemy potem porozmawiać o tym, czy to ma w ogóle sens jakiś polityczny i konkretnie, jakie on działania mógłby podjąć, ale może to doprowadzić do tego, że będzie taki wątek, taka historia, jak to się, jak w jakimś dowcipie, że operacja się świetnie udała, tylko pacjent
14: nie przeżył, tak.
15: Więc taki może być ten efekt tych politycznych walk o Trybunał Konstytucyjny.
14: O dyskusji o tym, co się stanie z Trybunałem Konstytucyjnym, na pewno będziemy wracać. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to podsumowanie tygodnia politycznego w naszym poranku. Piotr Pacewicz z OKO.press był gościem. Dziękuję bardzo. Aleksandra Karasińska. Przed nami komentarze i podsumowania tygodnia i poświęcimy czas aż do 9:00 na to, co dzieje się u naszych sąsiadów z zachodu. Niemcy są w trakcie wyborczej serii. W ubiegłym tygodniu wybory w Saksonii-Anhalt. Tam zwycięstwo AfD, a przed nami dwa kolejne ważne wybory regionalne w Berlinie oraz w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. A w studiu dwójka wybitnych ekspertów, Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: W wyborach do Landtagu, czyli takiego parlamentu lokalnego, w Saksonii-Anhalt zwyciężyła AfD, zdobywając blisko 44% głosów, a rządząca dotąd CDU dostała 17% głosów. Zacznę od Piotra. Czy ten wynik wyborczy lepiej dla ciebie opisuje fraza historyczne zwycięstwo AfD, czy raczej wielka porażka CDU?
17: Ja myślę, że znaczy tak naprawdę to obie te frazy są rzeczywiście prawdziwe i znaczy na pewno jest to historyczne zwycięstwo AfD i w sensie takim symbolicznym, więcej niż symbolicznym, ale no fakt, że po prostu w jakichś wyborach w Niemczech wygrała skrajna prawica z ogromnej liczby powodów jest
14: pierwszy
17: absolutnie przełomowy.
14: Pierwszy raz po wojnie,
17: to jest partia o rzeczywiście korzeniach częściowo neonazistowskich. No to jest szokujące, znaczy w takim szerszym planie. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś sensie ta druga fraza, to znaczy, że to jest historyczna porażka CDU, czy historyczna porażka w ogóle partii tych centrowych, jest w jakimś sensie ważniejsze, ponieważ no, siła AfD jest odzwierciedleniem słabości tych partii i po prostu no, AfD na poziomie takim, w jakim dzisiaj się znajduje w Niemczech, czyli 28%, najsilniejsza partia w całych Niemczech, na wschodzie Niemiec jest dużo silniejsza, ale to jest do jakby do przełknięcia dla demokracji niemieckiej jeszcze. Natomiast utrzymująca się dekompozycja i dalsze osłabnięcie tych partii centrowych, powiedzmy, już raczej nie jest. Znaczy to jest główny wehikuł destabilizacji w jakimś sensie, a nie nawet wzrost partii skrajnie prawicowej, no, które wszędzie w Europie są silne. Więc ja bym pewnie gdzieś przesunął akcent na ten drugi jednak aspekt, że to jest bardziej dla mnie długofalowo ważniejsze pytanie, takie bardziej niepokojące niż nawet względna i rosnąca siła AfD.
14: To bardzo fajnie, że to powiedziałeś, dlatego że daje mi to szansę na zapytanie Justyny Gotkowskiej. Jakie są powody tego antysystemowego sentymentu niemieckich wyborców? To znaczy, jeżeli oni głosowali przeciwko partiom mainstreamowym i rządzącym od dawna Niemcami, to znaczy, że to było właśnie, jak mówią komentatorzy, takie wotum nieufności wobec i kanclerza Merca, i w ogóle całego establishmentu niemieckiej tej mainstreamowej polityki. No to z czego to wynika? Justyna Gotkowska.
16: Na pewno wynika to z wielopartyjnych koalicji, w tej chwili wielkiej koalicji chadeków z socjaldemokratami, które to koalicje są, mają problemy z wypracowaniem rozwiązań, reform, które adresowałyby bolączki, które są widziane przez obywateli Niemiec i poszczególnych landów. Takie największe niezadowolenie w tej chwili dotyczy polityki migracyjnej i konsekwencji tej polityki migracyjnej dla szkolnictwa, dla ochrony zdrowia, dla polityki mieszkaniowej. I jest w Niemczech jest ogromne niezadowolenie na takim poziomie społecznym i borykanie się z różnymi problemami z integracją migrantów, z poziomem szkolnictwa i to wszystko wychodzi w tych testach PISA, że ten poziom szkolnictwa w Niemczech się obniża, poziom edukacji. Mamy do czynienia również z sytuacją, gdzie Niemcy po 2022 roku muszą się odnaleźć, zdefiniować na nowo swoją politykę, czy musiały zdefiniować na nowo swoją politykę energetyczną. To oczywiście, co oczywiście zwiększyło koszty nie tylko dla niemieckich firm, ale dla zwykłych obywateli, czyli przestawienie się z relatywnie taniego dla Niemiec rosyjskiego gazu na LNG z Zatoki Perskiej ze Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia

0: produkcja maszyn różnego typu i to stawia Niemcy w bardzo trudnej sytuacji redefiniowania siebie na nowo w bardzo wielu obszarach, czyli w tym w gospodarce, w polityce bezpieczeństwa, w tym takim szerszym obszarze szkolnictwa, ochrony zdrowia, polityce socjalnej, wynikającej z decyzji, które Niemcy podjęły w 2011 roku i później, czyli przyjęciu ogromnej liczby migrantów. I na te wszystkie, na część problemów, które wymieniłam, partie mainstreamowe mają odpowiedzi, ale na część nie. I z tego względu, i na tą część, która dotyka takich zwykłych ludzi. I z tego względu ta AfD rośnie na poziomie federalnym w siłę i na poziomie landowym, tak jak w przypadku Dolnej Saksonii-Anhalt, gdzie również w grę wchodzi wobec zwiększonej pomocy niemieckiej dla Ukrainy i wobec dosyć ostrego kursu, który Niemcy za Friedricha Merca przyjęły wobec Rosji. I to wszystko składa się na ten sukces AfD w Saksonii-Anhalt i na wzrost poparcia na poziomie federalnym.
1: Justyna, wymieniłaś kilka powodów tego niezadowolenia. Te hasła to gospodarka, demografia, emigranci, no ale kanclerz Merz obiecał, przychodząc do władzy, właśnie ożywić niemiecką gospodarkę. Tymczasem tuż przed wyborami koncern Volkswagen, ikona niemieckiej motoryzacji, koncern, który zatrudnia setki tysięcy ludzi, ogłosił likwidację 50 tysięcy miejsc pracy i zapowiada kolejne cięcia. Powiedz proszę, Piotrze, mówię do Piotra Burasa, obraz kanclerza Merca wyłania się po tych wyborach. To znaczy, że ja czytam, że tak naprawdę to on jest jednym z powodów tej porażki rządzącej CDU.
2: Ja myślę, że do tej listy, którą Justyna słusznie przedstawiła, która była długa, bo ten obraz jest skomplikowany, znaczy jest dużo czynników, które sprzyjają AfD i składają się na ten kryzys, w którym Niemcy się znajdują. No, jednym z nich jeszcze jest kanclerz Merz, rzeczywiście. To znaczy ja nie przypisywał mu może siły sprawczej tutaj, że to on zawinił, ale rzeczywiście zaufanie do kanclerza jest na poziomie niższym niż do jakiegokolwiek przywódcy Niemiec chyba w historii powojennej. Ta koalicja ma też złe notowania. I rzeczywiście jest tak, że Merz obiecał, że uruchomi gospodarkę, obiecał, że spowoduje, że poparcie dla AfD spadnie o połowę. No to się nie stało. Stało się dokładnie coś odwrotnego. Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że tak jak Justyna mówiła, te problemy Niemiec są strukturalne. Znaczy to nie jest tak, że kanclerz Merz może przyjść do władzy tak jak to się stało w lutym 2025 roku i w połowie 2026 roku Volkswagen nie musi zwalniać pracowników, wszystko jest dobrze i tak nie jest i myślę, że jest, to są problemy, które trzeba rozwiązywać w perspektywie nie roku, tylko powiedzmy 10 lat. Teraz najważniejszym tematem w gruncie rzeczy w Niemczech jest reforma emerytalna. Niemcy mają ogromny problem demograficzny i w związku z tym muszą zmienić swój system emerytalny i dostosować
1: do... A nie ma na to przyzwolenia.
2: I nie ma na to, znaczy właśnie, to jest tak, że to jest bardzo właśnie dobre pytanie, bo oczywiście, że nie ma, znaczy jest dyskusja na ten temat, jest opór wobec zmian, które są w tej chwili, właśnie rząd uzgodnił te zmiany. Tuż przed wyborami właściwie,
1: czyli
2: w lecie. Wydłużenie de facto, no tak w uproszczeniu okresu
1: pracy.
2: Tak, że nie można przejść po 45 latach pracy automatycznie na emeryturę, na przykład w wieku 63 lat. I to miało zostać uchwalone. No ale teraz po tych wyborach w Saksonii-Anhalt na przykład SPD wycofuje się z tego, znaczy, czy stawia pod znakiem zapytania, mówiąc, że te wybory w Saksonii-Anhalt były sygnałem, że ludzie odrzucają politykę rządu. I No i to jest trochę tak, że jeżeli krytykujemy, czy mówimy, że no Merz czy jego rząd nie osiągnął tych swoich celów, czy ten rząd jego nie osiągnął celów, nie sprawił, że Niemcom teraz się dzieje dobrze, no to dochodzimy do sedna problemu, bo

0: Niemcom nie będzie dużo lepiej za rok, nie będzie lepiej za 2 lata. I ludzie to wiedzą. To znaczy, z tego bierze się tym wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich problemów jest poczucie, że na razie będzie gorzej. Znaczy, że przyszłość będzie gorsza, tylko że więc w związku z tym te partie, Merz i te rząd muszą dać jakąś perspektywę obywatelom, że robią coś, co spowoduje, że Niemcy będą bardziej odporne na te negatywne zmiany, które je czekają. Ale na razie im się to nie udaje, również dlatego, że właśnie ten kurs jest chaotyczny, wzajemnie te partie się zwalczają, czy kłócą się między sobą, stawiają pod znakiem zapytania decyzje, które już podjęły, i to na pewno nie budzi zaufania u wyborców.
1: Justyna Gotkowska.
2: Ja może jeszcze kilka słów o Friedrichu Merzu, który jakby oczywiście ma swoje korzenie w Chadecji, ale później długie lata działał w biznesie i wydawałoby się, że po powrocie do wielkiej polityki, po zostaniu kanclerzem, będzie dobrym menadżerem. Mhm. A tak nie jest. I widać u niego nieumiejętność poruszania się w tych partyjnych układankach, nawet we własnej partii i w partii siostrzanej, czyli CSU. Kanclerz Merz nie za bardzo potrafi zarządzać tymi procesami, albo często nie potrafi, w związku z czym widzimy kolejne fale oburzenia szeroko komentowane w Niemczech co do sposobu podejmowania pewnych decyzji. Tak jak Piotr słusznie powiedział, ta wielka koalicja jest trudna i to, że koalicjanci kwestionują wzajemnie pewne ustalenia, uzgodnione już programy reform, odbija się fatalnie na sondażach, ale właśnie uważam to za kluczowe, co tutaj padło, czyli Niemcy wiedzą, że lepiej już było, że nie ma, nie widzą
3: światełka w tunelu,
2: nie ma opowieści ze strony tego rządu, jak te Niemcy powinny wyglądać w tym zmieniającym się świecie, gdzie z każdej strony widzimy wyzwania dla Europy i dla Niemiec.
3: No, w studiu ze mną eksperci Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Jeszcze raz. Rozmawiamy o wyborach w Niemczech. Tam seria wyborów lokalnych. Za nami wybory w Saksonii-Anhalt i zwycięstwo AfD historyczne, a przed nami wybory w Berlinie i w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Zastanawiam się, jaka będzie odpowiedź polityczna na to, co się stało w Saksonii-Anhalt. Pewnie dla wielu Niemców to jest szok, dla wielu Europejczyków te wybory to jest jakiś pora takiego otrzeźwienia może, zmiany polityki. I zastanawiam się, czy niemiecka klasa polityczna odpowie sobie na to pytanie, czy dotychczasowa polityka i strategia izolowania AfD, tego kordonu sanitarnego, takiego Brandmauer, czyli politycznej zapory, czy ona ma sens i działa? Może Justyna Gotkowska.
2: Jakie będą konsekwencje? Myślę, że tutaj przede wszystkim będą rozliczenia w tych partiach mainstreamowych. Widzimy dyskusję w Chadecji co do przyszłości kanclerza Merza. Wydaje mi się, że jednak jego zmiana jest raczej mniej prawdopodobna i będzie trudno przeprowadzić ten proces zmiany kanclerza przed wyborami federalnymi w 2029 roku, ale na pewno taka dyskusja o dalszym kursie polityki chadeckiej się zadzieje. Większe zmiany mogą dotyczyć SPD. Będziemy mieć jeszcze wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Berlinie. W zależności od wyniku tych wyborów, w zależności od dyskusji w partii, chodzą pogłoski, że można się spodziewać wymiany liderów. Mamy od kilku lat dobrych takie podwójne przywództwo w SPD, kobieta i mężczyzna. I tutaj, jeżeli dojdzie do większych dyskusji, być może można się spodziewać pewnych zmian na tym nawet poziomie federalnym.
3: Mhm. A ten zakaz współpracy ze skrajną prawicą, jak ty, Justyna, krótko to oceniasz? Czy jest w ogóle szansa, że te partie mainstreamowe nagle zaczną w jakiś sposób współpracować ze skrajną prawicą?
2: No oczywiście nie na poziomie federalnym. Myślę, że to będzie zależało będzie to wyglądało różnie w poszczególnych landach. Teraz myślę, że ta kwestia będzie się decydowała w Saksonii-Anhalt. Na ile, ale tutaj mamy też do czynienia z możliwością poparcia AfD przez posłów BSW, czyli Bündnis Wagenknecht. AfD chyba nadal się zastanawia, czy wchodzić w taką koalicję, czy jednak zdecydować się na powtórzenie wyborów i na próbę osiągnięcia większości absolutnej i samodzielnych rządów. Mhm. Oczywiście mamy tę dyskusję o Brandmauer i jest to dyskusja absolutnie zasadna z tego względu, że izolowanie AfD doprowadziło nas do sytuacji tej, w której jesteśmy, kiedy to duża część Niemców stwierdziła, że ta narracja dużych partii mainstreamowych nie jest spójna, nie spina się i takie pokazywanie AfD jako partii właśnie neonazistowskiej, która jest nie powinna być akceptowalna dla Niemiec, wyniosło ją do poziomu 30% prawie.
3: Ale jednocześnie toczą się postępowania też prokuratorskie wobec niektórych członków AfD i sądy uznają tą partię za niekonstytucyjną, więc będzie to bardzo trudne. I jak, Piotrze, myślisz, jak rozwiążą politycy Niemiec ten problem?
0: Ja myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, celem tej polityki zapory ogniowej, czyli pod żadnym pozorem nie wchodzenia w jakąkolwiek współpracę, koalicję, ale również wspólne głosowania z AfD, w gruncie rzeczy jednak nie było to, żeby osłabić tę partię, tylko żeby nie dopuścić do tego, że radykałowie, którzy są po prostu zagrożeniem dla demokracji niemieckiej, będą mieli wpływ na rządy. Mhm. I to jest, stąd jest ten ogromny dylemat w tych partii mainstreamowych. Przede wszystkim CDU, bo CDU jest tą partią, największą partią w Niemczech po stronie demokratycznej. No ja nie uważam AfD za partię demokratyczną, jest partią konserwatywną czy chadecką, czyli ideologicznie niejako najbliższą AfD, chociaż ta przepaść jest gigantyczna, ale przynajmniej AfD jest tą konkurencją dla części wyborców CDU. Mhm. I ta partia ma rzeczywiście bardzo poważny dylemat, ale przypomnijmy, że AfD jest naprawdę jedną z najbardziej radykalnych partii w Europie w ogóle. Mhm. Jest bardziej radykalna, bardziej skrajna.
3: Powiedz o tych postulatach wobec migrantów. W sprawie Ukrainy.
0: To jest kilka takich kluczowych postulatów. Znaczy jeden to dotyczy remigracji, który jest takim pojęciem. Kanclerz Merz dwa dni temu w debacie w Bundestagu po prostu powiedział, że to prowadzi do czystek etnicznych, co jest rzeczywiście prawdą. To znaczy,
3: odsyłanie ludzi
0: z Niemiec, ale odsyłanie według kryterium etnicznego i kryterium pochodzenia, gdzie tej oryginalnej definicji tego pojęcia remigracji, którą się posługują politycy AfD, chodzi o wyrzucanie z kraju również obywateli
3: niemieckich
0: tego kraju. Mhm. Więc to jest jeden. No, były postulaty, które były w programie wyborczym AfD, kiedy miały miejsce wybory europejskie, żeby Niemcy wyszły z Unii Europejskiej, chcą wyjścia z euro.
3: Słyszałam o osobnych klasach dla dzieci migrantów.
0: Osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla dzieci z upośledzeniami również, czyli chodzi o to, żeby zamknąć te klasy integracyjne czy szkoły integracyjne. polityka kulturalna, nie, nazywają Bauhaus wynaturzeniem, sztuką wynaturzoną, czyli mniej więcej takie, jak to robili naziści.
3: No i też więc kwestia Rosji.
0: Jest to prorosyjskość, więc to jest wszystkie te elementy składają się na politykę, która naprawdę w wielu aspektach jest po prostu sprzeczna z porządkiem nie tylko politycznym, ale konstytucyjnym Niemiec wręcz. Więc w związku z tym niechęć do wchodzenia w jakąkolwiek współpracę z tą partią jest jak najbardziej uzasadniona, bo takich polityków nie można dopuszczać do władzy.
3: Ten sukces AfD w Saksonii, o którym cały czas mówimy, i w ogóle ten wzrost popularności skrajnej prawicy w całych Niemczech, no na pewno obserwujemy to i w Polsce, i w całej Europie. Justyna, ciebie chciałam zapytać o to, co to znaczy dla polskiej polityki międzynarodowej i jak powinniśmy na to patrzeć, bo i dla mnie na przykład bardzo niepokojące jest to, że liderzy AfD, jedna z liderek AfD mówiła o byłym NRD jako o środkowych Niemczech, co oczywiście Niemcy odczytują jako to, że wschodnie Niemcy to jest dzisiejsza Polska. Tak? Więc sugeruje jakieś rewizjonistyczne elementy, no, których nie słyszeliśmy po prostu nigdy w historii powojennej Niemiec demokratycznych.
2: Myślę, że tak na początek musimy sobie zdać sprawę, że wybory w Saksonii-Anhalt to są wybory w relatywnie małym landzie niemieckim,
3: tak?
2: W którym mieszka 2 miliony obywateli, czyli mniej więcej wielkość Warszawy. W wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD być może będzie najsilniejszą partią, ale rządu na poziomie tego landu nie utworzy. Taka sama sytuacja może być również w Berlinie, gdzie AfD niekoniecznie musi prowadzić w tym wyścigu. Więc w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie AfD zyskuje przede wszystkim na poziomie landowym. W niektórych landach, tak jak w Saksonii-Anhalt, być może utworzy samodzielnie lub z niewielkim wsparciem lub koalicją z BSW, czyli partią de facto radykalnie lewicową, wspólny rząd. Więc na tym nie ma moim zdaniem w tej chwili zagrożenia, żeby AfD współkształtowała tą politykę na poziomie federalnym i do 2029 roku będziemy mieć do czynienia z rządem wielkiej koalicji, który w kwestiach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej jest moim zdaniem jednym z najlepszych możliwych niemieckich rządów z perspektywy polskiej wschodniej flanki, z polityką taką, jaką prowadzi wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec Stanów Zjednoczonych i w NATO i wobec tutaj naszego regionu.
3: Słuchajcie, muszę postawić tu kropkę, jeśli chodzi o politykę niemiecką, bo chciałam jeszcze was zapytać na koniec o to, jak się zmienił świat, bo mamy właśnie rocznicę okrągłą. Przed chwilą minęło ćwierć wieku, 25 lat od zamachów 11 września na World Trade Center. I przypominam sobie, że ja wtedy jako bardzo młoda dziennikarka byłam w reżyserce TVN24 i widziałam, jak płonęły, jak samolot pierwszy uderzył w jedną z pierwszą wieżę World Trade Center. I nie wyobrażałam sobie, że świat się zmieni tak dramatycznie po tych zamachach. Nie przewidywałam kolejnych wojen z terrorem, ale też zmian globalnych. Ten świat się staje bardziej multipolarny, bardziej protekcjonistyczny gospodarczo. Widzimy wyścig nowych zbrojeń, wyścig też technologiczny. Odwrót od idei globalizacji i takiego międzynarodowego porządku. Jak wy byście go krótko zdefiniowali? Jaki to jest świat, który widzimy po zamachach World Trade Center? Piotr Buras.
0: No to jest na pewno dzisiaj świat chaosu, to znaczy świat, w którym nie ma świat nieporządku, świat, w którym nie ma jakiejś jednej reguły, jednej zasady, która by nim rządziła, tak jak w świecie w 2001 roku przed tymi zamachami, to był jednak świat w porównaniu z dzisiejszym światem niezwykle uporządkowany, to znaczy jednobiegunowy, Stany Zjednoczone, które dominowały, liberalizm, który dominował również przynajmniej w naszej części świata i jako idea porządkująca myślenie o porządku światowym, o wartościach, o przyszłości. I myślę, że jest jednak pewien związek między dyskusją o konsekwencjach właśnie tego zamachu, a tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy to, że w Niemczech skrajni populiści czy prawica jest tak silna, że w całej Europie to się dzieje, że mamy zupełnie inny podział dzisiaj polityczny we wszystkich naszych demokracjach, gdzie naprzeciwko liberałów w szerokim bardzo rozumieniu demokratów stoi ta nowa prawica. To gdzieś też jest, w pewnej części to jest konsekwencja właśnie załamania się tej dominacji hegemonii amerykańskiej, załamania się dominacji liberalizmu i tych wszystkich procesów, które nastąpiły w szeroko rozumianych konsekwencjach, o których też mówiłeś, tego zamachu. Także to była rzeczywiście bardzo poważna cezura.
3: Justyna Gotkowska.
2: Ja może trochę inaczej na to patrzę, z tego względu, że zajmuję się bardziej polityką bezpieczeństwa. Dla mnie w 2001 roku po wrześniu weszliśmy w nową epokę, która zmieniła absolutnie NATO, zmieniła priorytety amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, a tym samym również priorytety europejskich sojuszników Ameryki. Skoncentrowanie się na operacjach zarządzania kryzysowego, Afganistan, później Irak, duże podziały w sojuszu z tym związane spowodowały, że straciliśmy z punktu widzenia Rosję, a także z perspektywy Ameryki niewystarczająco zajmowaliśmy się Chinami. I później 2014 rok, aneksja Krymu, coraz większa, rosnące w siłę Chiny spowodowały, że nastąpił odwrót od sfokusowania się na operacjach zarządzania kryzysowego, na ekspedycyjnym podejściu do kształtowania swoich sił zbrojnych i powrót do takiej bardziej realnej polityki, gdzie widzimy, że Ameryka i jej sojusznicy muszą stawiać czoła globalnym potęgom takim jak Chiny i regionalnym takimi jak Rosja, które chcą zmienić porządek i nasz świat.
3: Ten tydzień na świecie podsumowali Justyna Gotkowska, wicedyrektorka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
2: Dziękuję również.
3: I Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: My się już z Państwem żegnamy. Poranek wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Krzysztof Olesiewicz i ja się z Państwem żegnam do kolejnej soboty. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia.
1: To jest powtórka.

latest hit to the wisdom.

0: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
1: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
2: To jest po prostu koszmar.
3: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
1: Ja nie mam takich problemów.
4: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
1: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
0: Dość systemowi kaucyjnemu.
5: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: W Krakowie już walka o wyborców przed wyborami prezydenta miasta. Wraca pytanie, czy Bartosz Boheńczak z Konfederacji, który stracił szansę na start, poprze Łukasza Gibałę. Bahrajn nie zamierza dyskutować o przyszłości cieśniny Ormus przy jednym stole z Iranem. Więcej fasoli, mniej mięsa. Zmiany w szkolnych stołówkach budzą emocje. My pytamy dzieci, co myślą o nowym jadłospisie. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Za 2 tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie, wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Boheńczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i o Konfederacji poparcie zabiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje i polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Boheńczak za zgodą Sławomira Mentzena może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Bosakiem, a o co w TOK FM pytany był Michał Połuboczek.
9: Nie widziałem oficjalnego komunikatu.
10: Uf, panie pośle,
9: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
8: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
11: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
8: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
12: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
8: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Bahrajn nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu, poinformowało MSZ w Manamie. W komunikacie ministerstwo przekazało, że Królestwo Bahrajnu nie weźmie udziału w rozmowach ani nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Z inicjatywą spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. W spotkaniu miały uczestniczyć delegacje Omanu, Iranu oraz pozostałych państw Zatoki Perskiej. Iran ogłosił, że zamierza wziąć udział w tym spotkaniu. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Rząd skierował do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą w Norwegii takich standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem i Instagramem, a władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby